0: i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Pocisk ten Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę, mówi korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko.
1: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
0: Polskie służby usiłowały przechwycić obiekt, jednak ten zniknął z radarów. Kilka minut po tym zdarzeniu w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a na dziś śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią tokowe mieszkańcy Terna w Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rakieta. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku.
2: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
3: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
2: Wie pani, to jest okropne, to wybuch potężny. To normalnie szok dla człowieka, takie po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
3: W takim pięknym miejscu pan mieszka.
2: A tu nagle spokój i spokój jest po prostu zakłócony. No ale co zrobić? Życie.
0: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Przyszłość partii i obecna sytuacja w kraju to, jak podkreślają politycy Prawa i Sprawiedliwości, główne tematy poruszane podczas wczorajszego spotkania klubu PiS. O szczegółach opowie Ben O'Connor.
4: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekonywał, że to nie odejście Mateusza Morawieckiego było głównym tematem rozmów w partii.
5: Koncentrowaliśmy się głównie na tym, co przed nami, przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej.
4: Jednak jeszcze przed spotkaniem posłowie otwarcie mówili, że rozłam w partii nie przyniesie jej niczego dobrego. To wielka strata, mówił poseł PiS Jarosław Sellin.
6: Taki rozłam jest szkodliwy nie tylko dla formacji politycznej, jest szkodliwy dla Polski.
4: Choć Mateusz Morawiecki oficjalnie dalej jest członkiem partii, do klubu już nie należy, tak jak pozostałych 40 posłów, którzy zdecydowali się na założenie konkurencyjnego wobec PiS klubu Rozwoju Plus. PiS pracuje z kolei nad nową strategią, którą ma ogłosić 6 sierpnia. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej dziś może stracić swój poselski immunitet. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Prokuratury Europejskiej w tej sprawie, a dziś w czasie sejmowego głosowania zdecydują o tym wszyscy posłowie. Maciej Kluczka.
7: Komisja Regulaminowa zgodziła się na uchylenie immunitetu, ale już nie na zatrzymanie posła. Wojciech Król ma usłyszeć zarzuty przejęcia łapówki i pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji, podkreśla poseł PiSu Michał Wójcik.
8: Że Prokuratura Europejska mogła mu postawić zarzuty dotyczące złodziejstwa, żeby była jasność, korupcji i to na dużą skalę.
7: Sam zainteresowany tak odnosi się do sprawy.
9: Zarzucono w wniosku o uchylenie immunitetu, że powołuje się na wpływy w Sejmie. No to jest jakby rzecz oczywista, że poseł w Sejmie ma wpływy.
7: Wniosek do Sejmu skierowała Prokuratura Europejska, bo sprawa dotyczy unijnych środków. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Kraków szykuje się na kolejną falę upałów. W wielu miejscach w mieście rozstawione zostały już kurtyny wodne. Mieszkańcy czy turyści mogą też korzystać z darmowej kranówki, która dostępna jest w beczkowozach. W najbliższych dniach temperatury w cieniu w stolicy Małopolski przekraczać będą 30 stopni, a w centrum miasta jednak ta temperatura wzrasta nawet do ponad 40 stopni. W takie dni kurtyny wodne dla większości są wybawieniem.
10: Sprawdza się taka kurtyna?
11: Sprawdza się.
10: Ciężko znieść takie upały w mieście?
11: No ciężko.
10: Widzę, że wysłała pani pod kurtynę dzieci. Gorąco strasznie. Jak pani sobie radzi w te upały?
12: Woda i czapki na głowach, zdecydowanie.
0: Poza kurtynami są też beczkowozy postawione m.in. pod Barbakanem i pod Wawelem. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu do centrum kraju postępować będą przelotne opady deszczu. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem. Na termometrach dziś od 28 stopni na Pomorzu, od 30 do 34 na przeważającym obszarze i do 36 stopni w centrum.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, liderka Polski 2050. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Czy członkowie rządu otrzymują informacje takie jak te nocne? Ja zacytuję fragment, to Przepraszam za ten przedłużający się wstęp komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Środki radiolokacyjne Systemu Obrony Powietrznej kraju obserwowały aktywność co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą, które ze względu na kierunek lotu mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej. Ja wiem, że to jest fragment, po którym już nastąpiły kolejne wyjaśnienia, ale tak Dorsz kilka godzin temu informował. Czy taka wiadomość dociera także do członków rządu?
11: Dociera do tych członków rządu, którzy się bezpośrednio sytuacjami kryzysowymi w zakresie bezpieczeństwa zajmują.
14: Czyli nie do każdego członka Rady Ministrów?
11: Nie, nie do każdego członka Rady Ministrów. Mhm. Ja na przykład w tym czasie byłam w Warszawie, więc to zupełnie poza zakresem tych ryzyk i moja odpowiedzialność w rządzie jest zupełnie gdzie indziej.
14: Jasne. A czy w pani ocenie to jednoznaczne przypomnienie, że Rosja, przed którą broni się Ukraina, jest naprawdę blisko? Czy te wydarzenia nam to przypominają? Bo ja choćby dziś słyszałem tutaj w TOK FM przedstawiciela PiSu, tego dużego PiSu, czyli PiSu prezesa Kaczyńskiego.
11: Macierzystego PiSu.
14: Macierzystego PiSu, dziękuję. Posła Moskala, który wciąż podtrzymywał, że te ostrzeżenia, o których niedawno mówił premier, że różne rzeczy mogą się zdarzyć i musimy być na nie gotowi, że to jest tylko sianie paniki.
11: Ja mam smutne niestety wrażenie, że dochodzimy do takiej sytuacji w Polsce, gdzie opozycja z założenia i z zasady w każdej kwestii musi być opozycją totalną. Czyli nieważne jaka jest istota, jaka jest sprawa, jakie są działania, to jeżeli rząd zrobi A, to opozycja z sensem i bez sensu też powie B, byleby tylko powiedzieć coś innego na złość i krytycznie. To w sprawach rosyjskich i rosyjskiej inwazji jest czymś bardzo niebezpiecznym, bo tutaj jest sytuacja czarno-biała. Mamy wroga, który zaatakował nasz sąsiedni kraj, który odgraża się Polsce. Konsekwencje tej inwazji uderzają w Polsce w cyberprzestrzeni, także w prowokacjach na terenie Polski i mogą wyeskalować w większe lub mniejsze zagrożenia militarne. I to jest fakt i tutaj powinniśmy stać murem jako wspólnota narodowa, a nie uprawiać głupie gierki totalnej opozycji.
14: W pani ocenie, bo i takie dyskusje toczą się, choć wiem, że to będzie bardzo ogólne pytanie, więc umówmy się, że i ogólna odpowiedź jest tutaj okej. Te systemy alarmowe, które zawyły, to jest właśnie to, co powinno się wydarzyć, bo widziałem już teraz, że opozycja domaga się takiego szeregu wyjaśnień. Mam wrażenie, że sporo już komunikatów od rana zostało upublicznionych, choć oczywiście na kolejne czekamy.
11: Ale to jest taki szum informacyjny, skrytykować, żeby skrytykować. Jak nie byłoby alarmu, to byłaby krytyka, dlaczego nie było alarmu. Był alarm, no to jest krytyka, że niepotrzebnie alarm, bo panika. Znaczy, zawsze można znaleźć sposób, żeby bez sensu zaatakować. I ja jestem pierwszą do tego, że jeżeli widzę, że naprawdę coś w naszej koalicji powinno być poprawione, to uważam, że powinniśmy też umieć o tym rozmawiać i po prostu poprawiać. Ale jak jest prawidłowe, normalne działanie, to naprawdę szukanie dziury w całym i to jeszcze w takiej fundamentalnej sprawie jak bezpieczeństwo, gdzie tu jest wróg, tu jest bezpieczeństwo Polski, to jest smutne, niepokojące i niestety działające w ręce Rosji, bo Rosja chce, żebyśmy byli podzieleni i dosłownie o każdą rzecz się kłócili, w tym o tę rzecz, czy Rosja jest wrogiem, czy nie jest. Ja jeszcze tylko czekać, jak zaraz będzie wysyp z kolei ruskich troli i pożytecznych idiotów w polskim internecie, mówiącym, że to wszystko wina Ukrainy, bo na pewno przepuściła tę rakietę celową, a może w ogóle ukraińska rakieta i tak dalej i tym podobne. Pamiętajmy, że to jest rosyjska propaganda i naprawdę nie idźmy za tym.
14: Pani powiedziała, że też jest za tym, że w tej części, gdy w koalicji coś nie działa, to trzeba o tym mówić. A wcześniej mówiła pani o szumie informacyjnym, ale pani też, gdy widzi jakieś rzeczy, które w pani opinii nie odpowiadają funkcjonowaniu koalicji, to natychmiast je upublicznia, bo komunikuje się pani ze swoimi współkoalicjantami za pośrednictwem portali społecznościowych. To nie wytwarza tego szumu o stanie prac w koalicji?
11: Odróżnijmy szum od spraw naprawdę ważnych i ich załatwiania. Też wkładanie tego do jednego worka w pewnym sensie to nie jest wobec pana redaktora, tylko taka krytyczna uwaga do debaty publicznej szumem. Szumem jest szukanie dziury w całym, kiedy był atak rosyjski ataki na Ukrainę, jakaś rakieta, czy celowo, czy niecelowo, to zostanie zbadana, zbacza do Polski, jest alarm, normalna, oczywista sytuacja i generowanie wokół tego jakichś idiotycznych ataków, że miał być alarm, a jakby był, to nie miał być alarm i tak dalej. Natomiast pewnie odnosi się pan redaktor do sprawy krótkiego najmu, bo ostatnio była głośna. Jeżeli z rządu po wielu miesiącach naszych uwag Polski 2050 i moich, czyli wewnątrzrządowej komunikacji w tej sprawie, dokładnie tak, jak powinna ona być, te uwagi słuszne, dobre i ważne dla ludzi i polskiego rozwoju są ignorowane. Wychodzi bardzo zła ustawa, która stuprocentowo uwzględnia interesy branży, w 0% uwzględnia interes mieszkańców i ludzi, a wiemy, że dzikie Airbnb ma straszny, dewastujący skutek społeczny.
14: A pani uważa, że usprawiedliwionym jest napisać...
11: To wówczas to nie jest usprawiedliwionym, tylko to jest konieczne. Moim obowiązkiem jako obywatelki, polityczki jest dalej działać na rzecz dobrego rozwiązania. Dobre rozwiązanie jest dzisiaj najważniejsze i ludziom też, ja odpowiadam też przed ludźmi. Ludziom się należy informacja, że to jest zła ustawa i moja do tych ludzi komunikacja. Ja przez wiele miesięcy wszystkimi kanałami rządowymi słałam uwagi. To nie jest tak, że w najmniejszym stopniu coś tu zostało zaniedbane.
14: Ale rozumiem, że pani też te informacje przekazała.
11: Oczywiście. Ależ oczywiście, przecież ja na Radzie Ministrów dwukrotnie argumentowałam, przytaczając wszystkie argumenty, alarmując i mówiąc, to jest zła ustawa, nie idźmy z tą ustawą.
14: I teraz z satysfakcją przyjęła pani ten komunikat prezesa Rady Ministrów we wtorek, który zaapelował o autopoprawki, nie wykluczył autopoprawki do tej ustawy?
11: Tak, panie redaktorze, dlatego, że widzę, że wreszcie ten słuszny argument w słusznej sprawie został przez koalicjantów przyjęty.
14: Sukces.
11: To jest przede wszystkim sukces ludzi i sprawy. Ja wiem, że my w Polsce cały czas, który polityk, któremu politykowi wsadzi słoikę w bok, to jest główny temat, a tymczasem proszę sobie wyobrazić, że naprawdę w tym kraju są ludzie, którzy chcą w swoich mieszkaniach spokojnie mieszkać. Ja wczoraj byłam w Krakowie, znowu rozmawiałam z mieszkańcami. Tam jest gigantyczny lęk, że centrum Krakowa się zamieni w miasto zombie. Wszystko to, co się na przykład pozdarzało już w Barcelonie, w Paryżu, gdzie następuje wyludnienie, dewastacja w ogóle tkanki miejskiej i takie nieucywilizowane, dziki zachód Airbnb do tego prowadzi.
14: Czyli tego najmu krótkoterminowego?
11: Tak, krótkoterminowego. Więc to jest naprawdę ważna, rozwojowa sprawa dla ludzi i dla Polski.
14: Pokazała pani wczoraj...
11: I tutaj rzeczywiście przy tej sprawie stoję.
14: Będę czasem przerywał tylko dlatego, że patrzę na zegar i wiem, że ten czas
11: nam... Tak, dałam sobie przerwać, szanuję, tak.
14: Pokazała pani wczoraj dwukrotnie taką relację, czy dwa razy, może nawet i więcej, relację z tej wizyty w Krakowie i z mieszkańcami, ale także i spotykając się z panem Gibałą. Czy to oznacza, że gdyby startował w tych wyborach, to pani nie wyklucza poparcia dla niego? Bo tam był jakiś taki wpis, że kolejne informacje wkrótce, czy coś takiego?
11: Spotkałam się też z różnymi samorządowcami, różnych zresztą opcji politycznych, na przykład w sprawach KPO i funduszy. Spotkałam się z marszałkiem, ale nie dlatego, że jest z PiS-u, tylko dlatego, że jest marszałkiem województwa małopolskiego, a planujemy właśnie przyszłą perspektywę finansową.
14: A co z tym Gibą,
11: i fundusze są ponad podziałami. Tutaj spotkałam się rozmawiać o sprawach, które uważam, że dotykają Krakowa i deklaruje swoją gotowość rozmawiania z każdym w Krakowie, który będzie chciał o tym rozmawiać. Pan Łukasz Gibała chciał rozmawiać i mamy zgodność poglądów, że najem krótkoterminowy, nieucywilizowany, dziki zachód straszliwie szkodzi. Szkodzi mieszkańcom Krakowa i że Kraków potrzebuje ustawy metropolitalnej, nie tylko Kraków, ale większość, 82 miasta w Polsce, takie, które mają funkcje metropolitalne oraz regionalne, dzisiaj bardzo potrzebują tej ustawy. Ona idzie przez rząd, o czym poinformowałam i mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie
14: przyjęta. Odpowiedź na moje
11: przyjęta.
14: Pytanie? Czy pani to o jest, poparciu politycznym
11: nie
14: rozmawiała?
11: Ma mowy w tym momencie o jakimś sojuszu politycznym, natomiast rozmawiamy o sprawach. Jeżeli w sprawie Airbnb się zgadzamy, to mnie to cieszy, bo uważam, że mieszkańcom Krakowa się to dzisiaj należy. I ustawa metropolitalna, i ucywilizowanie krótkiego
14: najmu.
11: A nie
14: rozmowa o wyborach prezydenckich w Krakowie.
11: Nie, no rozmowa o wyborach prezydenckich w Krakowie, rozumiem, że teraz będzie rozmową przez najbliższe dwa miesiące. Natomiast o wyborach nie rozmawiałam. Rozmawiałam o sprawach, tak, z kandydatem, rozumiem, niebawem, no bo to wszyscy wiemy, na wybory, ale jeżeli jakikolwiek inny kandydat chce też o tych sprawach ze mną porozmawiać, to ja jestem do tego gotowa.
14: Jasne. Każdy kandydat każdej formacji.
11: Tak, o ile nie będzie opowiadał jakichś koszmarnych, skrajnych, antyludzkich dyrdymałów. Gdyby pani... to był, nie wiem, jakiś braunista przyszedł do mnie z nienawistnymi przekazami o Ukraińcach czy jakichkolwiek ludziach, to ja z takimi ludźmi rzeczywiście rozmawiać nie chcę.
14: Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest gościem magazynu EKG. Co z tymi propozycjami finansowymi, które i pani zgłaszała, dotyczące progu podatkowego, waloryzacji? Premier Kosiniak-Kamysz ostatnio powiedział, że intencją, jak rozumiem, rządu jest jednak powrót do tematu wyższej kwoty wolnej od podatku jeszcze w tej kadencji. Pytam, co z tym jest tak ogólnie, bo z drugiej strony dzięki tej dyskusji czy tym wypowiedziom mamy wyliczenia Ministerstwa Finansów, to spore pieniądze będzie kosztowało. Widzi pani tę, jako nie minister finansów, ale członek rządu, przestrzeń finansową dla realizacji tych postulatów? Tak odpowiedzialnie?
11: Widzę odpowiedzialnie i też chyba jako jedyna odpowiedzialnie wskazuję, skąd te pieniądze wziąć.
14: Fragment tych pieniędzy.
11: Akurat pieniądze, dlatego nieprzypadkowo nie oręduję za wszystkim, choć wiem, że więcej ludzie by przyjęli pewnie z większym entuzjazmem. Pokazujemy dokładnie punktowo, gdzie jest największa wyjąca niesprawiedliwość i skandal w polskim systemie podatkowym. Dzisiaj największe podatki w ogóle płacą ci, którzy są na etacie, pracują, wpadają w drugi próg. To są ludzie średnio zarabiający, dzisiaj połowa nauczycieli, a obok siedzą na ryczałtach milionerzy, na kontraktach menadżerskich, także ogromnie dużo zarabiający, i płacą ci drudzy ryczałci na kontraktach menadżerskich po 12%, 12%, 14%, w zależności, bo to jest ryczałt od zawodu,
14: tak,
11: a tutaj 32%. To się dzieje od lat, to jest skandaliczne i nikt z tym nic nie chce zrobić. To nas po prostu kompletnie od środka rozwala.
14: Rozumiem. Pani przedstawiła pomysł na to, żeby po części sfinansować to z podwyżki CIT-u dla banków. Mamy tak wyjęte banki
11: sektorowo. Podatek cyfrowy, akcyza wyższa na alkohol przekierowana na zdrowie, modyfikacja ryczałtu. My naprawdę w Polsce musimy przełożyć...
14: Z akcyzą to jest jeszcze pytanie o decyzję prezydenta.
11: Ale pan prezydent powiedział, że jak będzie przekierowana na zdrowie, to podpisze.
14: Ale o kwotę cukrowej przekierowanej na zdrowie chyba nie podpisał.
11: Ale o akcyzę na alkohol tak powiedział, więc zróbmy to.
14: Ja po prostu nie wierzył
11: w to. No dobrze, ale zróbmy to i powiedzmy panu prezydentowi, sprawdzam.
14: Chciałbym
11: a jeszcze
14: zrozumieć.
11: Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby włożenie tego wszystkiego do jednej ustawy, gdzie podwyższenie progu jest połączone z innymi zmianami podatkowymi.
14: Tylko już proszę króciutko.
11: Bo wtedy to jest na pana prezydenta odpowiedzialna ustawa zmieniająca całościowa.
14: Czyli pani bardziej się skłania do tej propozycji, o której teraz opowiadała, czyli waloryzacji progu podatkowego, niż podniesieniu kwoty wolnej, no bo to oczywiście kwota wolna z 30 do 60 tysięcy, to jest odpowiednio wiele większy koszt.
11: To jest odpowiedzialność fiskalna, że jeżeli się odpowiada za kraj, to się nie mówi ludziom obiecujemy wszystko wszystkim, tylko widzi się, gdzie jest największy problem i punktowo ten problem się rozwiązuje. Rozwiązanie tego problemu to jest około 10 miliardów, podwyższenie
14: pani,
11: kwoty.
14: Pani pomysł to jest 10 miliardów?
11: To nie jest mój pomysł, tylko tego naprawdę chce większość polskiego społeczeństwa.
14: Czyli próg, a nie kwota wolna.
11: Kwota wolna też jest dobrym rozwiązaniem, ale pytanie, czy nas stać na wszystko.
14: Pani
11: jak
14: minister.
11: Nas nie stać na wszystko, to róbmy to, co jest najbardziej potrzebne.
14: To
11: tak się
14: pytanie.
11: Robi dobrą politykę, a nie rozsypuje się po prostu po złotówce wszędzie wszystkim, a problemy pozostają.
14: To ostatnie pytanie a propos dobrej polityki i tego, o czym pani mówiła wcześniej, gdy pytałem o te komunikaty, także i z pani strony, gdzie tak transparentnie pani informuje, także o jakichś kolizjach poglądowych wewnątrz koalicji. Bo powiedziała pani, że ludziom należą się informacje. Co z tym posłem Gomołą, którego jeden z przedsiębiorców, ale też bardzo aktywny na Twitterze, pan Twardowski, od kilku tygodni prosi o ujawnienie umowy na samochód, który wypożyczył, na który bierze ryczałt z biura poselskiego. Nie może pani po prostu pomóc posłowi Gomoła i powiedzieć, ujawnij, o jaki samochód chodzi?
11: Nie ma, o jaki samochód wszyscy wiemy, to zostało, jak rozumiem, ujawnione i tu nie ma żadnej
14: tajemnicy. Ale powiedział to, czy to przez media zostało ujawnione?
11: Ja ciężko mi powiedzieć, no to jest Mercedes, tu w ogóle nie ma co ukrywać.
14: A dlaczego samochód nie może umowy pokazać?
11: Samochód, natomiast posłowie nie mają obowiązku pokazywania takiej umowy, natomiast mają obowiązek prawidłowego rozliczania swoich biur i tutaj absolutnie musi być tak, że wszyscy posłowie Polski 2050, kiedy przyjdzie ten moment, mają prawidłowo, i to jest totalna zasada, rozliczać swoje biura.
14: Natomiast że Kancelaria Sejmu powiedziała, że tam nie wszystkie umowy
11: więc
14: są.
11: Jeżeli coś jest nieprawidłowo, to natychmiast będzie zobowiązanie, że wszystko musi być prawidłowo. Natomiast już przepychanki jakiegoś internauty, który generalnie nie lubi Polski 2050, co jest jego świętym prawem, nie wszyscy mają nas lubić, to jest naprawdę troszeczkę inna historia.
14: Żelazna zasada,
11: że wszyscy posłowie mają prawidłowo rozliczać swoje biura i jeżeli coś powstała, jakaś wątpliwość, to my się temu przyjrzymy i na pewno musi być tam wszystko
14: jasne,
11: prawidłowo.
14: Ja rozumiem,
11: tu nie ma żadnych niuansów.
14: W czym problem, jeżeli już jest pytany, żeby po prostu wziąć, przeciąć to odpowiedzieć?
11: Panie redaktorze, to są takie przepychanki na Twitterze, naprawdę. Istota jest o prawidłowym rozliczeniu biura i to musi być robione.
14: Są dobre i złe przepychanki na Twitterze, pani Katarzyna Pełczyńska.
11: A dokładnie tak jest. Są przepychanki na Twitterze i dyskusje o ważnych sprawach.
14: Liderka Polski 2050, dziękuję.
15: AKG dzisiaj nieco spóźnioną. Temat naszego programu dzisiaj w jakiś taki trochę przewrotny sposób będzie wiązał się z tematem bezpieczeństwa i tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Moim gościem jest pan Wiktor Mrozowski z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Czy Polska to atrakcyjny turystycznie kierunek?
16: Dzisiaj, w tym momencie, jakim jesteśmy, słysząc to, co słyszeliśmy jeszcze przed chwilą...
15: Wielu może mieć wątpliwość.
16: Może mieć wątpliwość, ale jeśli spojrzymy tylko szerzej na statystyki, na dane, czy to Eurostatu, czy Głównego Urzędu Statystycznego na przekroju ostatniej dekady, czy 20 lat, to nasza pozycja bardzo mocno wzrasta i jesteśmy, można powiedzieć, czarnym koniem, jeżeli chodzi o rozwój turystyki w Europie. Rośniemy dużo szybciej, jeżeli chodzi o liczbę turystów, jeżeli chodzi o liczbę noclegów tychże turystów, dużo wyżej niż średnia unijna.
15: Mówimy tu o turystach ogólnie w Polsce, czy turystach z zagranicy?
16: Mówimy tu o turystach z zagranicy, bo turystyka krajowa to troszeczkę inna gałąź, ale oczywiście równie ważna, bo te przyjazdy, czy te podróże takie bliższe też są oczywiście ważne dla gospodarki.
15: No właśnie, bo wojna w Ukrainie trwa od 4 lat i ten wątek, ten aspekt na pewno jest w jakiś sposób brany pod uwagę przez wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają do kraju, to znaczy wiedzą o tym, że jesteśmy tuż przy granicy kraju, który prowadzi wojnę, a mimo to te liczby pokazały duży wzrost i mieliśmy, dobrze pamiętam, pierwszy raz powyżej przedpandemicznych poziomów, jeśli chodzi o przyjazdy turystów.
16: Dokładnie tak. Pobiliśmy rekordy czy to noclegów, czy właśnie liczby turystów względem 2019 roku, ale trzeba pamiętać o tym, że na sektor turystyczny Polski, na turystykę przyjazdową nałożyły się dwa bardzo globalne zjawiska, czyli na początku pandemia i generalnie załamanie ruchu turystycznego. Próba jego odbudowy wraz z kolejnymi latami już od 2020-2021 roku, no i wybuch wojny. Wybuch wojny, który spowodował nie tylko to, że postrzeganie i wizerunek Polski zmienił się, w szczególności wschodnich województw, tutaj to ryzyko, nawet w badaniach Polskiej Organizacji Turystycznej, które są prowadzone rokrocznie, właśnie tych turystów, którzy już odwiedzili Polskę, no jest dostrzegalne. Te województwa też notują dużo niższy wskaźnik tych odwiedzin turystów zagranicznych. No i właśnie te wszystkie elementy, dokładając jeszcze na przykład porwane połączenia lotnicze z Azją, spowodowały, że ten ruch odbudowuje się w troszeczkę inny sposób niż chyba wszyscy się spodziewali, ale co najważniejsze, dużo szybciej niż wszyscy się spodziewali. Co istotne, rośnie nam udział tych turystów, którzy są spoza Unii Europejskiej, ale to są kierunki właśnie Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Tak jak wspomniałem, kierunki azjatyckie, czy Japonia, Korea. Tutaj wciąż nie odbudowaliśmy tego ruchu i gdyby przyłożyć taką linijkę i dołożyć tak do tej sumy liczby noclegów, liczby turystów azjatyckich, którzy przed jeszcze pandemią, przed wojną byli w Polsce, mielibyśmy jeszcze wyższe pobicie tych rekordów.
15: Na jakim turyście powinno nam zależeć? Z raportu, który współopracował pan dla Banku Pekao, wyczytałam, że na przykład Finowie, Austriacy czy Niemcy wydają na turystykę więcej niż wynikałoby to z potencjału gospodarczego tego kraju, czyli ich zasobności takiej wyjściowej portfela, tak? Czy to jest taka obserwacja, że ci turyści są skłonni wydawać więcej, częściej, te kwoty mogą być znaczniejsze, znaczy więcej można na nich zarobić, mówiąc wprost.
16: Dokładnie zerknąć do każdego portfela, każdej narodowości jest bardzo trudno. Niemcy czy Finowie wydają generalnie bardzo dużo na podróże, bo też dużo podróżują. I podróżują też, o czym pisaliśmy w jeszcze poprzedniej wersji naszego raportu, czyli Polacy w podróży, wydają też na te podróże dalekodystansowe, na przykład Francuzi bardzo często jeżdżą do Kanady, Hiszpanii, Ameryka Południowa, Niemcy, czy Azja, czy Afryka, więc jakby przez to też te podróże są droższe. W porównaniu do, powiedzmy, tego portfela, zasobności portfela, wydają właśnie dlatego dużo więcej. Polacy generalnie wydają troszeczkę mniej, ale z perspektywy polskiego sektora hotelarskiego, ażeby ta turystyka przyjazdowa jak najszybciej generowała zwroty, no istotnie jest, aby turyści zostawali jak najdłużej, bo wtedy jest szansa na to i to nieważne jakiej narodowości tak naprawdę, aczkolwiek największy potencjał mamy wśród sąsiadów, bo czy to Czesi, czy to właśnie Litwini, czy to Słowacy, oni wciąż wydają poniżej tych przeciętnych wartości, ale szybko się bogacą, czasami szybciej, czasami wolniej niż my, ale szybko się bogacą i więcej też coraz więcej też podróżują i co ważne, do tego wracam, im dłużej zostają w Polsce, tym szansa na to, że wydadzą więcej na atrakcje, na hotele, na gastronomię, na kulturę jest dużo większa. I na tym powinno tak naprawdę zależeć chyba całemu sektorowi.
15: Potencjał rozwoju polskiego sektora turystycznego jest spory, ponieważ jest on relatywnie niewielki w porównaniu z tym, jak wygląda w innych krajach. Ale piszecie, że największą barierą nie jest cena, ale brak wyrazistego obrazu Polski. Co z tym zrobić? Mamy nową pełnomocniczkę do spraw marki Polska. Czy to jest takie działanie, które może zmienić obraz Polski za granicą i skłonić tych turystów do przyjeżdżania po raz kolejny, na dłużej, w inne miejsca?
16: Pewnie jest to jedno z działań, które na pewno się przysłuży. Cieszę się, że akurat seria naszych raportów poprzedziła te wydarzenia, o których pani tutaj wspomina i powołanie pełnomocniczki. To jest, wydaje się też z badań ważne, żeby kierować ten przekaz i medialny, PR-owy, promocyjny, odpowiednio dopasowany do oczekiwań. Bo jak popatrzy się właśnie na raporty podsumowujące wizerunek Polski we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii czy na Wyspach, to on jest bardzo różny i tak naprawdę inny ten komunikat, inny sposób promocji powinien być kierowany właśnie do turystów z Francji, do turystów z Japonii czy do turystów ze Stanów. To jest chyba tak naprawdę klucz tego, jak zachęcać do tego, żeby jeszcze zwiększać ten nasz potencjał turystyczny, a on jest tak naprawdę bardzo duży, bo jeśli tylko osiągniemy chociażby poziomy niemieckie wyniki, jeżeli chodzi o liczbę noclegów na 1000 mieszkańców, czy inne parametry, no to ten nasz rynek jeszcze ma naprawdę przynajmniej 50-80% możliwości wzrostu.
15: To w takim razie wojna w Ukrainie szkodzi nam, czy nie szkodzi? Jak pan sądzi, co się, w jakim stopniu może, bo wiadomo, że jeżeli mamy takie duże wzrosty, to ona jest w jakiś sposób pomijalna, ale czy do końca?
16: W raporcie pokazujemy, że jest pewne zróżnicowanie regionalne, jeśli chodzi o strukturę przyjazdów, czy to Niemców, czy właśnie Francuzów, czy Włochów, czy Amerykanów. I widać dokładnie, że no, Warszawa, Kraków, duże metropolie są często odwiedzane na tak zwane city breaki, ale też na dłuższe wypady. Jest wianuszek miast, które na przykład Amerykanie odwiedzają bardzo chętnie, a cała strona, część wschodnia Polski, województwa, czy to podlaskie, czy lubelskie, podkarpackie, sumarycznie mają dużo mniej tych odwiedzin i to jest, wydaje się, pewien też właśnie efekt tego, jak wojna oddziałuje też na takie szersze spojrzenie na Polskę, na ten wizerunek kraju, który gdzieś leży blisko strefy konfliktu i w momencie, kiedy ktoś już ma kliknąć kup wycieczkę, zacznie się dwa razy zastanawiać, czy ją kupić do Czech, czy może właśnie do Polski. To może mieć, ta geografia może mieć bardzo silne znaczenie.
15: To tak na podsumowanie, jaki kraj powinien być naszym jakimś takim punktem odniesienia? Czy jest taki wzorzec, do którego powinniśmy dążyć, albo ewentualnie poziom udziału w PKB, na przykład wartości dodanej z turystyki, który byłby adekwatny, cieszący nas?
16: Myślę, że nie ma takiego jednego wzorca. Nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na Greków, którzy ten udział wartości dodanej mają ogromny, czy Hiszpanów, czy Włochów. Z kolei Niemcy to troszeczkę inny rynek turystyczny. My przypominamy generalnie duże kraje, które mają zróżnicowane i bardzo bogatą tą ofertę turystyczną. Jeziora, łańcuchy górskie, piękne wybrzeże, więc tak naprawdę mamy kompleksową ofertę i ta kompleksowa oferta przypomina też niemiecką czy francuską, ale ma oczywiście inne walory, inne zalety, inne ciekawostki.
15: Wszyscy pewnie myślą o tym, gdzie mogliby pojechać teraz w Polsce i wzmocnić ten sektor turystyczny. Dziękuję serdecznie. Pan Wiktor Brzozowski, Departament Analiz Makroekonomicznych PKO SA.
16: Dziękuję.
15: Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. To moment, kiedy będziemy bardziej się przyglądać naszemu zapotrzebowaniu na pożyczki. Ze mną na łączach jest już pan Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
15: Podsumowaliście właśnie pierwsze półrocze o tym, co się działo na rynku kredytów i pożyczek. Czy to był złoty czas dla pożyczkodawców? 183 miliardy złotych. Tyle zaciągnęliśmy nowych zobowiązań.
17: Tak, rzeczywiście padł w swoisty rekord zaciąganych kredytów i pożyczek pozabankowych. Te 183 miliardy to jest o ponad 30% więcej niż rok temu, w tym pierwszym półroczu 2025 roku. No i rzeczywiście tutaj mamy rekordy wszechczasów, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, bowiem Polacy zaciągnęli 74 miliardy złotych kredytów mieszkaniowych. To jest w ogóle najwyższy wynik w historii. No i 60 prawie 8 miliardów kredytów gotówkowych. Także na te 183 miliardy głównie składają się te dwa rodzaje kredytów, czyli mieszkaniowe i gotówkowe.
15: Kredyty ratalne, ponad 1/3 nowych klientów. Co to oznacza?
17: Tak, rzeczywiście co miesiąc na rynek wchodzi około 50 tysięcy nowych kredytobiorców i pożyczkobiorców, którzy wcześniej nie mieli żadnego kredytu czy pożyczki pozabankowej. I mamy takie dwa produkty włączające, inkluzywne na rynek finansowy. To z jednej strony są właśnie kredyty ratalne, gdzie właśnie co trzeci nowy klient to jest właśnie klient, który zaciąga kredyt ratalny. Bardzo często jest ten kredyt ratalny zaciągany na stopę procentową zerową, stąd może tak popularność tego pierwszego kredytu ratalnego. A na drugiej pozycji, to też ciekawe, są odroczone płatności, czyli znane nam BNPL. Tutaj 20% nowych klientów to właśnie wchodzi na rynek BNPL-a, z czego trzeba pamiętać, że 75% w ogóle klientów BNPL-a nie rozratowuje, czyli spłaca swoje odroczoną płatność w tym terminie bezodsetkowym. Czyli w obu przypadkach z dużym prawdopodobieństwem są to produkty z perspektywy konsumenta o zerowym koszcie finansowania.
15: Tutaj dodam, że te BNPL to jest taki skrót, który oznacza kup teraz, zapłać później.
17: Tak, pay now, pay later, po angielsku, tak rzeczywiście kup teraz, zapłać później, tak, odroczone płatności.
15: Czy ta forma płatności jakoś zyskuje na popularności, bo jako użytkowniczka różnych kanałów sprzedaży widzę, że jest mi to oferowane praktycznie cały czas. Nie mam takiej odwagi wziąć towaru od razu, a myśleć o tym, o tej spłacie później, ale może jestem nienowoczesna.
17: No, dotychczas z naszych statystyk wynika, że z tej formy właśnie finansowania właściwie transakcji na rynku e-commerce'owym skorzystało 3 600 000 klientów i było to na skalę 226 milionów transakcji. Obecnie takich osób na koniec czerwca, które miały czynny BNP, czy musiały go albo spłacić w tym okresie bezodsetkowym, albo już miały zratowiony ten BNP, czy już płaciły w ratach, to zobowiązanie to było 1 800 000 klientów. I co ciekawe, tak jak wspomniałem, 75% są spłacane w okresie tym bezodsetkowym, a tylko 25% są rozratowione. I co ciekawe, to nie są transakcje na wysokie kwoty, bowiem średnia kwota transakcji BNP to jest takie 170 parę złotych. Mamy bardzo duży udział tych właśnie płatności do między 100 a 200 zł, czy 200 a 500 zł.
15: Co dokładnie napędza ten popyt? Mam na myśli cały rynek kredytów i pożyczek, bo wydaje się, że czasy są w miarę dobre, tak? Domyślam się, że wzrost gospodarczy i stosunkowo dobra sytuacja na rynku pracy jest takim czynnikiem, który zachęca do planowania zakupów i do, nie ukrywajmy, zadłużania się. Duży udział kredytów hipotecznych, co oznacza, że popyt na mieszkania też nie słabnie. Jak to wygląda pana okiem?
17: To znaczy tak, jeżeli chodzi o te główne czynniki, które są sprzyjają akcji kredytowej, to oczywiście jest rosnąca zdolność kredytowa. Jak tak pani redaktor właśnie wspomniała, za tą rosnącą zdolnością kredytową kryją się dwa pozytywne czynniki. To znaczy wzrost wynagrodzeń, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym, około tam 5-6% nominalnie. Trzeba też pamiętać oczywiście, że ta dynamika zaczyna nam się wygładzać, dlatego że porównujemy się do okresów przed, powiedzmy, roku, które już i tak były wysokie, te wynagrodzenia, więc ta dynamika będzie spłaszczała się. I po drugie, czyli rosnące wynagrodzenia to jest jeden czynnik, no a drugi, trzeba pamiętać, że była jednak jedna obniżka stóp procentowych w pierwszym półroczu, czyli spadające stopy procentowe. Pytanie w ogóle, czy te łączna kwota tych 825 miliardów zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce, czy to jest wysoka kwota? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ogromne pieniądze, ale jeżeli zestawimy to do produktu krajowego brutto, to wychodzi około 20%, a jeżeli porównamy to z innymi krajami Unii Europejskiej, to stajemy tak na, powiedzmy, lądujemy na 23-24 miejscu, czyli na końcu stawki. Czyli polskie społeczeństwo nie jest bardzo zadłużone, jeżeli chodzi w porównaniu oczywiście z innymi społecznościami, społeczeństwami krajów Unii Europejskiej.
15: Piszecie też o tym, że całkiem spory udział w kredytach mają kredyty, które refinansują inne kredyty, czyli kredytobiorca dochodzi do wniosku, że te warunki, które ma w obecnym banku, go nie satysfakcjonują i szuka po prostu banku, który dostanie inny kredyt, którym spłaci ten stary i będzie on zaciągnięty na lepszych warunkach. Jaki jest udział tych refinansowań i co się dzieje z tą tendencją?
17: Tak, rzeczywiście. Tutaj głównie to zjawisko widzimy w kredytach mieszkaniowych. Dzisiaj już około 1/3 akcji kredytowej, którą mamy w tych 74 miliardach, 1/3 przypada właśnie na refinansowania, o których pani redaktor wspomniała, z czego 30% to jest refinansowanie takich nieruchomości, które dopiero nabędę za ten kredyt refinansowany, a 70% to jest po prostu spłata tego kredytu, który już mam na tej samej nieruchomości, czy taka klasyczna, można powiedzieć, refinansowanie, takie klasyczne. I co trzeba wspomnieć, mamy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne refinansowania. To znaczy, że zaciągamy nowy kredyt w banku, który już mam ten kredyt mieszkaniowy, albo zaciągam kredyt w innym banku, żeby spłacić ten kredyt mieszkaniowy w tym banku, który mam obecnie. Co ciekawe, przeważają właśnie te zewnętrzne refinansowania nad tymi wewnętrznymi. Czyli bardziej szukamy innego banku po to, żeby spłacić ten kredyt mieszkaniowy, niż negocjujemy czy renegocjujemy nasze umowy kredytu mieszkaniowego w tym banku, gdzie już posiadam. Co ciekawe, prawie 10% z tych zewnętrznych refinansowań to są bardzo świeże kredyty do jednego roku. 1/3 to są kredyty 1-2 lata temu zaciągnięte. Więc można powiedzieć, że to zjawisko refinansowania dotyczy bardzo świeżych kredytów mieszkaniowych.
15: A z czego to wynika? Bo to oznacza, że jest w jakimś sensie duża świadomość kredytobiorcy, to znaczy widzi, jaką płaci ratę, pewnie czyta, jakie warunki są w innych bankach i nie boi się pójść z takim poszukiwaniem lepszej oferty. Ale to też oznacza, że to te same banki biorą udział w tym obiegu, to znaczy z tych samych banków kredyty odpływają i do tych samych banków wracają. To się cały czas dzieje chyba w całym takim ekosystemie bankowym.
17: Tak. Ma pani redaktor rację. Tutaj to, co klientów zachęca, to jest to, że te kredyty były zaciągane na innym poziomie stóp procentowych. Jeżeli ktoś się porównuje, że ma kredyt, powiedzmy, na okresową stałą stopę na poziomie 8%, a dzisiaj może istotnie mieć niższą stopę, też okresową stałą, no to właśnie następuje to zjawisko refinansowania, czyli szukania tańszego finansowania, co świadczy właśnie o dobrej edukacji w miarę ekonomicznej i rozumieniu tych procesów. Chociaż też mamy tutaj takie zjawisko, że w ogóle Polacy nie lubią kredytów mieszkaniowych, w ogóle kredytów. Okres takiego średniego kredytowania to jest 23 lata, jeżeli chodzi o kredyt mieszkaniowy, ale spłacamy go po 14 latach już. Więc to też trzeba pamiętać o tym. No i znowu mamy bardzo ciekawe zjawisko w pierwszym półroczu, bowiem kwota nadpłat kredytów mieszkaniowych i całkowitych spłat to jest około 35 miliardów i znowu mamy rekord wszechczasów, bowiem nigdy wcześniej tak dużych kwot Polacy nie nadpłacali, całkowicie nie spłacali.
15: To znaczy, że bardziej chcemy zaciągać kredyt, czy bardziej chcemy się pozbyć tego, który mamy?
17: Pozbyć się. Mam właśnie wrażenie, że Polacy kulturowo nie lubią żyć z kredytem, chociaż to nie jest nic złego, prawda? Ale tu masz także negatywne konsekwencje, bo bank, szacując korzyści z udzielenia kredytu, szacuje, że będzie miał korzyści przez 23 lata. jeżeli kredytobiorcy zaczynają spłacać całkowicie kredyt po 14 latach, no to bank w tym przypadku jest stratny potencjalnymi utraconymi korzyściami odsetkowymi z tego dłuższego okresu kredytowania i to niestety w jakiś sposób jest, przekłada się później na cenę tych kredytów mieszkaniowych, czyli za wcześniejszą spłatę w cudzysłowie w jakiś sposób płacą wyższą marżę ci nową kredytobiorcy, którzy chcą na nowo zaciągnąć te kredyty mieszkaniowe.
15: Piszecie też o wysokokwotowych kredytach gotówkowych, bo mówimy tu o tym, że nie chcemy mieć kredytu, przeszkadza nam i te hipoteki spłacamy, ale jednocześnie też zaciągamy takie duże kwoty na kredyty konsumpcyjne, wydawałoby się to. Co to za zjawisko?
17: Tak, znowu, tak, bardzo ciekawe zjawisko dotyczy konsolidacji. Ta konsolidacja kredytów polega na tym, że zaciągam jeden kredyt, żeby spłacić kilka już posiadanych kredytów gotówkowych. I w pierwszym półroczu tak jest około 60% wartości udzielonych kredytów gotówkowych, to właśnie ta konsolidacja. Konsolidacja bierze się w to zjawisko po pierwsze z wygody, bo jak mam 5 kredytów, to mogę zapomnieć o jakiejś racie. Jak mam jeden kredyt, no to łatwiej mi zarządzać tym. A po drugie, bardzo często ta konsolidacja wiąże się z uzyskiwaniem dodatkowej kwoty kredytu, czyli dostaję kredyt wyższy, niż by to wynikało z konieczności spłaty tych kredytów, które już posiadam. I to około 42% właśnie z tych konsolidacji, prawie połowa, to są z tą dodatkową kwotą. Skąd ta dodatkowa kwota jest możliwa? Po pierwsze, wydłużamy okres kredytowania, bo mamy nowy ten kredyt, a po drugie, zaciągamy ten kredyt na dzisiejszych warunkach rynkowych stopy procentowej, czyli niższych niż zaciągałem jeszcze kilka lat temu te stare kredyty, no i wynagrodzenia, prawda? Rosnące wynagrodzenia dają kolejną przestrzeń na wyższą zdolność kredytową, co pozwala właśnie Polakom dodatkowo dokredytować się w tym konsolidacyjnych kredytach gotówkowych.
15: Mówiliśmy do tej pory głównie o pożyczkach bankowych i kredytach, a co się dzieje na rynku pozabankowym? Bo są też instytucje pożyczkowe, które kuszą swoimi produktami i tam zdaje się też Polacy nie omijają ich.
17: Tak, oczywiście. Tutaj też podobne tendencje takiego dobrego półrocza mamy nie tylko na rynku kredytowym, ale także na rynku pożyczek pozabankowych. Tutaj kwota może nie jest tak imponująca jak w przypadku sektora bankowego, bo to wynosi 15,5 miliarda finansowania i to jest około 23% wzrostu rok do roku, czyli można powiedzieć, że to jest 1/10 tego, co udzieliły banki, no ale jednak to jest 15,5 miliarda. Obecnie pożyczek pozabankowych Polacy mają do spłaty 13,9 miliarda złotych. I tu dominują, jeżeli chodzi o tą wartość nowych finansowań, dominują pożyczki gotówkowe, to jest ponad 10 miliardów złotych z dynamiką 16% i pożyczki ratalne, tam jest kwota ponad 4 miliardy z dynamiką 20%. Czyli także bardzo dobra sytuacja na rynku pożyczek pozabankowych.
15: Dziękuję serdecznie. Pan Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
13: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu upadku rakiety w Tarnawie Kolonii. Osiągnęliśmy porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu, mówi prezydent USA. W informacjach również o konflikcie na linii FIFA-UEFA Gianni Infantino usłyszał ultimatum, czego dotyczy. O tym już za chwilę. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratorzy zakończyli swoje czynności w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie w czwartek rano przy zderzeniu z ziemią wybuchł pocisk. Do zdarzenia doszło około 100 km od polskiej granicy w czasie trwania kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Rzecznik lubelskiej prokuratury poinformował, że lej po pocisku został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Na dziś śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety. W pracach, jak przekazała prokuratura, ma uczestniczyć ekspert z Ukrainy, który ma pomóc polskim służbom w zidentyfikowaniu znalezionego obiektu. W resortu obrony Cezary Tomczyk poinformował, że rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, to rosyjska rakieta CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Mieszkańcy Tarnawy, reporterce TOK FM Annie Gmiterek-Zabłockiej, mówili o swoim zdziwieniu, że nie dostali SMS-ów z informacją, że jest zagrożenie z powietrza. Komunikaty RCB to tylko uzupełnienie informacji. Alarm ogłaszają i odwołują syreny. Tak odpowiadają z kolei służby. O czym więcej teraz Jakub Medek.
5: W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, przypomina wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
5: Wiceminister obrony Paweł Bejda dodaje, że o zasadach związanych z alarmami i tym, jak się wówczas zachowywać, mówiła rozesłana kilka miesięcy temu do wszystkich domów w Polsce specjalna książeczka.
7: Bardzo was proszę, sięgnijcie do tej wersji papierowej, jeżeli jeszcze ją macie. Jeżeli nie, to sięgnijcie do wersji internetowej. Ona jest między innymi na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
5: Bejda dodaje, że w ocenie rządu służby zadziałały w kwestii alarmowania tej nocy prawidłowo, a sam alarm trwał raptem kilkanaście minut. Jakub Medek, TOK FM.
4: Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu. Dodał, że będzie ono realizowane etapami. Siły izraelskie mają wycofać się ze strefy Gazy po rozbrojeniu ugrupowania. Wcześniej izraelski dziennik Haaretz poinformował o znaczącym postępie w negocjacjach dotyczących wdrożenia drugiej fazy rozejmu w strefie Gazy. Przewiduje ona m.in. rozbrojenie Hamasu, wycofanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują około 60% terytorium strefy Gazy i wprowadzenie tam międzynarodowych sił pokojowych. Od 10 października ubiegłego roku trwa tam zawieszenie broni, lecz jest ono przerywane regularnymi izraelskimi atakami. UEFA wytacza ciężkie działa w konflikcie z FIFA. Europejska Federacja Piłkarska po spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję FIFA, by piłkarskimi mistrzostwami świata zarządzał prywatny inwestor, postawiła Gianniemu Infantino ultimatum. Na czym ono polega? O tym Przemysław Pozowski.
8: To ultimatum jest bardzo przejrzyste. Jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa po prostu zbojkotuje ten turniej. Ponadto Europejska Federacja Piłkarska oceniła, że w momencie, gdy zewnętrzni inwestorzy nabędą akcje własnościowe turniejów rozgrywanych dziś pod marką FIFA, to piłka nożna zmieni się na zawsze, bo korzyści komercyjne będą podstawowym wymaganiem, a do tego oczekiwania inwestorów staną się codzienną presją. No i UEFA ma ponadto taki wniosek, że decyzje dotyczące przyszłości piłki nożnej nie będą już podejmowane dla dobra tej dyscypliny, tylko po analizie, co będzie najlepsze dla udziałowców. Europejska Federacja Piłkarska podkreśla też, że to stanowisko to jest decyzja jednogłośna wszystkich federacji członkowskich. Przemysław Pozowski, TOK FM.
4: A w dotychczasowych 23 edycjach Mistrzostw Świata 13 razy triumfowały drużyny z Europy. Hiszpania, Anglia, Francja, Niemcy i Włochy. Pozostałe 10 tytułów przypadło reprezentantom Ameryki Południowej. Kolejne informacje w TOK FM o 4. Dziś najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu od zachodu do centrum kraju postępować będą przelotne opady deszczu. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem. Na termometrach dziś do 28 stopni na Pomorzu, od 30 do 34 na przeważającym obszarze i do 36 stopni w centrum.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Kiedy usłyszeliśmy o chińskiej odpowiedzi na 21 pakiet sankcji unijnych, gdzie między innymi podmioty polskie zostały wymienione jako te, którym nie należy dostarczać towarów podwójnego zastosowania, można było sobie zadać pytanie, co w ten sposób próbują powiedzieć Chińczycy. W końcu chodzi jednak o wojnę ukraińsko-rosyjską i o pakiet sankcji, który ma uderzać w Rosję i jest karą za rosyjską agresję. To wymusza rzecz jasna pytanie o znaczenie Rosji dla Chin. Oczywiście, wiadomo, że Chińczycy traktują wojnę w Ukrainie jako pewien model, rodzaj laboratorium, w którym można zaobserwować zachodnie reakcje blokowe, aktywności poszczególnych krajów, napięcia polityczne między sojusznikami NATO, pęknięcia we wspólnej linii itd. Wiadomo, że ta obserwacja może się przydać na wypadek wojny o Tajwan, do której nie czują się jeszcze gotowi, ale którą najpewniej rozważają. Ale to tylko jeden rodzaj optyki, którą można zastosować w całej tej sytuacji, takiej bardzo chińsko-centrycznej. Jest też drugi, w którym trzeba zapytać o znaczenie samej Rosji. Nie tylko dla Chin, także szeroko, międzynarodowo. Kto dzisiaj traktuje patrimonium Putina jako ważnego partnera i co to oznacza w sytuacji, w której partner stracił większość ze swoich przewag? Militarnie okazuje się słabszy niż przekonywał, gospodarczo bardzo niewydolny, coraz silniej zależny od Chin, izolowany politycznie i nieskuteczny w przypadku problemów własnych sojuszników. Nie był wsparciem dla Wenezueli, tak samo jak nie jest nim dla Kuby i nie był dla Bashara al-Assada w Syrii. Nie oferuje już usług ochroniarskich, które za czasów pierwszego Trumpa sprzedawał Nicolasowi Maduro, który tym razem został po prostu zwyczajnie porwany przez Amerykanów. Można zadać pytanie o znaczenie wsparcia dla Iranu, a i po buncie Prigożyna zastanawiać się nad osłabieniem w Afryce po nieistniejącej już jednak grupie Wagnera. Wewnętrznie zaś Rosja okazuje się niewydolna w zaskakującym stopniu. W Rosji brakuje paliwa. Małe biznesy po ataku na magazyny Wildberries, czyli rosyjskiego Amazona, mogą się po prostu nie pozbierać. Okazuje się, że Ukraina doskonale wie, w co uderzyć tak, żeby zabolało. I robi to skutecznie, nie oglądając się na propagandę, która od lat straszyła atomowym guzikiem. Przez lata mogliśmy słyszeć w rozmaitych kontekstach, że Rosja niebezpieczna to Rosja słaba. Ale właśnie widzimy, że może się stawać coraz słabsza. Ale jakoś nie wydaje się, żeby umiała przez to mocniej gryźć. Więc na czym miała polegać ta unikalność rosyjska, która przez lata nakazywała Zachodowi chodzić wokół niej na palcach? Naprawdę jest taka niebezpieczna, jak straszyła? Czy może wciąż nie dość słaba? O co chodzi w tym obrazku? Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Taką zagadkę mam dla Ciebie i dla Państwa. Do czego dzisiaj komu przydaje się Rosja? Jakby popatrzeć na sojuszników, jakby popatrzeć na te bliskie relacje, którymi Rosja się tak lubi szczycić, to oczywiście tam na pierwszym miejscu są Chiny. I pewnie ta rozmowa będzie w dużej mierze dotyczyła Chin. A potem jest cała masa krajów, które są przeróżne. Dalej jeszcze wymieniają Wenezuelę, choć to chyba już jest pieśń przeszłości. Są tam Indie. I oczywiście jest też Iran. Ale można powiedzieć, że w przypadku Iranu, tutaj nawiązuje do tego słynnego statku, który został zaatakowany przez Ukrainę, no to sprawa wydaje się jeszcze w miarę zrozumiała, taki trochę sojusz wykluczonych, prawda? Salon odrzuconych mamy. Ale do czego dzisiaj przydaje się Rosja takim rzeczywiście krajom, które mają pozycje mocarstwowe albo do niej aspirują, czyli na przykład Chiny i Indie? Jak to przydawanie się wygląda? Bo przecież, jeszcze tylko dopowiem, gdyby ktoś z Państwa miał wątpliwości, no mamy Rosję w kryzysie, łącznie z tym, że na światowej stacji benzynowej nie ma benzyny w tej chwili. Całkiem poważnie, to trochę trudno sobie wyobrazić, a jednak tak jest. Więc jak to wygląda? Na czym polega użyteczność Rosjan i do czego oni się przydają?
10: Rosja jest bardzo użytecznym narzędziem. Jeżeli chodzi o Chiny, to sobie wyobraźmy, że Chiny są Iranem, a Rosja jest Hezbollahem. Czyli Rosja jest dla Chin narzędziem proxy, czyli takiego zajmowania Zachodu konfliktem z Rosją, wyczerpywania zasobów mocarstw zachodnich, zwłaszcza wcześniej Stanów Zjednoczonych, dzisiaj także w ogóle partnerów europejskich, którzy wiążąc Zachód w ramach, znaczy w tej frakcji wsparcia dla Ukrainy, no, Chiny powodują, że uwaga Stanów Zjednoczonych przekierowana jest nie na Chiny. Stany Zjednoczone poprzez błyskotliwość swojego głównodowodzącego, czyli prezydenta Trumpa, wystrzeliwują się ze swoich zasobów, zwłaszcza rakietowych. Poprzez politykę, którą wprowadza Trump, takiego konfliktowania się ze wszystkimi, a przede wszystkim z partnerami europejskimi, czyli wprowadzając cła wojny handlowej i tak dalej, no rozrywane są więzy transatlantyckie. To wszystko powoduje, że potencjał do reakcji w sytuacji godziny W, czyli takiego momentu, do którego przygotowują się Chiny od dekad, czyli próby odzyskania w sposób militarny albo paramilitarny, ale w jakikolwiek sposób generujący kryzys w regionie Azji i Pacyfiku, to jeżeli wcześniej Stany Zjednoczone były gotowe do interwencji, miały zasoby, tak, nie miały pootwieranych frontów, to dzisiaj można by powiedzieć, Chiny wykorzystują Rosję po to, żeby móc siedzieć, mówiąc już tym przysłowiem chińskim, na brzegu rzeki i czekać, aż zwłoki wrogów spłyną z jej głównym nurtem. Więc Rosja jest szalenie użytecznym narzędziem, bo pozwala po prostu Chinom wzmacniać swój potencjał, nie angażować się w kryzysy, a jednocześnie przeczekiwać i dać się wyczerpywać swoim wrogom. Więc pod tym względem Rosja jest takim wielkim, globalnym Hezbollahem.
9: Ja oczywiście pytam o to w kontekście tej polityki sankcyjnej, która daje o sobie znać, to znaczy kolejny pakiet, 21, pakiet Unii Europejskiej, pakiet sankcyjny dotyczący Rosji, no spotyka się z odpowiedzią Chin, prawda? I poszczególne podmioty zaczynają być obejmowane, to nie jest nazywane sankcjami, ale pewnymi wyłączeniami handlowymi. Czyli de facto mamy odpowiedź symetryczną w takim języku dyplomacji, w języku pewnych gestów. Nie wiem, czy to jest jeszcze dyplomacja, ale chyba tak. Więc można sobie zadać pytanie, dlaczego tak? Znaczy, czy warto jest z punktu widzenia Chin działać w taki sposób, żeby się skonfliktować z tymi partnerami z Zachodu, którzy są jednak rynkiem zbytu, którzy są jednak ważnym partnerem handlowym, nawet jeżeli Chiny handlują z całym światem, to dalej jednak ta Europa jest istotna. Czy to jest tego warte? Czy ta Rosja jest tego warta?
10: Nie chodzi o to, że Rosja jest tego warta, ale warta jest pozycja globalna Chin. Znaczy, Rosja jest tutaj narzędziem, jest asetem i tu nie chodzi o to, że Chiny ceniąc Rosję będą skłonne za nią ginąć, bo to absolutnie nie tak.
9: Ale nikt nie będzie Chinom dyktował, tak z jest. Kim się kumplują.
10: Tak jest. Więc jeżeli chodzi o Rosję, to Chiny będą Rosję tak długo podtrzymywać przy życiu metodą wsparcia na przykład finansowego, może nie tyle finansowego, co pozwalając gospodarce rosyjskiej podlegać juanizacji, czyli będą zawłaszczać kolejne sektory gospodarki rosyjskiej, będą przekształcać ją w wielką montażownię przemysłu chińskiego, czyli kanibalizować. I efekt będzie taki, że Rosja będzie potrzebna także do tego, będzie przydatna gospodarczo, będzie dobrym, prawda, jakby sektorem przemysłowym. Ale ponieważ to wszystko jest ze sobą pospinane, to z perspektywy chińskiej w interesie Pekinu nie będzie porażka Rosji. Czyli Rosja, Chińczycy będą robili wszystko, żeby Rosja tej wojny nie przegrała. Ona tej wojny może nie wygrać. Ona pozostanie osłabiona i to jest w interesie Chin. Rosja słaba, zdemolowana przez wojnę z Ukrainą, zdemolowana sankcjami zachodnimi.
9: Bardzo zależna.
10: I uzależniona absolutnie od Chin. Czyli taki wcześniej oficjalnie partner strategiczny, de facto klient i satelita. Jeżeli popatrzymy z perspektywy Pekinu, Rosja jest wielką pałką na Stany Zjednoczone i Europę, a te sankcje, o których powiedzieć, te kontrsankcje czy kontrrestrykcje chińskie, one nie odstraszą, może znaczy one nie zrujnują relacji chińsko-europejskich, bo one są dosyć wybiórcze. Popatrzmy, to są sankcjonowane podmioty polskie, niemiecki Rheinmetall, firmy czeskie i chyba francuskie, z tego co pamiętam, ale wszystkie związane z przemysłem zbrojeniowym. I ponieważ to są punktowe kontrsankcje, to raczej będzie środek motywujący wielki biznes i rządy europejskie do tego, żeby przekalkulowały sobie, czy z Chinami warto zadzierać. Znaczy to jest taki policzek porządkujący, taki, który ma skłonić do refleksji, bo to, co będą i to, co muszą kalkulować kraje europejskie, to jak głęboki jest ten wielki rów w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, jak perspektywiczne są wojny handlowe. To znaczy Europa zaczyna odrabiać lekcje i pracować nad swoim przynajmniej potencjałem zbrojeniowym, czyli przemysłem obronnym. To jest raz, a dwa, z drugiej strony mamy bardzo trudnego partnera chińskiego, który też staje się coraz bardziej asertywny i to nie jest moja tylko ocena, ale tak mówią, prawda, eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich także, że z Chińczykami rozmawia się coraz trudniej, coraz częściej rozmawiają z nami Europejczykami z pozycji siły i przymusu, więc Europa jest w trudnym położeniu. I teraz jeżeli trzeba byłoby podjąć decyzję, to ja współczuję rządom europejskim, bo to nie będzie łatwa decyzja. Jeżeli ja uważam, że jednak ze względów bezpieczeństwa warto trzymać Chiny na dystans i zacisnąć zęby i przeczekać administrację Donalda Trumpa, licząc na najpierw w listopadzie wybory połówkowe i za 2 lata wybory prezydenckie, no ale to ciągle są 2 lata i wiele się może zmienić. Co więcej, ryzyko jest też takie, że Trump odejdzie, ale trumpizm pozostanie. Więc to nie jest takie łatwe. Natomiast sytuacja jest szalenie skomplikowana i Europa cieszy się, że nadrabia zaległości, ale my naprawdę dużo czasu straciliśmy i nie jesteśmy takim podmiotem geopolitycznym, jakim są Stany Zjednoczone i Chiny.
9: To teraz przejdźmy może do takich rozmaitych aspektów tej kurczącej się pozycji rosyjskiej. Znaczy, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Bo tu rzeczywiście panuje duże, jakby to powiedzieć, nieporozumienie. Ono też często jest inspirowane przez samych Rosjan, którym bardzo zależy na utrzymywaniu takiej siły, takiej projekcji siły, prawda, tak, która mówi, no dobrze, no może w Europie nam nie idzie, ale za to w Afryce świetnie. Jak to w ogóle jest, jakby popatrzeć na to, co dzisiaj Rosja i gdzie znaczy? Czy można rzeczywiście powiedzieć, że faktycznie w tej Europie, no może są przejściowe kłopoty, ale na przykład ta Afryka rzeczona ma się świetnie.
10: Z Rosją jest tak, że oczywiście w Europie do 2022 roku też było całkiem nieźle, bo Europa Zachodnia romantyzowała Rosję, a jednocześnie była bardzo skorumpowana handlem z Rosją. Natomiast Rosja ma globalnie, na tak zwanym globalnym południu, a globalne południe to jest Afryka, Azja, Bliski Wschód, Ameryka Południowa, czyli to są to w zasadzie wszystkie państwa poza Zachodem. To jest to globalne południe. Tam Rosja ma niezły PR. Tylko perspektywa, znaczy rosyjski PR jest skuteczny, ponieważ Rosjanie są w tym nieźli. Czyli są nieźli w propagandzie, w kreowaniu wizerunku i w budowaniu siebie jako partnera tych państw w kontrze do Stanów Zjednoczonych. i wtedy wchodzi, wjeżdża nam na stół jedna wielka karta pod tytułem antyamerykanizm i antykolonializm i takie hasło, że Rosja nigdy nie była państwem kolonialnym, co jest nieprawdą, bo kolonizowała podbijane przez imperium terytoria ludy, a później je rusyfikowała, a następnie sowietyzowała. Więc to nie jest prawda, że nie jest państwem kolonialnym, że nie ma dziedzictwa kolonialnego, ale bardzo skutecznie wykreowała siebie jako to państwo, które jest kontynuatorem tradycji Związku Radzieckiego, jako tego państwa, które stało na czele ruchu państw niezaangażowanych, tych, które walczyły, prawda, z polityką kolonialną imperialistów na Zachodzie. I to działa. Znaczy Rosjanie wiedzą, jak uderzać, w jakie emocje uderzać państw, które miały problem z kolonializmem, a to są państwa afrykańskie, i w znacznym stopniu azjatyckie, i te, które są straumatyzowane interwencjami amerykańskimi w Ameryce Południowej. Więc podstawa emocjonalna jest. I teraz często ten rosyjski świetny PR roztrzaskuje się wtedy, kiedy się wizerunek zderza z życiem, z rzeczywistością. I widać to na przykład po Bliskim Wschodzie, w którym Rosja miała swój taki moment wielkości w 2015 roku, wtedy kiedy generał Sulejmani poleciał do Moskwy i namówił Władimira Putina do tego, żeby Rosja przyłączyła się do interwencji irańskiej w Syrii w obronie Baszara Asada. Rosjanie weszli i wtedy jakby powstał taki wizerunek, że Rosja ekspanduje poza swój obszar tak zwanej bliskiej zagranicy, to jest takie określenie kremlowskie, swojej rosyjskiej strefy wpływów. Tak? I zastanawialiśmy się, na ile Rosja wchodzi na Bliski Wschód. Tam też kreowała wizerunek państwa, które nie zdradza swoich sojuszników, którego przywódca rzuca wyzwanie Stanom Zjednoczonym. I to się wszystko podobało. A potem przyszły realia, czyli to, że nie udało się skutecznie ochronić Baszara Asada, a Rosja była tym państwem, które nie kiwnęło palcem wtedy, kiedy HTS z Al-Dżulanim, bo on jeszcze wtedy tak się nazywał, z wsparciem czy w kooperacji, do końca nie wiemy jak bardzo głębokiej, być może inspiracji, ale pewne powiązania są, przy wsparciu przy błogosławieństwie, można powiedzieć, tureckiego wywiadu, Al-Dżulani odzyskał, czy w ogóle przejął kontrolę nad Syrią. Rosjanie nie kiwnęli palcem, przyglądali się temu, jak Dżulani ze swoimi ludźmi przejmuje kolejne partie terytorium. Jedyne, co udało im się zrobić, to przejąć aktyw, czyli wysłać Baszara Asada do Moskwy. To jest jakby standardowa taktyka Rosjan. Natomiast Rosjanie okazali się tymi, i tak postrzegano Putina na Bliskim Wschodzie później, że nie obronił swojego sojusznika, nie kiwnął palcem. Co więcej, podobny obraz kreuje się, jeżeli popatrzymy na relacje Rosji z Iranem. Oczywiście mitem jest, że te dwa państwa są w sojuszu. To może wyglądać jak sojusz. Te państwa się wspierają doraźnie, ale nie ma zaufania ze strony Iranu do Rosji, Rosji do Iranu. To są państwa, które wielokrotnie się zdradzały, wbijały sobie nóż w plecy, więc nie ma tam sojuszu. Rosja nie ma w Teheranie sojusznika. I jeżeli popatrzymy na to, jak państwa Bliskiego Wschodu odbierają Rosję, no to tam padł mit Rosji, która nie zdradza swoich sojuszników, bo zdradza, i taki jest odbiór jakby lokalnej, zwłaszcza arabskiej ulicy. Dwa, widać, że Rosja jest państwem, które nie ma mocy, bo zanim, doprowadziła do, pozwoliła obalić Baszara Asada, bo wycofała swoje kluczowe aktywa z Syrii, pozostawiła tam tylko w zasadzie obsługę techniczną swoich baz, czyli nie miała czym działać. I to też było widać.
9: To też chyba można rozszerzyć o Wenezuelę,
10: tak,
9: prawda?
10: Tak jest. Dokładnie tak. Wenezuela była potrzebna wtedy, kiedy, pamiętamy, Hugo Chavez, jakby wybuchła sprawa takich ciepłych relacji rosyjsko-wenezuelskich, ale za tą retoryką nic nie szło. I bardzo
9: Był taki moment, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy za pierwszego Trumpa wydawało się, że chwieje się prezydentura Maduro. Były takie przypuszczenia, że to się stanie. I wtedy mieliśmy taką sytuację słynnego lotu z Rosji, prawda?
10: Pomocą.
9: Tak jest, pomocą, która właściwie była na taką ochroną trochę Maduro i jego najbliższego otoczenia, jego rodziny. Nie przydała się teraz.
10: Nie przydała się. Ta pomoc była bardzo doraźna. A Amerykanie pokazali, że w przeciągu kilku godzin mogą porwać prezydenta suwerennego państwa, domyślę chronionego teoretycznie i w sojuszu teoretycznie z mocarstwem jądrowym, czyli z Rosją.
9: Ale właśnie, spróbujmy zobaczyć to, co się wydarzyło w tym, widzę, czy to już nawet nie są pęknięcia, to jest jakaś chyba dekompozycja, taka tapeta, która obłazi, czyli Rosja, która próbowała sprzedawać siebie jako takiego ochroniarza światowego, taką firmę ochroniarską, prawda, dla swoich sojuszników. Czyli właśnie Maduro, Kuba, gdzie też są teraz potężne problemy, nie wiadomo, czym to się skończy.
10: I się Rosjanie możemy tutaj naprawdę przyjąć za względny pewnik, że jeżeli przyjdzie co do czego, to Rosjanie też będą w pozycji obserwatora. Dokładnie tak samo było w Górskim Karabachu, pamiętamy.
9: Tak, absolutnie.
10: Prawda? Wtedy, kiedy Turcy zrobili razem z Azerami swoje, a Pieskow i Ławrow mogli się temu tylko przyglądać. Więc Rosja już nie czaruje takim mitem, takim obrazem państwa, które może wspierać przeciwko tym złym Stanom Zjednoczonym swoich sojuszników, bo tu nie ma żadnej treści. Znaczy, to już zostało obalone.
9: A na ile powiedz mi, w tym wszystkim umieściłabyś, znaczy jakie znaczenie miał upadek Prigożyna, jego bunt, dekompozycja grupy Wagnera, która była takim, no, takim Blackwater rosyjskim, prawda?
10: Tak, bunt Prigożyna ewidentnie był stres testem dla reżimu, ale wygranym przez reżim, bo Władimir Putin zdołał w przeciągu 24 godzin stłumić rozlewający się chaos, bo to nawet nie było powstanie jako takie. Niektórzy chcieliby to tak nazwać, to mogło mieć potencjał, ale opanował chaos i przywrócił tak zwany konstytucyjny porządek.
9: Przywrócił, ale właśnie czy dalej ma ten aset w postaci, ja już tak nie wiem, jakiś anglicyzm, tak ten zasób w postaci skutecznej, no, mini armii kontrolowanej właśnie, zwanej grupą Wagnera, kontrolowanej przez określonego człowieka Kremla, bo tam coś, zdaje się, powstało, jakieś Afrika Korps rosyjskie.
10: Tak jest. To są takie rosyjskie zwyczaje i takie fascynacje. Rosja, dlatego tak dygresja, Rosjanie, oskarżając Ukrainę o to, że jest państwem neofaszystowskim czy neonazistowskim, Rosjanie mają taki zwyczaj, że oskarżają o to, co jakby sami czynią.
9: No to
10: Więc ten Afrika Korps, ten korpus afrykański jest trochę takim zachowaniem freudowskim Rosji, więc to prawda. Ale już tak konkretnie. ČVK, czyli te prywatne korporacje wojskowe, które za Prigożyna były poza jurysdykcją Ministerstwa Obrony, za sprawą buntu Prigożyna, po wyeliminowaniu Prigożyna, porządek został zrobiony przywrócony porządek w ten sposób, że Ministerstwo Szojgu wciągnęło, to znaczy przejęło kontrolę nad wszystkimi prywatnymi koncernami, czyli jakby przywrócono prymat armii nad sektorem wojskowym. I to, co dzisiaj funkcjonuje na zewnątrz, czyli w Afryce, to już są popłuczyny po grupie Wagnera, czyli już nie są prywatnym przedsięwzięciem, ale są częścią machiny rosyjskiej, która nie jest tak skuteczna, jak się wszystkim wydaje. I co więcej, Francuzi odrabiają lekcje, czyli ci wszyscy, którzy dostali po rękach, a zwłaszcza Francuzi dostali w Afryce od Rosji, zostali upogorzeni, bo tam grupa Wagnera naprawdę, Republika Środkowej Afryki, nie tylko tam Wagnerowcy odnosili sukcesy, ale Francuzi potrafią, czy uczą się, tak? I to nie jest tak, że wypchnięci czy zmarginalizowani nie są w stanie się odwdzięczać Rosji, bo są.
9: A czy to nie jest tak, że jakby to ten mechanizm, czy ta próba utrzymywania właśnie takiego dobrego PR-u, bardzo często też połączonego z obecnością sił takich właśnie jak choćby rzeczona grupa Wagnera, że to jest wszystko słabe, ponieważ model zarządzania Rosją jest słaby. To znaczy ja to cały czas próbuję tą naszą rozmowę nakładać z tym, o czym niedawno pisała i mówiła sporo Maria Domańska, czyli jak wygląda tak naprawdę ten układ władzy poniżej Putina, prawda? Czyli klany kremlowskie, pewne grupy, które funkcjonują i które jakby de facto są odpowiedzialne za rozwój poszczególnych, nie wiem, sektorów, czy pilnują biznesów strategicznych rosyjskich. Jeżeli nie ma kogoś takiego jak Prigorzyn, kto ma z jednej strony dostęp do ucha prezesa, a z drugiej strony sam własny pomysł, jak tą historię z grupą Wagnera robić, to trochę to nie ma jak rosnąć po prostu.
10: I to nie będzie rosnąć. I to, co Rosji pozostaje, i zaraz wrócę do tej wydmuszki wewnątrz rosyjskiej, ale jedynym skutecznym narzędziem na zewnątrz pozostaje takie czarowanie ideologią konserwatyzmu. To jest to, co Rosji dzisiaj wychodzi, czyli bez względu na to, jak jest słaba, bez względu na to, jak nie dowozi tematu i jak nie jest w stanie pokonać Ukrainy i jak się jakby pcha w kierunku implozji wewnętrznej, to na zewnątrz stara się ciągle podtrzymywać taki mit, który przemieszany jest z hasłami politycznymi i religijnymi. Czyli rosyjski konserwatyzm i to, że Rosja jest państwem, które przywraca...
9: Które jest tą normą obyczajowości.
10: Tak, i ostatnim ratunkiem białego człowieka, co myślę, konserwatywnego, który nie chce zalewu zgnilizną liberalnego Zachodu. Tym liberalnym, zgniłym Zachodem straszy państwa afrykańskie, bo mamy w Afryce, i o tym się rzadko mówi, ale to jest bardzo ważne, mamy ekspansję cerkwi prawosławnej, tylko ekspansję nie pod takim kątem, że Rosjanie chcą tam nawracać na chrześcijaństwo ortodoksyjne, to nie tak, ale Rosjanie utworzyli w 35 państwach afrykańskich instytucje związane z cerkwią, ale niekoniecznie religijne, czyli te domy kultury, w których prezentują twórczość literatury rosyjskiej, w domyśle tej wielkiej literatury rosyjskiej, argumentują, czy pokazują, jaką rolę pełni Rosja globalnie w zderzeniu ze złymi Stanami Zjednoczonymi i tym złym kolonialnym Zachodem. Czyli próbują zdobywać serca i umysły, ale poprzez te wszystkie takie ścieżki, powiedziałabym, religijno-kulturowe, czyli nawet nie soft power, bo to nie jest soft power, my to nazywamy sharp power. Sharp, czyli taka, prawda, taka nie siła miękka, ale taka, powiedziałabym, soft power z zębami. I to w Afryce póki co działa. Ekspansja jest bardzo intensywna i zobaczymy, jakie będą efekty, tak? Bo naprawdę trudno jest rozmawiać z partnerami afrykańskimi z perspektywy takiej, w której my namawiamy ich na zmianę stosunku do Rosji. I to naprawdę nie jest łatwo. Więc Rosji pozostała propaganda. W tym jest niezła i to naprawdę tej propagandy nie można bagatelizować. Natomiast w samej Rosji Rosja staje się państwem, któremu została w zasadzie propaganda, bo jest państwem coraz bardziej wydmuszką, w którym nie ma takiego potencjału, który byłby nie tylko atrakcyjny dla zewnątrz, ale atrakcyjny w ogóle dla swoich własnych obywateli, bo państwem rządzą elity, które traktują Rosję jako zasób. To nie jest tak, że Putin myśli w kategoriach Rosja, Putin myśli w kategoriach ja i moje elity, to znaczy mój reżim.
9: Patrimonium.
10: Tak jest. I interes Rosji równa się interes Kremla. I jeżeli ma cierpieć Rosja jako cały organizm, społeczeństwo, gospodarka, żołnierze wysyłani na front, to z tym absolutnie nie ma żadnego problemu i Putin będzie wykorzystywał swoje własne zasoby. Tylko po to, żeby się uchronić i uchronić swój reżim przed, nie wiem, usunięciem, obaleniem, osłabnięciem. I efekt jest taki, że wdając się w błędną teraz z perspektywy Kremla wojnę z Ukrainą, ale absolutnie uzasadnioną z perspektywy ambicji i takiej paranoi Putina, który chciał zostać nowym carem i jakby gromadzić ponownie ziemie ruskie, to Putin... Nawet można powiedzieć, że my kiedyś będziemy za jakiś czas mówić, że ta wojna doprowadziła także do tego, że Putin nie dał rosyjskiej gospodarce szans na to, żeby się rozwijała tak, żeby mogła stanowić ważną potęgę na rynkach międzynarodowych. Zredukował ją do junior partnera chińskiego, tak jak powiedzieliśmy, zredukował ją do bardzo taniej stacji benzynowej. Był zmuszony odsprzedawać paliwo, nie paliwo, tylko ropę naftową, partnerom zewnętrznym, zwłaszcza Chinom, Indiom, Turcji, Zjednoczonym Emiratom i tak dalej. Czyli tym, które były w stanie surowce nabyć, ale po cenach absolutnie wielokrotnie, znaczy poniżej poziomu, ja nie wiem, czy to już był barter, ale to była desperacja ze strony Rosji, żeby po prostu wypchnąć surowce, czyli jednak coś zarobić.
9: Aga, ale poczekaj, ale zastanówmy się teraz, bo przychodzi mi do głowy taka myśl. To jest oczywiście political fiction w tym momencie, bo nic, znaczy mimo tego, że jest wiele objawów zapaści rosyjskiej, dekompozycji, to w gruncie rzeczy nie ma takich czytelnych objawów jakby upadku putinizmu, prawda? Tak. Ale gdybyśmy wyobrazili sobie sytuację, w której Rosja przyciśnięta do ściany, nie wiem, Putin umiera, nie jest wieczny, no nie mam pojęcia, coś się wydarza, jest kryzys polityczny. I Rosja nagle podejmuje decyzję tak, jak podjęła za czasów Związku Radzieckiego o pewnym instalujemy nowy system po prostu, stawiamy nowy system i będzie to system na modłę chińską. Teoretycznie wszystko jest podobne. Teoretycznie możemy powiedzieć system monopartyjny, plus elity, oligarchia i tak dalej. Czy to by było w ogóle do zrobienia? To znaczy, czy oni mogliby próbować powtórzyć sukces chiński, czyli wpuścić trochę wolności i kapitału i, nie wiem, wytworzyć jakiś lokalny rozwój? Czy to już jest właściwie trochę...
10: Nie wiem, ja tu jestem sceptyczna, bo po pierwsze...
9: Czyli kapitał i po co miałby tam trafiać?
10: Rosjanie oczywiście chcieliby inwestycji zagranicznych. Dzisiaj są w sytuacji bardzo trudnej i próbują namawiać Donalda Trumpa, Witkowa, Kushnera na to, żeby przyjaciele Trumpa zainwestowali na rynku rosyjskim. Tylko problem polega na tym, że sensowny biznes, ten, który obraca wielkim kapitałem, ocenia ryzyko, nie pali się, tak jak nam się paradoksalnie wydaje, do powrotu do Rosji. Bo ryzyko jest takie, że jeżeli cokolwiek może się wydarzyć, to każda z firm zagranicznych, która inwestuje w Rosji, jednocześnie póki jest dobrze, ale jeżeli cokolwiek będzie się działo, czyli powstanie jakikolwiek kryzys albo będzie potrzeba wywarcia presji na poszczególne państwo, to taki inwestor jest po prostu zakładnikiem. Jego aktywa mogą być nacjonalizowane.
9: I to pokazała zarówno wojna w Ukrainie, jak i pokazała to wcześniej przecież praktyka chińska w Chinach.
10: Jest.
9: Prawda?
10: Tak jest.
9: Czyli jakby już ta ścieżka jest trochę mało prawdopodobne.
10: Co dalej? Znaczy argument drugi jest taki, że zachodnie firmy, które mogłyby teoretycznie wrócić i pewnie część z nich wróci, zwłaszcza ta, która akceptuje wysokie ryzyko, Ale to nie będzie większość, ale oni będą musieli, oni wrócą do Rosji w zupełnie innych warunkach gospodarczych. W warunkach takich, w których bardzo rozpanoszył się biznes chiński. Będą musieli konkurować z tymi przedsiębiorstwami chińskimi, które nie mają problemu z dumpingowaniem swoich cen. I bardzo łatwo, albo będzie łatwiej wyciąć zachodnią konkurencję tym chińskim przedsiębiorcom, którzy dzisiaj są, mają doskonałe warunki funkcjonowania, bo władze rosyjskie są w desperacji i nawet rosyjscy przedsiębiorcy się skarżą, że państwo promuje i bardziej dba o partnerów chińskich, aniżeli o swój własny biznes. I efekt jest taki, że to nie będzie taka prosta sprawa jakby dać tlen rosyjskiej gospodarce, bo to jest wszystko jakby absolutnie nowa sytuacja i to nie będzie taka wielka bonanza, na jaką, prawda, liczy Donald Trump. Czyli, nie wiem, lata 90. i otwarcie Rosji na Zachód. To już nie jest tak. Rosyjska gospodarka jest zjuanizowana, jest w znacznym stopniu uzależniona i wysysana przez stronę chińską, jest przybudówką chińskiej gospodarki, więc tam pozostają tylko aktywa, które są strategiczne dla samych władz, czyli, prawda, wielkie, czy kwestia instalacji, czy w ogóle infrastruktury surowcowej, zbrojeniówka, no ale przecież nie wyobrażam sobie, żeby Rosjanie bardzo chcieli się dzielić, czyli zgodzić na inwestycje, nie wiem, amerykańskie w rosyjski sektor zbrojeniowy. Mogą się podzielić jakimś dostępem do sektora, do inwestycji surowcowych, zwłaszcza tych, prawda, na przykład Arktyka, ale to też nie jest takie łatwe. Więc nie będzie tak łatwo wpuszczać tlen do Rosji, bo to już jest zupełnie nowa ocena i to, tak jak powiedziałam, nie wiadomo, czy Chiny też na to pozwolą. Więc nawet jeżeli Rosjanie chcieliby przywrócić, znaczy znowu stać się państwem atrakcyjnym, no to pytanie, jak przestawią gospodarkę wojenną znowu na tory gospodarki cywilnej? To nie jest takie proste. Dalej, jak ten reżim ma się liberalizować, skoro Putin ma paranoję w stosunku do Zachodu. Od wielu lat prał mózgi Rosjanom, wbijając do głowy, że Zachód jest wrogiem, który o niczym innym nie marzy, tylko rozsadzić Rosję od środka. A rosyjscy wojskowi, rosyjskie służby funkcjonują od przynajmniej 2 dekad w przekonaniu, że trwa wielka wojna Rosji z Zachodem, druga. Pierwszą przegrała ta historyczna Rosja jako Związek Radziecki, pozwalając na rozpad Związku Radzieckiego, czyli rok 91 był klęską i teraz jest odwet, teraz jest rewanż. I rosyjska armia, rosyjskie służby funkcjonują, tak jak powiedziałam, w takim trybie rozsadzania Zachodu od środka, czyli celem jest wygranie drugiej wielkiej wojny z Zachodem. Więc to nie będzie takie proste i raczej w mojej ocenie Putin będzie szedł nie w kierunku Chin, tylko w kierunku takiego modelu państwa, takiej wielkiej Korei Północnej.
9: O Boże. No to dobrze, to teraz jakby, czy mimo tego, że taki kurs przyjął. Czy sądzisz, że już możemy zacząć myśleć o Rosji w kategoriach państwa satelickiego względem Chin?
10: Ja myślę, że to już...
9: To się zaczyna.
10: To już widać. Znaczy, to też nie jest tak, że Chińczycy przełożą wajchę i ogłoszą Rosję swoją prowincją, bo to nie tak, ale to, co może być miernikiem i warto na to zwracać uwagę, to w jaki sposób Chińczycy coraz asertywniej pokazują Rosji, a konkretnie Kremlowi, gdzie jest jej miejsce, tak? Czyli Rosji miejsce. Ostatnio takim dowodem na postępującą asertywność i takie traktowanie Rosji jako junior partnera któremu się mówi, co ma robić. Pamiętamy, Putin zamilkł w pewnym momencie i przestał mówić o szantażu jądrowym, bo nie życzył sobie tego Xi. A wiemy, że Rosja jest w desperacji w związku z sankcjami i w związku z kosztami prowadzenia tej gospodarki wojennej, i ratunkiem miała być siła Syberii, czyli ta infrastruktura surowcowa, która, prawda, którą, o której Rosjanie od dawna marzą i przekonują cały świat, że Chińczycy za moment, że poprzez nową infrastrukturę siła Syberii 2 popłynie, czy Rosjanie będą mogli nie to, że nie uzależnić się, ale wzmocnić swoją pozycję, trochę się uodpornić na sankcje surowcowe ze strony Zachodu. I ostatnio Chiny powiedziały, że nie ma takich planów. W domyśle cena rosyjska była, chociaż i tak była prawie dumpingowa, to ciągle jest nieakceptowalna przez Chiny. Czyli krótko mówiąc, Chiny przekreśliły nadzieję Rosji na to, że będą mogły złapać tlen w związku z ciągle i coraz bardziej dokręcaną śrubą poprzez sankcje zachodnie.
9: To teraz na koniec. Było takie stwierdzenie, które słyszałem od rozlicznych rosjoznawców, w różnych tonacjach i w różnej formie gramatycznej to było wypowiadane, ale było. Rosja niebezpieczna to Rosja słaba.
10: A, to bzdura.
9: Właśnie. Mamy teraz Rosję słabą. Teoretycznie jakby ten test, to było wypowiadane w takich warunkach, kiedy nie było jeszcze testu militarnego. Teraz jest.
10: Tak jest. Rosja słaba to Rosja niebezpieczna. To jest argument powielany przede wszystkim przez rosjoznawców zachodnich, którzy sugerują, że nie można Rosji postawić pod ścianą, bo wtedy Rosjanie będą sięgali po ostateczne narzędzie. I to oznacza, że my projektujemy nasze, prawda, naszą logikę, naszą racjonalność na Rosję. Realia są w przypadku Rosji inne i jeżeli porozmawiałbyś z rosjoznawcami, nie wiem, OSW i tymi, którzy jakby wiedzą, na czym polega...
9: Z którymi nie rozmawiałem nigdy.
10: Nie, no rozmawiasz, ale zakładam, że z Rosją, że z...
9: Ale oni też tak mówili przez jakiś czas, wiesz?
10: Ale może to w jakimś kontekście, ale generalnie...
9: Znaczy to się mogło zmieniać, się pewnie zmieniało. Ja teraz mogę przywoływać rozmowy, nie wiem, sprzed 20 lat, prawda?
10: A nie, to sprzed 20 lat to była zupełnie inna rozmowa, ale realia są takie, że Rosja słaba to jest dopiero ta Rosja, która zaczyna się cofać. To nie jest tak, że Rosja pod ścianą będzie się odgryzać. Rosja pod ścianą dopiero będzie próbowała się ratować. To nie jest tak, że ona sięgnie...
9: Czyli to jest element po prostu tej romantyzacji Rosji.
10: Oczywiście.
9: Takiego przekonania, że oni są dziwni.

0: do mniej więcej 23 roku od naszych kolegów z zachodniej Europy, że Rosja jest too big to fail, czyli zbyt duża, żeby upaść. No i to jest ta klisza, którą na przykład świetnie obalił Janusz Bugajski, nie żyjący już, mówiąc, że ależ nie, Rosja, która jest słaba i która jest zdekomponowana od środka, no to to jest Rosja, których jest, powiedzmy, tych Rosji będzie wtedy w domyśle więcej. One będą bardziej bezpieczne, bo nie będą miały tego wielkiego kompleksu, przerostu kompleksu imperialnego. To będą Rosje oparte o komponent narodowy, będą odbudowywały swoje własne, prawda, tradycje, tożsamości i tak
1: czyli
0: dalej.
1: Już teraz mówimy, że Rosja jest taka wielka, bo jest tą federacją z sklejką.
0: Jest sklejką, tak. Poza tym to jest taka fałszywa sklejka. W domyśle mamy jedno wielkie więzienie narodów, które zostało skutecznie najpierw sowietyzowane, znaczy zrusyfikowane, a potem sowietyzowane. I trzeba tym narodom w domyśle dać tlen, a dla Putina to jest właśnie to rozsadzanie Rosji od środka. Ale, czyli tak, nasi koledzy z Zachodu mówili przez wiele lat, Rosja jest zbyt duża, żeby upaść. To nieprawda, bo Rosja upadła także w 91 i świat się
1: nie spłonął w ogniu atomowym.
0: Tak jest. I drugi argument był taki, że no, nie można stawiać pod ścianą imperium jądrowego. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, co zrobili na przykład Ukraińcy, to oni przekroczyli absolutnie wszystkie granice, czerwone linie, które zostały wyznaczone przez doktrynę jądrową Rosji, czyli zaistniały sytuacje, w których Rosja powinna użyć broni jądrowej. I co? I nic. Putin zamilkł, jedynie przebąkują coś o atakach czy o strzelaniu z stolic europejskich propagandyści. Ale tak naprawdę my wiemy, że to jest tylko i wyłącznie...
1: Czekaj, to propagandyści mówią, nie wiem, Sikorskim i Tuskiem teraz?
0: Propagandyści...
1: Jak się straszą, że za chwilę coś tu spadnie?
0: Tak, propagandyści mówią Sławiow i spółka, a nawet Karaganow, to jest taki eks, bardzo wpływowy eks, politolog związany z Kremlem, że Rosja jest jakby za słabo działa, Putin jest za miękki i powinien nas jeszcze bardziej straszyć bronią jądrową. I tego nie mówi Putin, tego nie mówi Pieskow, ale mówią, prawda, ci około kremlowscy jastrzębie. Ale my wiemy, że to jest absolutnie tylko i wyłącznie narzędzie walki psychologicznej, żebyśmy się wystraszyli, a realia są takie, że Rosjanie wiedzą, że to jest tylko wojna psychologiczna, realnie nie będą używać czy sięgać po broń jądrową. Będą próbowi eskalować, mówić nam, że właśnie podnoszą poziom odstraszania jądrowego i będą liczyli na to, że się wystraszymy. Natomiast świat dzisiaj wiemy, zresztą wiedzieliśmy to wcześniej, ale wcześniej dominował taki pogląd, że z Rosją zawsze można się dogadać. To nieprawda. Z Rosją będzie można się dogadać tylko wtedy, kiedy postawimy ją pod ścianą i wtedy, kiedy ona sama z siebie zmięknie, zobaczy, że krok dalej to jest tylko przepaść i dopiero to jest ten moment, w którym rosyjskie elity zaczynają się dogadywać. To znaczy zaczynają mówić o tym, że no to porozmawiajmy, Ukraina nas być może już nie będzie interesowała, oddamy Donbas i chcielibyśmy jakiegoś dialogu z wami, tak? Znowu będzie Putin mówił Gorbaczowem o pokoju od Vancouver po Władywostok. To jest bardzo odległa pieśń przeszłości. Warunkiem jest to, żeby Rosję dociskać. I zobaczmy, sytuacja dzisiaj wygląda tak, że jeżeli Rosjanie dzisiaj są dociskani przez Ukraińców, tak, atakami w głąb Rosji, no to oczywiście Putin mówi, że ciągle cele operacji wojskowej pozostają takie same. Ale wbrew pozorom Rosjanie liczą na to, że Trump będzie przed midtermsami listopadowymi na tyle zdeterminowany, żeby osiągnąć sukces. I teraz jest pytanie, i Rosjanie liczą na to, że bardziej uparty jest Netanyahu i on będzie prowadził swoją

0: wojnę z Iranem wbrew interesom amerykańskim i że Trump postawi na pokój tutaj na Ukrainie, tylko po to, żeby mieć atuty w tej kampanii przedwyborczej. Na to liczą Rosjanie, zakładają, że jeżeli to się nie uda, potem jest ciężka zima i jeżeli będą jakiekolwiek rozmowy, to dopiero w nowym roku, ale już mają tego świadomość, nie jest tak łatwo, bo Zełenski odzyskuje karty. Ukraina nie jest na kolanach, bije głęboko w Rosję i tworzy presję bardzo skuteczną, której obawia się Putin. Zresztą już tak dzisiaj przedstawiciele Dumy ocenili, że te wszystkie ataki na Wildberries, czyli magazyny Wildberries, a przede wszystkim na rafinerie, mają wygenerować presję na tak zwanych wyborców rosyjskich, tak zwanych, bo to naprawdę nie są wyborcy. Wygenerować pewien kryzys, ale w warunkach wyborów. Oczywiście wszyscy mają świadomość tego, że wybory przyniosą te wyniki, które zaplanował Putin, ale jednocześnie wybory są okresem wysokiego ryzyka dla samego reżimu, że Rosjanie mogliby wtedy na przykład mając już bardzo podniesiony próg frustracji, bo braki benzyny, wysokie ceny, inflacja i generalnie niski komfort życia, że mogą protestować przeciwko nie samej wojnie, ale temu, że tak, nie mogą tankować na przykład. I tego się obawia Putin i Rosjanie wiedzą, że to jest to okno możliwości, które być może będzie chciał wykorzystać Kijów, a wraz z Kijowem także Europa Zachodnia, żeby Rosję przymusić do jakichkolwiek ustępstw, domyślę do rozmów. Zobaczymy, skoro Rosjanie to tak czytają, to znaczy, że wiedzą, że z ich pozycją nie jest najlepiej.
1: Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wszystko wskazuje na rosyjską rakietę, mówią przedstawiciele resortu obrony o pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie. Premier Hiszpanii ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w Awilii i Madrycie. W informacjach również piłka nożna i pomysły na jeszcze większą komercjalizację mundialu z wielkimi pieniędzmi w tle. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że była to rosyjska rakieta CH-101, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. W czwartek w nocy w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim spadł nieznany obiekt.
2: Ta rakieta była namierzana i gdyby dalej ona leciała, gdyby jej kurs wskazywał na to, że może uderzyć w teren zamieszkały, byłaby natychmiast strącona.
1: Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny alarmowe dopiero kilka minut po zdarzeniu. Do przechwycenia pocisku wysłano myśliwiec F-16, jednak obiekt w pewnym momencie zanikł. Służby zakończyły badanie miejsca wybuchu. Na dziś śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety. NATO jest w ścisłym kontakcie z Warszawą w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell, sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Amerykanie zapewniają, że chcą brać udział w postępowaniu wyjaśniającym okoliczności tego zdarzenia. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej potępiają unijni liderzy. Więcej o tym teraz opowie Cezary Jaszczyk.
3: Incydent potępił prezydent Francji, Emmanuel Macron. Jak podkreślił w internetowym wpisie, Francja wspiera swoich sojuszników i Ukrainę, która tej nocy padła ofiarą jednego z najsilniejszych rosyjskich ataków. Do sprawy odniósł się też szef Rady Europejskiej. Antonio Costa przyznał, że naruszenie polskiej przestrzeni pokazuje, że Rosja jest zagrożeniem dla całej Europy. Costa także zwrócił uwagę na konieczność wspierania Ukrainy, przede wszystkim w zakresie ochrony przed rosyjskimi rakietami. Szefowa Komisji Europejskiej zaznaczyła, że to już kolejne niedopuszczalne naruszenie przestrzeni powietrznej całej Unii. Polacy słyną z odwagi. Nasze myśli są z nimi, napisała Ursula von der Leyen. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Ataki na Ukraińców, ksenofobiczne wyzwiska i pobicia. Takie sytuacje w ostatnich tygodniach coraz częściej trafiają do mediów. W odpowiedzi w Rzeszowie i Przemyślu odbyły się spotkania policji z Ukrainkami mieszkającymi w regionie. O szczegółach opowie Marcin Starzec.
4: Ksenia, uczestniczka wykładów, mieszka w Polsce od 4 lat. Jak mówi, w ostatnich tygodniach coraz częściej słyszy o wyczuwalnym napięciu wobec obywateli Ukrainy.
5: Na swojej drodze spotkałam tylko najlepszych ludzi. Była tylko jedna sytuacja, że teraz jest tej ksenofobii właśnie w internecie i w mediach społecznościowych. Myślę, że potrzebnie bardziej tolerancyjnie do siebie, jakby jeden do jednego.
4: Na spotkaniu tłumaczono m.in. jak reagować właśnie, gdy dojdzie do ataku lub dyskryminacji oraz gdzie szukać najbliższej pomocy, mówi rzecznik podkarpackiej policji Piotr Wojtunik.
6: Było to oczywiście podniesienie świadomości takiej prawnej tych uczestników tego spotkania. Był tutaj poruszany obszar, jak zachować się w sytuacji, kiedy dojdzie do takiej przemocy.
4: Wojtunik zachęca również, by każdy taki przypadek zgłaszać na najbliższą komendę. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
1: Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Awila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. Sánchez zapewnił, że pomimo zniesienia stanu wyjątkowego, specjalna jednostka wojskowa do spraw kryzysowych będzie dalej działać, podlegając władzom wspólnot autonomicznych. W tym roku w Hiszpanii spłonęło już ponad 170 tysięcy hektarów różnych powierzchni. Obecnie uwaga strażaków koncentruje się na prowincji Zamora w Kastylii i León, gdzie w ciągu zaledwie doby ogień strawił blisko 11 tysięcy hektarów oraz Castellón w Walencji. Od środy w Hiszpanii trwa czwarta fala upałów z temperaturami dochodzącymi miejscami do 40 stopni Celsjusza, co znacznie zwiększa zagrożenie pożarowe w kraju. UEFA się oburza, a FIFA uspokaja. Prezydent Światowej Federacji Piłkarskiej podkreśla, że pomysł jeszcze większej komercjalizacji, m.in. mundialu, to na razie jedynie koncepcja. W tle oczywiście są wielkie pieniądze, o czym więcej teraz opowie Michał Waszkiewicz.
7: Bogaci mają być jeszcze bogaci, ale dla tych biedniejszych też coś z tego piłkarskiego stołu skapnie. Nawet sporo, bo FIFA obiecuje wzrost finansowania dla każdej federacji z 8 do 20 milionów dolarów. Pomysł jest prosty. Powstanie nowa spółka, której 20% trafi do prywatnych podmiotów, punktów i w pełni skomercjalizuje Mistrzostwa Świata, mówi prezydent FIFA Gianni Infantino. To niepowtarzalna okazja, by dać potężny impuls rozwojowi futbolu na całym świecie. Co ważne, to tylko oferta, nie obowiązek. Głos oburzenia płyną przede wszystkim z Europy, która nie chce zawłaszczenia mundialu. Kibice pewnie też nie, mówi Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
8: Krótko mówiąc, dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
7: Niby tylko pomysł, a nie obowiązek, ale piłkarskie federacje mają czas do połowy września, żeby się określić. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dziś najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu do centrum kraju postępować będą przelotne opady deszczu. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem. Na termometrach dziś do 28 stopni na Pomorzu, od 30 do 34 na przeważającym obszarze i do 36 stopni w centrum.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Rozpoczniemy od najnowszych informacji dotyczących niezidentyfikowanego obiektu w Lubuskiem. Gościem jest pan major rezerwy, doktor habilitowany inżynier Jarosław Stelmach, ekspert do spraw antyterroryzmu i bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, prezes Safety Project. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam serdecznie państwa.
9: Zastanawiamy się, czy to, co wydarzyło się, a mówiąc bardziej precyzyjnie, informacje o tym, co się wydarzyło, komunikaty, które były w postaci syreny i komunikaty, których nie było i komunikaty, które pojawiły się późno, czyli informacje w różnego rodzaju serwisach społecznościowych, były, można powiedzieć, lege artis. Czy tak to powinno wyglądać? Czy syrena wystarczy? No bo, jak rozumiem, od lat niemalże mówimy o tym, czym różnią się różnego rodzaju dźwięki, częstotliwości, modulacja, o czym mają informować. Czy sama syrena wystarczy? Czy powinien się też pojawić SMS, który by klaryfikował sprawę? Oczywiście przy założeniu, że wiemy, co się wydarzyło i czy brak informacji jest lepszy niż informacja niepełna, niedoprecyzowana. A co z serwisami społecznościowymi? Czy traktujemy je też jako ważne, powiedziałbym, główne źródło informacji, czy tu już jest dodatek? Jak pan to ocenia? Oczywiście trochę na gorąco, bo wciąż, jak gdyby spływają informacje, wciąż niewiele wiemy.
10: Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Z pewnością ja wolałbym się skupić na konkretach, na faktach, niż na ocenach działań czy instytucji, czy naszego systemu bezpieczeństwa, bo w mojej ocenie to jest troszkę za wcześnie. Natomiast faktycznie fakt jest taki, tak jak zresztą pan redaktor wspomniał, że faktycznie na Lubelszczyźnie syreny alarmowe zostały włączone. I to jest bardzo dobra informacja, to znaczy, że ten system ostrzegania i alarmowania w tym jego podstawowym i fundamentalnym wymiarze syren alarmowych zadziałał. Trzeba pamiętać, że zarówno służby, jak i instytucje, później samorządy, które no, już inicjują ten cały system alarmowania, łącznie ze strażakami pożarnymi, to jest wszystko działanie w deficycie czasu i w deficycie informacji. Tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z godzinami wczesnorannymi czy późnonocnymi, nie wiem, trudno to ocenić. W każdym razie niewątpliwie tutaj nikt jednoznacznej i takiej stuprocentowej informacji na temat specyfiki zdarzenia, zakładam, że w pierwszych minutach nie ma. To po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że w Polsce funkcjonuje system alarmowy oparty na modulowanym dźwięku syreny, który informuje o zagrożeniu. On trwa 3 minuty i ten modulowany dźwięk, uwaga, informuje o zagrożeniu. Natomiast on nie informuje, samo to, że my usłyszymy syrenę alarmową, to nie świadczy o specyfice zagrożenia. I to, co pan redaktor powiedział, sam modulowany dźwięk syreny mówi nam, uwaga, zagrożenie. Ale jakie? No to tutaj są dwa wyjścia. Albo w tych nowocześniejszych systemach alarmowych mamy do czynienia jeszcze w ten sposób, że po modulowanym dźwięku syreny może być nadawany komunikat, czyli uwaga, uwaga, ogłaszam alarm, na przykład o zagrożeniu z powietrza. No i wtedy już wiemy więcej. Wiemy więcej, możemy już zareagować. I część systemu alarmowego w Polsce jest już zbudowana w tym nowocześniejszym stylu. I zakładam, że na Lubelszczyźnie właśnie pewnie gdzieś, nie wiem, połowa, trudno mi powiedzieć, ale część syren właśnie zadziałała w ten sposób. Druga część to jest tylko modulowany dźwięk syreny. No i wtedy konfrontujemy się z tym problemem, o którym pan redaktor wspomniał, czyli że z perspektywy ludności, no nie do końca wiemy, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. No i tutaj rekomendacja zarówno z poradnika bezpieczeństwa, jak i z oficjalnych stron MSWiA, RCB czy MON jest jednoznaczna, czyli weryfikujemy trochę ten sygnał alarmowy, który usłyszeliśmy, czyli właśnie włączamy telefon, sprawdzamy, czy nie otrzymaliśmy alertu RCB, sprawdzamy, czy na aplikacji na przykład RSO, Regionalny System Ostrzegania, czy tam nie pojawiły się jakieś komunikaty, włączamy radio, włączamy telewizję, włączamy wiarygodne serwisy internetowe i to pytanie, które pan zadał, czy media społecznościowe są wiarygodnym źródłem. I tak, i nie, bo to wszystko zależy, jakie media społecznościowe, no i kto jest autorem komunikatu. No, bo żyjemy w takich trochę czasach, że zarówno władze publiczne, jak i liderzy bezpieczeństwa, no, te komunikaty ogłaszają czy na Twitterze, czy tam w Platformie X teraz chyba, czy na Facebooku pojawiają się też komunikaty instytucji, ale no, bardzo ważny jest nadawca tego komunikatu, żebyśmy mieli pewność, że nadawca danej informacji, wiadomości jest wiarygodny i że nie jest to jakiś element dezinformacji. No i tutaj oczywiście też no, samo ocena tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli ten modulowany dźwięk syreny wybrzmiewa, sprawdzam telefon, no nic tam nie ma na telefonie, no to trudno mi ocenić, szczerze mówiąc, jakie jest zagrożenie, więc najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku byłoby zachowanie czujności, zejście do poziomu -1, do jakiegoś punktu schronienia z wykorzystaniem aplikacji, gdzie się ukryć.pl. To jest to, co powinniśmy zrobić w pierwszych minutach.
11: Nasza słuchaczka pisze, słuchaczka z Lublina, o tym, że została obudzona, potem słyszała już alarm ciągły, jeździły karetki czy inne służby, ale właściwie nawet nie wstawałam, bo nie bardzo wiedziałam, gdzie mogę się udać i schronić. I to jest bardzo interesujące, dlatego że szczególnie w tym czasie, kiedy toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, warto sprawdzić w tym przypadku na przykład na stronie lublin.eu, /bezpieczeństwo/budowle/ochronne. Tam znajdą Państwo między innymi listę, adresy, miejsc, obiektów zbiorowej ochrony na terenie Lublina. Więc są informacje, są adresy. Więc jeżeli ktoś przy tej okazji wejdzie na stronę, ale to oczywiście dotyczy też innych miast, to może jest dobry moment, żeby odświeżyć sobie tę wiedzę, zdobyć tę informację. W razie takiego alarmu, w razie informacji, że należy się ukryć, sprawdźmy, gdzie znajduje się najbliższy schron, najbliższa ochronna, czy to się ładnie nazywa, obiekt zbiorowej ochrony na terenie naszego miasta. Wynotujmy sobie 1, 2, 3, 4 najbliższe adresy, najbliższe miejsca zamieszkania, najbliższe miejsca pracy, najbliższe miejsca, w którym bywamy. Zastanawiałem się jeszcze, czy informacja niepełna jest lepsza niż brak informacji. Pojawiają się komentarze, zarzuty, może słowa krytyki, że poza tą syreną nie było SMS-a, który by mówił. No ale tak jak pan powiedział, nie zawsze od razu wiadomo, co jest grane, mówiąc kolokwialnie. No i teraz co mogłoby się znaleźć? Coś wleciało, nie wiemy co, proszę się ukryć albo proszę zachować spokój. Czy brak informacji SMS-owej jest dużym zaniedbaniem, czy jednak niepełna informacja niepotwierdzona jest lepsza czy gorsza niż brak takowej?
10: Tutaj ja też jakby nie mam pełnych informacji i o powodach, czy wysłania, czy nie wysłania alertu RCB o tych SMS-ach, mówiąc wprost to, co pan redaktor podnosi, więc nie będę tutaj oceniał, dlaczego, powodów, czy taką decyzję podjęto. Zakładam, że taka decyzja o niewysyłaniu została podjęta na podstawie konkretnych przesłanek i pewnie sztab zarządzania kryzysowego na poziomie operacyjnym, czy nawet krajowym tak zdecydował. Natomiast niewątpliwie w sytuacji kryzysowej idealnie byłoby mieć pełny zasób informacji. Czyli z perspektywy ludności idealnie byłoby wiedzieć, kto, co, gdzie, jakie zagrożenie, jaki typ zagrożenia. Natomiast niestety specyfika zagrożeń współczesnych pokazuje nam, że często może się okazać, że będziemy tylko słyszeli ten modulowany dźwięk syreny, bo na przykład będziemy mieli zhakowany system łączności przez naszych sprawców hybrydowych. To też jest możliwe. I teraz ten cały proces budowania odporności społecznej i budowania takiej ochrony ludności, obrony cywilnej wśród naszej ludności, polega też trochę na tym, żebyśmy my mimo wszystko, nawet jeżeli otrzymamy tą szczątkową informację w postaci modulowanego dźwięku syreny, zachowali się czujnie, czyli mówiąc brutalnie, nie kontynuowali snu, tylko jednak zachowali czujność, sprawdzili, zweryfikowali, podjęli określone działania. Myślę, że my się tego też uczymy. W ostatnim roku, w ostatnich 2025 zrobiliśmy bardzo dużo pracy, ale przez wiele lat bagatelizowaliśmy te zagrożenia. I teraz musimy to wszystko ponadrabiać. Bardzo dużo pracy wykonała administracja rządowa, samorządowa, liderzy bezpieczeństwa, zresztą sama ludność, która mocno się szkoli, jakby sama też czuje potrzebę budowania świadomości, bo zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje za wschodnią granicą. To też takie działania, które powinniśmy wykonywać trochę przed zagrożeniem. Tutaj kapitalnie pan redaktor wspomniał o tym, by wejść sobie na stronę tam Lublina czy jakichś innych miast. Natomiast ja tutaj podkreślam taką aplikację, która funkcjonuje w Polsce w tej chwili. To jest oficjalna aplikacja administrowana przez Państwową Straż Pożarną, czyli gdziesieukryć.pl. Jeżeli wpiszemy to w przeglądarkę internetową gdziesieukryć.pl, to co pan redaktor powiedział, jesteśmy w stanie na mapie Google zdiagnozować sobie najbliższe miejsce, punkt schronienia, czyli tam, gdzie moglibyśmy się udać z rodziną, z dzieciakami. Najbliższe takie miejsce do miejsca pracy, do miejsca zamieszkania, do drogi pomiędzy tymi miejscami. Natomiast to, co też jest ważne, to nie tylko jest zdiagnozujmy, zapiszmy, bo to też można w tej aplikacji zapisać w pamięci, ona też działa offline, więc to też jest duży plus, ale też sprawdźmy te punkty, przejdźmy tam z rodziną, weźmy ten plecak ewakuacyjny, awaryjny, pójdźmy całą rodziną, zobaczmy, porozmawiajmy z dzieckiem o tym, słuchaj Krzysiu, Stasiu, co zrobisz, jak usłyszysz modulowany dźwięk syreny, a on powie, tata, mama, ja nie wiem, no to my ci powiemy, wziąć poradnik bezpieczeństwa, popracować trochę z tymi dzieciakami, bo trochę jest tak, że jak już dochodzi do takiego wtargnięcia obiektu i zagrożenia realnego, że te syreny wybrzmiewają, to patrzymy w stronę państwa i mówimy, a tu nie wysłano, tu nie zrobiono i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że odporność Ukrainy i to, że oni tak sprawnie dosyć sobie minimalizują te skutki, to nie leży w gestii państwa, tylko właśnie całej ludności, czyli tych pojedynczych Ukraińców, którzy mocno czujnie i adekwatnie się zachowują do specyfiki zagrożenia. Nam tego oczywiście brakuje, nie jesteśmy w stanie wojny, ale warto to ćwiczyć i mieć taką zwiększoną świadomość, bo niestety tego typu zagrożenia będą się od czasu do czasu zdarzały, te wloty w naszą przestrzeń powietrzną.
12: Ciekawa, myślę, w tym kontekście jest także lekcja fińska. Finlandia też już przecież od lat nie ma wojny, a jednak życie w też dość nieatrakcyjnym geopolitycznie miejscu sprawia, że Finowie wiedzą, gdzie są schrony. Mało tego, wiedzą, czego nie brać do schronów. Wiedzą, kto jest dowódcą schronu wśród oczywiście tej ludności cywilnej, która zamieszkuje. Kto ma jakie obowiązki, kiedy przyjdzie czas zejścia do schronu. I tak dalej, i tak dalej. I to jest, znowu, nie ma wojny, ale są czujni. Wiedzą, że muszą przetrwać co najmniej 72 godziny, więc potrzebne są zapasy wody, żywności, plecak, latarka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pewnie znajdą państwo w tym poradniku bezpieczeństwa. I może to wydarzenie w Lubelskiem jest takim ciekawym alarmem, że przecież tak niedawno rozmawialiśmy i o schronach, i o poradnikach, i o procedurach, i o plecakach, i trochę czuję, że te plecaki przykrył kurz, a może to jest też dobry moment, żeby odświeżyć sobie tę wiedzę, przeczytać sobie poradnik i, no i być czujnym po prostu, tak? I nie panikować, tylko ćwiczyć i sprawdzać, bo nawet to, że posiadamy wiedzę, gdzie jest schron, co trzeba zrobić, czy mamy wodę, czy mamy plecak, czy mamy latarkę, pomoże też opanować panikę. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan major rezerwy, doktor habilitowany inżynier Jarosław Stelmach, ekspert do spraw antyterroryzmu i bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, prezes Safety Project, był gościem. Dziękuję.
10: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dziękuję.
12: Gościem jest pani Anna Stojanowska, specjalistka do spraw hodowli koni arabskich, doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam.
12: Zbliża się po raz kolejny aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Startuje 7 sierpnia. No i kiedy myślimy też o zawirowaniach, o zmianach politycznych, to może trochę nieoczekiwanie myślimy także o takich kwestiach jak konie arabskie w Polsce. Wydawało się, że polityka to polityka, a konie to konie, hodowla koni to hodowla koni i to się nie miesza. No, historia najnowsza pokazała, że tak nie jest i rozumiem, że sposób, czy hodowla, wyniki na aukcji, ale też funkcjonowanie całego ośrodka zostało w jakiś sposób zakłócone. Pytanie, czy, mówiąc kolokwialnie, konie wstały z kolan. Czy jest lepiej, czy jest gorzej? Co się wydarzyło, co się udało zmienić, odbudować, polepszyć? Co się nie udało? Jaki jest status quo?
13: Na pewno przez ostatnie 3 lata grupa ludzi robi wszystko, żeby konie wstały z kolan i w jakimś sensie na pewno się to udało. Stadnina koni Janów Podlaski funkcjonuje, hoduje, mam nadzieję, że coraz lepsze konie, o czym przekonujemy się na pokazach, w których one biorą udział, bo zbliżająca się impreza to nie tylko aukcja, ale i Narodowy Czempionat Polski. To właśnie ten Narodowy Czempionat zaczyna się w piątek i będzie trwał przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela i dopiero jakby zakończeniem całego eventu jest aukcja Pride of Poland, wspomagana przez poniedziałkową aukcję Summer Sale, czyli jeszcze jedną aukcję, na której wystawiane są konie, no powiedzmy na każdą kieszeń. Rzeczywiście od 2016 roku do 2023 roku ta sytuacja w Janowie była trudna z różnych względów. Też wydawało mi się przez wszystkie lata mojej pracy, że konie są apolityczne i najważniejsze, żeby w stadninach i wokół stadnin ci, którzy są z końmi związani, zajmowali się tym, co potrafią, a nie byli włączani w jakieś polityczne przepychanki. No ale życie uczy nas wielu rzeczy. Tak się nie stało. Ale dzisiaj Janów zajmuje się tym, czym się powinien zajmować, czyli hodowlą koni.
12: No właśnie, kiedy myślimy o Janowie, kiedy myślimy o polskim koniu arabskim, to trochę pewnie mamy widok, nie wiem, stajni, w której są koniki, gdzieś tam sobie biegają, ale chyba warto uświadomić słuchaczkom i słuchaczom, że to jest, można by rzec, wielkie przedsiębiorstwo, że to nie tylko konie, ale też olbrzymie tereny, ale też bydło, więc to jest taki trochę system sprzężony.
13: Tak, Janów to ogromne przedsiębiorstwo rolne, prawie 2000 hektarów. To pola uprawne, to hodowla bydła również, no ale przede wszystkim hodowla koni, których jest tam ponad 400, więc koni arabskich i koni rasy małopolskiej, czyli angloarabskiej. Janów jest zresztą takim symbolem w wielu wymiarach, bo to nie jest tylko... To nie są tylko zabudowania miejsca, gdzie te konie się rodzą. To jest przede wszystkim najstarsza stadnina w Polsce. To jest miejsce historyczne z piękną, zabytkową architekturą. To jest też miejsce, które wiązało się nie tylko z historią koni, hodowli koni jako takiej, ale z historią naszego kraju. Przewalały się przez Janów, mówiąc brutalnie, 2 fronty. Najpierw Rosjanie w 1939 roku, 17 września, zajęli te tereny. potem weszli tam Niemcy, więc historia Polski jest jakby poprzeplatana z historią Janowa Podlaskiego nierozerwalnie i to jest też dramatyczna przeszłość tego miejsca, ale to jest też jego siła, bo impreza, którą organizujemy i która się zaczyna już za tydzień, jest dla ludzi z całego świata taką szansą na przyjrzenie się nie tylko hodowli koni, która się dzieje w Polsce, ale również zapoznania się właśnie z naszą kulturą czy historią. I to, co ludzi najbardziej urzeka, to jest to, czego nie można kupić. To jest 200 lat historii, to jest niezwykła architektura, to są nawet drzewa i dęby. Ja niedawno byłam z grupą klientów z Bliskiego Wschodu, potencjalnych klientów, ale gości z Kataru, którzy przyjechali do Polski, między innymi zapoznać się z ofertą aukcyjną. I największe wrażenie na nich zrobił widok koni pasących się na pastwiskach i takich nieprzebranych, zielonych przestrzeni, czego oczywiście na Bliskim Wschodzie, w Katarze, nie uświadczą. I stali zachwyceni z otwartymi ustami, patrząc, jak konie najpierw pasą się na tych pastwiskach, a potem wracają do stajni w grupach kilkudziesięciu konnych. Także to są takie perły, którymi przyciągamy ludzi z całego świata do Polski i uświadamiamy, jak niezwykłe jest to miejsce, niezwykły jest nasz kraj.
12: No, oczywiście na poziomie takim meta pięknej opowieści o Polsce to brzmi świetnie, no ale przecież to też jest biznes. I w momencie, kiedy niedostępne są albo z różnych innych powodów pogorszy się jakość towaru, mówiąc brzydko i brutalnie, no to klienci szukają towaru gdzie indziej.
13: Absolutnie tak. Absolutnie tak. Biznes i świat nie znosi próżni. Każde miejsce jest momentalnie wypełniane przez inny towar i innych sprzedających. Trzeba też zaznaczyć, że jest to towar taki dość specyficzny. Mm. Nie jest to towar pierwszej potrzeby, więc środowisko, które jest zainteresowane zakupem koni, jest w gruncie rzeczy dość niewielkie, hermetyczne i cały czas tasuje się i mieli w obrębie tej samej grupy. Nowi klienci, którzy się pojawiają, no też są natychmiast wyłapywani, więc tak, oczywiście każda luka jest natychmiast wypełniana przez ludzi, którzy czy ośrodki, które chcą konie sprzedać i zachęcić i przyciągnąć klientów na swoją stronę, więc walka o ekonomię i o to, żeby po te konie klienci do Polski przyjeżdżali i żeby utrzymać zainteresowanie albo je przywrócić, jest nieustająca. My kończymy jedną imprezę i zaczynamy zastanawiać się, co robić w przyszłym roku.
12: I sądzi pani, że tegoroczna będzie jakimś takim papierkiem lakmusowym, że pokaże nam, czy ta strzałka, wskazówka przechyliła się znów, że znowu mamy towar najlepszej jakości?
13: Bardzo bym chciała, żeby tak się stało, ale no, mówiliśmy o tym, ponieważ jest to taki niecodzienny, nie jest to artykuł pierwszej potrzeby, jest to specyficzny towar, to również jest obarczony sprzedaż tego towaru, jest obarczona wieloma czynnikami, które na nie wpływają, choćby sytuacja geopolityczna w tej chwili. Przez wiele lat uczestnicząc w organizacji tej imprezy, patrzyłam, jak różne zawirowania na świecie i w kraju napawały wszystkich lękiem, że mogły wpłynąć w jakiś sposób mogły wpłynąć na tę sprzedaż, na tę aukcję od wybuchu w Czarnobylu poprzez zamachy i tak dalej. W tej chwili, szczególnie na Bliskim Wschodzie, który jest ciągle naszym głównym klientem, czy powiedzmy bardzo istotnym klientem, może nie głównym, ale bardzo istotnym klientem, dzieje się to, co się dzieje i różne czynniki mogą wpłynąć na to, że ci klienci nie dojadą, może nie bezpośredniego Jasne. Zagrożenia, natomiast to, że będą chcieli przytrzymać swoje kapitały, a nie inwestować je w konie, czyli w towar, który jest im zbędny, Jasne. Jest jedyny hobby. Drastyczne podniesienie cen eksportu, czy wywozu koni na Bliski Wschód, czy ceny właśnie wysyłki, które podskoczyły, też mogą wpłynąć na spadek zainteresowania.
12: Pytanie techniczne. Jeżeli ktoś kupi konia i na przykład potrzebuje, żeby ten koń się pojawił w Katarze, to jak ten koń tam...
13: Samolotem. Konie wysyłane są drogą lotniczą.
12: Ale w bagażu podręcznym, czy w biznes? W klasie biznes?
13: Podróżują w klasie biznes, ale dedykowanej koniom.
12: Pakowane są takie? Są czyli psy w klasie ekonomii, a konie biznes?
13: Myślę, że psy też potrafią podróżować w klasie biznes, natomiast konie pakowane są w takie... trzymiejscowe kontenery, w każdym takim kontenerze podróżują trzy konie i te kontenery są pakowane.
12: W jednym kontenerze trzy konie?
13: Tak.
12: W sensie jak gdyby razem, nie to, że każdy ma swój pokój, tylko razem są?
13: No, każdy ma swój pokój. One po prostu, taki kontener jest poprzedzielany na trzy miejscówki, trzy boksy i te konie w takich warunkach podróżują.
12: A co się robi w czasie turbulencji?
13: Cały czas z tymi końmi jest obsługa, która je uspokaja. Także mają zapewnioną również serwis całodobowy czy całolotny w czasie tej podróży.
12: Czyli
13: nigdy nie zostają sami.
12: Czyli ktoś jest z nimi pod pokładem?
13: Tak.
12: Ciekawe. To muszę wgryźć się w ten temat, bo jest niezwykle interesujący, ale to już nie na dzisiaj. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Pani Anna Stojanowska, specjalistka do spraw hodowli koni arabskich, doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni, była gościem. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: To jest program Owczarek. W studio pan profesor Arkadiusz Sołtysiak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
12: Podróżujemy w czasie dzisiaj do starożytnej Mezopotamii i tam krew się leje, trup ściele się, pada gęsto.
14: Nie, aż tak bardzo to nie. Były takie okresy, kiedy rzeczywiście królowie przedstawiali siebie jako krwiożerczych tyranów, którzy ustawiają stosy ciał zabitych wrogów, ale myślę, że to była bardziej propaganda niż rzeczywistość.
12: Bo nie ma dowodów na to?
14: To znaczy, trochę dowodów na to, że bywały krwawe konflikty zbrojne jest. Jest kilka takich miejsc, w których mamy zbiorowe pochówki ofiar takich konfliktów. Ale no, to znajdziemy wszędzie, właściwie na całym świecie. Ludzie w przeszłości często rozwiązywali swoje problemy niestety w ten sposób, że toczyli wojny. No i wojny kończyły się najczęściej w ten sposób, że wiele osób ginęło i trzeba je było pochować w jakichś pochówkach zbiorowych. I takie właśnie pochówki archeolodzy znajdują w różnych miejscach świata, nie tylko w Mezopotamii.
12: No, oczywiście to jest zawsze interesujące pytanie, bo kiedy... No, teraźniejszość, jaka jest, każdy widzi. Ale kiedy myślimy o przeszłości, szczególnie o jakiejś starożytności, to jawią się różne takie obrazy nam przed oczami. Albo takie życie w harmonii, tutaj jakiś ryneczek, tutaj przybija statek, przywozi coś tam, co przewożą statki. Wszyscy są uśmiechnięci i w tej harmonii i zdrowiu i pokoju i miłości żyją. Albo jakaś taka wojna, najazd jednych na drugich, ci się bronią, ci atakują i potem znowu wracamy do harmonii. Czyli trochę myślimy o tej przemocy różnej pomiędzy ludźmi jako czymś, co jest częścią naszej natury, częścią, nie wiem, rozwoju miast w starożytności, czy też to jest, pojawia się i znika, nie wiadomo skąd. Czy badania archeologiczne, na przykład starożytnej Mezopotamii, rzucają jakieś nowe światło, pozwalają rozstrzygnąć spór, czy odpowiedzieć na pytanie kultura czy natura?
14: Nie, no, na to pytanie to właściwie już znamy odpowiedź. Ludzie zawsze mają skłonność do przemocy, ale też potrafią się powściągnąć i rozwiązywać swoje problemy w inny sposób niż walcząc z innymi. Natomiast rzeczywiście w starożytnej Mezopotamii udało nam się zrobić takie przekrojowe badania, które pokazują, że po Poziom przemocy był w starożytności różny. To znaczy były takie okresy, kiedy ta przemoc była bardziej widoczna, a i były takie okresy, kiedy przemoc była mniej widoczna. To znaczy ja nie mówię tutaj o źródłach historycznych, o źródłach tekstowych, no bo jak już powiedziałem wcześniej, królowie, zwłaszcza asyryjscy...
12: Lubili się przechwalać, żeby...
14: Lubili się, to myślę, że to było dla nich pewne narzędzie kontroli społecznej. Oni chcieli, żeby ludzie się ich bali, dlatego epatowali takimi swoimi cechami, które miały ten strach powodować. To nie znaczy oczywiście, że oni tak naprawdę byli bardzo miłymi ludźmi, ale też nie wydaje mi się, że byli bardzo krwawymi tyranami. Natomiast mamy też inny rodzaj źródeł. Tym źródłem są ludzkie szkielety. Mhm. Możemy zobaczyć, jak często ludzie byli ofiarami przemocy, dlatego że są takie urazy, które możemy z dość dużym prawdopodobieństwem przypisać właśnie przemocy, a nie jakimś wypadkom. I zrobiliśmy takie przekrojowe badania od właściwie neolitu do czasów historycznych, nie tylko w Mezopotamii, ale generalnie na całym Bliskim Wschodzie. I wynik jest bardzo ciekawy, ponieważ on sugeruje, że w momencie, kiedy przemoc się instytucjonalizowała, to znaczy pojawiały się państwa ze swoim aparatem przymusu, ryzyko śmierci albo urazu w wyniku przemocy wyraźnie spadało. No, widać, że w neolicie i w chalkolicie, kiedy jeszcze nie było państw, częstość różnych śladów na szkieletach, które świadczą o przemocy, była dość wysoka. I potem wyraźnie spadła we wczesnej epoce brązu, kiedy pojawiły się wczesne państwa, te państwa sumeryjskie, które znamy już też dzięki źródłom historycznym. I jeszcze bardziej spadła w środkowej epoce brązu, czyli wtedy, kiedy funkcjonowało na przykład państwo babilońskie. To państwo babilońskie, które znamy ze szkoły za sprawą Hammurabiego, który zostawił zbiór praw. I rzeczywiście w tym okresie widzimy, że po pierwsze kontrola państwa była wyższa niż wcześniej, też wyższa niż później, a jednocześnie poziom przemocy, tak jak my go obserwujemy na cmentarzyskach, wyraźnie spadł. Nie spadł zupełnie do zera, ale spadł bardzo wyraźnie. A później, kiedy te struktury państwowe zaczynają znowu gorzej działać, kiedy jest kryzys najpierw w późnej epoce brązu, a potem w epoce żelaza, znów poziom przemocy wzrasta.
12: Mówiąc o przemocy, mówimy o wszelkiej przemocy, czy o jakiejś przemocy grup czy podgrup przeciwko sobie, czy jak gdybyśmy spojrzeli na to, wzięli kamerę i przenieśli się w przeszłość. Jaki to jest rodzaj przemocy? Walki grup o władzę, czy też jakieś odpieranie ataków, albo uczestniczenie w atakach?
14: Nie no, oczywiście są różne rodzaje przemocy. Jest przemoc zinstytucjonalizowana, to znaczy każde państwo dysponuje jakimś aparatem przemocy, dzięki któremu może kontrolować społeczeństwo. Przemoc była też wykorzystywana w tym, co możemy tak zupełnie współcześnie nazwać stosunkami międzynarodowymi. To znaczy, jeżeli pojawiają się jakieś sytuacje konfliktowe pomiędzy państwami, no to te sytuacje często prowadzą do tego, że zaczyna się wojna, która... no, doprowadzę do tego, że jest wyłoniony jakiś zwycięzca, czyli ktoś tutaj zyskuje, ktoś inny traci i pewna liczba ludzi przy okazji też traci życie. Jest też przemoc domowa, która jest bardzo słabo widoczna w materiale archeologicznym, ale troszkę jednak jest widoczna. Przemoc domowa, czyli przemoc wobec dzieci, ale też przemoc wobec kobiet. Są takie urazy, które są typowe właśnie dla przemocy domowej, na przykład złamania kości nosowych, a w przypadku dzieci złamania żeber, które są dość mocnym argumentem za tym, że wystąpiła przemoc domowa w sytuacji, kiedy to dziecko jeszcze nie chodzi i nie może samo na przykład gdzieś upaść, spaść z wysokości i sobie czegoś złamać. Więc ta przemoc domowa jest słabo widoczna w materiale archeologicznym. Znacznie lepiej widoczna jest taka przemoc na poziomie, powiedzmy, międzypaństwowym. To znaczy, jeżeli był jakiś konflikt zbrojny, były działania wojenne, no to one często zostawiają ślady w postaci na przykład dużego zbioru szkieletów wrzuconego gdzieś do dziury ze śladami urazów, które mogły mieć związek z walką. Więc takich śladów troszkę mamy na różnych stanowiskach archeologicznych.
12: I mówiąc o tych badaniach przekrojowych, to są badania, no bo to wydaje się, że to jest olbrzymi obszar. To są badania takie, że wy sami wszędzie byliście i wszystko przekopaliście.
14: Nie.
12: Korzystacie po prostu jak gdyby z tych danych, które są, i raczej wyciągacie dane z poprzednich rzeczy i jakoś próbujecie z nich wyciągnąć wnioski.
14: W dużym stopniu korzystam z literatury, dlatego że wyniki badań archeologicznych najczęściej są w jakiś sposób publikowane i z tych publikacji możemy dowiedzieć się, jak wyglądały częstości urazów, znaczy oczywiście nie ze wszystkich, ale przynajmniej z niektórych. No i do tego można dołączyć własne badania, w efekcie tworząc pewien zbiór. W naszym przypadku to był zbiór kilku tysięcy szkieletów, na podstawie których można odpowiadać na takie przekrojowe pytania.
12: A kilka tysięcy w kontekście czasu i obszaru, który badacie, to jest dużo mało, wystarczająco, żeby...
14: Na pewno mniej niż byśmy chcieli, ale wystarczająco, żeby uchwycić takie ogólne trendy. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie, na takim etapie badań, odpowiedzieć na bardzo szczegółowe pytania, ale na takie ogólne pytania, czy były różnice w ogólnym poziomie przemocy pomiędzy takimi, powiedzmy, kilkusetletnimi albo kilkutysiącletnimi okresami, na takie pytania już możemy odpowiedzieć.
12: Czyli im silniejsze państwo, tym mniejszy poziom przemocy.
14: Im silniejsze państwo, tym mniejsze ryzyko śmierci w wyniku przemocy. Oczywiście mówię tutaj o takiej populacji, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w aparat przemocy, no bo wśród żołnierzy, wśród osób, które są takim, można powiedzieć, zbrojnym ramieniem państwa, no to ryzyko na pewno było znacznie większe.
12: Czyli jeżeli mamy silnego gracza, który ma monopol na przemoc, to to dla ogółu lepiej wypada, niż kiedy ta przemoc, że tak powiem, jest zdecentralizowana.
14: No myślę, że można taki wniosek wyciągnąć. Silne państwo chroni ludzi. Tak, tak to wygląda, przynajmniej w Mezopotamii.
12: Studio pan profesor Arkadiusz Sołtysiak, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o starożytnej Mezopotamii i o przemocy i co możemy wyczytać z badań własnych, ale też z badań innych. I mówiąc teraz o badaniach własnych, można prowadzić badania terenowe, ale można też analizować dostępne dane, które już są w innych bazach i na podstawie tych danych wyciągać wnioski. To jest w ogóle dla mnie niesamowicie ciekawe, tak? Bo kiedy myślałem o badaniach, to raczej tak, że ktoś tam siedzi na miejscu, miotełka, szczoteczka, szpadelek.
14: Bo tak to właśnie wygląda.
12: Ale potem te dane gdzieś trafiają, prawda? Różnych ekip.
14: Tak, wykopaliska archeologiczne w Mezopotamii zaczęły się już w XIX wieku i oczywiście jest dużo publikacji. Niestety akurat danych bioarcheologicznych, czyli informacji o szkieletach ludzkich z różnych wykopalisk, nie jest tyle, ile moglibyśmy oczekiwać, i nie jest tyle, ile na przykład w Europie, co wynika z tego, że w XIX wieku i właściwie przez całą połowę XX wieku bioarcheologia jeszcze nie istniała jako taki osobny obszar badań. A kiedy zaistniała, no to zaczęły się problemy polityczne. Najpierw w Iraku, później w Syrii, co oznacza, że dostęp do stanowisk archeologicznych nadal jest dość mocno utrudniony. Mówię o tych krajach, ale też o Iranie. W Iranie w tej chwili trudno było przeprowadzić jakieś badania. Co oznacza, że no niestety nasza podstawa źródłowa jest niewielka w porównaniu z tym, czym dysponujemy w innych częściach świata. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, wystarczająca, żeby takie bardzo ogólne wnioski wyciągać.
12: Czy bioarcheologia to jest coś, co się prowadzi przy okazji, zamiast, czy to jest nowe, lepsze, czy to jest tak, że do klasycznego archeologa przychodzi bioarcheolog i mówi, słuchaj, czasy się zmieniły, musisz się tutaj zaktualizować. Czy to jest jak gdyby nowa metoda, która została wdrożona, bo wszyscy wiedzą, że po prostu, żeby z tego samego materiału, czy miejsca, stanowiska wyciągnąć dużo, dużo więcej informacji?
14: Myślę, że to jest troszkę bardziej skomplikowane. To archeologia ewoluuje. W XIX wieku archeologia polega na tym, że dżentelmeni z różnych poważnych instytucji jeździli w teren po to, żeby wyciągać zabytki i potem te zabytki prezentować w muzeach, takie jak na przykład British Museum albo Pergamon Museum w Berlinie albo Louvre. I archeologia w zasadzie nie różniła się od takich działań antykwarycznych, kiedy ktoś kupował zabytki na rynku albo jeździł gdzieś do takich troszkę bardziej egzotycznych, żeby aha, kupować od ludzi to, co oni zrobili. Potem, gdzieś tak na przełomie XIX i XX wieku, archeologia stała się nauką, która miała ambicje odkrywania faktów historycznych dla tych okresów, dla których nie mamy źródeł historycznych. Więc no, z tego okresu mamy mnóstwo przykładów takich projektów badawczych, których celem było przedłużenie historii wstecz, wtedy, kiedy jeszcze źródeł historycznych nie było, na przykład odpowiedź na pytanie, co się działo przed początkami państwa polskiego i kiedy w ogóle Słowianie dotarli na tereny Polski. I archeologia właśnie była takim przedłużeniem historii, można powiedzieć. Natomiast tak gdzieś w latach 60., 70. XX wieku nastąpiła emancypacja. To znaczy archeologia zaczęła tworzyć swój własny zestaw pytań, na które chcemy odpowiadać. I to już nie były pytania historyczne, tylko były to bardziej pytania dotyczące tego, jak funkcjonowały dawne społeczności, jak one funkcjonowały w swoim środowisku naturalnym, jakie były interakcje pomiędzy ludźmi i pomiędzy ludźmi a ich środowiskiem. I w tym momencie coraz bardziej potrzebne zaczęły być właśnie badania nie tylko środowiskowe z jednej strony, ale też badania samych ludzi, pozostałości po ludziach, szkieletów ludzi, po to, żeby dowiedzieć się, co oni jedli, jaki był stan ich zdrowia, na co chorowali. No i też
12: w jaki sposób zginęli, umarli.
14: Jakie były ich urazy i czy te urazy mogły mieć związek z przemocą. Więc to, że w tej chwili bioarcheologia jest bardzo ważnym obszarem badań, wynika właśnie z tej ewolucji, przekształcenia się w archeologii, z takiej nauki pomocniczej historii, w zupełnie niezależny, interdyscyplinarny obszar badań.
12: A mówiąc interdyscyplinarny, chodzi o to, że teraz zapraszamy do badań ekspertów z innych dziedzin, których na co dzień czy poprzednio byśmy z archeologią nie kojarzyli.
14: Tak. Teraz archeologia jest uprawiana w taki sposób, że oprócz takich typowych wykopalisk prowadzone są także badania nieinwazyjne, przy których oczywiście używamy sprzętu wytworzonego przez fizyków, na przykład. Pobieramy próbki, które następnie są badane metodami typowymi dla nauk chemicznych albo biologicznych, albo geologii.

0: oryginałów, że tak się wyrażę, więc często kwestie dotyczące przyczyn urazów czy przyczyn przemocy to jest na podstawie zdjęć, rysunków, opisów?
1: Jeżeli były przeprowadzone badania bioarcheologiczne i zostały opublikowane, no to z tej publikacji dowiadujemy się, jakie metody były zastosowane i czy te metody rzeczywiście są adekwatne, czy nie. Więc robiąc przegląd literatury, możemy wybrać te publikacje, o których wiemy, że urazy były opisywane w taki sposób, że rzeczywiście można odróżnić urazy wynikające z przemocy od urazów wynikających na przykład z wypadków przy pracy albo z tego, że ktoś się potknął i przewrócił zupełnie przypadkowo.
0: Fascynujące, ale to jest tak, że trzeba badać literaturę, podążać tropem, czy jest jakaś wielka baza i człowiek sobie wbije na przykład urazy, Mezopotamia, klik, szukaj.
1: Myślę, że nie trzeba teraz klikać ani szukać, dlatego że żyjemy w XXI wieku, w czasach internetu i w czasach, kiedy dość łatwo można zbierać różne dane i takie bazy publikacji już są udostępnione.
0: Można tylko trzeba je odpowiednio, że tak powiem, odczytać, przeczytać i przeanalizować.
1: Tylko trzeba do tych wszystkich tekstów dotrzeć i zweryfikować, czy one się w ogóle nadają pod tym względem, że te badania zostały przeprowadzone zgodnie z takimi metodami, jakich oczekujemy.
0: No dobrze, wróćmy jeszcze na chwilę do Mezopotamii. Czy mówiliśmy o tym, że im silniejsze państwo, tym przemoc trochę mniejsza, poziom przemocy, i rozumiem, że to wynika z tego, że państwo monopolizuje przemoc, więc jeżeli ktoś nie jest częścią aparatu przemocy, to jest szansa, że trochę mniej mu grozi. Czy w tych badaniach pojawiły się jakieś rzeczy, które pana zaskoczyły?
1: Nie, to właściwie nie było bardzo zaskakujące, ale ten efekt, który widzimy, jest prawdopodobnie większy niż to, czego moglibyśmy się spodziewać. To znaczy w neolicie i w chalkolicie poziom przemocy był wyraźnie wyższy niż we wczesnej środkowej epoce brązu. I ta różnica jest prawdopodobnie większa niż to, czego się spodziewaliśmy, zanim przystąpiliśmy do tych badań. Jest jeszcze jedna ciekawa obserwacja. Śladów przemocy jest wyraźnie więcej na obrzeżach Mezopotamii niż w samym centrum. Co też pokazuje, że tam, gdzie władza jest sprawniejsza, tam, gdzie jest centrum władzy, poziom przemocy jest niższy. Czyli kluczem tutaj jest organizacja państwa. Jeżeli jest silne państwo, to poziom przemocy jest niższy. Po prostu.
0: I to już jest koniec? Czy będziecie się jeszcze dalej wgryzać w te dane, jeszcze, że tak powiem, bardziej analizować, czy ta właśnie konkluzja bardzo generalna, rozumiem, na tym poziomie już was satysfakcjonuje i kolejny projekt?
1: Rzeczywiście teraz pracujemy nad troszkę szerszym projektem, w którym przemoc jest tylko jedną z warstw, ale chcemy generalnie odpowiedzieć na pytanie, jak zmienia się jakość życia na terenie Bliskiego Wschodu od powiedzmy początków rolnictwa aż do czasów historycznych. I na razie mamy też taką bardzo ciekawą obserwację, która pokazuje, że poziom przemocy jest wyraźnie negatywnie skorelowany z jakością życia. Mamy takie wskaźniki stresu, które możemy uznać za takie bardzo ogólne miary jakości życia i one są wyraźnie wyższe w tych okresach, w których poziom przemocy jest najniższy. Czyli ludziom żyło się generalnie lepiej, byli lepiej odżywieni, byli mniej narażeni na choroby wtedy, kiedy poziom przemocy też był niższy.
0: Bardzo dziękuję. Pan profesor Arkadiusz Sołtysiak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego był gościem. Dziękuję, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: To jest powtórka.

0: łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a zamek małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rumunia poderwała myśliwce po wykryciu celów przy granicy z Ukrainą, a polscy śledczy dziś mają dokładnie zbadać pocisk, który spadł w czwartek na Lubelszczyźnie podczas zmasowanego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Rząd Hiszpanii zamyka przejście graniczne w Melilli w obliczu kryzysu migracyjnego. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rumunia poderwała w powietrze dwa myśliwce F-16 po wykryciu celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą, poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony. Ponadto Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego poinformowało o ogłoszeniu alarmu dla ludności okręgu Tulcza. Jak poinformowało centrum, nowe informacje będą przekazane, gdy tylko będą dostępne. Rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Pocisk ten Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę, mówi korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko.
5: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
4: Polskie służby usiłowały przechwycić obiekt, jednak ten zniknął z radarów. Kilka minut po tym zdarzeniu w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe. Wskutek spadnięcia pocisku powstał krater o szerokości około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Krater ten został już zasypany, a teren został przekazany po zakończeniu pracy prokuratorów właścicielowi terenu, a na dziś śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówił w TOK FM pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
6: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
4: Mieszkańcy nie dostali alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rząd odpowiada, że procedury zadziałały prawidłowo. Rozważy jednak opcję informowania o przyczynach alarmu po jego zakończeniu. Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Szef lokalnych władz Melilli oszacował liczbę nielegalnych przyjazdów migrantów, zarówno przez granicę lądową, jak i drogą morską, na około 300, najwyżej 400. Jak zaznaczył, odnotowano próby przedostania się migrantów przez przejście lądowe i morskie. Wyjaśnił też, że to, co dzieje się w Melilli, nie ma porównania z sytuacją w Ceucie, podkreślając wzorcowe działania służb porządkowych. W czwartek tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. Jak poinformował portal RTVE, przekraczanie granicy trwało również tej nocy. Rząd w Madrycie wysłał wojsko w związku z kryzysem, a na miejsce dziś uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Hiszpańska żandarmeria poinformowała też o wyłowieniu z wody ciał 15 osób, które drogą morską próbowały dotrzeć do Ceuty. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu. Dodał, że będzie ono realizowane etapami. Siły izraelskie mają wycofać się ze strefy Gazy po rozbrojeniu ugrupowania. Wcześniej izraelski dziennik Haaretz poinformował o znaczącym postępie w negocjacjach dotyczących wdrożenia drugiej fazy rozejmu w strefie Gazy. Przewiduje ona m.in. rozbrojenie Hamasu, wycofanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują około 60% terytorium strefy Gazy i wprowadzenie tam międzynarodowych sił pokojowych. Od 10 października ubiegłego roku trwa tam zawieszenie broni, lecz jest ono przerywane regularnymi izraelskimi atakami. A wracamy do kraju. W Warszawie ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy oraz Rady Miasta. Akcja potrwa 60 dni. Jak mówił w TOK FM wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz, trudno organizatorom będzie zebrać wymagane 132 tysiące podpisów.
7: Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby tej inicjatywie się to nie udało. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać, w wielu miejscach jest to szkodliwe dla miasta i że prezydent Trzaskowski realizuje konsekwentnie swoją politykę zgodnie z obietnicami. Natomiast oczywiście trudno dzisiaj przewidywać, jaki będzie rezultat tego zbierania.
4: A wśród tych, którzy zadeklarowali swój podpis, jest stołeczny radny Jan Menzfel z Miasto jest nasze, chociaż jak mówi, aktywiści operacji referendalnej oficjalnie nie poparli.
8: Na ten moment nie angażujemy się w zbieranie podpisów, ale przyglądamy się sytuacji. Przede wszystkim uważamy, że dużo zależy od tego, jak zareaguje na tą sytuację sam prezydent. No krótko mówiąc, czy trochę bardziej weźmie się do roboty w Warszawie.
4: Jeśli udałoby się zebrać wymagalną liczbę podpisów, referendum w Warszawie odbyłoby się na początku grudnia. Aby było ważne, do głosowania musiałoby iść 35% uprawnionych warszawiaków. Kolejne informacje w TOK FM o 6, a teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu do centrum kraju postępować będą przelotne opady deszczu. Miejscami można spodziewać się też burz, również z gradem. Na termometrach dziś do 28 stopni na Pomorzu, od 30 do 34 na przeważającym obszarze i do 36 stopni w centrum.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 5.06 to jest pierwszy program w Radiu TOK FM 31 lipca w piątek. Przy mikrofonie Filip Kekusz, wciąż wyjątkowo w zastępstwie Wojtka Muzala. Program przygotowała Róża Rumińska, realizuje Liwia Prądzyńska. Mówimy Państwu dzień dobry. Będziemy z Państwem do godziny 7. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami. Muzyczna kartka z kalendarza dzisiaj trochę wybiega w przyszłość paradoksalnie, dlatego że 2 sierpnia w niedzielę, kiedy pierwszego programu nie będzie i być może nie będzie okazji pogratulować i życzyć 100 lat, urodziny obchodzi Justyna Steczkowska.

0: 31 lipca, 212 dzień roku, do końca roku już niewiele, 153 dni. Słońce nad Elblągiem wzeszło dziś o 4.53, zajdzie o 20.43. Co wydarzyło się na przestrzeni wieków ostatniego dnia lipca? W 1331 roku podczas II wojny polsko-krzyżackiej wojska krzyżackie zdobyły i spaliły Gniezno, oszczędzające jedynie katedry i klasztory. W 1498 roku Krzysztof Kolumb zobaczył jako pierwszy Europejczyk wyspę Trinidad. W 1932 roku w Gdyni po raz pierwszy obchodzono Święto Morza, a kiedy te obchody trwały, to NSDAP wygrała wybory do Reichstagu, uzyskując prawie 38% głosów. 4 lata później w Norwegii otwarto drogę troli. Średnie nachylenie tej drogi wynosi 9%. Trasa składa się z 11 wąskich serpentyn, dlatego nie mogą się po niej poruszać najdłuższe z pojazdów. Znajduje się przy niej znak drogowy, uwaga, trole, i jest jedną z norweskich turystycznych wizytówek. W 1959 roku otwarto Most Gdański w Warszawie, a 10 lat później Paweł VI jako pierwszy papież przybył na kontynent afrykański, rozpoczynając wizytę w Ugandzie. W 1991 roku właściciele spółki ARD B, Bogusław Baksik i Andrzej Gąsiorowski, uciekli do Izraela, a 2 lata później, w 1993 roku, w Polsce założono Polski Związek Golfa. Wiceminister obrony Cezary Tomczak potwierdził wieczorem, że to rosyjska rakieta CH-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną zeszłej nocy i rozbiła się w miejscowości Tarnawa Kolonia, kilkadziesiąt kilometrów od granicy. O tym, w jaki sposób działało wojsko, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM inny wiceminister obrony, Paweł Zalewski.
1: Ta rakieta była namierzana i gdyby dalej ona leciała, gdyby jej kurs wskazywał na to, że może uderzyć w teren zamieszkały, byłaby natychmiast strącona.
0: Prokuratura potwierdziła, że w głowicy pocisku znaleziono materiały wybuchowe. Taką broń Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę, mówił korespondent Gazety Wyborczej Piotr Andrusieczko.
2: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
0: To była dotąd bezpieczna okolica, mówią TOK FM mieszkańcy Tarnawy Kolonii. W incydencie z rakietą nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
3: W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, przypomina wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
4: Wtedy najważniejsze, szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
3: Wiceminister obrony Paweł Bejda dodaje, że o zasadach związanych z alarmami i tym, jak się wówczas zachowywać, mówiła rozesłana kilka miesięcy temu do wszystkich domów w Polsce specjalna książeczka.
5: Bardzo was proszę, sięgnijcie do tej wersji papierowej, jeżeli jeszcze ją macie. Jeżeli nie, to sięgnijcie do wersji internetowej, ona jest, między innymi na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
3: Bejda dodaje, że w ocenie rządu służby zadziałały w kwestii alarmowania tej nocy prawidłowo, a sam alarm trwał raptem kilkanaście minut. Jakub Medek, TOK FM.
0: To oczywiście nie był pan Tadeusz z Tarnawy, tylko Jakub Medek, który opowiadał o tym, w jaki sposób działały służby i działały systemy alarmowe po tym, kiedy rakieta uderzyła w ziemię. Wracając do relacji Anny Gmitarek-Zabłockiej, która była w Tarnawie, pan Tadeusz mieszkał najbliżej miejsca, gdzie doszło do wybuchu.
6: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
7: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
6: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. To normalnie szok dla człowieka, takie po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
7: W takim pięknym miejscu pan mieszka.
6: A tu nagle spokój i spokój jest po prostu zakłócony. No ale co zrobić? Życie.
0: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy.
8: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
0: Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówił premier Donald Tusk w miejscu znalezienia rakiet na Lubelszczyźnie.
9: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
0: Polskie służby w nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył polską granicę. W akcji od początku brały udział polskie myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Według szefa resortu obrony do tego czasu pocisk zdążył uderzyć daleko od zabudowań, zanim zaistniało tego rodzaju ryzyko. Donald Trump powiedział z kolei dziennikowi Financial Times, że nie jest pewny, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję, oświadczył prezydent USA w rozmowie telefonicznej z brytyjską gazetą. Wcześniej o zgodzie amerykańskiej administracji na taką licencję mówił Wołodymyr Zełenski. Trump zapowiedział też, że w nadchodzących dniach jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff odwiedzą po raz pierwszy Ukrainę. Financial Times napisał wcześniej, że wizyta ma służyć ożywieniu działań dyplomatycznych zmierzających do zakończenia rosyjskiej inwazji. Rząd Hiszpanii ogłosił wysłanie wojska do Ceuty, eksklawy w Afryce Północnej, w związku z niekontrolowanym napływem w ostatnich dniach tysięcy migrantów z Maroka, którzy sforsowali ogrodzenie wokół terytorium. W ciągu ostatniej doby służby wyłowiły z morza także 15 ciał migrantów. Dziś do Ceuty przyjedzie m.in. premier Pedro Sanchez, by ocenić sytuację na miejscu i spotkać się z tamtejszymi władzami. W odpowiedzi na tę sytuację rząd zamknął także przejście graniczne z Marokiem w Melili, drugiej z hiszpańskich enklaw w Afryce. O wielkiej stracie mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wczoraj rozmawiali o przyszłości ugrupowania po tym, jak szeregi partii opuszcza Mateusz Morawiecki i jego stronnicy, choć były premier oficjalnie dalej jest członkiem partii, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek.
10: Z perspektywy formalno-prawnej pan Mateusz Morawiecki jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie zakończyło się postępowanie przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej. Drugi lider tego stowarzyszenia, czyli pan marszałek Ryszard Terlecki, wprost powiedział, że opuszczają klub Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym oni tę decyzję polityczną o wyjściu, o rozłamie podjęli nie w ostatnich dniach, już wiele miesięcy temu.
0: Rozłam nie służy nie tylko partii, ale i Polsce, komentuje odejście Mateusza Morawieckiego poseł PiS Jarosław Sellin.
11: Ja mam żal, dlatego że 8 lat naszych rządów, kiedy wszyscy byliśmy razem, to były dobre lata dla Polski. Moim zdaniem nawet najlepsze od 89 roku i realizowaliśmy to razem. I taki rozłam jest szkodliwy nie tylko dla formacji politycznej, jest szkodliwy dla Polski po prostu.
0: O utworzeniu nowego klubu parlamentarnego konkurencyjnego wobec Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki informował przedwczoraj. Wraz z byłym premierem z klubu PiS-u odeszło około 40 innych posłów. Upartyjnienie miejskich przedsiębiorstw, niewłaściwy nadzór nad szpitalami, wielokrotne przekraczanie budżetów inwestycji, prowadzenie błędnej polityki mieszkaniowej, nadmierne skupienie się na wyborach prezydenckich. Te i inne zarzuty stawia prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu oraz zdominowanej przez Koalicję Obywatelską Radzie Miasta stołeczna operacja referendalna. Wczoraj z samego rana ruszyła zbiórka podpisów pod inicjatywą, która ma doprowadzić do zorganizowania referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Jej lider Maciej Wilk przekonuje, że rządzący stolicą od 20 lat politycy koalicji popadli w marazm i kierują miastem na zasadzie bezwładności.
12: Referendum! Referendum!
13: Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
14: Ja nie lekceważę tej inicjatywy. Uważam, że do tego trzeba się po prostu przygotować i móc odpowiedzieć na każdy z zarzutów, który pojawia się ze strony tego środowiska. Natomiast faktem jest to, że zebranie ponad 130 tysięcy podpisów po to, by móc przeprowadzić referendum, jest zadaniem trudnym. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać, w wielu miejscach jest to szkodliwe dla miasta i że prezydent Trzaskowski realizuje konsekwentnie swoją politykę zgodnie z obietnicami. Natomiast oczywiście trudno dzisiaj przewidywać, jaki będzie rezultat tego zbierania. Biorąc pod uwagę liczbę wolontariuszy, biorąc pod uwagę liczbę czy kwoty, jakie zostały zebrane do referendum, ja temu panu nie wyrokuję sukcesu i mam nadzieję, że warszawiecy wyraźnie pokażą, że nie popierają tego typu politycznej chucpy.
0: Tak, w TOK FM na zarzuty Macieja Wilka odpowiadał wiceprzewodniczący Rady Miasta Warszawy Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej. Wolontariusze wspierający inicjatywę będą zbierali podpisy do 28 września. Ewentualne referendum miałoby się odbyć 13 grudnia. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze, a wraz z rosnącym zainteresowaniem wróciły także wyższe ceny noclegów. Katarzyna Młynarczyk.
15: Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, popyt wyraźnie się odbudował.
16: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardów.
15: Na Podhale przyjeżdżają nie tylko Polacy. Coraz częściej pojawiają się także goście z zagranicy, ale to właśnie krajowi turyści pozostają najliczniejszą grupą i mają coraz większe oczekiwania.
16: Jest to turysta, który coraz chętniej uprawia jednak turystykę kwalifikowaną, który po śniadaniu wychodzi w góry, coraz częściej konsumuje nasze nowoczesne atrakcje, a nie tylko spacery słynnym wąwozem Doliny Krupówek.
15: Branża liczy, że dobra passa utrzyma się także w sierpniu, choć wiele zależy od pogody i nastrojów turystów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: 22 44 44 044 to jest numer do nas, niezmienny, zmienia się natomiast pytanie i dzisiaj jest bardzo okolicznościowe, dlatego że jutro, 1 sierpnia oczywiście, przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Czy dbają Państwo w swoich domach o taką rodzinną i lokalną historię? W jaki sposób można na co dzień przekazywać wspomnienia i opowieści o bliskich młodszemu pokoleniu? O to dzisiaj pytamy. W Dzienniku Polska, dzisiaj piątek, w Dzienniku Polska wywiad z prezesem, z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego Janem Ołdakowskim, który zwraca uwagę na to, że żyje już bardzo niewielu powstańców warszawskich i muzeum przygotowuje się na moment, kiedy wszyscy odejdą, dlatego że świat i historia Polski będą w tym momencie opisywane zupełnie inaczej. 22 44 44 044 czekamy na Państwa głosy.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: I jeszcze kultura w toku. Po 100 latach w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu ponownie można oglądać śląską sztukę średniowieczną. Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt obrazów oraz rzeźb, aby pokazać je w tych samych przestrzeniach, co zrealizowana w 1926 roku. Wielka ekspozycja Śląskie Malarstwo i Rzeźba doby średniowiecza. Zwiedzający mają okazję zobaczyć zarówno eksponaty pokazywane wiek temu, jak i dzieła, które z różnych względów zostały wtedy wycofane lub nigdy na wystawę nie dotarły. Z kolei wystawę czasową prezentującą żołnierzy i dzieje batalionu AK-5 można oglądać w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Ekspozycja została przygotowana z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i prezentuje koloryzowane fotografie żołnierzy. Tym planszom towarzyszą pamiątki po nich, odznaczenia, legitymacje, biało-czerwone opaski, kenkarty, rzeczy osobiste oraz elementy wojskowego wyposażenia używane przez żołnierzy batalionu, na przykład unikatowy sztylet żołnierzy KDW. A w Poświętnem, w powiecie opoczyńskim, od dziś 3-dniowy piknik filmowy, mówi wójt gminy Łukasz Glimasiński.
18: Zaczniemy wszystko warsztatami, jak zrobić dobry film telefonem, ale również w piątek taka perełka, czyli koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w naszej barokowej bazyliki w wykonaniu zespołu Desorient. Druga taka perełka to dwa wieczory filmowe, w sobotę połączone z degustacją potraw filmowo-regionalnych, a w niedzielę nasze seansy poprzedzi spotkanie z panią Emilią Krakowską.
0: Piknik w Poświętnym nawiązuje do tradycji filmowej gminy, to właśnie tu powstawały sceny do takich filmów jak Katyń, Bitwa Warszawska, Cztery pancerni i pies oraz Jak rozpętałem II wojnę światową. Średniowiecze da się lubić. To cykl, który w sierpniu powróci do Muzeum Krakowa. Hasło tegorocznej edycji to Ludzie i Rzemiosło.
19: Będziemy mieć kowala, będziemy mieć bartnika, gancarza i garbarza. Natomiast jest to zapewne też dosyć ciekawe doświadczenie móc sobie na przykład którąś z takich rzeczy samodzielnie wykonać. To jest pewnego rodzaju pamiątka i doświadczenie.
0: Mówił kierownik projektu Jerzy Łobaza z Muzeum Krakowa. Wydarzenia w każdą sobotę sierpnia między 10 a 18. Będzie gorąco i bardzo gorąco. Ostrzeżenia trzeciego stopnia, najwyższego stopnia przed upałami obowiązują dzisiaj przede wszystkim w południowej i w centralnej Polsce. Tam do 35 stopni. Tak będzie w Warszawie, a także w Lublinie i w Krakowie. Niewiele chłodniej w Opolu i Wrocławiu. 32 stopnie w Poznaniu, 30 w Gorzowie, 22-23 stopnie, czyli nieco chłodniej nad samym morzem, ale nawet nad Suwalszczyzną ponad 30 stopni. W większej części Polski mogą też przechodzić towarzyszące upałom burze.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 5.24, 22, 44, 44, 0, 44. Pytamy Państwa dzisiaj o to, w jaki sposób pielęgnują Państwo pamięć o historii Polski w swoich domach, w jaki sposób można tę wiedzę o historii przekazywać młodszemu pokoleniu, co się wiąże z jutrzejszą 82. rocznicą Powstania Warszawskiego, ale oczywiście nie tylko. Jest z nami pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, panie Zdzisławie, o 5.24.
20: Dzień dobry. Jako warszawiak od wielu, wielu pokoleń mam historię związaną, historię rodziny związaną z tym powstaniem. W nim walcząc moi dziadkowie, mój świętej pamięci ojciec, zaś moja mama, jeszcze żyjąca, dzięki Bogu, również w tym powstaniu uczestniczyła jako sanitariuszka. W związku z tym jest to rocznica wydarzenia nierozerwalnie związanego z historią mojej rodziny. I cóż będziemy robili? No oczywiście babcie odwiedzą wszyscy. Ja, wnukowie, prawnukowie będziemy wspominali. Oczywiście będą wizyty na cmentarzu. Będą też po prostu uczestnictwo w tych obchodach, które będą w mieście. No na pewno to piękne wydarzenie, czyli śpiewanie pieśni powstańczych, na pewno będziemy uczestniczyli jak co roku.
0: A w jaki sposób można przekazywać taką pamięć i szacunek, no chociażby dla powstańców młodszym?
20: No po prostu pamięcią i historią. Mam to szczęście, że moja mama brała udział w tym powstaniu, jeszcze żyje, dzięki Bogu, i cała moja rodzina doskonale wie o tym, kim, skąd się wywodzimy. I to jest po prostu... Pielęgnujemy tą po prostu tą różnicę. No to jest, wiem, że to jest wydarzenie tragiczne w historii miasta i Polski, ale też piękne w historii Polski.
0: Jasne, bardzo dziękuję. Pan Zdzisław z Warszawy zadzwonił do pierwszego programu, do TOK FM. Teraz łączymy się z panem Witoldem z Krakowa. Dzień dobry, panie Witoldzie.
21: Dzień dobry. Ja, jak większość Polaków, staram się przekazywać dzieciom, teraz już wnuczce także, historie, której pamiętać nie mogą, zwłaszcza fakty mające kluczowe znaczenie dla naszej rzeczywistości. Opowiadam im, kto przejął władzę po 1989 roku. Wyjaśniam, kim są osoby, które teraz udają polskich patriotów.
0: Ja nie chcę o polityce, panie Witoldzie. Bardziej o pamięci historycznej. To jest o polityce.
21: Nie, to jest o pamięci historycznej. Pamięć historyczna polega na tym, że pamiętamy, że Lech Wałęsa był esbeckim agentem, że mamusia Trzaskowskiego była esbeckim nosicielką.
0: Kolejne wycieczki w stronę rodziny. Bardzo dziękujemy, panie Witoldzie, za ten głos. Życzymy spokojnego dnia. Jest z nami pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, panie Marku.
22: Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem, co powiedzieć. No, zanim mówiłem znowu, ja będę oczywiście merytoryczny dzisiaj, postaram się odpowiedzieć na pana pytanie, tym bardziej, że mam chyba co powiedzieć, ale takie dwa skrajne głosy, ludzie po tej podobnej stronie barykady. No, piękna historia pana Zdzisława i jego rodziny. Bardzo mu gratuluję i szanuję to, że swoich najbliższych angażuje w pamięć. I akurat moja rodzina, członkowie mojej rodziny na różnych frontach, w różnych miejscach świata walczyli, ginęli. I akurat nie w Warszawie, nie w powstaniu, ale w Polsce i za granicą i w różnych miejscach świata. Tak się akurat ułożyło. I ja należę do tych akurat ludzi, którzy... Ja mieszkam od wielu lat w Warszawie i należę do tej grupy ludzi, która zawsze tego dnia, kiedy wyją syreny, staje i nie patrząc na to, jaki to jest dzień tygodnia, oddaję hołd salutem, powiedzmy, dlatego, że czuję się, że mogę, i a nawet powinienem. Pracuję dla firmy, która od lat pomaga powstańcom i tym uroczystościom, stara się jakoś włączać takie działania o pamięci. I szczerze mówiąc, to jest właśnie tak piękne, że pan redaktor dzisiaj zapytał o to, jak celebrujemy takie ważne wydarzenie, bo to jest niewątpliwie ważne wydarzenie, a nie dyskutujemy o tym, czy ono było zasadne, czy niezasadne, bo to właśnie to, o czym drugi słuchacz powiedział, celebrowanie pewnych niemądrych postaw i zachowań i w taki sposób często niegodny, nadużywanie różnych świąt w Polsce ma miejsce często właśnie po tej prawej stronie. Ja też powiem panu, panie redaktorze, że trzeba oddać wbrew temu, co mówił ten drugi słuchacz. To jest po prostu nieprawdopodobne, że on może tak mówić w ogóle. Że akurat ten prezydent Warszawy bardzo dba o tą pamięć i tych obchodów jest wiele, pomocy miasto udziela dużo, szanuje tych ludzi i pan Ołtakowski z kolei to rzeczywiście wspaniały człowiek, który z wielką pasją, nie patrząc na sympatie polityczne, konsekwentnie realizuje jakąś misję i stara się dbać o to, żeby młodsze pokolenia po prostu pamiętały. I tak na koniec, panie redaktorze, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja wczoraj to powiedziałem, dzisiaj to powtórzę. To jest wyjątkowy dzień, jeden z tych wyjątkowych dni. Dobrze, że rozmawiamy o tym, a nie o jakichś wydarzeniach, które miały miejsce wczoraj. Natomiast jak słucham takich słuchaczy, jak ten ostatni, tak sobie pomyślałem, bo on powiedział przed chwilą, że on uczy swoje wnuczki i wymienił kilka haseł, które po prostu są nie tylko w części kłamliwe, ale są też po prostu niegodne. Tak pomyślałem sobie rzeczywiście, że takie mamy Rzeczpospolitej, jak jej dzieci chowanie i bardzo ważni są nauczyciele. I kiedy nieraz rozmawiamy tutaj na antenie o tym, jak ważna jest pamięć i uczenie kolejnych pokoleń, to ważne właśnie, żeby one miały dostęp do prawdziwej informacji, a to, co ten człowiek robi, jest po prostu obrzydliwe i poza jakimkolwiek tam.
1: Dziękuję panu za głos związany z tą pamięcią historyczną i tak. Spokojnego dnia życzę, pan Marek z Warszawy.
22: Również panu życzę.
1: Był z nami, dziękuję. 22 44 44 044. No właśnie, przy okazji 82. rocznicy powstania warszawskiego pytamy dzisiaj państwa o to, w jaki sposób państwo na co dzień przekazują wspomnienia i opowieści o bliskich młodszemu pokoleniu, opowieści historyczne. No nie wiem, zastanawiam się, czy jeszcze ktoś robi może drzewa genealogiczne, czy siadają państwo za albumami i wracają do ważnych miejsc, do ważnych momentów dla państwa rodziny, która zapewne te momenty wplatają się też w historię Polski. 22 44 44 044 jest z nami pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Dzień dobry, panie Andrzej.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Super temat. Z tego, co rozmawiałem z panią Różą, to mówimy o historii ogólnie, nie tylko o powstaniu warszawskim.
1: Tak, tak, oczywiście.
2: Bo o historii w naszym życiu. No wie pan, ja całe swoje życie jestem związany z historią. Po powrocie do Ameryki kupiłem obiekt zabytkowy, 300-letnią budę, którą remontuję, remontować będę i następnie mnie będą remontować. Czyli każdy dzień mi mówi o historii, o tym, jak wyglądali tu nasi poprzednicy. Akurat tutaj to była rodzina niemiecka von Kotwicz. Pokazuje to, jak na tych ziemiach odzyskanych to było skomplikowane. Jak my przyjechaliśmy ze Zwolenia, zostawiając wszystkie swoje dobra i majątki i wylądowaliśmy tutaj właśnie na ziemiach lubuskiego, pomorskiego i tak dalej. Ale wracając do takiej tradycji codziennej, to ja mam szczęście, że mam kuzyna w Hamburgu, który prowadzi strony internetowe naszej rodziny. I to jest cudownie, że on i nasi inni tutaj, nasza rodzina, wyszukujemy różne informacje. Bo tam to jest do XVII wieku można znaleźć tradycje naszej rodziny. I to jest piękne, jak ostatnio znaleźliśmy pułkownika Antoniego Słodkowskiego, który został w Virtuti Militari w XIX wieku, jak brał udział w powstaniu. No, cudowne rzeczy. No, i teraz trzeba po prostu wykorzystać internet, wykorzystać inne metody, no bo takie, wie pan, rysowanie drzewa i tak dalej, siadanie, no to niestety już mało kręci młodzież. No,
1: ale może jest jakimś wydarzeniem rodzinnym.
2: No oczywiście, to lepsze niż nic, nie? Ale ja pan, no, namawiam na wykorzystanie internetu, social mediów, tworzenia grup rodzinnych, bo to jest cudowne. To wie pan, ludzie odchodzą, nie? To jest, słuchamy historii, słuchamy, ja pamiętam, jak przyjeżdżałem tutaj właśnie do wujków na tą ziemię lubuską i pod tą lipą siadaliśmy wieczorem i opowieści o rodzinie, o tym, jak ten Wołyń był cudowny. Oczywiście może oni troszeczkę ten przesadzali z tą miłością utraconej ojczyzny. Teraz przeżywaliśmy oczywiście tragiczne rocznice krwawej niedzieli, ale wie pan, to z jednej strony mają nasi słuchacze rację, bo to jest mądry głos zawsze ludzi, którzy dzwonią. To nie są jacyś politycy, czy jacyś tutaj, tylko z większości. większości, bo oczywiście zdarzają się też inni, mają ten właśnie zdrowy pogląd, że historia na co dzień, że przekazywanie właśnie o powstaniu warszawskim, przekazywanie, spotykanie tych potomków, słuchanie ich właśnie, ludzi, którzy mają naprawdę, to jest ich pierwszy głos, to jest pierwsze, bo oni niestety odejdą. Mm-hmm. Życzę udanego weekendu, zapraszam na naszą kochaną ziemię lubuską, jeżeli ktoś nie ma jeszcze planów wakacyjnych, jest cudownie, słonecznie, szczególnie pana z Płocka Pawła.
1: Bardzo dziękujemy. Był z nami pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Właśnie 5:34, a numer do nas to 22 44 44 044. Pytamy państwa dzisiaj o to, w jaki sposób dbają państwo o pamięć o swojej lokalnej historii, która wplata się bardzo często w generalną historię Polski, i w jaki sposób można na co dzień przekazywać wspomnienia oraz opowieści o bliskich młodszemu pokoleniu. Jest z nami pan Tadeusz z Krakowa. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
3: Dzień dobry. Kłaniam się, bardzo ciekawy temat pan zadał. Niestety, czasem się mówi, bardzo przykro jest słuchać takich panów, którzy przekazują niby swoim potomkom to, co jest nieprawdziwe lub niegodne. Bardzo ładnie pan Marek to powiedział. Ja akurat miałem to szczęście, że po swojej życiowej drodze miałem wspaniałych nauczycieli, historyków, którzy przekazywali te informacje prawdziwe, które utkwiły, i robię dokładnie to samo w tej chwili sam. Spotykam się z młodzieżą w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, gdzie przekazuję historię, którą miałem szczęście przeżyć, dosyć długą historię swojego życia i uczestniczyć w ważnych wydarzeniach naszego kraju, które w tej chwili tak często są zakłamywane. W związku z tym ja przepraszam, że tu zrobię może jakieś autoreklamę. Ja to wszystko zapisałem w swojej książce, która świetnie się jakby rozchodzi. Swoją historię życia wplątaną w historię Polski, w historię działań poza granicami kraju, żeby następne pokolenie mogło to wszystko zapoznać się. Na razie książka rozchodzi się świetnie. Wszyscy czytają z ciekawością. I to jest właśnie, ja uważam, że to jest mój wkład w tą pamięć historyczną. Nie wiem, czy nie będzie nie tak to podawanie tytułu tej mojej opowieści o tych historycznych czasach, w których przyszło mi przeżyć. Sam uczestniczyłem również w wielu wydarzeniach i w jakiś sposób je chciałem przekazać potomnym. Jeśli mogę, to podam, że tytuł książki jest Ikar ze spadochronem. To jest właśnie historia mojego bardzo ciekawego życia, w której właśnie zawiera się ta pamięć historyczna przekazywana następnym pokoleniom. Dziękuję bardzo za możliwość.
1: Bardzo dziękujemy, panie Tadeuszu. Pan Tadeusz z Krakowa był z nami. No właśnie, to też jest pytanie o nauczycieli, którzy już pojawili się w tej rozmowie. Czy może jakiś nauczyciel historii nas słucha? Czy młode pokolenia w ogóle ta historia interesuje? No bo z jednej strony jest nadawca, z drugiej strony jest odbiorca. 22 44 44 044, to jest numer do nas. Czekamy jeszcze kilka minut na państwa głosy, ale tymczasem druga dzisiaj muzyczna kartka z kalendarza. Właśnie dzisiaj, 31 lipca, 59. urodziny obchodzi Grzegorz Turnał.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 22-23 stopnie pokażą termometry na Wybrzeżu, 28 w zachodniopomorskim, a w pozostałej części Polski już powyżej 30, miejscami do 35 na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, na Opolszczyźnie i w Małopolsce. W wielu wypadkach dosyć słonecznej pogodzie mogą też towarzyszyć przelotne burze i słabe opady. Poza tym jednak będzie ciepło, będzie bezchmurne niebo. Jak sytuacja w sobotę? W sobotę będzie odrobinę chłodniej, natomiast więcej opadów.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 5.42, pierwszy program w Radiu Tok FM, 22 44 44 044, to jest telefon do nas. Pytamy Państwa o to, w jaki sposób celebrują Państwo i rodzinną, i lokalną, i polską historię. Pytamy oczywiście przy okazji jutrzejszej 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, aczkolwiek nie tylko o Powstanie Warszawskie chodzi. Jest z nami pan Sebastian z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry, panie Sebastianie. Halo, dzień dobry, czy słyszymy się, panie Sebastianie?
2: Tak, słyszymy się,
1: dzień dobry, witam. Jest pan na antenie.
2: Witam. No, z mojej strony ja mogę powiedzieć tyle, że ja jestem członkiem Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego i my jako całe stowarzyszenie propagujemy to tak, że staramy się spoić młodym osobom, żeby nie zapomnieli o tej historii. Także robimy różnego rodzaju wystawy na piknikach historycznych, pokazujemy różnego rodzaju pamiątki, a głównie zajmujemy się i powstaniem styczniowym, pierwszą, drugą wojną. Czasami organizujemy jakieś spotkania z osobami, które jeszcze mogą coś na ten temat powiedzieć. Robimy jakieś spotkania w szkołach. Także no tyle z naszej strony. Staramy się, aby ta historia nasza nie została zapomniana, że tak powiem.
1: A to jest tak, że młodzi ludzie, którzy przychodzą na te spotkania, czy w ogóle przychodzą, czy to jest bardziej adresowane do ludzi, powiedzmy, w średnim wieku?
2: Nie, właśnie o dziwo jest zainteresowanie młodzieży. Robiliśmy kilka takich wystaw nawet w szkołach i naprawdę zainteresowanie jest wielkie. Po prostu wystarczy te osoby zainteresować. Jeżeli my do tych osób nie wyjdziemy, to osoby się nie zainteresują, ale jeżeli my wychodzimy do tych osób i tak mówię, z pewnego rodzaju jakimiś historycznymi akcesoriami, gadżetami i innymi rzeczami, naprawdę jest zainteresowanie. No tylko trzeba do tej młodzieży wyciągnąć rękę i wtedy się naprawdę dużo opowieści jest i ze strony osób starszych i młodszych. Także jest zainteresowanie, tylko trzeba tą młodzież zainteresować.
1: No to bardzo dobrze wiedzieć. Bardzo dziękuję. Pan Sebastian z Dąbrowy Górniczej był z nami. Zadzwonił do nas także pan Paweł z Warszawy. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry. Paweł z Warszawy. Ja jestem akurat wykładowcą akademickim również. Całe życie związany z Warszawą, ale chciałem powiedzieć o innym aspekcie. Chciałem powiedzieć o kuchni. Piszę w tej chwili książkę Popiół na pasie. Ona zostanie wydana jeszcze w sierpniu. To jest książka o gastronomii polskiej. Piszę ją razem z Adamem Gesslerem i to jest takie miejsce, w którym pokazujemy dziedzictwo narodowe związane z gastro. Potrawy, jakie mamy. Polska kuchnia jest tak niesamowicie bogata. To jest tak eklektyczna kuchnia, która wchłonęła w sobie kuchnię żydowską, ukraińską. Mnóstwo jest intrygujących potraw związanych z nami, z Polską. Takich, które jedli nasi królowie, księża, które jedliśmy w czasie wojny, na powstaniach. Moja rodzina w czasie powstania warszawskiego uciekła z Warszawy. I to, co oni jedli we wiosce podwarszawskiej, to jest w ogóle całkiem inna bajka. Kulinaria to jest nasze dziedzictwo narodowe.
1: Ale jak rozumiem, w te opowieści o kulinariach wpisana jest też taka typowo rozumiana historia.
3: Tak, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. I wie pan, to jest tak. Kuchnia i sypialnia to są dwie najważniejsze rzeczy w życiu człowieka. I jeżeli patrzymy na tą kuchnię również z punktu widzenia naszego dziedzictwa, naszej historii, po prostu patrzymy na to wszystko szerzej. Jesteśmy bogatsi o tą wiedzę.
1: O, to jest ciekawe spostrzeżenie. Bardzo dziękuję panu za ten głos. Pan Paweł z Warszawy był z nami w bardzo interesujący sposób. Rozgałęzia nam się dzisiejsza rozmowa. Jest z nami pan Romuald również z Warszawy. Dzień dobry, panie Romualdzie.
4: Dzień dobry. Czy jestem słyszany?
1: Tak, słychać pana bardzo dobrze.
4: To wspaniale. Wie pan, ja nie jestem może takim typowym dla całej audycji, dlatego że dla mnie 1 sierpnia to nie tylko rocznica powstania, ale historia rodzinna. Cała rodzina była w Warszawie. Ojciec od miał 16 lat, kiedy przeszedł do konspiracji, a później przyszło oddział dywersji bojowej na Woli, następnie z całym oddziałem zgrupowanie Radosława, przeszedł od pierwszego do ostatniego dnia powstania, nawet po powstaniu wychodził jako jeden z członek jednego z ostatnich oddziałów osłony, a potem była niewola. I dla mnie powstanie to jest historia rodzinna, ja to w ten sposób widzę, zresztą podobnie jak i mojej żony, która, której rodzice też uczestniczyli w powstaniu. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym czczeniu. W 1974 roku w Muzeum Historycznym Warszawy, wtedy dyrektorem był profesor Janusz Durto, została zorganizowana

0: Ja trochę to, co zrobił generał de Gaulle w Palestynie, kiedy wolni Francuzi walczyli z oddziałami wolnych Vichy. De Gaulle wszystkie trumny odznaczył tym samym, tą samą odznaką, walczyli za Francję. I to jest moja odpowiedź dla tych, którzy twierdzą, że jeżeli ktoś był socjalistą, że jeżeli ktoś był w oddziałach Armii Ludowej czy jakichkolwiek innych, to jego wysiłek się nie liczy. Krew żołnierska jest jedna. A to, że inaczej rozumieli Polskę, no to już jest kwestia tego, że inni rozumieli. Syn bohatera może być zdrajcą i syn zdrajcy może być bohaterem. Historia Polski dostarcza wielu przykładów. I nie wolno dzielić dlatego, że ktoś był w tej czy innej organizacji. Ostatecznie rodzony pradziad mój był w Warszawskim Komitecie Robotniczym BPS-u, a jego dwa bracia byli w organizacji bojowej. To co...
1: Rozumiemy, co chce nam pan przekazać, panie Romualdzie, na temat...
0: To jest po prostu nieodpowiedzialne coś takiego. Natomiast jeśli chodzi o czczenie, to tutaj wielką rolę ma nie kto inny, tylko również radio. Przecież nadawanie pieśni powstańczych, które są bardzo piękne, pomijając wszystko inne, i tekst piękny, i melodia piękna, to jest jeden z powodów, dla których jeden z tych przyczynków, które pozwalają utrwalić tę szlachetną pamięć o powstaniu. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz niezwykle groźna. Nie wolno przedstawiać historii powstania tak, żeby słuchacz, czy odbiorca, czy dziecko wyniosło stąd naukę i postrzelali sobie chłopcy, a miasto spłonęło.
1: Jasne. Panie Romualdzie, bardzo dziękuję za te wszystkie refleksje dotyczące również historii Polski, szerzej sięgającej niż Powstanie Warszawskie. Jest z nami pan Karol z Katowic. Dzień dobry, panie Karolu.
2: Witam serdecznie, dzień dobry. Ja myślę, że tak, historię należy przekazać, a nie ją patroszyć. I w wielu wypadkach niestety tak się dzieje. Też jestem zaniepokojony taką obserwacją życiową, że uczestniczyłem w kilku różnych zdarzeniach, które niekoniecznie musiały być historyczne, ale były zdarzeniami. I każdy po latach inaczej to zdarzenie opowiadał. I tu jest wielki problem, żeby po prostu środowisko naukowe w jakiś sposób skoncentrowało się właśnie na przekazaniu historii w miarę, na ile to jest obiektywne, a nie ją patroszyło. Tyle mam w tej materii.
1: Bardzo dziękuję, panie Karolu. Spokojnego dnia. Pan Karol z Katowic był z nami, a teraz jest z nami pan Adrian z okolic Warszawy. Dzień dobry, panie Adrianie.
3: Dzień dobry. Bardzo się ucieszyłem, jak usłyszałem pana z Warszawy, który powiedział o tych wszystkich postaciach. Mhm. Chciałbym powiedzieć o wielu osobach, mógłbym powiedzieć jako historyk z zawodu, które naprawdę są w polskiej historii znane jako osoby ważne, a skończyły dosyć bardzo źle i po zupełnie przeciwnych stronach, więc bardzo fajne są takie głosy. A ja dzwonię, głównym moim przesłaniem mojego telefonu jest to, żebyśmy szanowali to, co jest wspólne. A wspólna między innymi, proszę państwa, jest flaga biało-czerwona. I ona nigdy nie należy do nikogo z państwa, nikogo z nas pojedynczo, tylko do tych wszystkich ludzi, którzy żyją i do tych wszystkich ludzi, którzy żyli. I ja osobiście nakłaniam do tego, żeby flagę, proszę państwa, wywieszać tylko święta państwowe. I w te święta, które są dla nas ważne, ja jutro wywieszę flagę, która będzie czysta, która będzie uprasowana. Jutro będę ubrany bez zarzutu. Na pewno nie będę się zachowywał wobec nikogo agresywnie. Nie będę, że tak powiem, propagował niczego, co by było daleko od naszych jakichś wspólnych wartości. Do tego namawiam, żeby szanować flagę i przekazywać to, że ona nie należy tylko do tych osób, które sobie ją wywieszają, ale jest wartością wspólną. To takie moje przesłanie.
1: Bardzo dziękujemy. Pan Adrian z okolic Warszawy z apelem o szacunek do symboli narodowych. I jest z nami pan Janusz z Lublina. Panie Januszu, pan będzie puentował dzisiejszą rozmowę.

0: Dzień dobry. Może będę trochę odmienny, ale do wszystkich polskich powstań mam raczej taki zły stosunek, bo były raczej niepotrzebne z szacunkiem dla ofiar oczywiście.
1: To są też czasem dwie różne kwestie.
0: Bo wie pan, chodzi o to, że korzyści nie były niewielkie, a historia nauczyła, że jak się Polacy nie buntowali, to wtedy zaborcy brali się nawzajem za łby. I czego przykładem była pierwsza wojna światowa, po której odzyskaliśmy niepodległość. No. Także no, szanuję ofiary, ale to było takie podpuszczane. Polacy zawsze byli podpuszczani. Teraz się okazuje, że jak front już wszedł w Lubelskie, to Niemcy zaczęli w panice opuszczać Warszawę. I ktoś ze wschodu dał im cynk, że front się zatrzyma i zaczęli wracać.
1: No, panie Januszu, to... a wracając do tematu, skoro puentujemy, a w jaki sposób u pana w domu można pielęgnować i lokalną, i taką ogólnopolską historię?
0: No wie pan, akurat jestem synem komunisty i dewotki, także... No tak, i tak dobrze, jestem w miarę normalny.
1: Bardzo dziękuję panie Januszu za ten głos. Historia Polski jest historią bardzo skomplikowaną. Bardzo dziękuję państwu za wszystkie głosy dzisiaj. 22 44 44 044. To już podaję ten numer awansem, bo dzisiaj jeszcze mikrofon Tok FM, a oraz w pierwszym programie w przyszłym tygodniu również do państwa głosów będziemy chcieli wrócić. A teraz jeszcze przegląd prasy. No właśnie, przy okazji jutrzejszej rocznicy sporo tekstów wokół powstania warszawskiego w gazetach. W magazynie Polska wywiad z Janem Ołdakowskim. Gdy odejdzie ostatni świadek powstania warszawskiego, świat nie będzie już taki sam. To jest tytuł. Anita Czupryn pyta Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, o ostatnie wydarzenia i obchody. Żyje 225 uczestników powstania warszawskiego. To już ostatni aktywni powstańcy. Jest ich coraz mniej, ale przybywa ludzi, którzy traktują kontynuowanie ich misji jako honor i zaszczyt, mówi właśnie dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest długi wywiad, ale Jan Ołdakowski zwraca uwagę też na to, że brakuje młodych naukowców badających II wojnę światową. Przez lata historycy XX wieku zajmowali się przede wszystkim wpływem PRL i zbrodniami sowieckimi na narodzie polskim. W ten sposób powstała wyraźna luka badawcza. W młodym pokoleniu nie ma następców takich historyków jak Tomasz Szarota czy Tomasz Strzembosz, którzy zajmowali się okupacją niemiecką i III Rzeszą. I dalej w tym samym wywiadzie, w tej samej wypowiedzi drastycznie spada liczba badaczy, którzy rozumieją dokumenty oraz aparat wojskowy, policyjny i bezpieczeństwa III Rzeszy. To też jest dla naszej nauki potężne wyzwanie, jeśli prawdą jest to, co mówi Jan Ołdakowski. Jeśli chodzi o powstanie warszawskie, także jeszcze duży dodatek w Rzeczpospolitej. Natomiast... polityki będzie dzisiaj dużo w Tok FM na pewno, więc chciałbym państwa uwagę skierować na temat trochę wakacyjny, trochę społeczny, bo najciekawszym tekstem, jaki dziś przeczytałem w gazetach, to jest tekst również z Polski, ze strony 23. O historii kolejki na Kasprowy Wierch. 90 lat gorących sporów o kolejkę na Kasprowy Wierch. To jest tytuł tekstu Mariusza Grabowskiego. Budowa kolejki nowej na Kasprowy była przedsięwzięciem nie tylko ekonomicznym, ale też prestiżowym i symbolicznym, ale co ciekawe, od początku wywoływała falę protestów. Budowa pociągnęła za sobą kolejne tatrzańskie inwestycje. Wybudowane w 1936 roku Wysokogórskie Obserwatorium na Kasprowym Wierchu, tak zwaną Ceprostradę z nadmorskiego oka na Szpiglasową Przełęcz, a także m.in. o rok późniejszy hotel na Kalatów. Mariusz Grabowski przypomina, jak narodziła się ta idea 90 lat temu, w jaki sposób ta idea była oprotestowywana przez niektóre środowiska i jakie skutki przyniosła Zakopanemu. W Polsce to tyle, na co chciałbym zwrócić uwagę. Natomiast w dzienniku Gazecie Prawnej tekst Karoliny Wojcickiej Rewolucji nie będzie o sytuacji w Izraelu, o sytuacji przed jesiennymi wyborami do Knesetu. Najpoważniejszy kandydat na nowego premiera Izraela w wielu kwestiach nie różni się od Benjamina Netanyahu. Nawet izraelska lewica mówi dziś przede wszystkim o bezpieczeństwie i wojnie. Jeśli przeciwnika nie da się pokonać tradycyjnymi metodami, trzeba mocno uderzyć w ludność infrastrukturę cywilną, aby wywrzeć presję na wroga i zmusić go do ustępstw. Tak w dużym uproszczeniu można opisać logikę doktryny Lahii, nazywanej tak od szyickiej dzielnicy na południowych przedmieściach Bejrutu. Doktryna sformułowana w trakcie izraelskiej inwazji na Liban zakłada odejście od zasady proporcjonalności w stosowaniu siły. Rozumowanie było proste. Społeczeństwo stanowiące zaplecze dla Hezbollahu również musi ponieść konsekwencje. Izraelczycy kierują się nią do dziś, choć coraz częściej mówią o doktrynie Gazy, znacznie bardziej radykalnej i szerszej odsłonie, która wyłoniła się podczas ludobójstwa w strefie Gazy. Do tej doktryny nawiązują również kandydaci, którzy sprzeciwiają się Benjaminowi Netanyahu, w tym Gadi Eisenkot, który wyrasta w tym momencie na największego rywala izraelskiego premiera w najbliższych wyborach. Karolina Wójcicka pokazuje, jak bardzo w tym momencie jak wysokie jest napięcie, jeśli chodzi o Izrael, na jakie potrzeby mieszkańców Izraela muszą odpowiadać poszczególni politycy, którzy chcą stawić czoła Benjaminowi Netanyahu. Sięgnę jeszcze po Rzeczpospolitą. Strach w Niemczech po zamachu, to jest analiza Jerzego Haszczyńskiego dotycząca tego, co wydarzyło się w mijającym tygodniu przed bramą brandenburską, kiedy zamachowiec zaatakował uczestników Parady Równości. Jerzy Haszczyński pisze o tym, że spór w niemieckich elitach po ataku na Paradę Równości w Berlinie przebiega według linii. Ważniejsza jest walka z islamizmem czy ochrona społeczności LGBT. Jest i pytanie, czy skorzysta na tym AfD. To początek tej interesującej analizy, a obok tekst Jędrzeja Bieleckiego: Francja już nie elegancja. Paryż kontroluje aż 1/3 światowej sprzedaży luksusowych perfum, klejnotów czy mody, ale przychody branży spadają z powodu pogorszenia się wizerunku kraju, między innymi z powodu tego, że francuscy biznesmeni zbyt chętnie flirtowali z Donaldem Trumpem. Wizerunek Paryża i Francji u progu przejęcia władzy przez skrajną prawicę z narastającą przestępczością na przedmieściach stolicy czy poważnym problemem bezrobocia także staje pod znakiem zapytania. Za chwilę o godzinie 6 informacje i Marta Perchuć-Burzyńska, a po 6 podsumujemy to, co wiemy do tej pory i co powinniśmy wiedzieć na przyszłość, jeśli chodzi o wczorajszy incydent związany z rosyjską rakietą CH-101, która spadła w województwie lubelskim.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Dziś śledczy przy pomocy ekspertów z Ukrainy mają rozpocząć oględziny szczątków rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. Przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, ale także obecna sytuacja w kraju. Za chwilę także o tematach, które miały być poruszone podczas wczorajszego spotkania polityków PiS-u. Czwartek był pierwszym nieco optymistycznym dniem, informują władze francuskiej Żyrondy, gdzie od wielu dni trwa walka z ogromnym pożarem. Piątek, 31 lipca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Na dziś śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety, która wczoraj spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło około 100 kilometrów od polskiej granicy w czasie trwania kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Lej po pocisku został zasypany, a teren, gdzie prace zakończyli już prokuratorzy, został przekazany właścicielowi. W kolejnych pracach śledczych, jak przekazała prokuratura, ma uczestniczyć ekspert z Ukrainy, który ma pomóc polskim służbom w zidentyfikowaniu znalezionego obiektu. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk poinformował, że pocisk, który naruszyła polską przestrzeń powietrzną, to rosyjska rakieta CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Premier Donald Tusk zapowiedział, że szczegółowo badane będą wszystkie elementy tego, co się zdarzyło ze strony rosyjskiej i ukraińskiej. Mieszkańcy Tarnawy mówili o swoim zdziwieniu, że nie dostali SMS-ów z informacją, że jest zagrożenie z powietrza. Służby odpowiadają, że komunikat RCB to tylko uzupełnienie informacji, a alarm ogłaszają i odwołują syreny. Jakub Medek.
4: W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, przypomina wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
5: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
4: Wiceminister obrony Paweł Bejda dodaje, że o zasadach związanych z alarmami i tym, jak się wówczas zachowywać, mówiła rozesłana kilka miesięcy temu do wszystkich domów w Polsce specjalna książeczka.
6: Bardzo was proszę, sięgnijcie do tej wersji papierowej, jeżeli jeszcze ją macie. Jeżeli nie, to sięgnijcie do wersji internetowej. Ona jest, między innymi na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
4: Bejda dodaje, że w ocenie rządu służby zadziałały w kwestii alarmowania tej nocy prawidłowo, a sam alarm trwał raptem kilkanaście minut. Jakub Medek, TOK FM.
3: Przyszłość partii i obecna sytuacja w kraju to, jak podkreślają politycy Prawa i Sprawiedliwości, główne tematy poruszane podczas wczorajszego spotkania klubu PiS. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekonywał jednocześnie, że to nie odejście Mateusza Morawieckiego było głównym tematem rozmów.
7: Koncentrowaliśmy się głównie na tym, co przed nami, przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej.
3: Jednak jeszcze przed spotkaniem posłowie otwarcie mówili, że rozłam w partii nie przyniesie jej niczego dobrego. To wielka strata, mówił poseł PiSu Jarosław Sellin.
8: Taki rozłam jest szkodliwy nie tylko dla formacji politycznej, jest szkodliwy dla Polski.
3: Choć Mateusz Morawiecki oficjalnie dalej jest członkiem partii, do klubu już nie należy, tak jak pozostałych 40 posłów, którzy zdecydowali się na założenie konkurencyjnego wobec Prawa i Sprawiedliwości klubu Rozwój Plus. PiS pracuje z kolei nad nową strategią, którą ma ogłosić 6 sierpnia. Władze Żyrondy Departamentu na południowym zachodzie Francji oceniły, że czwartek był pierwszym, nieco optymistycznym dniem w walce z trwającym od 22 lipca pożarem. Między innymi zezwolono, by 84 tysiące osób spośród wcześniej ewakuowanych prewencyjnie 220 tysięcy mogło wrócić do domów. Pożar, który zniszczył 42 tysiące hektarów terenu, jest obecnie ustabilizowany. Jak się ocenia, to najgorszy pożar we Francji od 1949 roku. Również premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. Sanchez zapewnił, że pomimo zniesienia stanu wyjątkowego, specjalna jednostka wojskowa do spraw kryzysowych będzie dalej działać. W tym roku w Hiszpanii spłonęło już ponad 170 tysięcy hektarów różnych powierzchni. Walkę z ogniem utrudnia trwająca fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni Celsjusza. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku rozkręcił się już na dobre. W tym roku jest dodatkowy powód, by trzymać kciuki za jego powodzenie, bo impreza, która jest jedną z największych tego typu w Europie, ma szansę trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Paweł Radzewicz.
9: Drugiego takiego wydarzenia trudno szukać. Jarmark Świętego Dominika odbywa się już po raz 766 i trzeba docenić jego wartość, mówi marszałek Mieczysław Struk.
10: Chcemy wspólnie razem starać się o wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego właśnie Jarmarku Świętego Dominika. To jest niezwykle ważne przedsięwzięcie, które będzie promować nasze kochane miasto Gdańsk.
9: Przygotowanie wniosku trwało blisko rok, dodaje szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
11: To nie był łatwy proces. Trzeba było odwiedzić nie tylko archiwa PAN-u w Gdańsku, ale byliśmy w Berlinie. Szukaliśmy wszystkich, które mogliśmy gdzieś namierzyć, zmianek o tym, co działo się przez te 765 lat wokół jarmarku, z kim on był związany.
9: Decyzja powinna zapaść w ciągu kilku miesięcy. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Dziś najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu do centrum kraju postępować będą przelotne opady deszczu. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu do mniej więcej 30-34 na przeważającym obszarze. 36 stopni pokażą termometry w centrum.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 6:06, pierwszy program w Radiu TOK FM, przy mikrofonie Filip Kakusz. Jest z nami generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dzień dobry, panie generale.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Minęła nieco ponad doba od incydentu, o którym mówiliśmy wczoraj cały dzień, bo mówić trzeba. Rosyjska rakieta H-101 wleciała w polską przestrzeń powietrzną, po czym rozbiła się w miejscowości Tarnawa Kolonia w powiecie biłgorajskim. Nikomu nic się nie stało, rakieta spadła na pole rzepaku. Przez cały dzień obserwowaliśmy, jak docierają do nas kolejne informacje na temat tego incydentu. Co wiemy po tych 24 godzinach i co jest jeszcze do wyjaśnienia, panie generale, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło?
12: Tak, no z pewnością znamy już przebieg zdarzeń zgodnie z tym, co powiedziało wojsko, głównie cały przebieg, z jakiego kierunku ta rakieta wleciała, co się z nią stało. Została zbadana, że jest ona pochodzenia rosyjskiego. Oczywiście wiemy, jaki typ rakiety, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to rakieta, która też ma obniżoną zdolność wykrywania, rakieta manewrująca, a więc też daje nam to wiele do myślenia na temat tego, w jaki sposób takie cele powinny być przechwytywane, ewentualnie wykrywane. I że możemy się przede wszystkim spodziewać tego typu aktów, czy to będą przypadkowe zdarzenia, czy to będą celowe zdarzenia, to nie zmienia faktu, że nasze siły zbrojne i nasze społeczeństwo przede wszystkim musi być przygotowane na wzmożoną ilość tego typu sytuacji.
1: Panie generale, zatrzymajmy się na tym, co mówi pan o tym, czy jest to sytuacja przypadkowa, czy z premedytacją przeprowadzona operacja. Czy my się dowiemy kiedyś, co się właściwie wydarzyło? Czy ta rakieta miała jakąś awarię, która sprawiła, że wpadła do Polski, czy może jednak było to celowe działanie ze strony sił Kremla?
12: Pewnie ciężko będzie jednoznacznie określić, natomiast faktem jest, że od wielu lat, równolegle z konfliktem, który trwa na Ukrainie, Rosja prowadzi agresywną politykę i wojnę hybrydową wobec państw Zachodu, a głównie tutaj wobec państw znajdujących się na wschodniej flance NATO, wschodniej flance Unii Europejskiej. Dlatego nie powinniśmy się niestety, ale nie powinniśmy się dziwić faktem, że tego typu akty mogą się zdarzać. I wiadomo, że strona rosyjska będzie próbowała kamuflować to, że było to celowe działanie, że przy masowym ostrzale, które zwłaszcza w ostatnich tygodniach mają miejsce na Ukrainie ze strony rosyjskiej, że takie zdarzenie mogło się przypadkowo zdarzyć. Także ubolewają co najwyżej nad tym i tyle. Aczkolwiek na razie nie dotarły do nas jakieś konkretne sygnały, komentarzy z Rosji na ten temat.
1: A w jaki sposób zachowały się polskie służby? Co tu zadziałało w procedurach, a co nie zadziałało?
12: Oczywiście myślę, że tutaj polskie służby też w pewnym sensie uzyskują coraz wyższą sprawność, bo nie jest to już pierwszy przypadek i to reagowanie staje się coraz bardziej doskonałe i coraz bardziej płynne. Niemniej jednak my musimy mieć świadomość, że nie wszystkie cele wnikające w przestrzeń powietrzną naszego kraju, jeśli się to zdarzyło, zdarza czy będzie zdarzać, mogą być przechwycone i mogą być zniszczone na przykład, bądź śledzone w taki sposób, aby skutecznie temu przeciwdziałać. Natomiast ja bym bardziej skupił się na tym, jaka będzie reakcja władz lokalnych, jaka będzie reakcja społeczeństwa, bo my wreszcie może musimy sobie uświadomić w naszych głowach to, że my nie żyjemy w kraju zupełnie tak bezstresowo i bez obciążeń. Wojna trwa za naszą wschodnią granicą i jeśli mieszkamy tutaj, zwłaszcza we wschodniej części Polski, to musimy mieć tą świadomość, że niestety tego typu akty będą się pojawiać. Coś może zabłądzić zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i będzie to stanowiło poważne zagrożenie dla społeczeństwa. Natomiast ja uważam, że do tej pory w ramach realizacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej, to na tym poziomie dotyczącym społeczeństwa to tak naprawdę niewiele się dzieje. Tak, oczywiście zostały rozesłane ponad rok temu informatory. Większość tych informatorów pewnie została wykorzystana jako gdzieś tam książeczka stojąca na półce, która się już pokryła kurzem. Natomiast potrzeba doprowadzenia do społeczeństwa przede wszystkim świadomości, że to nie są już czasy, kiedy można takie rzeczy i takie sygnały bagatelizować. I drugie, prowadzić praktyczne szkolenia z tymi ludźmi, bo ludzie do końca, widzimy w telewizji, w mediach padają pytania, co by pan zrobił, co by pani zrobiła i ludzie tak naprawdę nawet po przeczytaniu tej książeczki nie do końca wiedzą, co robić. Natomiast przede wszystkim ograniczałbym, przepraszam za kolokwializm, ale durne wypowiedzi niektórych polityków tylko po to, żeby się pokazać w telewizji czy w radiu, które do niczego nie prowadzą. No niech się wezmą wreszcie za robotę, niech zintensyfikują działania dotyczące edukacji społeczeństwa, bo żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. A wzajemne pokazywanie się, oskarżanie w telewizji, w radiu, no to niczego po prostu nie prowadzi.
1: Słyszę pana wzburzenie, panie generale, i chciałbym się trochę o to dopytać, ponieważ ja obserwowałem to, jak ta dyskusja na temat, ta polityczna dyskusja na temat tego incydentu toczyła się wczoraj i szczerze mówiąc miałem wrażenie, że to wszystko jest w granicach takiej normy, do jakiej my jesteśmy przyzwyczajeni, niestety.
12: Norma normą i jesteśmy może do niej przyzwyczajeni i coraz bardziej ogłupiani tą dyskusją polityczną, natomiast właśnie o to chodzi Moskwie. Mhm. Może po to te rakiety wnikają w naszą przestrzeń, żeby doprowadzić do pewnego chaosu, zamętu zarówno politycznego, jak i społecznego, bo pamiętajmy, że dyskusje polityczne, bardzo ostre, bardzo często przechodzące już w dyskusje wulgarne wręcz, przekładają się na nasze społeczeństwo. Przecież to nasze społeczeństwo coraz bardziej zaczyna się dzielić przy rodzinnym stole, czy w codzienności, w codziennym działaniu, w pracy, w przestrzeni publicznej. Z tym trzeba raz na zawsze skończyć, a skupić się na tym, co jest najważniejsze. Praktyczne działanie, praktyczne zabezpieczenie społeczeństwa przed ewentualną, proszę państwa, no, tragedią, bo wszyscy się dzisiaj cieszymy i oj, dobrze, bo rakieta upadła w środku pola. A gdyby w tym środku polu był obóz harcerski albo turysta nocujący w ramach, nie wiem, jakiegoś survivalu, to byśmy mieli kolejną ofiarę, proszę państwa, i wtedy byłby płacz. No ale wiemy wszyscy dobrze i mamy tą świadomość, że jesteśmy bardzo specyficznym społeczeństwem, które potrzebuje własnej krwi, żeby się dopiero przekonać o tym, że coś trzeba zrobić i trzeba skutecznie zadziałać.
1: Panie generale, to jest perspektywa wewnętrzna, polska. Jak zareagowały struktury natowskie według pana?
12: No moim zdaniem zareagowały właściwie, dołączyły swoje siły i środki przede wszystkim do przeciwdziałania, o czym dowiedzieliśmy się już z komunikatów na przykład dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, że zarówno startowały samoloty z terenu Niemiec, że użyto środki rozpoznania natowskie. No poza tym oczywiście reakcja polityczna moim zdaniem była właściwa, więc potępienie zarówno, które padło zarówno z ust szefa NATO, jak i szefowej Unii Europejskiej. To jest ważne, że Polska oczywiście nie zostaje sama z tym. Ten głos polityczny z całego świata jest bardzo istotny. Natomiast jeśli chodzi o już tą praktyczną część, no to nie ukrywajmy, że na tym poziomie wnikania pojedynczych środków w naszą przestrzeń powietrzną czy pojedynczych incydentów, no to nie spodziewajmy się tego, że NATO od razu będzie wysyłać tutaj nie wiadomo jakie siły i środki. My musimy sobie umieć z takimi incydentami radzić sami.
1: Niemniej jednak, jak wspominaliśmy, jesteśmy nieco ponad dobę po tym incydencie. Wobec tego duża część NATO, a także Polska żyła tym incydentem wczoraj. Ale czy to, że wczorajsza reakcja, czy to przywódców państw Unii Europejskiej, czy Sojuszu Północnoatlantyckiego była zauważalna, to oznacza, że dzisiaj jeszcze w jakiś sposób ten temat będzie żył, czy już NATO pójdzie dalej i ten temat jakby zejdzie z agendy?
12: To znaczy ja mam nadzieję, że on będzie żył, dlatego że to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy również innych państw natowskich czy państw Unii Europejskiej. Przecież mieliśmy chyba cztery poważne incydenty na terenie Rumunii. Łącznie
1: Rumunia też poderwała swoje myśliwce na wszelki wypadek.
12: Dokładnie tak. Dlatego też to nie są już przypadki, które dotyczą tylko Polski, która sobie coś tam wymyśliła, czy coś się tam zdarzyło, ale jest to skala, która się nasila. W związku z tym NATO musi przyjąć zdecydowaną linię tutaj działań, no przede wszystkim dyplomatycznych i politycznych, ale również moim zdaniem zastanowić się nad zdecydowanymi działaniami odstraszającymi, które no jednak dadzą do myślenia Moskwie i Putinowi, że NATO, czy obszar NATO nie jest dobrym celem ani teraz, ani na przyszłość.
1: Jakie to mogą być działania odstraszające?
12: Jest ich wiele form. To są różnego rodzaju manewry, to są różnego rodzaju przeloty lotnictwa, na przykład wzdłuż strefy nadgranicznej. To jest na przykład poszerzenie, moim zdaniem, czy pogłębienie strefy zakazu lotów na terenie naszego na przykład kraju wzdłuż flanki wschodniej, aby mogło lotnictwo operacyjne, wojskowe działać swobodniej. No bo jeśli ta strefa dzisiaj ma tam bodajże około 3 kilometrów, to nie spodziewajmy się tego, że na takiej głębokości siły zdążą przejąć i ewentualnie zniszczyć obiekt przeciwnika. Więc być może się trzeba również i nad takimi rozwiązaniami zastanowić.
1: Bardzo dziękuję. Generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, był z nami. 6.17, za 3 minuty informacji i sport, a po nich będziemy rozmawiać z Mikołajem Zdybem, radcą prawnym, dyrektorem w KPMG, na temat prawa do naprawy nowej dyrektywy unijnej, która dzisiaj wchodzi w życie. Co te nowe przepisy zmienią dla konsumentów właśnie od dzisiaj? To jest jedno z pytań, które padnie.
13: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
14: Tok 9. 18.22, Adam Ozga, to jest Mundial w Tok FM, a razem ze mną Michał Waszkiewicz. No dzień dobry.
15: Dzień dobry, jestem.
14: Wyobrażasz sobie Kyliana Mbappé, który biega i cieszy się z trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata, jeżeli jest...
15: No wiesz co, no, biorąc pod uwagę, jemu brakuje tego medalu do kolekcji.
14: Właśnie.
15: Było złoto, było srebro 2-4 lata temu i teraz jest szansa na brąz. No
14: ale tendencja jest zniszczona.
15: Wiesz, jak na eBay, jak to będzie miało wartość, jak będzie miał cały komplet, dużo większą niż pewnie sam złoty medal. Nie no, śmieję się, Adam, już sam ze sobą rozmawiam. Mecz o trzecie miejsce nie ma sensu. Jest historią, jest grany, jasne, natomiast dla tych zespołów, ja ci też powiem szczerze, ja nie będę go oglądał.
13: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Do porodu można się przygotować. Serio.
2: Nie zawsze pójdzie zgodnie z planem, ale plan warto mieć.
1: Po co i jak go zrobić, podpowiemy w czasie rodziców w Tok FM.
2: Dziś o 13:00. Zapraszamy.
1: Ula Malko
2: i Krzysztof Chorwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 6:20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Na dziś śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety, która wczoraj spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło około 100 km od polskiej granicy w czasie trwania kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Rumunia poderwała w powietrze dwa myśliwce F-16 po wykryciu celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą. Ponadto Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego poinformowało o ogłoszeniu alarmu dla ludności okręgu Tulcza. Donald Trump poinformował, że Rada Pokoju osiągnęła porozumienia w sprawie rozbrojenia Hamasu. Dodał, że będzie ono realizowane etapami. Siły izraelskie mają wycofać się ze strefy Gazy po rozbrojeniu ugrupowania. To monumentalny krok w kierunku trwałego pokoju i bezpieczeństwa, napisał amerykański prezydent w swoim serwisie Through Social. W Hiszpanii koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. W tej chwili uwaga strażaków koncentruje się na prowincji Zamora w Kastylii i Leon, gdzie w ciągu zaledwie doby ogień strawił blisko 11 tysięcy hektarów. Od środy w Hiszpanii trwa czwarta fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni Celsjusza, co zwiększa zagrożenie pożarowe.
6: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Po koszmarze w Lidze Mistrzów polskie zespoły sprawiły nam więcej radości w walce o Ligę Konferencji. Wiadomo, Raków i GKS awansowały do trzeciej rundy eliminacji. Częstochowianie wygrali na Malcie z Walettą 4-0, mówi trener Dawid Kroczek.
7: Takie dojrzałe spotkanie z naszej strony. No myślę, że w żadnym tak naprawdę momencie nie straciliśmy kontroli nad meczem, co też przełożyło się na wynik i myślę, że no tutaj możemy być z tego powodu jak najbardziej zadowoleni, a najbardziej cieszy nas to, że to nastawienie zawodników, jaki poziom koncentracji, też odpowiedzialności w takim spotkaniu był na dobrym poziomie.
6: GKS w Katowicach odrobił jednobramkową stratę, pokonał MŚK Żylina 3-1 i teraz czeka go dwumecz z HPL-em Tel Awiw. Raków zagra ze szwedzkim Hammarby. UEFA wytacza ciężkie działa w konflikcie z FIFA. Europejska Federacja Piłkarska po spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję częściowej prywatyzacji mundialu, postawiła Gianniemu Infantino ultimatum i przekazała w komunikacie, że jeśli FIFA nie zrezygnuje z tych planów, to Europa zbojkotuje turniej. UEFA podkreśliła też, że jest to jednogłośne stanowisko jej wszystkich federacji członkowskich. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w tych rozgrywkach tytułu, w jutrzejszym półfinale zmierzą się ze Słowenią. W drugim wczorajszym ćwierćfinale USA pokonały Włochy 3-0, Amerykanie o finał zagrają z Japonią. Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Waszyngtonie. W drugiej rundzie przegrała z najwyżej rozstawioną Jessicą Pegulą z USA 6-3, 3-6, 0-6. Tymczasem polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska ostatni raz zagra w przyszłym tygodniu w Warszawie podczas turnieju rangi WTA 125 na kortach Legii w rodzinnym mieście, o czym mówiła w Tok FM w rozmowie z Przemysławem Pozowskim.
8: Wiesz, na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
9: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacje, od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
8: Tak, tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
6: A Rosolska w finale Debla grała w Warszawie 4 lata temu.
5: Są ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum temperatura może osiągnąć nawet 36 stopni. W większości regionów będzie od 30 do 32, najchłodniej na Pomorzu 28. Przelotny deszcz możliwy w zachodniej połowie kraju. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 6.24, pierwszy program w TOK FM, przy mikrofonie Filip Kakusz. Jest z nami Mikołaj Zdyb, radca prawny, dyrektor w KPMG. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Dzisiaj wchodzi w życie unijna dyrektywa Prawo do naprawy. Od dzisiaj przepisy z tej unijnej dyrektywy mają obowiązywać. Ale czy to jest tak, że jak unijna dyrektywa wchodzi w życie, to automatycznie wszystkie jej przepisy będą też obowiązywać polskich konsumentów? Czy jeszcze potrzebne są jakieś przepisy, które polski rząd musi napisać, wprowadzić, implementować?
11: Zdecydowanie ta druga opcja, to znaczy już w tej chwili jest procedowany projekt ustawy, która ma wdrażać dyrektywę. Ten projekt już jakby powstał, natomiast jest na etapie opiniowania, oczywiście od opiniowania projektu do jego uchwalenia, podpisu przez prezydenta, wejścia w życie, no jest jeszcze dosyć daleka droga, aczkolwiek jest to kwestia czasu.
10: Ale to jest też tak, że w momencie, w którym już te przepisy zostaną wprowadzone, to będą tożsame jak w innych państwach Unii.
11: Zasadniczo tak, ponieważ ta dyrektywa przewiduje tak zwaną pełną harmonizację. Oczywiście są możliwe jakieś takie rozwiązania partykularne dla danych krajów, natomiast tak jest to zharmonizowana regulacja.
10: Czyli kiedy już te przepisy wejdą w życie, będziemy mogli cieszyć się prawem do naprawy. No to teraz tak, jak te nowe przepisy mają zmienić codzienne życie konsumentów? Co ma sprawić, że naprawa telefonu czy pralki stanie się łatwiejsza i bardziej opłacalna niż zakup nowego sprzętu? Bo o to w tej dyrektywie chodzi.
11: Te przepisy tak naprawdę dotyczą kilku obszarów. Pierwszy obszar dotyczy tego, że konsumenci będą, nazwijmy to, zachęcani do wybierania częściej ścieżki naprawy, czyli w tej chwili możemy, jeżeli towar ma jakąś wadę, która się ujawnia w okresie rękojmi, możemy żądać wymiany, możemy żądać naprawy. No, najczęściej konsumenci żądają wymiany. Pod nowymi przepisami będziemy mogli żądać naprawy, ale to uwaga, jest jedno istotne uprawnienie. W przypadku naprawy będzie nam przysługiwało przedłużenie okresu rękojmi o 12 miesięcy. I to ma nas zachęcać do wyboru tej formy. Kolejna zmiana, bardzo istotna i myślę, że tutaj jeszcze to wymaga dodatkowego mówienia, to jest prawo do naprawy przez producenta. Mianowicie nowe przepisy przewidują, że jakby niezależnie od odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru, producent ma nam zapewnić prawo do naprawy po upływie okresu rękojmi. To jest jakby z mojej perspektywy pewna rewolucja, tak? Bo do tej pory było tak, że sprzedawca i też no, pośrednio producent interesowali się tym towarem tylko w okresie rękojmi, czy też w okresie gwarancji. I to, co się działo potem, to był problem konsumenta. A teraz mamy określoną kategorię produktów. To są tak zwane produkty ekoprojektowe. To są właśnie na początek pralki, suszarki, lodówki, ale ten katalog się będzie z czasem rozszerzał. To jakby jest katalog, który gdzieś tam ewoluuje. I już po upływie okresu rękojmi producent ma obowiązek zapewnić nam możliwość naprawy tych produktów.
10: I ale już odpłatnie.
11: To jest ta cała rewolucja. No, te przepisy mówią tak naprawdę, że ta naprawa ma być nieodpłatna lub ma być naprawą po rozsądnej cenie. No, w praktyce należy się spodziewać, że ona będzie odpłatna. Natomiast jakby założenie jest takie, że to nie ma być cena zaporowa, tylko to ma być nasze realne prawo.
10: Mm-hmm. No dobrze, ale jeśli mamy tę pralkę już 20 lat, no siłą rzeczy ona w pewnym momencie będzie się psuć. Czy ta dyrektywa też obejmuje takie wysłużone przedmioty, które będziemy ciągle, regularnie próbowali oddawać do producentów?
11: Znaczy ona generalnie, tam są przewidziane pewne ograniczenia dotyczące tego okresu naprawy i one są różne dla różnych produktów, ale takim w tym momencie maksymalny okres przewidziałem przez przepisy, to jest do 10 lat od momentu zakończenia produkcji czy od momentu zakończenia wprowadzania danego modelu na rynek. Czyli to nie jest tak, że bezterminowo możemy sobie to naprawić przez 20 lat, no ale powiedzmy dla tych określonych produktów do 10 lat od zakończenia produkcji producent ma obowiązek zapewniać części zamienne, ma obowiązek zapewniać serwis. I tutaj też należy wspomnieć, że jakby ta regulacja przewiduje, że ma powstać jakby cały taki ekosystem umożliwiający obieg zamknięty tych towarów. tak zwany obieg zamknięty. Czyli w ogóle to się ma zacząć od etapu projektowania. To jest też dla mnie bardzo istotne, że już projektując produkty, producenci mają obowiązek takie projektować, żeby naprawa była możliwa. No bo teraz często słyszy się takie głosy, że produkty są w ogóle projektowane w ten sposób, tak? Mhm. Żeby od razu je wymieniać.
10: No właśnie, no to, bo teraz producenci będą starali się, siłą rzeczy będą przymuszeni do tego, żeby robić produkty lepszej jakości.
11: No, takie jest założenie. Czy lepszej jakości, to powiem w ten sposób. Tego przepisy jakby nie precyzują. Chodzi o to, żeby te produkty były naprawialne i żeby to było opłacalne. Bo już nie wnikając w to, jakie produkty chodzi, tak, no ale są takie kategorie produktów, o których mówi się, że są po prostu tak projektowane i tak produkowane, żeby naprawa się nie opłacała, tak? Tylko żeby po prostu trzeba było wymienić no, cały produkt. Więc teraz założenie jest takie, że to ma być tak produkowane, jeżeli się popsuje mała część, można było wymienić tą małą część bez wymiany całego jakiegoś drogiego komponentu. Więc jakby zmienia się cały ekosystem.
10: I teraz jesteśmy w sytuacji, w której kupiliśmy sobie pralkę, 3 lata później ta pralka wyszła z produkcji, a 8 lat później ta pralka nam się zepsuła i chcielibyśmy, żeby producent naprawił ją nam po rozsądnej cenie, a producent mówi, no niestety, proponuje 1 000 000 euro. I jakie teraz mamy możliwości odwołania się od tej decyzji, pociągnięcia go do odpowiedzialności?
11: Znaczy, od razu trzeba zastrzec, że to nie jest tak, że ten obowiązek naprawy po stronie producenta jest bezwzględny. Tak? On oczywiście dotyczy sytuacji, kiedy ta naprawa jest obiektywnie możliwa. Jeżeli ona jest niemożliwa, bardzo utrudniona, no to on może jakby odmówić tej naprawy. Natomiast tutaj może trzeba powiedzieć 2 słowa o sankcjach w ogóle, jakie są, ponieważ no, te nowe regulacje wiążą się też z tym, że i to też już przechodzę do polskiej ustawy, czy właśnie projekt polskiej ustawy, co ona przewiduje. Oczywiście znowu z zastrzeżeniem, że to jest projekt, i zapewne on się zmieni. Natomiast tak, poszerzają się bardzo uprawnienia inspekcji handlowej, która może wymierzać kary sprzedawcom i producentom i za naruszenia są przewidziane kary do 20 000 zł od jakby pojedynczego przypadku, a w przypadku tak zwanej recydywy to jest do 40 000 zł. Natomiast to jest wszystko nic, ponieważ jest jeszcze taka nazwijmy to taka broń atomowa, w postaci kary, którą może nakładać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za tak zwane naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. I tutaj mówimy o takich naruszeniach, no, nazwijmy to systemowych, umyślnych, takich naprawdę bardzo ciężkich przewinieniach, które nie godzą w pojedynczego konsumenta, tylko jakby w ogół konsumentów. Czyli tutaj mogę sobie wyobrazić, że właśnie gdzieś prezes dochodzi do wniosku, że jakiś producent celowo tak projektuje te swoje produkty, żeby nie dało się ich naprawiać, tak? Ma taką politykę i tutaj narusza interesy zbiorowości. I wówczas prezes może nałożyć karę na taki podmiot, czy to sprzedawcy, czy producenta, która wynosi do, uwaga, 10% obrotu za ubiegły rok. Podkreślam, obrotu. Nie zysku, tylko obrotu. Czyli to jest po prostu, no tak jak powiedziałem, broń atomowa i no, należy się spodziewać, że takie kary no, mogą być nakładane niezwykle rzadko albo to jest do 10%. One są jakby w wysokości zabójcza, więc pewnie też to może być niższa kara, natomiast sama taka możliwość, no sądzę, że będzie bardzo dyscyplinująca.
10: Mówi pan, że mają zostać poszerzone uprawnienia inspekcji handlowej, a czy za tym poszerzeniem pójdzie więcej pieniędzy wpompowanych chociażby w to, żeby zatrudnić więcej inspektorów, bo spodziewam się, że to się wiąże też z wieloma obowiązkami dla inspekcji handlowej.
11: No, to jest mi trudno komentować, tak, bo powiem szczerze, tutaj nie wiem, jakie są moce inspekcji handlowej. Domyślam się, że tak, no to jest to logiczne, że powinno być tych inspektorów więcej. Natomiast ja myślę, że to też jest pytanie, jak rynek zareaguje, tak? W sensie, jak zareagują sprzedawcy, producenci, jak to będzie wszystko działało, bo tego jeszcze nie wiemy, czy to będzie działało płynnie, czy będą problemy. Jaki w ogóle jest horyzont czasowy tego wdrożenia? No, tak jak powiedziałem, te polskie przepisy wdrażające dyrektywę teoretycznie powinny wejść w życie do 31 lipca. No, już wiadomo, że to się nie stanie, tak? Więc będzie opóźnienie. Pytanie, jak duże?
10: Przy okazji tej dyrektywy pojawia się też nowy formularz, z którym prawdopodobnie konsumenci powinni się zapoznać, to znaczy europejski formularz informacji o naprawie. Cóż to jest?
11: Mhm. No to jest bardzo ciekawe narzędzie i ono tak naprawdę dotyczy przede wszystkim sprzedawców i serwisów, ponieważ no jakby konsument jest beneficjentem tego rozwiązania. Natomiast tutaj w ogóle trzeba powiedzieć, że te nowe przepisy też, o czym nie wspomniałem, z nich wynika znaczne poszerzenie różnego rodzaju obowiązków informacyjnych wobec konsumenta. Czyli w ogóle ci wszyscy sprzedawcy, producenci będą musieli bardzo zmienić swoje polityki, regulaminy, broszury informacyjne, w ogóle przemodelować je. I właśnie ten europejski formularz jest taką trochę, no, takim narzędziem komunikacyjnym z konsumentem. I to się w dużej mierze sprowadza do tego, to jest taki jakby jednolity formularz na poziomie europejskim, który ma mniej więcej mieć jakby ten sam kształt w całej Unii. Kiedy konsument będzie zidentyfikuje wadę i będzie chciał naprawić ten towar, wówczas idzie do producenta, czy idzie do serwisu wskazanego przez producenta i na tym formularzu ten serwis bądź producent określają mu warunki naprawy, czyli zakres naprawy, czas naprawy i co najważniejsze, ceny naprawy. Wszystko to jest jakby na piśmie. Wszystko to jest na piśmie. I co jest ważne, po określeniu tych warunków serwis jest tym związany przez co najmniej 30 dni. Mhm. I cel jest taki, żeby to po prostu było przewidywalne, żeby ten konsument od razu wiedział konkretnie, ile on zapłaci, żeby nie było żadnych niespodzianek, to jest raz. Ale druga ważniejsza rzecz, chodzi o to, że on jak dostanie tą wycenę, bo to jest de facto taki kosztorys, ale wiążący, taka oferta, która wiąże, on może iść do innego serwisu i jakby zebrać konkurencyjne oferty i porównać. Ma na to 30 dni, czyli zbiera sobie kilka ofert z różnych serwisów naprawczych. No i potem wybiera sobie ten, który mu daje najlepsze warunki, najtaniej po prostu może wykonać tą naprawę. I to jeszcze docelowo ma być takie narzędzie w 2027 roku, taka europejska platforma internetowa, która jeszcze ma to wszystko zdigitalizować, czyli żebyśmy mogli sobie to porównywać online.
10: Bardzo dziękuję. Mikołaj Zdyb, radca prawny, dyrektor KPMG, był z nami, a teraz czas na pierwszy program gospodarczy. Euro kosztuje dzisiaj 4 zł 31 groszy, dolar amerykański 3 zł 76 groszy, funt szterling 5 zł i 3 grosze, frank szwajcarski 4 zł 61 groszy. Co ciekawego w gazetach Rzeczpospolita, panel ekonomistów Rzeczpospolitej apeluje, niech Rada Polityki Pieniężnej nie spieszy się z obniżką stóp. Choć prezes NBP deklaruje, że we wrześniu może złożyć wniosek o obniżkę stóp procentowych, większość ekonomistów z panelu Rzeczpospolitej uważa, że nie należy ciąć pieniądza w tym roku, pisze Mikołaj Fidziński. 56% ekonomistów ankietowanych przez Rzeczpospolitą ocenia, że Rada powinna utrzymać stopy procentowe bez zmian do końca roku. Przeciwnego zdania jest niespełna 20% badanych, a w dzienniku Gazecie Prawnej w magazynie Na Weekend pytanie, kogo nie stać na wakacje, stawia Łukasz Wilkowicz. W 2025 roku nieco więcej niż 1 na 4 dorosłych obywateli Unii Europejskiej nie mógł sobie pozwolić na tygodniowe wakacje poza domem, wynika z danych Eurostatu. Pytanie o wakacje to element badania, na podstawie którego wylicza się indeks ubóstwa. W Polsce ten wskaźnik jest już poniżej średniej unijnej, a jeszcze w 2005 roku, niedługo po naszym wejściu do Unii, 7 na 10 dorosłych Polaków oceniało, że nie może sobie pozwolić na tygodniowy wyjazd z domu. Najsłabiej pod tym względem wypadają kraje południa Europy. 6:38, za chwilę informacja, a po nich jeszcze podsumujemy to, co działo się w polskiej polityce w tym tygodniu.
3: Reklama.
12: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
18: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
19: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
20: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
21: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
20: Pamiętałem o wszystkim.
21: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
20: Dokładnie, kochanie.
21: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
20: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
21: W końcu zobaczymy kawałek świata.
22: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
23: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 6.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prokuratorzy zakończyli wieczorem pracę w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie wczoraj nad ranem spadła rosyjska rakieta. Wybuch był potężny, powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Na dziś zaplanowane są oględziny rakiety. Od nowego roku szkolnego uczniowie podstawówek i przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie placówek. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Zakaz obejmie lekcje przerwane i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego. Od tej zasady będą wyjątki, między innymi wtedy, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny podczas zajęć, w nagłej sytuacji lub ze względów zdrowotnych. W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Inicjatorzy zarzucają władzom między innymi błędy w polityce mieszkaniowej, problemy z nadzorem nad miejskimi instytucjami i skupienie się na polityce krajowej kosztem spraw lokalnych, mówi jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod referendum, Maciej Wilk.
24: Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
5: Podpisy będą zbierane do końca września. Jeśli ich liczba okaże się wystarczająca, referendum mogłoby odbyć się w grudniu. Jutro miną 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy rozpoczynają się już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o 18 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza święta. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Dziś najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu do centrum kraju przesuwać się będą przelotne opady deszczu. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem. Na termometrach do 28 stopni na Pomorzu, od 30 do 34 na przeważającym obszarze i do 36 stopni w centrum, podobnie na południowym wschodzie i południowym zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: 6.44, pierwszy program w Tok FM, przy mikrofonie Filip Kekusz. Jest z nami profesor Renata Minikowska-Norkiene, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Team Europe Direct. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: To zaczniemy od pytania, z którym być może Mateusz Morawiecki dzisiaj się obudził albo obudzi. Mhm. Czy Mateusz Morawiecki i jego stronnicy w 2027 roku trafią do Sejmu?
2: O, to wróżenie z kuli raczej, to do wróżki z tym pytaniem, nie do mnie, ale mogę się pokusić o próbę przeanalizowania tego, czy jest miejsce, powiedzmy, jeśli chodzi o wyborców dla Mateusza Morawieckiego. Jest. Tylko no dzisiaj, jak wiemy, przykryje pewnie to wydarzenie osławione, tego grilla Mateusza Morawieckiego, kwestia rakiety rosyjskiej, która wpadła na terytorium Polski, więc wielkiego boom nie będzie i przez następny tydzień nie będzie rozmawiania o Mateuszu Morawieckim, tylko o rakiecie, w związku z czym ten spektakl medialny, z którym mamy do czynienia od dobrych kilku dni, no na chwilę przynajmniej będzie jakoś tam cichszy. Natomiast mogę powiedzieć, panie redaktorze, tyle. Jest potencjał dla czegoś, co teoretycznie miałoby być nowe. Natomiast czy Mateusz Morawiecki jest czymś nowym, to już zupełnie inna sprawa. Jest potencjał w centrum z prostego powodu, to znaczy wielu młodych zwłaszcza wyborców, ale nie tylko młodych, odchodzi do Konfederacji albo do Brauna. Do Brauna odchodzą ci bardziej z prawej strony, oczywiście bardziej radykalni, którzy odeszli od PiS-u i szukają czegoś, co jest ujściem ich frustracji, o tak to ujmijmy. Politycznej frustracji. Natomiast Mateusz Morawiecki odchodzi dlatego, że PiS skręcił za bardzo na prawo. Poza tym no to pewnie są osobiste ambicje Mateusza Morawieckiego. Natomiast Polacy mają bardzo krótką pamięć polityczną. Bardzo słaba jest u nas rozliczalność polityków. W związku z czym Mateusz Morawiecki i jego tych 40 posłów, tak, senator i europoseł, mogą udawać, że są czymś nowym na polskiej scenie politycznym i czymś bliżej centrum. I w związku z tym, w zależności od tego, na ile będą w stanie zagospodarować tę społeczną frustrację i próbować się przedstawiać jako ci gdzieś po środku, i na ile co chwilę będą wypływały jakieś informacje, że oto, a to premier rozmawia z Morawieckim, a to PSL rozmawia z Morawieckim, a to Hołownia rozmawia z Morawieckim. Będzie gdzieś tam się cały czas unosił, trochę dryfował może, trochę sam gdzieś tam podpływał w tej zupce, żeby nie porównać tego do innego rodzaju płynów trochę mniej uroczych polskiej polityki.
10: Naprawdę mamy takie centrum, które rzeczywiście może teraz wyłowić Mateusza Morawieckiego, bo było wielu polityków, którzy chcieli to centrum zagospodarować i ostatnio to był Szymon Hołownia, który przez sekundę rzeczywiście zagospodarował, po czym to bardzo szybko niestety stopniało. Być może to jest związane z tym, że rzeczywiście Polacy nie pamiętają tego, co się działo jakiś czas temu, ale tyle prób było zagospodarowania tych niezainteresowanych polaryzacją wyborców, a na samym końcu jednak się okazywało, że mamy ten duopol.
2: Mamy duopol, ale mieliśmy ten duopol, owszem, ale
10: prawda.
2: Tak, ale on się właśnie rozszczelnia, tylko niestety, i mówię to z absolutnie pełną odpowiedzialnością, na korzyść Konfederacji oraz Korony Brauna. Natomiast, panie redaktorze, to nie była wina wyborców.

0: wyborców bardzo zniechęconych do tego duopolu. Szymon Hołownia miał ogromną szansę, której nie wykorzystał. Zresztą wcześniej był Petru, był Janusz Palikot. Proszę tylko popatrzeć na to, jakie są cechy wspólne tych wszystkich Kukiz. Tych wszystkich Kukiz to może nie szedł gdzieś tam w kierunku środka, tylko postanowił od samego początku być gdzieś nie wiadomo gdzie, tak trochę w środku niczego. Natomiast oni jednak przede wszystkim tym swoim wybujałym ego i niezrozumieniem tego, że w polityce trzeba być po prostu odważnym. Zresztą teraz na przykład w mojej ocenie Donald Tusk też tego nie rozumie, tylko on po to, żeby pójść bardziej na prawo, no czyli gdzieś tam w okolicy centrum, ale bardzo by chciał podbierać wyborców Konfederacjom, PiS-owi, co jest z góry skazane na porażkę. Ja przestrzegam pana premiera i wszystkich tych, którzy chcieliby być tacy jak Konfederacja, żeby podebrać wyborców Konfederacji czy skrajnej prawicy. To się nigdy nie udało i to się nigdy nie uda. Mówię to jako politolożka. Po prostu w żadnym kraju to się nie zadziało, w żadnym systemie politycznym. Co więcej, tam, gdzie takie próby były podejmowane i jeszcze do tego były to próby takie trochę desperackie.
1: Otwierało
0: i w wykonaniu
1: się pole
0: ludzi,
1: dla radykałów.
0: Dokładnie, i to jeszcze tam, gdzie to było wyjątkowo nieautentycznie robione. Wyborcy natychmiast to wyczuwali i oni w ten sposób czuli, że legitymizowana jest ta ich autentyczna, ten ich autentyczny wybór, czyli właśnie ta skrajna prawica. Także absolutnie nie tędy droga. Natomiast no, Mateusz Morawiecki ma pewną szansę na to, żeby to zagospodarować, po prostu dlatego, że on przeciągnie wyborców PiS-u, czyli jest to z niekorzyścią dla Jarosława Kaczyńskiego. On trochę zagospodaruje pewnie rozczarowanych Hołownią, tych bardziej z prawej strony sceny politycznej. Natomiast no, pytanie, czy to będzie powyżej progu wyborczego, dużo zależy od samego Morawieckiego i od tego, czy on ze swoimi ludźmi będzie o sobie skutecznie przypominał, a także od tego, co będzie robił Jarosław Kaczyński, jakie próby on będzie z kolei podejmował, czy będzie miał jakieś pomysły. Ja pragnę tylko zauważyć, że Morawiecki odszedł z ludźmi, którzy jednak współtworzyli rząd, tam jest Jadwiga Emilewicz, są ludzie, którzy no, merytorycznie, oni są na pewno mocniejsi niż ta krótka dosyć ławka Jarosława Kaczyńskiego, więc w mojej ocenie Czarnek tutaj nie załatwi sprawy i nie utrzyma tego elektoratu takiego, no, na który liczy Jarosław Kaczyński. Co więcej, im będzie non-stop podpływało jednak do Brauna, ponieważ na fali tego takiego zniechęcenia do polityki ten Braun będzie się jawił po prostu jako taki radykał, na którego warto zagłosować, dlatego że on nie jest po prostu, no, nie będzie się go traktować tak w pełni poważnie, a za to będzie ujściem frustracji. Ale oczywiście no, mogą się wydarzyć czynniki takie jak chociażby no, atak ze strony rosyjskiej, inny niż te dotychczasowe, bo my już jesteśmy non-stop celem ataku, tylko raczej cybernetycznego, tak informacyjnego. Natomiast no to może być czynnik, który skonsoliduje wokół flagi, czyli wokół obecnego rządu, tym bardziej, że obecny rząd no, próbuje na tej fali takiego no właśnie rozłamu w PiS-ie i trochę słabości tej części opozycji, na przykład mówić o kwocie wolnej od podatku, więc no będą jakieś próby oczywiście tego, żeby pokazać, że rządowi też zależy.
1: A Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki w tej nowej konstelacji są raczej potencjalnymi przyjaciółmi i sprzymierzeńcami, czy już wrogami na śmierć i życie? To znaczy, jaka tu będzie strategia ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Niszczyć ruch Rozwój Plus, stowarzyszenie, nazwijmy je tak roboczo, bo nie wiadomo, jak się będzie nazywała partia polityczna, czy może jednak zostawiać sobie furtkę do potencjalnego stworzenia rządu koalicyjnego prawicowego, jeśli będą temu sprzyjać warunki po 2027 roku, po wyborach parlamentarnych.
0: Myślę, panie redaktorze, że Jarosław Kaczyński raczej takiej otwartej wojny z Mateuszem Morawieckim prowadził nie będzie, dlatego że może się okazać, że w 2027 roku będzie potrzebował wszystkich czterech ugrupowań, żeby rządzić, czyli dwóch konfederacji. Bardzo chciałby uniknąć konfederacji Brauna oczywiście, ale może się to okazać bardzo trudne. Natomiast myślę, że on jednak no, nie będzie chciał Morawieckiego jakoś tak bardzo grillować, czy może inaczej, grillować po troszeczku tak, na pewno będzie trochę wyśmiewania, już widać to zresztą na przykład po tym, jak komentują posłowie tego PiS-u, który pozostał PiS-em, to wydarzenie u Morawieckiego, tak, że ojej, ruska rakieta spadła, jak mi przykro, że Mateusz Morawiecki teraz nie będzie brylował w mediach w związku z tym swoim wydarzeniem. Natomiast to nie zmienia faktu, że

0: No, Jarosław Kaczyński to jest zbyt wytrawny polityk, wytrawny. No, wolałabym, żeby taki nie był ze swoimi pomysłami na rzeczywistość w Polsce, dlatego że w wielu sytuacjach to jest po prostu destrukcyjne dla demokracji było. Ja to badałam przez 8 lat, więc biorę pełną odpowiedzialność za to. Natomiast to nie zmienia faktu, że no, on pozostawia sobie wszystkie drzwi otwarte, żeby do takiej koalicji mogło dojść. To nie oznacza, że nie będzie prób podejmowanych przez obecnie rządzących. Wszystko jedno, czy to będzie Polska 2050, co się chyba już dzieje, czy PSL, czy to będzie nawet Koalicja Obywatelska, bardziej, mniej oficjalnie, bo to też pewnie będzie strategizowane i będą jakieś dyskusje w myśl zasady, że rozmawia się z każdym i tak dalej, może poza Braunem. Więc ja myślę, że tam będą z Morawieckim prowadzone rozmowy. Wszystko będzie zależało od tego, jak on będzie wyglądał w takich tendencjach, w trendach sondażowych. Bo no, po jednym sondażu trudno mówić coś ostatecznie, tak? No, na razie on oscyluje wokół 7,5,
1: ale 7 to jest gdzieś tam. Efekt nowości zapewne jest duża ekspozycja medialna tej partii w tym momencie, a zaraz kończy się ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacjami. Będzie miesiąc względnej ciszy, to nie będzie sezonu
0: ogórkowego. No tak, nie taki prawdziwy sezon ogórkowy.
1: Ale nagle się okaże, że dopiero we wrześniu, październiku być może zainteresujemy się na nowo polityką i zastanawiam się, czy to jest odpowiedni moment, żeby dawać o sobie znać tuż przed tym, jak ta polityka przejdzie w stan delikatnej hibernacji.
0: Znaczy, ja myślę, panie redaktorze, że tutaj Morawiecki miał trochę inny plan, tylko Jarosław Kaczyński wiedział doskonale o tym, że sezon... Oczywiście, że sezon ogórkowy to jest dokładnie ten moment, kiedy można pozwolić sobie na trochę podgrillowanie albo przyspieszenie tego planu, a jeszcze nie dokończenie go tak naprawdę, bo przecież odesłanie do pana Karskiego kwestii wyrzucenia tych posłów, no to był też taki moment, w którym Jarosław Kaczyński pokazał trochę, że on jest jednak sprytny. Natomiast tak, no to on przyspieszył ten proces, w związku z czym Mateusz Morawiecki nie do końca mógł liczyć na ten spektakl. Z drugiej strony, gdyby nie ta rosyjska rakieta, to spektakl pewnie by jeszcze trwał i no jakoś by Morawiecki próbował go podsycać. Natomiast no on wróci. To nie jest tak, że on nie wróci. Proszę zauważyć, panie redaktorze, że to, co Morawiecki próbuje zrobić, to jest kluczowe. To jest przedstawienie się jako czegoś nowego. I to jest ta strategia, na której on chciał, czyli czegoś, co pozostaje w kontrze do tego, czym Morawiecki był za czasów PiS-u. Więc to jest oczywiście nielogiczne, ale w obliczu tej narracji i bardzo krótkiej pamięci polskich wyborców, to była taka strategia, która miała szansę powodzenia. Natomiast ja myślę, że na tym wszystkim jednak w tej chwili ugrywa najwięcej Konfederacja i Braun. I to jest przykre, ale niestety tak to wygląda. Przykre dlatego, że no, oni mają dosyć, powiedziałabym, szaloną ofertę dla Polski, ale oni też uwodzą i młodszych. I tak jak Braun właśnie gdzieś tam ludzi na wsiach na przykład, trochę starszych. To jest taki rezerwuar Brauna, który też może być niedoszacowany, ponieważ nie wszyscy będą się przyznawać do tego, że będą chcieli na niego głosować, zwłaszcza wśród młodszego elektoratu. Więc naprawdę to jest niebezpieczne i dlatego... No, Morawiecki może też próbował gdzieś tam udawać, że on będzie tym centrum i odbierać głosy PiS-owi po to, żeby on miał szansę potem na mówienie Kaczyńskiemu, co on ma robić, a nie odwrotnie. To chyba taki był zamiar.
1: Bardzo dziękuję.
0: Oczywiście po przejściu progu.
1: Zobaczymy, czy to się uda. Bardzo dziękuję. Profesor Renata Mieńkowska-Nurkiene, Wydział pięknie. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego Team Europe Direct była z nami. No, zrobiliśmy wstęp do poranka TOK FM, a w studiu teraz Jacek Żakowski. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak dobrze się słuchało, pani Nurkiene. Naprawdę zawsze z przyjemnością. Chciałbyś się dowiedzieć, co będzie u mnie.
1: No oczywiście, że chciałbym się dowiedzieć, co będzie u ciebie, żeby będzie. Ciebie sobie słuchać z przyjemnością.
2: Będziemy się starali. Po już po 7.20 Anna Mierzyńska, specjalistka od badania dyskursów internetowych. Porozmawiamy o tym, w jakim stopniu Rosjanom udało się przejąć dyskurs dotyczący rakiety, która wpadła do Polski i wylądowała na polu. Bardzo, bardzo jestem ciekaw. Zdaje się, że tym razem nie poszło im tak dobrze, jak ostatnio szło. Po 7.40 Krzysztof Szczucki, poseł Wiadomo, Rozwój Plus. Trochę o grillu, który dziś, muszę państwa zmartwić, już nie dostaniecie na kiełbaskę, bo zapisy zamknięte, no ale będzie można pewnie relacji posłuchać. A po 8:00 Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska, Koalicja Obywatelska Zieloni, która odpowiada za dostosowanie Polski do zmian klimatycznych. No, będzie o czym gadać, bo z tym dostosowaniem jest trochę tak jak z alarmowaniem. No, ale myślę, że czegoś się może dowiemy, że będzie lepiej na przykład, albo że nie będzie lepiej. No, się okaże.
1: Poranek TOK FM będzie wyglądał właśnie tak. Jacek Żakowski zostaje z Państwem, a pierwszy program dobiega końca. Program przygotowała Róża Rumińska, realizowała Liwia Prądzyńska. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to rosyjska rakieta, która może przenosić głowice jądrowe, informuje polskie Ministerstwo Obrony. W związku z tym incydentem premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Hiszpański rząd wysyła wojsko do Ceuty, by powstrzymać migrantów. Włochy chcą zamknięcia strefy Schengen z Hiszpanią. Mamy piątek, 31 lipca, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę celowo. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicach wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Na skutek potężnego wybuchu powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, ale i został zasypany. Mieszkańcy w rozmowie z reporterką TOK FM Anną Gmiterek-Zabłocką mówili o zaskoczeniu.
6: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
7: Zatrzęsło się w domu.
8: To normalnie szok dla człowieka takiego.
9: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
8: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało. Taka potężna, taki lej w ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
5: Rakiety CH-101 Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę, mówi korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko.
10: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
5: W związku z wczorajszym incydentem premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. SMS-y mają być wysyłane nie tylko, gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
11: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
5: Mieszkańcy Lubelszczyzny reporterce TOK FM skarżyli się, że wczoraj rano słyszeli syreny, ale nie dostali SMS-ów z informacją, że jest zagrożenie z powietrza. Służby przypominają, że komunikaty RCB to tylko uzupełnianie informacji. W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
12: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
5: Wiceminister obrony Paweł Bejda przypomina, zasady związane z alarmami opisuje rozesłana kilka miesięcy temu do wszystkich domów w Polsce specjalna książeczka.
13: Bardzo was proszę, sięgnijcie do tej wersji papierowej, jeżeli jeszcze ją macie. Jeżeli nie, to sięgnijcie do wersji internetowej. Ona jest między innymi na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
5: Zdaniem rządu służby zadziałały w kwestii alarmowania nocą prawidłowo. Alarm trwał kilkanaście minut i dlatego przygotowana informacja uzupełniająca RCB nie została już wysłana. Mateusz Morawiecki organizuje dziś spotkanie z wyborcami, sympatykami i ekspertami. Początkowo spotkanie nazywane było grillem. Dziś stronnicy byłego premiera mówią już, że grill będzie tylko miłym dodatkiem do merytorycznej dyskusji. Maciej Kluczka.
14: Cel spotkania jest jeden. Pokaz siły, organizacji i przyciągnięcie uwagi wyborców. Bo przecież grupa Morawieckiego w tym tygodniu założyła w Sejmie nowy klub i jest w procesie rozwodowym z Prawem i Sprawiedliwością. Będziemy rozmawiać o migracji, gospodarce i energetyce. Mówi Łukasz Kmita z Rozwoju Plus.
15: Festiwal programowy.
14: Dania będą zarówno wege, jak i mięsne, a że dziś piątek, to dla polityków prawicy ważne było uzyskanie dyspensy od miejscowego proboszcza.
15: Będzie karkówka, będzie grill, będzie kiełbasa góralska.
14: W sierpniu, gdy Sejm ma przerwę wakacyjną, Morawiecki i jego ludzie mają ruszyć w trasę po Polsce. Maciej Kluczka, TOK FM.
16: Jedni grillują, inni pracują. Zarys programu będzie zaprezentowany 6 sierpnia. To będzie pierwsze takie spotkanie, kolejne w kolejnych dniach.
5: Mówi z kolei rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Poseł Sebastian Kaleta mówi wprost, że odejście byłego premiera Mateusza Morawieckiego to realny problem.
17: To jest niewątpliwie strata i utrudnienie dla funkcjonowania opozycji. Funkcjonowaliśmy dzięki temu, że różne prądy, różne pomysły się ścierały w łonie Prawa i Sprawiedliwości. I to też była nasza siła.
5: Oficjalnie ani Mateusz Morawiecki, ani żaden z pozostałych 40 posłów z założonego przez byłego premiera klubu Rozwój Plus nie złożyli rezygnacji z członkostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość. W parlamencie powstał za to nowy klub, utworzony przez tę grupę. Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melili, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Szef lokalnych władz Melili oszacował liczbę nielegalnych przyjazdów, zarówno przez granicę lądową, jak i drogę morską, na około 300, najwyżej 400. Jak zaznaczył, odnotowano próby przedostania się migrantów przez przejścia lądowe i morskie. Wyjaśnił też, że to, co dzieje się w Melili, nie ma porównania z sytuacją w Ceucie, podkreślając wzorcowe działania służb porządkowych. Wczoraj tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. Rząd w Madrycie wysłał wojsko w związku z tym kryzysem, a na miejscu pojawi się dziś premier Pedro Sanchez. W związku z tą sytuacją szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani opowiedział się za zamknięciem strefy Schengen z Hiszpanią. Szef MSZ-u Hiszpanii zapowiedział wezwanie ambasadora Włoch. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
5: Są ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum, temperatura może osiągnąć nawet 36 stopni. W większości regionów będzie od 30 do 32, a najchłodniej nad morzem, tam 28. Przelotny deszcz możliwy w zachodniej połowie kraju. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem.
4: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz prawie 7 minut po 7, będę z Państwem prawie do 9. A zanim się rozstaniemy, będziemy mieli bardzo, bardzo ciekawych gości. Już po 7.20 Anna Mierzyńska, analityczka polityki w sieci, związana z OKO.press. Spróbujemy się przyjrzeć temu, jak zadziałała rosyjska propaganda w sieci, tym razem po wleceniu rosyjskiej rakiety na polskie terytorium. Po 7.40 Krzysztof Szczucki, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus, były szef Rządowego Centrum Legislacji. Porozmawiamy o grillu Morawieckiego, no ale oczywiście nie tylko, bo dużo, dużo ciekawych rzeczy się dzieje i pewnie warto też przyjrzeć się tej nowej formacji, czym ona się różni od formacji matki, czyli od PiSu. Mam nadzieję, że to nam się uda. A po 8.00 Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska, Zieloni, Partia Zieloni, która odpowiada za dostosowanie Polski do transformacji klimatycznej. Dziś w Warszawie 36 stopni. Pozdrawiam wszystkich gorąco i warto się zastanowić nad tym, jak polskie państwo przygotowuje się do tego, że będzie 37, 38, 41, 43. No, mówiąc krótko, ta ścieżka wzrostu temperatur, zmiany klimatu, którą dość powszechnie przewidują eksperci, no i w którym będziemy musieli, chcielibyśmy jakoś jednak wytrzymać. A po 8.20 Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza i Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna. Przed 9.00 się rozstaniemy, jak już Państwu mówiłem. Teraz zgodnie z tradycją opowiem, co mi się udało znaleźć ciekawego w gazetach, albo znaczącego przynajmniej. Tak, oczywiście rakieta Rakieta dziś rządzi. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, Tusk. Byliśmy gotowi do zestrzelenia. To dobrze i muszę powiedzieć, super, że tym razem udało się nie zestrzelić, tylko pozwoliliśmy tej nieszczęsnej ruskiej rakiecie wylądować i zaorać kawałek pola. Swoją drogą ciekawe, kto właścicielowi tego pola zapłaci za straty spowodowane przez rakietę i późniejszą akcję. To jest pytanie, na które całkiem kompetentna odpowiedź padnie pewnie dopiero po 9:00 w rozmowie z Patrycją Grzybek z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ale z panem Szczuckim też o tym porozmawiamy, bo to jest kolejny incydent, czy Rosja pozostanie no może nie bezkarna, ale bezodpowiedzialna przynajmniej za taką sytuację. Nad tym warto się zastanowić, co polski rząd powinien w tej sprawie zrobić, bo nie powinno jednak być tak, że rozwalają nam jakiś kawałek Polski i mają się dobrze, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, a przecież nie będziemy strzelali do nich rakietami z powodu takiego incydentu. Pierwsza strona Rzeczpospolitej, rosyjska rakieta spadła na Polskę, system obrony powietrznej zadziałał i to mimo, że pocisku nie zestrzelono. Wątpliwości może budzić za to sposób informowania o tym mieszkańców. Muszę powiedzieć, że to rzeczywiście bardzo delikatnie powiedziane o tych wątpliwościach i wrócimy do tego tematu, bo sądząc z raportu RS Futury, który zbadał sentymenty w debacie internetowej na temat tego incydentu z rakietą, wynika, że problem niesprawności państwa, nie wojska, ale państwa, władz cywilnych jest bardzo niepokojący dla dużej części społeczeństwa. Wykorzystuje to oczywiście Gazeta Polska codziennie. Nie zastrzelili, nie ostrzegli, nie przewidzieli. Rosyjska rakieta obnażyła dziury w obronie Polski. No, to już chyba zbyt daleko idące, a właściwie mogę powiedzieć na pewno zbyt daleko idące, przynajmniej w świetle zapewnień pana premiera, że byliśmy gotowi do zestrzelenia, ale dziury w obronie cywilnej, w systemie zabezpieczenia ludności, no tak, i tu znów patrzę na pana ministra Kierwińskiego, kolejna wtopa. Czy to jest niezatapialny? Wygląda, że niezatapialny. Chociaż co jakiś kryzys, to widać, jak sobie w swoim resorcie nie radzi. Fakt, pierwsza strona, dzięki Bogu, minął domy, to o tym rosyjskim potworze, o rakiecie, która przyleciała, i widok na pierwszej stronie krateru, no tak, 10-metrowy krater o średnicy 10 metrów. Nie jeden dom by się tam zmieścił, często z ogródkiem i budą psa. Trzeba sobie uzmysłowić, jakie to mogłoby być zagrożenie, ale nie wpadać w panikę, bo nawet jeżeli takie incydenty będą się zdarzały, a wielu ekspertów uważa, że jeżeli wojna będzie wyglądała, jeżeli agresja rosyjska na Ukrainę będzie wyglądała tak jak do tej pory, to takie incydenty będą się zdarzały, no to rzeczywiście trzeba się zastanowić nad środkami bezpieczeństwa, zwłaszcza w tych rejonach Polski, gdzie to jest bardziej prawdopodobne, czyli na południowym wschodzie. Rakieta Putina uderzyła w Polskę, to super ekspres. Polska de Orlen, rosyjska rakieta nad Polską. Gazeta Wyborcza, musimy przestać udawać, że wszystko działa. Rozmowa z Maksymilianem Durą, ekspertem serwisu Defense24, działania służb ratunkowych, chaos informacyjny, olbrzymie opóźnienie w reakcji wojska. Ta sytuacja to kompletna paranoja. Nie wiem, czy paranoja, jak mówi ekspert, ale polski bałagan oczywiście, tak w najgorszym sensie tego słowa. Zwłaszcza jak się patrzy na reakcję, policja jeszcze zareagowała, straż pożarna zareagowała, a dalej już naprawdę problem. Władze cywilne po prostu kompletnie bezradne i będziemy pewnie o tym więcej rozmawiali, o tej dezorientacji mieszkańców Lublina, którzy właściwie nie wiedzieli, co zrobić w środku nocy, kiedy te syreny wyją. A propos, jutro rocznica powstania warszawskiego, więc syreny w całej Polsce zawyją i to nie będzie z powodu rosyjskiej rakiety. Warto też to sobie uświadomić i zastanowić się może jeszcze, czy rzeczywiście upamiętnianie przy pomocy syren jest fajne, jest dobre, jest rozsądne w czasach, kiedy syreny wyją z niehistorycznych powodów. Jan Wróbel w dzienniku Gazecie Prawnej. Syreny mamy głośne, RCB czujne, do roboty. Mieszkańcy Lublina zareagowali na nocny komunikat tak samo jak przedtem na ćwiczenia. Zostali w domach. I możemy być pewni, podobnie zrobiliby mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Olsztyna. Tak się składa, że w moim domu jest schron utrzymywany przez wspólnotę mieszkaniową. Zmieściłaby się w nim może 0,1 lokatorów. Naprawdę zatem dobrze, byśmy zostali w domach. To Jan Wróbel o schronach. Już nawet nie chce mi się gadać, tyle razy o tym gadaliśmy i wciąż nie widać, żeby coś się istotnie zmieniło. Na przykład, żebyśmy w miastach mieli strzałki, gdzie są schrony albo miejsca ukrycia. Wiem. Na ogół ich po prostu nie ma i dlatego nie ma strzałek. Ale może to by nam uzmysłowiło i sytuację i pomogłoby nam zwykłym obywatelom zmobilizować się, żeby wywrzeć presję na polityków, którzy powinni się tym intensywnie zajmować. Nie dopłacaniem do paliwa, nie rozdawaniem prezentów wyborczych, kiełbas i innych gryli, tylko właśnie realnym bezpieczeństwem, jak często lubią mówić, Polaków. Jesteśmy głusi na zagrożenia, tak komentuje to Marek Kozubal w Rzeczpospolitej. Gdy rosyjska rakieta wleciała do Polski, nie wszędzie zawyły syreny i nie wysłano komunikatów RCB. Stać nas na monitorowanie, jak lecą rakiety, ale ciągle nie potrafimy powiadomić ludności cywilnej o ataku z powietrza. Może nie wszyscy nie potrafimy, nie potrafią ci, którzy powinni potrafić i to jest niepokojące. Inni nie muszą, uspokajam państwa, nie każdy obywatel musi powiadamiać, ale rząd powinien, jeżeli już wie. Finansowych czy odszkodowawczych skutkach takiej sytuacji mówi doktor habilitowany Marcin Orlicki w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Państwo nie odpowiada za zniszczenia spowodowane rosyjską rakietą. Mieszkańcy blisko granicy powinni myśleć o zawarciu takich ubezpieczeń, które dadzą im skuteczną ochronę. Trudno o takie ubezpieczenia, bo ubezpieczyciele mają po kolei w głowie i nie chcą się narażać na zbyteczne ryzyka. Przepraszam, klima. U nas zimno, u was pewnie już cieplutko. Życzę, żeby tak było. Jeszcze powiem tylko o niepokojącym wzmożeniu na pierwszej stronie Polska. The Orlen, na co zwrócił mi uwagę Maciek Jarząb. Duma, napis, dumni z historii i nas samych. To się dobrze wpisuje w politykę rządów, powołanie pełnomocnika i tak dalej, do spraw wizerunku Polski. Ale naprawdę, czy my ciągle musimy walczyć o dumę, zamiast po prostu mówić prawdę? Zastanawiam się, czy w redakcji Polski The Orlen rzeczywiście duma jest tą wartością najwyższą z punktu widzenia naszej zbiorowej tożsamości, czy może po prostu prawda, czyli duma i wstyd, bo to wszystko się mieści w każdym historycznym doświadczeniu. Teraz 7.18, informacje w TOK FM, a za chwilę Anna Mierzyńska.
19: Autopromocja.
20: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla państwa kilka interesujących tematów.
21: Na przykład opowiemy, co to takiego osmofuturyzm.
20: Odwiedzimy Muzeum Karykatury.
21: I opowiemy o tym, że coraz chętniej spędzamy wakacje nie na południu, ale na północy.
20: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
21: i Rafał Turowski.
1: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
19: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
22: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
23: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
22: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
24: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł. W tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
25: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, to rosyjska rakieta CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Na dziś śledcze zaplanowali oględziny jej szczątków. Do zdarzenia doszło około 100 kilometrów od polskiej granicy w czasie trwania kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Władze Żyrondy na południowym zachodzie Francji oceniły, że czwartek był pierwszym nieco optymistycznym dniem w walce z trwającym od 22 lipca pożarem. Między innymi zezwolono, by 84 tysiące osób spośród wcześniej ewakuowanych prewencyjnie 220 tysięcy mogło wrócić do domów. Pożar, który zniszczył 42 tysiące hektarów terenu, jest na ten moment ustabilizowany. Jak się ocenia, to najgroźniejszy pożar we Francji od 1949 roku. Ponad 30 lokalnych systemów wodociągowych w amerykańskiej Minnesocie padło celem cyberataku zmuszającego część operatorów do przejścia na ręczne sterowanie. Władze badają, czy za incydentem stali hakerzy powiązani z Iranem. Do 35 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych wtorkowego trzęsienia ziemi na południowym zachodzie Japonii. Najwięcej, bo aż 20 osób zginęło w mieście Yatsushiro. 9 z nich to pracownicy fabryki papieru, gdzie w wyniku wstrząsów runął komin. W wielu miejscach nadal brakuje prądu i wody, a ponad 9 tysięcy osób przebywa w ośrodkach ewakuacyjnych.
26: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. FIFA uspokaja, że to tylko propozycja. UEFA nie do końca w to wierzy. Oburzenie w Europie na pomysł utworzenia nowej spółki zarządzającej między innymi mundialami jest tak duże, że UEFA postawiła w tej sprawie ultimatum. Na czym ono polega, wie Przemysław Pozowski.
27: To ultimatum jest bardzo przejrzyste. Jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa po prostu zbojkotuje ten turniej. Ponadto Europejska Federacja Piłkarska oceniła, że w momencie, gdy zewnętrzni inwestorzy nabędą akcje własnościowe turniejów rozgrywanych dziś pod marką FIFA, to piłka nożna zmieni się na zawsze, bo korzyści komercyjne będą podstawowym wymaganiem, a do tego oczekiwania inwestorów staną się codzienną presją. No i UEFA ma ponadto taki wniosek, że decyzje dotyczące przyszłości piłki nożnej nie będą już podejmowane dla dobra tej dyscypliny, tylko po analizie, co będzie najlepsze dla udziałowców. Europejska Federacja Piłkarska podkreśla też, że to stanowisko to jest decyzja jednogłośna wszystkich federacji członkowskich. Przemysław Pozowski, TOK FM.
26: FIFA pisze dziś, że szanuje każdy głos, także sprzeciwu, ale zachęca do dyskusji w tej sprawie. Raków Częstochowa wygrał na Malcie z Walettą 4-0, a GKS Katowice pokonał MŠK Żylina 3-1. Nasze drużyny awansowały tym samym do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków bez problemów, a GKS odrabiając jednobramkową stratę, mówi trener Rafał Górak.
28: Dopiero te dwa spotkania można ocenić jako jedną całość i było na pewno dużo tego, co ludzie chcą w piłce zobaczyć. I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo jestem zadowolony, bo przeciwnik był niebanalny.
26: trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Raków zagra z Hammarby, a GKS z HPL-em Tel Awiw. Do tego mamy jeszcze trzy drużyny w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszt, Lech Poznań z Klaksvik z Wysp Owczych, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Francuz Adrien Formeau prowadzi po pierwszym dniu rajdu Finlandii 10. rundy Mistrzostw Świata w WRC. Po krótkim Super OS-ie drugi jest Belg Thierry Neuville, a na trzeciej pozycji sklasyfikowani są ex aequo Brytyjczyk Elfyn Evans i Francuz Sébastien Ogier. Dziś 9 odcinków specjalnych, a rajd Finlandii zakończy się w niedzielę.
5: Dziś najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie i tam bez opadów. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu do centrum kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu. Miejscami może też zagrzmieć. Na termometrach dziś do 28 stopni na Pomorzu, od 30 do 34 na przeważającym obszarze i do 36 stopni w centrum. Podobnie na południowym wschodzie i południowym zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Witam, podobnie jestem Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz dokładnie 25 minut po siódmej i mamy już połączenie z Anną Mierzyńską, analityczką funkcjonowania polityki w sieci związaną z Oko Press. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że udało się panią o tej porze zerwać.
6: Dzień dobry, ja również się cieszę, że możemy porozmawiać.
18: No właśnie, bo moment jest szczególny. Ostatnio dostawaliśmy Polska, my Polacy, łomot od Rosjan w sieci. Udawało im się, pani fantastycznie to opisuje, przejąć czy też kształtować polską debatę w sieci, a więc urządzać mózgi Polaków. Czy w sprawie rakiety jest tak samo?
6: W sprawie rakiety było trochę inaczej, zwłaszcza inaczej, jeżeli to porównamy do tej sytuacji z września, kiedy mieliśmy drony rosyjskie nad Polską, ponieważ wtedy było tak, że zanim żeśmy się obudzili tak naprawdę, więc zanim doszła do nas ta informacja w pełni, że te drony były, to Rosja już bardzo intensywnie operowała w polskiej przestrzeni informacyjnej, czyli była przygotowana do tego ataku, też informacyjnie.
18: Czyli wyglądało na to, że te drony nie wleciały przypadkiem, że ktoś tak o tym wcześniej wiedział i się przygotował informacyjnie, a tym razem?
6: Dokładnie tak. A tym razem wyglądało na to, że to jednak mógł być przypadek, ta rakieta, dlatego że na początku pierwsze godziny dość spokojne były w sieci, tak bym powiedziała. Dopiero później pojawiła się dezinformacja, która oczywiście pojawiła się na takiej zasadzie, jak pojawia się zawsze, kiedy Rosja próbuje wykorzystać jakąś sytuację na swoją rzecz. Czyli przekazywanie głównie nieprawdziwych informacji, że to była rakieta ukraińska, albo nawet jeżeli rosyjska, to wysłała ją do Polski Ukraina.
18: No, był wczoraj wieczorem, pewnie pani też widziała, raport Res Futura dotyczący sentymentów w sieci, czy tych emocji wyrażanych w sieci w związku z tym incydentem z rosyjską rakietą. Zasięgi spore, 106 milionów policzyli. To jest dość dużo. 26% dotyczy jakości reakcji władz, alertów i ochrony ludności. Tylko 1,5% odpowiedzialności Rosji, a 4,8% wskazuje Ukrainę jako winną. I 4,8% wydaje się, że to nie jest dużo, prawda? 1 na 20. Ale jednak dużo więcej niż odpowiedzialność Rosji. Tylko 1,5%. Czy można mówić, że ponieśliśmy nieznaczną porażkę, że nieznacznie zdezinformowano, Rosjanie zdezinformowali społeczeństwo, czy to jednak ma jakieś znaczenie?
6: Z tymi danymi jest pewien problem, dlatego że one odzwierciedlają, jeżeli w ogóle uznamy, ponieważ nie mamy dostępu w żaden sposób do narzędzi, którymi Res Futura się kieruje, więc nie ma możliwości sprawdzenia, czy te dane są wiarygodne liczbowo. Ale nawet jeżeli uznamy, że są wiarygodne liczbowo, to one oddają liczbę wzmianek i zasięgi, które pojawiły się w sieci. Tymczasem sieci, zwłaszcza na platformie X, mamy bardzo dużo kont rosyjskich, sterowanych z Rosji, i one liczbowo zawsze będą się tam pojawiały i zawsze będą sprawiały wrażenie, że jakiś temat rozpowszechniają w taki, a nie inny sposób, z takim, a nie innym przekazem i sentymentem. Więc ja bym się niespecjalnie tym kierowała. To, że w Polsce wczoraj dyskutowano głównie o kwestiach tego, w jaki sposób Polacy zostali poinformowani o tym incydencie, to nie wskazuje na nic złego, bo to był problem.
18: To, no to, że to jest rakieta realny rosyjska, problem.
6: Tak. Natomiast to, że jest rakieta rosyjska i nie wzbudziło to wielkiej dyskusji, to jest wbrew pozorom dobry znak, ponieważ to oznacza, że większość Polaków przyjęła to do wiadomości i nie podważała tego.
18: Że no, trudno to podważać, też chyba jesteśmy przygotowani na to, że nas, jeżeli ktoś nas atakuje, jeżeli coś nas atakuje, no to Putin. I to już po prostu nie wymaga dyskusji, prawda? Znaczy trochę to rozumiem, że to jest dość oczywiste, ale te 50% interakcji sieciowych, które policzyła Ars Futura z wszystkimi zastrzeżeniami do metodologii oczywiście, której nie znamy. 50% interakcji dotyczących krytyki systemu powiadamiania, to jednak jest jakiś znak po 4 latach wojny i 2,5 latach rządzenia tej koalicji.
6: No tak, to jest taki znak, że ten system zawiódł i tak to w dużej mierze odebrali ludzie. Myślę, że on zawiódł przede wszystkim nie w taki sposób, że mieszkańcy nie zostali zaalarmowani, bo zostali, ale że nie dostali żadnych informacji, o co ten alarm i o co w nim chodzi. Szczerze mówiąc, jak obserwowałam wczoraj reakcję ludzi, to trochę się martwiłam nie tym, że krytykowali sposób dostarczania informacji, bo to jest zupełnie naturalne, tylko tym, że nie przejmowali się specjalnie tym alarmem. To znaczy, że alarm, który się pojawił, nie zmotywował ich do tego, żeby się gdzieś schronić.
18: I no bo pokazuje, gdzie się schronić też jest pytanie, prawda? Nie ma żadnych oznakowań schronów. Nie mamy przydziałów do schronów, czy do jakichś miejsc ukrycia indywidualnych. To w tym raporcie wczorajszym Res Futura jest takie sformułowanie, które mi się wydaje bardzo trafne. Taki wniosek z tej analizy. Państwo obudziło pół województwa dźwiękiem, którego nikt nie umiał odczytać i zamilkło na 3 godziny. Jak pani myśli, czy to jest coś, z czym my się pogodziliśmy, tak jak z tym, że Putin nas atakuje, to tutaj, że państwo jest bezsilne, niesprawne, partio, sprawami wewnętrznymi rządzi sekretarz partii, który zajmuje się głównie partią, a nie ministerstwem i tak dalej. Czy też to jednak będzie wywoływało jakieś zbulwersowanie i jakieś, bo ja wiem, roszczenia obywateli wobec rządu, żeby się taką sprawą zajął?
6: Ja mam inne wrażenie. Ja mam takie wrażenie, że chętnie mówię o Polakach. My raczej wypieramy z siebie tą informację, że ta wojna rzeczywiście może nas dotyczyć bezpośrednio. Mhm. Jest lato, wakacje, czas urlopów. Wszyscy wolą myśleć o zupełnie innych kwestiach niż o tym, że zagrożenie ze strony Rosji jest coraz większe. I widać to naprawdę nie tylko w tej sytuacji wczorajszej. I to też sprawia, że reagujemy tak, jak reagujemy. To znaczy, po pierwsze, jeżeli już w ogóle coś ma się dziać, to oczekujemy, że państwo to za nas w całości załatwi. Czyli, że i takie dyskusje też były wczoraj w sieci, że zestrzeli tą rakietę natychmiast, nie zważając nawet na procedury natowskie, które w tym zakresie obowiązują.
18: No i koszty.
6: Oraz, że nie trzeba będzie reagować tak naprawdę, czyli że państwo za nas wszystko załatwi. Nie będzie takiej sytuacji, że musimy wstać z łóżka w nocy i uciec do piwnicy na przykład. Wiele osób się do tego nie przygotowuje. Słynny plecak ewakuacyjny to jest raczej mit niż rzeczywistość. I to widać także w reakcjach sieciowych. Może najbardziej, bo tam część ludzi, myślę, może być bardziej szczerych niż na przykład wtedy, kiedy pytają ich o to badacze opinii publicznej.
18: Czyli pani wrażenie jest takie, że nawet jak były te strzałki do schronu, jak w okresie II wojny światowej, to ludzie i tak zostaliby w łóżkach.
6: Myślę, że wielu by zostało w łóżkach na tym etapie przynajmniej, na którym teraz jesteśmy. Że to wypieranie zagrożenia rosyjskiego jest naprawdę bardzo nasilone.
18: Ale to wynika z tego, że chcemy mieć święty spokój, czy z jakichś rusofilskich tendencji? Jakie to może mieć źródła, pani zdaniem? To widać gdzieś w tych debatach?
6: Nie, wydaje mi się, że chcemy mieć święty spokój w większości, że to nie jest kwestia tego pozytywnego myślenia o Rosji. Nie, to pozytywne myślenie o Rosji wciąż jest w mniejszości w Polsce. Natomiast przyzwyczailiśmy się do tego, że wojna jest, ale ona jest gdzieś za ścianą, wcale nie u nas i na pewno nas nie dotyczy bezpośrednio. I wolelibyśmy oczywiście, żeby to zostało w ten sposób. Wiele wskazuje na to, niestety dzisiaj są twarde fakty, które wskazują na to, że Rosja jednak szykuje się do jakiegoś ataku na państwa NATO. Nie ataku zmasowanego, ale punktowego. Mówią o tym eksperci od miesięcy. Zmieniają się też bazy wojskowe, na przykład rosyjskie, ich rozmieszczenie, bardzo uzbrojony jest Kaliningrad, także do wojny elektronicznej, więc ten atak natowski nie musi być wcale, nie musi mieć takiej formuły konwencjonalnej, to nie o to w tym chodzi, natomiast nam się cały czas wydaje, że to nas nie dotknie.
18: I dlatego dobrze Polacy
6: przyjmują. I dlatego nie reagujemy na alarmy.
18: Nie reagujemy na alarmy i też tak dobrze przyjmujemy takie wypowiedzi jak pana Czarnka, żeby już przestać pomagać tej Ukrainie, prawda? Bo to nie nasza sprawa.
6: Tak, tak. To jest też wynik i dezinformacji rosyjskiej, która jest przecież już wieloletnia i splotu wielu innych czynników, także politycznych, też zmęczenia tą sytuacją i rzeczywiście przyjmujemy do wiadomości to, że mamy już dosyć tej Ukrainy. Trochę to jest w ogóle, myślę, zwycięstwo rosyjskiej propagandy, że my mamy bardziej dosyć Ukrainy niż Rosji w tej sytuacji.
18: Czy to się będzie, pani zdaniem, czy to widać jakoś już w tych wczorajszych debatach, będzie się to przekładało na agresję i niechęć wobec Ukraińców w Polsce?
6: To się już przekłada na to. To, co widzimy, te akty przemocy, które się dzieją na ulicach, to efekt przyzwolenia, które ilość Polaków odczuwa, że można przemocowo i agresywnie reagować dzisiaj na Ukraińców w Polsce. Można nie dlatego, że państwo nic nie robi, bo państwo rzeczywiście reaguje na te akty przemocy i wyłapuje sprawców. Można dlatego, że to przyzwolenie jest odczuwane społecznie ze względów takich, że na przykład prezydent w pewien sposób nawet pośrednio daje przyzwolenie, czy dał przyzwolenie na tego rodzaju zachowania. Część polityków prawicowych, skrajnie prawicowych również to robi. To jest bardzo intensywnie w tej chwili podbijane przez Rosję w ramach operacji kognitywnej w sieci, którą Rosja prowadzi. I naprawdę to nasilenie, natężenie tej operacji kognitywnej antyukraińskiej w sieci, którą obserwuję, jest, myślę, największe z obserwowanych do tej pory, czyli od 2014 roku, kiedy po zajęciu Donbasu i Krymu Rosja zaczęła takie treści antyukraińskie także w polskiej przestrzeni informacyjnej rozpowszechniać. To dziś mamy największe natężenie.
18: No to zdawałoby się potwierdzać, że coś wisi w powietrzu i się wydarzy, bo takiego przygotowania nie robi się bez powodu. Do czegoś to ma służyć. Anna Mierzyńska, analityczka funkcjonowania polityki w sieci związana z OKO.press. Bardzo dziękuję, pani redaktor.
6: Dziękuję również.
18: Teraz informacje, a po informacjach Krzysztof Szczucki.
0: Reklama.
7: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
13: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W sprawie rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie, rosyjskie trolle w internecie zachowały się inaczej niż zwykle i wygląda na to, że dla nich również było to zaskoczeniem. Oceniła w poranku TOK FM związana z OKO.press, analityczka specjalizująca się w zagrożeniach informacyjnych, Anna Mierzyńska.
3: Zwłaszcza inaczej, jeżeli to porównamy do tej sytuacji z września, kiedy mieliśmy drony rosyjskie nad Polską. Ponieważ wtedy było tak, że zanim żeśmy się obudzili tak naprawdę, to Rosja już bardzo intensywnie operowała w polskiej przestrzeni informacyjnej, czyli była przygotowana do tego ataku. Tym razem wyglądało na to, że to jednak mógł być przypadek, ta rakieta, dlatego że na początku pierwsze godziny dość spokojne były w sieci. Dopiero później pojawiła się dezinformacja, przekazywanie głównie nieprawdziwych informacji, że to była rakieta ukraińska, albo nawet jeżeli rosyjska, to wysłała ją do Polski Ukraina.
2: Według polskich władz na Lubelszczyźnie spadła rakieta CH-101. Jej uderzenie w ziemię wybiło krater głęboki na 5 i szeroki na 10 metrów. Rząd zmienia tymczasem zasady wysyłania tzw. alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To efekt wczorajszego upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli sygnały ostrzegawcze, ale nie otrzymali wiadomości SMS. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, procedura została uruchomiona, jednak zagrożenie minęło, zanim komunikaty mogły dotrzeć do odbiorców.
4: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
2: W przyszłości alerty mają być wysyłane także po odwołaniu zagrożenia, tak aby mieszkańcy wiedzieli, że sytuacja wróciła do normy. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno trwa 32. Poland Rock Festival, co przyciąga tysiące uczestników na ten najpiękniejszy festiwal świata.
5: Miłość, przyjaźń, muzyka i to wszystko, co najpiękniejsze.
6: To jest taka odskocznia takiego codziennego życia, gdzie ludzie nie mają czasu, gdzie nie da się podbić do kogoś na ulicy i po prostu zagadać.
2: Dziś zagrają m.in. Kobra Nocka, Kasia Linz i Daria ze Śląska. Ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum. Temperatura może osiągnąć nawet 36 stopni. W większości regionów będzie od 30 do 32, najchłodniej na Pomorzu, tam 28. Przelotny deszcz możliwy w zachodniej połowie kraju. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 44 prawie minuty po siódmej i jest już z nami Krzysztof Szczucki, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus, były szef Rządowego Centrum Legislacji. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy.
7: 40 jest?
8: 40 jest, tak, plus jeden senator.
7: Plus senator. No to jest dobry wynik, pan się spodziewał lepszego, że większą grupę uda się zebrać wokół Morawieckiego?
8: Znaczy, jakichś takich rachunków nie przeprowadzałem, ale uczciwie powiem, wydaje mi się, że naprawdę tworzymy solidny klub ludzi odważnych, którzy zdecydowali się, a niektórzy po wielu latach w Prawie i Sprawiedliwości, więc to jest ogromne. Ja tego tak nie czuję, bo ja nie mam takiego stażu.
7: Pan marszałek Terlecki to w ogóle już od niepamiętnych czasów.
8: Od niepamiętnych czasów i to jeszcze na pierwszej linii w Prawie i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim, pani poseł Marzena Machałek, która współtworzyła Prawo i Sprawiedliwość na Dolnym Śląsku, Mira Stachowiak-Różecka, a także oczywiście młodsi koledzy Paweł Jabłoński, Waldek Buda. No jesteśmy z różnych pokoleń, ale łączy nas chęć takiej jakościowej zmiany na prawicy.
7: Ale rozumiem, że jesteście w dalszym ciągu członkami Prawa i Sprawiedliwości. To by był pierwszy przypadek chyba w historii, w którym partia miałaby dwa kluby.
8: Nawet nie może mieć dwóch klubów, bo zgodnie ze statutem Prawa i Sprawiedliwości trzeba być w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Tylko że my uważamy, że zgodnie z deklaracjami, ze słowami pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zostaliśmy wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Te gierki, które się teraz toczą, jakieś tam, prawda, zebrania doktorów prawa pisowskich, czy...
7: Ale pan jest pan prawnikiem, pan wie, że prezes nie może jednoosobowo nikogo z partii wyrzucić.
8: Panie redaktorze, jak się przeczyta statut Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze uzupełnię o praktykę, to można stwierdzić, że prezes w Prawie i Sprawiedliwości może wszystko, a te ciała, które się zbierają, mają charakter całkowicie fasadowy. Ja powiem panu, panie redaktorze, no, można powiedzieć, że na swojej skórze doświadczałem tego, jak działa rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. To, żeby było jasne, nie oceniam osobiście Karola Karskiego, to jest mój kolega z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie mam żadnych osobistych zastrzeżeń, mam relację koleżeńską, ale tu występuję w funkcji rzecznika dyscyplinarnego. W kwietniu zostałem zawieszony przez Jarosława Kaczyńskiego, skierowano moją sprawę do rzecznika dyscypliny, otrzymałem postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, od tamtego czasu nic się nie zadziało. Bo dobrze wiemy wszyscy, że każdy organ w Prawie i Sprawiedliwości spogląda na pana prezesa i czeka na decyzję, co ma zrobić. No tak to w partii funkcjonuje, nie tylko zresztą tej. Myślę, że w Koalicji Obywatelskiej jest podobnie.
7: No to trzeba pytać ludzi z Koalicji Obywatelskiej, tak, jak to u nich naprawdę wygląda. No dobrze, ale jakoś musicie się z tym PiS-em rozstać, jak rozumiem.
8: A czy my...
7: Przestał pan płacić składki?
8: Przestaliśmy jako wszyscy posłowie składki na Prawo i Sprawiedliwość, na partię, to już przestałem płacić jakiś czas temu, przede wszystkim w związku z zawieszeniem. W związku z zawieszeniem, ale też w związku z pewnymi moimi wątpliwościami dotyczącymi kierunku, w którym zmierza Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeżeli chodzi o składki na klub parlamentarny, to żeśmy wszyscy złożyli teraz deklarację, oczywiście to naturalne, żeby one były wpłacane na klub parlamentarny Rozwój Plus. I myślę, już nie będziemy zajmować sprawami członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy się zajmować sprawami merytorycznymi. Dzisiaj zaprezentujemy dwa raporty na wydarzeniu Rozwój Plus o demografii i o migracji. Takie propozycje programowe wstępne do dyskusji. To nie jest jeszcze program wyborczy. Nie idziemy na razie do wyborów, ale przygotowujemy materiały programowe, żeby dyskutować, konsultować, wymieniać poglądy po to, żeby ostatecznie wypracować projekty ustaw i też pewnie program polityczny na ten taki szczytowy moment życia politycznego, czyli kampania wyborcza.
7: To co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym?
8: Z Trybunałem Konstytucyjnym uważam, że trzeba zrobić reset. Ja się wpisuję...
7: Co to znaczy reset?
8: Stworzyć Trybunał Konstytucyjny od nowa.
7: To znaczy konstytucję zmienić.
8: Konstytucję zmienić, tak. Chociażby ja uważam, że trzeba ją zmienić szerzej, ale... Jestem realistą.
7: Ale to jest stanowisko waszej partii?
8: Czy znaczy partii jeszcze nie ma na
7: PRF-ze,
8: ale
7: tak,
8: rozumiem,
7: to będzie stanowisko
8: pyta pan
7: waszej
8: o
7: partii.
8: O stowarzyszenie. Tak. Ja z kolegami tak szeroko plenarnie jeszcze o tym nie dyskutowałem, ale takie stanowisko będę proponował. Znaczy Trybunał Konstytucyjny jest instytucją potrzebną. W obecnej architekturze ustrojowej wydaje się, że powinien pozostać, ale należy go stworzyć od nowa i zagwarantować mu znacznie lepszy niż do tej pory dystans od życia partyjnego i od polityki. No panie redaktorze, że i Prawo i Sprawiedliwość, ja o tym też pisałem w swojej książce, bardzo mocno przyczyniło się do tego kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, ale
7: to
8: dzisiaj...
7: delikatnie powiedziane.
8: Ale dzisiaj władza, no, mówię z takiej pozycji, że tak, ta delikatność jest pożądana, ale władza

0: rozwiązania w tym zakresie. Wiem, że w Konfederacji też są wypracowywane. Ma pan rację. I ja uważam, że gdyby była taka wola, żeby konstytucję zmienić, to oczywiście należy do tego
1: przystąpić. Ale jest pan gotów zaproponować Platformie rozmowę na ten temat?
0: A czy ja powiem szczerze, od dłuższego już czasu czekam, aż ktoś z Platformy się zdecyduje przyjść do mnie do podcastu na rozmowę o konstytucji. Oczywiście, że jestem w stanie rozmawiać. Za chwilę
1: ja
0: może...
1: też od dawna czekam na różnych gości z Platformy.
0: Panie redaktorze, nie wiedziałem, że nas to połączy, ale też, żeby było jasne, bo zaraz moi byli koledzy z Prawa i Sprawiedliwości byli w sensie formalnym, no bo ja niektórych z nich cały czas traktuję jako kolegów, powiedzą, że my chcemy koalicji z Tuskiem. Nie chcemy. Chcemy, żeby Tusk przestał sprawować władzę w Polsce. Ale konstytucja wymaga większości konstytucyjnej. Jeżeli byliby racjonalni ludzie, nieważne skąd, którzy chcieliby Trybunał Konstytucyjny odnowić, to uważam, że należy to zrobić.
1: Dobrze, to składa pan ofertę? To jest oferta?
0: A czy, nie wiem, czy można tak powiedzieć. To jest moja, Krzysztofa Szczuckiego, propozycja, żebyśmy w końcu naprawili Trybunał Konstytucyjny, a z koleżankami, kolegami z Rozwoju Plus jeszcze na ten temat muszę porozmawiać.
1: No tak, żeby znowu się nie okazało, że jest pan na marginesie własnej partii.
0: Nie, czuję się tam w samym jądrze.
1: W samym jądrze, no dobrze. Tak jest pan też, tak też jest pan postrzegany. Czy chcecie mieć własnego wicemarszałka?
0: Nie wykluczamy.
1: Jesteście trzecim klubem.
0: Tak, jesteśmy trzecim klubem.
1: Ale to musiałoby czyimś kosztem się zdarzyć, prawda?
0: Jest jedno miejsce w tej chwili. Sejm na początku kadencji podjął uchwałę, tam jest staje się sześciu wicemarszałków, w tej chwili jest pięciu powołanych, jest ten wakat, który był niejako trzymany dla Prawa i Sprawiedliwości. PiS nie chciał, bo znowu większość nie chciała Elżbiety Witek i tak to się toczyło. Nagle, kiedy my się pojawiliśmy, to zgłoszono Marcina Ociepę. Swoją drogą nie jest członkiem PiS-u, a jest członkiem, szefem stowarzyszenia politycznego. To też, jeżeli chodzi o pewną logikę w Prawie i Sprawiedliwości, to można by tutaj pewnie nie
1: doktora zapisać. Ale trzyosobowego za to, a nie...
0: bo dwie osoby z tego stowarzyszenia wstąpiły do naszego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Natomiast nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Na jednym z klubów parlamentarnych naszych spotkań klubu pewnie zdecydujemy, ale nie wykluczamy takiego rozstrzygnięcia, że złożymy wniosek o powołanie wicemarszałka, ale...
1: I to będzie pan Ociepa?
0: Znaczy nie, jeżeli złożymy własnego kandydata, to będzie oczywiście kandydat z grona posłów Klubu Rozwój Plus, ale my chcemy, nie wiem, czy państwo mi uwierzą, czy nie, ale chcemy w naszym klubie naprawdę na drodze konsensusu, inaczej niż to było w naszym poprzednim klubie, podejmować decyzje, dyskutować, jak trzeba to głosować. Ten punkt jeszcze nie stanął w porządku obrad, jest na razie takim przedmiotem rozmów.
1: A nie ma prezesa, który by powiedział, jak jest mądrze.
0: No właśnie, Mateusz Morawiecki zupełnie inaczej prowadzi klub parlamentarny.
1: Zaraz jeszcze przejdziemy do pana Morawieckiego. Prezydent powinien zaprzysiąc wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
0: Ja już o tym mówiłem, powiem raz jeszcze, że uważam, że pan prezydent nie ma konstytucyjnych kompetencji do weryfikowania spełniania kryteriów przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z wyjątkiem tego, czy zostali poprawnie przez Sejm wybrani. Musi wiedzieć, że uchwała została podjęta prawidłowo. Jeżeli została podjęta, to należy przyjąć ślubowanie. Niezależnie od tego, czy mi się te osoby wybrane nie podobają, głosowałem w Sejmie przeciw, ale rozumiem, że pyta mnie pan o prawniczą opinię w tym zakresie.
1: No tak, ale też polityczną, bo to jest prawny problem, ale przede wszystkim polityczny.
0: No tak, tylko
1: nie ma trybunału z
0: polityka mimo wszystko powinna i politycy powinni mieścić się w ramach prawnych i przestrzegać prawa, ewentualnie to prawo zmieniać zgodnie z procedurami.
1: I prezydent Duda też źle zrobił, nie zaprzysięgając
0: sędziów. Tu jest pan, różnica, ja też z prezydentem Dudą o tym kiedyś rozmawiałem, on jednak dysponował uchwałami, które stwierdzały, że ten wybór nie nastąpił. I oczywiście możemy teraz sobie zrobić taką dyskusję i byśmy mogli się posprzeczać pewnie, czy te uchwały mogły być podjęte, czy były podjęte właściwie, ale był w innej sytuacji prawnej niż pan prezydent Karol Nawrocki. Dodajmy jeszcze, że pan prezydent Nawrocki przecież nie powiedział, że nie przyjmie tych ślubowań. To trochę trwa już to wszystko, ale terminu też, jeżeli uczciwie sobie spojrzymy na przepisy, w nich nie ma. Więc jest jeszcze możliwość taka, że te ślubowania będą odebrane.
1: Nie ma terminu, czyli też zwłoka może być uważana za zbędną.
0: Tym bardziej, prawda? Bym, panie redaktorze, ten Trybunał naprawdę solidnie zreformował, zmienił, wracając do początku naszej rozmowy.
1: No dobrze, tu już mamy pana ofertę, ona leży na stole, na razie jako oferta Szczuckiego, za chwilę jako oferta, mam nadzieję, partii już, partia powstanie?
0: Na razie jesteśmy w stowarzyszeniu. wszystko ma swój rytm, skupiamy się na zbudowaniu struktur stowarzyszenia. To prawda, ale...
1: Ach, stowarzyszenia jednak nie startują w wyborach parlamentarnych.
0: Tak, i taka może być dynamika, że bliżej wyborów takie decyzje może będą podjęte, ale znowu, panie redaktorze, nie chcę oznajmiać tutaj czegoś, czego nie zdecydowaliśmy wspólnie z koleżankami, kolegami, bo

0: traktowałbym ich przedmiotowo wtedy. Wydyskutujemy, zdecydujemy, na pewno także w Radiu Tok FM o tym opowiemy.
1: Super, ale pana zdaniem, jak rozumiem, partia jest potrzebna do uprawiania polityki?
0: Znaczy jest naturalnym narzędziem, jeżeli chodzi o wybory i o wprowadzanie posłów do Sejmu, to prawda.
1: To jeszcze pytanie z zupełnie innej beczki. Polska powinna się domagać odszkodowania za szkody wyrządzone przez rosyjską rakietę, wcześniej przez drony i tak dalej, od Rosjan?
0: Znaczy,
1: ten chłop, on zryli mu kawał pola.
0: Tak. Tak?
1: To jest nieubezpieczalne ryzyko wojenne. No to kto mu to wyrówna?
0: Znaczy, podejrzewam, że powinna oczywiście, że za to odpowiadać Federacja Rosyjska. No w tej sytuacji, jeżeli ten człowiek poniósł szkody, których nie jest w stanie naprawić, to pewnie w sukurs pomoc przyjdzie mu państwo polskie, ale oczywiście nie państwo polskie odpowiada za to, że ta rakieta spadła. Jeżeli za coś państwo polskie odpowiada i rząd Donalda Tuska, to za to, że wciąż nie jesteśmy przygotowani na takie incydenty i w zakresie militarnym, i w zakresie obrony cywilnej. I na to należy zwrócić uwagę.
1: A w zakresie militarnym to chyba nie wiemy, czy jesteśmy przygotowani, czy nie. Mamy dostęp do informacji, pan też.
0: I może nawet dobrze, bo oczywiście w sensie dostępu do informacji, ale widać było, powinien być ten system obrony także dronowy, mam nadzieję, że w końcu będzie, ale jeżeli chodzi o obronę cywilną, to jest może
1: to
0: nawet
1: jest rzeczywiście
0: w tym sensie ważniejsze.
1: Katastrofa.
0: Katastrofa, bo ja rozumiem, 13 minut i może w trakcie, jak to się działo, nie można było wysłać wiadomości, ale zaraz po należało ludzi poinformować, co tam się stało.
1: Zwrócę, że to jest ta sama obrona cywilna, która była, kiedy pan był w rządzie.
0: No ale
1: może troszkę zreperowana albo popsuta, ale ta sama.
0: Panie redaktorze, ale jak czekałem na rozmowę z panem w poczekalni, to dostałem SMS-a od RCB, żebym sobie ściągnął poradnik bezpieczeństwa. Pan pewnie też, tylko ma pan telefon, podejrzewam, wyłączony. To nie można
1: obserwuję
0: było...
1: rysunki Henryka Sawki, który się obudził, ale opowiem o nich
0: pewnie
1: później.
0: Pewnie są ciekawsze niż ten nieudany poradnik bezpieczeństwa, chociaż lekceważmy sobie sprawy bezpieczeństwa i niech ten poradnik nawet będzie ściągnięty. Ale ci ludzie wczoraj powinni dostać informacje, co się stało, nie dostali. No rząd poległ na całej linii.
1: Rządu się już nie czepiamy, bo to dla pana rutynowa robota. Odwzajemnie się pytaniem. W kwietniu przedstawiono panu zarzuty w związku z wykorzystaniem publicznych środków w pańskiej kampanii wyborczej, kiedy pan był szefem RCL-u i kandydował pan w wyborach. Na jakim etapie jest ta sprawa?
0: W kwietniu to nawet, panie redaktorze, już akt oskarżenia wysłano do sądu, precyzując, i na takim jest właśnie etapie, że wysłano. Moi obrońcy złożyli też różne wnioski w związku z tym, ale
1: nie ma terminu rozprawy.
0: Nie ma terminu,
1: coś?
0: Nic się nie dzieje. Powiem panu szczerze i uczciwie.
1: Dla pana to była poważna sprawa, gdyby pan był skazany, to nie mógłby pan
0: ale ja liczę na to, że ta rozprawa, że to wszystko się zadzieje szybko. Jestem przekonany, że to będzie wyrok uniewinniający. Nie chcę ukręcać sprawie łba. Chcę, żeby uczciwy sędzia, mam nadzieję, że ten, który został wylosowany, takim jest, tą sprawą się zajął. Będę dumnym.
1: Druga instancja na pewno.
0: To prawda. Mam nadzieję, liczę na to, że będę dumnym posiadaczem wyroku prawomocnego uniewinniającego. Zamknę usta tym, którzy mnie oczernili.
1: No właśnie, to też jest ciekawe, bo oczywiście rozwiązuje kolejka w sądach i tak dalej, tak dalej, ale w przypadku posła, któremu grozi właściwie utrata mandatu, prawda, i niemożliwość kandydowania, ale też w przypadku jego wyborców, którzy stracą swojego reprezentanta, prawda, jeżeli zagłosują na przykład na pana, a pana potem skażą.
0: Uczciwie
1: to
0: powiem, panie redaktorze,
1: poza kolejką.
0: Kolejka dla posłów powinna być taka sama wszędzie i w służbie zdrowia i w wymiarze sprawiedliwości, bo nie jesteśmy lepsi ani gorsi, no powinniśmy być traktowani tak samo, tak uważam. To powinno po prostu odbywać się szybciej. I też przygotowujemy jako Rozwój Plus pomysły, jak przyspieszyć sądownictwo. Nie chodzi o to, żeby przeprowadzać kolejną reformę polegającą na wyrzucaniu ludzi na kadrach, na personaliach. Trzeba pewne rzeczy przyjąć do wiadomości, że kadry są jakie są i trzeba po prostu przyspieszyć, zmienić procedury tak, żeby sądy działały szybciej. No czeka się do neurochirurga dzisiaj 2 lata i tak samo się czeka na rozprawę sądową.
1: No tak, to już się robi groteskowe trochę. Bardzo dziękuję. Krzysztof Szczucki, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus, całkiem nowego.
0: Tak jest.
1: Witam w nowej roli, był z nami teraz informacja, a po informacjach wiceminister Urszula Zielińska.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to tuż wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: Ty, dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach centrum.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Piątek, 31 lipca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Nie będziemy się już zajmować członkostwem w Prawie i Sprawiedliwości. Będziemy się zajmować sprawami merytorycznymi, zapowiedział przed chwilą w poranku TOK FM Krzysztof Szczucki, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Dziś Mateusz Morawiecki organizuje spotkanie z wyborcami, sympatykami i ekspertami. Początkowo spotkanie nazywane było grillem. Dziś stronnicy byłego premiera mówią już, że grill będzie tylko miłym dodatkiem do merytorycznej dyskusji. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczak. Na dziś śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety. Do zdarzenia doszło około 100 km od polskiej granicy w czasie trwania kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Donald Trump nie jest pewny, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję, oświadczył amerykański prezydent w rozmowie z Financial Times. 8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent USA zapowiedział w rozmowie z prezydentem Załańskim, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Załański powiedział serwisowi Axios, że także podczas ostatniego wtorkowego spotkania Trump miał zgodzić się na wydanie licencji na produkcję rakiet Patriot. Kolejne informacje o 8.20, teraz jeszcze pogoda.
2: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
1: Są ostrzeżenia przed upałami dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum temperatura może dojść do 36 stopni. W większości regionów będzie od 30 do 32, a najchłodniej na Pomorzu 28. Przelotny deszcz możliwy. Będzie tak przemieszczał się z zachodu na wschód. Zatrzyma się na centrum. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem.
2: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. 3 minuty po 8 w tej chwili jest już z nami Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska Zieloni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze.
3: Witam gorąco. 36 stopni w Warszawie i w tych okolicach temperatura ma być przez najbliższe dni, a w następnych latach coraz cieplej, tylko według wszystkich prognoz. Czy Polska ma jakąś strategię dostosowania się do tej zmiany klimatu?
4: Tak, i z przyjemnością mogę powiedzieć, że jesteśmy od półtora roku dokładnie w czołówce państw europejskich, które mają, w których miasta do czerwca przyszłego roku wszystkie średnie i duże miasta w Polsce, 209 miast dokładnie, każde z nich będzie miało swoją miejską strategię adaptacji, zintegrowaną z krajową strategią adaptacji, i to jest dzięki ustawie, którą miałam przyjemność, to była moja pierwsza ustawa, pierwszy projekt ustawy wprowadzony w grudniu 2024 roku. Teraz od tamtej pory współpracuję z miastami i z gminami nad tym, jak to wprowadzić faktycznie w praktyce, w życie, jak te projekty dofinansować, tak żebyście państwo to odczuli na własnej skórze. Miasto, które jest bezpieczniejsze, ale nie tylko miasta, bo też kierujemy bardzo, bardzo, bardzo poważne strumienie europejskiego finansowania do gmin w całej Polsce, zwłaszcza w Polsce Wschodniej. O tym dzisiaj na Komisji Ochrony Środowiska.
3: Trochę
4: również
3: mi pani nawija makaron na uszy.
4: Tak, jeszcze nie zdążyłam, panie redaktorze.
3: Ale już czuję ten nawinięty makaron tutaj, na lewym uchu zwłaszcza, ale prawe też jest dotknięte. Wie pani, miesiąc temu zapytałem trzy resorty, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i NFZ o przystosowania. Zadałem proste pytania, na przykład Ministerstwo Pracy zapytałem, jaka część pomieszczeń w domach pomocy społecznej i domach dziecka jest klimatyzowana, czy istnieje program zapewnienia komfortu termicznego w tych instytucjach i czy biura ministerstwa są klimatyzowane. I tam po kilku tygodniach, po dwóch, trzech, MEN w ogóle mi nie odpowiedział, bo oni, no wiadomo, to jest specyficzny resort, dość arogancki, ale Ministerstwo Pracy odpowiedziało, że nie zbiera danych na temat liczby klimatyzowanych pomieszczeń, że nie są obecnie prowadzone prace, nie są prowadzone prace w zakresie programów, planów zwiększenia komfortu termicznego, tam gdzie ci staruszkowie się na przykład pieką w tych DPS-ach, prawda, w łóżkach i tak dalej, i że biura są wyposażone w system klimatyzacji, biura ministerstwa są wyposażone w system klimatyzacji, jednostki klimatyzacyjne znajdują się w każdym pokoju biurowym. Czyli mamy w każdym pokoju biurowym klimatyzator, ale nie mamy klimatyzatorów tam, gdzie stuletni ludzie leżą w łóżkach i dożywają swoich dni i nikt się tym nie zajmuje. Podobnie, już kończę, podobnie z NFZ-em. Zapytałem, czy w szpitalach, czy wiedzą, w jakiej części szpitali są, są klimatyzatory. Nie prowadzą takich, nie zbierają takich danych, no ale u nich jest trochę gorzej, w biurach tylko 20% pomieszczeń mają klimatyzowanych, ale pójdą dalej w tym kierunku. Wie pani, trochę mnie to przeraziło, bo wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
4: Panie redaktorze, pracy jest tutaj do wykonania masa i tego w ogóle nie zamierzam. I tego w ogóle nie zamierzam, temu w ogóle nie zamierzam zaprzeczać. Natomiast w Ministerstwie Klimatu.
3: Macie klimatyzację w Ministerstwie Klimatu?
4: Nie, absolutnie nie. Tylko w niektórych pomieszczeniach.
3: U pani w gabinecie?
4: U mnie w gabinecie jest. Ja mój gabinet w takie dni jak dzisiaj udostępniam wszystkim. Taki robię coworking space. Zapraszam wszystkich. To jest w ogóle bardzo poważna sytuacja, bo nawet w tak dużych miastach jak Warszawa mamy punkty chłodu. To polecam mapkę punktów chłodu. Natomiast no tak, nie we wszystkich dojść, nie z tych problem. Punktów też jest klimatyzacja.
3: Ale panie redaktorze, w łóżku w DPS-ie albo w szpitalu i się praży.
4: Pan redaktor pytał ministerstwa, w których ja nie pracuję na co dzień. Ja mogę mówić o Ministerstwie Klimatu i Środowiska, które też wysyłamy i prosimy każdy z resortów, który pracuje nad nowymi projektami ustaw, żeby w tych nowych projektach ustaw zapisały i sprawdziły, jak nowe przepisy działają na zabezpieczenie klimatyczne i środowiskowe co dzieje się w naszym klimacie.
3: Nie jest trudne. Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Tak?
4: Porozmawiajmy.
3: Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
4: Przygotowaliśmy dla jednostek samorządu, dla samorządów, które między innymi tymi szpitalami zarządzają, ponad 11 miliardów złotych dofinansowania z funduszy europejskich na to, żeby na przykład przebudowały infrastrukturę wokół szpitali, tak? Żeby ta infrastruktura w mieście była właśnie odporniejsza, była dla nas ostoją w okresie upałów.
3: Była pani szpital na kiedyś, wie pani, jak on wygląda. To jest byłam takie wielkie lustro wystawione na słońce.
4: Tak. I wielkie wyspy betonu, które
3: się gotuje pacjentów
4: 35 masowo. Stopni w cieniu oznacza w takim miejscu bliżej 40 albo czasem, a przy gruncie 50-60 stopni. I to jest absolutnie zagrożenie dla naszego zdrowia, zwłaszcza dla osób starszych, zwłaszcza dla dzieci. W związku z tym 11 miliardów dofinansowania dla samorządów.
3: Ale oni z tego mogą kupić klimatyzatory do tych pokojów, żeby na południe jakieś wiatraki, chociażby
4: mogą, ci chorzy. Mogą przebudować całą infrastrukturę wokół szpitali, żeby chłodzić na okresy letnie, gorąca, upałów, żeby wychwytywać wodę i ją oszczędzać wtedy,
3: mogą
4: kiedy pada.
3: Mogą w tych salach szpitalnych zrobić, gdzie leżą
4: o te
3: ci chorzy
4: zaśrodki
3: ludzie,
4: klimatyczno-środowiskowe akurat nie, ale jestem pewna, że w ramach innych programów, do których mają te resorty konkretne, ja w nich nie pracuję na co dzień, więc za nie odpowiadam. Natomiast mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj kwestia w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: No to widzimy na południu na te tysiące zgonów
4: i pożary. I co w związku z tym? W związku z tym uruchomiliśmy program dużej retencji dla miast, to jest 500 000 000 zł. Wszystkie miasta w Polsce, duże i średnie, od 20 tysięcy mieszkańców mają obowiązek przygotować własne miejskie plany adaptacji bezpieczeństwa klimatycznego, czyli plany o tym, jak zabezpieczyć infrastrukturę i ludzi na powodzie, na pożary, na wypadek podtopień.
3: To jest super, z tym klimatem. Jadę przez wasze.
4: Ale ja za klimat dumny. Odpowiadam, więc tysiące nie będę drzew. O szpitalach, będę ale o klimacie, panie redaktorze.
3: Chwileczkę, ale klimat, to jest, chodzi o to, żebyśmy przeżyli w tym klimacie. Nie tylko ci, którzy dojdą sobie do parku w mieście pięknie zrobionego przez prezydenta Trzaskowskiego, ale też ci, którzy są w tych DPS-ach, w tych szpitalach, leżą tam, najbardziej cierpią i prażą się.
4: I dla tych wszystkich, dla mieszkańców, którzy mieszkają w DPS-ach, dla osób starszych, dla szpitali, samorządy przygotowują projekty dostosowania tych miejsc do obecnej sytuacji klimatycznej.
3: Przygotowują.
4: W ministerstwie mamy zespół, który jeździ od gminy do gminy, od samorządu do samorządu i szkoli, pokazuje, jak to zrobić, jak przygotować te projekty, jak sięgnąć po te środki. Te projekty się toczą, ale oczywiście to trwa. Projekty miejskie, samorządowe, przygotowanie tych projektów trwa. Nie mamy luksusu czasu, więc wszystko robimy równolegle, jednocześnie. Z jednej strony ustawa o miejskich planach adaptacji 209 miast. Duży program na 500 000 000 retencji dla całej Polski. Mikroretencja na przydomowe przechowywanie, wyłapywanie deszczówki, ale nie tylko. Rozszczelnianie powierzchni tych utwardzonych, które sobie zabetonowaliśmy przez lata. Rozprowadzanie tej wody po działkach, tak żeby oszczędzać każdą kroplę. Do 8 000 zł dofinansowania trwa nabór w tym programie. Bardzo zachęcam, żebyście państwo wzięli w tym udział. On ruszył 22 czerwca. Przez kilka następnych miesięcy składamy wnioski.
3: Każdy
4: z nas może złożyć wniosek do 8 000 dofinansowania na domową, przydomową mikroretencję, zakup pomp, zraszaczy, centrali dystrybucji wody, rozszczelnianie, studnie chłonne i tak dalej, i tak dalej.
3: Muszę przerwać.
4: Co więcej?
3: Muszę.
4: No dobrze.
3: Jest super.
4: Ale nie o szpitalach, tylko o klimacie?
3: Dobra. O klimacie niech będzie. 8 zł diesel. I teraz pytanie jest takie. Czy rząd powinien dopłacać właścicielom diesli i innych tam pojazdów do benzyny, żeby mogli sobie dalej jeździć i szkodzić klimatowi bez ograniczania tej szkód, czy też wykorzystać tę drożejącą ropę, czyli paliwa, do tego, żeby stworzyć zachętę dla ludzi do wymiany samochodów albo do rezygnacji z samochodów na rzecz transportu zbiorowego. To jest klimat, zgadza się? Dobrze, to teraz tak. CPN2 czy nie?
4: Tu jako zielona stoję na stanowisku i zieloni stoją na tym stanowisku, że Po pierwsze, rząd powinien dopłacać do tego, co jest najbardziej przyjazne dla człowieka, dla naszego otoczenia, dla klimatu, dla miasta, czyli do transportu zbiorowego. Niech nasze autobusy będą dobrze klimatyzowane, niech one będą miejscami chłodu w mieście. Niech nasze koleje będą dostosowane do tego, co się dzieje przy temperaturze 40 stopni, no dobrze, żeby tam w środku nie było 60. Nie uważam, że to kontynuacja w ten stronę jest dobrym kierunkiem. Uważam, że dobrym kierunkiem jest dofinansowanie przyszłościowych środków transportu zelektryfikowanych i powinniśmy zacząć od transportu zbiorowego, bo on jest najbardziej przyjazny ludziom, najtańszy, najbardziej proklimatyczny i dla nas bezpieczny. Potem samochody elektryczne i wszystkie inne alternatywne źródła energii. W tym tygodniu mam akurat w Sejmie ustawę o produkcji polskiego gazu odnawialnego, którego mamy potencjał. Jesteśmy w ogóle w topie Europy.
3: Jeszcze.
4: A ja go wdrażam. Ja go wdrażam. Premier Pawlak jest w Senacie. W przyszłym tygodniu, w środę, będą... mam nadzieję, że też o tym projekcie już porozmawiamy, a we wrześniu go przyjmiemy. I proszę sobie wyobrazić, że rolnicy w Polsce mogą nam produkować gaz. 3 miliardy metrów sześciennych co najmniej, do 8 potencjalnie. Jesteśmy czwartym lub piątym krajem z potencjałem, z największym potencjałem na gaz odnawialny. Nie musimy tego gazu importować i w związku z tym możemy następnie ten gaz zatłaczać również do transportu.
3: Sobie tam biją i wytwarzają
4: i w takie rzeczy trzeba inwestować, bo to jest przyszłościowa sektor gospodarki.
3: Biogazownie. No właśnie,
4: nie tylko. Biometanownie, czyli wytwórnie gazu odnawialnego. I do tego teraz właśnie wdrażamy nowy system wsparcia państwa. W takie rzeczy państwo inwestuje.
3: To mi się bardzo, bardzo podoba i naprawdę pamiętam, jak to światły Waldemar Pawlak propagował, kiedy był premierem, a wtedy wszyscy się z niego śmiali, że chce smród w Polsce produkować.
4: Absolutnie pan premier Pawlak będzie teraz procedował ten projekt w Senacie. Mam nadzieję, że już we wrześniu na początku. I że szybciutko go wdrożymy, bo pierwsza aukcja na taki polski gaz odnawialny może się odbyć już w pierwszej połowie przyszłego roku.
3: Pani zdaniem władze dobrze zareagowały na rakietę, czy źle? Myślę zwłaszcza o tym Lublinie nieszczęsnym, gdzie ludzie zostali obudzeni w środku nocy i nie wiedzieli, co zrobić.
4: To jest bardzo trudne. My nie jesteśmy formalnie w stanie wojny, więc jakby państwo jest w stanie gotowości, ale myślę, że może po tym wydarzeniu będzie analizowało to, czy alerty RCB jednak wysyłać szybciej, i o tym mówił wczoraj premier. Nawet mimo tego, że to było wąskie okno 12 minut.
3: Pan minister Szczucki mówił o tym, że
4: myślę, że będą wnioski wyciągane z tego, żeby uspokoić też mieszkańców. To o tym mówił wczoraj premier. Także myślę, że
3: nie starczy uspokoić mieszkańców, dobrze by było im powiedzieć, co mają zrobić.
4: Natomiast
3: czy jest gdzieś jakiś
4: strom? Zapraszam o 12.30, będziemy dzisiaj na Komisji Ochrony Środowiska połączonej z Komisją z Ministerstwem Obrony Narodowej razem, jednym głosem, mówić o tym, jak wykorzystujemy te środki, ale też rozwiązania, które mamy w przyrodzie, w środowisku, na wzmocnienie odporności i bezpieczeństwa państwa. Współpracujemy bardzo blisko.
3: Jaka szkoda, że wtedy wszyscy będą na pikniku.
4: Zapraszam. Pooglądajcie państwo Komisję Ochrony Środowiska i Ministerstwo Obrony Narodowej. Razem będziemy mówić o tym, jak wzmacniamy naszą odporność na zwłaszcza granicy wschodniej, nasze bezpieczeństwo. Dzięki bardzo, przyrodzie między innymi.
3: Bardzo dziękuję. Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska Zieloni, była z nami. Dziękuję pani minister.
4: Dziękuję również.
3: Dobrego
4: dnia.
3: Informacja, a za chwilkę komentarz.
5: Autopromocja.
6: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
7: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
6: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
7: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
6: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 59 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. 11 miliardów złotych przekazaliśmy samorządom na to, żeby przygotowywały budynki szpitali na upały, mówiła przed chwilą w TOK FM Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska z Koalicji Obywatelskiej. W takich dniach, kiedy temperatury sięgają 40 stopni, to kwestia życia i śmierci, dodała wiceministra. Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko, gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu. Wczoraj rano rosyjska rakieta CH-101 spadła w okolice wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. A dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do odbiorców w całym kraju alert, w którym zachęca do pobrania poradnika bezpieczeństwa w wersji cyfrowej. W Rzeszowie mają zapaść wyroki w trwającym ponad 8 lat procesie dotyczącym głośnego zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan, do którego doszło w Szczecinie. W Szczucinie w 1998 roku na ławie oskarżonych zasiada 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji, którzy odpowiadają za niedopełnienie obowiązków i utrudnianie śledztwa. Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzony został po ponad 19 latach od zabójstwa, po przełamaniu przez śledczych tzw. zmowy milczenia. Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś premier Hiszpanii Pedro Sanchez.
3: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Tym razem była radość zamiast wstydu. Oba polskie zespoły awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Valletta 4-0, a GKS Katowice u siebie wygrał z MŚK Żylina 3-1. A już dziś rusza druga kolejka Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. Nafciarze są uskrzydleni, bo na inaugurację wygrali w Częstochowie, mówi trener Adam Majewski.
4: Myślę, że sprawiliśmy niespodziankę. No i teraz czeka nas kolejne wyzwanie. Bardzo dobry zespół. Doceniamy rywala, ale z optymizmem i z wiarą w własną umiejętność podejdziemy do drugiego spotkania, tym bardziej, że jest to spotkanie u siebie na własnym stadionie. Chcielibyśmy się bardzo dobrze zaprezentować.
3: A o 20:30 Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną. Kolejny raz tego lata, nie tracąc gola, mówi bramkarz Sławomir Abramowicz.
5: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby C0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej. Teraz nie chcę nic przesądzać, oceniać, bo to był dopiero pierwszy mecz.
3: Nasi pozostali pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę, z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie meczu z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Polscy siatkarze zagrają jutro o finał Ligi Narodów. Ich rywalem będzie Słowenia, która w ćwierćfinale pewnie ograła Turcję. Z kolei Polacy wczoraj pokonali Ukrainę 3-1. Są też gorsze wieści z naszego obozu. Nasz czołowy środkowy Jakub Kochanowski nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym z powodu kontuzji, czyli zabraknie go na wrześniowy mistrzostwach Europy. Tenisowy turniej w Waszyngtonie już bez Polaków. Najpierw w drugiej rundzie odpadł Kamil Majszak, a w nocy również Magdalena Fręch. Polka wygrała pierwszego seta z rozstawioną z jedynką Jessicą Pegulą 6-3, ale potem ta Amerykanka wygrała do 3-0. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska czy Paweł Fajdek. Dwa lata temu w Rzymie, w roku olimpijskim, Polska zdobyła w mistrzostwach Europy 6 medali. Tegoroczne zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
1: -36 stopni pokażą dziś termometry na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także miejscami w centrum. W większości regionów będzie od 30 do 32, najchłodniej na Pomorzu, tam 28. Przelotny deszcz możliwy w zachodniej połowie kraju, miejscami może też zagrzmieć.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz godzina 8:25. nie mamy tak dużo czasu na rozmowę z komentatorami, więc musimy się sprężyć. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Gebert są z nami.
7: Witam
8: was. Dzień dobry.
6: Bardzo gorąco. No i na co Polacy dziś czekają? Oczywiście na grilla, jak to przy 40 stopniach w cieniu. Miło coś rozpalić, żeby się zrobiło cieplej i żeby zjeść coś gorącego. Co na tym grillu się wydarzy? Jak wam się wydaje, Agnieszka?
9: No wygląda, czy trochę żartujemy grill, nie grill, ale jak ja zobaczyłam pierwszy raz program, to naprawdę jest to fest program. Jest to naprawdę imponujące takie wydarzenie. I nie jest
6: mały chyba, kampus.
9: Nie jest tak, że to, nie wiem, było zaplanowane jako, no właśnie tylko pieczenie kiełbasek przy ognisku, a potem zostało taką
6: chodziło
9: imprezą.
6: Chodziło o znieczuleniu. Tak grill, żeby się prezes nie denerwował.
9: Że tam piknik będzie. Jeszcze to ciekawe, bo grill to tak się w polityce tak słabo kojarzy, że tam grillowanie i tak dalej.
6: Ale, grillowany będzie prezes.
9: Tak, no. Ale naprawdę jest tam solidny program, taki debat, dyskusji merytoryczny, szerokie grono zaproszonych gości. I to ma prawdopodobnie rzeczywiście trochę pokazać, że Morawiecki i jego stowarzyszenie potrafią zorganizować. Znaczy, że to nie jest jakieś tam, że to jest poważna inicjatywa. Znaczy, to jest, wydaje mi się, taki pierwszy.
6: Merytoryczna,
9: poważna.
6: Andrzejczak,
9: po drugie,
6: ma być osobiście.
9: Merytoryczna inicjatywa, że tutaj się rozmawia, dyskutuje, to było też słuchać dzisiaj twojej rozmowy. Znaczy, to jest trochę typowe dla takich nowych, bardziej takich podmiotów, które mówią, no my, proszę państwa, to jeszcze nie mamy nic zaplanowane, my będziemy teraz rozmawiać, u nas to nie jest tak, że jeden decyduje, u nas się dyskutuje i tak dalej, to też chcą pokazać, ale rzeczywiście...
6: Bo jeszcze nie mają cesarza.
9: Bo jeszcze trzeba wypracować. No ale to jest pewien proces. No i ten proces chce na pewno całe to środowisko zacząć z przytupem. I to ta impreza ma być tym przytupem.
6: No dobrze, i coś z tego wyniknie? Myślicie, że... Bo ja patrzę...
9: No bo partia polityczna, no.
6: No wygląda na to, chociaż no to zobaczymy jeszcze, jak oni się dostrukturyzowali. Ale bo partie podlegają różnym ograniczeniom, którym nie podlegają stowarzyszenia, czasem
9: ale
6: lepiej mieć fundację.
9: Nie trzeba zamykać przecież.
6: Czasem lepiej mieć fundację albo stowarzyszenie, zobaczymy. Ale zastanawiam się nad tym, czy to w jakimś stopniu to może być atrakcyjne. Bo sondaże dość dobrze, dobry wynik pokazują. Te 7-9% to jest w
7: porządku. Ale niektóre pokazują też 3%.
6: No tak, ja też mogę zamówić taki sondaż, z którego nie wynikało, że jesteś blondynką, ale to się daje zrobić. No, ale...
7: ja rozumiem, że ty też jesteś wyznawcą kupionych sondaży.
6: Są sondaże kupione i niekupione.
7: Okay,
6: wydaje mi się, że opinia 24 jest mało kupiona, ona tam pokazywała jakieś tam 6 z kawałkiem.
7: Więc... No to wiesz, zawsze dla świeżości, dla tych świeżych organizacji to jest jakiś handicap. No, znaczy, pamiętam też notowania... i niektórych partii, które miały powstać, nie powstawały i tak dalej.
6: Ale coś wiemy, tych sondaży już było
7: nie,
6: chyba 6
7: do,
6: 7,
7: ale tak. Wracając do tego, do słynnego grilla. Oczywiście, że dzisiaj jego temperatura będzie mimo pogody upalnej niższa niż jeszcze kilka tygodni temu, bo sprawa się rypła, czyli Kaczyński postanowi to przeciąć. Bardzo sprytnie zresztą tą grę Morawieckiego na wychodzenie, niewychodzenie z Prawa i Sprawiedliwości. Teraz ciekawe, czy ci posłowie będą się stawiać przed rzecznikiem dyscyplinarnym.
6: Nie, oni mówią, że ich to nie interesuje.
7: Nie, ja wiem, że się nie interesuje, no teraz to już chyba nie. No właśnie dlatego zadaję takie pytanie retoryczne raczej, no bo już
6: ale pan Karski, zobacz, on nawet nie mówi, że ich będzie wzywał, tylko że będzie dzwonił.
9: No tak, ale
7: profesor Karski jest raczej miłym człowiekiem, jak ktoś go zna.
6: Tak. Klubi wózki będzie... golfowe.
9: Ale jednak jakaś decyzja na temat tego, czy zostają skreśleni z listy, czy na przykład cały czas będą, nie wiem, przedstawiani, że są członkami Prawa i Sprawiedliwości.
6: Nie mogą, bo są w innym klubie, jak słusznie zauważył.
7: Wracając do grilla, chcę tylko powiedzieć, że oczywiście będzie przekonywanie, tak jak jest plan polityczny Morawieckiego, że to jest taka normalna, europejska, konserwatywna inicjatywa, która z wszystkimi złymi, były błędy i wypaczenie okresu rządu PiS, których oni byli przeciwni przecież. No takie bajki można opowiadać, tak, bo przecież pamiętam, jak Morawiecki wyszedł i powiedział, że był zawsze zwolennikiem tak zwanego kompromisu aborcyjnego. A przecież za jego rządów to właśnie poszedł wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, zaostrzył i rozumiem, że nie był wniosek rządowy, ale on teraz będzie, jak mówił, trochę jak w partii bolszewickiej, mówił, to co było złe, to była frakcja tam Jeżowa albo tam kogoś innego, a my robiliśmy tylko dobre rzeczy.
6: Nie jest Morawiecki bohaterem mojego romansu, bo przez lata promował tak zwanych żołnierzy wyklętych.
7: Nie tylko,
6: jako
7: wiele
6: i tak dalej.
7: Fatalnych rzeczy robił, ale, zdanie no państwa, i tak
6: ale
7: dalej.
6: Jeszcze, partie są wielo, już, że partie są wielopodmiotowe i że premier nie zawsze kontroluje to, nie, no że proszę, nie będę wypominał proszę, innym premierom tego, no, tego, to co robią
7: mam
6: członkowie
7: jego listę
6: partii.
7: Po prostu też złych rzeczy, które zrobił i albo
6: przewał. Nie,
7: no, nie, nie. Nie zabrakło programu, no.
6: Właśnie, Kostek.
8: To się skończy ten, jak ten słynny wpis Rakowskiego w swoich dziennikach w 1968 roku. To skandal, jak my rządzimy, tylko żeby to skandal, jak my rządziliśmy. Tyle tylko, że ten marketing nie jest tak ważny, jak to, czy ktoś będzie te kiełbaski jadł. Innymi słowy, kto przyjdzie na ten grill i zostanie przy nim do wyboru.
6: Już nie można się zapisać niestety, Kostek.
8: Nie, nie, nie, ale, ale przecież to, ten grill
7: jest tutaj jedną tylko
8: pewnością. Dla konsumentów, nie, dla wyborców.
7: To tą kiełbasę później.
8: Tak, kto tą kiełbasę wyborczą będzie chciał jeść. I,
6: no i kto?
8: No więc właśnie tutaj kompletnie nie wiadomo, bo z jednej strony oni liczą na taką część dawnego elektoratu PiS-u, która się nie robi brunatna. Pytanie, jak duża jest ta część? Bo żeby pozostać przy PiS-ie po tych wszystkich aferach, no trzeba było zbrunatnieć trochę, nawet jeżeli się człowiek uważa za europejskiego, eleganckiego konserwatystę. Z drugiej strony oni mogą liczyć na to, że odciągną trochę wyborców, którzy poparli koalicję, no ale teraz, kiedy nie ma Polski 2050, to pozostali bez adresu, więc może przyjdą do Morawieckiego. No może tak, a może nie. Znaczy, rzecz w tym, że to jest strasznie interesujące, bo może się okazać, że oni zostaną bez wyborców, nie dlatego, że nie mają programu, tylko dlatego, że Polska się już tak podzieliła, że próby przesunięcia czegoś na scenie politycznej są niewykonalne. Jeżeli będzie inaczej, to będzie to znaczyło, że jest miejsce na rozmaite inne inicjatywy.
6: Tak mi się wydaje.
9: Może też jest tak, że oni, jakimś paradoksalnie, że Morawiecki i ten projekt polityczny będą jakby pierwszym, który już się szykuje na zakończenie popisu, na zakończenie tego podziału, którym tkwiliśmy przez wiele lat i że Morawiecki w jakimś sensie jest podobny, nie wiem, do Petera Madziara, który wychodzi ze swojej partii i mówi, no tam nie podoba mi się to, co żeśmy tam robili, tutaj będzie
6: jeszcze gorszej partii.
9: Jest nowe otwarcie i tak dalej, i tak dalej. I że ten projekt Mateusza Morawieckiego może się szykować na taką układankę polityczną, w której już nie jest tak, że cała scena jest definiowana przez konflikt Tuska z Kaczyńskim.
6: Tak? Wiesz, to też trzeba przypomnieć, jak powstała koalicja Platforma Obywatelska, prawda? Też z secesji tych, powiedziałbym, bardziej nowoczesnych, młodszych, z partii, no, konserwatywno-liberalnej jakiejś, jaką było
8: ale wolności. Spójrzcie, z jaką właściwie nadzieją my mówimy o tym ruchu Morawieckiego, który chyba nie jest bohaterem naszego romansu. Znaczy nie jest
9: i
8: bohaterem
9: mojego romansu. To jest w ogóle super
8: romansu.
9: Ciekawe, jest, bo wydaje się, że Koalicja Obywatelska teraz siedzi i je popcorn, myśli sobie, ale świetnie, tam się kłócą na prawo. No, ale i to, co jeżeli Mateusz Morawiecki właśnie ich wyprzedza o włosy?
8: To jest informacja nie tyle o Morawieckim, ile o koalicji. Innymi słowy, że nawet ludzie, którzy by no, tym samym powietrzem, co PiS, nie chcieli oddychać, myślą, że może ten ruch coś nowego otworzy. I to jest informacja o tym, ile nadziei nam na nowe pomysły ze strony koalicyjnej zostało.
6: Ja, może zamknie wyjście z Braunem.
7: Ja poczekaj, ale tutaj, bo tutaj padło słowo nadzieja. W ogóle nie patrzę z nadzieją na ten projekt polityczny, ponieważ Morawiecki jest wyjątkowo obrotowym człowiekiem. Nie musiał robić tych rzeczy, które robił, ale zrobił, ponieważ było to wygodne dla jego kariery politycznej. Ambicje Morawieckiego są bardzo duże. On, tak jak mówicie, będzie zaprzeczał tutaj jak temu, że no wbrew jego, prawda, radą i tak dalej przyjmowano te wszystkie złe rzeczy, które za PiSu się działy. A przecież pamiętam, jak on się wtedy wypowiadał. Ludzie, wiem, że oni by też
9: na przykład telewizja Kurskiego mu się dzisiaj nie podoba.
7: Tak, no
6: wtedy też mu się nie podobało.
7: Ale nie mówił tego publicznie, akurat i nie specjalnie. Ten raz się tylko zdenerwował, kiedy zaatakowano jego bardzo bliskiego doradcę Piotra Borysa w taki haniebny, personalny sposób, jak tylko Jacek Kurskiego telewizja potrafiła. Dzisiaj widzimy to na przykład w telewizji Republika. Jedyny plus całej tej sytuacji jest taki, że po pierwsze PiS będzie słabszy. Idący PiS na zwarcie z Konfederacją będzie słabszy, czyli ta trzecia Konfederacja
6: będzie się konfederowała.
7: Na razie nic nie wskazuje na to, żeby oni mieli zaprosić tego kursu.
8: Ale jeżeli PiS będzie słabszy, to Konfederacja będzie mocniejsza.
7: To nie jest dobra wiadomość. W ogóle generalnie to nie jest dobra wiadomość, że siły skrajne, brunatne rosną, są coraz... ma coraz większy wpływ na nas.
6: Dylemat weimarski.
7: Trochę tak, ale wiesz, problem polega na tym, rzeczywiście to będzie też problem.
6: Przemyśl to jeszcze, przeanalizuj i zaraz po informacjach.
7: Jarosław Przemyśl, taki dobry drogowskaz, jak ja przejedę do kraju.
2: Autopromocja.
10: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
11: Są.
10: Karty pokładowe?
11: Są.
10: Stroje plażowe?
11: Są.
2: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację TOK FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Karkówka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
14: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
18: Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
21: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
22: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
23: Tak.
11: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
22: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Samorządy przygotowują projekty dostosowania swojej infrastruktury do wyzwań klimatycznych, w tym kolejnych fal upałów, ale to trwa, a my nie mamy czasu. Mówiła o tym w TOK FM wiceszefowa resortu klimatu Urszula Zielińska z Koalicji Obywatelskiej. Jak wyliczała, unijne wsparcie można przeznaczyć m.in. na zazielenianie przestrzeni i zatrzymywanie wody.
25: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: Wiceministra klimatu przypomina, że ponad 200 polskich miast podlega ustawowemu obowiązkowi adaptacji w ramach tak zwanego bezpieczeństwa klimatycznego, a samorządy mogą sięgać po 11 miliardów złotych dofinansowania, by przystosować infrastrukturę wokół szpitali do narastających upałów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert, w którym zachęca nas wszystkich do pobrania poradnika bezpieczeństwa w wersji cyfrowej. W publikacji są m.in. informacje dotyczące sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Poradnik zawiera także zalecenia o przygotowaniu plecaka ewakuacyjnego, w którym powinny znaleźć się m.in. woda butelkowana, apteczka, dokumenty i gotówka. Wskazano również, co należy zrobić, jeżeli nie można ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia. Jutro, 1 sierpnia, warszawiacy, jak co roku w rocznicę wybuchu powstania, będą śpiewać niezakazane piosenki. Wydarzenie to na stałe wpisało się już w kalendarz kultury stolicy, mówi Anna Kotonowicz z Muzeum Powstania Warszawskiego.
26: To jest wydarzenie, które tak naprawdę przyciąga tłumy. To są nie tylko warszawiacy, to są goście z całej Polski, również obcokrajowcy, którzy specjalnie przyjeżdżają. A ci, którzy nawet nie znają tekstów, to nie muszą się martwić, dlatego że będziemy rozdawać śpiewniki. Teksty będą wyświetlane na telebimach. W związku z czym tak naprawdę, jeżeli mamy tylko czas i ochotę, zapraszamy 1 sierpnia na Plac Piłsudskiego.
1: Początek o 20.30. Dziś najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie i tam bez opadów. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże po południu od zachodu do centrum kraju. Przemieszczać się będą przelotne opady deszczu. Miejscami może też zagrzmieć. A na termometrach do 28 stopni na Pomorzu. Tam najchłodniej. Od 30 do 34 na przeważającym obszarze kraju i do 36 w centrum. Podobnie na południowym wschodzie i południowym zachodzie.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43 minuty po 8. Wracamy do rozmowy komentatorów Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gebert i Roman Imielski, który obiecał coś nam ujawnić po przemyśleniu.
7: Przemyślałem powiem to, co miałem powiedzieć jednak. Nie, jest oczywiście jedna tutaj ciekawa...
6: Przemyślenie do niczego nie doprowadziło.
7: Nie, utwierdziło mnie w tym, co myślałem wcześniej. Jest jedna rzecz ciekawa, jeśli chodzi o scenę polityczną, no bo to oczywiście nie chodzi tutaj o PiS, tylko właśnie o Koalicję Obywatelską, bo ewidentnie Donaldowi Tuskowi wypada z ręki ten argument, że albo my, albo Kaczyński. No to możecie sobie teraz. Ta gra musi być teraz dużo bardziej finezyjna i dużo bardziej trudna, dlatego że no, to będzie trzeba grać przede wszystkim z Konfederacją, nie? Żeby ich osłabiać. I ten taki argument bardzo prosty, ten jeden z fundamentów, na którym zawsze opierała się wcześniej Platforma Obywatelska od 2005 roku, kiedy nie doszło do podpisania słynnej umowy o koalicji PO-PiS-u, którą negocjowano, może już państwo, niektórzy z państwa nie pamiętają, wymyślono, żeby ją negocjować przy kamerach telewizyjnych. Bardzo ciekawy ten negocjacje.
6: Nie, no, chodziło o to, żeby do niczego nie doprowadziło.
7: No to ja wiem, o co chodziło, nie? Tylko, no właśnie, tylko mówię, że takie były pomysły. To od tego czasu zawsze jednym z tych fundamentów działalności Donalda Tuska i Platformy, a teraz Koalicji Obywatelskiej, był antypisizm. No i to jest pewien problem duży. Dlatego i wpisy Donalda Tuska, które są takie ironiczne i tak dalej, że fajnie, że tam się dzielicie, oby więcej było, to jednocześnie, jak się rozmawia z ludźmi, ludźmi z Koalicji Obywatelskiej, to oni już nie są tacy w kuluarach.
0: Nie fajnie.
7: No tak, no bo wiesz, zawsze była ta partia główna, którą się
0: musisz jednak jakąś nową tożsamość wymyślić, zaproponować coś innego.
7: Zwłaszcza, że rzeczywiście nie ma pomysłu, no to trzeba sobie szczerze powiedzieć na razie, jak ogrywać Konfederację, nie? I przy tych nastrojach rosnących, takich ksenofobicznych, nie ma tutaj odpowiedzi.
6: Znaczy nie, no pomysł był, no, być Konfederacją soft, ale ten pomysł umacnia Konfederację, dlatego, zamiast ją osłabia.
7: Dlatego właśnie mówię, że to nie wypaliło, nie ma pomysłu na to, jak osłabiać Konfederację.
6: Jak się wycofać z tej narracji, prawda? Od narracji, że migracja jest niebezpieczna, trzeba przejść do narracji, że ci, którzy mówią, że migracja jest niebezpieczna,
0: są niebezpieczni.
6: I to
7: jest bardziej
6: łatwe.
7: Skomplikowane, no bo tak, nie mówi się, że migracja cała jest. No, wiem, o czym mówimy, ale to trzeba... Natomiast faktem jest, że no, to jest nowe otwarcie na scenie politycznej, niewątpliwie. Oczywiście dla Kaczyńskiego jest to ogromny problem, bo on tego się jednak
6: nie spodziewa. To jest problem, bo po prostu grotwór zaczął się ruszać.
7: Bo jedno trzeba powiedzieć o Morawieckim. Przy całej mojej bardzo złej ocenie jego jako polityka, jako człowieka, który zmienia poglądy bardzo często, dzisiaj zaprzecza tym działaniom, które robi, przynajmniej próbuje to wmawiać ludziom. Ten projekt był jest bardzo dobrze przygotowany. I on był przygotowany od końcówki rządów Prawa i Sprawiedliwości. To wtedy znajomi i krewni Królika, czyli różni biznesmeni dostawali intratne kontrakty od rządu Mateusza Morawieckiego po to, żeby się mogli odwdzięczyć kiedyś w przyszłości, bo przecież każdy obywatel może wpłacić na stowarzyszenie pieniądze, bo mówisz właśnie, że z tym stowarzyszeniem to też jest ciekawe, bo stowarzyszenie nie obejmują różnego rodzaju
6: regulacji. Na przykład z zagranicy stowarzyszenia mogą przyjmować pieniądze, a partie już mają kłopoty.
7: Tak, a poza tym stowarzyszenia mogą przyjmować, o ile pamiętam dobrze, przepisy dużo większe pieniądze niż partie polityczne. I też nie ma, obowiązku, żeby stowarzyszenie mówiło, kto spłaci na to stowarzyszenie.
6: Ma masę różnych regulacji,
7: takich publicznych. Więc bardzo sprytnie to jest przygotowywane i mówimy tutaj o strukturach. Oni te struktury bardzo ciekawie budowali w regionach, dlatego że Morawiecki przede wszystkim wykorzystywał, jako jeden z elementów budowy tego swojej pozycji, bardzo ostre konflikty, które były w wielu miejscach przecież pisowskich.
6: No co, i są jeszcze.
7: I są, i będą teraz dopiero.
6: To jest bardzo... Ponieważ się obudził się Henryk Sawka i go pozdrawiamy gorąco, prawda?
7: Oczywiście, Henryka zawsze.
6: No, przysłał kilka fantastycznych rysunków, doskonała forma, ale zdążał powiedzieć tylko jeden. Taka jedna bryła, taka trochę długaśna, w czarnym garniturze.
7: Ciekawe kto to.
6: Przypominająca Mateusza M.
7: Tobiasz Bocheński inaczej już dzisiaj mówi o Mateuszu Morawieckim.
6: I druga bryła, taka bardziej okrągła, takiej charakterystyce beczkowatej, też w czarnym garniturze, przypominająca...
7: Prezesa.
6: No prezesa. Pod bryłą długą i czarną napis Rozwój Plus, pod bryłą beczkowatą napis Zwój Plus. Ale wcale nie wiem, czy Heniek ma rację. W tym sensie, że...
7: Ja uważam, że w ogóle, jak parafrazując Marka Twena, wszystkie plotki o śmierci PiS-u są zdecydowanie przedwczesne. To jest bardzo duża cały czas struktura. Jest bardzo...
6: Mająca popyt.
7: Popyt. Też mająca popyt. No jednak, nawet jeśli sondaże pokazują 19% poparcia czy 18% poparcia dla PiS-u, to ciągle jest to 18% poparcia dla PiS-u.
0: To też bardzo często tak się zdarza, że takie momenty kryzysowe i takie... Znaczy ten ciągnący się serial, wyjdą, nie wyjdą, wyrzucić ich, nie wyrzucić, przeszkadzają, nie przeszkadzają, dwa skrzydła i co z tym zrobić, zostaje zakończony, przecięty. No i teraz, jeżeli się uda PiS-owi rzeczywiście jakoś tak skonsolidować i być tak pokazać jakiś nowy pomysł na siebie, no to jak mówi Roman, no to jest duża partia polityczna po prostu, poważna.
6: Duża partia polityczna i moim zdaniem z takim żelaznym elektoratem. Wiem, jak się kończy historia żelaznego elektoratu, bo obserwujemy PSL, prawda? Który miał ten... ale to trwa 20 lat. Więc to nie jest tak, ta przedwczesność, prawda? To nie chodzi o to, że o parę miesięcy to jest wyprzedzone, tylko że to po prostu jest trwała, kulturowa formacja istniejąca w Polsce społecznie.
3: No dobrze, a nie myślicie, że bardzo bacznie tej całej historii przyglądają się ci, którzy mieliby ochotę wyciąć podobny numer po stronie Platformy?

0: takiego zagrożenia w przypadku Koalicji Obywatelskiej obecnie nie ma. Paradoksalnie koalicja nawet zaczęła działać w drugim kierunku, bo przecież wszystkie te środowiska zasała, prawda? Mówiło się, że na przykład Barbary Nowackiej, Zielonych, Nowoczesnej i tak dalej. Tam nie ma takich. Zresztą jest innej sytuacji zawsze partia rządząca niż partia, która to była w opozycji.
1: Ale
2: oczywiście pytanie o to, czy coś wokół, no bo pojawiały się takie...
0: Ryszard Petru i jego pomysł z Konfederacją SOW.
2: Wiadomo. Ale to jest, znaczy, pośmiać się, nie pośmiać, ale rozpad Polski 2050, to też był taki moment pytań, okej, no to czy to będą teraz, to będą dwie partie, będzie, nie wiem, Polska 1025 i drugie 1025, jakby co z tego zostanie?
3: Co wybory,
2: jednak pojawiały się jakaś nowa partia, jakiś nowy byt polityczny, i one się pojawiają i znikają. Kto pamięta właśnie Nowoczesna, Wiosna, Ruch Palikota, właśnie Polska 2050 Szymona Hołowni. I to pokazuje też to doświadczenie. Każda nowa partia powinna zrobić sobie taką ewaluację, co w tamtych partiach poszło nie tak. Bardzo często to jest właśnie kwestia jakiejś organizacji, lidera z przerośniętym ego, tego, że się to potem... że rzeczywiście trzeba prowadzić taką codzienną pracę, budować struktury i tak dalej,
3: To dlaczego uważasz, że to będzie miało więcej powodzenia niż Polska jest najważniejsza albo suwerenna Polska?
1: Bo jest różnica jakościowa między posłem Kowalem a Mateuszem Morawieckim.
3: I ona polega na czym?
1: Charyzmie.
0: Ale uważam, że ona polega na... Ja też uważam, że porównywanie dzisiaj do... Polska jest najważniejsza, to...
1: To było śmieszne.
0: Bo znam wiele osób, które tworzyły, ale to było śmieszne rzeczywiście. Ta operacja Morawieckiego jest zupełnie też inna od Solidarnej Polski. Oni naprawdę się bardzo dobrze do tego przygotowali. Mają struktury, mają finanse, mają ludzi, którzy umieją w politykę i mają ogromne ambicje Morawieckiego samego. To też jest bardzo ważne, który jednak w przeciwieństwie do takiego Zbigniewa Ziobro jednak był premierem przez 6 lat, fatalnie przeze mnie oceniany i tak dalej, ale był dla części wyborców, on jest pewnym...
1: Na premiera z PiSu, to nie był zły premier.
0: Nie, proszę cię, zawsze mogli zmienić kierunku faszyzmu, ja rozumiem, że zależy...
1: Nie, ale z niezbornością Beaty Szydło porównaj, no. Z niezbornością Jarosława Kaczyńskiego jako premiera.
0: Nie, no najgorsze rzeczy, jakie się działy akurat zarządów PiSu, to były właśnie, przypadły na erę akurat Morawieckiego.
2: Oceniałam Tomusza Morawieckiego, ale na pewno lata, kiedy był premierem, to są też lata, kiedy zdobywał takie doświadczenie bardzo ważne też w polityce, tego, że są problemy, że ktoś się atakuje, że trzeba to wytrzymać i tak dalej, i tak dalej. Na przykład to są też takie rzeczy, na które się wywalały bardzo często te nowe projekty polityczne. Po prostu nie wytrzymywano ciśnienia, ten lider nie wytrzymywał ciśnienia.
0: Też myślę, że jakoś...
1: Ale tutaj tylko dorzucę jeden wątek. Nad nimi czyha prokurator.
0: O tym właśnie. Pamiętajmy, wielkie afery. Myślę, że teraz PiS będzie jednym z większych orędowników ściągnięcia Michała Kuśmierowskiego do Polski, czy byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jednego z najbliższych
1: przyjaciół
0: Mateusza Morawieckiego w polityce, który go przygarnął jeszcze kiedyś do swojego banku jako...
1: A pomyśl, taki brytyjski sędzia.
0: Doradcy.
1: Premier mu nie powie... W łapę mu nie dasz. Oni są okropni, że nie chcą nam oddać tego Kuśmierowskiego. Tyle czasu.
0: No tak, ale nie tylko, bo to jest cała seria. No jak mówię, już nie mamy czasu na to, to musielibyśmy osobny program poświęcić tylko na wymienianie afer rządu do Mateusza Morawieckiego, jego samego.
1: To może być, bo nigdy też nie powstawała partia, na teraz zwróćcie uwagę, tak obciążona prokuratorsko. Tak? Czy te oskarżenia są słuszne, czy są niesłuszne, to sąd zdecyduje, ale problem jest, bo można w każdej chwili
3: jego rozwiązaniem jest przejąć prokuraturę i to może być jednym z głównych punktów tej nowej partii.
0: Uważam, że środowisko Morawieckiego liczy też na jakieś, bo pytanie na jakieś łagodność ze strony obecnie rządzącej koalicji, bo być może będzie wysyłał jakieś sygnały, że chcieliby się na przykład dogadać z PSL-em.
1: Ale chwileczkę, też jest kwestia koalicji po wyborach.
0: No o tym właśnie mówię.
1: Nie z PSL-em, tylko w ogóle, z Platformą. Tak? Ja jestem przekonany, gdybym ja był Tuskiem, to bym myślał tak, lepiej zrobić koalicję z Morawieckim, niż być rządzonym przez Czarnka z Bosakiem, tak?
3: Obie strony kategorycznie odrzucają.

0: taką możliwość, ale prawdziwe są tylko zdementowane wiadomości.
1: No ale taka koalicja, taka koalicja na głosowanie, to żeby, nie wiem, spróbować może jakieś weto prezydenta odrzucić. No,
2: to, co Szczucki bardzo mówi o Trybunale Konstytucyjnym, to się trzyma.
3: Bardzo mnie śmieszą nawet niepoważne sugestie, że świetnie, bo Morawiecki może pomagać w odrzuceniu weta Karola Nawrockiego. No proszę państwa, no żarty to na bok, no.
2: Ja bym nie wykluczył, że jak
3: nie
2: to się może
3: zdarzyć. Nie
2: jest
3: kompletnie do niczego niepotrzebne teraz.
2: Oni będą teraz mówić tak, trzeba przede wszystkim odsunąć Tuska od władzy, potem można zrobić z nim koalicję. To jest, bo to jest ta strategia, prawda? Dość trudna jednak, no taka trochę.
3: Cały czas nie mamy też wejścia takiego mocnego, chociaż być może się za chwilę zacznie Karola Nawrockiego na tą scenę, szczególnie prawicowego mężczyzny.
2: Karol Nawrocki bardzo ciekawe decyzje w sprawie ustaw ostatnio, prawda? Że podpisał na przykład zakaz używania telefonów w przedszkolach i szkołach. Super, ale dlaczego dał się nagle przekonać, że to nie ogranicza wolności i te wszystkie historie tam?
1: Może myślał, że wszyscy są zajęci rozkładem PiS, to nie zauważył.
3: Ja myślę, że też sondaże.
2: Ja myślę, że gra na cztery łapy. Że zacznę grać na cztery łapy.
3: No, na pewno wejdzie moim zdaniem po wakacjach, zacznie wchodzić, a im bliżej będzie wyborów, tym bardziej będzie grał rolę męża opatrznościowego tej prawej strony sceny politycznej, ale zawierającego Morawieckiego.
2: No chyba tak.
3: No tak.
2: Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemiecki i Konstanty Gabryl.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Bardzo, bardzo wam dziękuję. Poranek przygotowali Maciej Jarząb i Kuba Żebrowski, zrealizowała Liwia Brązyńska. Dzięki stokrotnej informacji TOK FM o 9:00. Po nich Off, Czarek i Cezary Łasiczka. Spokojnego weekendu. Jak państwo koniecznie chcecie, to może być nawet przy grillu, chociaż wolałbym chyba zalecić pod wodą.
3: 32 stopnie, palące się, wiesz, węgiel drzewny.
0: Więc można połączyć grill pod wodą i będzie o czym pisać.
2: To jest pomysł, wiesz? Na to nie wpadłem.
3: A teraz zupełnie już poważnie, bo pewnie państwo albo macie poradniki bezpieczeństwa, bo Agnieszka tutaj przyniosła do studia,
1: ja nie wniosła
3: tak więc, albo dostali właśnie alert
2: żeby pobrać. Rówiole,
3: żeby pobrać. Naprawdę warto przeczytać podstawę. Warto zerknąć.
2: Warto zerknąć, ale też spróbujcie zapytać swoich radnych, gdzie macie uciekać w razie
0: gdzie oni będą uciekać, bo może oni wiedzą.
2: Nas poinformować. Do usłyszenia. Jacek Żakowski.
4: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zapraszam na program Off. Czarek. Już po informacjach, rosyjska rakieta przeleciała nad Polską i eksplodowała na polu pod Lublinem. Czy to naruszenie suwerenności? Użycie siły, a może już zbrojna napaść. Co na to Karta Narodów Zjednoczonych, a co Traktat Waszyngtoński? O tym za chwilę z panią profesor Patrycją Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego porozmawiamy w programie Off Czarek.
5: Autopromocja.
6: Do porodu można się przygotować. Serio.
7: Nie zawsze pójdzie zgodnie z planem, ale plan warto mieć.
6: Po co i jak go zrobić, podpowiemy w czasie rodziców w TOK FM.
7: W sobotę o 13:00. Zapraszamy.
6: Ula Malko
7: i Krzysztof Chorwat.
5: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
11: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena została.
8: ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Wstępne propozycje programowe Rozwoju Plus przedstawią podczas wspólnego grillowania członkowie stowarzyszenia. Dziś śledczy przy pomocy ekspertów z Ukrainy mają rozpocząć oględziny szczątków rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. Masowe szturmy hiszpańskiej granicy przez migrantów z Maroka na ulicach Ceuty koczują tysiące ludzi. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Spotkanie z wyborcami, sympatykami i ekspertami organizowane przez Rozwój Plus będzie okazją do publikacji dwóch raportów i wstępnych propozycji programowych. Zapowiedział w TOK FM Krzysztof Szczucki, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Mowa o imprezie, która początkowo była nazywana grillem u Morawieckiego, a dziś ma być okazją do zaprezentowania się wyborcom.
15: Dzisiaj zaprezentujemy dwa raporty na wydarzeniu Rozwój Plus o demografii i o migracji. Takie propozycje programowe wstępne do dyskusji. To nie jest jeszcze program wyborczy. Przygotowujemy materiały programowe, żeby dyskutować, konsultować, wymieniać poglądy po to, żeby ostatecznie wypracować projekty ustaw i też pewnie program polityczny.
14: Grupa polityków pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego wciąż formalnie nie została wyrzucona z Prawa i Sprawiedliwości. Trwają bowiem partyjne postępowania dyscyplinarne w ich sprawie. Na dziś śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety, która wczoraj spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Lej po pocisku został już zasypany, a teren, gdzie pracę zakończyli prokuratorzy, przekazany właścicielowi. W kolejnych pracach prokuratorów ma uczestniczyć ekspert z Ukrainy, który ma pomóc polskim służbom w zidentyfikowaniu znalezionego obiektu. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk poinformował, że pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, to rosyjska rakieta CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Premier Donald Tusk zapowiedział, że szczegółowo badane będą wszystkie elementy tego, co się zdarzyło ze strony rosyjskiej i ukraińskiej. W ciągu kilkunastu najbliższych tygodni będzie uruchomiona specjalna aplikacja regulująca kwestie ostrzegania ludności. Zapowiedział to w TVN24 szef MSWiA Marcin Gierwiński. Jak zaznaczył, priorytetem jest systematyczne uzupełnianie zaległości i budowa nowoczesnego, skutecznego systemu reagowania na zagrożenia. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez pojawi się dziś w Ceucie, która od kilku dni jest szturmowana przez tysiące migrantów. Ludzie próbują się przedostać z Maroka na hiszpańskie terytorium drogą morską, opływając w pław falochrony. Zginęło co najmniej 18 osób. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
16: Masowy szturm hiszpańskiej granicy przez migrantów poważnie nadszarpnął relacje z Marokiem, które według Madrytu nie robi nic, by powstrzymać tych ludzi, a jest ich tak dużo, że z sytuacją nie radzą sobie miejscowe służby. Jak donoszą hiszpańskie media, na ulicach Ceuty koczują teraz tysiące migrantów. Kolejni cały czas próbują forsować granicę. W reakcji na wydarzenia w Ceucie Hiszpania zamknęła przejście z Marokiem w drugiej eksklawie, Melilli. Z kolei Włochy zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen z Hiszpanią, co wywołało spięcie między Madrytem a Rzymem. Za przyczynę kryzysu wymienia się niedawny wyrok hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który uznał, że nie można odsyłać migrantów, którzy dostali się na teren kraju drogą morską. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: UEFA zapowiedziała bojkot mundialu. To odpowiedź na pomysł FIFA na plany częściowego sprywatyzowania najważniejszych imprez. Światowa Federacja podtrzymuje, cytując jej szefa Gianniego Infantino, że to tylko propozycja, a nie obowiązek. Michał Waszkiewicz.
17: UEFA mówi nie i podkreśla, że decyzję o ewentualnym bojkocie popierają wszystkie europejskie federacje, w tym PZPN. Nie zmienia to faktu, że Europa nie ma w FIFA większości, a Światowa Federacja umie przekonać te afrykańskie czy azjatyckie, mówi Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
18: Infantino wyszedł z bardzo ciekawą propozycją, a wręcz taką zakrawającą o, nie boję się użyć tego słowa, mafijne metody. Zaproponował 20 milionów dolarów do podziału na każdą federację.
17: A dodatkowe 20, jeśli usłyszy poparcie swojego pomysłu, do 19 września. Bo przecież zdaniem Infantino to świetny pomysł.
19: For the benefit.
17: To projekt z korzyścią dla wszystkich 211 stowarzyszeń członkowskich FIFA, ponieważ zmieni on oblicze piłki nożnej w ich krajach.
19: In their countries.
17: Nikt nie sprzedaje piłki nożnej, FIFA nigdy by do tego nie dopuściła, pisze dziś federacja i zachęca do demokratycznej dyskusji. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
14: W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczucina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie trzech dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Marcin Starzec.
19: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat. Ale zanim sąd ogłosi wyrok, musi rozstrzygnąć wniosek prokuratury o wznowienie przewodu sądowego i dopuszczenie dodatkowych pytań do biegłych. Marcin Starzec, TOK FM.
14: ...36 stopni pokażą dziś termometry na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum. W większości regionów będzie od 30 do 32 stopni. Najchłodniej na Pomorzu, tam 28. Przelotny deszcz możliwy w zachodniej połowie kraju. Miejscami można też spodziewać się burz, także z gradem.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 9:00, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Będziemy przez chwilę rozmawiać o tym, co wydarzyło się wczoraj w nocy. Przypomnę, o godzinie 3:40 rano polskie radary wykryły obiekt lecący na zachód. Skierowano w jego kierunku parę F-16, a kilka minut później obiekt zniknął z radarów. Spadł na polu w województwie lubelskim w pobliżu Tarnawy Kolonii, około 2 km od zabudowań i zostawił wielki krater o średnicy około 10 metrów. Premier Donald Tusk poinformował, że to była rosyjska rakieta manewrująca CH-101. I myślę, że od wczoraj słyszeli Państwo różnego rodzaju komentarze na ten temat. Pytanie, jak to zdarzenie wczorajsze kwalifikuje prawo międzynarodowe i co prawo międzynarodowe pozwala Polsce zrobić? Gościem jest pani profesor Patrycja Grzebek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
20: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Znaczy, prawo międzynarodowe tutaj nie daje nam o tyle jasnej odpowiedzi, że żeby ocenić tę sytuację, potrzebowalibyśmy wszystkich faktów. To znaczy, czy taki atak był celowy, czy być może był to przypadkowe zboczenie tej rakiety, której nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zweryfikować i na pewno będzie sporo dezinformacji wokół tego, co się wydarzyło.
4: Natomiast to może do intencji przejdziemy za chwileczkę, czy one w ogóle grają rolę, ale z punktu widzenia prawa międzynarodowego, czy naruszenie suwerenności, użycie siły, myślę tutaj o artykule 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych, tak, to coś można to zakwalifikować w rozumieniu tego artykułu jako właśnie...
20: Ależ oczywiście, to znaczy mamy sytuację, w której doszło do naruszenia integralności terytorialnej Polski, tylko tutaj nawiążę do takich wskaźników, które podał nam Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, gdzie powiedział, że nie każde naruszenie tej integralności terytorialnej, nie każdy atak będzie kwalifikowany jako tak zwana napaść zbrojna, agresja, która uprawnia do samoobrony. Żeby była jasno zrozumiana, oczywiście my mamy prawo taką rakietę strącić, zneutralizować, zniszczyć. Tak jak mieliśmy prawo zniszczyć każdy dron, który wlatywał do naszej przestrzeni powietrznej. Natomiast pamiętajmy, że nasza odpowiedź musi być proporcjonalna i konieczna. A ta proporcjonalność i konieczność oznacza, że my możemy użyć siły, żeby odeprzeć atak. Jeśli tego ataku teraz nie ma, to my nie mamy formalnego prawa do, nie wiem, dalszej eskalacji, prawda? Natomiast oczywiście my mamy prawo się bronić w sposób proporcjonalny, co oznacza także w razie potrzeby stosowanie siły na terytorium przeciwnika.
4: Wspomniany Trybunał w Hadze, zdaje się, w sprawie Nikaragui rozróżniał właśnie te bardziej i mniej poważne formy użycia siły, mówiąc o kryterium skali i skutków. Więc rozumiem, że jeżeli w tym teście mamy jeden pocisk, który spadł na pole, no to rozumiem, że skala i skutki są minimalne i w tym sensie rozumiem, że mamy naruszenie przestrzeni powietrznej, ale niekoniecznie użycie siły?
20: Znaczy mamy użycie siły, tylko ono jest poniżej progu napaści zbrojnej. Tak mi się wydaje, żeby MTS powiedział, gdyby stosował te zasady z wyroku w sprawie Nikaragua przeciwko Stanom Zjednoczonym. I też biorąc pod uwagę też inne wyroki w innych sprawach, gdzie mówił, że takie incydentalne wymiany oknia, incydentalne użycie siły nie powinno być kwalifikowane jako napaść zbrojna. Natomiast mi się wydaje, że w ostatnich latach, biorąc pod uwagę takie notoryczne naruszanie przestrzeni powietrznej wielu państw przez Rosję i szereg takich incydentów, które były raportowane, coraz bardziej zmienia się podejście państw do tego, co powinno być kwalifikowane jako napaść zbrojna i czy czasami taki ciąg różnego rodzaju incydentów nie powinien być kwalifikowany jako napaść zbrojna ogólnie.
4: No i tutaj mamy kwestię związaną z intencją. Minister Radosław Sikorski mówi, że nie wiemy, czy to było celowe, ale czy w prawie międzynarodowym możemy rozróżnić awarię, błąd, zabłokany pocisk albo celowość, czy brak, czy taka przypadkowość zwalnia z odpowiedzialności, no bo teraz patrząc na to, co pani powiedziała, skutek realny, ważniejszy zdaje się niż potencjalny skutek.
20: Tak, natomiast teoretycznie z punktu widzenia odpowiedzialności państwa, to my nie bierzemy pod uwagę intencji, motywów, tylko patrzymy, czy doszło do naruszenia prawa międzynarodowego i kto za nie odpowiada. Więc stosując te zasady możemy powiedzieć, wiemy, kto odpowiada za wystrzelenie tej rakiety i doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Był to atak na terytorium Polski, w związku z czym jest odpowiedzialność Rosji jako taka. Natomiast innym pytaniem jest, czy to, do czego doszło, to był intencjonalny atak, który możemy traktować jako agresję. I tutaj już bym miała większe wątpliwości. Oczywiście, nawet jeżeli to było intencjonalne, to nie sądzę, żebyśmy usłyszeli prawdę ze strony władz rosyjskich. Natomiast to ma niezwykłe znaczenie na forum międzynarodowym, kiedy będziemy przedstawiać to, bo pamiętajmy, że my mamy już w naszej historii przypadki, kiedy zwoływaliśmy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, które by mówić o dronach, tylko wtedy były to drony nieuzbrojone. Mówiliśmy o zniszczeniu domu, ale jak się okazało, ten dach był wtedy zniszczony przez nas, broniąc się przed tymi dronami. Wypadek, kiedy zginęli polscy obywatele, to też w Przewodowie to był przypadek, kiedy zginęli od ukraińskiego pocisku. I to te przypadki, znaczy my musimy być bardzo ostrożni, jak komentujemy, bo oczywiście każdy błąd, każda błędna interpretacja będzie wykorzystana przez rosyjską propagandę.
4: Wspomniała pani te różne pojedyncze incydenty czy przypadki, a czy w prawie międzynarodowym istnieje coś takiego jak kumulacja incydentów, czy seria mniejszych naruszeń sumuje się?
20: Znaczy tak, to było rozpatrywane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, w szczególności w relacjach pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. I tam Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie przychylił się do tej interpretacji, nie pozwolił sobie na przyjęcie tej takiej kumulacji incydentów, które budują tą napaść zbrojną, o której mówiłam. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, wydaje się, że te wydarzenia ostatnich lat i taka notoryczność tych naruszeń zmienia trochę podejście państwa. Pamiętajmy, że prawo międzynarodowe jest kształtowane przez państwa, jest kształtowane między innymi w formie prawa zwyczajowego, czyli w formie praktyki i opinio juris, które wyrażają państwa. Więc tak naprawdę moim zdaniem mamy sytuację, w której trudno ocenić, czy taka kumulacja incydentów byłaby potraktowana jako MTS, przez MTS jako napaść zbrojna, czy też nie, aczkolwiek szanse na pewno są zwiększone w porównaniu do poprzednich dekad.
4: A czy, no właśnie, pytanie brzmi, co w tej sytuacji powinna zrobić Polska, albo inaczej, jeżeli nic nie zrobi, to czy takie milczenie w pewnym sensie oznacza, że nie traktujemy tego poważnie, ewentualnie latanie, mówiąc kolokwialnie, z każdym takim incydentem do MTS-u oznacza, że przesadzamy?
20: No do MTS-u nie pobiegniemy, ponieważ MTS nie ma tutaj takiej obowiązkowej jurysdykcji, którą moglibyśmy uruchomić. Natomiast oczywiście, że państwo polskie musi zareagować, bo doszło do naruszenia prawa międzynarodowego i jest odpowiedzialność państwa rosyjskiego. W związku z czym jest odpowiedzialność odszkodowawcza. Jeśli pan spyta, no ale co się zostało zniszczone? Przecież wybuchło to na polu, niewielkie są tam straty. Ale chociażby kwestia użytych przez nas środków do obserwacji tego pocisku, poderwanie samolotów, Następnie też odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje kwestie satysfakcji, czyli przeproszenia, uznania swojej odpowiedzialności. O to wszystko Polska powinna się domagać, biorąc pod uwagę, że ten pocisk nie spadł blisko granicy, tylko jednak kilkadziesiąt kilometrów od tej granicy. Więc tym bardziej to pokazuje, że sposób prowadzenia działań przez siły rosyjskie dotyka inne państwa i te pociski nie są precyzyjne, jeśli zakładamy, że Rosja tego ataku nie dokonała celowo.
4: Rosyjskie media mówią, że premier Polski wypowiedział się przed zakończeniem śledztwa. Czy w prawie międzynarodowym mamy jakieś standardy obowiązujące, które by sugerowały, żeby przed zakończeniem śledztwa nie przypisywać takich czynów konkretnemu państwu? A jeśli tak, to któż by miał to udowodnić?
20: Nie, no ale to wydaje mi się, że takie komentarze rosyjskie są oczywiście przesadzone i tak naprawdę są swoistą dezinformacją. Oczywiście, jeśli dochodzi do takiego incydentu, to my natychmiast musimy to sprawdzić, biorąc pod uwagę, że nie wiemy, czy to będzie incydent, który zdarzy się raz na kilka lat, czy może jest to początek czegoś większego. Więc to, że my komentujemy, co znaleźliśmy i że tutaj przyjmujemy, że stoi za tym Rosja, powinno skłonić Rosję do współpracy i wspólnego wyjaśnienia tejże sytuacji. Natomiast zakaz wypowiadania się na ten temat przed zakończeniem się śledztwa, pamiętajmy, że w przypadku Rosji to te śledztwa mogą trwać dekadami, no jest niepoważne. Jeżeli dochodzi do takiego incydentu, jeżeli mamy wskazówki, że jest to określony typ pocisku i jest on używany przez siły rosyjskie, to jeżeli Rosja jest w dobrej wierze, powinna nas wesprzeć w odpowiednim śledztwie, podać różnego rodzaju dane, które nam są potrzebne i w ten sposób pokazać swoją dobrą wolę, a nie zamykać usta polskim władzom.
4: Polskie władze, prokuratura prowadzi śledztwo. Czy ustalenia tego naszego polskiego śledztwa ma jakiekolwiek znaczenie dla międzynarodowej płaszczyzny? Czy to są dwa niezależne, równoległe tory?
20: Czy nie, to ma oczywiście znaczenie, bo pamiętajmy, że gdybyśmy się chcieli udać do różnego rodzaju sądów międzynarodowych, instytucji międzynarodowych, to rzadko kiedy one przeprowadzają swój własny taki dogłębny fact-finding, to takie ustalanie faktów, tylko właśnie polegają na tych procedurach krajowych, które zostały przeprowadzone. I oczywiście nam zależy, by to zrobiono jak najbardziej rzetelnie, żeby zebrano jak najwięcej dowodów, bo właśnie później na tym materiale dowodowym, który zbiera polska prokuratura, polskie władze, będą polegały inne instytucje międzynarodowe. Więc to oczywiście nie jest bez znaczenia. To jest bardzo ważne, żeby zabezpieczyć te wszystkie dowody w jak najkrótszym czasie, no żeby nie doszło do jakichkolwiek przekłamań, matactw i tym podobnych.
4: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut o godzinie 9:20. Przypominam, rozmawiamy o wczorajszym incydencie w nocy ze środy na czwartek. Polskie radary wykryły nad terytorium Polski obiekt lecący w kierunku zachodnim. Ten obiekt eksplodował, czy rozbił się na polu. No i od wczoraj rozmawiamy o tym w polskich, ale też w światowych mediach. I dzisiaj w programie Owczarek pani profesor Patrycja Grzebyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego patrzy na tę sprawę z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Informacje TOK FM o 9:20. Po informacjach wracamy.
1: Reklama.
21: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu w powiecie grudziąckim. Do zdarzenia doszło dziś rano w miejscowości Słupskim Łyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, mówi starszy aspirant Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej w Grudziądzu.
24: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadł dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
14: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów z Grudziądza. Wyjaśnianiem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenie honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu już o ponad 200 więcej, podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu. Sympatycy trwającego od tygodnia Jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku trzymają kciuki za wpisanie imprezy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wniosek o to, by wyróżnić w ten sposób wielowiekową tradycję jednej z największych tego typu imprez w Europie, trafił już do Narodowego Instytutu Dziedzictwa i pozostaje tylko czekać na jego rozpatrzenie. Paweł Radzewicz.
25: Drugiego takiego wydarzenia trudno szukać. Jarmark Świętego Dominika odbywa się już po raz 766 i trzeba docenić jego wartość, mówi marszałek Mieczysław Struk.
26: Chcemy starać się o wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego właśnie Jarmarku Świętego Dominika. To jest przedsięwzięcie, które będzie promować nasze kochane miasto Gdańsk.
25: Przygotowanie wniosku trwało blisko rok, dodaje szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
27: Szukaliśmy wszystkich, które mogliśmy gdzieś namierzyć wzmianek o tym, co działo się przez te 765 lat wokół jarmarku.
25: Decyzja powinna zapaść w ciągu kilku miesięcy. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
14: Ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum, temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni. W większości regionów będzie od 30 do 32. Najchłodniej na Pomorzu 28. Przelotny deszcz możliwy w zachodniej połowie kraju. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem. I jeszcze krótki raport smogowy, bez rewelacji, jeśli chodzi o jakość powietrza dziś, ale zazwyczaj jest po prostu dobrze. Umiarkowanie w Koninie i Zamościu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest program Owczarek. Pani profesor Patrycja Grzebyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przygląda się wczorajszej rakiecie z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Chociaż oczywiście też interesujące pytanie pani profesor w kontekście wczorajszego incydentu. Nasza słuchaczka zwraca uwagę na to, że dzisiaj o godzinie 8:38 RCB przesłało SMS. MSWiA, bądź przygotowany. Zastanawiam się, jak się przygotować w kontekście tej wczorajszej rakiety.
20: No tak, to znaczy my możemy mocno narzekać na to, że biorąc pod uwagę, że wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą nie toczy się tylko od 2022 roku, ale od 2014 roku, więc było już to wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować się do ochrony ludności cywilnej. My tego tak naprawdę nie do końca widzimy tych skutków, biorąc pod uwagę, że jednak taka rakieta spada, takie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej mają miejsce, ale to, co nas bardzo niepokoi, to, że jest taki niewydolny ten system ostrzegania ludności cywilnej przed różnego rodzaju zagrożeniami. I odpowiednich SMS-ów nie było wczoraj, a dzisiaj ten SMS no, nie znaczy nic. Tak? Znaczy, co
4: no właśnie, ten SMS można wysłać w dowolnym momencie, nie wiem. Wigilia Bożego Narodzenia, bądź przygotowany, 1 maja, bądź przygotowany. Dowolny inny dzień. Bądź przygotowany. Ta-da, ta-da.
20: Absolutnie. I też uważam, co czy ta ludność mieszkająca w tej okolicy, gdzie spadła ta rakieta, oczywiście, że może czuć się zdezorientowana, bo jeżeli zawyły syreny, to też powinni dostać odpowiednią wiadomość SMS-em. I ja nie wierzę w informacje takie, że te systemy się przyblokowują, że nie można wysłać odpowiedniej ilości SMS-ów w danym czasie. Każdy z Państwa, kto podróżował chociażby po Azji, na przykład Korei Południowej, wie, że takich alertów dostaje w zasadzie co chwilę, prawda, bo coś się stało, bo za chwilę będzie bo ktoś zaginął, więc nie jest zrozumiałe, dlaczego nie można wysłać odpowiedniej wiadomości do ludności, że właśnie naruszono przestrzeń powietrzną, proszę się schronić, albo proszę uważać, albo że już odwołany jest alarm. I też oczywiście my dostawaliśmy też w przeszłości informacje, że na przykład mamy próbne syreny, prawda, żeby się nie niepokoić, ale już wielokrotnie miałam możliwość słyszeć syreny, ten dźwięk, który ostrzega przed nalotem i oczywiście nic się nie działo, nie było żadnego SMS-a. Okazywało się, że na przykład to było lokalne wezwanie straży pożarnej, ale biorąc pod uwagę sytuację, którą mamy, że mamy wojnę za naszą granicą, rzeczywiście ludzie są wystraszeni, są zaniepokojeni i dla nich najważniejsze w tym momencie jest szybkie poinformowanie ich, czy jest to zagrożenie, czy nie, czy mają się chronić, czy nie i gdzie mają się chronić. Natomiast kłopot polega na tym, że większość społeczeństwa nadal nie wie, co ma w takiej sytuacji robić, gdzie się schronić, gdzie jest ten schron i jak ma do niego trafić. I to jest pewien problem i taka trochę kompromitacja tych przygotowań, biorąc pod uwagę, że od eskalacji wojny już mija 5 rok, a tak jak mówię, wojna trwa od 2014 roku. To nie jest coś, co nas zaskakuje.
4: Pani profesor, pan premier Donald Tusk mówił, że byliśmy gotowi tę rakietę zestrzelić. To był wybór pewien. I teraz tak, zestrzelenie. Gdyby do tego zestrzelenia obcego pocisku nad polskim terytorium doszło, to czy byłaby to samoobrona w rozumieniu artykułu 51, czy wykonanie władztwa terytorialnego, które nie wymaga żadnej szczególnej podstawy?
20: No nie, w takiej sytuacji, kiedy samolot strąca rakietę, która trafia do naszej przestrzeni powietrznej i może uderzyć w nasze terytorium, to jest to obrona i nie będziemy się tutaj zastanawiać, czy to osiągnęło poziom napaści zbrojnej, czy też nie. My mamy prawo bronić swojego terytorium i swojej przestrzeni powietrznej przed naruszeniem. Więc tak, to się mieści w szeroko pojętej samoobronie i oczywiście do takiego strącenia może oczywiście z naszej strony dojść. Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że te informacje, które są podawane, są dosyć niespójne, bo z jednej strony mówimy o tym, że byliśmy gotowi do strącenia tejże rakiety, a z drugiej strony uzyskujemy informację, że w pewnym momencie ta rakieta zniknęła z radarów, tak? I później było jej poszukiwania. Więc dlatego tu też ten brak właściwych informacji może budzić niepokój w trudności.
4: No, zniknęła z radarów, rozumiem, bo się rozbiła. Hipotetyczne pytanie, gdyby szczątki tej rakiety spadły na zabudowania, gdyby zginęli ludzie, czy to by zmieniło kwalifikację prawną tego zdarzenia?
20: Nie. To znaczy, to dalej mamy sytuację, w której to chodzi do incydentów, w sensie do jednego takiego uderzenia. I oczywiście takie skutki są o wiele bardziej tragiczne i w tym momencie też odpowiedzialność odszkodowawcza jest o wiele większa. Ale też nie sądzę, żeby to zmieniało postać sytuacji. Aczkolwiek też na to, co wskazywano, to że jednak w niedalekiej odległości były też takie bardzo poważne cele o znaczeniu strategicznym dla Polski. Pewnie tego typu atak, gdyby uderzył czy to w lotnisko, czy to w jakieś właśnie instalacje wojskowe, no mógłby być interpretowany już inaczej.
4: Kiedy ta rakieta wleciała na terytorium Polski, różni eksperci się wypowiadali, znaczy nie w momencie kiedy, tylko post factum oczywiście, ale mówili, że ten czas, kiedy ta rakieta była na terytorium Polski, to był bardzo krótki czas, kilka minut, a więc często to jest za mało dla na przykład pilota, żeby zdecydować, co zrobić, jaką ścieżkę wybrać. Więc możemy znowu wrócić do takiego wątku przechwytywania rosyjskich pocisków dużo wcześniej, czyli jeszcze na terytorium Ukrainy. Zresztą chyba Ukraina też proponowała takie rozwiązanie. Pytanie, czy to byłoby legalne w sensie takim, czy to by czyniło Polskę stroną konfliktu?
20: Czy legalne? Jest tak, ponieważ samoobrona nie oznacza, że my musimy czekać, aż do napaści dojdzie w naszej przestrzeni powietrznej, na naszym terytorium. Jeżeli pocisk zmierza w naszym kierunku, to my mamy prawo go strącić. Jest to tak zwana samoobrona antycypacyjna, cytując profesora Jorama Dinsteina, więc nawet nie ta preemptywna, tylko właśnie antycypacyjna, bo atak już następuje, prawda? Więc my mamy do tego prawo. Natomiast tutaj dochodzą jeszcze inne okoliczności, już polityczne, czy to by nie doprowadziło do większej eskalacji. I pan tutaj zadaje pytanie, czy nie stalibyśmy się stroną konfliktu zbrojnego. No w każdej sytuacji, gdy dochodzi do jakiejś wymiany ognia, to mamy taki moment, kiedy jesteśmy stroną konfliktu zbrojnego. Też wielu naukowców wskazuje, że to wsparcie, które udzielają państwa natowskie, nie tylko Ukrainie, ten poziom wsparcia już jest na tyle duży, że de facto te państwa już są stroną konfliktu zbrojnego, ale tak te państwa tego nie komentują, właśnie nie chcąc być oficjalnie w ten sposób określanym jako strona konfliktu zbrojnego i Polska też tego unika. Polska wspiera Ukrainę, ale nie chce być oficjalnie stroną konfliktu zbrojnego z wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie z całym zastosowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego.
4: Wspomniała pani pana profesora Jorama Dinsteina. Ja dodam, że w 2018 roku udało mi się porozmawiać z panem profesorem i w archiwum naszych rozmów, czyli w aplikacji Tok FM albo na stronie tokfm.pl znajdą państwo rozmowę moją z profesorem Joramem Dinsteinem z 2018 roku. Także odsyłam tych z państwa, którzy są zainteresowani. A czy to, że Polska dostarcza broń Ukrainie, nie czyni z nas automatycznie strony konfliktu? Czy mamy coś takiego w prawie międzynarodowym jak, no właśnie, strona dostarczająca...
20: Nie, samo dostarczanie broni nie, natomiast to, na co się wskazuje, to jest kwestia takiego wsparcia logistycznego. W szczególności tutaj na przykład wsparcie logistyczne, które udziela Stany Zjednoczone, gdzie przecież podawano takie dane wywiadowcze, które pozwalały wyznaczać cele wojskowe i pozwalało w ogóle operować różnego rodzaju uzbrojenie przekazywane przez Stany Zjednoczone. To takie stałe wsparcie logistyczne już jest na poziomie zaangażowania w konflikt zbrojny, choć Stany Zjednoczone tak tego oczywiście nie określają. I też nasze wsparcie, jeśli chodzi o rolę naszych lotnisk, także ta pomoc wojskowa przychodzi przez nasze terytorium, jest oczywiście znaczna i niezbędna dla Ukrainy, ale stanowisko państwa polskiego jest takie, że to nie znaczy, że my jesteśmy już stroną konfliktu zbrojnego, a mamy prawo wspierać ofiarę agresji. Wręcz jest to nasz obowiązek w świetle Karty Narodów Zjednoczonych, bo Karta Narodów Zjednoczonych nie pozwala na neutralność w sytuacji, kiedy dochodzi do agresji.
4: Pani profesor, Rosja nie uznaje jurysdykcji Trybunału w Hadze, a dodatkowo jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa.
20: Pytanie... A o którym Trybunale w Hadze mówimy? Bo to też musimy doprecyzować. Tak? O Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, tak. To nie to. Uznaje jurysdykcję MTS-u i jest stroną oczywiście Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, tylko ten Trybunał nie ma obowiązkowej jurysdykcji. To znaczy, że jeżeli chcielibyśmy pozwać Rosję przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, to albo musimy zawrzeć taką specjalną umowę z Rosją, albo szukać jakiejś klauzuli sądowej w innej umowie, która by zahaczała o ten incydent. A takiej umowy na pierwszy rzut oka nie mamy. Rosja też nie złożyła deklaracji o uznaniu obowiązkowej jurysdykcji. Zawsze zostaje pozwanie Rosji tak po prostu bez podstawy prawnej, licząc na to, że dołączy do takiego postępowania, aczkolwiek tutaj na trybu. Takie zachowanie ze strony Rosji bym nie liczyła.
4: To właśnie, bo zastanawiam się, czy potencjalnie poza językiem i, że tak powiem, narzekaniem czy zgłaszaniem krzywd pozostaje nam jakaś realna droga do odszkodowania, czy też uznania odpowiedzialności. Czy to z racji tego, że Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i zasadniczo ma w nosie jurysdykcję różnych instytucji międzynarodowych, to czy to nie jest takie trochę motanie się i właściwie dobra mina do złej gry?
20: Znaczy, oczywiście, że tutaj te możliwości mamy mniejsze, natomiast to nie zmienia faktu, że ta odpowiedzialność Rosji jest i my tą odpowiedzialność powinniśmy podnosić, także na takim forum jak Rada Bezpieczeństwa, bo choć zwołanie posiedzenia czy przedstawienie tego typu sytuacji na forum Rady Bezpieczeństwa nie może być zablokowane przez Rosję. Oczywiście rezolucja ewentualna mogłaby być zablokowana przez Rosję, ale sama dyskusja na ten temat nie. I to oczywiście tego typu incydenty będą podnoszone w ramach różnego rodzaju organizacji, żeby zachęcić też organizacje czy też inne państwa do zaostrzenia sankcji wobec Rosji. I oczywiście pewnie gdybyśmy się widzieli teraz na żywo, to pan redaktor by się uśmiechał, jakie sankcje, przecież one nie działają, bo rzeczywiście sankcje działają tylko w ograniczonym zakresie. Niemniej jednak to jest właśnie ta reakcja państw czy organizacji międzynarodowych na naruszenia prawa międzynarodowego, w które wierzymy, że w pewnym momencie skłania dane państwo do większych ustępstw czy do powrotu na drogę do przestrzegania prawa międzynarodowego. I tak w przypadku Rosji, tak jak i każdego innego państwa, które jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, niestety to prawo międzynarodowe nie działa perfekcyjnie, ale nie oznacza to, że nie mamy żadnych narzędzi i że nie możemy ich użyć.
4: Mówi pani profesor Patrycja Grzebyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie, pani profesor.
20: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
4: Do widzenia, pani profesor. Informacje TOK FM już za kilka minut o 9.40, a po informacjach program EKG i Maciej Głogowski. Halo, halo, Maćku.
3: Halo, halo, Czarku. Dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Co dzisiaj?
3: O samoocenie.
4: Tak, tak. O samoocenie.
3: O samoocenie. O samoocenie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Czuję, że udało mi się pierwszy raz cię zaskoczyć. Odnotuję sobie w swoim kalendarzyku, że mnie również się udało. Jest pomysł takiego doszczegółowienia katalogu wymogów wobec członków rad nadzorczych. Jeszcze nie gotowy projekt ustawy. I tam pada to słowo o tym, że kandydat taką samoocenę będzie musiał przedstawić. Szczegóły tuż po informacjach.
4: Serdecznie zapraszam na program EKG po informacjach, a informacje o 9.40.
5: Autopromocja.
7: Jak dużo jest w Polsce modeli biznesowych, w których jest zaszyte takie, ja bym to nazwał, dziadostwem.
3: Dzwonimy. Halo, halo, Walkik. Dzień dobry. Tutaj Rafał ma pomysł na monopol.
7: Przyjdzie państwo i będzie chciało to usunąć, to ty wtedy rozkładasz ręce i mówisz, ale to inaczej się nie da.
3: Podcast EKG+. Rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach w każdy piątek w południe w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, piszcie, pytajcie, chwalcie, bądźcie z nami.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
28: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
16: A jak lemoniadę?
13: No też.
15: To poprosimy.
13: Ale co?
16: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
28: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Na dziś meteorolodzy zapowiadają rekordowe upały na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także miejscami w centrum termometry pokażą 36 stopni. W Krakowie w wielu miejscach rozstawione zostały już kurtyny wodne. Mieszkańcy i turyści mogą też korzystać z darmowej kranówki, która dostępna jest w Beczkowozach. Katarzyna Młynarczyk.
29: W takie dni kurtyny wodne dla większości są wybawieniem. Sprawdza się taka kurtyna?
30: Sprawdza się.
29: Ciężko znieść takie upały w mieście?
30: No ciężko.
29: Widzę, że wysłała pani pod kurtynę dzieci. Gorąco strasznie. Jak pani sobie radzi w te upały?
30: Woda i czapki na głowach, zdecydowanie.
29: Poza kurtynami są też beczkowozy, postawione między innymi pod Barbakanem i pod Wawelem. Wody podczas tych upałów w nich nie zabraknie, deklaruje Jan Machowski z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.
31: Są i kubki jednorazowe, są też, można też sobie nalać tej wody do bidonu. Są też na terenie Krakowa pitniki. One są dobrze oznaczone na mapie Google'a, chociażby miejski pitnik albo wodopój.
29: Upały w Krakowie zapowiadane są na cały następny tydzień. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
14: Sejmowa Komisja Polityki Społecznej po wielomiesięcznych pracach pozytywnie zaopiniowała projekty ustaw w sprawie asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z poprawkami przyjętymi przez Komisję, usługa wejdzie w życie rok później, czyli w 2028 roku. W Sejmie są trzy projekty w sprawie asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, prezydencki, rządowy i poselski. Jako projekt wiodący uznano propozycję rządową, a więcej na ten temat w informacjach o 10. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy 195 rosyjskich bezzałogowców. Celem ich ataku był m.in. magazyn prywatnego operatora logistycznego Nowa Poczta w mieście Dniepr. W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na obwody zachodniej i centralnej Ukrainy, a także na obwód kijowski i Kijów. Zginęło co najmniej 8 osób, w tym dwoje dzieci we Lwowie. Śmierć poniosła jedna osoba, o ponad 30 doznało obrażeń. Wczoraj rano pocisk uzbrojona rosyjska rakieta manewrująca CH-101 wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od polskiej granicy. Tymczasem Donald Trump nie jest pewny, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję, oświadczył amerykański prezydent w rozmowie z Financial Times. 8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent zapowiedział w rozmowie z Załęskim, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Załęski powiedział serwisowi Axios, że także podczas ostatniego wtorkowego spotkania Trump miał zgodzić się na wydanie licencji na produkcję rakiet Patriot. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w TOK FM o 10. 36 stopni pokażą dziś termometry na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum. W większości regionów będzie od 30 do 32 stopni, najchłodniej na Pomorzu 28. Przelotny deszcz jest możliwy, będzie się przemieszczał z zachodu do centrum. Miejscami można też spodziewać się burz.
19: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Dziewiąta 43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Rada dyrektorów Pepco Group i prezeska zarządu grupy Modne Zakupy S.A., wieloletnia komentatorka magazynu EKG i, co będzie bardzo ważne dzisiaj, w wielu zarządach różnych spółek. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
3: Dzięki temu ja mogę odchrząknąć, nie wiem, co się stało, ale jeszcze zanim rozpocznę z panią rozmowę, to jestem winien państwu jeden komunikat. Mamy już wstępne dane podane przez Główny Urząd Statystyczny. To dzisiaj jest koniec miesiąca, więc informacja o danych o inflacji. Wynik 3% wstępny w lipcu, to jest dużo wyżej niż było w czerwcu, ale w czerwcu było 2,5 i było zaskakująco nisko. Będziemy do tych wstępnych danych powracać w kolejnym wydaniu EKG po 12.40. Czy pani prezes zmieniałaby coś w tak zwanym ładzie korporacyjnym? Spółki Skarbu Państwa, ład korporacyjny, właściciel państwo, spółki państwowe, powoływanie do rad nadzorczych, kontrola nad nimi, prezesi i tak dalej. Zmieniałaby pani coś czy nie?
2: Pewnie powiedziałabym tak, że chciałabym, żeby teoria, czyli zapisy różnych rozporządzeń, różnych zasad dobrych praktyk były w 100% zgodne z praktyką. I to chyba byłoby takie jedno główne życzenie.
3: No to jak wychodzimy od życzeń, to ja mam dla pani cytat i dla państwa, naszych słuchaczy również. To jest na razie wykaz prac legislacyjnych rządu, a więc jeszcze nie gotowa ustawa, ale propozycja, która ma się przełożyć na projekt ustawy, którą być może będziemy się zajmować, a raczej parlamentarzyści. Nowe zasady ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa. Pomyślałem sobie, kliknę w to. No nie brzmi jakoś zachęcająco, ale może coś ciekawego tam jest. Cytuję. Oświadczenie o samoocenie będzie zawierało informacje na temat kompetencji istotnych w kontekście zapewnienia merytorycznego nadzoru nad spółką Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Jest to narzędzie ułatwiające ocenę kandydatów na członka organu nadzorczego lub pełnomocnika wspólnika, które zwiększy profesjonalizację rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, czyli kandydat będzie jeszcze składał oświadczenie o samoocenie. Jak to pani brzmi? No właśnie mnie również tak brzmiało, ale wolałem to zweryfikować.
2: Mówi się, finansowi mówią, że Excel zniesie wszystko, a tak naprawdę
3: w tym przypadku papier, Word też.
2: Papier zniesie i Word zniesie absolutnie wszystko. Są dwie kwestie. Oczywiście sam życiorys, jeżeli się na niego popatrzy, jeżeli jakiś kandydat składa, no to można wiele różnych rzeczy, wiele stanowisk, wiele szkół, wiele kursów odbytych w takim dokumencie umieścić i nadal będzie to tylko papier. Oczywiście można napisać krótko, dlaczego ja. To nie jest takie śmieszne.
3: Taki
2: list motywacyjny, dokładnie tak. Dlaczego ja uważam, że spełniam kryteria i dlaczego ja, Jan Kowalski, będę lepszy niż wszyscy inni. To nie jest takie głupie pytanie, tylko kto to przeczyta i jaki to będzie miało potem wpływ na wybór. Bo jeszcze takie małe ad vocem w ogóle takich dokonywania ocen, to jest to praktyka w spółkach prawa handlowego, spółek działających na zachodzie, to czy w prawie holenderskim, gdzie zarządy, gdzie taki board of directors co 2 lata dokonuje samooceny, czyli członkowie się oceniają jako osoby funkcjonujące w organie. Znaczy, nie oceniają się sami, że ja uważam, że funkcjonuje dobrze, tylko robi to albo firma, albo robi to chairman, ale tego typu self-assessment jest praktyką i taką częścią ładu korporacyjnego. No wtedy dobrze. To już nie jest śmieszne. Nie,
3: i oby tak było. To znaczy, jeśli udałoby nam się doprowadzić do sytuacji, w której nastąpiłaby jakaś profesjonalizacja. Ja nie mówię, że nie ma profesjonalistów w radach nadzorczych i zarządach, bo to byłoby daleko idące uogólnienie, ale myślę, że trochę zastrzeżeń możemy mieć. Jeśli miałoby się zdarzyć tak, że zmieni się katalog kryteriów, dojdzie ten list motywacyjny, ale także na przykład wydłużenie okresu niezbędnego doświadczenia zawodowego z 5 do 7 lat, to jest oczekiwanie, to jest wymóg wobec członków organów nadzorczych. niezbędne doświadczenie zawodowe z 5 do 7. To i tak mi brzmi jakoś tak krótko, 5 do 7. Ale na przykład wprowadzenie kolejnego kryterium uprawniającego do zostania kandydatem na członka organu nadzorczego, mówimy dalej o spółkach Skarbu Państwa, poprzez bycie członkiem zarządu dużego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat. Co pani myśli?
2: To są kryteria, które bez spełnienia których nie można by w ogóle myśleć o jakimkolwiek udziale w jakiejkolwiek czy radzie nadzorczej, czy zarządzie, czy tym w takich ciałach jak Rada Dyrektorów, czy kombinacja dwóch, bo to są dosyć podstawowe kryteria.
3: Ale może nam się zawęzić lista możliwych kandydatów w Polsce.
2: I bardzo dobrze, bo przypomnijmy sobie, na czym stoimy. Stoimy na tym, że kilka lat temu to jeszcze PiS zmienił radykalnie przepisy dotyczące wymagań kandydatów na członków Rady, nie tylko rad nadzorczych, ale przede wszystkim zarządów. I w tej chwili nawet, i to zawsze mówię, że z wielkim szacunkiem do osób prowadzących warzywniak, to i osoba, która prowadzi warzywniak przez 3 lata, może kandydować do największej spółki w kraju na prezesa i nadal...
3: Gdzie wady?
2: Kryteriów, czy bardzo fajnie, jeżeli się ma takiego kandydata i się chce, żeby był prezesem. Także to jest jedna rzecz. Więc poprzeczka została zawieszona bardzo nisko. To, co w tej chwili robi ministerstwo...
3: Albo będzie robiło.
2: Albo będzie robiło, to są standardy, o których... na giełdach, czy w spółkach notowanych, czy w Londynie, czy w Amsterdamie, czy w Nowym Jorku i na wielu innych po prostu się nie dyskutuje, bo to jest oczywista oczywistość.

0: dyplom MBA z takich uczelni, akurat którą ja kończyłam, której dyplom mam, czyli INSEAD, słynna szkoła biznesu, London School of Business, czy London Business School, czy Harvard, czy którekolwiek z innych tego typu topowych szkół, no jednak nie ma porównania z przypadkiem Collegium Humanum, czy wielu innych.
1: No właśnie.
0: Inna waga.
1: I to wszystko byłoby dobrze, gdyby na końcu okazało się, że przepisy, jeśli miałyby tak wejść w życie, oczywiście zobaczymy jak...
0: Bardzo mi się to podoba.
1: Że nie będzie sytuacji, w której... No strzelam, wymyślam. Lider jakiegoś regionu, partii, która współtworzy polityczne zaplecze rządu, dzwoni do, no nawet jeśli nie ministra, ale do wiceministra i mówi: słuchajcie, tu jest taki człowiek, on tam przyjdzie i trzeba mu coś dać, tak? Jeśli by to miało wyeliminować, to byłoby super.
0: Ale to w ogóle dyskutujemy o rzeczach, które są tak oczywiste. Oczywiście, no
1: nie są oczywiste,
0: to,
1: bo...
0: Znaczy, rozmawialiśmy o tym, jak byłby piękne, o ile bardziej efektywne byłoby zarządzanie wieloma podmiotami, o ile życie w ogóle byłoby prostsze i wielu przypadków, wypadków można by było uniknąć, pewnie bankructw, nie tylko bankructw, upadłości różnych podmiotów, gdyby rzeczywiście zarządzały nimi osoby, które mają do tego kompetencje, a nie tylko legitymację partyjną dowolnej maści, bo można teraz narzekać, że ci są tacy, a tamci byli inni, ale prawda jest taka, że wszyscy są naprawdę tacy sami.
1: Wie pani o tym, że prezydent podpisał tę słynną dyrektywę, która da też jakąś reprezentację kobietom w zarządach, chociaż odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Przeszło 2 albo więcej lat w Ministerstwie Sprawiedliwości toczyły się prace nad tą ustawą, nad dyrektywą i przełożeniem jej na ustawę. Oznacza to, że w giełdowych spółkach może dojść do zmian w rekrutacji do zarządów i rad nadzorczych. Reprezentacja płci. Duże spółki giełdowe będą zobowiązane do zapewnienia, aby płeć niedostatecznie reprezentowana stanowiła liczbę najbliżej zbliżoną do 33% wszystkich stanowisk w zarządach i radach nadzorczych łącznie. Pamiętam nasze rozmowy sprzed lat, kiedy pani mówiła, że jest na stanowisku, że kobiety powinny sobie same wypracować, ale po prostu zostać prezeskami tak jak pani, a może jednak... Przyda nam się takie rozwiązanie.
0: Teraz już jest łatwiej. Po latach takiej pracy, którą wykonałam ja i wiele innych moich koleżanek, tego trochę starszego jednak pokolenia, teraz jest po prostu łatwiej. Natomiast tego typu zapisy, o których rozmawiamy w tej chwili, czyli 7 lat doświadczenia, zarządzanie
1: to
0: dużych...
1: W tamtym projekcie?
0: Ale tak, mhm. Tak. Tylko jakby to specjalnie o tym mówię. 7 lat doświadczenie w dużych podmiotach, bardzo dużo kobiet od razu wykluczy na starcie. I to jest jakby pierwsza rzecz, bo
1: ale mogłoby też wykluczyć niekompetentnych mężczyzn przy okazji.
0: O tym nie dyskutujemy, bo w ogóle niekompetentne osoby bez względu na płeć nie powinny zajmować stanowisk w jakichkolwiek spółkach, a już szczególnie tych, które są spółkami Skarbu Państwa, czyli de facto wszyscy na to patrzą, ale to jest znowu, no, można sobie do Gina życzenie, albo jakieś do Świętego Mikołaja może spełni. Ale wracając jeszcze do tego, do Women, bo to się nazywało Women on Boards i tak. Później jest dyrektywa, w której wdrożeniu jesteśmy mocno spóźnieni, to znowu, ja stanowiska nie zmieniłam, że kobiety mogą, i zresztą to pokazuje, że świat się zmienia, coraz więcej kobiet jest w zarządach, w różnych ciałach, w radach dyrektorów, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która jest jeszcze ważniejsza w tym kontekście, to jest to, że jest w tej ustawie i w projekcie zawsze była furtka, że albo spełnisz te kryteria, albo będziesz płacił karę.
1: Kto będzie płacił karę?
0: Spółka.
1: I to jest dobre?
0: Powiem tak, że nie zawsze zmiany wprowadzane na siłę, czyli takie branie, że no muszę wziąć jakiegoś kandydata, żeby spełnić konkretną kwotę. Nie na wszystkie stanowiska da się znaleźć substytut. Nie da się. Jeżeli się nie da, to spółki, które jednak będą stawiać na przede wszystkim jakość, a nie ilość, czy na kwotę, po prostu będą płacić kary.
1: Wydaje mi się, że to był warty temat poruszenia i te przyszłe ewentualne zmiany w tak zwanym ładzie korporacyjnym w spółkach Skarbu Państwa, bo to, od czego dziś rozpoczęliśmy naszą rozmowę, to nie jest jeszcze gotowy projekt, a dopiero pomysł wpisany do wykazu prac legislacyjnych.
0: Bardzo zacny, panie dyrektorze, panie redaktorze, bardzo zacny pomysł.
1: No, to przyjmuję tę opinię. To na koniec jeszcze zupełnie inna sprawa, ale korzystając z pani obecności, myślę, że to też warte komentarza, bo

0: My nie będziemy tutaj robić nikomu reklamy, ale transakcja na wielkie pieniądze, a marka bardzo rozpoznawalna. Po raz kolejny w ostatnich dniach mamy informację o potencjalnej zmianie właściciela grupy Żabka. Tylko teraz jest chyba jeszcze kawałek dalej w tej historii, bo to jest już jakiś list intencyjny, jest coś
1: więcej.
0: Jest wezwanie. Żabka miałaby zmienić właściciela. Proszę komentować, no jak mówimy o transakcji, która będzie w miliardach złotych liczona, no to jest wielka sprawa.
1: Tak, 32,6 wartości, jeżeli popatrzeć w tym momencie na taką transakcję, to jest ogromna transakcja.
0: 32 miliardy złotych ponad, grubo.
1: 32,6, tak, no. To jest grubo. Wezwanie, cena, oczywiście rynek od razu zareagował, natomiast mnie to nie dziwi, po tym jak interesuje Interesowało się 7-Eleven w tej chwili mamy K-Circle. Natura inwestycji takich jak...
0: No, Żabka dzisiaj, to właścicielem jest ten fundusz CVC, tak?
1: Nie, no, jest to spółka giełdowa, tak? Ale tu się liczy, kto trzyma pakiet kontrolny, no bo o ten zdecyduje de facto o powodzeniu, o znaczącym, po prostu przyspieszy powodzenie takiej transakcji. Naturą private equity tego typu funduszy jest to, że jeżeli się w coś inwestuje, to się rozwija. Żabka, jak wiemy, się doskonale rozwinęła w ciągu ostatnich kilku lat po to, żeby później taką inwestycję móc sprzedać. Pierwszym krokiem było wejście na giełdę, a teraz to jest inwestor strategiczny. To jest normalna kolej rzeczy przy tego typu inwestycjach.
0: I tym się nie muszą zajmować klienci, to po prostu jest...
1: To jest po prostu zmiana, nawet nie będzie zmiana szyldu, bo klienta chyba, znaczy nie wyobrażam sobie, żeby akurat Circle K po prostu chciało zmienić brand, który jest rozpoznawalny praktycznie w każdym segmencie wiekowym. To jest w ogóle rozpoznanie marka, która bez wspomagania ma rozpoznawalność po prostu gigantyczną, więc raczej nie brand, to jest tylko wtedy zmiana właścicielska, co pokazuje, że podmiot jest interesujący i będzie się dalej rozwijał. Także format jest bardzo ciekawy.
0: I była to ciekawa informacja, żeby tutaj w magazynie EKG też o tym powiedzieć. To dopiero początek tej drogi, bo cała transakcja, jeśli miałaby dojść do skutku, to jest rozłożona na kilka miesięcy, zdaje się, do końca tego roku, bo przecież
1: takie są przepisy prawa.
0: To się nie dzieje z dnia na dzień, tym bardziej, tak jak już pani wspominała, to jest też spółka notowana na giełdzie. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, bardzo dziękuję za wizytę i rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A jeszcze zanim zaproszę państwa na informacje, to słów kilka od Cezarego Łasiczki. Halo, halo, Czarku.
2: Halo, halo, Maćku. Za chwileczkę startujemy. Lato w rytmach latino. Popczarek. Tańczymy wszyscy. Masz swoje buty do salsy?
0: To znaczy buty mam.
2: No to może będą to buty do salsy. Przygotuj się, bo zaraz startujemy.
0: Jestem gotowy.
2: To zapraszam po informacjach.
0: Cezary Łasiczka i audycja Popczarek po informacjach po 10:00. To było pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
4: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
9: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Posłowie udają się na wakacje. Zanim to jednak nastąpi, przed nimi seria głosowań. O czym dzisiaj zdecydują? Przepisy o asystencji osobistej wracają do Sejmu. Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami ma finansować państwo. Amerykański prezydent ogłosił kolejne porozumienie. Tym razem chodzi o Hamas i Izrael. Jest 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rozpoczyna się właśnie ostatni dzień ostatniego przed wakacjami posiedzenia Sejmu. Dziś przed posłami blok głosowań, w ramach których zdecydują m.in. o przepisach ważnych dla uczniów oraz dla funkcjonowania służb specjalnych. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz, czego dotyczą proponowane przepisy?
6: W sprawie kontroli działań służb specjalnych, nowe przepisy, nowelizacja to pokłosie afery do spraw wykorzystywania systemu Pegasus do spraw inwigilowania. Pamiętamy, jakie były tutaj nieścisłości, jeśli chodzi o działania służb i kontrolę sądową. No i właśnie ta kontrola sądowa ma być teraz bardziej szczegółowa. A jeśli chodzi o przepisy ważne dla uczniów, to posłowie głosują nad zmianą prawa oświatowego tak, by od września tego roku w ramach pilotażu, od września przyszłego roku już dla całej Polski mógł funkcjonować jeden wspólny e-dziennik. Mówi o tym Łukasz Osmalak z Polski 2050.
15: Dziennik ma być w zupełności darmowy. Właśnie chodzi o to, żebyśmy byli w stanie właśnie być taką alternatywą dla samorządów, dla rodziców, dla szkół, która będzie alternatywą darmową. Każdy samorząd, każda szkoła będzie miała prawo podjąć sama decyzję. To będzie narzędzie, które będzie alternatywą, które będzie można wybrać.
6: No i oczywiście poza tymi merytorycznymi sprawami wszyscy w Sejmie żyją tym, co dziś od południa do wieczora będzie się działo w jednym z lokali na warszawskiej Pradze. Tam zbiera się Stowarzyszenie Rozwój Plus, bo przecież podczas właśnie tego ostatniego posiedzenia Sejmu przed sierpniową przerwą zawiązał się w Sejmie nowy klub. Właśnie Mateusza Morawieckiego liczy 41 osób, no a dzisiaj poznamy pierwsze propozycje tego ugrupowania.
14: To był Maciej Kluczka. Po wielu miesiącach pracy w komisjach projekt ustawy o asystencji osobistej w końcu trafia do drugiego czytania w Sejmie. To ważne, bo osoby z niepełnosprawnościami czekają na przepisy od wielu lat. Asystent osobisty ma im pomóc w ubraniu się, wyjściu do pracy, do urzędu czy na spotkanie z rodziną. Państwo, gdy ustawa wejdzie w życie, sfinansuje takie usługi. Anna Gmiterek-Zabłocka.
16: Ustawa najpierw była w specjalnie stworzonej podkomisji, potem trafiła do komisji, by znów do komisji wrócić. Dziś już wiemy, że idzie dalej, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska.
17: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt rządowy ustawy o asystencji osobistej.
16: Dlaczego to ważne? O tym Monika Wiszyńska-Rakowska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
18: Bardzo trudno jest bez asystencji osobistej i skorzystać z wizyty lekarskiej i pójść do pracy, czy skorzystać z kina, teatru, spotkać się ze znajomymi. Taki asystent to jest łącznik między domem a prawdziwym niezależnym życiem.
17: Kolejny krok to drugie czytanie, potem głosowanie i podpis prezydenta.
16: Zgodnie z projektem, którym zajmie się teraz Sejm, usługa asystencka weszłaby w życie w 2028 roku. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła dostać do 240 godzin wsparcia miesięcznie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
14: Sąd uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Wyrok nie jest prawomocny. Ogłoszenie wyroku odbyło się dziś przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie. Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym jest Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Nikt nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Donald Trump ogłosił porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu. Dodał, że udało się je osiągnąć na forum Rady Pokoju. Plan ma być realizowany etapami, a po jego zakończeniu izraelska armia będzie musiała wycofać się ze strefy Gazy. Cezary Jaszczyk.
19: Rozbrojenie Hamasu było jednym z kluczowych punktów porozumienia pokojowego między organizacją a Izraelem, zawartego w październiku zeszłego roku. Od tego momentu trwały skomplikowane pertraktacje dotyczące każdego z punktów. Hamas po długich poszukiwaniach i naciskach ze strony społeczności międzynarodowej wydał izraelskich zakładników. Kością niezgody cały czas pozostawała kwestia rozbrojenia. Teraz Donald Trump mówi o historycznym przełomie, ale jak wynika z ustaleń izraelskich mediów, z tyłu głowy ma obawy, czy Jerozolima nie będzie próbowała utrudniać realizacji planu. Hamas zastrzega, że będzie wydawał broń tylko jeśli będzie miał stuprocentową pewność, że Izrael wywiąże się z umowy, czyli stopniowo wycofywał się ze strefy. Strefy Gazy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzewane powietrze w powiecie grudziąckim. Do zdarzenia doszło dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Agnieszka Wynarska.
20: Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grudziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
21: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki. Jedna z nich również została ranna.
20: Ranni ze złamaniami i obrażeniami kończyn, ale przytomni zostali zabrani do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów z Grudziądza. Wyjaśnianiem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
14: Informacje wracają o 10.20, a teraz jeszcze pogoda. Niemal w całym kraju obowiązują dziś alerty IMGW przed upałami. Najcieplej na południu i w centrum, nawet 35 stopni na plusie. Najchłodniej z kolei na wybrzeżu, okolice 22-23 stopni Celsjusza. Po południu miejscami mogą pojawić się również burze.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Czas na pop czarek i czeka nas latynoskie lato, tak by się przynajmniej wydawało. Gościem jest pan dr Maciej Smułka, zastępca dyrektora Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
2: I żebyśmy się tak wczuli, zrozumieli, wgryźli, wtańczyli w to latynoskie lato, to pamiętając o tym, że Maciej Głogowski ma dzisiaj buty, proponuję króciutką muzyczną interludę.

0: A chciałby się śpiewać i tańczyć, prawda? Pan też dzisiaj w buty ma?
1: Absolutnie, tak, do tańczenia.
0: Buty do tańczenia, latynoskie lato. Czy to jest realna zmiana gustów Polaków? A po prostu, może to jest zwyczajnie jakieś wypromowane wydarzenia. Co o tym wiemy? No bo tak, z Bad Bunny, którego mam nadzieję jeszcze dzisiaj posłuchamy, wyprzedał Narodowy w Warszawie, a przecież nie znamy go z radiowych hitów. Dodatkowo Ricky Martin 2 lipca w krakowskiej Tauron Arenie znowu. Wszystko wyprzedane, jakieś straszliwe szaleństwo. Czy to nowy trend, nowa moda, czy po prostu kierujemy reflektor w jakimś kierunku, a nie patrzymy na szerokość?
1: No dokładnie, można by jeszcze dodać nawet Pitbulla na Narodowym, który też był prawie wyprzedany i nawet już na przyszły rok jest Karol G ogłoszona na Narodowy Stadion, więc tutaj naprawdę się bardzo dużo rzeczy dzieje. Ja bym nie powiedział, że to jest jakaś rewolucja, jeśli chodzi o gusty Polaków. Ja bym bardziej powiedział, że to jest ewolucja. No bo jeśli myślimy sobie o obecności muzyki latynoskiej w polskiej kulturze muzycznej albo w uszach słuchaczy z Polski, no to ta muzyka latynoska jest już od bardzo, bardzo, bardzo dawna, czego najlepszym dowodem jest Ricky Martin, który przed sekundką tutaj wybrzmiał. Przecież tu pamiętamy te wszystkie szaleństwa przełomu lat 90. i 2000. kiedy z jednej strony Ricky Martin, z drugiej strony Enrique Iglesias byli absolutnymi królami popularności, jeśli chodzi o muzykę latynoską. Mi się wydaje, że tutaj bardziej powinniśmy się zwrócić do tego, że promotorzy koncertów w Polsce wreszcie zauważyli, że jest na tyle duży popyt na tych artystów, że można w ciągu jednego miesiąca, w zasadzie paru tygodni, zarezerwować kilka bardzo dużych obiektów, w tym dwa razy Stadion Narodowy, i one się wysprzedadzą. Bo ci artyści naprawdę tutaj z różnych stron uderzają w tą polską publiczność, no bo to Ricky Martin, Pitbull i Bad Bunny są trzy zupełnie inne ujęcia muzyki latynoskiej.
0: A kiedy to wszystko się zmieniło? Bo tak, kiedyś pamiętam, mówiło się, że żeby mieć hit taki światowy, to musi to być hit po angielsku. Mhm. Ale pamiętamy też chyba 2017 rok i Despacito.
1: Oj, dokładnie.
0: Słabe, coś tam. Tak, czy to był ten moment, kiedy nagle okazało się, że nie trzeba już mieć po angielsku hitu, żeby podbić świat? Mhm.
1: Tutaj właśnie fantastyczny jest ten przeskok z tej strategii crossoveru Rickiego Martina, który, żeby osiągnąć sukces, musiał nagrywać po angielsku. I to był właśnie ten przełom lat 90. i 2000. To ewoluowało w latach 2000, kiedy coraz więcej mieliśmy tych hitów, które troszeczkę wtłaczały ten język hiszpański, żeby być może troszeczkę więcej go było. Natomiast faktycznie ta końcówka lat 2010 i Despacito, no co byśmy nie mówili o tej piosence, to był ogromny przełom, jeśli chodzi o muzykę popularną.
0: Potem gwiazdy śpiewające po angielsku starały się dopasować do tego.
1: Dokładnie, była taka nawet piosenka Taki Taki z udziałem Seleny Gomez, która fantastycznie właśnie łączy różnego rodzaju style. Z jednej strony mamy tam muzykę latynoską, mamy pop, z trzeciej strony mamy hip-hop. Wychodzimy naprzeciw słuchaczom, żeby ta muzyka latynoska była coraz bardziej popularna. Natomiast w przeciągu ostatnich 3, 4, może 5 lat nawet mamy coraz większą tendencję do tego, żeby ta muzyka latynoska w skali globalnej stała już na swoich własnych tożsamościowych nogach i żeby ta publiczność nawet nie tyle dostawała gotowy produkt, który zrozumie, tylko to teraz publiczność musi się postarać, żeby zrozumieć, o co chodzi w piosence.
0: A no właśnie, chociaż można by rzec, że Polska ma taką swoistą latynoską ścieżkę, no bo tak, mamy telenowelę lat 90., mamy lambadę,
1: tak,
0: więc można powiedzieć, że jesteśmy genetycznie przystosowani.
1: Ja nawet pamiętam jeszcze szaleństwo dotyczące makareny w latach 90.
0: Makarena.
1: Także mamy tutaj, mamy tradycję. Mamy tradycję słuchania. I teraz pytanie, w jaki sposób ta tradycja będzie zagospodarowana? I tak, już mówiłem przed sekundką, wróciłbym do tej kwestii, że promotorzy koncertowi zauważyli, że to po prostu może się sprzedawać już nawet nie tyle w jakichś klubach, czy małych halach, czy nawet jedynie na przykład Tauron Arenie, tylko to może już wysprzedawać całe stadiony. Czego przykłady? Mieliśmy nawet dwa. I to w jednym miesiącu, w te wakacje.
0: A no właśnie, ale zastanawiam się, czy to dla Polaków jest tylko muzyka, czy coś więcej. No bo oczywiście są utwory, które mówią niezgadne o miłości. Mhm. Ale Bad Bunny, którego za chwileczkę sobie posłuchamy, to jest artysta polityczny. On pisze, mówi, śpiewa o gentryfikacji Puerto Rico, o kolonializmie. Zastanawiam się, ile z tego dociera do odbiorców, a ile ginie i pozostaje tylko warstwa muzyczna i nóżka dygająca. Mhm.
1: Wydaje mi się, że tutaj prawda jest gdzieś po środku. Ja bym absolutnie nie traktował Bad Bunny'ego jako artysty, który jest odbierany przez polską publiczność tylko i wyłącznie jako rozrywka. Mhm. Bo on jest bardzo mocno portorykański i bardzo wyraźnie to podkreśla. Nie tylko na ostatniej płycie, ale w ogóle w swojej twórczości, że on jest stamtąd. I teraz w momencie, kiedy coraz częściej ci słuchacze wchodzą głębiej w tą muzykę latynoską, coraz bardziej normalizuje się to, że ten język hiszpański powinno się znać, Bad Bunny nie powiedział ani słowa po angielsku na swoim koncercie w Warszawie, tak? Domniemując, że jednak wszyscy wiedzą, o co chodzi w języku hiszpańskim, to wydaje mi się, że tutaj bardzo fajną funkcją tej jego muzyki jest funkcja edukacyjna. Jeśli nie wiemy, co tam jest, to dowiedzmy się, a przy okazji, jak będziemy się dowiadywać, o co chodzi w tych piosenkach, to będziemy dowiadywać się o historii Puerto Rico, o ich obecnych problemach i o tym, co warto wiedzieć o tym kraju. Bo Bad Bunny reprezentuje ten kraj.
0: Tak, i widzi pan teraz Polaków protestujących.
1: Znaczy to jest nie bardzo ta ścieżka. Wydaje mi się, że to jest...
0: Czyli po prostu wiedza?
1: Tak, wiedza, świadomość też różnorodności tego, że nie patrzymy jednowymiarowo tylko na kulturę globalną, że faktycznie ten język hiszpański jest tutaj bardzo obecny w tej kulturze muzycznej. Wiele jest wątków, które można by tutaj pociągnąć, jeśli chodzi o to znaczenie Bad Bunny'ego, które oczywiście nie jest jedyny, nie jest ostatni, ale i na pewno też nie jest pierwszy, bo jest częścią tej długiej tradycji muzyki latynoskiej na świecie.
0: No dobrze, to zamiast gadać tylko o muzyce latynoskiej, posłuchajmy muzyki i wspomnianego artystę Bad Bunny w utworze Baile Inolvidable. Taką proponuję teraz malusieńką pioseneczkę. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla Państwa kilka interesujących tematów.
2: Na przykład opowiemy, co to takiego osmofuturyzm.
1: Odwiedzimy Muzeum Karykatury.
2: I opowiemy o tym, że coraz chętniej spędzamy wakacje nie na południu, ale na północy.
1: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
2: i Rafał Turowski.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Obywatel Białorusi Witalij S. został oskarżony o przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Mężczyzna opracowywał plan podpalenia ogromnego magazynu znajdującego się w Chełmie, napisał minister koordynator służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Za wykonanie zadania otrzymał wynagrodzenie w kryptowalutach. Grozi mu do 8 lat więzienia. W ciągu ostatniej doby granice w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, przekroczyło około 49 tysięcy migrantów, poinformowało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wczoraj i dziś w nocy tysiące z nich przedostało się do Ceuty z sąsiedniego Maroka. Rząd w Madrycie wysłał na miejsce wojsko w celu opanowania sytuacji. 3% wyniosła w lipcu inflacja w ujęciu rok do roku, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,8%. Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 13 sierpnia. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM Kultura.
8: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Jutro w ramach obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego tradycyjnie wybrzmi koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Wydarzenie to cieszy się ogromną popularnością, już na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny stolicy.
9: To jest wydarzenie, które tak naprawdę przyciąga tłumy. To są nie tylko warszawiacy, to są goście z całej Polski, również obcokrajowcy, którzy specjalnie przyjeżdżają. A ci, którzy nawet nie znają tekstów, to nie muszą się martwić, dlatego że będziemy rozdawać śpiewniki, teksty będą wyświetlane na telebimach. W związku z czym tak naprawdę, jeżeli mamy tylko czas i ochotę, zapraszamy 1 sierpnia na Plac Piłsudskiego.
8: Mówi Anna Kotonowicz z Muzeum Powstania Warszawskiego. Początek wydarzenia na Placu Piłsudskiego o 20.30. Wystawa Edward Dwórnik, Duma i Wstyd to 77 prac malarza, tworzonych od początku lat 70. do 90., m.in. z cyklu Sportowcy i Robotnicy. Dzieła artysty z niezwykłym społecznym słuchem, który towarzyszył przemianom polskiego społeczeństwa, można będzie oglądać od dziś. Wystawa rezonuje ze współczesnością, a wiele konfliktów, sporów i emocji, które Dwórnik zobrazował w swoich pracach, jest nadal aktualnych. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
10: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
8: Titanic wpłynie do Katowic na początku września. Oprócz tego walcownia zaprasza na zwiedzanie swojej stałej wystawy.
7: Niemal w całym kraju dzisiaj bardzo upalnie. Termometry na południu i w centrum pokażą 35 stopni. Po południu lokalnie mogą pojawić się burze. Na krańcach wschodnich oraz postępujące od zachodu ku centrum kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Za nami latynoskie szaleństwo. W studio pan doktor Maciej Smułka. A żeby wprowadzić państwa w temat numer dwa w dzisiejszym pop czarku, także proponuję króciutką muzyczną interludę, tak żeby państwo mogli odgadnąć, o czym będziemy rozmawiać.

0: way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. No dobrze, już padło to magiczne słowo, więc myślę, że możemy się przyznać, ale oczywiście nie dałem nikomu szansy, żeby się zorientować. Ale pewnie ci z Państwa, którzy śledzą kalendarz, wiedzą, że jutro ważna data, 1 sierpnia, dokładnie 45 lat temu wystartowało MTV. 45 lat, 45. rocznica startu MTV. No i właśnie, pytanie, panie doktorze, czy to trochę jest tak, że MTV zmieniło, otworzyło, stworzyło, czy też może to była koincydencja, że akurat wystartowało w momencie, kiedy świat się zmienił?
1: Ja bym powiedział tak. Kiedy uczę moich studentów historii amerykańskiej muzyki popularnej, to wyznaczam im parę takich momentów absolutnie przełomowych w historii muzyki w ogóle. Jak na przykład wynalezienie gramofonu, jak wynalezienie taśm magnetycznych, to też było super ważne. Jedną z takich rewolucji było MTV. W 81 roku. To przemianowało troszeczkę myślenie w ogóle o muzyce popularnej, no bo od tego momentu, tak jak wcześniej teledyski istniały i ta warstwa wizualna była ważna dla muzyki popularnej, tak od 81 roku muzyka już nie istnieje bez obrazu. I to bardzo dużo zmieniło, jeśli chodzi o myślenie, jakich artystów zakontraktować, jakie utwory tworzyć, jakie strategie promocyjne tworzyć. Jakby to bardzo, bardzo, bardzo dużo zmieniło.
0: A czym, co znaczyło w Polsce? Bo dla wielu osób to było okno na świat, na zachód. Można by rzec jeszcze w latach 80. lekcja angielskiego, no a potem też konkurencja dla lokalnej sceny i dla Vivy.
1: Absolutnie. Jeśli patrzymy o w ogóle taki globalny też zasięg MTV, to jest niesamowicie ważna stacja w historii, w ogóle kultury globalnej, bym powiedział. Dla nas w Polsce, jakbyśmy sobie spojrzeli na to, w jaki sposób ta muzyka do nas docierała, to MTV, dokładnie tak jak pan powiedział, była oknem na świat, gdzie w latach 90. i powiedziałbym, że mniej więcej ten 2005-2007 rok, kiedy YouTube zaczął bardzo mocno wygryzać MTV, no to przecież mamy te 15 lat, kiedy MTV naprawdę jest tym oknem na świat, który daje nam te treści muzyczne, które nas rozwijają, które nas edukują, inspirują też wielu artystów, bo urozmaicają naszą lokalną scenę muzyczną właśnie poprzez te inspiracje.
0: A czy ta strata, no bo już nie ma MTV, można by rzec, czy ta strata jest taka nostalgiczna, że płaczemy za latami 80., 90. No bo tak, kiedyś to był taki moment, że trochę wspólnie, w sensie, że o tej samej porze oglądaliśmy, tak? A dzisiaj dostęp do muzyki mamy każdy wszędzie, 24 godziny na dobę tworzymy jakieś własne muzyczne światy. Więc czy ta zmiana jest taka trochę, czy strata nostalgiczna, czy realna?
1: Wydaje mi się, że i jedno, i drugie, bo faktycznie w tym momencie to, w jaki sposób my poznajemy tą muzykę, bo poznajemy cały czas pod względem wizualnym. Też mamy przecież wideoklipy nie umarły wraz ze śmiercią MTV, bo swoją drogą MTV cały czas generalnie działa i sobie tam emituje różne rzeczy, ale to już nie jest to MTV, które my znamy z lat 90. To jest głównie telewizja, która prezentuje reality shows. Natomiast w tym momencie rolę MTV przejęło coś innego. Przejął TikTok, przejął troszkę Spotify, przejął przede wszystkim YouTube, gdzie te treści mamy przekazywane w podobny sposób, ale bardziej sprecyzowane, zindywidualizowane. No bo tak jak pan powiedział, w tym momencie to, w jaki sposób my odbieramy muzykę, to jest na zasadzie jeden do jednego. My mamy spersonalizowaną ofertę. Kiedy było MTV, my kolektywnie włączaliśmy tą stację i wszyscy dostawaliśmy podobną treść. Więc wydaje mi się, że tutaj ta zmiana nie jest czymś takim, nad czym powinniśmy jakoś wyjątkowo ubolewać, czy opłakiwać to MTV sentymentalnie. Świat się zmienia, sposób, w jaki dystrybuuje się muzykę, również się zmienia. I tak jak było MTV, MTV trochę przeminęło. YouTube też jakby przechodzi przez różne fazy ewolucji, o to może coś będzie niedługo innego.
0: No właśnie, a kiedy MTV, jeśli tak można powiedzieć, przestał być MTV? Kiedy właśnie pojawiły się te reality show wspomniane przez pana? Czy kiedy YouTube się pojawił? Czy no właśnie, kiedy może z anteny zniknął ostatni teledysk?
1: Wydaje mi się, że tutaj też nie możemy mówić o takim jednym punkcie w historii, kiedy MTV po prostu nagle z dnia na dzień przestało mieć znaczenie. ta ewolucja, czy to wygaszanie takiego z klasycznego ujęcia MTV trwała lata. No bo jeśli sobie pomyślimy, kiedy było to klasyczne MTV, to klasyczne MTV było w latach 80. W latach 90., kiedy już pojawiają się pierwsze reality shows, no to to troszeczkę też już zmienia charakter. 2005, 6, 7 rok, kiedy wchodzi YouTube, kiedy Facebook się pojawia, kiedy Spotify zaczyna funkcjonować, to to już mamy takiego zwiastuna zmiany, kiedy to MTV raczej uosabia to, co było, a nie to, co będzie. No i od tych połowy lat 2000 mamy taką transformację, gdzie MTV troszeczkę zmienia swój charakter, tak samo jak światowa scena muzyczna zmienia charakter. No a w tym momencie, kiedy już w zasadzie ze stacji MTV to M troszeczkę uciekło, no to teraz niekoniecznie możemy mówić o czymś, co ma znaczenie, tylko o czymś, co symbolicznie, kulturowo miało ogromne znaczenie, ale w przeszłości.
0: Ciekawe chyba też w latach 80. i 90. szczególnie było to, że teledysk stał się formą sztuki, że tam pojawiały się gigantyczne budżety, no i nie wiem, premiera na przykład takiego teledysku jak Thriller, to niemalże jak dzisiaj premiera kinowa, nie wiem, Odysei.
1: Tak, tak, dokładnie. Ten 82 rok najpierw z płytą Thriller, a później 83 z teledyskiem Thriller. No to była rewolucja, jeśli chodzi o przemysł muzyczny. Powiedziałbym nawet, że później pierwsze Video Music Awards z Madonną, która wykonała Like a Virgin, to też jest przecież symptom tamtejszych czasów, że te wizualia są równie ważne, co sama muzyka. Lata 90., to co pan wspomina tutaj o tych wielkich budżetach, jeden z największych zespołów lat 90., Guns N' Roses, którzy mieli gigantyczne budżety na te klipy November Rain czy Estranged, to były dzieła sztuki, kilkunastominutowe. Ja pamiętam, że ostatni raz chyba coś takiego było przy okazji Lady Gagi, która też miała takie bardzo znaczące, rozbudowane teledyski, które były czymś, były wydarzeniem w świecie muzycznym. W tym momencie to się troszkę rozmywa. Nie to, że wideoklipy przestały mieć znaczenie, bo one mają cały czas ogromne znaczenie, ale kanał dystrybucji jest nieco inny. Mamy ten YouTube, mamy personalne konta na TikToku, na Instagramie, które sprawiają, że nie ma takiej jednej konkretnej uwagi, gdzie wszyscy są przylepieni do tego ekranu. Czy to będzie kinowy film w przypadku Odysei, czy telewizji w przypadku MTV.
0: MTV było też kanałem, można by rzec, czy też platformą polityczną, bo przecież tam były różnego rodzaju czy kampanie wyborcze pośród młodych ludzi, czy też edukacja na przykład o AIDS, tak, ale też można powiedzieć pokazywanie mniejszości w telewizji, tak? Więc to było coś więcej niż platforma muzyczna.
1: Absolutnie, to była platforma kulturowa, w sumie cały czas jest platformą kulturową, bo jakieś też tendencje współczesne nam objaśnia, czy pokazuje. No tutaj kwestia rasowa jest chyba takim elementem, który jest najbardziej kluczowy, bo MTV było też narzędziem systemowego wykluczenia, bo nie dopuszczali niektórych grup rasowych do tego, żeby prezentowali swoją muzykę. I tutaj znowu jak bumerang nam wraca Thriller, który był jednym z takich pierwszych momentów, kiedy faktycznie czarny artysta mógł zaistnieć w tej przestrzeni. Prince był kolejnym z takich postaci. Rick James w latach 80. był kolejną taką postacią, ale to na palcach jednej ręki można wymienić. Co tym bardziej nam pokazuje, że nawet jeśli mówimy o czystej rozrywce, to nigdy nie mówimy o czystej rozrywce, tylko o tym, co idzie za tą czystą rozrywką, czyli za wartościami, za tradycjami, za pewną polityką, która umożliwia nam zapoznawanie się z jakąś kulturą, albo nam tego uniemożliwia.
0: Video killed the radio star. Okazało się, że nie, że radio, telewizję przetrwało, ale telewizja nie przetrwała internetu. Dlaczego radio okazało się odporniejsze?
1: Radio ma przede wszystkim gigantyczną tradycję, bardzo twardy elektorat tych słuchaczy, którzy widzą, co się mówi kolokwialnie, tą magię radia. Tak, bo tutaj mamy ten bezpośredni wyjątkowy kontakt radia, nadawcy, z uszami odbiorcy, więc nie mamy tutaj tych bodźców innych, co jest takim troszeczkę purystycznym podejściem do przekazywania właśnie czy to muzyki, czy informacji, ale niesamowicie wartościowym.
0: A czy teledysk jako forma jeszcze istnieje, jako forma też artystyczna, czy to właściwie już jest bardziej sprowadzone do takiego algorytmu kilkunastosekundowego filmiku, który ma raczej zbudować ciekawość, a nie być głównym jednym daniem.
1: Jakbym miał powiedzieć w kilku słowach, to tak, absolutnie ta forma przetrwała, bo to jest kolejna forma wyrazu. Takie dzieła, jak na przykład wcześniej przez nadyskutowany Bad Bunny, który też wypuścił bardzo dużo teledysków, krótki film nawet akompaniujący jego poprzednią płytę, bardzo znaczące teledyski Kendricka Lamara, czy bardzo znaczące teledysk This is America Childisha Gambino sprzed kilku lat, to są dowody na to, że teledyski jako forma artystyczna, która akompaniuje muzykę, przekazuje nam dodatkowe treści, dodatkowe konteksty i też może nas w jakiś sposób czegoś nauczyć, żeby stworzyć coś większego niż tylko piosenkę 33-minutową, tylko dostajemy wiele różnych dodatkowych informacji, które dają nam pełny obraz artystyczny.
0: Jutro 45. rocznica startu MTV. Rozmawialiśmy też o latynoskim lecie w Polsce. Gościem był pan dr Maciej Smułka, zastępca dyrektora Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Informacje TOK FM zbliżają się już za kilka minut o godzinie 10.40. Po informacjach Popczarek i film na podstawie Homera. No, wszyscy mówią, tak, Odyseja, wiemy, o co chodzi. Ale nie, bo oczywiście tych filmów była masa. A jeden był całkiem niedawno, w 2024 roku, Powrót Odyseusza. Dlaczego ten film jakoś nie został z nami, a ten Nolanowski cały czas głośno krzyczy? O tym za chwileczkę po informacjach TOK FM.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
8: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Posłowie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus udali się z kontrolą poselską do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szymon Szynkowski-Welsenk i Grzegorz Macko zapowiedzieli, że chcą zadać szereg pytań dotyczących reakcji państwa na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Wczoraj rano rakieta H-101 spadła w okolicach wsi Tarnowa Kolonia w województwie lubelskim. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Po tych wydarzeniach w mediach rozgorzała dyskusja na temat braku alertu RCB. Mieszkańców zagrożonych terenów ostrzegły syreny alarmowe. Południowo-koreańska armia omyłkowo uznała amerykańskiego wojskowego drona zwiadowczego za wrogi obiekt i niemal go zestrzeliła, informują lokalne media. Incydent przy granicy z Koreą Północną wywołał obawy o błędy w komunikacji między sojusznikami, a opozycja wezwała ministra obrony do dymisji. Południowo-koreańska armia po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu uruchomiła system ostrzegania przeciwlotniczego, przygotowała artylerię do zestrzelenia obiektu i zarządziła ewakuację mieszkańców okolicznych terenów. Dopiero później ustalono, że maszyna należy do Korpusu Piechoty Morskiej USA i bierze udział we wspólnych manewrach. 13 km obwodnicy Trójmiasta idzie do remontu. Drogowcy chcą wymienić zniszczoną nawierzchnię, ale obiecują, że swoją pracę postarają się jak najmniej utrudniać życie kierowcom. Paweł Radzewicz.
14: Do wymiany pójdą fragmenty obwodnicy na odcinku od lotniska po autostradę, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna.
17: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić to miejsce, wzmocnić taką specjalną siatką przeciwspękaniową, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną, no i wykonać oznakowanie.
14: Roboty mają odbywać się nocami.
17: Żeby jak najbardziej zminimalizować utrudnienia w ruchu, od 5 rano do 20 zapewniamy przejezdność całą szerokością jezdni, a od 20 do 5 rano pracę połówkowo, czyli jeden pas frezowana nawierzchnia, drugim pasem normalnie przejezdność.
14: Co bardzo istotne, z rozpoczęciem prac drogowcy poczekają do końca wakacji. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
16: Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Na południu kraju dzisiaj dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Tam również najcieplej, do 35 stopni. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a lokalnie również burze. Najchłodniej diś nad morzem. 22-23 stopnie na plusie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Wracamy do Odysei. Gościem jest pan doktor habilitowany Jacek Hajduk z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
18: Dwa filmy. Jeden to jest film Christophera Nolana, który obecnie zachwyca od 17 lipca w kinach. A drugi film jest troszkę wcześniejszy. Powrót Odyseusza z 2024 roku. To jest film Uberto Pasoliniego, także nie mylić z Pier Paolo, czyli to jest włosko-brytyjski reżyser i producent, znamy, nie wiem, Goło i Wesoło między innymi. I ciekawe jest to oczywiście, bo Christopher Nolan cały ten epos sobie rozpisuje na taką trzygodzinną opowieść, a Uberto Pasolini wrzuca nas w tą ostatnią, trzecią część, taki bardzo kameralny dramat, można powiedzieć, robi, co, nie wiem, czy to nie jest bliższe Homerowi, który też nas wrzuca jak gdyby w sam środek, a dopiero te wcześniejsze aspekty, tułaczkę dopiero wpuszcza jako opowieść bohatera. Czy, bo ty widziałeś obydwa filmy, czy któryś jest ci bliższy, albo uważasz, że jest bliższy homerowskiej narracji czy duchowi?
19: Widziałem oba i mogę spróbować powiedzieć, który jest bliższy mi i dlaczego, ewentualnie w których obszarach. Natomiast nie odważyłbym się powiedzieć, który jest bliższy Homerowi. Myślę, że oba są równie daleko.
18: Zapytamy Homera.
19: Myślę, że sam Homer jest bardzo daleki samemu Homerowi, bo jak wiemy, dzieje spisania Odysei to jest bez mała 500 lat. Mm. Najpierw poezji mówionej czy recytowanej, później też nie wiemy, jak długiego procesu spisywania, tego przepisywania, poprawiania, redagowania, ale nie będziemy mówić o kwestii homerowej. Natomiast tak, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Te filmy ogłoszono pracę nad nimi mniej więcej w tym samym czasie. Ja starałem się śledzić to. Ich losy są bardzo różne. Więc może najpierw dwa słowa o losach tych filmów. Bo to, jakie one przeszły koleje, przekłada się też według mnie na dyskusję lub brak o jednym i drugim. Film Nolana oczywiście jest w tym momencie na ustach wszystkich i prawdopodobnie będzie najbardziej kasowym filmem wszechczasów i jeszcze przez długie lata będzie przedmiotem dyskusji. Film Pasoliniego przeszedł właściwie bez echa, to znaczy to jest film, który nie trafił do dystrybucji kinowej. Co może dziwić i nie musi.
18: On chyba jest na Prime Video, tak?
19: I na VOD TVP tak. Również. To jest film tak bardzo różny od filmu Nolana, że właściwie samo porównanie jest trudne. Oczywiście my spróbujemy to zrobić, bo mają ten sam tekst bazowy, czy tę samą tradycję bazową, natomiast to są tak różne filmy. Z jednej strony mamy wielkie widowisko w skali właściwie kosmicznej, to znaczy i technicznie, i jeśli chodzi o wizję, jeśli chodzi o to, ilu aktorów, statystów zaangażowano, o to w ilu miejscach kręcono i tak naprawdę, jeśli chodzi o samą wizję reżysera, który stara się ogarnąć, całą Odyseję. Natomiast film Pasoliniego jest filmem skrajnie różnym i skrajnie odmiennym. To jest film niezwykle kameralny. To jest film, który właściwie, dlatego mówię, że dziwi i nie dziwi, bo jak go obejrzymy, to właściwie nie dziwimy się, że on nie trafił do kinowej dystrybucji. To jest film, który jest tak kameralny, że właściwie ma się wrażenie, że właściwym miejscem do oglądania go jest jakiś niewielki pokój, tak naprawdę ewentualnie jakieś kino studyjne, ponieważ i może tak, może zanim powiem, co w tym filmie jest, uważam, urzekające, a co niekoniecznie, rzeczywiście on skupia się na mówimy na tej ostatniej partii tej wielkiej Odysei, czy tej wielkiej przygody Odyseusza, ale trzeba przypomnieć, że w Odysei powrót Odysa to jest ostatnich 12 pieśni z 24, czyli to jest dokładnie połowa Odysei. Więc to też nie jest tak, że Pasolini wybiera epizod, który jest tak naprawdę gdzieś tam schowany na końcu i go rozbudowuje. Pasolini się po prostu skupia na drugiej części Odysei, czyli zaczyna opowieść w momencie, kiedy Odyseusz budzi się na wybrzeżu Troi. Nawiasem mówiąc, oba filmy skutecznie wycinają mój ukochany epizod właściwie ogromny kawał Odysei, mianowicie pobyt Odyseusza u Feaków. Nolan wycina go ze względu na to, że no, to jest osobny temat, ale...
18: No tam zresztą się przecież jak gdyby ta cała tułaczka pojawia tam, jako opowieść.
19: Oczywiście, tam Odyseusz tak opowiada o swoich dziejach, to jakby gdyby Nolan zechciał ten epizod zmieścić, film zupełnie by zmienił swój charakter, zupełnie inną rolę musiałby przyznać Kalipso i jakby posypałaby się cała koncepcja. Natomiast Pasolini zaczyna opowieść jakby dokładnie po tym epizodzie. Czyli i w jednym i w drugim przypadku wycięcie Feaków, być może to znaczy, że kiedyś należy spodziewać się filmu Odys u Feaków, który byłby również fascynujący, ale inną opowieścią. Natomiast Pasolini zaczyna w momencie, w którym Odyseusz budzi się na Itace, czyli mamy skrajnie realistyczny moment.
18: To w ogóle jest bardzo ciekawe w tym kontekście, że ja mam wrażenie, że trochę też jako czytelnicy, może nie uważni czytelnicy, tylko tacy częściowi czytelnicy, czy też widzowie tych filmów, nie potrafimy się wyrwać z tej pułapki Odysei w takim kontekście, że jesteśmy trochę uwięzieni w tych pieśniach 9-12.
19: Tak jest.
18: Tak? Czyli Cyklop, Kirkę, Syreny.
19: Czyli tak naprawdę opowieść...
18: Tak, a są 24 pieśni,
19: co do opowieści, to są cztery pieśni, co do których my jesteśmy w stanie dość przekonująco, przynajmniej wedle jednej wykładni Odysei, pokazać, że to są zmyślenia Odyseusza. No, czyli cała jego przygoda to jest ta, powiedzmy, biorąc cudzysłów, realna, to jest przygoda z wyłączeniem tego, co jest najbardziej takie nośne i co znamy z tych popularnych mitów.
18: Nie, bo ciekawi też bogowie, tak? Bo tak u Nolana właściwie to są raczej siły natury, tak, ci bogowie. No, cielesną formę tylko Atena ma, która tam się w wizjach ukazuje.
19: I ma też zupełnie inną funkcję, inny charakter.
18: U Pasoliniego bogów nie ma w ogóle. Tak. Czy Odyseja bez bogów to w ogóle jeszcze Odyseja?
19: Ja bym powiedział znów. No, grząski grunt, to znaczy my, nasze wyobrażenie o Odysei, a Odyseja Homera. Ja bym powiedział, że to jest Odyseja sama w sobie jest tekstem na tyle pojemnym, na tyle elastycznym,

0: Zaczęła je,
1: zaczęły się przyjaźnić i Jelinek stała się również autorką dialogów do Krwawej Hrabiny właśnie. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby jest to kontinuum artystyczne bardzo widoczne, ale myślę, że ważniejszym elementem jest twórczości Oettinger jest zamiłowanie czy ukazywanie płynności i tego, co dzisiaj nazywamy estetyką queer i tematyką queer. I dlatego...
0: Czyli tranzycja, płynne granice.
1: Tak, i odejście od normatywizmu. Stąd też jej zainteresowanie właśnie Wesołym Miasteczkiem i tak zwanymi freak showami, pokazami właśnie osób czy artystów, którzy są trudni do zaszufladkowania czy do określenia, jak seksualnie czy genderowo można ich określić. I tutaj Conchita Wurst, która jest też wielką bohaterką w trzech rolach w Krwawej Hrabinie, występuje, jest takim dowodem na to, jak Oettinger do dziś jakby kontynuuje i wpisuje się właśnie w tradycję, czy właściwie była pionierką, a dzisiaj wpisuje się w tradycję kultury queer.
0: Czyli jest coś, co współczesne kino jej zawdzięcza?
1: O, zdecydowanie. Jest bardzo trudno powiedzieć wprost, który artysta byłby takim kontynuatorem czy naśladowcą, ale myślę, że niemieckie środowisko właśnie queerowe, Monika Troid czy Rosa von Braunheim zdecydowanie odwołują się i czerpią z tej jej pionierskiego kazywania, czy osób w dragu, czy właśnie androgynów, tych właśnie pierwotnie spychanych na margines społeczny osób. I myślę, że no właśnie, jeśli podejdziemy do Ulrike Oettinger z otwartą głową i z tym właśnie poczuciem humoru, to rzeczywiście nawet ten ostatni film, który może wydać się na pierwszy rzut oka zwykłą kryminalną historyjką, troszeczkę jak z Agaty Christie, zobaczymy jak nowoczesną artystką jest Oettinger.
0: Wizualnie to jest przesada, camp kitsch. Tam to wszystko jest?
1: Wszystko jest, bo właściwie już od Madame X, właściwie od pierwszego filmu, gdzie Oettinger sama jeszcze występowała i zatrudniła również swoją ówczesną partnerkę, przyjaciółkę Tabe Blumenschein. Film Laocoon i Synowie, to jest jej pierwszy film fabularny, który też tutaj pokazujemy. Wszyscy bohaterowie, wszystkie bohaterki właściwie, bo akcja filmu dzieje się w kraju, w którym nie ma mężczyzn. Wszystkie bohaterki właśnie grają w dragu i do dziś stosują tę właśnie estetykę kiczu, przesady, właśnie przebieranki w swoich filmach.
0: Ulrike Oettinger to właśnie jej retrospektywa. Pokazywana jest na 26. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tauron Nowe Horyzonty. Kuratorka retrospektywy Ulrike Oettinger, Ula Śniegowska, była moją i Państwa gościnią. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam do online'owej wersji festiwalu, gdzie będziemy można obejrzeć większą część filmów Ulrike Oettinger, które
0: tak,
1: znalazły się w retrospektywie.
0: Tego się bardzo cieszymy. Ta online'owa wersja trwa do 9 sierpnia. Do 2 sierpnia stacjonarna wersja festiwalu. Jesteśmy we Wrocławiu także my, czyli Radio Tok FM. Stąd niektóre programy na żywo nadajemy dla Państwa. Bardzo dziękuję. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia. Dziękuję Jakubowi Paziowi za pomoc w przygotowaniu programu.
2: To był program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Bardzo dziękuję, a w studio jest już Filip Kekusz i opowie co za minut 4,5, czyli w samo południe, kiedy startuje TOK 360.
3: Tak, zaczniemy od oczywiście najnowszych ustaleń w sprawie rakiety CH-101, która uderzyła w ziemię w powiecie biłgorajskim, bo głos zabrał w Sejmie wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ale będzie też o tym, jak wyglądają te pierwsze minut wielkiego wydarzenia pod hasłem Rozwój Plus, organizowanego przez Mateusza Morawieckiego i jego znajomych, bo to spotkanie rozpoczyna się właśnie w południe. Wrócimy też, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, do dość nietypowej i alarmującej sytuacji z dzisiejszego poranka. Bardzo wielu z Państwa dostało prawdopodobnie SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z informacją, że na stronie internetowej, na stronach internetowych rządu można się zapoznać z poradnikiem bezpieczeństwa i chyba zainteresowanie tym poradnikiem było tak duże, że strony padły. No więc pytanie, w jaki sposób internet jako infrastruktura krytyczna funkcjonuje w takich krytycznych momentach? Do tego również będziemy wracać.
2: Tok 360 w samo południe i

Filip Kekusz w pełnej gotowości, a ja zapraszam jutro na program Interluda o godzinie 16. Za 3 minuty TOK 360, jutro o 16 Interluda, no i słyszymy się klasycznie i tradycyjnie w poniedziałek o 9 w programie Off Czarek.

0: Reklama.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Piątek, 31 lipca. Minęło południe. Zaczynamy od kolejnych ustaleń i wyjaśnień w sprawie rosyjskiej rakiety i procedur bezpieczeństwa. Rakieta uderzyła wczoraj w ziemię w powiecie biłgorajskim. Dziś w Sejmie mówił o tym wszystkim minister obrony. Tymczasem Mateusz Morawiecki i jego koledzy rozpoczynają pierwsze spotkanie pod szyldem stowarzyszenia, a może i przyszłej partii Rozwój Plus. 50 tysięcy migrantów przekroczyło w ciągu kilkudziesięciu godzin granicę hiszpańskiej Ceuty. Włochy i Francja wprowadzają w odpowiedzi kontrolę na granicy z Hiszpanią. To jest TOK 360, Filip Kakusz. Dzień dobry, zaczynamy. Na początek słowa ministra obrony po wczorajszym incydencie z rosyjską rakietą. Pod koniec zeszłego roku zmieniliśmy prawo tak, by uprościć procedury w sprawie na przykład zestrzelenia wrogiej rakiety lecącej nad Polską, przekonywał posłów w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że taką decyzję podejmuje dowódca operacyjny, a ostatecznie również pilot myśliwca w powietrzu.
15: I do tej decyzji i dowódca operacyjny był upoważniony i gotowy do jej podjęcia, i pilot był upoważniony i gotowy do jej podjęcia. Gdyby w jakikolwiek sposób było zagrożenie dla obszarów zamieszkałych, ta rakieta, i nie byłoby prawdopodobieństwa uderzenia w niezamieszkałe tereny, ta rakieta zostałaby zestrzelona. Tak jak to miało miejsce pierwszy raz w historii, za naszych rządów obcy statek powietrzny został zestrzelony nad terytorium NATO. Miało to miejsce we wrześniu 2025 roku. Nigdy przed tym wydarzeniem nie było sytuacji, że ktokolwiek inny w Polsce po 1989 roku zestrzelił obcy statek powietrzny, szczególnie statek Federacji Rosyjskiej.
14: Szef resortu obrony zwrócił się również bezpośrednio do posłów Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości.
15: Nie widzicie w ogóle Federacji Rosyjskiej jako zagrożenia dla Polski. Dla was Rosja przestała być wrogiem. Od pewnego czasu wrogiem numer jeden stała się Ukraina. Pan minister Czarnek, który był w rządzie, o którym zaraz powiem, jak informował i jak reagował. Dwa tygodnie temu kandydat PiSu na premiera wzywa, żeby Unia Europejska nie wspierała Ukrainy, żeby nie przekazywała pieniędzy. Wzywa pan do tego, żeby nie pomagać Ukrainie z pieniędzy europejskich. Nawet prezes Kaczyński to zauważył, więc niech pan minister Czarnek nie ma tutaj do mnie pretensji.
14: Według polskich władz na Lubelszczyźnie spadła rakieta CH-101 i uderzenie w ziemię wybiło krater głęboki na 5 i szeroki na 10 metrów. W Warszawie rozpoczyna się właśnie spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, którego liderem jest były premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie początkowo było organizowane jeszcze przez posłów PiS, ale w tym tygodniu doszło do rozłamu w partii Jarosława Kaczyńskiego. Ludzie Morawieckiego założyli w Sejmie nowy klub, a w PiSie trwa proces ich wykluczania z partii. A w Sejmie jest reporter TOK FM Maciej Kluczka. Powiedz, jakie są plany stowarzyszenia i po co ta dzisiejsza impreza?
0: Cel jest jeden i główny. Osiągnięcie organizacyjnego sukcesu. Zainteresowani spotkaniem trzeba przyznać, jest duże, bo ze względu na rozłam w PiSie jest ono inauguracją nowego ugrupowania politycznego. Tuż przed naszym łączeniem sprawdziłem też media społecznościowe. Członkowie stowarzyszenia, politycy, posłowie, europosłowie wręcz zalewają media społecznościowe filmikami już z tego wydarzenia. Pogoda dopisuje, więc to spotkanie po części przy grillu na pewno się uda. Wśród tematów migracja, gospodarka, ale grupa Morawieckiego właśnie podkreśla, że zaprosiła nie tylko polityków, ale i ekspertów, którzy ich zdaniem pozwolą Rozwojowi Plus dotrzeć do nowych wyborców. A spotkanie bacznie obserwują partyjni dotychczasowi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, w tym Zbigniew Kuźmiuk. Posła Kuźmiuka zapytałem, czy mu nie szkoda, że przy spotkaniu przy grillu nie będzie wszystkich dotychczasowych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Nie, absolutnie. Nie, zresztą w piątek generalnie nie jadam mięsa, no ale słyszałem, że jest dyspensa, więc gdybym zabłądził, to mógłbym skonsumować, ale nie zabłądzę.
14: To był Zbigniew Kuźmiuk w sejmowym studiu, cały czas Maciej Kluczka. Macieju, jak na ten ruch patrzy obóz władzy?
0: Oczywiście z pozytywnym odniesieniem, bo według koalicji rządzącej podziały w głównej partii opozycyjnej będą im służyć, ale oczywiście wszyscy zważają na uwagę na to, jak ta sytuacja grupy Morawieckiego będzie wyglądała jesienią. O tym wszystkim mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
16: No dzisiaj się odbywa kolejna odsłona budowania przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu formacji przez Mateusza Morawieckiego. To jest kolejny etap rywalizacji z Jarosławem Kaczyńskim, bo proszę zwrócić uwagę, że cała walka polityczna toczy się wokół elektoratu PiSu, dlatego tak bardzo im zależało, żeby jedni nie byli wyrzucającymi, a drudzy, żeby byli wyrzuconymi, bo wokół tego nawet momentami groteskowa dyskusja trwała i się toczyła.
0: A więc teraz grill, spotkanie z ekspertami, potem trasa po Polsce, no i potem właśnie wspomniana przeze mnie jesień i to będzie, jak tutaj mówią w Sejmie politycy, pierwszy test dla grupy Morawieckiego, czy utrzyma zainteresowanie wyborców i w miarę dobre pierwsze sondaże.
14: Maciej Kluczka był z nami, a temu jak przebiega grill będziemy się jeszcze dziś w TOK 360 przyglądać. Po 28 latach od zbrodni sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie. To pierwszy wyrok w jednej z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zbrodni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Warto przypomnieć, że proces ruszył dopiero 20 lat po zbrodni i do dziś trwał w sumie 8 lat. Rozstrzygnięcie w pierwszej instancji nie jest prawomocne. Więcej szczegółów zna Marcin Starzec. Jakie jest uzasadnienie tego wyroku?
17: Sąd bardzo ostro ocenił pracę prokuratury. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że śledczy całkowicie pominęli zasadę domniemania niewinności. Zdaniem sądu nie ma żadnych dowodów pozwalających powiązać zabójstwo z konkretną osobą. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Wśród nich Paweł K., oskarżony o zabójstwo, oraz jego ojciec Józef, który miał mu pomagać w zatarciu śladów. Oskarżona była także przyjaciółka zamordowanej Renata D., a także 14 lokalnych policjantów, którym zarzucono utrudnianie śledztwa. To jedna z najdłużej prowadzonych spraw w Polsce. Początkowo śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Proces ruszył dopiero 8 lat temu. Wówczas prokuratura przekonywała, że udało się przełamać zmowę milczenia wokół śmierci Iwony Cygan. Dziś jednak sąd stwierdził, że wciąż nie wiadomo nawet, czy 17-latka została zamordowana przez jedną, czy przez kilka osób. Z Rzeszowa, Marcin Starzec, TOK FM.
14: Prawie 50 tysięcy migrantów w ciągu zaledwie doby nielegalnie przekroczyło granicę z Hiszpanią w Ceucie. Hiszpańska eksklawa w Afryce Północnej od kilku dni jest centrum jednego z największych kryzysów migracyjnych od lat. Tysiące migrantów próbują też wpław przedostać się z Maroka do Hiszpanii. Kilkanaście osób straciło życie w czasie tej próby, a miejscowe służby nie są w stanie poradzić sobie z sytuacją. Na miejsce kierowane jest wojsko. Dziś Ceutę odwiedzi też hiszpański premier Pedro Sanchez. Migranci próbują forsować granicę po niedawnym wyroku Sądu Najwyższego, który orzekł, że nie można stosować pushbacków wobec osób, którzy dostali się do kraju drogą morską.
18: W mediach społecznościowych pojawiły się artykuły, że państwo nie może ich odsyłać. Kiedy się o tym dowiedzieli, wszyscy zaczęli wskakiwać do wody. Szczerze mówiąc, serce mi pęka, gdy widzę, jak wielu ludzi cierpi, a kto wie, ilu z nich utonęło po drodze. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego przyjeżdżają do Hiszpanii. Dlaczego wmawia się im, że tu jest przyszłość, że są miejsca pracy. Potem, kiedy już tu docierają, stają w obliczu brutalnej rzeczywistości, że nic nie mają i ludzie ich źle traktują.
14: Mówił jeden z mieszkańców Ceuty. W reakcji na wydarzenia w Hiszpanii Włochy zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen z tym krajem. Sprawa doprowadziła do sporu na linii Madryt-Rzym. Wieczorem na ulicę Kijowa ponownie wyjdą zwolennicy byłego ministra obrony Michajło Fedorowa. Organizatorzy zapowiadają dużą frekwencję i wzywają też do manifestacji w innych miastach. Mniejsze protesty, na których Ukraińcy domagają się powrotu Fedorowa na stanowisko, trwają nieprzerwanie od 2 tygodni. A więcej na ten temat Cezary Jaszczek.
19: Sam Fedorow w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy przyznał, że jeśli miałby otrzymać taką propozycję, bez wątpienia wróciłby na stanowisko. Ale w obecnej sytuacji to raczej scenariusz political fiction, bo Wołodymyr Zełenski wykonał już kilka gestów, by uspokoić protestujących. Wymienił nawet głównodowodzącego ukraińską armią. Fedorowowi proponował inne stanowiska, ale ten odmówił, bo jak podtrzymuje, nie chodzi o posady, a o realny wpływ na losy wojny. Był w końcu współodpowiedzialny za prawdziwą technologiczną rewolucję w ukraińskim wojsku i próby reorganizacji systemu zamówień i kontraktów, co jak dowiadujemy się z wywiadu, miało zajść za skórę wielu wpływowym osobom. Fedorow powiedział nawet, że uprzedzał przed tym samego Zełenskiego.
20: Ale ja popredzał prezydenta pro ce.
19: Gdzieś w kwietniu ostrzegałem prezydenta. Słuchaj, teraz ludzie przyjdą do ciebie i powiedzą, że coś jest ze mną nie tak, że mam ambicje polityczne, że mam firmy dronowe, że złamałem jakieś procedury i tak dalej. Musisz zweryfikować ze mną te informacje, ponieważ próbami restrukturyzacji systemu zamówień publicznych naruszyłem interesy wielu osób i firm i twoje wsparcie jest mi tu potrzebne.
20: Interesy bogatych ludzi i kompanii. Tu potrzebna wasza podtrzymka.
19: Jak już wszyscy wiemy, Fedorow na wsparcie Zełenskiego ostatecznie nie mógł liczyć. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Ponad 2000 zawodników i ponad 30-stopniowy upał. W ten weekend Kraków ponownie będzie gospodarzem Ironmana triatlonu, w którym udział wezmą również dzieci. Organizatorzy przekonują jednak, że gotowi są na ekstremalne warunki. Katarzyna Młynarczyk.
21: Przy takich prognozach pytanie o bezpieczeństwo uczestników nasuwa się w sposób naturalny. Jak mówi Izabela Lisiecka, koordynatorka imprezy, nie ma planów co do zmiany terminu bądź odwoływania poszczególnych konkurencji.
22: Jesteśmy zabezpieczeni, będzie więcej wody, będą zraszacze.
23: Jeżeli chodzi o dzieci, no dzieci wiadomo, że są taką grupą bardziej wrażliwą.
22: Dzieciaczki Iron Kids to są biegi, także tutaj się w ogóle nie martwimy.
21: Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas maratonu rowerowego w upałach pod Warszawą zmarły 2 osoby. Okoliczności tych zdarzeń wyjaśnia prokuratura. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy imprezy.
22: Bo to już widać, w którym momencie zawodnik jest odwodniony, bo on się wtedy słania na nogach. No myślę, że tu jesteśmy przygotowani. Ale oczywiście nie mamy wpływu na to, jak to się potoczy.
21: Dlatego każdy zawodnik podpisuje deklarację, że startuje na własną odpowiedzialność.
14: To była Katarzyna Młynarczyk. 12.11. Jest z nami doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry, pani doktor.
24: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
14: Rozwój Plus Wy to nazwa wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Notabene Mateusz Morawiecki rozpoczął właśnie swoje przemówienie na inaugurację tego wydarzenia. Jeszcze kilkanaście dni temu to miał być taki grill, pogadanka, a teraz to urosło do ponad 20 debat i paneli z udziałem ponad 50 prelegentów i gości specjalnych. Jaka jest w tej obecnej politycznej rzeczywistości ranga i rola tego wydarzenia?
24: No, moim zdaniem to jest rzeczywiście imponująca bardzo impreza. Zaczyna to żyć własnym życiem. Przejrzałam sobie listę prelegentów i osób zaproszonych. To rzeczywiście zaczyna być takie jednoczenie tej umiarkowanej prawicy. No i powiem szczerze, wszystkie tematy, które są w tej chwili dla obywateli, dla wyborców istotne, będą na tym spotkaniu poruszane, więc to faktycznie wygląda ze strony Mateusza Morawieckiego na bardzo dobrze zorganizowaną imprezę.
1: To jest tak, że ta umiarkowana prawica miała też między innymi twarz Szymona Hołowni, miała też charyzmatycznego lidera, natomiast potem ostatecznie niewiele z tego wyszło i dlatego chciałbym zapytać, co dalej, bo w miejscu, w którym jesteśmy, biorąc pod uwagę kalendarz, początek sierpnia i sejmowych wakacji, ta polityka zwalnia, wróci może we wrześniu, Mateusz Morawiecki i jego koledzy i koleżanki mają szansę, że o nich do jesieni jeszcze nie zapomnimy?
24: Myślę, że polityka w tym roku i w ogóle ostatnich lat nie daje o sobie zapomnieć i nawet, panie redaktorze, w tym sezonie ogórkowym, w którym jesteśmy, cały czas bardzo dużo
1: nie,
24: się dzieje.
1: I myślę, że nie ma, to prawda.
24: No właśnie. I myślę, że Mateusz Morawiecki, jako już powiedziałabym w miarę doświadczony polityk, doskonale zdaje sobie sprawę, że musi cały czas podtrzymywać te emocje i podtrzymywać zainteresowanie sobą. Oczywiście pytanie, czy starczy sił i starczy tym osobom, które są z Mateuszem Morawieckim, determinacji, żeby wejść łagodnie albo łagodnie w sensie takiego mocnego wejścia w kampanię wyborczą, czy to rzeczywiście się uda? Moim zdaniem ma na to duże szanse, dlatego że wokół Mateusza Morawieckiego rzeczywiście robi się dużo szumu. Spotykają się też osoby, które czasami, powiedziałabym, są mocno zaskakujące, jeżeli chodzi o jego środowisko. Patrzyłam wśród panelistów, mamy tam i Jana Marię Rokitę, i panią Jadwigę Emilewicz. Mamy bardzo wielu też młodych ludzi, więc wydaje mi się, że kolejne chociażby transfery mogą być takim momentem, kiedy będziemy podtrzymywać te emocje. Zresztą odnosząc się do takiego sportowych kwestii, to właśnie sierpień jest takim momentem, kiedy te transfery w piłce nożnej następują, więc być może Mateusz Morawiecki też wykorzysta taką letnią kanikułę do tego, żeby jeszcze przeprowadzać jakieś rozmowy z osobami, na których mu zależy, a mówię tu przede wszystkim o samorządach, bo panie redaktorze, moim zdaniem to w samorządach w tej chwili rozpoczną się dyskusje, być może rozpoczną się jakieś przewartościowania w sejmikach, w której do tej pory większość miało Prawo i Sprawiedliwość. Być może będzie to dotyczyło też powiatów, więc czeka nas ciekawy sierpień, panie redaktorze.
1: A czy Mateusz Morawiecki ma w sobie taką charyzmę, żeby stać się twarzą ruchu politycznego, który jest w stanie w przyszłym roku przekroczyć próg wyborczy?
24: A to jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście z tą charyzmą Mateusza Morawieckiego do tej pory był spory problem i był raczej takim oceniany jako technokrata. Gdzieś trudno mu było wejść w tę narrację Prawa i Sprawiedliwości, trudno mu było znaleźć zaplecze, ale okazuje się, że tego zadowolenia, tych złych emocji w Prawie i Sprawiedliwości jest tak dużo, że właśnie udało mu się zgromadzić osoby, które są moim zdaniem takie, które gdzieś tam pracowały na sukces Prawa i Sprawiedliwości, pracowały w regionach, rzeczywiście przynosiły bardzo dobre wyniki na listach, a w tej chwili te skłócone środowiska powodują, że Mateusz Morawiecki pewnie będzie liczył na wsparcie i pewnie może liczyć na wsparcie tych struktur regionalnych. Natomiast co do jego samego, no pytanie, czego w tej chwili wyborcy tego rodzaju oczekują, czyli właśnie ci konserwatywni prawicowi, ale jednak umiarkowanie prawicowi, czyli tacy, którzy jednak nie mają ochoty głosować na Przemysława Czarnka albo którąś z Konfederacji. No i to rzeczywiście może być ciekawe, bo gdzieś społeczeństwo nasze mocno w prawo skręciło. I teraz pytanie, jakiej rodzaju charyzmy oczekuje tego rodzaju wyborca. No i moim zdaniem tutaj Mateusz Morawiecki całkiem nieźle może się wpisywać w ten sposób prowadzenia przez niego polityki.
1: Polska musi wkraczać na nowe ścieżki, bo świat, który do tej pory znaliśmy, odchodzi w przeszłość, mówi Mateusz Morawiecki na tym przemówieniu inaugurującym dzisiejsze spotkanie Rozwój Plus Wy. No to już widzę, że linia sporu między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością będzie przebiegała właśnie po linii wieku, metryki. Prawdopodobnie Mateusz Morawiecki i jego stronnicy będą wytykać Jarosławowi Kaczyńskiemu, jego stronnikom, zaściankowość, wiek.
24: Myślę, że tak, bo zwróćmy uwagę, że też mamy tam panele poświęcone i demografii, i ludziom młodym i tym wszystkim kwestiom, które właśnie są związane z tą młodą prawicą, młodą umiarkowaną prawicą. Zauważyłam tam też kilku takich bardzo młodych naukowców, którzy zajmują się zarówno naukami politycznymi, jak i kwestiami historycznymi. Też mamy dużo osób związanych właśnie z bezpieczeństwem i też ten wiek tych osób jest raczej wskazujący na to, że Mateusz Morawiecki będzie tutaj bardzo mocno patrzył w tę młodą stronę wyborców. No pytanie, czy jest im w stanie faktycznie coś zaproponować. Natomiast rzeczywiście ma pan redaktor rację. Ta linia sporu najprawdopodobniej będzie przebiegała wzdłuż metryki.
1: Bardzo dziękuję, doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Przyglądamy się temu, jak przebiega wydarzenie Rozwój Plus, wyorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Relacja z tego wydarzenia również w informacjach, a teraz 12:20 i informacje właśnie.
2: Autopromocja.
3: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
4: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
3: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
4: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
3: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
26: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
25: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni $1.99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6.99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
28: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
29: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowce Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
30: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 12:20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Dowódca operacyjny i pilot F-16 byli upoważnieni do decyzji o zestrzeleniu rakiety, oświadczył szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił jednak, że zasady użycia uzbrojenia w czasie pokoju i wojny są zupełnie inne. Dodał, że rakieta zostałaby zestrzelona, gdyby zagrażała terenom zamieszkanym. Wczoraj nad ranem w polską przestrzeń powietrzną wtargnął rosyjski pocisk CH-101. Uderzył on w pole niedaleko wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Pakistańskie służby ratunkowe odnalazły ciała 4 alpinistów zaginionych po zejściu lawiny na Broad Peak. Obecnie trwają starania, by wydobyć zmarłych wspinaczy. Wciąż trwają poszukiwania pozostałej 6 osób, które również porwała lawina. Na 25 kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Część z nich zamknięto z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic lub wykrycia bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: 12:21, TOK 360. Filip Kekusz, jest z nami profesor Jan Brzozowski, dyrektor Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry, panie profesorze.
32: Dzień dobry.
1: 50 tysięcy migrantów przekroczyło granicę między Marokiem a Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Na miejsce jedzie hiszpańskie wojsko, wyjeżdża też premier Pedro Sanchez. Ostatnio takie wzmożenie osób, które chciały przedostać się, narażając życie, drogą wodną do Ceuty albo przez graniczne zasieki nastąpiło 5 lat temu. Co się stało, że właśnie teraz oglądamy taką mobilizację?
0: To znaczy tak, na pewno impulsem jest wyrok Sądu Najwyższego z początku tego miesiąca, który zakazał de facto automatycznych pushbacków, czyli zawracania tych osób, które przekroczyły granicę natychmiast na terytorium Hiszpanii. Natomiast myślę, że taka akcja została bardzo precyzyjnie zaplanowana. 50 tysięcy osób nie przedziera się spontanicznie, nie decyduje się na jednak ryzykowne płynięcie morzem, nawet stosunkowo blisko do sąsiedniego kraju. Więc to na pewno stoją za tym nielegalne organizacje przemycające ludzi, które po prostu testują system. Oczywiście celem jest przeładowanie Ceuty i doprowadzenie do kryzysu humanitarnego, dzięki czemu Hiszpania by, na to liczą oczywiście ci ludzie, Hiszpania wtedy by uległa i tych ludzi by po prostu de facto do siebie wpuściła, bo tak naprawdę oni w tym momencie są w stanie zawieszenia, no bo niby są w Hiszpanii, ale przecież jeszcze nie są w kontynentalnej Europie.
1: Mm-hmm. Czy to już pachnie kryzysem humanitarnym, jak się spojrzy na to, że Ceuta liczy niespełna 90 tysięcy mieszkańców, na jej teraz 50 tysięcy migrantów przybyło na ten mały skrawek ziemi. Kto w takim razie zdecyduje, co się wydarzy dalej?
0: No ja myślę, że tutaj Hiszpania sama sobie nie poradzi, musi poprosić o pomoc Unię Europejską. Tu są dwie sprawy, które są osobne. Pierwsza sprawa to jest, kto zawinił i kto może to powstrzymać. No oczywiście zawiniła przede wszystkim nie Hiszpania, no tylko skąd ci ludzie przyjechali. Ja sobie nie wyobrażam, żeby z kraju, który się szanuje, nagle z dnia na dzień 50 tysięcy osób wzięło manatki, po prostu nielegalnie przekroczyło granicę, jakąkolwiek by to nie była granica. Więc problemem jest oczywiście Maroko i to, że władze marokańskie z jakiegoś nieznanego nam powodu nie interweniowały. Więc w tym momencie presja musi być wywierana zarówno ze strony Hiszpanii, jak i całej Unii Europejskiej na to, żeby Maroko po prostu uszczelniło tą granicę, po prostu zamknęło plażę, ogłosiło jakiś, no bo to jest sytuacja nadzwyczajna, po prostu na tym fragmencie przylegającym do Ceuty należy po prostu zamknąć dostęp do morza całkowicie. Natomiast drugą sprawą jest oczywiście, co zrobić z tymi 50 tysiącami osób. Tutaj podejrzewam, nie jest do utrzymania sytuacja, w której te osoby funkcjonują na terenie Ceuty. Faktycznie mówił pan redaktor, no tam nie ma infrastruktury, więc trzeba będzie te osoby jakoś rozdzielić do jakichś ośrodków detencyjnych, powiedzmy, w których oczywiście w sposób humanitarny zostaną rozpatrzone ich procedury, jeżeli złożą wniosek o ochronę międzynarodową. Ja szczerze, większość tych wniosków będzie niezasadna, no bo jeżeli mówimy o obywatelach, a tam bardzo dużą grupę stanowią jednak obywatele samego Maroka, Maroko nie jest krajem generującym uchodźców, więc specjalnie, więc oczywiście każdy kazus musi być traktowany indywidualnie. To są koszty i tutaj Hiszpania sama tego problemu nie rozwiąże, będziemy musieli jej po prostu pomóc, my jako Unia Europejska.
1: Na razie członkowie Unii Europejskiej raczej od Hiszpanii się odwracają. Francja uszczelniła granice, podobnie Włochy. Zawieszone zostają prawa strefy Schengen. Spodziewa się pan, panie profesorze, że przy obecnej atmosferze, jaka panuje w Europie i obecnym stosunku wielu wiodących sił do migrantów, rzeczywiście Hiszpania może w tym momencie liczyć na pomoc? Czy będzie mieli trochę taką sytuację jak sprzed 10 lat, kiedy o tę pomoc było bardzo, bardzo trudno?
0: No nie, no właśnie dlatego, żeśmy wdrożyli pakt o migracji i azylu. No jednak Unia Europejska... No tak, oczywiście, że tak. W jaki sposób Unia Europejska udzieli pomocy Hiszpanii? Na razie jeszcze jest na to za wcześnie, bo nawet sama Hiszpania specjalnie nie wyraziła takiej woli, ale no oczywiście gdy tylko o taką pomoc poprosi, to taką pomoc będzie, my jesteśmy zobowiązani umową międzynarodową. To jest tylko kwestia tego, oczywiście media, to znaczy media, przede wszystkim prawicowi politycy straszą, że teraz będziemy musieli tych 50 tysięcy ludzi przyjmować do Polski, Hiszpanii, nie, no, czy tam w Francji, zgodnie z relokacją, mechanizmem relokacyjnym. No nie, to jest trochę inna sytuacja. Po pierwsze właśnie ze względu na to, że wiele tych osób przyszło trochę na doczepkę. Część oczywiście przez to są osoby, które będą się ubiegały o ochronę międzynarodową. Te na pewno będą dłużej ich wnioski rozpatrywane i w tym aspekcie Pakt na rzecz migracji i azylu może pomóc i faktycznie być może po prostu będziemy partycypować w koszcie, bo to w kosztach tej procedury rozpatrywania tych wniosków o ochronę międzynarodową. Natomiast pozostałe osoby, no to jest tylko kwestia tego, że oni, Hiszpanii nie są w stanie 50 tysięcy osób w samej Ceucie przetrzymać. Więc prawdopodobnie, no cóż, to jest trochę gdybanie, prawda? No, taka infrastruktura, najbezpieczniej pewnie część tych osób przewieźć na Wyspy Kanaryjskie, gdzie zresztą te ośrodki są. Również dlatego, że jeżeli zostaną przewiezieni na terytorium Hiszpanii kontynentalnej, to zostanie, to będzie taki sygnał dla szczególnie tych zorganizowanych grup przestępczych, że strategia się powiodła, tak? Natomiast Wyspy Kanaryjskie to jest rozwiązanie troszkę bezpieczniejsze, jeśli chodzi o jeszcze kontrolę tego i faktycznie sprawiedliwe rozpatrzenie, czy te osoby zasługują na ochronę międzynarodową, czy też po prostu zgodnie z umową o readmisji, bo taką umowę Hiszpania ma podpisaną. Więc to nie jest też tak, że osoby, które nielegalnie sobie jechały, teraz triumfują i mówią, że Hiszpania nie ma jak ich odesłać. Ma, tylko że to będzie po prostu trwało dłużej niż trwało to wcześniej, zanim weszła w życie ten wyrok Sądu Najwyższego. Po prostu jest to długotrwała procedura administracyjna.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Jan Brzozowski, dyrektor Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, był z nami. Zaraz porozmawiamy o dyrektywie Prawo do Naprawy. Łączymy się z Magdaleną Zając, wiceprezeską zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: No właśnie, dyrektywa Prawo do Naprawy ma od dziś obowiązywać w Unii Europejskiej. Jej założeniem jest, by konsumentowi, któremu zepsuje się jakiś sprzęt, który powinien mu służyć lat kilka, bardziej opłacało się naprawiać niż kupować nowy. Czy to założenie już teraz od dzisiaj w Polsce w praktyce obowiązuje?
7: To założenie w teorii obowiązuje, dlatego że obowiązuje nas realizowanie dyrektywy unijnej. Natomiast niestety nie mamy jeszcze wdrożonego krajowego prawa, co oznacza, że będzie to troszkę utrudnione. Natomiast sam obowiązek rzeczywiście dzisiaj już nas jakby dotyczy.
1: I w jaki sposób to ma obowiązywać? Czy producenci i sprzedawcy muszą nas informować o tym, że może warto byłoby nie wymieniać sprzęt, tylko go naprawić? Czy mają nam w jakiś sposób ułatwić dojście do tej naprawy?
7: Tak, cała ta idea polega na tym, żebyśmy zaczęli myśleć i zarówno producenci, jak i konsumenci o tym, że ten sprzęt rzeczywiście, który kupimy, może być naprawiony. Czyli to, co pan redaktor powiedział, producenci będą musieli naprawić na żądanie konsumenta dany sprzęt. Ten sprzęt będzie objęty wymogami właśnie naprawialności. Będziemy mieli dostęp do części zamiennych zapewnione, tak? Producent będzie musiał zapewnić właśnie dostęp do części zamiennych też dla niezależnych serwisów. Będzie musiał zapewnić dostęp do instrukcji i dokumentacji technicznej, która umożliwi naprawę. No ale też na przykład w tym prawie jest zapis o tym, że nie będzie można stosować praktyk takich jak blokowanie napraw przez oprogramowanie, tak, albo utrudnianie naprawy przy użyciu jakiegoś innego serwisu niż ten taki dedykowany danemu sprzętowi i danej firmie.
1: A kto to sprawdzi?
7: No, tak jak wspomniałam, jesteśmy teraz na etapie pisania i prac, my jako kraj, na etapie prac nad ustawą, w związku z tym, no niestety, będzie to kulało. To jako to, co możemy zrobić jako konsumenci, no to poskarżyć się, ale powoływać się na dyrektywę, a nie na krajowe prawo, ponieważ jeszcze nie zdążyliśmy go wdrożyć.
1: Prace nad tą dyrektywą też sporo czasu trwały. Zastanawiam się, czy lobby producentów takich sprzętów jak pralki, jak lodówki było przeciwne, czy raczej przyklaskiwało temu rozwiązaniu z perspektywy firm, które produkują taki sprzęt, na przykład AGD, bo to w dużej mierze jego dotyczy, to jest dobre rozwiązanie czy gorsze rozwiązanie?
7: No, postawy są zawsze dwojakie. Jest postawa taka, żeby no, wykorzystać tą, nazwijmy to, jednorazowość i produkować cały czas jak najwięcej, wtłaczać na rynek tego produktu, elektroproduktu jak najwięcej i w jakiś tam sposób kreować tą potrzebę klienta. No, ale są też oczywiście firmy, które mają świadomość, firmy i producenci, którzy mają świadomość tego, że te surowce nie są, są wyczerpywalne i one do końca no, naszego życia i świata po prostu ich nie wystarczy. W związku z tym ta odpowiedzialność też wśród tych postaw się pojawia. Także myślę, że to jest indywidualne. Po prostu patrzmy na te pozytywne strony.
1: Jeszcze patrząc na te pozytywne strony, wiadomo, że sprzęt, nawet najlepszy, zużywa się po kilku latach i dochodzi tam również do awarii. Zastanawiam się, czy w momencie, w którym kupujemy nową pralkę, mamy gwarancję, będziemy mieli gwarancję od producenta, że zawsze znajdą się części do jej naprawy, nawet jeśli służyła nam długo, długo, długo po tym, jak została wycofana ze sprzedaży.
7: Czyli pyta pan już o ten zakupiony sprzęt
1: tak,
7: przez nas już
1: sprzęt.
7: Wcześniej.
1: Tak.
7: Tak. Prawo nie działa wstecz, także tutaj nie będziemy mogli się powoływać na tą dyrektywę i na ustawę, która wejdzie w życie, mam nadzieję, jak najszybciej w Polsce. Natomiast sam fakt, że już możemy się powoływać na to prawo przy zakupie nowego sprzętu, sprawi, że zarówno producenci, jak i serwisy będą przygotowywać się do tego, że sprzęt będzie naprawiany. W związku z tym cały ten rynek, podejrzewam i przewiduję, on zacznie po prostu stwarzać okazję do tego, żeby właśnie zapewnić wymienialne części i rozwinąć po prostu punkty serwisowe, które w Polsce do tej pory bardziej się zamykały niż otwierały. To jest właśnie ten moment, kiedy jest właśnie takie otwarcie, nowe otwarcie dla tego typu serwisów, tak? Dla tego typu rynku.
1: Bardzo dziękuję. Magdalena Zając, wiceprezeska zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, była z nami. A w studiu Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Przełom miesięcy, wobec tego bardzo istotna wartość, którą dzisiaj będziesz omawiać ze swoim gościem.
8: Tak, no ale trochę też o zakupach będziemy mówić właściwie.
1: Oczywiście.
8: Dzisiaj GUS opublikował najnowsze dane o inflacji i to jest ten moment, którego nie do końca lubimy, bo słyszymy, że jednak jest drożej.
1: Jak drożej i co, jak to się przekłada na sytuację na rynku i w naszych portfelach, o tym po 12.40 na EKG zaprosi Państwa Patrycja Maciejewicz.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A wino Gromo Jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Brzuszek z głodu.
11: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
12: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
14: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Marian, A gdzie mogę kupić
14: ten... Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rakieta, która spadła w Tarnowej Kolonii, to CH-101 wyprodukowana w Rosji, wynika z ustaleń prokuratury. W identyfikacji obiektu pomógł specjalista z Ukrainy. Do tematu wrócimy w kolejnych informacjach. Polska jest najbardziej transparentna na wschodniej flance NATO pod względem podawania informacji, uważa szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób odniósł się do zarzutów opozycji do rządu, po tym gdy wczoraj rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Jak dodał wicepremier, dowódca operacyjny w pierwszej kolejności będzie się zajmował bezpieczeństwem państwa. W drugiej kolejności będzie się zajmował SMS-ami, tweetami i innymi informacjami. Sejm udzielił rządowi absolutorium z wykonania budżetu w 2025 roku. Koalicja rządząca pozytywnie ocenia realizację finansów, podkreślając powrót do transparentności budżetowej. Z kolei opozycja ostro skrytykowała spadek dochodów z podatku VAT, nazywając stan finansów publicznych dewastacją i wandalizmem finansowym. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli odnotowano poprawę w dyscyplinie budżetowej, lecz niepokojący jest wzrost zadłużenia.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
21: Godzina 12.41, czyli to moment, w którym włączamy EKG, wydanie południowe. Dzisiaj ze mną w studio jest pan dr Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: GUS podał dzisiaj, że wskaźnik cen, czyli tak zwana inflacja w lipcu wzrosła do 3%. Mieliśmy miesiąc temu sytuację, kiedy mieliśmy 2,5% i wszyscy cieszyli się, że to świetnie, inflacja w celu, tymczasem po miesiącu znowu pyk i w górę.
22: Inflacja za ostatni miesiąc nie powinna zaskakiwać, ponieważ jest jeden taki kluczowy czynnik, który jest odpowiedzialny za wzrost cen w ujęciu miesiąc do miesiąca, a w tym w ślad za tym również rok do roku, to są ceny paliw.
21: Był program CPN i został wyłączony.
22: I go nie ma. I dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że te ceny paliw, one kształtowały się na stosunkowo wysokim poziomie, między innymi ze względu na cenę ropy na świecie, ale również z uwagi na stosunkowo słabszą naszą walutę. Więc te dwa czynniki dodatkowo jeszcze podbijały ceny paliw. W ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja rośnie o 0,8%, co w okresie wakacji nie jest sprawą taką oczywistą i zazwyczaj wtedy mamy dynamikę inflacji miesiąc do miesiąca zbliżoną do zera z uwagi na malejące ceny żywności.
21: Mhm. To jest jakiś niepokojący sygnał? On wynika z paliw? Czy z
22: to jest czysto taki efekt decyzji rządu i tutaj nie powinniśmy w tym przypadku w jakiś sposób bić na alarm. Powiem jeszcze więcej, tutaj jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie zazwyczaj mówiąc o inflacji, porównujemy to do konsensusu rynkowego, ale również do projekcji Banku Centralnego. I Narodowy Bank Polski na trzeci kwartał opublikował projekcję swoją w lipcu i na trzeci kwartał oczekiwał inflacji 3%. Stąd to nie jest zaskoczenie. Co więcej, w czwartym kwartale ta dynamika w ujęciu rok do roku może być jeszcze wyższa, powyżej 3%. Stąd jest to sytuacja, która raczej nie powinna zaskakiwać.
21: Czy to znaczy, że dopóki ceny paliw będą się wahać, i mówię tu zarówno o cenach światowych, jak i o tym, co robi rząd z całym układem czynników, które wpływa na ceny, czyli podatkami, ale też regulowaniem cen, tak długo ta inflacja nie będzie stabilna?
22: Tak. Mówiąc krótko, tak, ale za kilka miesięcy dojdzie jeszcze jeden czynnik. Ponieważ ja oczekuję, że jednak w perspektywie kilku najbliższych miesięcy ten czynnik negatywny, podbijający dynamikę inflacji w ujęciu rok do roku, czyli ceny paliw, to ten czynnik już przestanie być takim czynnikiem, na którym będziemy skupiali naszą uwagę. Dojdzie nowy czynnik, mianowicie ceny żywności. I ceny żywności w tym momencie akurat w mijającym miesiącu one spadają miesiąc do miesiąca o 0,8%, co jest sytuacją też powiedziałbym normalną w okresie letnim. Natomiast trzeba pamiętać, że zarówno warunki pogodowe, jak i prognozy zbioru zbóż, jak i sprawy związane z cenami, wyższymi cenami między innymi nawozów, które będą dopiero odbijały się na cenach owoców i żywności no, za kilka miesięcy, no to te czynniki, one wszystkie będą powodowały, że ceny żywności, one mogą nam podbijać inflację, szczególnie w czwartym kwartale i pierwszym półroczu przyszłego roku.
21: No tak, bo do tej pory mieliśmy takie czynniki, które wpływały gdzieś na żywność, ale może nie bezpośrednio, bo mieliśmy zjawiska pogodowe, mieliśmy te nawozy, które też poprzez ceny ropy i gazu wpływają na ostateczne ceny, ale jednocześnie też żywnością było tak, że było mnóstwo produktów takich, które można było powiedzieć, że to tanieje. Między innymi ziemniaki, między innymi nabiał. Ostatnio mięso chyba też zachowywało się całkiem przyzwoicie. Tak. Promocje na masło w sklepach, każdy pewnie już widział i kupił po złotówce czy po 2 złote kostka masła. To oznacza, że gdzieś te warunki dla sklepu do przeprowadzenia takich promocji są. Ale rozumiem, że do tego też nie należy się przyzwyczajać.
22: Raczej nie. W każdym razie, jeżeli mówimy o jakimś prawdopodobieństwie, czy też ryzyku wzrostu cen, to właśnie w kategoriach cen żywności powinniśmy upatrywać takich elementów ryzyka. Oczywiście tutaj osoby, które mają odmienne zdanie, mogą powiedzieć okej, ale w tym samym czasie możemy mieć sytuację, kiedy to import produktów żywnościowych będzie po prostu wyższy i on w pewien sposób załagodzi presję wzrostu cen. No, jest oczywiście możliwe, natomiast sprawy związane z przymrozkami, czy też z upałami, to nie jest fenomen polski, tylko ogólnoeuropejski.
21: To w takim razie pytanie, czy w związku z tym, że te czynniki, które mają tak duży wpływ na wskaźnik inflacji, mogą się tak zmieniać właściwie z miesiąca na miesiąc, tak jak tutaj z cenami paliw mieliśmy, to czy powinniśmy aż tak dużą uwagę przyjmować do tej miary inflacji, która uwzględnia ceny żywności i paliw? Może to jest moment, w którym powinniśmy patrzeć na dwie miary. Te, które wahają się i widzimy tę zmienność, bo wiemy, że tam te żywności i paliwa w środku siedzą, ale może powinniśmy też bacznie obserwować inflację bazową, tak zwaną, którą liczy akurat Narodowy Bank Polski. Jest kilka miar inflacji bazowej, ale jedna z nich, taka najbardziej popularna, to jest ta, której odrzuca się ceny żywności, paliw i ona tak pokazuje rzeczywiste trendy, jeśli chodzi o popyt, o to, jak bardzo chcemy wydawać pieniądze i akceptujemy te ceny.
22: Ma pani redaktor rację. Rzeczywiście tak powinno być i ekonomiści biorą pod uwagę właśnie inflację bazową jako tą kluczową, ten kluczowy wskaźnik, który powinien determinować w przyszłości decyzję banku centralnego. Natomiast celem banku centralnego jest stabilizacja cen w średnim okresie i tym kluczowym wskaźnikiem nie jest inflacja bazowa, ale CPI, czyli inflacja konsumencka. Natomiast z punktu widzenia czysto takiego praktycznego to rzeczywiście inflacja bazowa jest kluczowa i w tym przypadku inflacja bazowa, ona kształtuje się w okolicach 3%.
21: Jest nudna.
22: Jest troszkę nudna, bardziej. Jest w miarę stabilna, natomiast ona pokazuje, że ta przestrzeń do tego, żeby można było luzować politykę pieniężną, obniżać stopy procentowe, jest niewielka lub wręcz aktualnie żadna.
21: No właśnie, bo tutaj mam taki wyimek z wywiadu. Procesy cenowe są nieustabilizowane, a wiele cen niezwiązanych z paliwami przyspiesza, dlatego stopy procentowe powinny być wyższe niż obecnie. Tak twierdzi członkini Rady Polityki Pieniężnej Joanna Tyrowicz. Pan się zgadza? Co pan o tym sądzi?
22: Aktualnie mamy sytuację taką, że podstawowa stopa procentowa jest 3,75, inflacja jest 3%, czyli rzeczywiście jest stopy procentowe są wyższe od dynamiki inflacji, tylko pytanie jest takie, po pierwsze, o ile powinny być wyższe, bo jeżeli będą zbyt wysokie, to będzie z kolei spowodowało, że koszt kredytu będzie zbyt wysoki i to spowoduje spowolnienie aktywności gospodarczej. Po drugie, też powinniśmy się zastanowić, którą inflację będziemy brać pod uwagę, ponieważ jeżeli stopy procentowe mają oddziaływać na gospodarkę, oddziałują na gospodarkę, to one oddziałują na przyszłą inflację, na tą, która dopiero będzie. Więc powinniśmy w tym przypadku brać pod uwagę nie bieżącą inflację, czyli tą 3%, która jest dzisiaj opublikowana przez GUS, ale dynamikę inflacji, która będzie za rok, za dwa. I tutaj pojawia się problem, no bo jaka ta inflacja będzie za rok, za dwa? A właśnie bank centralny musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka będzie inflacja za rok, za dwa?
21: Jeżeli bank centralny będzie... odpowiada sobie na to pytanie, publikując te projekcje. Pytanie tylko, czy te projekcje tak. Potem, do którego wyniku Rada Polityki Pieniężnej bardziej się odwołuje? Bo na przykład jak słuchamy wystąpień prezesa Glapińskiego... To on mówi o bieżących cenach.
22: W komunikacji Banku Centralnego ja odnoszę cały czas wrażenie, że polityka pieniężna w Polsce jest prowadzona w oparciu raczej o bieżące dynamikę, o bieżące dane, które napływają między innymi z GUS-u. Czyli to jest dostosowanie 100%

0: dostać chyba do tego szacunku.
1: Tak, ale możemy dwie różne projekcje robić. Zresztą o tym wspominał prezes Glapiński, że być może w najbliższym czasie ukażą się dwie projekcje. Te bez tego czynnika związanego z ETS-em i z czynnikiem. W jakiś sposób, no, trzeba jakieś przyjąć założenia. Wiemy dobrze, że ta dynamika inflacji poniżej 2,5%, a takiej oczekuje na końcu projekcji Bank Centralny, ona, no, z dzisiejszej perspektywy jest, no, delikatnie mówiąc, mało prawdopodobna do realizacji właśnie z uwagi na ten ETS, który na pewno jakąś coś dołoży do tej inflacji. Nie wiemy ile, ale jednak coś, to będzie jakiś czynnik, który będzie podbijał dynamikę inflacji.
0: No, to chyba będzie powodować, że dla takiego zwykłego obserwatora tego, jak się kształtują te procesy cenowe, czyli po prostu ile wynoszą ceny w sklepie, będzie jeszcze to trudniejsze bo można być przywiązanym do jednej miary, do inflacji. A my mówimy, nie, trzeba patrzeć jeszcze na inną, a pan mówi, jeszcze trzeba patrzeć w przód, a tak w ogóle to w przód jeszcze z ETS-em, więc... Tak. Tych punktów odniesienia robi się coraz więcej. No ale jednak mimo wszystko myślę sobie o tym, jak konsument robiący zakupy patrzy sobie na to i rzeczywiście to nie jest tak, że kupuje tylko benzynę i widzi, że benzyna tanieje czy drożeje, ale między innymi też istotnym czynnikiem są usługi, które stanowią w naszych portfelach, w naszych koszykach już około 1/4 wydatków. Co oznacza, że akurat usługi mają mocny wpływ na to, co się dzieje z cenami i też powinniśmy je obserwować. To jest ten komponent koszyka, który akurat drożeje szybciej. Mamy przykład usług zdrowotnych, edukacyjnych, wyjazdów zagranicznych. To są dynamiki po 6 albo więcej procent. Jak patrzeć na te zjawiska?
1: No oczywiście ceny usług w przypadku Polski akurat one są coraz bardziej znaczące, ale jakbyśmy spojrzeli na przykład na Stany Zjednoczone, to tutaj w ogóle już to jest ten udział cen usług jest jeszcze wyższy. Natomiast w przypadku Polski rzeczywiście tak jest. No oczywiście te informacje mamy i Bank Centralny je posiada i to one są zawarte w tym podstawowym wskaźniku CPI. I tam tej inflacji bazowej, o której rozpoczęliśmy rozmawiać, tam te informacje są zawarte. Trzeba też podkreślić, że w niektórych przypadkach, tak jak w przypadku między innymi cen usług jest, mamy sytuację taką, że mamy pewnego rodzaju opóźnioną reakcję pomiędzy tym, co się dzieje w sektorze realnym i tym, co się potem zacznie dziać z cenami usług, tak? Czyli tutaj te bezpośrednie z miesiąca na miesiąc przełożenie może nie mieć miejsca.
0: To jest takie niezauważalne, nabiera,
1: dokładnie,
0: ale z czasem.
1: Dokładnie. Stąd ja powiem szczerze, bardziej jestem zainteresowany danymi na przykład kwartalnymi, takim jednak na dane makroekonomiczne trzeba jednak patrzeć nie przez pryzmat miesięczny, ale jednak nieco dłuższy. Trzeba zobaczyć po prostu, jaki jest trend, jak się kształtują te ceny w dłuższym okresie. Ja wiem, że to dla słuchaczy to pewnie jest zbędna sprawa i patrzymy na to, co się dzieje aktualnie dzisiaj. Natomiast osoby, które decydują o stopach procentowych, czy też decydują o wycenach aktywów finansowych, oni na to patrzą.
0: To pomówmy w takim razie jeszcze chwilkę, mamy 1,5 minuty, o perspektywach, to znaczy... Jak pan widzi inflację w kolejnych miesiącach? Powiedział pan już o tym, że ona raczej niska nie będzie. To znaczy, to może takie pytanie jak z teleturnieju. Dobijemy do 4%?
1: No i tutaj powinienem powiedzieć, to zależy. Od przyjętego założenia. Jeżeli przyjmiemy założenie, że sytuacja ustabilizuje się w Zatoce i nie będzie już
0: ustabilizuje
1: wojny.
0: Ustabilizuje na tym poziomie, na którym jesteśmy?
1: No, albo załóżmy, że ceny ropy naftowej będą w okolicach $70 za Brent.
0: Czyli spadną.
1: Wtedy nie grozi nam, mam nadzieję, to, że dynamika inflacji będzie powyżej 4%. Sądzę, że ona powinna być w okolicach 3,5%. Plus minus 0,2, także już będąc tak bardzo precyzyjnym, natomiast nie powinniśmy tej dynamiki przebić 4%, a w przyszłym roku z uwagi na ten czysto efekt bazy statystycznej dynamika inflacji powinna zmierzać ku celowi.
0: Dziękuję serdecznie, dr Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa.

0: Warszawie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, moim gościem.
1: Dziękuję.
0: To wszystko w południowej odsłonie EKG, kolejna o 12.40. Zapraszam Państwa na nią. A za moment wraca TOK 360 i Filip Kekusz, a teraz informacje. Patrycja Maciejusz, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl. Autopromocja.
3: Jak dużo jest w Polsce modeli biznesowych, w których jest zaszyte takie, ja bym to nazwał, dziadostwem.
4: Dzwonimy, halo, halo, Łokik, dzień dobry, tutaj Rafał, mam pomysł na monopol.
3: Przyjdzie państwo i będzie chciało to usunąć, to ty wtedy rozkładasz ręce i mówisz, ale to inaczej się nie da.
4: Podcast EKG Plus, rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach w każdy piątek w południe w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, piszcie, pytajcie, chwalcie, bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Prokuratura nie ma żadnych wątpliwości. Polską przestrzeń powietrzną naruszyła rosyjska rakieta. Grill u Mateusza Morawieckiego trwa w najlepsze. W Warszawie zebrali się sympatycy ugrupowania Rozwój Plus. Andrzej Poczobut w końcu odebrał stołeczne wyróżnienie. O jego przyznaniu dowiedział się 2 lata temu z listu. Minęła 13, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Biegli przeprowadzą analizę materiałów wybuchowych, które znajdowały się w rosyjskiej rakiecie. Obiekt runął wczoraj nad ranem w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie. Nie ma wątpliwości, że pochodził z Rosji. W jego identyfikacji pomógł ekspert z Ukrainy. W prokuraturze w Lublinie była Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie rakiety, nie pozostawia złudzeń.
14: Wstępne czynności pozwoliły nam na poczynienie kategorycznych stwierdzeń. Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. To są jedyne informacje, które mogę podać na ten temat.
13: Prokurator dodaje, że teraz powołani zostaną biegli, między innymi z zakresu badań chemicznych czy biologicznych, ale nie tylko.
14: W dalszej kolejności planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku.
13: Na miejscu wybuchu rolnicy cały czas znajdują jakieś szczątki. Prokuratura informuje, że można je przekazywać policji i żandarmerii wojskowej, ale zdaniem śledczych kluczowe elementy rakiety zostały zabezpieczone już wcześniej. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: Dla was Rosja przestała być wrogiem. Od pewnego czasu wrogiem numer jeden stała się Ukraina, mówił w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Tej gorącej debacie przysłuchiwał się Maciej Kluczka, który jest w sejmowym studiu TOK FM. Macieju, co jeszcze mówił minister obrony?
1: Wicepremier podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Myśliwce były poderwane, podkreśla minister Kosiniak-Kamysz. Wiedziały, gdzie leci obiekt, a do zestrzelenia nie doszło ze względu na to, że nie było też niebezpieczeństwa dla domostw i innych budynków. I podkreślił minister, że rząd bierze pełną odpowiedzialność za decyzje, które podejmują żołnierze.
15: Dowódca operacyjny, a przede wszystkim ten, który jest w powietrzu, pilot myśliwca, ostatecznie podejmuje decyzję o zestrzeleniu. I pilot był upoważniony i gotowy do jej podjęcia. Gdyby w jakikolwiek sposób było zagrożenie dla obszarów zamieszkałych, ta rakieta zostałaby zestrzelona.
1: Minister przy okazji nie szczędził krytyki opozycji i wspomniał wydarzenia sprzed lat, kiedy to doszło do tego, że do lasu pod Bydgoszczą trafiła rakieta, także rosyjska, i ówczesny Mariusz Błaszczak z PiS przez długie miesiące o tym nie wiedział. Obecny na sali Mariusz Błaszczak próbował wejść w słowo wicepremierowi.
15: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy, w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach.
1: A obecny dzisiaj także w Sejmie i też przemawiający szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział dodanie nowej funkcji do aplikacji mObywatel, która również będzie informować o tego typu zagrożeniach.
12: To był Maciej Kluczka. Sympatycy Mateusza Morawieckiego przyszli na spotkanie, które zorganizował dziś w Warszawie. Miał być grill, a będą też wieczorne rozmowy. Pytani o rozłam w PiS-ie sympatycy Stowarzyszenia Rozwój Plus, które już zamieniło się w klub parlamentarny, a pewnie wkrótce w partię, mówią, że z polityką Przemysława Czarnka nigdy nie było im po drodze.
16: Popieram to, popierałem co było za rządów premiera Morawieckiego i dlatego jestem tutaj.
17: A głosował pan wcześniej na PiS właśnie ze względu na premiera Mateusza Morawieckiego?
16: Głosowałem jeszcze wcześniej, zanim premierem był Mateusz Morawiecki, na PiS i głosowałem jakby do tej pory. A
17: czy gdyby doszło nie tylko do rozłamu wewnątrz klubu parlamentarnego, ale także partyjnego i Mateusz Morawiecki wyszedłby z partii, głosowałby pan na nową partię Mateusza Morawieckiego, czy został przy PiS-ie?
16: Raczej bym głosował za Mateuszem Morawieckim.
18: Mnie ciekawi goście na pewno, bo przekrój bardzo szeroki, od takich bardzo lewicowych, powiedzmy, jak pani Matysiak, pan Giełzak, po takie osoby, no, prawicowe dość. Marek Jurek ma być chociażby, to jest dość mocno prawicowa osoba.
12: Po 2 latach od przyznania w końcu tytuł honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy mógł odebrać osobiście. Andrzej Poczobut w Dzień Pamięci o Warszawie odebrał jedno z najistotniejszych odznaczeń w stolicy. Jak przyznał, o nagrodzie 2 lata temu dowiedział się z listu od rodziców, jak trafił do białoruskiego więzienia.
19: Honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy, pan Andrzej Poczobut.
20: Warszawa, która wtedy wydawała się być tak daleka, nagle stała się tak bliska. To jest miasto szczególne, które w sercu każdego Polaka ma swoje miejsce.
12: W tym roku tytuł honorowego obywatela miasta przyznano Adamowi Michnikowi oraz podpułkownikowi Jakubowi Nowakowskiemu. Obaj nagrodzeni nie pojawili się jednak na uroczystej gali. Kolejne informacje o 13.20, a teraz jeszcze pogoda. Na południu kraju dzisiaj dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Tam również najcieplej, do 35 stopni. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a lokalnie również burze. Najchłodniej dziś nad morzem, 22-23 stopnie na plusie.
21: 13.06, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Piotr Konieczny, serwis niebezpiecznik.pl. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Chwilę po 8 dostałem dziś powiadomienie o tym, że w internecie dostępna jest wersja online poradnika bezpieczeństwa. Dostałem je SMS-em. No i nie jestem jedyny. Po wydarzeniach z wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało to powiadomienie po całej Polsce. Po czym okazało się, że do tego poradnika online nie można się dostać, bo strona najwyraźniej padła. Z mojego komputera jeszcze kilka minut temu nie mogłem się na tę stronę dostać. Pozwolę sobie wysnuć dwa wnioski. Dobry jest taki, że najwyraźniej wielu z nas te komunikaty ze strony RCB traktuje poważnie. Zły, że doszło do takiego quasi-kryzysowego momentu i rządowe serwery nie dały rady. Co spowodowało tę awarię i czy to nie jest przypadkiem przestroga na czasy bardziej kryzysowe?
22: Panie redaktorze, któż mógłby się domyślić, że rozesłanie adresu linka internetowego w SMS-ie do milionów Polaków spowoduje, że oni klikną w ten link i strona nie wytrzyma.
21: A to jeszcze no, rozmowa jest o phishingu poza tym.
22: Tak, zwłaszcza, że można znaleźć bardzo jasny komunikat RCB, samego RCB, sprzed no, dosłownie 2 lat, kiedy ostrzegali, informowali, że oni nigdy nie wysyłają linków w wiadomościach, żeby wszystkie takie wiadomości rzekomo od RCB z linkami traktować jako nieautoryzowane. Coś się chyba zmieniło po drodze.
21: Mm-hmm, to prawda. No to jeszcze mamy bardzo wiele rzeczy tutaj do rozplątania, no ale zacznijmy od tego. No mamy do czynienia z kryzysową sytuacją. Jest wzmożenie. Ludzie mówią o rakiecie, która wczoraj wleciała nad terytorium Polski. Rząd stara się w jakiś sposób, jak rozumiem, uspokoić nastroje, a jednocześnie wykorzystać ten moment do tego, żeby budować świadomość i obronę cywilną. No ale nagle okazuje się, że nie da się tego zrobić. Jakie jest rozwiązanie na przyszłość, że w momencie, w którym rzeczywiście będziemy na siłę poszukiwali w sprawdzonych źródłach ważnych informacji dotyczących naszego bezpieczeństwa, my je znajdziemy?
22: My tu tak naprawdę mamy problem, który jest wielowarstwowy, dlatego że musimy sobie zdać sprawę po pierwsze z tego, że nie przed każdym zagrożeniem Polacy będą w stanie zostać ostrzeżeni, dlatego że niektóre z zagrożeń mogą być tak szybkie, że w zasadzie żadna technologia nie umożliwi wysłania komunikatu z nawet radą co do tego, jak należy się zachować. No ale załóżmy, że będziemy mieli do czynienia z takimi zagrożeniami, co do których wiadomo wcześniej, można się przygotować i technicznie, niezależnie od kanału komunikacji, możemy taki komunikat obywatelom przesłać. No to warto byłoby, żeby rzeczywiście ten komunikat przesłać, bo wczoraj w zasadzie to tylko i wyłącznie syreny zawyły, natomiast no, zgodnie z instrukcjami nawet w tym poradniku bezpieczeństwa, bo przypomnijmy, każdy dostał papierową kopię, nie trzeba go szukać w internecie, trzeba go odgrzebać z szuflady albo wyjąć z plecaka ewakuacyjnego.
21: Z koperty wyciągnąć.
22: Tak, niektórzy z koperty. No ale gdyby tam dotrzeć, no to można zauważyć, że po usłyszeniu syreny my powinniśmy włączyć radio, włączyć telewizor, poszukać informacji na portalach. No tych informacji wczoraj nie było. Także my tak naprawdę mamy problem z procedurami i z jasnym stosowaniem tych procedur, szybkim stosowaniem tych procedur. No tutaj ewidentnie coś nie zagrało. Dobrze, niech to będzie bardzo głośny przypadek. Fajnie, że o tym mówimy. Niech wszyscy wyciągną wnioski. Tylko jak ja słyszę, że wnioskiem z tego wczorajszego / dzisiejszego niepowodzenia ma być to, że powstanie kolejna aplikacja, która ma ostrzegać przed zagrożeniami, no to powiem szczerze, trochę jestem załamany, dlatego że my już mamy taką aplikację, ona się nazywa RSO i pewnie nikt o niej nie słyszał, no ale to jest problem rządu, że o pewnych informacjach Polaków skutecznie nie informuje, o innych mniej istotnych bardzo skutecznie i bardzo często informuje. Natomiast kolejna aplikacja nie rozwiąże dokładnie tego, z czym był problem tutaj, czyli problem z jasnym komunikowaniem tego, co zrobić, wysyłaniem sprawnego komunikatu. No i tak naprawdę znowu pamiętajmy o tym, że aplikacja nowa, która rzekomo ma rozwiązać te problemy, to aby z niej skorzystać, ktoś po prostu musi mieć smartfona, internet musi działać, no i infrastruktura tej aplikacji, która te informacje wysyła, też musi wytrzymać ruch użytkowników. No a jak pokazał ten dzisiejszy alert RCB, serwisy rządowe nie są gotowe z wyprzedzeniem na taki ruch.
21: To ja dodam tylko, że kiedy powiedział pan o RSO, to wpisałem sobie regionalny system ostrzegania w komputer, który tu mam w studiu i od minuty ta strona próbuje mi się załadować i też nie może, tak? Więc trochę kręcimy się w kółko, a na końcu jednak jest ściana co jakiś czas.
22: No tak, no ta aplikacja chyba ma ten problem, że też jest rządowa i dzisiaj wiele serwisów rządowych po tym, co się stało z RCB, będzie miało problem z dostępem przez użytkowników, ale na pewno mądre głowy pracują nad tym, jak ten problem rozwiązać. Może zażartuje sobie, ktoś wydrukuje tą aplikację i roześle nam do domów. Ale mówiąc już zupełnie poważnie, jest rozwiązanie na tego typu sytuacje awaryjne, które się świetnie sprawdza, które jest stosowane z powodzeniem w innych krajach i które mogłoby być również w Polsce stosowane. Chodzi o tak zwany mechanizm cell broadcast. To jest mechanizm, który inaczej niż aplikacja, no nie wymaga aplikacji. Działa na systemach z Androidem, z iOS-em. Co więcej, on ma taki przenikliwie głośny, specyficzny dźwięk, którego nie da się wyciszyć i telefon nam wtedy mówi, coś się dzieje. On może przesłać komunikat. Można ten komunikat wysłać bardzo precyzyjnie do konkretnej grupy osób na danym obszarze, z czym alerty RCB mają olbrzymi problem, bo pewnie wielu z nas dostało alerty RCB dla obszaru, na którym już się nie znajduje. Jeśli często podróżujemy, nawet moglibyśmy za granicą i dostaniemy alert a propos informacji, która dotyczy obszaru, przez który być może przejeżdżaliśmy jakiś czas temu. Więc jest lepsza technologia, o której się w Polsce mówi, o wdrożeniu, której się w Polsce mówi już tak naprawdę od lat. Natomiast to politycy nie są w stanie przygotować legislacji i prawa. I to politycy są odpowiedzialni za to, że tego nie ma. Więc niech politycy wezmą się do roboty i ten problem, który sami stworzyli, wreszcie rozwiążą.
0: A myśli pan, że się wezmą teraz w obliczu sytuacji z dziś i z wczoraj?
22: To bardzo sobie życzę tego, żebyśmy bardzo głośno o tym problemie dyskutowali, tak jak dyskutujemy o różnych innych sytuacjach w ostatnich dniach, nazwijmy to gospodarczo-światopoglądowych, które powodują pospolite ruszenie i wyciąganie wniosków i sprawne działanie na przykład organów ścigania, to mam nadzieję, że tutaj pojawi się taki wstyd i taka presja społeczna, że wreszcie ktoś wykona te rzeczy, które powinien dawno temu wykonać, bo ileż możemy czekać na coś takiego? I rozwiązaniem naprawdę nie jest kolejna aplikacja, która będzie powtarzała te same błędy, które powtarzają politycy od lat.
0: A patrząc szerzej na tę całą sytuację i wychodząc już poza stronę rządową i system ostrzegania, no to internet jest infrastrukturą krytyczną, która powinna być, co wynika chociażby z tych naszych kilku minut rozmowy, szczególnie chroniona w sytuacjach kryzysowych. Czy jest jakiś sposób, żeby rzeczywiście połączenie internetowe i sieć w Polsce objąć takim sposobem, taką ochroną, żeby mieć szansę na jak największą, najmniejszą awaryjność w przypadku, kiedy coś się będzie działo? Przypomnijmy, jesteśmy krajem przyfrontowym.
22: Panie redaktorze, internet powstał jako sieć, która ma być odporna na ataki. To jest w ogóle geneza całego internetu. Amerykańska armia to wymyśliła właśnie w sytuacji, gdyby część infrastruktury przestała funkcjonować, żeby ruch z jednego węzła do drugiego mógł tą część, która jest niesprawna, ominąć. Tak działa internet. On spełnia to zadanie. Natomiast tutaj problem jest z tym, że w momencie, kiedy wskazujemy na jeden adres i przekierowujemy tam, nie wiem, 40 milionów Polaków, no to naprawdę nie trzeba dużej wyobraźni, żeby policzyć, ile osób będzie próbowało w tej samej chwili wejść na dany serwer i oszacować, czy on jest w stanie taki ruch wytrzymać. Ja odpowiem, nie jest. My swoją drogą pokazaliśmy, że mamy wspaniały narodowy tak zwany botnet i gdyby nas kiedyś jakieś inne państwo zdenerwowało, to wystarczyłoby w alercie RCB wysłać adres serwisu internetowego albo jakiejś usługi zagranicznego wrogiego kraju i my go wtedy 40 milionów Polaków kliknie i wyłączy. No tak niestety działa internet, że pewne przepustowości, pewna wydajność jest do pewnego stopnia ograniczona. Jeśli ktoś obawia się, że w sytuacji jakiegoś zagrożenia nie będzie mieć dostępu do informacji, do internetu, to jest całkiem realna obawa, no, ale mamy dzisiaj rozwiązania typu Starlinki, które pomijają tradycyjną, można powiedzieć naziemną, czy nawet bezprzewodową łączność w Polsce i łączą się bezpośrednio z satelitami Ilona Maska, zakładając, że jest prąd, no można wtedy z takiego alternatywnego dostępu do internetu korzystać. Pytanie, czy mając nawet taki dostęp do internetu, znajdzie się informacje, której szukamy w takiej chwili.
0: A jeśli chodzi o samą infrastrukturę, to znaczy nie to, jak działa internet, tylko to, po czym internet płynie, jest szansa na to, żeby to jak najskuteczniej ochronić?
22: Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, że parę lat temu doszło do pożaru na pewnym moście w Warszawie i przestało działać coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. No to wszystko zależy od tego. To wszystko zależy od tego, ile równoważnych łącz do danego zasobu prowadzi, jak taka infrastruktura została wymyślona i czy przypadkiem ona się nie opiera na przykład o bardzo popularne teraz rozwiązania amerykańskich dużych firm, które zamiast zdecentralizowany internet obsługiwać w formie zdecentralizowanej, centralizują ten internet, no i jak pada jeden z takich dostawców, na przykład Amazon, to nagle się okazuje, że on jest zależnością dla większości usług i 75% internetu nie funkcjonuje, ale to ludzie sami sobie sobie ten błąd i tą szkodę wyrządzili, korzystając z takich dużych dostawców. To znowu jest kwestia tego, jak spojrzymy na cały łańcuch dostaw, od kogo my bierzemy technologię, na jakich technologiach budujemy nasze rozwiązania, usługi czy serwisy, na czym się opieramy i czy jesteśmy w stanie zrobić tak zwane stres testy, wymyśleć sobie pewne, wcale nie takie trudne do wymyślenia scenariusze i zweryfikować na zasadzie symulacji, co się stanie jeśli. I do tego zachęcam wszystkich, którzy infrastrukturę krytyczną obsługują. Zresztą oni muszą to robić, tak zwane BCP jest tam obowiązkowy, natomiast takie planowanie na sytuacje kryzysowe, a co jeśli zabraknie tego, a co jeśli stanie się to, myślę, że każdy z nas we własnym zakresie może zrobić w obrębie swoich usług, które dla niego są istotne czy ważne.
21: Bardzo dziękuję. Piotr Konieczny, serwis niebezpiecznik.pl był z nami. Anna Piekutowska w studiu we Wrocławiu, w studiu w Nowych Horyzontach. Halo, witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam i pozdrawiam z gorącego Wrocławia. W kinie akurat jest przyjemnie chłodno i zapraszam oczywiście na audycję Zapytam Inaczej, dzisiaj od 14:00 i z takich filmowych rzeczy to będziemy dzisiaj mieć dwie rozmowy reżyserskie. Będzie między innymi reżyserka filmu polskiego, bardzo intrygującego, dlatego że jego głównym tematem przewodnim będzie taniec na róże, oraz będę miała gościa, który jest reżyserem bardzo wyczekiwanego serialu. Będziemy mieć polskie Barbieheimer niedługo, czyli taką kumulację przebojów, bo wychodzą dwie lalki. Jedna filmowa i druga serialowa. I właśnie z Pawłem Maśloną, czyli reżyserem tej serialowej, tej netflixowej lalki, będę rozmawiała i będę starała się czegoś dowiedzieć o tym, jaka będzie ta ekranizacja Bolesława Prusa.
21: Anna Piekutowska i program Zapytam Inaczej po godzinie 14:00, ale to 360 trwa, po godzinie 13:20 będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warszawski zarząd zieleni wstrzymuje koszenie trawników.
4: Autopromocja.
6: Do porodu można się przygotować. Serio.
23: Nie zawsze pójdzie zgodnie z planem, ale plan warto mieć.
6: Po co i jak go zrobić, podpowiemy w czasie rodziców w Tok FM.
23: W sobotę o 13:00. Zapraszamy.
6: Ula Malko
23: i Krzysztof Horwat.
24: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
25: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RSO 0%.
26: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
26: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. Kulet 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
27: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
28: Weź Ibuprom Zatoki.
27: Ibuprom Zatoki?
28: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
27: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
29: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział rozbudowę bezpiecznej łączności rządowej, która docelowo obejmie cały kraj. Jak wyjaśnił, syreny alarmowe w Polsce zostaną zintegrowane w jeden cyfrowy system. Podczas wystąpienia w Sejmie Kierwiński odniósł się do kwestii funkcjonowania systemów ostrzegania i ochrony ludności w kontekście niedawnych incydentów. Według ministra liczba cyfrowych urządzeń alarmowych wzrosła już czterokrotnie względem rządów PiS. Poinformował on również o przeznaczeniu 34 miliardów złotych na ochronę ludności w ciągu najbliższych 2 lat oraz o przygotowywanym kolejnym 5-letnim programie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że ostrzelał 2 tankowce, które usiłowały przepłynąć przez cieśninę Ormus nieautoryzowaną trasą. W komunikacie przekazano również, że po ostrzale 4 tankowce zawróciły. Korpus Strażników oskarżył przewoźników o ignorowanie ostrzeżeń Iranu. W jego opinii statki próbowały przepłynąć tym szlakiem, ponieważ zostały wprowadzone w błąd przez Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA. Z doniesień mediów wynika, że USA pomagają kierować statki z trasą przez wody terytorialne Omanu. Tankowce wyłączają transpondery i światła, starając się przemknąć szlakiem bez wiedzy Teheranu. Podwyżki cen benzyny powinny wyhamować, jednak nadal będzie drożał olej napędowy, uważają analitycy portalu epetrol.pl. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, za litr diesla możemy w nadchodzącym tygodniu zapłacić nawet 8,27. Zgodnie z danymi epetrol.pl w tym tygodniu benzyna 95 podrożała o 15 groszy, a olej napędowy aż o 35 groszy na litrze. Potaniał jedynie autogaz i kosztuje średnio 3 zł i 5 groszy. Sympatycy trwającego od tygodnia jarmarku świętego Dominika w Gdańsku trzymają kciuki. Władze przygotowują wniosek o to, by wyróżnić wielowiekową tradycję jednej z największych tego typu imprez w Europie, mówi marszałek Mieczysław Struk.
1: Chcemy wspólnie razem starać się o wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego właśnie jarmarku świętego Dominika. To jest niezwykle ważne przedsięwzięcie, które będzie promować nasze kochane miasto Gdańsk, jak i tę część Polski.
12: Przygotowanie wniosku trwało blisko rok. Decyzja co do wpisania jarmarku na listę dziedzictwa kulturowego powinna zapaść w ciągu kilku miesięcy. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Mieszkańcy południowych regionów na brak słońca nie będą dzisiaj narzekać. Uciążliwy może być jednak upał, bo termometry pokażą tam nawet 35 stopni. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a lokalnie również burze.
21: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami profesor Łukasz Łuczej, biolog, ekolog, etnobotanik, Instytut Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Sprostuję, Wydział Biologii Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju.
21: Tak jest. Przepraszamy za tę pomyłkę. Zarząd Zieleni w Warszawie poinformował, że wstrzymuje drugie koszenie trawników przyulicznych. Wyjaśnił, że powodem jest upalna pogoda. Jak te dwa fakty się wiążą? Czy wstrzymanie koszenia trawników przyczyni się do poprawy, do lepszej temperatury?
2: To znaczy, jest to bardzo dobra decyzja, dlatego że jeśli kosimy trawę częściej, to trawa wtedy zwykle rozwija jakby mniejszy system korzeniowy. Mhm. Im wyższa trawa, to ogólnie ma tendencję, żeby się zakorzeniać głębiej. Poza tym, jeśli teraz się wykosi trawę, to ona nie będzie odrastać, będzie po prostu takie żółte klepisko. Także jest to taki zabieg standardowy. Jeśli po prostu jest bardzo sucho, to lepiej trawy nie kosić. W ogóle tak naprawdę z punktu widzenia utrzymania terenu potrzebne jest takie jedno koszenie w roku, które będzie zapobiegało rozwijaniu się siewek drzew czy jakichś tam powiedzmy bardzo dużych bylin. Natomiast to te kolejne koszenia są tylko naszą taką fanaberią. Więc to, że już było jedno koszenie, to właściwie można by do jesieni odpuścić.
21: Panie profesorze, a to jest tak, że tylko duże metropolie i ich zarządcy są tego świadomi? Czy to jest też tak, że coraz więcej mniejszych samorządów również zwraca uwagę na to, że ta estetyka rozumiana jako krótko przycięta trawa to nie jest dobra droga w sytuacji, w której mamy bardzo wysokie temperatury i suszę?
2: To bardzo różnie jest. To znaczy ja widzę korelację między wielkością miasta, a świadomością tego, żeby jednak dawać szansę tej roślinności łąkowej. W tej chwili na przykład Warszawa i Kraków są w zdecydowanej czołówce, jeśli chodzi o świadomość. I rzeczywiście tutaj w tych obu miastach widzę przepiękne łąki, które się rozwinęły dzięki temu, że są tereny, które kosi się tylko raz lub dwa razy w roku. Mniejsze miasta to jest tragedia. Ale oczywiście nie ma reguły, bo zdarzają się wyjątki. Pod Warszawą w okolicach Piaseczna widziałem też ładnie właśnie zostawione trawniki. Natomiast na przykład powiedzmy Rzeszów jest taki pośredni. Bardzo dużo się zmieniło. Uświadomili sobie, że nie można tak często kosić trawy, ale jeszcze tak trochę nieśmiało się to robi. Tarnów już trochę lepiej, ale też powiedzmy w porównaniu do Warszawy, to także już widać ten postęp. Nie, w Tarnowie byłem też pod wielkim wrażeniem, że było wiele właśnie takich niewykoszonych terenów.
21: Panie profesorze, niekoszenie trawy to jest jeden z łatwiejszych sposobów, żeby odrobinę poprawić też, jak rozumiem, ilość wody w glebie. Czy są jeszcze jakieś takie proste sposoby, które można byłoby wprowadzić, żeby w tych miastach było nam nieco lepiej?
2: Jakieś proste sposoby, żeby było lepiej w ogóle? Kiedy? W upały, tak?
21: Tak, między innymi. Tak.
2: Po pierwsze, żeby było więcej drzew w miastach, żeby były po prostu zacienione tereny, miejsca właśnie przy blokach nawet z drzewami, żeby były osłonięte od słońca ściany domów, bo w tej chwili jest modna klimatyzacja, która jest bardzo praktyczna, jak są upały. Natomiast w warunkach, tak naprawdę możemy sobie stworzyć taką klimatyzację naturalną, czyli po prostu mieć zacienione po prostu budynki.
21: Panie profesorze, co dalej, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób teraz kształtuje się susza w Polsce, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach? Czy przy tych wszystkich wysokich temperaturach, przy niewielkich opadach mamy szansę na to, że sytuacja nieco nam się poprawi?
2: Poprawi się klimatycznie, tak?
21: Mhm. Znaczy klimatycznie, też biorąc pod uwagę plony, z którymi będziemy się męczyć w kolejnych sezonach.
2: Przepraszam, ktoś się dobija do mnie na telefon, nie wiem co zrobić, moment. Halo? Proszę pana, klimatycznie, nie wiemy, w którym kierunku podążamy, raczej się pogorsza wszystko. Mhm. Także musimy się po pierwsze przyzwyczaić do tego, po drugie musimy właśnie pozwolić drzewom być w miastach, żeby było trochę cienia. Musimy także myśleć o pożarach, bo z jednej strony po prostu też są tereny takie, powiedzmy, leśne przy miastach i też pomyśleć, jak robić, żeby tam nie było pożarów, nie? To zależy wszystko od konkretnego terenu, tak? Czy mamy lasy iglaste, czy mamy liściaste. Na pewno musimy też gromadzić wodę. To jest bardzo ważny element w tej chwili gospodarowania krajobrazem. Ja mam na przykład też farmę w Portugalii, gdzie po prostu obserwuję, jak u mnie na wsi wszyscy właściwie gromadzą wodę. Każda miejscowość w każdej miejscowości, w każdej prawie farmie jest mały staw. I z małych cieków wodnych się po prostu gromadzi wodę, która potem jest przydatna w okresie suszy do podlewania, czy w ogóle ona przenika do gruntu. U nas tego nie ma. U nas ta woda mogłaby być gromadzona nawet w takie susze zimy. Gigantyczne ilości wody mogły być zgromadzone. A ja nie widzę, jadę przez Polskę, ja nie widzę stawów przy każdej farmie, czy w każdym ogrodzie. Jeśli są oczka wodne, to są małe. Oczywiście nie da się tego wszędzie zrobić, natomiast kiedyś tak było. Kiedyś w krajobrazie Polski, jak popatrzymy na mapy katastralne z połowy XIX wieku w Galicji, było pełno stawów, bo ludzie hodowali ryby, bo nie było tego transportu rozwiniętego żywności. Też był potrzebny lód do schładzania. Były lodownie w parkach, przy dworach. No i właśnie były też ryby. Były po prostu ryby słodkowodne, które były wszędzie hodowane.
21: Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Łuczej, biolog, ekolog, etnobotanik z Uniwersytetu Rzeszowskiego był z nami. A teraz łączymy się z Markiem Kowalem-Kowalskim, dyrektorem artystycznym.
4: Mirkiem Kowalem-Kowalskim. Moi drodzy, łączycie nie ze mną, łączycie się z cudownymi, rozgrzanymi słońcem lipcowym Mikołajkami, ale i nie tylko ich rocznicą, bo Mikołajki obchodzą 300-letnią rocznicę istnienia, a z tej okazji dzieje się ho, ho, ho, albo jeszcze więcej. A najbardziej się cieszę, że mogę pozdrowić słuchaczy mojego ulubionego radia, którego również jestem słuchaczem. Zanim przemiły pan redaktor anielskim głosem, zada mi mnóstwo interesujących pytań.
0: Ja już chyba nie
4: pytań,
0: mam pytań w tym momencie.
4: Tylko państwa już mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś z was, mówię do przyjaciół od słuchających Radio Tok FM, a więc jeśli ktoś z was jest w okolicy, a jeszcze go nie ma w Mikołajkach, to niech biegnie, wsiada na rower, hulajnogę, piechotą, biegiem, końmi, żeby przyjeżdżał do Mikołajek. Jak to się zdarzy, chce śmigłe samochody wsiadać, przyjeżdżać do Mikołajek. Dlaczego? Dlatego, że to jest cudowne miejsce, że są wspaniali ludzie. Ale uwaga, uwaga. Jeżeli ktoś z was lubi się bawić, no to powinien już tu być. Jeśli ktoś z was lubi śpiewać, tym bardziej powinien być, a może i potańczyć, już również powinien z nami być. Dlaczego? Moi drodzy, od tysiącleci, od czasu bieczu pod Nobaldem w Mikołajkach, na przełomie lipca-sierpnia odbywają się imprezy niesłusznie zwane szantowymi. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, to jest muzyka wiatru, wody i przygody. No bo jakaż tu muzyka ma brzmieć? A przy okazji, że jest 300-lecie tego cudownego, wspaniałego miasta, no to ta impreza nabiera jeszcze większego wymiaru. Po pierwsze scenografia. Moi drodzy, pokażcie im tłem do śpiewanych, do utworu, do tego, co się będzie działo na ekranie. Będzie cudowny, romantyczny, wspaniały, pomarańczowy zachód słońca, który na tle, uwaga, jeziora, po którym śmigłe jachty, okręty, kajaki, żaglówki będą pływać, a znakomicie wykonawcy, trzy dni, dzisiaj zaczynamy. Znakomici wykonawcy z najwyższej półki, niesłusznie zwanej do końca szantową, a więc słuchajcie, będzie się zespół druga wachta, pierwsza wachta. Będzie zespół Atlantyda dzisiaj będzie również konkurs, warto przyjechać. Jutro, moi drodzy, bawimy się przy brzmieniu takich wykonawców jak Grzegorz Góry-Tyszkiewicz, legendarny Romek Tkaczyk z zespołem, no i legendarne formacje Miecek Folk i Zajmanie Nigar Gumpel. A jeśli ktoś z państwa jeszcze nie ma dzieci, szybciutko do roboty robić świeże dzieci, żeby na niedzielę były gotowe, gdyż w niedzielę będzie...
0: Ja muszę zainterweniować, ponieważ wymaga od tego mój etat, żebym je zdał chociaż jedno pytanie.
4: Bardzo proszę, zapraszam do mikrofonu.
0: I moje pytanie brzmi, bo zwrócił pan uwagę, że niesłusznie się ten festiwal nazywa festiwalem szantowym. Dlaczego?
4: Dlatego, że szanty to marynarskie pieśni pracy, kochany. Szanta to jest narzędzie, takie jak łopata, takie jak komputer, w waszym przypadku mikrofon, słuchawki i tak dalej. To jest narzędzie do ciężkiej, nudnej, źle płatnej roboty na morzu w czasach wielkich odkryć geograficznych. Po prostu szanta była narzędziem pomagającym wykonywać równomierną robotę. A tutaj tych szant może i jakieś będą, ale będą piosenki, które, jeśli już szanty, to szubarobo-bagienne, czyli takie, które będą nam opisywać i razem z nami ośpiewywać urodę Mazur, naszych wakacji nad wodą, żeglowania przez małe rzet, a wielkich emocji, wiecie, zakochania, miłości, wakacji, to wszystko będzie. Będzie można potańczyć, będzie można pośpiewać, no będzie można pouczestniczyć i ja już wszystkich do tego bardzo zapraszam. Z uporem maniaka tylko wspomnę, że przez szant nie będziemy śpiewać dzieciom, które rozbiegane po promenadzie od początku sezonu jutro mają okazję z rodzicami na rodzinny koncert w wykonaniu zespołu Krzykaszki z Wrocławia i oczywiście Zajmanej Garkumpa. Uwaga, uwaga, panie redaktorze, tajemnica, podobno ma się zgłosić i przyjść uświetnić swoją osobą jego wysokość Neptun.
0: No święty Mikołaj.
4: Neptun, moi drodzy, władca musi obstrzelić. Nie może was zabraknąć.
0: Widzą państwo mniej więcej, w jakim klimacie ten festiwal będzie prowadzony, bo nasz gość jest jego współprowadzącym właśnie.
4: Bardzo się z tego powodu cieszę. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i ogromna frajda, bo to się poznaje nowych przyjaciół z obu stron sceny, a potem jest o czym gadać w długie jesienne i zimowe wieczory. Oczywiście w przerwach słuchania Radia Tok FM, bo to jest poza dyskusją.
0: To niech też zostanie to jako puenta. Bardzo dziękuję. Mirosław Kowal-Kowalewski, dyrektor artystyczny Festiwalu Szantowego w Mikołajkach, tak się nazywa, który rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 2 sierpnia, był z nami. 13:35, za 5 minut informacja, po nich na listę przebojów zaprosi państwa Bartosz Dąbrowski.
7: Są fajny plus, można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie
8: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
9: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody i kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego, o tu może być nagroda.
13: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
14: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Reklama.
25: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
15: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
15: Doskonale, kupujemy.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
25: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: W końcu zobaczymy kawałek świata.
25: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
30: Castorama.
31: Teoria
30: i praktyka.
31: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
30: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
32: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
32: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
25: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
33: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
34: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
35: Skąd ta piana, kochanie?
34: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl. Regulaminy.
25: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie.
26: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Premier oficjalnie zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Odbędą się one w niedzielę 27 września. Do tematu wrócimy w kolejnych informacjach. Sejm poparł nowelizację ustawy, która umożliwi przeprowadzenie w nadchodzącym roku szkolnym pilotażu państwowego e-dziennika. To bezpłatne rozwiązanie dla szkół zintegrowane z systemem informacji oświatowej. Rodzice i uczniowie będą mogli z niego korzystać za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel i M-Obywatel Junior. Pilotaż ma objąć szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Teraz ustawą zajmie się Senat. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od początku czerwca utonęło 96 osób. Najwięcej utonięć zanotowano w upalny weekend pod koniec czerwca. A że kolejne dni zapowiadają się słoneczne i gorące, ratownicy wodni apelują o rozsądek.
2: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. I mimo wszelakich kampanii w telewizji, w radiu, nagłaśniania tej sprawy, to co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
1: Mówi Szymon Różański, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. Polskie MSZ apeluje do potencjalnych uczestników Parady Równości w Hamburgu o zachowanie szczególnej ostrożności. Podczas takiego wydarzenia w Berlinie w ubiegły weekend doszło do zamachu terrorystycznego, w którym zginęła Polka, a 31 osób zostało rannych. Mimo braku informacji o potencjalnym zagrożeniu dla uczestników Parady w Hamburgu, lokalna policja wzmocniła ochronę. Organizatorzy spodziewają się nawet 250 tysięcy osób. Pożar w Żyrondzie na południu Francji, który zniszczył już 42 tysiące hektarów terenu, nie rozwija się, informują lokalne władze. Na kilku odcinkach ogień wciąż jest jednak aktywny, przez to nie można uznać, że pożar jest pod kontrolą. Dziś rano do Francji wyruszyła grupa ukraińskich ratowników, którzy mają pomóc w walce z żywiołem. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Niemal w całym kraju obowiązują dziś alerty IMGW przed upałami. Na przeważającym obszarze termometry pokażą ponad 30 stopni. Najcieplej będzie jednak na południu i w centrum, do 35 na plusie. W centrum i na krańcach wschodnich mogą pojawić się również burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Lista przebojów TOK FM. Jakie radio, taka lista. Przed nami premiery w najnowszym notowaniu oczywiście, ale wcześniej tradycyjnie przedstawiam nagrania, które zajęły miejsca na tak zwanym pudle, choć dziś tylko dwa miejsca są na pudle. Na miejscu drugim Marta Stożek, Michał Nieznański i pozostali goście wyborów w toku prowadzi Dominika Wielowiejska.
6: TOK 5.
11: Dane GUS za rok 2024.
12: W tych krajach, w których są związki partnerskie i
11: rodzina małżeńska. 28% dzieci w Polsce rodzi się w związkach pozamałżeńskich, 70 w małżeńskach. Dane GUS-u.
12: No właśnie, no i co?
11: Ile jest?
12: 70%
11: dzieci rodzi się w małżeństwie.
12: No to niech pan teraz policzy.
11: 70%.
12: Ale to są dzieci,
20: ale
12: to
20: jest matematyka.
12: Ale
20: jest 11
12: razy więcej niż proszę Państwa, więcej się rodzi dzieci w związkach nieformalnych.
20: Proszę Państwa, no tak chodzi to
21: procentowo, ale procentowo
20: nie. To bardzo proszę.
11: Kwota jest jedna większa od drugiej, to tu jest 70%, a tu 30%.
12: A ile ma pan małżeństw po jednej stronie, a związki ich partnerskie?
20: Proszę Państwa, ja muszę Państwu przerwać. Panie pośle, bardzo proszę.
12: Pan matematykę zdał w jakimkolwiek poziomie?
20: Pani poseł, naprawdę. 3/4 do 1/4
11: to 1/4 jest 70%,
20: tak? Bardzo proszę, proszę Państwa, naprawdę. Bardzo proszę pana Nieznańskiego, na chwilę.
5: Miejsce pierwsze, Krzysztof Kwiatkowski u Karoliny Lewickiej.
3: TOK 1.
22: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze.
23: Witam, panie redaktor, witam wszystkich Państwa.
22: No i co z tym PiS-em, panie senatorze, na pański nos? Rozpadną się, czy będą trwali w nienawiści?
23: Ja muszę powiedzieć, że poszerzam swoje horyzonty intelektualno-polityczne, jak śledzę tą dyskusję. No, od takich subtelnych uwag o zakończeniu dyskusji w postaci stul pysk, po takiego faktu geograficznego odzwierciedlenia, w jakim miejscu się PiS zajmuje słowami rynsztok, czy przez określenie tego tabunu polityków, którzy biegają na Nowogrodzką, mówiąc o tym, że prezes Lizusów przyjmuje. No, to wygląda trochę, jakbyśmy wrócili do lat 90. i do historii polskiej prawicy. To się wtedy nazywało Konwent Świętej Katarzyny. Ja mam wrażenie, że w najbliższych dniach delikwenci zostaną zawieszeni. No, Mateusz Morawiecki im częściej mówi, że jest za jednością PiSu, tym robi silniej jeszcze i mocniej, żeby go co najmniej zawieszono lub wykluczono. Pewno właśnie w dwóch krokach. Pierwsze zawieszenie.
22: Gra na figurę ofiary.
23: Gra na figurę ofiary w polskiej polityce jest absolutnie wyjątkowo nośnym paliwem politycznym. To już wiele przykładów z przeszłości bywało i myślę, że Morawiecki właśnie ma taki scenariusz, a w tle może mieć kilka innych, bo przecież jak teraz zostanie wyrzucony, to później może być przez prezesa przytulony, jak kiedyś Zbigniew Ziobro, i w przyszłym roku PiS by ogłosił wielkie jednoczenie, ale już może wtedy na innych zasadach.
0: Ja się jeszcze nie przedstawiłem, nazywam się Bartosz Dąbrowski i zapraszam do wysłuchania premier w najnowszym 771 notowaniu listy przebojów TOK FM. Propozycja numer 1, takie swoiste zagajenie. Michał Fedorowicz.
4: TOK 1.
6: Mamy sytuację następującą. Do piątku, bo to był piątek, do zeszłego piątku, do godziny 12.30 Mateusz Morawiecki był premierem najlepszego rządu, jaki miała trzecia RP, gdzie PiS się chwalił wszystkimi dokonaniami, że to był złoty wiek wręcz dla Polski. Od 12.30 do dzisiaj w bańkach prawicowych, i to się nasila, to rośnie, to nie opada, Mateusz Morawiecki był projektem agenturalnym Donalda Tuska, który działał, podejmował decyzje wbrew woli partii w tajemnicy i tak naprawdę...
22: W tajemnicy przed prezesem.
6: Przed prezesem, przed wicepremierami, przed ministrami i działał na szkodę całej polskiej prawicy.
0: Przez dłuższy czas będziemy pozostawali przy tym jednym temacie, który zdominował życie polityczne w mijającym tygodniu. Przed państwem Tomasz Lisiecki.
4: TOK 2.
7: Mamy po drugiej stronie bardzo spokojnego, bardzo stonowanego i bardzo władczego przeciwnika, jakim jest Jarosław Kaczyński, który trochę tak się zachowuje jak taki stetryczały tyran. Przepraszam za to sformułowanie, ale to wymaganie podpisania lojalki przed wszystkich polityków to właśnie jest w tym stylu, więc na razie moim zdaniem zyskuje Mateusz Morawiecki.
0: To były wypowiedzi komentatorów. Pora na samych polityków. Robert Gontarz u Macieja Kluczki poszedł w taką metaforę.
4: TOK 3.
8: Ja mogę powiedzieć, wie pan, panie redaktorze, no jeśli Michał Wiśniewski jest znów z mandaryną, jeśli po tylu latach był nowy odcinek Kapitana Bomby, no jeśli to ja, panie redaktorze, widząc to wszystko, co się dzieje, a co było niespodziewane...
9: Myślę, do czego pan zmierza?
8: Co było, co wielu się wydawało niemożliwe, ja głęboko wierzę...
9: Tak?
8: Nie, panie redaktorze, nie z mieszka pana prezesa Kaczyńskiego, tylko ja głęboko wierzę, że partia, w której będzie pan premier Mateusz Morawiecki, będzie największą partią na prawicy.
9: A o kim dzisiaj prezes kolei mówił na konferencji w siedzibie partii, że osoba ważna dla partii trzy razy podsuwała pomysł rozdziału Prawa i Sprawiedliwości?
8: Panie redaktorze, mogę zacytować Tadeusza Sznuka, nie wiem, choć się domyślam.
9: A o kogo się pan domyśla?
8: No domyślam się, że panie redaktorze, że chodziło o pana premiera Mateusza Morawieckiego.
0: Teraz jest miejsce na propozycję czwartą. Tobiasz Buchański niby to przypadkiem zaproponował hasełko, które być może się przyjmie, bo na przykład kilkanaście minut później powrócił do niego Radosław Sikorski, a wszystko to w poranku, który prowadziła Dominika Wielowiejska.
4: TOK 4.
13: Polityka europejska została wyjęta z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i podlegała bezpośrednio premierowi, ministrowi Szymańskiemu, i oni prowadzili wszelkie negocjacje w tej sprawie, jak również obecnie politycy z nie Rozwój Plus, tylko Rozwój Plus, przepraszam.
22: Rozwój jaka Plus.
13: Nie, przepraszam, nie, zaspany jestem. Pani redaktor, za każdym razem mówię, że ósma rano to nie jest ta godzina najszybszego mówienia dla mnie i składania myśli.
14: Panie premierze, chciałam zapytać o
10: rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. I jak pan
14: rozłam
10: sądzi?
14: Rozłam plus.
10: Rozłam plus, jak powiedział pan wiceprezes Bocheński.
5: Powoli od postaci Jarosława Kaczyńskiego przechodzimy do postaci Mateusza Morawieckiego. Kilka słów na temat przeszłości Mateusza Morawieckiego miał Bogusław Grabowski, który opowiadał o tym w rozmowie z Maciejem Głogowskim.
15: Tok 5.
17: Przedstawiając pana, wspomniałem, że był pan członkiem Rady Gospodarczej przy premierze, tej najsłynniejszej, bo takiej uformowanej w 2010 roku.
18: A jedynej, bo już później nie było.
17: A teraz
18: i szybko nas rozwiązał pierwszego dnia.
17: Też niby jakaś jest. I czy pan zechciałby jako ten dawny członek Rady Gospodarczej rozwiązać ten dylemat, który pojawił się w przestrzeni publicznej, bo jest teraz taki spór. Morawiecki mówi, że w tej Radzie Gospodarczej, której był tylko przez 2 lata, to on nie doradzał. Kaczyński mówi, że Morawiecki doradzał Tuskowi. Czy Morawiecki, pana kolega z Rady Gospodarczej, to doradzał Tuskowi, czy nie?
18: Oczywiście, że doradzał. Oczywiście, że doradzał. Oczywiście właśnie powiem tak, większość członków Rady była poirytowana, dlatego że intelektualnie, koncepcyjnie to udział pana Morawieckiego był mały, no bo on był historykiem, jest wykształcenia, a tam mieliśmy samych prawie ekonomistów, profesorów, doktorów ekonomii, więc on pojęcie w stosunku do nas o ekonomii nie miał żadne,
17: ale
18: więc
17: bankowcy.
18: Nie zabierał głosu. Ale jak przyszło do reprezentowania Rady w spotkaniu bezpośrednim z premierem, to podnosił rękę i się od razu wyrywał, że to ja pójdę i będę, więc on nas przeważnie reprezentował, mimo że w czasie posiedzeń głosu nie zabierał. Więc powiem tak, merytorycznie nie brał udziału,
17: ależ
18: w cudzysłowie.
17: Teraz,
18: natomiast politycznie to, to cały czas wysuwał pierś do orderu.
17: A mówił to Bogusław Grabowski, który w tej Radzie też był.
18: I ma dobrą pamięć.
5: No skoro pojawiło się już tyle komentarzy do postaci i działalności Mateusza Morawieckiego, nie może zabraknąć samego mistrza metafor i uroczych powiedzonek. Posłuchajmy.
15: Tok 6.
19: Oni mają względną koniunkturę gospodarczą. Mają więcej szczęścia niż rozumu finansowego. Ale czy w takim razie, gdyby nastąpił jakiś kryzys, czy oni są przygotowani? Nie są przygotowani. Drodzy rodacy, jak kryzys następuje, to na rynkach mówi się, że następuje odpływ i widać, kto pływa bez majtek w tym czasie.

0: takie fajne ognisko tej grupy, która została w PiS-ie. I tam prezes miał mówić wprost, że natychmiast jak Morawiecki zostanie wyrzucony, czy wyjdzie z PiS-u, pójdzie wniosek o usunięcie go z tego stanowiska. Więc Morawiecki po prostu nie chciał być odwołany przez prezesa, chciał odejść sam, zachować honor. No to teraz też powinien zachować honor.
1: Ale to prezes przy ognisku takie gawędy
0: prowadził. Tak, tam w ogóle było fajnie na tym ognisku.
1: Pełnie ognisko.
0: Na przykład był konkurs rzucania rzutkami, wiesz? Wygrał Andrzej Śliwka. Ale podobno złamał zasady, bo był trzeźwy.
2: O Boże.
0: Ja przepraszam, ja to słyszałam od nich.
1: Czyli była dobra impreza.
0: Podobno tak.
2: Ale to aż się cieszymy na teraz imprezę Mateusza Morawieckiego.
1: W piątek, a to wiadomo, piątek, piąteczek, piątunio, jak to mówią.
3: Teraz w naszej liście jest miejsce na propozycję numer 8, ale tego nagrania już dziś słuchaliśmy. Krzysztof Kwiatkowski, u Karoliny Lewickiej. Przechodzimy do propozycji 9. Tu króciutko. Włodzimierz Czarzasty tak spuentował wystąpienie Przemysława Oze Srozę Czarnka.
4: Tok 9.
5: Dajcie Polakom tanie paliwo! Kto roboty?
6: Dziękuję serdecznie 3/4 kandydata na premiera.
3: Na koniec tego wydania listy jeszcze cytat z czwartkowego sejmowego wieczoru. Robert Bąkiewicz, Szymon Hołownia.
4: Tok 10.
7: Wy do tego ludu nie chcecie właśnie wychodzić. Tego ludu nie szanujecie. Ja jestem tak przedstawicielem 170 tysięcy.
8: Pan ma tyle z ludem wspólnego, co Polska Rzeczpospolita Ludowa, panie Bąkiewicz.
7: I teraz pokażę państwu, co się dzieje.
3: Tyle propozycje w najnowszym 771 notowaniu listy przebojów Tok FM. Numer jest ważny, bo tego właśnie numeru warto poszukać na stronie tokfm.pl. Gorąco do tego zachęcam, by zajrzeć tam i zagłosować, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. W formie podcastu lista pojawi się wkrótce w aplikacji Tok FM, no a na antenie Radia Tok FM oczywiście za tydzień w piątek po 13:40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
9: Tok 360 dobiega końca. Program przygotowaliśmy dziś razem z Marią Andrzejewską i Szczepanem Maziarkiem. Realizował go Szymon Boluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo państwu dziękujemy. O godzinie 14 za 5 minut informacje Tok FM. A po informacjach z festiwalowego studia w kinie Nowe Horyzonty połączy się z państwem Anna Piekutowska w programie Zapytam Inaczej. Spokojnego weekendu.
10: Autopromocja.
11: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla państwa kilka interesujących tematów.
12: Na przykład opowiemy, co to takiego osmofuturyzm.
11: Odwiedzimy Muzeum Karykatury.
12: I opowiemy o tym, że coraz chętniej spędzamy wakacje nie na południu, ale na północy.
11: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
12: i Rafał Turowski.
13: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
16: Oh my God.
15: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
18: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
19: Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
21: Au! Znów ten ból.
22: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
21: Mm-hmm.
22: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
21: Oh.
22: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
23: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Poznaliśmy oficjalną datę wyborów prezydenta Krakowa. Mieszkańcy stolicy Małopolski zagłosują we wrześniu. Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej bez immunitetu. Prokuratura Europejska zarzuca mu korupcję. Producenci będą musieli naprawić nasz zepsuty sprzęt. W życie weszła unijna dyrektywa w tej sprawie. Jest 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. To nie przypadek, a polityczna kalkulacja. Tak termin przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa ocenia politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Marek Bankowicz. Premier zarządził je na 27 września. Jest już rozporządzenie w tej sprawie. Donald Tusk nie wykorzystał całego czasu, jaki dawał przepis, bo obecna sytuacja polityczna sprzyja rządzącym. Mówi TOK FM profesor Bankowicz i dodaje, że krótka kampania nie daje opozycji czasu na złapanie oddechu.
2: Premier miał możliwości manewru daleko idące i te wybory mogły się odbyć pod koniec października. Ale właśnie doszedł do wniosku, że nie. Jest bardzo poważny rozłam w PiS-ie. Sytuacja jest korzystna dla ugrupowania rządzącego.
1: To oznacza jedno. Kandydaci nie mają ani dnia do stracenia i raczej o urlopie w sierpniu powinni zapomnieć. Wakacje schodzą na dalszy plan, bo najbliższe tygodnie zdecydują o tym, kto jesienią będzie rządził Krakowem. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. W identyfikacji rakiety pomógł ekspert z Ukrainy, poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku.
1: Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta, a potem przesłuchiwani będą świadkowie. Posłowie zdecydowali. Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej nie ma już immunitetu. Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura europejska, która zarzuca posłowi korupcję przy wykorzystaniu unijnych środków. Jednocześnie Sejm nie wyraził zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. To błąd, uważa poseł Michał Wójcik z PiS.
4: Szanowni Państwo, prokuratura europejska już 10 tygodni temu złożyła wniosek o ściganie Wojciecha Króla. Nie za sprawy polityczne, tylko za przestępstwa korupcyjne. Jest podejrzewany o złodziejstwo. Wojciech Król powinien dzisiaj być zatrzymany i powinien być przewieziony do aresztu.
1: Poseł Król ma być oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 1,5 miliona złotych. Arabia Saudyjska przygotowuje się do dużej ofensywy przeciwko Hutim w Jemenie. Donosi o tym brytyjski Guardian, powołując się na jemeńskie źródła. Riad może zdecydować się na atak z morza i z dużym prawdopodobieństwem także z lądu. Cezary Jaszczyk.
5: Arabia Saudyjska chciałaby w ten sposób rozwiązać problem wspieranych przez Iran rebeliantów, którzy systematycznie ostrzeliwują wybrane cele na Bliskim Wschodzie, a ostatnio zaczęli paraliżować ruch w cieśninie Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym. Huti ogłosili tam blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Teraz, jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, Riad przygotowuje się do zdecydowanej odpowiedzi. Pod uwagę brana jest operacja morska, a nawet lądowa ofensywa. W ramach przygotowań do ataku Saudyjczycy zaczęli wycofywać jednostki swojej armii ze wschodniego Jemenu. Doniesienia o planach pojawiły się tuż po tym, jak Arabia Saudyjska ogłosiła zawarcie nowego sojuszu obronnego w celu zabezpieczenia żeglugi na Morzu Czerwonym. W koalicji znalazły się m.in. Egipt, Turcja, Pakistan i Katar. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Zepsuł nam się smartfon czy pralka? Producent od dziś ma obowiązek ten sprzęt naprawić. Zaczyna obowiązywać unijna dyrektywa zwana prawem do naprawy. Została przyjęta m.in. w trosce o środowisko, by ograniczyć ilość odpadów, bo dotychczas zepsute sprzęty najczęściej trafiały na śmietnik. Ich naprawa była droga, a czasami wręcz niemożliwa. Teraz producent, jeśli naprawy nie dokona sam, musi za nią zapłacić. Ta zasada ma zmusić do zmian w wytwarzaniu towarów, mówi w TOK FM radca prawny Mikołaj Zdyb.
6: Chodzi o to, żeby te produkty były naprawialne i żeby to było opłacalne, bo są takie kategorie produktów, o których mówi się, że są po prostu tak projektowane i tak produkowane, żeby naprawa się nie opłacała, tak? Tylko żeby po prostu trzeba było wymienić cały produkt.
1: Dodatkowo, jeśli konsument zdecyduje się na naprawę, to dostanie też roczną gwarancję na zreperowany sprzęt. Kolejne informacje o 14.20, a teraz jeszcze pogoda. Na południu kraju dzisiaj dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Tam również najcieplej, bo do 35 stopni na plusie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a lokalnie również burze. Najchłodniej dziś nad morzem. Od 22 do 23 stopni Celsjusza.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której teraz goszczę Gizelę Jagielską. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, bardzo mi miło.
7: Specjalistkę położnictwa i ginekologii, było wicedyrektorkę Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Chyba jedyną w tym momencie ginekolożką, która otwarcie mówi o tym, że przeprowadza aborcję wśród swoich pacjentek w szpitalu. Przypomnijmy sobie sprawę sprzed ponad roku. 2025 rok, Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy, chciał pani uniemożliwić obowiązki, blokował drzwi, ogłosił tak zwane obywatelskie zatrzymanie. Z perspektywy tego roku, jaki wpływ na pani życie miał ten incydent?
8: No, on miał na moje życie bardzo duży wpływ, no również na życie prywatne, dlatego że w pewnym momencie ja naprawdę po tym incydencie zaczęłam się obawiać o swoje bezpieczeństwo, po prostu, czego do czasu tego incydentu nigdy o tym nie pomyślałam w ten sposób. Natomiast tak było. Wpłynął też na moje życie zawodowe, dlatego że po tym ataku ja jeszcze raz zrewidowałam ścieżkę mojej kariery tak naprawdę i potem trzech miesiącach zrezygnowałam z bycia wicedyrektorem, bo to było dużo wcześniej, zanim zakończyłam współpracę z Oleśnicą, a był to jeden z tych powodów. I nie ukrywam, że to też miało wpływ na pewno na dalszy mój los.
7: Chociaż Parlament Europejski już zdążył uchylić Grzegorzowi Braunowi immunitet, to śledczym nawet nie udało się przedstawić mu zarzutów. Teraz sprawa wchodzi w kolejny etap, to znaczy prokurator generalny zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła na przesłuchanie. I ma pani poczucie, że państwo w tej sprawie, w pani sprawie działa wystarczająco stanowczo?
8: Nie jest trudno to do końca ocenić, bo nie jest jestem specjalistą, jeżeli chodzi o prawo. Natomiast niepokojące jest też to, że wszystkie te działania, które się dzieją wokół Grzegorza Brauna, nie ukrywajmy, ale one też napędzają jego publiczność, napędzają jego zwolenników, nie? Także to jest takie koło zamknięte. Z jednej strony ja oczywiście bym chciała, żeby spotkała go za to kara, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że czym więcej o tym mówimy, czym więcej pojawia się to w mediach, czym więcej on właśnie protestuje przeciwko tym przesłuchaniom, tym większe rzesze ludzi go widzą, większe rzesze ludzi ku mojemu przerażeniu mogą chcieć na niego głosować.
7: Spotykamy się we Wrocławiu, gdzie plotka głosi, że może pani objąć stanowisko koordynatorki oddziału ginekologii i położnictwa w szpitalu na Brochowie. Na jakim etapie jest ta sprawa? Czy pani faktycznie jest kandydatką?
8: No, ja tą plotkę też słyszałam. Takie stanowisko w ogóle z tego, co mi wiadomo, w tym szpitalu nie istnieje, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast z tego, co wiem, będą ogłoszone pewnie jakieś postępowania konkursowe, bo tam zwolni się miejsce. Natomiast to jest sprawa przyszłych tygodni, miesięcy i ja tego nie wiem po prostu.
7: A stanie pani do tego konkursu, jak zostanie ogłoszony?
8: Rozważam, to nie ukrywam, rozważam powrót do Wrocławia. Będę musiała się dobrze zastanowić, rozważyć wszystkie za i przeciw.
7: Zanim w ogóle zaczął się ten konkurs, zanim został ogłoszony, zanim pani zadeklarowała, że weźmie w nim udział i tak dalej, to już przed szpitalem we Wrocławiu odbyła się manifestacja środowisk antyaborcyjnych przeciwko pani zatrudnieniu. Im chodzi o to, żeby szpital się już zawczasu przestraszył i pani nie zatrudnił?
8: Tak. Zauważmy, że nawet nie jest ogłoszony żaden konkurs.
7: Tak.
8: On to gdzieś wypłynęło z jakichś plotek prawdopodobnie i to jest ich taktyka, która według nich sprawdziła się już w innych szpitalach, co nie do końca jest prawdą, bo ja w tych szpitalach nie rozważałam zatrudnienia.
7: To było chyba w Ostrzeszowie, bo tam też były protesty.
8: W Ostrzeszowie, tak. Ja w Ostrzeszowie byłam, natomiast tam oddział położniczy nie nadawał się do reanimacji moim zdaniem, co też powiedziałam szczerze tej pani prezes, więc nie rozważałam zatrudnienia się tam. Podobnie też w ogóle nie rozważałam i nigdy nawet nie byłam w szpitalu w Opolu, gdzie oni stali. Więc to jest ich po prostu taktyka, bo myślą, że dzięki temu pracodawca nie będzie chciał mnie zatrudnić. Oni są przekonani przecież, że dzięki ich wystąpieniom zostałam pozbawiona swojego stanowiska w Oleśnicy. Że to jest właśnie dlatego.
7: A w Lubaniu też stoją u pani w szpitalu?
8: Tak, regularnie.
7: Ma pani z nimi, z tymi osobami jakiś kontakt? Kiedyś próbowała się pani z nimi konfrontować? Czy pani w ogóle wie, kto to jest?
8: Znaczy tak, zupełnie nie mam z nimi kontaktu. Teraz w Lubaniu ja nawet ich ani razu nie spotkałam. Dlatego, że jestem tam raz w tygodniu zazwyczaj, więc jest to bardzo mało. Więc ja ich tam ani razu nie widziałam, ale rzeczywiście przyjeżdżają. Kiedyś, na samym początku, próbowaliśmy dojść do tego, kto to jest i w ogóle dlaczego, nie? No i okazało się, że jeden tam z tych panów, co nas bardzo mega rozbawiło, bo to robiliśmy nawet zespołowo, nie tylko ja sama, ale w kilka osób, okazuje się, że ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i w PKD, w tych rodzajach działalności, ma wymienione przepowiadanie pogody. Także można te osoby wyśledzić. Te osoby, które przyjeżdżają na te protesty, nie wszystkie, te, które są tymi głównymi organizatorami, zarabiają w ten sposób pieniądze, nie ukrywajmy tego.
7: Ale to nie są tylko protesty, dlatego że przeciwnicy aborcji zbierają podpisy pod petycją o odebranie pani prawa wykonywania zawodu.
8: Tak, słyszałam o tym, objęło mi się to o uszy, to w ogóle jest już całkowicie absurdalną sprawą, bo w jaki sposób może jakaś petycja pozbawić kogoś prawa wykonywania zawodu? Jest to robione typowo tak pod publikę i żeby podbijać sobie po prostu zasięgi.
7: W tym momencie jest taka sytuacja od ponad roku, że tam, gdzie się pani pojawia, ale też tam, gdzie się pani jak najwidoczniej nie pojawia, to za panią idą protestujący demonstranci, którzy stają przed szpitalami i którzy wyrażają swoją dezaprobatę, jeśli chodzi o aborcję. I nie zastanawiam, czy pani ma już poczucie tego, że to jest protest przeciwko konkretnej lekarce, przeciwko pani, czy to może już jest taki szerszy znak, sygnał do wszystkich ginekologów? Jeśli będziecie wykonywać legalnie aborcję, to my do was przyjdziemy i spotka was dokładnie to samo.
8: Tak, ja stałam się dla nich takim znakiem, taką osobą, na której oni się skupili, aby pokazać innym właśnie, żeby tego nie robili. Jeżeli będziecie to robić, spotka was dokładnie to samo. I umówmy się, wiele osób z mojego grona, i trudno mi się też do końca im dziwić, nie będzie chciało robić tego, czyli nie będzie chciało wykonywać wszystkich świadczeń związanych z ginekologią i położnicą, będzie się starało jak najbardziej od tego być z daleko, właśnie z tego powodu.
7: Szpital na Zespie, który jest w Gdańsku, również ma tego typu problemy, to znaczy regularnie są tam organizowane protesty. Tam miasto raz czy dwa odwołało te protesty, czy je rozwiązało, natomiast głuche nadal pozostaje i miasto, i politycy na taki apel, aby uczynić okolice szpitali takimi strefami buforowymi, strefami wolnymi od protestów. Jak pani się odnosi do takiego pomysłu? Czy myśli pani, że to by zmieniło sytuację?
8: Znaczy ja myślę, że tutaj ruch nie leży po stronie samorządu czy miasta. Jest to sprawa, która musi pójść bardziej z góry. To jest pierwsze. Tak, to się sprawdza. Jest też praktykowane w innych państwach, taka tak zwana strefa buforowa. Na pewno byłoby to z korzyścią dla pacjentek, pacjentów też, nie? Bo my tutaj rozmawiamy o nas, o lekarzach, o działaczach pro-life, ale tak naprawdę w tym wszystkim to są jeszcze pacjentki i pacjenci, którzy muszą znosić te protesty, które one naprawdę są głośne. Ja pamiętam, jak w Oleśnicy, my nie mieliśmy tam klimatyzacji w salach, to latem, kiedy musieliśmy otworzyć okna, bo było tak gorąco, tam się nie dało pracować, bo nasze okna, na przykład z izby przyjęć, wychodziły wprost po prostu na tą demonstrację i to było tak głośne, że nie dało rady tego. I tak było na przykład 8 godzin, nie? Dlatego jest to też kwestia zakłócania po prostu porządku, zakłócania harmonogramu szpitala. No tak, tak jak ostatnio Kaja Godek wzywała do tego, żeby blokować i dzwonić na szpital Brochów telefony. No nie wiem, czy to widzieliście. Ona opublikowała na swojej tej stronie i na stronach ProLife, co było wielokrotnie potem już repostowane, taką prośbę, że możecie i prosimy was, dzwońcie do szpitala. Zablokowali wszystkie linie. Tych telefonów było bardzo wiele. Zresztą my w Oleśnicy też tak mieliśmy, ale takiej akcji nie mieliśmy, że to była taka zmasowana akcja internetowa, że ludzie namówieni właśnie jej postami zaczęli dzwonić do szpitala, oczywiście wyzwiska i tak dalej, i tak dalej. To był już taki dla mnie sygnał i taki znak, że no to już jest przesada. Dlatego, że jeżeli to już jest wycelowane w moją osobę, no ja się do tego, że tak powiem, przyzwyczaiłam, o ile można mówić o przyzwyczajeniu. O tyle robienie czegoś takiego, co dezorganizuje pracę szpitala, no już nie jest dla mnie okej. No i nie ukrywam, że też już podjęłam pewne kroki prawne ze swojej strony, bo wiadomo, że szpital będzie to robił pewnie ze swojej strony, ale ja ze swojej również.
9: A może pani coś więcej powiedzieć na ten temat?
8: Na razie jesteśmy na etapie przygotowywania materiału dowodowego.
9: Czy pani uważa, że to, co w tym momencie robi Fundacja Kai Godek, może wpłynąć na pani ewentualne zatrudnienie, czy to we Wrocławiu, o którym rozmawiamy, albo w jakichś innych szpitalach, do których pani będzie, nie wiem, składała swoje podania, uczestniczyła w konkursie?
8: Tak, może. Oczywiście, że może, dlatego, że no, nie każdy dyrektor, nie każdy menadżer będzie na tyle otwartym człowiekiem i nie każdy będzie chciał się godzić na takie protesty i wiele osób, w co jestem w stanie jak najbardziej uwierzyć, nie będzie chciało mnie zatrudnić, nie z powodu moich kompetencji, nie z powodu mojego doświadczenia zawodowego, tylko właśnie z powodu tego, że zaraz przyjdą tam ci, którzy reprezentują tę organizację.
9: A w Lubaniu pani wykonuje aborcję?
8: Tak, wykonuję wszędzie tam, jeżeli zgłosi się pacjentka i jest to moje obecne miejsce pracy. W związku z tym, że jest to szpital, również wykonuję tam aborcję.
9: I będzie pani robiła aborcję, jak zatrudni pani szpital we Wrocławiu?
8: Jeżeli zatrudni mnie jakikolwiek inny szpital, to jeżeli przyjdzie pacjentka, która będzie miała wskazania i będzie to zgodne z prawem polskim, to ja nie odmówię tego, ponieważ uważam, że jest to nieetyczne. Jest to wbrew prawu, które mamy w Polsce.
9: Pani cały czas przez ten rok oczywiście pracowała i spotykała się z pacjentkami. Co one mówiły o tej sprawie? Czy odnosiły się do niej, lądując u pani w gabinecie?
8: Wiadomo, że to jest tak, że będą takie pacjentki, będą takie kobiety, które będą się do tej sprawy odnosić. I nie jest ich mało tak naprawdę. Natomiast one odnoszą się do tego w ten sposób, że jest to no, takie pozytywne z ich strony. One mi kibicują, one zachęcają do tego, żeby coś z tym zrobić i tak dalej. Także nie spotkałam się z negatywnymi opiniami ze strony pacjentów.
9: A ma dla pani znaczenie to, że teraz we Wrocławiu pojawiła się kontrmanifestacja, jak rozumiem w Leśnicy też wcześniej pojawiały się pewne kontrmanifestacje, które no, starały się jakoś pokazać, że jest też druga strona sporu i podkreślić tę uciążliwość dla czy lekarzy, czy pacjentek.
8: Tak, oczywiście, dlatego, że no, jest to takie pokrzepiające, że jest ta druga strona i rzeczywiście, no, jak czasami patrzę, jak jest jakiś post, który się pojawia przecież wiele i wejdę sobie w sekcję komentarzy, no to to jest takie pół na pół.
9: Naprawdę? Robi pani to sobie? Wchodzi w takie komentarze
8: tak,
9: i je
8: trafię,
9: czyta?
8: Tak, jak trafię, to czasem tak.
9: Nie jest to trudne?
8: Nie, jest ciekawe. Bardziej bym powiedziała.
9: Tu chyba nawet bardziej podziwiam pani odwagę za to, niż,
8: to jest naprawdę
9: niż
8: ciekawe.
9: Za wykonywanie swoich obowiązków. Bardzo dziękuję. Gizela Jagielska, specjalistka położnictwa i ginekologii, była wicedyrektorka powiatowego zespołu szpitali w Oleśnicy, była gościnią Zapytam Inaczej.
8: Dziękuję bardzo.
0: Autopromocja.
10: Okej, okay, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
11: Są.
10: Karty pokładowe?
11: Są.
10: Stroje plażowe?
11: Są.
0: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać.
11: Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka elektroniczna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najpoważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. Polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego. Odwołano także członka zarządu Dariusza Kusia, poinformował Port Polska. Nie poinformowano jednak o przyczynach takiej decyzji. Obowiązki prezesa CPK do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko pełnić będzie członek zarządu Marcin Michalski. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM Kultura.
10: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno trwa 32. Poland Rock Festival, co przyciąga tysiące uczestników na ten najpiękniejszy festiwal świata.
17: Miłość, przyjaźń, muzyka i to wszystko, co najpiękniejsze.
18: To jest taka odskocznia takiego codziennego życia, gdzie ludzie nie mają czasu, gdzie nie da się podbić do kogoś na ulicy i po prostu zagadać.
10: Dziś zagrają m.in. Kobra Nocka, Kasia Lins i Daria ze Śląska. Panterki, wojskowe kurtki, przerabione z sukienki sprzed wojny, bluzki szyte z czasz spadochronów, bryczesy, skórzane oficerki, ale i sandały z korka i sznurka, a także powstańcze opaski. Blisko 100 eksponatów tworzy wystawę Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. Powstała z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Będzie czynna do czerwca przyszłego roku. Po 100 latach w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu ponownie można oglądać śląską sztukę średniowieczną. Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt obrazów oraz rzeźb, aby pokazać je w tych samych przestrzeniach, co zrealizowana w 1926 roku wielka ekspozycja Śląskie malarstwo i rzeźba doby średniowiecza. A w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu nowa wystawa z motylami w roli głównej, mówi kurator Adam Larysz.
19: Na wejściu zobaczymy piękną łąkę z kwiatami, z roślinami, motylami. To wystawa pokazująca bardzo ciekawe, nieznane, niezwykłe wręcz motyle, na przykład, które niedawno się nam udało odkryć, a o których nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją.
10: Motyle szybko nie wyfruną. Wystawa będzie czynna do października.
1: Do wieczora najwięcej słońca będzie na południu kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a od zachodu do centrum oraz na krańcach wschodnich możliwe burze. Temperatura na przeważającym obszarze przekracza 30 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której porozmawiamy teraz o tym, że Donald Trump ogłosił, że udało się osiągnąć porozumienie w sprawie Strefy Gazy. Hamas ma zostać całkowicie rozbrojony, izraelskie wojska mają się stopniowo wycofywać, a bezpieczeństwo mają przejąć i Międzynarodowe Siły Stabilizacyjne, i nowa palestyńska administracja. No problem w tym, że zaledwie kilka godzin po tym ogłoszeniu lotnictwo izraelskie przeprowadziło kolejny nalot na Gazę, więc z Jarosławem Kociszewskim porozmawiamy o tym, czy to jest tylko polityczna narracja, czy naprawdę jesteśmy krok bliżej zakończenia wojny. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
7: Redaktor naczelny magazynu nef.org.pl, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Start Points, Jarosław Kociszewski. Wczoraj prezydent Donald Trump, właściwie w nocy, na swoich mediach społecznościowych napisał: to monumentalny krok w kierunku trwałego pokoju i bezpieczeństwa. Czy pan ma tyle samo optymizmu co prezydent USA? Czy mamy do czynienia z przełamaniem impasu, który no już towarzyszy nam 9 miesięcy, czyli od zawarcia rozejmu, który nigdy nie wszedł w swoją drugą fazę?
20: Wiecie, idealnym bardzo bym się cieszył, bo Palestyńczycy w Strefie Gazy potrzebują wsparcia i pomocy wszelkiej. Hamas jako organizacja terrorystyczna nie powinien tam funkcjonować, a Izraelczycy powinni się wycofać. Natomiast obawiam się, że jest to kolejna deklaracja Trumpa w stylu trzykrotnego całkowitego zniszczenia sił irańskich. To znaczy Trump ogłosił, może w nadziei na to, że rzeczywiście samo ogłoszenie będzie miało moc sprawczą. Ja przypuszczam, że Izraelczycy wprost nie powiedzą, że absolutnie nie, zwłaszcza, że ten dokument w zasadzie jest zgodny z ich oczekiwaniami. To znaczy,
7: no więc Hamas ma...
20: W szczegółach, jak zwykle. To znaczy, Hamas ma oddać całą broń w ciągu 6-8 miesięcy, ma przekazać mapy tuneli fabryk zbrojeniowych czy zakładów zbrojeniowych i magazynów. Ma pojawić się palestyńska policja, do tego wszystkiego sprawdzona przez i zaakceptowana przez izraelskie służby bezpieczeństwa. Zacząć ma działać rząd palestyński techniczny, a do tego wszystkiego to wszystko pod okiem międzynarodowych sił, a Izraelczycy mają się wycofać, z tym, że nie ze Strefy Gazy, tylko do linii zawieszenia broni sprzed 9 miesięcy, czyli zachować prawie połowę strefy. Wszystko brzmi fantastycznie, ale realizacja będzie potwornie karkołomna i w każdej chwili każdy będzie w stanie to zablokować. To znaczy, tak jak powiedziałem, Hamas oczywiście powinien zniknąć, ale trudno sobie wyobrazić, żeby cała broń ze Strefy Gazy znikła, nawet jeżeli Hamas przynajmniej część to jej przekaże. W zasadzie nie ma państwa w świecie arabskim, a już w szczególności nie w strefach konfliktów, gdzie nie ma broni w domach. I to się również nie wydarzy w Strefie Gazy, mimo tego, no może się okazać, że jest więcej broni niż domów całych jeszcze, to jest inna historia. W związku z tym też Izraelczycy będą w stanie w każdej chwili powiedzieć: chwilę, ale tutaj tamci panowie, mamy zdjęcia, mają broń, a więc nie wywiązał się Hamas, nie realizujemy porozumienia.
7: Ale ja rozumiem, że problem leży w kolejności. To znaczy, Izrael chce najpierw rozbrojenia Hamasu. Hamas mówi: najpierw wycofanie wojsk izraelskich, a wtedy się rozbroimy. A pan mówi: Hamas się i tak nie rozbroi?
20: Problem leży w woli obu stron do realizacji tego porozumienia. To znaczy, Hamas nie będzie chciał oddać władzy, w związku z tym będzie lawirował. Jeżeli formalnie zgodzi się na realizację tego porozumienia, to też przypuszczam, że w dużej mierze po to, żeby wykonać część, a w przyszłości starać się mimo wszystko, może pod zmienioną nazwą, może w jakikolwiek inny sposób, jednak pozostać w terenie. Nie przypuszczam, żeby Hamas tak po prostu postanowił zniknąć z horyzontu. Izraelczycy również nie są zainteresowani tym, żeby ta wojna realnie się zakończyła. Nie, przynajmniej nie obecny rząd. Przecież ministrowie w ostatnich tygodniach demonstrowali gotowość osadnictwa żydowskiego w Strefie Gazy. I teraz dopóki partie radykalne, te ekstremistyczne, ubiegają się o miejsce w najbliższym parlamencie, będą starały się przemówić do swoich skrajnie prawicowych zwolenników, a więc będą obiecywać osadnictwo w Strefie Gazy. Innymi słowy, żadne porozumienie nie wchodzi w grę. Izraelczycy nie chcą widzieć w Strefie Gazy na przykład Turków, a prezydent Trump bardzo dziękuje Turcji za udział w negocjacjach. Innymi słowy, również Turcja chce włożyć stopę między drzwi i być obecna w Strefie Gazy. Więc dobrze by było, gdyby takie porozumienie w którymś momencie zaczęło być realizowane, ale jak na razie mam wrażenie, jest to bardziej życzeniowe myślenie Trumpa, a z drugiej strony manewry polityczne Hamasu i Izraelczyków, którzy nie powiedzą Trumpowi nie, ale starają się swoje ugrać i będą utrudniać realizację. Jedna i druga strona.
9: Czy to świadczy o tym, że Trump jest przekonany o swojej sile wobec Netanyahu? Panowie się widzieli 2 dni temu.
20: Netanyahu od jakiegoś czasu strasznie Trumpa irytuje. I teraz ja myślę, że Trump jest przekonany, że jest silniejszy od każdego człowieka na świecie, z Netanyahu włącznie. Ta relacja staje się bardzo trudna i jest od jakiegoś czasu bardzo trudna, zwłaszcza, że MAGA, a więc w dużej mierze baza poparcia dla republikanów Trumpa, a przecież zbliżają się wybory, coraz bardziej odwraca się od Izraela, oskarżając Izrael o wmanewrowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę w Zatoce Perskiej. Podirytowany Trump nie liczy się z Netanyahu. Netanyahu w klasyczny dla siebie sposób manewruje, to znaczy na zewnątrz to są uściski, uśmiechy i kolejne deklaracje sukcesów. W rezultacie niewiele z tego wynika. Netanyahu potrzebuje przed wyborami zadowolonego Trumpa, którego zdjęcia będzie mógł wywiesić na budynkach dużych w Izraelu po to, żeby pokazać, że tylko on zapewni współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Z drugiej strony nie może obiecać wycofania się ze Strefy Gazy. Więc to jest znowu taka sytuacja manewrowania wszystkich, trochę chocholi taniec, który do niczego nie prowadzi, natomiast sytuacja mieszkańców Strefy Gazy jest dramatyczna, nie bardzo się poprawia. Za chwilę kolejna już zima, cały czas bombardowania, infrastruktury nie ma i nie będzie, więc nie wystarczy ogłosić. To znaczy potrzebne są naprawdę realne działania, a tymczasem nawet administracja palestyńska, która ma przecież zarządzać Strefą Gazy, nie jest w stanie wjechać na teren strefy, dlatego że Izraelczycy nie wpuszczają jej przedstawicieli. Więc na papierze wygląda to naprawdę dobrze, natomiast rzeczywistość, obawiam się, jest bardzo, bardzo daleka od deklaracji Trumpa. I to nie pierwszy obszar Bliskiego Wschodu, gdzie słowa Trumpa bardzo daleko odbiegają od rzeczywistości.
9: No, pan mówi o tym, że na papierze wszystko wygląda bardzo dobrze. No właśnie najbardziej chyba ciekawe jest to, że przecież Hamas przez lata powtarzał, że złożenie broni oznaczałoby taki polityczny koniec, a dzisiaj jakoś jednak jest gotów rozmawiać o rozbrojeniu, tak? Są jakieś nawet warunki brzegowe określone, jak to rozbrojenie mogłoby wyglądać.
20: Rozmawiać zawsze można. Zresztą Hamas przegrał tę wojnę. Został w dużej mierze rozbity. Palestyńczycy w Strefie Gazy przegrali wojnę rozpętaną przez Hamas. Można też tak to ująć. Natomiast różnica między, znaczy jest wielka różnica między deklaracją a rzeczywistością. To znaczy Hamas też czyta izraelską scenę polityczną i zgaduję, nie wiem, nie rozmawiałem z nikim z Hamasu, ale zgaduję, że Palestyńczycy również gotowi są iść na ustępstwa, wiedząc, że w ten sposób wywierają presję na Izrael, który również będzie musiał lawirować. Więc, ale skoro już mamy jedną i drugą stronę, która gdzieś przynajmniej stwarza cień nadziei na kompromis, gdyby tutaj pojawiła się zdecydowana, twarda wola i siła polityczna Stanów Zjednoczonych w połączeniu z innymi partnerami, może wtedy dałoby się coś z tego wykrzesać. Natomiast też nie widzę chęci świata zewnętrznego, żeby jakiekolwiek porozumienia dotyczące Strefy Gazy po prostu realizować.
7: A po to znaczy, wyborach, które w październiku będą, może się coś zmienić?
20: Nie bardzo. To znaczy, nie wygląda na to, żeby do władzy miał dojść ktoś, kto będzie inaczej patrzył na kwestie bezpieczeństwa. To znaczy, kluczem do tych wyborów jest polityka i społeczna sytuacja wewnętrzna w Izraelu, natomiast społeczeństwo izraelskie zdecydowanie popiera cały ten szereg wojen, które w tej chwili Izrael otaczają, to znaczy i wojnę z Hezbollahem w Libanie, i wojnę z Iranem, i okupację południa Syrii, również działania na zachodnim brzegu Jordanu, i również Izraelczycy nie chcą albo gotowi są tolerować działania armii w Strefie Gazy, zwłaszcza że z ich perspektywy to wiele nie kosztuje. To znaczy Izraelczycy w tej chwili głównie ograniczają się do bombardowania z powietrza.
7: Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu Network.pl, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Strat Point, studzący w ten upalny dzień jakieś gorące oczekiwania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję bardzo.
7: I oddaję głos do warszawskiego studia, gdzie Patrycja Maciejewicz zaprosi Państwa na EKG.
2: Dzień dobry. Dzisiaj będziemy w naszym popołudniowym magazynie EKG mówić o ustawie Women on Board, która została podpisana przez prezydenta, ale też skierowana w części do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa, która mówi o równym traktowaniu płci, a właściwie o dostępie kobiet do organów nadzorczych spółek publicznych. Będziemy rozmawiać o tym, co się zmieni, czy to jest sprawiedliwa ustawa i co takiego w Trybunał Konstytucyjny mógłby powiedzieć jeszcze na jej temat.
7: Ja przyznam ci się, że byłam trochę zaskoczona, że pan prezydent to podpisał.
2: Prawda?
7: Tak, więc nie oczekiwałam tego po nim, więc bardzo chętnie posłucham. Anna Piekutowska, słyszę się z państwem po 15.
16: Reklama.
21: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
22: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
23: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
21: Doskonale, kupujemy.
23: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
25: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
26: Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor.
6: Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
28: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. Kaufland.
29: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
29: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
30: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jest akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi, lider nieformalnej inicjatywy Ruchu Obrony Granic, odpowie za publiczne nawoływanie do zabójstwa premiera Donalda Tuska lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu. Bąkiewicz nawoływał do tego samego względem bliżej nieokreślonych osób współpracujących z premierem. Prokuratura podała, że obwiniał je o niewłaściwą politykę migracyjną, służbę na rzecz Niemiec oraz przybyłych do Polski imigrantów. Grożą mu za to 3 lata więzienia. Nie ma żadnej awarii ani ataku na rządowe strony internetowe, powiedział wicepremier, minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że przejściowe problemy z dostępem do nich wynikają wyłącznie z dużego zainteresowania po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do obywateli linki z poradnikiem bezpieczeństwa. Kilka godzin trwały problemy z odczytaniem stron będących w domenie rządu. Minister cyfryzacji zapewnia, że Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad zwiększeniem przepustowości serwerów odpowiedzialnych za ładowanie stron.
5: Zostały zwiększone limity pozwalające na to, żeby obywatele mogli szybciej mieć dostęp do stron internetowych. Wszystkich uspokajam, nic nadzwyczajnego się nie dzieje. W ciągu najbliższych minut, nie godzin, ten ruch się będzie zmniejszał. Dzięki temu będzie szybka dostępność w obywatelu. Cały czas jest on w trybie rzeczywistym. Strony GOV będą też dostępne.
4: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak się zachować, gdy nie ma się dostępu do miejsca schronienia. Po 2 latach od przyznania w końcu tytuł honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy mógł odebrać osobiście Andrzej Poczobut, więc w Dzień Pamięci o Warszawie odebrał jedno z najistotniejszych odznaczeń w stolicy. Jak przyznał o nagrodzie 2 lata temu, dowiedział się z listu od rodziców, jaki trafił do białoruskiego więzienia.
6: Honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy, pan Andrzej Poczobut.
7: Warszawa, która wtedy wydawała się być tak daleka, nagle stała się tak bliska. To jest miasto szczególne, które w sercu każdego Polaka ma swoje miejsce.
4: W tym roku tytuł honorowego obywatela miasta przyznano Adamowi Michnikowi oraz podpułkownikowi Jakubowi Nowakowskiemu. Obaj nagrodzeni nie pojawili się jednak na uroczystej gali. Sąd Najwyższy Brazylii upoważnił policję do wszczęcia postępowania wobec syna prezydenta Luli da Silvy. Jest on podejrzewany o handel wpływami i korupcję. Według śledczych Lulinha miał uczestniczyć w działaniach zmierzających do uzyskania zezwolenia na sprzedaż marihuany medycznej w ramach programów powiązanych z brazylijskim Ministerstwem Zdrowia. Informacja o wszczęciu postępowania pojawiła się na kilka dni przed oficjalnym ogłoszeniem urzędującego prezydenta kandydatem rządzącej partii pracujących w październikowych wyborach prezydenckich. Jego rywalem będzie Flavio Bolsonaro, syn skrajnie prawicowego byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który odbywa karę więzienia za udział w próbie zamachu stanu. Oficjalna nominacja Luli ma zostać ogłoszona w niedzielę. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Te mogą wystąpić w 11 województwach. Bez deszczu tylko na południu i południowym wschodzie. Na termometrach od 28 stopni do nawet 36.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
9: Jest godzina 14.44, czyli czas na popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studio jest pani Alicja Wejdner-Cichy z Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Wczoraj prezydent podpisał ustawę tak zwaną Women on Boards, czyli o równym traktowaniu. Kobiety lub płeć niedoreprezentowana mają stanowić co najmniej 33% w organach nadzorczych spółki, czyli w zarządzie i w radzie nadzorczej. To dobrze, że podpisał tę ustawę pan prezydent, prawda?
10: Tak, zdecydowanie. Myślę, że to też co po niektórych była niespodzianka, rzeczywiście oczekiwania były inne. Tutaj rzeczywiście podpisał z gwiazdką, że skierowana do Trybunału Konstytucyjnego część przepisów została.
9: Tak, ale ustawa jest podpisana, czyli to oznacza, że może wejść w życie, wchodzi w życie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Trybunał za jakiś czas się wypowie, to trzeba będzie ewentualnie skorygować.
10: Tak jest. Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Co do Trybunału Konstytucyjnego jest dużo znaków zapytania, ponieważ nie ma żadnych wiążących terminów. Nie wiadomo też, czego się spodziewać. Jeżeli chodzi o argumentację, którą rzeczywiście możemy znaleźć w informacji prasowej na stronie pana prezydenta, powód, dla którego skierował część tych przepisów, wynika z tego, że ogranicza swobodę działalności gospodarczej, ingerując w autonomię organizacyjną spółek publicznych oraz nakłada na nie rozbudowane obowiązki o charakterze administracyjnym i biurokratycznym. Tutaj oczywiście pytanie, na ile to nie jest za daleko idące, bo warto podkreślić, że ta ustawa będzie dotyczyć tylko największych spółek giełdowych. Mówimy tu średnio o około 107 spółkach, które są na ten moment notowane na giełdzie. Co ważne, to też są właśnie spółki z największymi obrotami, więc...
9: Powiedzmy w takim razie, o co chodzi z tym, jakie to są obowiązki? No bo jeżeli ograniczona jest być może swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, ingerencja w autonomię albo nadmierne obowiązki, to co ta ustawa takiego robi... wymagającego, pochłaniającego czas, zasoby, czy jeszcze jakieś inne zjawiska występują, że taka argumentacja mogłaby być prawdziwa.
10: Tak, to jest też po części zagadkowe, dlaczego aż tak rozbudowana jest ta argumentacja, bo poza tym, o czym pani powiedziała, czyli 33% łącznie średnio w radach nadzorczych i zarządach, Ministerstwo Sprawiedliwości dodało też taki punkt, którego co prawda nie było w dyrektywie, dotyczący tego, że osoba należąca do niedoreprezentowanej płci musi należeć do każdego z organów, czyli już przynajmniej jedna osoba zarówno w zarządzie, jak i Radzie Nadzorczej.
9: Co oznacza, że nie można się, powiem tutaj nieładnie, wykpić tym, że przyjmujemy kobiety do Rady Nadzorczej, a w tym organie głównym, który decyduje o tym, jaka jest polityka danej spółki, kobiet nie ma.
10: Dokładnie tak. Więc to zdecydowanie ważny punkt, też również patrząc na badania, bo rzeczywiście chociażby te przeprowadzone przez Grape i zespół profesor Tyrowicz wskazują, że parytety zastosowane wyłącznie do Rad Nadzorczych nie działają na zarządy. To znaczy rzeczywiście jest to ukłon w stronę no tak naprawdę kobiet. Oczywiście rozmawiamy tutaj o kobietach, ale ustawa generalnie mówi o niedoreprezentowanej płci, czyli w przyszłości może to zarówno dotyczyć mężczyzn.
9: No może jest taka spółka, albo właśnie byłaby, gdzie same kobiety byłyby we władzach i wtedy musiałyby do siebie doprosić jakiegoś mężczyznę do zarządu i do rady.
10: To się zgadza. Na ten moment w WIG-140 nie ma takiego przypadku. Za to jest bardzo dużo przypadków organów bez kobiet. Tutaj w Konfederacji Lewiatan w lipcu przeprowadziliśmy taką analizę. Trochę z ciekawości, bo rzeczywiście o tych przepisach już się dużo mówi, a ostatnie szacunki, które były podawane w różnych raportach, były za rok 2024. I na ten moment 68 spółek ze 140 nie ma ani jednej kobiety w zarządzie, 30 spółek ani jednej w Radzie Nadzorczej i łącznie 17 spółek nie ma żadnej kobiety w żadnym z organów. Więc naprawdę te liczby są przerażające poniekąd. Więc tutaj mamy ten pierwszy obowiązek. Drugi obowiązek dotyczy uchwalenia polityki równowagi płci. Jest to dokument, który musi być uchwalony przez walne zgromadzenie członków. I tak naprawdę ta polityka obejmować cztery główne punkty. Po pierwsze zasady nominacji, zasady wskazywania kandydatów, rozwój kariery, czyli programy rozwojowe kariery i strategię zarządzania zasobami ludzkimi. Są to najczęściej krótkie dokumenty. Już widzimy niektóre spółki, wyprzedzając trochę tą ustawę, która ma wejść, je uchwaliły i po prostu wskazują one i kładą nacisk na te neutralne, przejrzyste kryteria powoływania osób do spółek.
9: No właśnie, bo te dokumenty oznaczają jakiś rodzaj mapy drogowej dla firm, co mają zrobić, żeby na końcu tej ścieżki, kiedy chcą dokonać wyboru osoby kompetentnej do zarządu, wśród tych kandydatów znalazły się także kobiety, bo to nie jest tak, że spółka dnia zero rozkłada ręce i powie, no niestety nie mamy kogo tutaj zaprosić, ponieważ nie wychowaliśmy sobie żadnej menadżerki w firmie, która mogłaby dołączyć do zarządu. I tak jak słyszę w wielu firmach jest to problem. Ta ścieżka kariery, która prowadzi kobiety od podstawowych pozycji ról przez średnie do wyższych menedżerskich i do tego momentu, w którym może być ta nominacja.
10: Dokładnie tak. Myślę, że to jest doskonałe określenie takiej mapy drogowej, co spółka powinna zrobić, żeby ten cel polepszyć. Warto też powiedzieć, że to jest ogromna praca w zwiększaniu świadomości, bo my tak naprawdę mamy mnóstwo doskonale wykształconych kobiet z doświadczeniem menedżerskim. Zresztą Polska jest takim ciekawym przypadkiem, w którym zajmujemy trzecie miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich. Jest to 42%, zaraz po Szwecji i Łotwie. A w momencie, kiedy przechodzimy już do tego wyższego poziomu zarządów i rad nadzorczych, drastycznie maleje ich udział. I możemy się spodziewać, że właśnie kwestia jest tego, że mamy nieprzejrzyste procesy nominacji i na przykład opieramy się na nieformalnych sieciach kontaktów, to czy ktoś znał wcześniej kogoś w radzie nadzorczej i tak dalej, i tak dalej.
9: No właśnie, bo czasami to jest tak, że to jest jakiś rodzaj takiego, większe problemy w pewnych branżach, tak? Na przykład branża finansowa, na przykład bank PKO, brakuje 3 kobiet. W Aliorze podobnie 3. W XTB nie ma żadnej kobiety w zarządzie. W Orlenie nie ma żadnej kobiety w zarządzie.
10: O, teraz już jest jedna od 2 tygodni.
9: A, to właśnie. To ja się powołuję też na takie opracowanie Polityki Insight z kolei, które było robione też parę tygodni temu. Ciekawa spółka Newag ma 44% łącznie udziału kobiet, ale żadnej w zarządzie znowu. Czyli to jest przypadek takiego właśnie spełniania kryteriów, trochę takim, wydawałoby się, no właściwie dlaczego tak się dzieje? Ja mam swoją teorię, ale może pani powie, dlaczego spółki wolą spełniać te wymagania poprzez Radę Nadzorczą, a nie przez zarząd?
10: Zarząd jest rzeczywiście miejscem, gdzie zapadają te największe decyzje, wiążące się również z różnego rodzaju prestiżem stanowiska i oczywiście za tym idącym wynagrodzeniem. Oczywiście też dobierając składy zarządu, myślę, że przy rekrutacjach do tej pory mogło to działać tak, że wybieramy osoby podobne do siebie. No i w momencie, kiedy w zarządzie jest grupa osób tej samej płci, w podobnym wieku, z podobnymi zainteresowaniami, no to oczywiście, żeby czuć się lepiej,

0: Co zresztą bardzo często pojawia się przy dyskusji o tej dyrektywie, o tym projekcie ustawy, że rzeczywiście skąd my weźmiemy teraz tyle tych kompetentnych kobiet, a drugi, że kompetencje powinny być pierwsze, a nie płeć. No i rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, bo argument ten pojawia się niemal wyłącznie wtedy, gdy mowa o awansowaniu kobiet. Założenie, że przez
1: ostatnie... Nikt nie pyta, że żaden... Czy na pewno wszyscy mężczyźni, którzy stali się członkami zarządów, na pewno są kompetentni.
0: Dokładnie. Przez ostatnie 30 lat to pytanie nie padało. Teraz nagle jest ogromne zmartwienie i rzeczywiście troska o te jak najbardziej kompetentne zarządy. No ale jednak bez problemu znajdziemy te kobiety. Jest mnóstwo już tak naprawdę od lat działających programów mentoringowych i jest bardzo duża gotowość kobiet, oczywiście nie wszystkich, bo to też trzeba podkreślić, ale są takie, które są gotowe na obejmowanie tych funkcji. Jeszcze jedna a propos kompetencji, co myślę, że też powinno wybrzmieć, że ustawa nie przewiduje sytuacji, w której za wszelką cenę musimy dobrać kobietę do władz spółek. W momencie, kiedy mamy równorzędne kwalifikacje, wówczas dopiero pierwszeństwo ma płeć niedoreprezentowana. I tutaj też podkreślam płeć niedoreprezentowana, bo tak jak podkreśliliśmy na początku, może to dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
1: A co w takim razie mają zrobić te zarządy, które wiedzą, że prawo wejdzie takie w życie i chcą nawet działać zgodnie z nim? I dzisiaj na przykład są spółką Kreotech, Kęty, Lublana, czy te inne, o których mówiłam, i tych kobiet tam nie ma, to znaczy co, mają zwolnić kogoś z zarządu i zaprosić tam nową osobę? Jak to dobieranie kobiet miałoby się odbywać?
0: Tak, ustawa nie powoduje automatycznego wygaśnięcia obecnych mandatów, więc to nie jest tak, że od końca sierpnia mężczyźni stracą te pozycje, no bo jednak częściej mówimy o mężczyznach. Dopiero przy kolejnych nominacjach i zmianach w składzie organów te ruchy będziemy obserwować. Teraz tak naprawdę na pierwszym miejscu i to, co jest najistotniejsze, powinno być włączone w pierwszym kroku, to rzeczywiście opracowanie polityki równowagi płci w spółce, żeby rzeczywiście po pierwsze wiedzieć, o jakich kryteriach mówimy, żeby były transparentne, a po drugie, żeby rzeczywiście móc zrobić, tak jak pani wcześniej powiedziała, tę mapę drogową.
1: Czyli też, żeby to nie było takie na łapu-capu, że prawo wchodzi, a my teraz będziemy rozpaczliwie działać, co tu zrobić, żeby mieć kobietę. Czyli spółka musi po prostu sobie to przemyśleć, zbudować strategię, popatrzeć na swoje obszary, w których, nie wiem, tak sobie to wyobrażam. Tu mam silnego przedstawiciela, tu też może w tym obszarze będę szukała kogoś, kto mógłby się stać częścią zarządu.
0: Dokładnie tak. I nie bać się kobiet w tych zarządach, bo rzeczywiście też mamy wymierne efekty gospodarcze, między innymi też we wcześniej wspomnianych badaniach profesor Tyrowicz wyszło, że spółki, które mają więcej kobiet, osiągają lepsze wyniki finansowe, mają większą produktywność i też mniejsze nierówności płacowe.
1: Będziemy obserwować te zmiany. Pani Alicja Wejner-Cichy z Konfederacji Lewiatan była ze mną w studio. W EKG popołudniowym to wszystko. O 15 informacje po nich wróci Anna Piekutowska i Zapytam inaczej. A teraz w studio jest już Adam Ozga, który opowie co dziś w programie 360 o 16.
2: Tak jest. Podsumujemy dzień. Rzecz jasna, wrócimy jeszcze do wczorajszych wydarzeń, czyli upadku rosyjskiej rakiety. Zapytam między innymi o taki portal Gdzie się ukryć, który swego czasu był szeroko ogłaszany przez również rząd. No, ja sprawdziłem, gdzie mogę się ukryć i okazało się, że musiałbym wedle tego portalu jechać, no, tak z kilkanaście kilometrów, więc mógłbym nie zdążyć. Będzie też o wyroku uniewinniającym oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan, a także o Hamasie, który podobno gotów jest się rozbroić w Strefie Gazy, choć to chyba za piękne, żeby było prawdziwe.
1: Zapraszam w takim razie na informacje, a ja słyszę się z Państwem w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, Patrycja Maciejewicz.
3: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
4: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
3: FM. Na każdy temat.

0: każdej strony.
1: Reklama.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Ambasador Rosji wezwany przez polski MSZ to w związku z rosyjską rakietą, która wybuchła na Lubelszczyźnie. Wzmocnienie cyberprzestrzeni zapowiada resort cyfryzacji. System e-rejestracji rozszerza się na kolejne specjalizacje. Piątek 31 lipca, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Resort dyplomacji wezwał dziś ambasadora Rosji, poinformował o tym premier Donald Tusk. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. A z kolei wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył w Sejmie, że to dowódca operacyjny, a ostatecznie także pilot myśliwca w powietrzu podejmują decyzję o ewentualnym zestrzeleniu wrogiej rakiety. Kosiniak-Kamysz odpowiadał na pytanie posłów o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę, która spadła na Lubelszczyźnie. Mówił też o opieszałych działaniach swojego poprzednika zarządów Zjednoczonej Prawicy, Mariusza Błaszczaka, w sprawie rosyjskiej rakiety, którą ponad 3 lata temu w lesie pod Bydgoszczą znalazła przypadkowa osoba po 5 miesiącach od naruszenia przez obiekt przestrzeni powietrznej Polski.
10: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy, w ogóle zabierając głos, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, 131 dni, nie 131 godzin, nie 131 minut, 131 dni byliście niemi, ale co było później? Kto wziął za to odpowiedzialność? Wtedy minister obrony wyszedł i powiedział, procedury wojskowe nie zadziałały, ja nie zostałem poinformowany. Zrzucił winę na dowódcę operacyjnego, na pana generała Piotrowskiego. I to jest zasadnicza różnica między naszym rządem a waszym.
9: Rakieta, która wczoraj spadła w Tarnawie Kolonii, to pocisk typu CH-101 o zasięgu do 3,5 tysiąca kilometrów. Rozwija prędkość ponad 900 kilometrów na godzinę. Według prokuratury została wyprodukowana w drugim kwartale tego roku w obwodzie moskiewskim. W co najmniej 30 miejscach w Polsce powstaną lokalne centra cyberbezpieczeństwa, zapowiada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Mają je stworzyć samorządy, które będą zdecydowane, by we własnym zakresie monitorować lokalne sieci, analizować potencjalne zagrożenia i na nie reagować.
11: Jesteśmy na cyfrowej wojnie z Rosją. To od ponad 270 tysięcy incydentów, które w 2025 roku zostały zidentyfikowane. To szczególne wzmocnienie ataków na instytucje wody i kanalizacji. To ataki, które mają miejsce na infrastrukturę energetyczną. Chcemy jeszcze mocniej inwestować w bezpieczeństwo na poziomie lokalnym.
9: Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na ten cel 270 milionów złotych. Konkurs dla samorządów ruszył dziś. A dziś Polacy masowo zgłaszają dostęp do linku i problem z dostępem do linku do pobrania poradnika bezpieczeństwa, który Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało na telefony komórkowe. Prób wejść na stronę było tyle, że się zablokowała. Jest lepsza metoda powiadamiania poseł Broadcast, mówił w TOK FM ekspert do spraw bezpieczeństwa komputerowego Piotr Konieczny.
0: To jest mechanizm, który nie wymaga aplikacji. Działa na systemach z Androidem, z iOS-em. Co więcej, on ma taki przenikliwie głośny, specyficzny dźwięk, którego nie da się wyciszyć i telefon nam wtedy mówi, coś się dzieje. On może przesłać komunikat. Można ten komunikat wysłać bardzo precyzyjnie do konkretnej grupy osób na danym obszarze, z czym alerty RCB mają olbrzymi problem.
9: Teraz, jak sprawdził reporter TOK FM, strona z linkiem do poradnika bezpieczeństwa już działa. Poradnik zawiera m.in. instrukcję przygotowania plecaka ewakuacyjnego, dostępne miejsca schronienia czy schemat pierwszej pomocy. Od jutra system e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. Do tej pory można było się tylko zapisać na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od jutra do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska, kierownik działu koordynacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy.
1: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
9: W sumie nowych specjalizacji będzie 8. Pacjenci mogą zapisywać się na wizytę samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, jak również tradycyjnie telefonicznie w rejestracji przychodni. Zabójstwo 17-letniej Iwony Cygan z 1998 roku, jedna z najgłośniejszych zagadek kryminalnych w Polsce, wciąż bez winnego. Sąd w Rzeszowie uniewinnił dziś wszystkich 17 oskarżonych, w tym Pawła Kopacza, wskazanego przez prokuratora jako głównego sprawcę. Z decyzją nie zgadza się rodzina ofiary, która po wyjściu z sali rozpraw nie kryła rozpaczy.
12: Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
13: No i nadal trzeba przeżywać. To nie przegraliśmy sprawy, to przegrało państwo polskie.
9: Mówiła siostra Iwony Cygan, Aneta Kupiec oraz jej ojciec Mieczysław. Dzisiejsza decyzja sądu nie jest prawomocna. Rodzina zapowiada odwołanie od wyroku. Po południu na krańcach wschodnich oraz od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 na przeważającym obszarze kraju do nawet 36 miejscami w centrum.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Anna Piekutowska. To jest audycja Zapytam Inaczej. Jesteśmy cały czas w kinie Nowe Horyzonty, na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty i w naszym studiu festiwalowym. Paweł Maślona, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
9: Zdobywca paszportu polityki, laureat Złotych Lwów, ale dzisiaj przede wszystkim jako reżyser i współscenarzysta serialowej Lalki. Premiera na Netflixie dopiero w połowie września, ale na Nowych Horyzontach uchylacie nieco rąbka tajemnicy, co tam się wydarzy. Ta powieść Bolesława Prusa jest w kanonie lektur szkolnych od 100 lat. I bardzo często ostatnio wygrywała rankingi na najbardziej popularną lekturę szkolną. Czy ty pamiętasz swój pierwszy raz z Lalką?
14: Tak, bo ja też uwielbiałem tę powieść w liceum, bo to jest chyba też jedna z niewielu powieści w kanonie naszych lektur, która jest naprawdę też taka lekko strawna dla takiego młodego człowieka, który dopiero zaczyna przygodę z czytaniem tak naprawdę. I dla mnie to była jedna z przyjemniejszych lektur i tak, ja to wspominam jako jedno z najlepszych takich powieściowych doświadczeń tego wieku, w którym tam...
9: A ja właśnie miałam odwrotnie, ja pogardzałam Lalką, bo uważam, że to jest romansidło, jeszcze do tego te nieznośne pamiętniki starego subiekta, w ogóle mnie to nie interesowało, ale 2 lata temu wróciłam do Lalki już jako dorosła osoba i zobaczyłam, że tam jest humor, że tam jest bardzo dużo ciekawej satyry, że tam jest w ogóle masa publicystyki. Czy ty coś odkryłeś jako dorosły człowiek wracający i artysta też wracający do Lalki?
14: Więc mój powrót do Lalki był specyficzny, bo ja już wracałem wchodząc w świat, który już gdzieś był zaproponowany przez Pawła Dymirskiego, Jagodę Dudkiewicz, współautorów scenariusza, którzy mi już zaproponowali jakiś kierunek tej reinterpretacji. Więc ja wchodząc w to, ja już wiedziałem, że że mamy trochę inny pomysł na lalkę i bardzo mi się ten pomysł podobał i z chęcią zaokrętowałem się na tę podróż i pomogłem wykręcić ją jeszcze bardziej i popłynąć jeszcze dalej, myślę, jeśli chodzi o no pewien rodzaj i szaleństwa no i takiej dla mnie przygody filmowej, bo do każdego projektu, również serialowego, podchodzę tak jak do filmu. Dla mnie kino to jest stan umysłu i staram się też robić kino po prostu przy pomocy tego medium, jakim jest serial i te 6 odcinków, które zaproponujemy.
9: To nie zdradzając zbyt wielu szczegółów, jeśli jakiś uczeń postanowi obejrzeć serial zamiast przeczytać książki, to zda maturę?
14: Nie. Nie, to znaczy nie polecam obejrzeć, bo to są takie też zadania na szóstkę. Ja pamiętam, ja bardzo sobie ratowałem się na egzaminach i też na maturze, zawsze korzystając z przykładów filmowych, które poszerzały tę moją wiedzę literaturoznawczą, która była wymagana ode mnie na lekcjach polskiego. I dzięki temu mogłem dostać ocenę celującą, bo miałem przykłady filmowe, więc ja zachęcam do tego, żeby obejrzeć naszą lalkę, mając świadomość jednak pierwowzoru literackiego i wiedząc, jak daleko od niego odeszliśmy i zastanowić się może też dlaczego.
9: W samym pierwowzorze w ogóle wydaje mi się, że jest taka zmiana w odczytaniu, bo przez lata Wokulski był uważany za takiego romantyka, mężczyznę zakochanego, bohatera, a Łęcka była tą zimną, niewdzięczną i wyrachowaną kobietą. A dzisiaj coraz częściej, i to głównie młodzi czytelnicy, Wokulskiego interpretują jako stalkera, jako dziadersa, jako człowieka opętanego obsesyjnym uczuciem, a Łęcką jako tą biedną ofiarę, która jest do tego jeszcze uwięziona w swojej epoce. Czy któraś z tych interpretacji z tobą rezonuje?
14: Ja bym powiedział, że my dołączamy do tej dyskusji, ale nie opowiadając się jednoznacznie, tylko trochę szukając też pewnej ambiwalencji i niejednoznaczności u tych bohaterów. Jakieś takie proste, polityczne odczytania chyba mnie interesują, bo one mają skłonność do tego, żeby przysłaniać dramat ludzki, który dla mnie jest zawsze na pierwszym
9: miejscu. Tak, są już komentarze o tym, że lalka Netflixa będzie woke, albo że to jest lewicowa lalka.
14: Tak, tak, ja słyszałem, że nasz Wokulski też woke-ulski w ogóle, co mnie bardzo, bardzo mnie to rozbawiło. Więc nie, nasz Wokulski nie jest woke-ulski, nasza lalka nie jest woke. Ja sam osobiście mam duży problem z ruchem woke i polityką tożsamości, a zwłaszcza w kontekście dyskusji o sztuce, bo mam wrażenie, że sztuka nie ma płci, nie ma narodowości, nie ma rasy.
9: A ja mam wrażenie, że woke jest pustą wydmuszką, nie ma żadnego sensu w sobie to hasło, bo wszystko i nic może być woke, że jest to wytarte z jakichkolwiek znaczeń. No w Hollywood każdy film można po prostu rzucić tę etykietę i ona się do niego przyklei, ale każda ekranizacja bardzo budzi duże emocje, oczywiście w ludziach, którzy czytają pierwowzór, ale mamy do czynienia z bardzo wyjątkową ekranizacją, bo to jest książka, którą myśmy wszyscy przeczytali.
14: Tak.
9: Przynajmniej mieliśmy z nią zetknięcie, no to jest pole minowe.
14: Tak.
9: Więc jakie argumenty szykujesz dla tych, którzy będą mówili o tym, że się Prus w grobie przewraca?
14: Kurczę, ja trochę czekam na to, nie ukrywam. Jest we mnie jakaś taka sadomasochistyczna skłonność, że ja lubię, kiedy jest tytuł, nad którym pracuję, jest gorący, ale nie, to nie jest cel sam w sobie, bo mi nie chodzi o to. Natomiast jeśli coś mocno rezonuje, to znaczy, że zazwyczaj, że to waży. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że my tę lalkę zrobiliśmy z otwartym i wielkim sercem, wielką pasją, wielką miłością i myślę, że to widać na ekranie i myślę, że nasza propozycja jest propozycją bardzo odważną, ale też bardzo przemyślaną. To nie jest tak, że my sobie próbujemy użyć jakiegoś tytułu, bo nie mamy lepszej propozycji. Na dobrą sprawę, my nie potrzebujemy tego tytułu. My nie potrzebujemy lalki Prusa, żeby mieć wspaniałą opowieść, bo mamy świetną opowieść, która nie potrzebuje tego podparcia. Ale to podparcie, to, że my wchodzimy w ten dialog z tym archetypem, który możemy znaleźć w powieści Prusa, z tą obsesyjną miłością Wokulskiego do Łęckiej i wszystkim, co za tym idzie, my tak naprawdę poszerzamy dyskusję na temat tych postaw, na temat tego dramatu, który tam możemy spotkać. Więc ja liczę na to, że to dla widzów będzie fascynująca przygoda i wierzę, że taką przygodę im przygotowaliśmy.
15: Po raz drugi sięgasz po coś, co ma status pomnika narodowego w Polsce. Wcześniej to był Kościuszko w kosie, teraz lalka. Co cię pociąga w tym mierzeniu się z narodowymi mitami?
14: No pewnie też to, że te mity są żywe i że fajnie jest pracować nad czymś, co jest żywe i co ma znaczenie. I że możemy dotknąć jakiegoś symbolu po to, żeby mu się przyjrzeć z innej perspektywy, na nowo. Spróbować to odczytać w inny sposób niż dotychczas. No, w przypadku kosa, no to było... Pretekstem było to, żeby spojrzeć na pańszczyznę przez pryzmat dyskusji, która się toczy ostatnio, która porównuje ją do niewolnictwa i zobaczyć, co z tego, jak to porównanie ma się w istocie, jeśli przyłożymy tą matrycę do tej naszej rzeczywistości. W tym wypadku to dla mnie jakby historia Wokulskiego i Łęckiej jest w dużej mierze próbą odczytania tej opowieści przez pryzmat projekcji, jakimi żyjemy i tego, do czego nas te projekcje doprowadzają. Jaka jest cena takiego życia pewną projekcją na temat świata, na temat innych osób i co się stanie, kiedy będziemy zmuszeni albo kiedy zdecydujemy się świadomie te projekcje odrzucić i znaleźć w sobie jakąś nową podmiotowość i zacząć żyć na nowo.
15: Kościuszko został zamknięty w takim kinie gatunkowym, był westernem, a lalka będzie czym?
14: To jest dobre pytanie. Myślę, że lalka przede wszystkim, i mam wrażenie, że to jesteśmy winni wszystkim widzom, którzy oczekują lalki, każdej lalki, jaką można sobie wyobrazić, to jest przede wszystkim melodramatem. I my ten, myślę, melodramat dowozimy, ale w ramach tego melodramatu zabieramy w tę podróż kilka innych gatunków. Myślę, że jest tam tragikomedia, myślę, że jest tam trochę kryminału. Myślę, że są tam elementy kina grozy, chociaż w takiej formie, która nie przygniecie całej reszty. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak czysty gatunek. Mnie fascynuje to, że tak jak w życiu, no, my funkcjonujemy w różnych rejestrach i te wszystkie rejestry są obecne w naszym życiu, w naszej rzeczywistości i one są też obecne w moim sposobie opowiadania.
15: Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją w przypadku lalki, bo powstały dwie lalki. Twoja serialowa, która będzie na Netflixie, i druga filmowa, Macieja Kawalskiego. Te premiery dzieli dosłownie kilkanaście dni. Czy to jest dla ciebie wyzwanie, rodzaj rywalizacji, przeszkoda?
14: Ja sam nie wiem. Nie powiedziałbym, no kurczę, z tą rywalizacją to jest trochę tak, że mam wrażenie, że cały świat oczekuje tej rywalizacji, żąda tej rywalizacji i wpycha nas w tę rywalizację. Więc ja nawet mówiąc, że nie rywalizuję, to i tak rywalizuję, bo one i tak są gdzieś obok siebie, będą zestawiane razem i czego ja nie powiem, to i tak będzie się mówiło o tym w ten sposób, będzie się porównywać je do siebie. Co dla nas jakby nigdy nie miało znaczenia, kiedy robiliśmy naszą lalkę, to nie miało dla nas znaczenia, jakie jest ich podejście do lalki, jak oni planują podejść do tej adaptacji. Tym bardziej, że my już od samego początku wiedzieliśmy, że my planujemy odfrunąć dosyć daleko od tego pierwowzoru i trochę zaproponować właśnie swoją własną, nową, oryginalną reinterpretację tego mitu, tej opowieści, a nie stricte adaptację. A co oni zrobią, nie wiem, ale tak naprawdę... Ja im kibicuję. Mam nadzieję, że jest przestrzeń na to, żeby obejrzeć i film, i serial. I myślę, że one są też tak daleko od siebie, że pewnie w ogóle sobie to nie będzie w żaden sposób przeszkadzać.
15: Ja mam przeczucie, że doświadczymy za miesiąc polskiego Barbieheimera, czyli takich premier, które się będą wzajemnie napędzać jeszcze.
14: Może
15: i
14: tak
15: nakręcać.
14: Być. No tak by było chyba najlepiej dla wszystkich, no bo dlaczego nie?
15: Paweł Maślona, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Czekamy na lalkę na Netflixie 16 września.
14: Tak jest, zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo.
15: A ja zapraszam na informacje Tok FM, wracamy po nich.
16: Autopromocja. jak dużo jest w Polsce modeli biznesowych, w których jest zaszyte takie, ja bym to nazwał, dziadostwem.
17: Dzwonimy. Halo, halo, Łokik. Dzień dobry. Tutaj Rafał ma pomysł na monopol.
16: Przyjdzie państwo i będzie chciało to usunąć, to ty wtedy rozkładasz ręce i mówisz, ale to inaczej się nie da.
17: Podcast EKG Plus. Rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach w każdy piątek w południe w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, piszcie, pytajcie, chwalcie, bądźcie z nami.
18: Autopromocja.
19: Reklama.
20: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
21: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
2: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michnę. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Rzecznik resortu dyplomacji przekazał PAP, że dalsze informacje zostaną podane dopiero po zakończeniu rozmowy z rosyjskim ambasadorem. Przedstawiciele rządu zapewniają, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terytoriów zamieszkałych, zostałaby zestrzelona. Haga i Bruksela wezwały Hiszpanię do ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w Ceucie, a Maroko do podjęcia działań po swojej stronie. Oba rządy opowiedziały się za twardą reakcją, ale nie poparły włoskiego postulatu zamknięcia strefy Schengen z Hiszpanią. Od kilku dni w Ceucie trwa poważny kryzys migracyjny. W ciągu zaledwie doby do tej hiszpańskiej eksklawy przedostało się ponad 50 tysięcy migrantów z Afryki Północnej. 34 osoby zginęły w czasie prób forsowania granicy między Marokiem a Ceutą. Arabia Saudyjska przygotowuje się do dużej ofensywy przeciwko Hutim w Jemenie, donosi o tym brytyjski Guardian, powołując się na jemeńskie źródła. Rijad może zdecydować się na taki atak z morza i z dużym prawdopodobieństwem także z lądu. Arabia Saudyjska chciałaby w ten sposób rozwiązać problemy wspieranych przez Iran rebeliantów, którzy systematycznie ostrzeliwują wybrane przez cele na Bliskim Wschodzie, a ostatnio zaczęli paraliżować ruch w cieśninie Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym, wprowadzając blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Od początku czerwca utonęło w Polsce 96 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Najwięcej utonięć zanotowano w upalny weekend pod koniec czerwca. A że kolejne dni zapowiadają się słoneczne i gorące, ratownicy wodni apelują o rozsądek.
6: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. I mimo wszelakich kampanii w telewizji, w radiu, nagłaśniania tej sprawy, to co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
5: Mówił Szymon Różański, ratownik wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy, a blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. 13-kilometrowy odcinek obwodnicy Trójmiasta idzie do remontu. Drogowcy chcą wymienić zniszczoną nawierzchnię, ale obiecują, że swoją pracą postarają się jak najmniej utrudniać życie kierowcom. Paweł Radzewicz.
7: Do wymiany pójdą fragmenty obwodnicy na odcinku od lotniska po autostradę, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna.
8: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić to miejsce, wzmocnić taką specjalną siatką przeciwspękaniową, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną, no i wykonać oznakowanie.
7: Roboty mają odbywać się nocami.
8: Żeby jak najbardziej zminimalizować utrudnienia w ruchu, od 5 rano do 20 zapewniamy przejezdność całą szerokością jezdni, a od 20 do 5 rano pracę połówkową. Czyli jeden pas frezowana nawierzchnia, drugim pasem normalnie przejezdność.
7: Co bardzo istotne, z rozpoczęciem prac drogowcy poczekają do końca wakacji. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
5: A kolejne informacje w TOK FM o 15.40. Na krańcach wschodnich oraz od zachodu ku centrum postępują przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwe także z gradem, bez deszczu na południu i południowym wschodzie. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do nawet 36 miejscami w centrum.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: To jest audycja Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska. Jesteśmy cały czas na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jednym z polskich filmów pokazywanych w sekcji pokazy galowe jest Exotic, który jest pełnometrażowym debiutem Soni Orlewicz-Zakrzewskiej. I to jest moim zdaniem film o próbie odzyskania czułości do samej siebie. O siostrzeństwie, o sile kobiecej solidarności, o tym, że ona istnieje i też o wychodzeniu poza własną strefę komfortu. Exotic ma swój punkt wyjścia w obozie tanecznym, w obozie Exotic Pole Dance, czyli po prostu tańca na róże, który uprawia główna bohaterka Mila. I porozmawiam o filmie Exotic z reżyserką Sonią Orlewicz-Zakrzewską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo mnie twój film zaintrygował i zachęcająca jest bardzo chociażby obsada, bo w roli głównej mamy Jaśminę Polak, ale gra też Bartosz Bielenia, gra też Magdalena Koleśnik. Ty sama tańczysz i sama grasz epizod w tym filmie, więc na ile on czerpie z twoich doświadczeń, czy on jest autobiograficzny?
1: No, ten film bardzo czerpie z moich doświadczeń, bo powstał po prostu z powodu tego, że ja pojechałam na taki właśnie obóz tańca na róże, jako ówcześnie młoda adeptka tego sportu i po prostu zakochałam się w tym sporcie właściwie od pierwszego wejrzenia i po prostu kiedy przyjechałam na ten obóz, okazało się, że to jest naprawdę temat. Temat taki filmowy. Ja właściwie bardzo szybko przyjeżdżając na ten obóz po prostu byłam pewna, że wrócę tam z kamerą, bo nie dość, że po prostu byłam tam świadkiem bardzo wielu ciekawych i też często absurdalnych sytuacji, to do tego właśnie bardzo dużo rzeczy mnie tam wzruszyło i bardzo sobie poobserwowałam takie reakcje ludzkie, w tym moje własne, a propos tego właśnie, jak się tutaj wstydzimy przed innymi, jak bardzo próbujemy zbudować jakąś personę, jak bardzo też zmusza nas to do takiej refleksji, że po prostu no musimy się jakoś zaprezentować innym w nowej grupie i potem zaczynamy myśleć, czy to, jak ja się prezentuję, faktycznie odpowiada temu, jak moje życie wygląda na co dzień. I to faktycznie zmusza do jakiejś takiej w sumie sporej rewolucji życiowej, czy się chce, czy nie chce. Więc w tym sensie ten film jest bardzo autobiograficzny i osobisty, natomiast oczywiście nie we wszystkich wątkach. No na przykład wątek toksycznego chłopaka to totalnie nie moja bajka. Ale jest to z kolei bajka, którą na przykład zdarza mi się często obserwować, jak tak sobie chodzę na zajęcia pole dance'u, no już od 4 lat, więc bardzo dużo dziewczyn znam z tego środowiska i właśnie zdarzyło mi się na przykład dosyć często obserwować takie historie tego, że ponieważ ten sport jest w ogóle taki bardzo empowering, bardzo buduje poczucie własnej wartości faktycznie, ponieważ jest to sport, w którym ta kobiecość jest oparta na sile. I ja myślę, że po prostu trenując ten sport, faktycznie dziewczyny zaczynają utożsamiać się z jakąś taką siłą i pewnością siebie. I to naprawdę też często prowadzi do rewolucji życiowych, więc faktycznie na przykład znam sporo takich historii z sali pole dance'owej, że właśnie no, nastąpiły końce jakichś toksycznych związków i tak dalej.
0: Dla mnie to było fascynujące z innej strony, że mamy obóz, który dzieje się nad polskim morzem w małej miejscowości i zarówno społeczność, jak i turyści, którzy tam przyjeżdżają, jak i obsługa pensjonatu. Wszyscy są bardzo otwarci na te dziewczyny tańczące na róże, które przecież, no wiemy skąd się wziął ten sport. To znaczy jest to, ma on swoje korzenie w pracy seksualnej, jest bardzo erotyczny. I właśnie ci ludzie z tej małej miejscowości nad morzem są bardzo otwarci i nieoceniający, a ci najbardziej zakorzenieni w swoich stereotypach i z najmniej otwartą głową to są ci młodzi mężczyźni wykształceni z wielkich miast. No to jest taka szpilka wbita w otwartość polskich mężczyzn.
1: No nie bez kozery. Ja myślę, że jest bardzo, bardzo wiele osób młodych, wykształconych z wielkich ośrodków, które bardzo lubią myśleć o sobie jako o ludziach otwartych, a w praktyce no różnie to wychodzi. Znaczy tak, mówisz, no ten sport faktycznie ma swoje korzenie w pracy seksualnej w klubach nocnych, natomiast myślę, że ta otwartość, którą się obserwuje, bo faktycznie to też się znikąd nie wzięło, w sensie ja faktycznie bardzo dużo tego rodzaju otwartości obserwuję, wynika z tego, że kiedy zetknie się z tym exotic pole dance'em, który trenujemy jako sport i który naprawdę bardzo jest to widoczne, że osoby trenują to dla siebie, to myślę, że jakby bardzo to czuć, że to jest po prostu taniec. Że to jest taniec z tą różnicą, że faktycznie no jest on na tych wysokich butach i przy rurze, ale jakby we wszelkich innych aspektach jest to taniec po prostu, nie?
0: Tak, i to słowo sport w ogóle wydaje mi się jakieś za małe na taniec na rurze, że on w twoim filmie jest i sztuką, i trochę zawodem, i trochę sposobem na emancypację właśnie. No i też sportem oczywiście.
1: Na pewno, no ja na przykład z mojej osobistej perspektywy muszę powiedzieć, że no mi ten sport faktycznie bardzo, bardzo mnie wyemancypował w tym sensie. To znaczy ja w ogóle zawsze byłam chłopczycą. I zawsze w ogóle bardzo mnie bawiło i wręcz myślę, że no myślę, że trochę wyśmiewałam chyba takie właśnie kobiece dziewczyny i takie właśnie jakieś eksponowanie tego, że jest się seksownym, eksponowanie swojego ciała, generalnie poświęcanie uwagi na swój wygląd. Myślę, że w ogóle było dla mnie takie, no ja chyba jakoś tam dosyć mocno ironizowałam po prostu z tego. W pewnym momencie, aha, i też w ogóle było tak, bo ja najpierw zaczęłam trenować ten pole dance sportowy, bardziej akrobatyczny i mówiłam, nie, nigdy tych butów nie włożę, że to jest jakieś w ogóle kretyńskie, o co chodzi. No i, ale włożyłam i faktycznie okazało się, że po prostu, no to robi coś niesamowitego z głową, że to po prostu sprawia, że no to odnalezienie jakiejś takiej sexy swojej strony i bardzo kobiecej, w ogóle przy pomocy tego atrybutu jakoś nagle zarobi się banalnie proste. I kiedy sobie pozwolimy na to, to nagle do mnie doszło, że po prostu przed czym ja się broniłam przed lata tak bardzo, czyli przed tym pokazaniem swojej bardziej kobiecej czy sexy strony, no to po prostu jednak było dalej oko patriarchalne, no nie? Że ja się po prostu z najzwyczajniej w świecie bałam, że ktoś powie, że jestem tempa, że jestem dziwką, że
0: jesteś próżna, że na przykład, próżna. Tak? Bo tak się odbiera kobiety,
1: no
0: które
1: tak,
0: za bardzo dbają
1: jakby
0: o swój wygląd.
1: Ja po prostu chciałam, wiesz, tutaj być silna jak koledzy i zabłyskiwać intelektem, ale to jedno z drugim się w ogóle nie wyklucza.
0: Kolejnym bohaterem tego filmu jest samo ciało. Wydaje mi się, że w ogóle w filmie to są dwa rodzaje pokazywania kobiecego ciała, że albo się je seksualizuje, albo się je wystawia na przemoc. I za bardzo nie ma czegokolwiek pomiędzy, a ty pokazujesz to ciało, które właśnie jest może nie idealne, czasami zmęczone, czasami posiniaczone, czasami zabawne. Czy to jest taki intencjonalny zabieg?
1: Tak, totalnie. Ja w ogóle jedną z takich rzeczy, które bardzo wyniosłam z trenowania pole dance'u, taki aspekt, który może nie jest taki super oczywisty, ale mi bardzo dużo dał, jest to, że po prostu się ogląda inne ciała, takie jakimi one są, bo my ostatnio jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że oglądamy na Instagramie doskonałe, czy w ogóle na social mediach doskonałe ciała, które świetnie wyglądają, bo ktoś się sfotografował z jakiegoś konta, albo jeszcze użył filtra i nie wiadomo co. Natomiast kiedy przychodzimy na salę i tam jest parę czy paręnaście innych dziewczyn, które po prostu mają ciała takie, jakie mają, to bardzo dużo to daje w kontekście tego, że po prostu bardzo się urealnia po prostu to, jak to ciało wygląda. I no ja też oczywiście, no nie, jako klasycznie Polka koło trzydziestki, która no, została wychowana jednak w bardzo dużej krytyczności odnośnie swojego ciała, chcąc, nie chcąc, bo po prostu nawet ostatnio sprzątałam dom i znalazłam jakieś magazyny mojej mamy z wieku, kiedy byłam dorastającą nastolatką i po prostu to, co tam jakby treść tych artykułów i jakby w ogóle krytyczność wobec swojego ciała, do którego te artykuły zachęcały, mnie zmroziła ponownie. Nie, żeby teraz było lepiej.
0: Ale jest trochę lepiej chyba.
1: No. może, to znaczy tak, może odnośnie tego, co się mówi w jakimś takim świadomym dyskursie, może tak, ale jednak dalej mam poczucie, że to, do czego nas zachęcają social media, że to jest dalej dokładnie to samo. W każdym razie, no tak, ja też po prostu w związku z tym, chcąc nie chcąc, miałam też bardzo krytyczny stosunek do swojego ciała i bardzo długo też mi zajęło, żeby dojść z nim do takiego momentu, w którym jestem w stanie urealnić to po prostu, jak wyglądam.
0: Exotic jest o tym też chyba, żeby nie przepraszać za swoje ciało, a z drugiej strony, no, kino też w pewnym sensie odpowiada za to, za to decydowanie, które ciało jest warte oglądania, a które ciało jest niewarte oglądania. I czy myślałaś o tym jako reżyserka, o tej odpowiedzialności?
1: Chyba nie do końca rozumiem, o co ci chodzi. Chodzi ci o osoby, które pokazujemy?
0: Czy... Na przykład o to, że widzka może powiedzieć, że łatwo jest bohaterce przejść do samoakceptacji, dlatego że jest w klasycznym kanonie piękna wagi wyglądu.
1: No tak, znaczy mam nadzieję, że przekrój osób, które też widzimy po prostu w tym filmie, bo ten film w ogóle był, to znaczy tło tego filmu jest dokumentalne, czyli my faktycznie pojechaliśmy na prawdziwy obóz, Exosters Camp, wrzuciliśmy tam nasze aktorki w normalne zajęcia, autentyczne zajęcia pole dance'u, które się tam odbywały. Więc to nie ja dobrałam te osoby, tylko to są po prostu osoby, które faktycznie na tym obozie były.
2: Dobór naturalny.
1: Tak, i ciała tych osób są bardzo różne. Że tak, oczywiście może trzy główne bohaterki, faktycznie ich ciała są może bardziej w tym, co nazywasz kanonem. Natomiast myślę, że jakbyśmy popytały te trzy aktorki, czy one uważają, że ich ciała są w kanonie, tutaj już mogłoby być różnie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Sonia Orlewicz-Zakrzewska, autorka, reżyserka, debiutująca pełnometrażowym filmem Exotic na festiwalu Nowe Horyzonty, była moją gościnią.
1: Dzięki wielkie.
0: Program Zapytam Inaczej z festiwalu Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu dobiega końca. Bardzo dziękuję całej ekipie, która przez tydzień przy nim pracowała, organizatorom festiwalu, gościom i Państwu. Przypominam, że wszystkie rozmowy, czy to z reżyserami, twórcami, filmoznawczyniami, są dostępne na tok.fm.pl. Program przygotowała Katarzyna Murawska, realizowali Szymon Baluta, Jana Cech i Krzysztof Woźniak. Ja się nazywam Anna Piekutowska, słyszymy się w poniedziałek o 14.00.

0: Reklama.
1: RTV EuroAGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressor.
3: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 31 lipca do soboty 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
0: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina straciła około 50 tysięcy żołnierzy w wojnie z Rosją, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. To pierwszy raz, kiedy ukraiński przywódca decyduje się na publiczne mówienie o stratach Kijowa. Choć, jak podkreślał, nie chce mówić o konkretnych danych.
18: Przepraszam, szczerze mówiąc, nie chcę być zbyt szczery w tej sprawie, bo Rosjanie będą rozumieć, co się dzieje z naszą armią. Mamy więc około 50 tysięcy poległych żołnierzy i około 400 tysięcy rannych. Jest też wielu zaginionych.
17: Mówił Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News. Jednocześnie odniósł się do strat Rosji. Według wyliczeń Kijowa w czasie inwazji poległo około 700 tysięcy Rosjan. Dopytywany o to, czy Ukraina ma szansę na pełne zwycięstwo w wojnie, odpowiedział, że z pewnością Kijów jej nie przegra, a Moskwa nie wygra. Tureccy strażacy walczą z pożarem w pobliżu zaminowanej granicy z Syrią. Pożar ścierniska w prowincji Mardin na południu kraju, asyryjskim miastem Al-Kaszmini, rozprzestrzenił się pod wpływem wiatru. Mimo zaminowania strażacy kontynuują akcję gaśniczą. W Turcji tylko w ciągu ostatniej doby służby interweniowały w związku z pożarami prawie 170 razy. Do pożarów dochodzi na terenie całego kraju. Posłowie zdecydowali się, że Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej straci immunitet. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska, która zarzuca posłowi korupcję przy wykorzystywaniu unijnych środków. Partyjny kolega Wojciecha Króla, Krzysztof Gadowski, sprawę komentuje tak.
0: Poseł Król nigdzie nie ucieka. Zawsze się stawia na każde zawołanie prokuratury. Jest dostępny. Dzisiaj ściągnęliśmy mu immunitet i myślę, że to rzetelnie i uczciwie postąpiliśmy.
17: Poseł Król ma być oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 1,5 miliona złotych. Samorządy przygotowują projekt dostosowania infrastruktury do wyzwań klimatycznych. Mówiła o tym w TOK FM wiceszefowa resortu klimatu Urszula Zielińska z Koalicji Obywatelskiej. Oceniła, że procedura trwa długo, a Polska nie ma, jak powiedziała, luksusu czasu. Unijne wsparcie można przeznaczyć m.in. na zazielenie przestrzeni i zatrzymanie wody.
19: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
17: Wiceministra klimatu przypomniała, że ponad 200 polskich miast podlega ustawowemu obowiązkowi adaptacji w ramach tak zwanego bezpieczeństwa klimatycznego, a samorządy mogą sięgnąć po 11 miliardów złotych dofinansowania, by przystosować infrastrukturę wokół szpitali do narastających upałów. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do nawet 36 miejscami w centrum. Na krańcach wschodnich oraz od zachodu ku centrum postępują burze i opady. Bez deszczu na południu i południowym wschodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Czas na magazyn. Jeszcze więcej sportu przed mikrofonem Błażej Kulesza. Zapraszam. Polscy siatkarze są na dobrej drodze do obrony tytułu w Lidze Narodów. By znów sięgnąć po złoto, potrzebują jeszcze dwóch kroków. Dwóch zwycięstw. Tylko, a może aż. Oczekiwania są oczywiście dużo i trudno ich nie mieć, bo przecież od 7 lat nasza męska reprezentacja nie schodzi z podium tej imprezy. Polacy jutro o godzinie 9 zmierzą się w półfinale ze Słowenią. O tych szansach będę miał okazję porozmawiać z naszym byłym reprezentantem Piotrem Gruszką. Mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, dzień dobry panie Piotrze.
21: Dzień dobry, dzień dobry.
20: Polska, Słowenia to oczywiście jutro. Zanim do tego spotkania dojdziemy, to muszę oczywiście zapytać o to, co w Chinach wydarzyło się wczoraj, bo mecz z Ukraińcami spacerkiem momentami jednak nie był. Więc zapytam, oczywiście wygraliśmy 3-1, to wiadomo, niemniej jednak na ile w tym zasługa trenera Ukraińców, Raula Lozano, trenera, którego my w Polsce przecież doskonale znamy i doskonale pamiętamy.
21: No na pewno to jest duża zasługa, że reprezentacja Ukrainy gra coraz lepiej w siatkówkę jako drużyna i prezentują się w tym roku bardzo dobrze, co potwierdzeniem jest pierwszy raz w historii udział w wielkim finale tak naprawdę turnieju Ligi Narodów. Było to spotkanie trudne, ale trudne z racji dobrego jednego momentu reprezentacji Ukrainy i troszkę mniejszej koncentracji po naszej stronie.
20: Czyli ale jako drugi pierwszy set, mecz, krótko mówiąc.
21: Tak, to jest krótki moment, dlaczego mówię o tym. Ten mecz może nie był najlepszy w naszym wykonaniu, ale był pod kontrolą z jednego względu, że to było potrzebne, żeby wrócić do rytmu grania. Dużo wywiadów słyszeliśmy, jak zawodnicy mówili, że czekają, nie mogą się doczekać, cały czas mają dużo czasu wolnego, do czego nie są przyzwyczajeni, więc ten mecz otwarcia był taki, jak miał być, czyli zwycięski.
20: Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów, tak jak powiedziałem, zagrają ze Słowenią. Będzie to 9. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie jest remis 4-4, ale Słoweńcy, wiadomo, nam po prostu nie leżą. Wyjaśnijmy dlaczego.
21: Nie leżą. Oczywiście zdarzały się takie lata, że na tych trudnych, ważnych meczach, przede wszystkim na Mistrzostwach Europy, gdzieś nas zdołali pokonać. To jest bardzo niewygodny przeciwnik. Zespół, który bardzo długo i praktycznie cały czas walczy, o dużych umiejętnościach technicznych. Zespół teraz tegoroczny jest dobrze skomponowany, jest dużo młodzieży, ale też są zawodnicy, którzy stanowili o sile tej reprezentacji w ostatnich latach, jak chociażby Alan Pajen, Koza Mernik czy Tine Urnaut. I ta mieszanka młodości z tym doświadczeniem z trenerem Soli, który prowadzi ten zespół, jest to nowy trener, pokazuje, że ta reprezentacja jest bardzo niebezpieczna. Więc to może być ciekawe spotkanie, ale powiem szczerze, że z mojej perspektywy ja uważam, że ja nie mam jakichś większych obaw. Oczywiście z dużą pokorą i szacunkiem trzeba podejść do rywala, bo to jest normalne, ale jesteśmy zespołem po prostu lepszym, musimy to pokazać na boisku. I my mamy margines, bo my potrafimy grać spotkania, które trzeba zagrać lepiej. Nie wiem, czy Słowenia oprócz tych zawodników, których ma niebezpiecznych jak Mozić, czy atakujący, tam jest duży taki, duży powiew świeżości młodych ludzi, ale ta jakość, to doświadczenie jednak jest po naszej stronie i myślę, że tego bym się jednak trzymał.
20: No dobrze, a ostatni mecz tych dwóch reprezentacji to też była Liga Narodów, co prawda faza zasadnicza, więc trochę eksperymentalna, zresztą Polacy byli w takim eksperymentalnym wtedy w kinach zestawieniu. Mecz przegrany 3-2 i jeszcze ten piąty set na przewagi 19-17, wtedy Słoweńcy wygrali. Znów czeka nas thriller, czy być może będzie to łatwiejsze spotkanie?
21: Nie, trzeba się nastawić zawsze na bardzo trudne spotkanie, ale myślę, że tak. Myśmy to pierwsze spotkanie, które przegraliśmy 3-2. Kraj składak. U nas nie byli wszyscy zawodnicy. Po stronie słoweńskiej nie grał Mozić, więc to jest zawodnik, na którego będziemy zwracali na pewno uwagę. Ale Mujanowicz, to co zwróciłem uwagę, ten właśnie młody zawodnik atakujący.
20: No dobił nas wtedy przecież. 37 punktów. Dokładnie.
21: Także to pokazuje jego możliwości, tak.
20: To był kat Polaków wtedy w tym spotkaniu. Słoweńcy do tego półfinału awansowali po meczu z Turcją. Wygranym co prawda 3-0. Niemniej jednak rzadko kiedy w siatkówce partia rozgrywa się 35-33 i potem 39-37. Zawziętość to jedno. Co więcej?
21: No właśnie, umiejętności techniczne w tych ważnych elementach i myślę, że jeżeli mówimy o tym spotkaniu z Turcją, to właśnie zdecydowało, bo Turcy mieli swoje szanse, żeby wygrać może seta jednego, może drugiego, ale jednak te umiejętności i wiadomo, że to jest szczęście, przy takim wyniku też jest potrzebne, ale żeby mieć to szczęście, to trzeba wiedzieć, w jakim momencie nie popełnić błędu, w jakim momencie zagrać akcję, która jest skuteczna, a nie widowiskowa i to doświadczenie, które widzieliśmy po stronie słoweńskiej, zdecydowało, że wygrali z Turkami, którzy próbują się dobić do tej elity, jakiejkolwiek elity siatkarskiej. Jako reprezentanta im to nie wychodzi, bo jednak te zespoły europejskie z tym doświadczeniem większym jednak sobie radzą.
20: No niestety męska reprezentacja Turcji musi chyba wziąć przykład ze swoich koleżanek, ale wracając jeszcze do Słoweńców i tego włoskiego szkoleniowca, w jaki sposób on zmienił, czy w ogóle zmienił grę drużyny słoweńskiej, bo powiedział pan o tym, że jest to połączenie młodości z doświadczeniem. Niemniej jednak po tym meczu wygranym z Turcją powiedział: nie wiem, czy lubimy cierpieć na boisku, ale musimy. To jest zapisane w naszej duszy. Musimy to robić, jeżeli chcemy pozostać w grze. Mam wrażenie, że takie stanowisko tuż przed meczem z Polską jednak skłania do pewnej refleksji i do tego, że to nie będzie wcale proste spotkanie.
21: Oczywiście, że to nie będzie proste spotkanie, bo cały czas mówimy, tam są zawodnicy, którzy mają swoją dużą jakość i oni będą próbowali to pokazywać na boisku. Pytanie, jak my się zaprezentujemy, bo myślę, że tutaj jest większe pytanie. To, co powiedziałem po meczu z Ukrainą, my wygraliśmy kontrolując to spotkanie, ale dalej możemy grać lepiej. Fabio Soli myślę, że dużą rolę odgrywa w tym, że to jest też trener mimo wszystko młody trener, który gdzieś tam wchodzi na ten poziom taki reprezentacyjny, bo to jest człowiek, który pracuje również we włoskich klubach. Właśnie ten atakujący będzie u niego grał w zespole, więc to są sytuacje, gdzie oni się znają I Mujanowicz na przykład dużo ufa temu Teherowi, bo wie, że ta współpraca wygląda dobrze. I on stanął przed jednym zadaniem. Wcześniej był Kretu, wcześniej był Kowacz i tam inni trenerzy w reprezentacji Słowenii. I oni wykonywali świetną pracę, ale z reprezentacją zbudowaną tak naprawdę, czyli która trwała przez kilka ostatnich, nie wiem, niech będzie nawet 8-10 lat, bo oni praktycznie grali w takim żelaznym, mocnym składzie, dlatego byli bardzo niebezpieczni. A tutaj Soli, Fabio Soli wszedł na taki moment, gdzie musi połączyć te pokolenia, wykorzystać te najlepsze argumenty tych doświadczonych zawodników, ale również dobrze wkomponować tych młodych ludzi. I to nie tylko młodych, ale tych, którzy byli w reprezentacji, ale nigdy nie odgrywali ważnej roli. Mhm. A dzisiaj mamy środkowego, który Stalekara, który jest nagle szóstkowym zawodnikiem. A on ostatnie 5 lat cały czas był tym trzecim, czwartym środkowym i teraz jest wkomponowany jako ten doświadczony już zawodnik, ale nigdy nie grający na tym poziomie bardzo szeroko, więc to jest ciekawe i to jest ta siła tego trenera, że on to potrafił zrobić. Mówiliśmy na pokolenia, a nagle Słowenia dalej jest niebezpieczna.
20: Prawda, i to jest chyba najbardziej zaskakujące, że jednak ten mały kraj w sportach zespołowych i nie tylko w sportach zespołowych potrafi naprawdę wiele, ale czy Fabio Soli, czy Nikola Gribić są w stanie w takim meczu, jaką stawką jest finał Ligi Narodów, mogą w jakiś sposób zaskoczyć siebie nawzajem?
21: Nie, ja myślę, że nie. Tutaj oczywiście w takich spotkaniach, gdzie tyle spotkań się rozgrywa, to tu jest kwestia, kto tą przygotowaną taktykę będzie w stanie zrealizować, bo to, że wiemy, że mamy zablokować kogoś po prostej, że mamy zagrywać w danego zawodnika, to jest jedno, tylko żeby to robić skutecznie i na tyle mocno, to już jest ta wyższa szkoła jazdy, bo na treningach naprawdę różnie jest, można trafiać gdzie się chce, ale na spotkaniu, gdzie jest presja punktu, presja wyniku,

0: wejść, zablokować jedną akcję, ale nie wejdą na utrzymanie lub wzrost poziomu, który oni reprezentują w danym meczu.
1: A ta różnica dotycząca terminarzu rozgrywek, różnica, no Słoweńcy grali dzień wcześniej, mają 2 dni odpoczynku, Polacy wczoraj późno skończyli, jutro o 9 rano ten mecz, 9 rano oczywiście polskiego czasu, to będzie miało znaczenie?
0: Myślę, że nie. To jest drugi mecz tak naprawdę i to jeden dzień różnicy nie ma, tym bardziej to, co mówiłem na początku. Zawodnicy wolą grać niż siedzieć w fotelu i czekać na to, żeby można było zatrenować, bo nie ma zawsze możliwości, żeby mieć tą salę dostępną, a z drugiej strony, jeżeli masz mecz, to też nie można trenować cały czas, więc myślę, że oni nie mogą się doczekać tego spotkania ze Słowenią, wiedzą, po co pojechali do Ningbo, więc po prostu jutro nastawiajmy się na trudne spotkanie, ale jesteśmy faworytem tego spotkania.
1: A ewentualny brak awansu do finału powinniśmy odbierać jako rozczarowanie, jeżeli nasza reprezentacja z Ligi Narodów nie schodzi z podium od 7 lat, bronimy tytuł też z Ningbo, też z Chin. Jak należałoby odebrać to, no w końcu walczymy w półfinale?
0: Rozczarowaniem będzie, jeżeli nie przywieziemy medalu z Ningbo. To wtedy będę mógł powiedzieć, że to jest rozczarowanie. Jeżeli będzie medal, to będzie pewnie, będzie czuć duży niedosyt, ale myślę, że nikt się nie zastanawia nad tym, co będzie, gdy przegramy. Raczej się każdy zastanawia i pracuje nad tym, żebyśmy wygrali, bo naprawdę jesteśmy w dobrym momencie i w dobrej formie, żeby to powtórzyć. Oczywiście to jest tylko sport i to nie będzie łatwe, ale jak zobaczymy, że nie ma Francuzów, nie ma Włochów, nie ma Bułgarów, nie ma Brazylijczyków, tak naprawdę zostają nam 2 przeszkody i to przeszkody zespołów grających na poziomie, z którymi po prostu wygrywaliśmy. Nawet jeżeli to spotkanie pierwsze przegraliśmy 3-2 ze Słowenią, to była zupełna historia, bo to było ponad miesiąc temu, więc do tego meczu bym w ogóle nie przywiązywał uwagi.
1: To co, finał Polska-Japonia?
0: Taki mi się marzy, szczerze. Chciałbym, żeby zobaczyć i powiem dlaczego od razu.
1: Proszę.
0: Japonia wygrała dotychczas 13 spotkań na 13. Wygrała wszystkie spotkania, może nawet już 14, już nawet skończyłem to liczyć. Ale
1: no tak, 12 w fazie zasadniczej, tak jest.
0: Wygrali wszystkie spotkania dotychczas i wierzę, że jedno spotkanie muszą przegrać, więc chciałbym finał Japonii z Polską w wielkim finale Ligi Narodów.
1: A proszę powiedzieć, co w takim układzie sprawiło, że Azjaci dzisiaj są tak wysoko i mają taką ustabilizowaną formę? Bo jednak Japonia w tej Lidze Narodów, co by nie mówić, trochę zaskakuje chyba nas wszystkich.
0: Myślę, że tam się wiele rzeczy złożyło. Przede wszystkim oni po igrzyskach w Paryżu mieli bardzo duży niedosyt, bo oni tam mieli naprawdę to spotkanie z Włochami, gdzie no będzie im się śniło i będą pamiętali, tak jak się pamięta wygrane, tak samo i to spotkanie, które przegrali. I oni mieli ten następny sezon bardzo trudny. Bardzo trudno im było wrócić do tego rytmu, do tego mentalu, tej reprezentacji. A teraz sporo zawodników przyjechało i Japonia jako jeden z licznych zespołów od samego początku, od pierwszego spotkania praktycznie jest w całym podstawowym składzie. I to jest ich największy atut. Tam wróciły gwiazdy jak Ran Takahashi, jak Ishikawa, jak Nishida i ci zawodnicy grają wyśmienitą Ligę Narodów i to wyniki to potwierdzają. Więc to jest ta różnica. My jednak mieliśmy możliwości, skorzystaliśmy z tego. Inne reprezentacje też to próbowały robić, ale nam się plan udał, innym nie. Że mogliśmy wprowadzać nowych ludzi do tej reprezentacji, nowych ludzi, żeby grali. A koniec końców to ten plan, który miał Nikola Grbić, budowania zespołu na ten najważniejszy trzeci turniej i finałowy turniej, to już jesteśmy na tym poziomie, tym swoim najwyższym i to jest nasz atut, ale my możemy to zrobić. Japonia zaczęła od pierwszego meczu.
1: I tego trzeba się trzymać, tego życzymy naszym zawodnikom. Piotr Gruszka, były reprezentant Polski w siatkówce, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program zrealizował Krzysztof Woźniak, wydawał Tomasz Krzemiński, a mi pozostaje życzyć Państwu dobrego popołudnia. Błażej Kulesza, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: W
2: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo o 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita.

0: Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Piątek, 31 lipca, minuta po 16. Wnioski po upadku rosyjskiej rakiety, częściowo tylko opanowany kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie w Afryce i grill Morawieckiego. Nada Mozga, zaczynamy TOK 360. Parę dyżur na naszych F-16 40 km na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zupełnie inaczej niż wczoraj, gdy w Ternawie Kolonii 50 km na południe od Lublina spadła rosyjska rakieta. W tej sprawie rosyjski ambasador wezwany został do polskiego MSZ-u, a prokuratura w Lublinie przeprowadziła dziś oględziny fragmentów pocisku. Co wiemy na dziś? Ponad dobę po tym zdarzeniu, o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Śledczym z Lublina w tej chwili pomaga ekspert z Ukrainy, który widział wiele rakiet po wybuchach i nie ma wątpliwości, że to, co znaleziono na Lubelszczyźnie, to obiekt wyprodukowany w Rosji w tym roku, mówi prokurator Marcin Kozak.
5: Te wstępne czynności oględzin obiektu powietrznego pozwoliły nam na poczynienie już kategorycznych stwierdzeń co do tego, z jakim obiektem mieliśmy do czynienia, więc mamy do czynienia z rakietą H-101.
4: Teraz do akcji wkroczą biegli, którzy zbadają m.in. skład rakiety, materiał wybuchowy, które w niej były, czy tor jej lotu. Ale przypomnę, że w czwartek nad ranem syreny alarmowe zawyły prawie na całej Lubelszczyźnie, w tym w samym Lublinie. No i właśnie, na profilach miasta, na portalach społecznościowych informacji o tym fakcie nie było wcale. Pojawił się za to wpis ze słowami spokojnego dnia. To kpina, mówi nam jeden z mieszkańców Lublina.
6: To był dla mnie trochę taki nieśmieszny żart. No okej, rozumiem, że mogli sobie zaprogramować, żeby ta wiadomość, nie wiem, nawet poszła, no, ale ktoś powinien się gdzieś ogarnąć w pewnym momencie i stwierdzić, nie, hamujemy tę komunikację, bo to nie ma sensu. Powinna być oficjalna komunikacja. Było takie zdarzenie, wydarzyło się to i to. Dla mnie to była gdzieś tam kpina, że w ogóle pomijamy to, co się wydarzyło w nocy, życzymy sobie miłego dnia i idziemy dalej. No nie.
4: Miasto problemu nie widzi. Jak mówi rzeczniczka prezydenta Justyna Guść, to służby mają publikować oficjalne komunikaty.
7: Poranny wpis opublikowany na Facebooku miejskim został utrzymany w wyważonym tonie i nie miał na celu bagatelizowania wydarzeń z minionej nocy. Zarówno profile miasta Lublin, jak i prezydenta miasta w mediach społecznościowych nie zastępują oficjalnych ścieżek wykorzystywanych do przekazywania komunikatów alarmowych.
4: Nikt nie twierdzi, że zastępują, tyle tylko, że to właśnie na profilach miasta mieszkańcy szukali informacji, co dzieje się w Lublinie. Choćby uspokajającego komunikatu, że syreny zawyły, że zagrożenie z powietrza było, ale już jest bezpiecznie. Anna Gmiterek-Zabłocka,
3: No, reakcje władz na to, co wczoraj nad ranem wydarzyło się na Lubelszczyźnie, spierali się dziś posłowie. PiS twierdzi, że ta reakcja była niedostateczna.
8: Miło mądrego posłuchać. Ma prawo do zabrania głosu minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Marcin Kierwiński. Zapraszam.
9: Zaczniemy od tego, bo padają tutaj cały czas te same argumenty, dlaczego nie wysłano SMS-ów. To fachowcy w RCB decydują, jakiego narzędzia powiadomienia o niebezpieczeństwie mają użyć. System syren alarmowych, który budujemy, jest najszybszym sposobem informowania. Około 6 minut potrzeba było, aby uruchomić syreny na terenie powiatów. Za waszych czasów, nawet jakby rakieta leciała przez cały kraj, to żadna syrena w Polsce by nie zawyła. Wiecie o tym?
10: Proszę nie obrażać żołnierzy Wojska Polskiego.
9: Znaczy, także, bo nie wiem, czy wszyscy państwo słyszeliście. Były minister obrony narodowej w rządzie PiS-u nie jest w stanie odróżnić cywilnego komponentu ochrony ludności od tego, co robi wojsko. Wstyd, niech się pan już nie kompromituje.
3: Następnym razem na obradach posłowie spotkają się we wrześniu, bo sierpień to tradycyjnie miesiąc bez posiedzeń Sejmu, choć jak posłowie podkreślają, jeśli trzeba będzie przerwać urlop, zrobią to. Na jakie przepisy przyjęli na ostatniej prostej i do jakich projektów wrócą we wrześniu? Maciej Kluczka to wie. Czy szedłeś prosto z Sejmu? Będzie ci brakowało przez miesiąc?
11: Troszkę tak, ale szybko wrócą posłowie, a w ostatnich dniach w Sejmie wszyscy oczywiście żyli rozłamem w PiS-ie i powstaniem nowego klubu. Ja jednak przyjrzałem się też pracy merytorycznej z Sejmu i chociażby na tym posiedzeniu posłowie przyjęli zmianę w prawie oświatowym. Od września pilotaż e-dziennika. Będzie to specjalna aplikacja, która, jeśli szkoły się na to zdecydują, jeszcze w następnym roku zastąpi dotychczasowe dzienniki elektroniczne uczniów. Sejm zaakceptował też poprawki do tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Znany temat. Przepisy dadzą Rzecznikowi Praw Pacjenta większe uprawnienia. No i teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.
3: No dobra, z czym posłowie nie zdążyli przed wakacjami, bo tacy szybcy to oni nie są.
11: Tak, no między innymi z przyjęciem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu służb specjalnych. To jest pokłosie afery Pegasusowej. Koalicja rządząca chce dać sądom większe uprawnienia w nadzorze nad specsłużbami, ale ustawa wymaga jeszcze poprawek. Mówi Magdalena Sroka, szefowa Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa i posłanka PSL-u.
12: Sądy będą musiały uzasadnić również zgodę na kontrolę operacyjną. Do tej pory sądy, wydając zgodę, nie musiały zupełnie uzasadniać swojej decyzji. Teraz i przy odmowie, i przy zgodzie będzie to uzasadnienie musiało być. Sądy będą miały też możliwość sprawdzenia w trakcie kontroli operacyjnej, jakie materiały są pozyskiwane.
11: A jeśli mówimy o przerwie wakacyjnej, to po niej jesienią ma wrócić do pracy Komisja do Spraw Prawa Aborcyjnego. Jej prace zostały zawieszone na czas pracy nad inną ustawą o statusie osoby najbliższej. Wrócimy do tematu, mówi Ewa Szymanowska z Unii Centrum.
13: W nowym sezonie politycznym, czyli na jesień, wrócimy również do tego tematu i będziemy procedować te ustawy, które są. To też jest bardzo ważny temat, chcielibyśmy go w końcu zakończyć.
11: Ale oczywiście te przepisy najprawdopodobniej zawetuje prezydent, ale koalicja chce je przyjąć, by nie narazić się opinii publicznej na zarzut o bezczynność.
3: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. My się jeszcze słyszymy przed godziną 17, bo po 17 wywiad polityczny. A na początku sejmowych wakacji w Warszawie sympatycy Mateusza Morawieckiego i jego konkurencyjnego wobec PiSu Stowarzyszenia Rozwój Plus spotykają się trochę w wakacyjnym klimacie przy grillu. Były premier zwraca uwagę na młody wiek większości osób, które przyszły na zorganizowaną przez niego imprezę, na której był też reporter TOK FM Ben O'Connor.
14: Co panią zachęciło najbardziej, żeby tutaj przyjechać?
15: Dzisiaj na przykład jestem mega zaskoczona tym, że tutaj jest masę młodych ludzi. To jest bardzo budujące. Myślę, że właśnie to przyniesie korzyść.
14: Jak rozmawiałem z ludźmi, to oni bardzo często mówią o prelegentach i że to prelegenci byli właśnie tymi, którzy ich zachęcili do tego, żeby tutaj przyjść. Tak było też w twoim przypadku?
16: Prelegenci na pewno trochę, ale że tak powiem sam duży event i że właśnie jest to jakaś funkcja, gdzie właśnie pokazujemy, że my jesteśmy trochę nową prawicą, trochę bardziej nowoczesną, taką bardziej miejską, która właśnie wychodzi.
17: Zdecydowaliśmy z 40 parlamentarzystami, 40 kilkoma parlamentarzystami, że powołamy klub, żeby móc działać. Zostaliśmy odcięci od wszystkiego, ale ta przeszłość jest już za nami. Patrzymy już teraz w przyszłość, w nowe możliwości, rozwiązania. Tutaj bardzo wiele takich zaproponujemy.
3: Posłowie Rozwoju Plus i często zarazem posłowie PiSu, bo wyrzuceni nie zostali, twierdzą, że choć wydarzenie było planowane od miesięcy, samego rozłamu w PiSie i tworzenia nowych struktur wtedy jeszcze pod uwagę nie brali. Już 34 osoby zginęły w czasie próby forsowania granicy między Marokiem a hiszpańską eksklawą Ceutą. Od kilku dni trwa tam poważny kryzys migracyjny. W ciągu zaledwie doby do Ceuty przedostało się ponad 50 tysięcy migrantów z Afryki Północnej. Cezar Jaszczyk.
18: Ceuta mierzy się teraz z prawdziwą migracyjną katastrofą. Tysiące ludzi koczują na ulicach miasta. Kolejni próbują dostać się na hiszpańskie terytorium, płynąc w pław wzdłuż fal ochronów. Madryt skierował na miejsce oddziały wojska, które mają wspierać funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Skąd w ostatnim czasie takie migracyjne wzmożenie? W TOK FM mówił o tym dyrektor Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, profesor Jan Brzozowski.
19: Na pewno impulsem jest wyrok Sądu Najwyższego z początku tego miesiąca, który zakazał de facto automatycznych pushbacków, czyli zawracania tych osób, które przekroczyły granicę natychmiast na terytorium Hiszpanii. Natomiast myślę, że taka akcja została bardzo precyzyjnie zaplanowana. 50 tysięcy osób nie przedziera się spontanicznie, nie decyduje się na jednak ryzykowne płynięcie morzem, nawet stosunkowo blisko do sąsiedniego kraju, więc to na pewno stoją za tym nielegalne organizacje przemycające ludzi, które po prostu testują system.
18: A wszystko według władz w Madrycie dzieje się za cichym przyzwoleniem Maroka. Hiszpańskie MSW poinformowało, że połowa z 50 tysięcy migrantów, którzy sforsowali granicę, zgodziła się na dobrowolne opuszczenie Ceuty. Ale z kolejnych europejskich stolic płyną negatywne oceny tego, jak Hiszpania radzi sobie z sytuacją. Resort Spraw Wewnętrznych Finlandii uznał, że Hiszpanie całkowicie zawiedli, jeśli chodzi o ochronę granicy Unii Europejskiej. A Włochy Włochy z premier Giorgią Meloni na czele zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: TOK 360, teraz dwa ostrzeżenia od MSZ-u. Pierwsze do Polaków, którzy chcą uczestniczyć jutro w Paradzie Równości w Hamburgu, żeby zachowali szczególną ostrożność. Po tym, jak podczas Parady Równości w Berlinie w poprzedni weekend doszło do zamachu, zginęła jedna osoba Polka, a 31 osób zostało rannych. Według policji nie ma konkretnych przesłanek o zagrożeniu dla uczestników Parady w Hamburgu, a impreza będzie szczególnie zabezpieczona. Po drugie, polskie MSZ ostrzega turystów w Grecji i tych, którzy do Grecji polecą, przed pożarami, między innymi na Krecie, na Paros i na Lesbos, a więc wyspach. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie przekazywane są przez greckie służby razem z zaleceniami, również po angielsku, również w formie komunikatu push na telefony, bo Grecja, podobnie jak inne kraje basenu Morza Śródziemnego, zmaga się z pożarami w kilku regionach. Konieczne są ewakuacje. Tylko na Krecie musiało wyjechać z tej wyspy 8 tysięcy osób. To już pewna data. Premier ogłosił, że przedterminowe wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. To nie przypadek, a polityczna kalkulacja, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Marek Bankowicz. Jego zdaniem premier nie wykorzystał całego czasu, jaki dawał przepis, bo obecna sytuacja polityczna rządzącym sprzyja. Dlaczego o tym Katarzyna Młynarczyk?
4: Bo jak przekonuje profesor, krótka kampania nie daje opozycji czasu na złapanie oddechu.
20: Premier miał możliwości manewru daleko idące i te wybory mogły się odbyć pod koniec października. Ale właśnie doszedł do wniosku, że nie. Jest bardzo poważny rozłam w PiS-ie. Sytuacja jest korzystna dla ugrupowania rządzącego.
4: To oznacza jedno. Kandydaci nie mają ani dnia do stracenia i raczej o urlopie w sierpniu powinni zapomnieć. Wakacje schodzą na dalszy plan, bo najbliższe tygodnie zdecydują o tym, kto jesienią będzie rządził Krakowem. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Grzegorz Braun miał bardzo duży wpływ na moje życie, mówi Annie Piekutowskiej w programie Zapytam Inaczej. Gizela Jagielska, ginekolożka, która ratowała życie kobiet, robiąc legalne aborcje. Ponad rok temu Braun wtargnął do szpitala, w którym wtedy pracowała, i uniemożliwił jej pracę. Twierdził, że przeprowadza obywatelskie zatrzymanie.
21: Ja naprawdę po tym incydencie zaczęłam się obawiać o swoje bezpieczeństwo, po prostu, czego do czasu tego incydentu nigdy o tym nie pomyślałam w ten sposób. Wpłynął też na moje życie zawodowe, dlatego że po tym ataku ja jeszcze raz zrewidowałam ścieżkę mojej kariery tak naprawdę i potem dwóch chyba bodajże czy trzech miesiącach zrezygnowałam z bycia wicedyrektorem. I nie ukrywam, że to też miało wpływ na pewno na dalszy mój los.
3: Cała rozmowa w podcastach na TokFM.pl i w aplikacji TokFM. Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet i jest prokuratorskie postępowanie w tej sprawie, ale Grzegorz Braun odmawia składania zeznań albo blokuje przesłuchania. To jest TOK 360, 16.13. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest Marcin Ogdowski, dziennikarz Polski Zbrojnej. Dzień dobry.
22: Witam pana, witam państwa.
3: Po wczorajszym upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mam wrażenie, że dyskusja jest bardzo podobna do tej wrześniowej, po tym jak na terytorium Polski wleciały rosyjskie drony. Zestrzeliwać, nie zestrzeliwać, ważenie ryzyk, rozważania też ekonomiczne. Ja chciałbym zrobić taki krok wstecz, spojrzeć nieco szerzej i spojrzeć na polskie niebo pod kątem jego obrony, gdyby to nie była jedna rakieta, a na przykład, tak jak w Ukrainie wczoraj, 20. Jak wygląda ochrona polskiego nieba?
22: Oj, no to wtedy, w momencie, w którym mamy zagrożenie tego typu, to niejako automatycznie przechodzimy z trybu pokojowego, w którym jesteśmy, w tryb wojenny, w tryb obrony. Nie byłoby dyskusji o tym, czy może nie tyle dyskusji, zmieniłyby się procedury, tak? W tym momencie, w tym trybie pokojowym trzeba nam nie tylko śledzić radarowo, identyfikować radarowo cel, musimy też go wizualnie potwierdzić to, czym on jest, prawda? Czyli no, miejsce, gdzie ten obiekt się przemieszcza, musi polecieć samolot. No, generalnie coś, co wymaga czasu, coś, co wymaga trochę innego podejścia, no musiałoby ustąpić działaniu w trybie takim półautomatycznym, czyli jest zagrożenie, no to strzelamy do tego, co leci, z tego, co mamy w tym momencie.
3: Czyli rozumiem, że to jest zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inne środki, zupełnie inne procedury, rzeczy absolutnie nieporównywalne, ale rozumiem, że w takim razie ten system obrony przeciwko takim zagrożeniom jest. To nie jest tak, że jeżeli rakiet będzie więcej, to będziemy latać za nimi F-16.
22: No to by F-16 dalej będą za rakietami latać. To się nie zmieni. Z taką sytuacją mamy też do czynienia w Ukrainie, gdzie samoloty myśliwskie, samoloty wielozadaniowe strącają istotną część pocisków manewrujących, wystrzeliwanych przez Rosjan. To jest adekwatny środek do walki z tego typu zagrożeniem, okay. Ale oczywiście gros tych wysiłków obronnych przejmą na siebie klasyczne systemy, czyli wyrzutnie na ziemi, najogólniej rzecz ujmując. Mamy. To znaczy ten system oczywiście on jest w budowie, tak? To jego najbardziej efektywne piętro, które znamy pod hasłem program Wisła, za którym kryją się wyrzutnie Patriot, no jest w tym momencie dopiero w takiej fazie, może już nie początkowej, ale no daleko i do zaawansowanej. Tak, mamy operacyjne 2 wyrzutnie, chcemy mieć docelowo 8. Więc to jest tego typu poziom zaawansowania.
0: Ale to też, jeżeli dobrze rozumiem, nie jest tak, że chronimy wszystko, chronimy kluczowe obszary.
22: Nigdy żadna obrona przeciwlotnicza w żadnym państwie nie jest przeznaczona do tego, żeby bronić wszystkiego, bo to też się fizycznie nie da. Przeciwnik zawsze będzie dążył do czegoś, co się w nomenklaturze wojskowej nazywa przesaturowanie. Czyli no, wyślę w powietrze tyle rozmaitych obiektów, z których większość, czy część przynajmniej, będzie wabikami, no by nas zmusić do tego, byśmy strzelali do jak największej liczby. Efektem takiej saturacji zwykle jest to, że jakaś tam część przy dobrze ustawionej obronie przeciwlotniczej, to kilkanaście procent środków napadu powietrznego się przedziera. Tak? Więc to też tego typu arytmetykę trzeba wziąć pod uwagę. Ale generalnie dzięki temu, że te systemy obrony przeciwlotniczej są dzisiaj bardzo mocno ztechnicyzowane dzięki temu, że istnieje coś takiego jak, nie wiem, jak komputery balistyczne, jesteśmy w stanie wyliczyć rozmaite trajektorie nadlatujących do nas obiektów i jeśli uznamy, że to, co leci, spadnie w miejscu, które nie jest na przykład zamieszkałe, no to nie ma sensu do tego strzelać, prawda? Tak na przykład wzorcowym przykładem tego typu rozwiązań jest izraelska żelazna kopuła, tak? Która też nie strzela do wszystkiego, co przylatuje nad Izrael.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Ogdowski, dziennikarz Polski Zbrojnej, był gościem TOK 360. Do tematu upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie wrócę też po 18 w TOK 360. Z innej strony, zabyły syreny. Niektórzy chowali się w garażach podziemnych, niektórzy spali dalej. A ja przypomniałem sobie, że jest taki portal reklamowany niedawno, gdzieukryć.pl i zastanawiam się, czy wpisanie tego adresu w takiej sytuacji jest dobrym pomysłem. Wpisałem na komputerze, wydaje mi się, że nie najlepszym, ale o tym po godzinie 18. Na razie 16.18, o 16.20 informacje TOK FM po nich o tym, czy Hamas się rozbroi. Donald Trump twierdzi, że tak. Czy wierzyć Donaldowi Trumpowi?
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
23: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
24: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
25: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka, sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią, poinformował Sztab Generalny. Do końca roku ma to być ponad 200 km. Lądowa granica Polski z Obwodem Królewieckim oraz Białorusią liczy 628 km. Do tego dochodzą 22 km granicy morskiej z Rosją w regionie Mierzei Wiślanej. Prezydent Francji Emmanuel Macron zalecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią po napływie tysięcy migrantów do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Media, które powołują się na współpracowników Macrona, dodały, iż zapewnił on, że Francja jest gotowa pomóc Hiszpanii. Z kolei Haga i Bruksela wezwały Hiszpanię do ochrony zewnętrznej granicy wspólnoty, a Maroko do podjęcia działań po swojej stronie. Oba rządy opowiedziały się za twardą reakcją, ale nie poparły włoskiego postulatu zamknięcia strefy Schengen z Hiszpanią. W Demokratycznej Republice Konga stwierdzono do tej pory ponad 3,5 tysiąca zakażeń wirusem Ebola. Ponad 1500 osób zmarło, poinformował rząd tego państwa. Według agencji Reutera obecna epidemia eboli jest drugą największą w historii. Kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Teraz prognoza pogody.
26: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
5: W nocy deszcz i burze na północy, zachodzie i w centrum, bez opadów na południu i południowym wschodzie. Sobota upalna i także burzowo-deszczowa. Termometry pokażą to 25 stopni na północnym zachodzie, 28 w Wielkopolsce, 33 na Mazowszu, do nawet 36 na Podkarpaciu.
26: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
0: 16.22, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Donald Trump ogłosił porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu. Dodał, że udało się je osiągnąć na forum Rady Pokoju. Plan ma być realizowany etapami, a po jego zakończeniu izraelska armia będzie musiała wycofać się ze strefy Gazy. Sprawa strefy Gazy trochę zniknęła z tego głównego nurtu medialnego, ale w międzyczasie mówiliśmy o tym, że Rada Pokoju właściwie nie za bardzo funkcjonuje, że zniknęły z niej pieniądze. Wcześniej mówiliśmy, że Hamas nie za bardzo by się chciał rozbroić, więc zastanawiam się, co przegapiliśmy przez tych kilka miesięcy.
6: Wydaje mi się, że chodzi raczej o jakąś taką grę dyplomatyczną bardziej niż realne uzgodnienie tego, co się będzie działo, bo Hamas wydaje mi się, że nie zmienił swojego stanowiska, przynajmniej w kontekście tego rozbrojenia. Hamas mówi, że zgodzi się na całkowite rozbrojenie, przekazanie uzbrojenia, jeśli Izrael wycofa się z Gazy i zagwarantuje niezależność tego terytorium. Takie deklaracje już miały miejsce. Jak rozumiem, one zostały uznane za przyjęcie jakiegoś planu i pamiętajmy niestety, że ten plan nie został zaakceptowany jeszcze przez rząd Izraela, więc tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Wydarzyło się to, że Trump powiedział, że taki plan został zatwierdzony. Natomiast jak wiemy, jak Trump coś mówi, to niekoniecznie jest to zgodne z faktycznym stanem rzeczy.
0: No, tak samo gdyby rząd Izraela zapowiedział wycofanie się ze strefy Gazy, to wątpiłbym w związek z faktycznym stanem rzeczy tutaj. Ale właściwie dlaczego Izrael miałby na to nie pójść? Gdyby Hamas rzeczywiście, gdybyśmy w ogóle wiedzieli, kto w Hamasie podejmuje te decyzje i gdyby Hamas rzeczywiście miał się rozbroić?
6: To znaczy tak, zbliżają się wybory w Izraelu, więc wydaje mi się, że one są takim tematem, który będzie determinował decyzję Netanyahu i to, czy Izrael w ogóle zajmie się tym tematem. Tak? To znaczy mamy dynamikę bardzo przedwyborczą i wydaje mi się, że to ona będzie determinować. Jeśli z sondaży będzie wynikać, że jakieś działania w Gazie będą pomagać Netanyahu, no to on podejrzewam podejmie takie działania, które będą mu sprzyjać, a jeśli ludzie w Izraelu nie będą zainteresowani żadnymi działaniami, a prawdopodobnie tak jest, no to wtedy Netanyahu pozostanie w Gazie i po prostu będzie ignorował to, co się dzieje. Pamiętajmy, że Netanyahu spotkał się z Trumpem we wtorek, więc to ogłoszenie tego tak zwanego planu pokojowego następuje po bezpośrednim spotkaniu tych dwóch liderów. W związku z czym mam poczucie, że to zostało gdzieś tam, czy musiało być dogadane. No i teraz prawdopodobnie to się wydarzyło w piątek, więc zarówno Trump, jak i Netanyahu pewnie sprawdzają, jak reagują giełdy, jak reagują sondaże i co się z tym wydarzy. Natomiast druga rzecz, no oczywiście to nie jest tak, że my nie wiemy w ogóle, kto podejmuje decyzję w Hamasie, bo te nazwiska są znane, tam też jest biuro polityczne, jest ta Rada Szury. Więc tam są konkretne osoby, które podejmują decyzje i te nazwiska są znane. To nie jest tak.
0: To może ja dokonałem pewnego skrótu myślowego, bo rzeczywiście to mogło tak zabrzmieć, co ja powiedziałem, bo pamiętam też sprzed tych kilku miesięcy, kiedy rozmawialiśmy o tych na antenie TOK FM o różnych wątkach wojny w strefie Gazy. Pamiętam rozmowy o tym, że Hamas jest bardzo podzielony w tej kwestii, czy rozmawiać z Izraelem, czy też nie.
6: Tak, no bo tam wiadomo, że są skrzydła i wojskowe, i te skrzydła polityczne, ale wydaje mi się, że jeśli Khalil Ahaya, czyli ten przewodniczący biura politycznego, wydaje taką decyzję, że jesteśmy gotowi się rozbroić, to musiało to jednak być uzgodnione też z tym skrzydłem wojskowym. Tam nie ma takich tak mocnych podziałów, które doprowadziłyby do jakiegoś rozłamu w ramach organizacji. Tutaj wydaje mi się, że kluczowym procesem, który będzie decydował o tym, co się dzieje, to jest temat Arabii Saudyjskiej, bo przypomnijmy, wojna 7 października, czy atak Hamasu 7 października, miał miejsce ze względu na to, że zbliżały się negocjacje dotyczące normalizacji stosunków Arabii Saudyjskiej z Izraelem. Arabia Saudyjska dzisiaj czy wczoraj zostały podane dane, że jej gospodarka spadła o 5% w wyniku wojny w Iranie, czy PKB. W związku z czym Arabia Saudyjska jest pod ogromną presją i tą presję na pewno Izrael i USA będą wykorzystywać po to, żeby przekonać Arabię Saudyjską, żeby jako największe państwo arabskie, strażnik dwóch najświętszych meczetów, tak, lider w świecie muzułmańskim, uznało Izrael, znormalizowało te relacje bez dotychczasowego warunku, czyli uznania państwowości Palestyny, bo do tego dążą władze USA i Izraela.
0: Ale też jak w ostatnim tygodniu Amerykanie naciskali właśnie na Arabię Saudyjską, żeby przystąpiła do porozumień abrahamowych i zaakceptowała istnienie państwa Izrael, uznała istnienie państwa Izrael, to Saudyjczycy wciąż ten warunek bardzo zdecydowanie stawiali. I to się, rozumiem, nie zmieniło. Czy kruszeją?
6: To się nie zmieniło, natomiast wydaje mi się, że Izrael i właśnie patrzyłbym w tym kierunku, bo to raczej od Arabii Saudyjskiej, a nie od liderów Hamasu, najbardziej zależy to, co się będzie działo w najbliższym czasie w strefie Gazy.
0: Bardzo dziękuję. Dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, był gościem TOK 360. Jest 16:28. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest Przemek Jurgiel-Żyła, członek zarządu Movens Capital. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: W ten weekend w życie wchodzi część tak zwanego AI Act. Chodzi głównie o przepisy dotyczące przejrzystości korzystania ze sztucznej inteligencji. Zauważymy te zmiany?
7: Powinniśmy je zauważyć głównie w miejscach, w których mamy bezpośredni kontakt ze sztuczną inteligencją, albo moglibyśmy mieć, a nie wiedzieliśmy do tej pory, że mamy, czyli na przykład w chatbotach, w reklamach, czy różnego rodzaju nie wiem, filmikach, utworach muzycznych i tak dalej, szczególnie na platformach społecznościowych.
0: Bo chatbot będzie musiał zrobić to, co zwykle już robi, czyli mówi: cześć, jestem wirtualnym asystentem takiej i takiej firmy, powiedz, w czym masz problem. To już będzie obowiązek, żebyśmy wiedzieli, że nie rozmawiamy z człowiekiem.
7: Dokładnie tak. Będzie musiał jednoznacznie określić, że jest botem opartym o sztuczną inteligencję, co dzisiaj nie zawsze było oczywiste i niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
0: Jak wyraźna ma być ta informacja, bo zdarza mi się odbierać telefony. Teraz już słyszę po tonie głosu, że coś tu nie gra, ale myślę, że jak wszystkim zdarzyło nam się też nieświadomie wejść w dialog z botami.
7: Nie ma dokładnego kodeksu jeszcze. Dopiero jak powstanie urząd, który będzie te praktyki oznaczać, to on ma dopiero powstać za kilka miesięcy w Polsce, to pewnie będzie troszeczkę więcej wiadomo w tym aspekcie. Na pewno to, co mówią przepisy wprost, to mówią tyle, że ma być to jednoznaczne w przypadku na przykład takich botów, bo jeśli mówimy tutaj o utworach wytworzonych przez sztuczną inteligencję, to nie zawsze będziemy tego wprost świadomi, o ile nie są one przeznaczone do publicznego użytku, czy przekazują publicznej informacji, czyli są na przykład nie wiem, wewnętrznymi dokumentami w firmach albo w jakimś węższym gronie przekazywanych, to wystarczy, że takie dokumenty będą miały znak wodny. On nie musi być widoczny wprost, ale będzie musiał być, te dokumenty będą musiały umożliwiać sprawdzenie za pomocą systemów maszynowych, czy jakichś innych algorytmów, informacji o tym, czy dokument został stworzony za pomocą sztucznej inteligencji, czy też przez człowieka.
0: Ale jeżeli to będzie opublikowane na zewnątrz, to już musi być to zero-jedynkowe.
7: Tak, w większości przypadków, jeśli to jest opublikowane na zewnątrz, tutaj też jest kilka wytrychów, bo jeśli jest to utwór artystyczny i wytwarzany w formie na przykład teledysku albo tam podobnych rzeczy, no to teoretycznie to oznaczenie nie powinno zakłócać odbioru, więc tutaj znowu mamy jakiś taki poziom szarości. Jednak w przypadku takich prostych komunikatów typu właśnie chatbot, typu reklama, która jest na billboardach albo w telewizji, jednoznacznie to powinno być oznaczone. Nie ma informacji dokładnie, co to znaczy ta jednoznaczność. On to musi raczej być zawarte w utworze, bo dzisiaj mamy też sytuację taką, że na przykład social media oznaczają wytwory sztucznej inteligencji pod filmem, no ale taki film można pobrać i wtedy już się tam informacje traci. Więc tutaj te przepisy uszczelniają, że tak powiem, aspekty związane z tym, w jaki sposób to oznaczenie ma wyglądać. Ono ma być jednoznaczne, ale dokładnie jak, to póki co jest to po stronie przedsiębiorców, czy osób, które wytwarzają takie utwory, wybranie tej wersji oznaczenia.
0: I deepfake'i mają być też oznaczone.
7: Tak, deepfake'i jednoznacznie, czyli jeśli wytwarzamy głos, który nigdy nie został wypowiedziany, albo obraz, który nie został nigdy nagrany czy utrwalony, to też musi być jednoznacznie określone, czyli możemy w cudzysłowie, zakładając, że mamy do tego prawa, wykorzystać wizerunek swój lub czyjś, ale jeśli to nie było nagrane w formie prawdziwego wydarzenia, tylko było wytworzone za pomocą sztucznej inteligencji, to też jednoznacznie musi być określone. Nawet jeśli osoba, która zostaje, że tak powiem, skopiowana przez sztuczną inteligencję, wyraża zgodę na opublikowanie tego typu treści.
0: No dobrze, a kiedy rozpoznamy bojem te szarości, kiedy praktycznie o tym się przekonamy, jak to działa? Bo prawdę mówiąc, te szarości, o których pan wspomniał, one mnie trochę niepokoją, bo jak ktoś ma czyste intencje, no to oznacza, jak ktoś ma mniej czyste intencje, no to będzie próbował jakoś to wszystko obchodzić.
7: Jak ktoś ma mniej czyste intencje, to pytanie, czy ma wystarczająco dużą motywację do tego, żeby mimo wszystko łamać prawo, bo to często się wiąże jedno z drugim.
0: I czy ma wystarczająco dużo gotówki, żeby ewentualnie zapłacić kary, może
7: po? Żeby się bronić. Dzisiaj będziemy mieć przez kilka chwil takie trochę bezkrólewie, ponieważ wchodzą w życie przepisy, ale sama tak zwana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie nadzorować ten proces w Polsce, dopiero powstanie, jeśli dobrze pamiętam, w październiku, w połowie października, więc mamy tutaj takie chwile, takie momentum, gdzie zanim wejdą przepisy i przedsiębiorcy się do nich dostosują, do momentu, w którym będzie jakikolwiek organ, który będzie dbać o to otoczenie, to jeszcze chwilę jest ta przerwa, no aczkolwiek organ zawsze może spojrzeć wstecz, że się tak wyrażę. I tutaj wydaje mi się, że każda firma, nieważne czy ona jest duża, mała czy średnia, dbając o, że tak powiem, swoje zasoby, raczej będzie dążyła do tego, żeby te informacje jednoznacznie określać. I tak samo jak mieliśmy przepisy RODO, które jakiś czas temu weszły i one wymagały oznaczenia, czy informowania użytkownika o tym, że się, czy się wyraża zgodę na przetwarzanie cookiesów i tam podobne, czy w ogóle na przetwarzanie danych osobowych, no to tak samo będzie to wyglądać tutaj. W tym zakresie akurat uważam, że te przepisy są bardzo potrzebne i bardzo zasadne. Jedna rzecz, która jest też bardzo istotna dzisiaj, to to, że jeśli przedsiębiorcy w jakimś zakresie wykorzystają sztuczną inteligencję do przetwarzania na przykład danych osobowych, no to powinni też zadbać o to, żeby na przykład zaktualizować polityki RODO o te informacje, które wchodzą z nowymi przepisami związanymi z AI Act.
0: Trochę mnie pan uspokoił, ale wspomniał pan o średnich firmach, wspomniał pan o dużych firmach, a jeszcze są te bardzo, bardzo duże technologiczne i zastanawiam się, czy one się nie burzą i nie próbują jakoś dociskać. Czy już czas na lobbying był i przegrały w Brukseli?
7: Oczywiście, że będą jakby szukać wytrychów w każdym przepisie, który wchodzi. To się dzieje cały czas. Myślę, że już częściowo to z jednej strony troszeczkę już jest po fakcie, no bo te przepisy już wchodzą. To nie jest tak, że one dopiero są opisywane, ustalane, tylko one już wchodzą. Na pewno to, co myślę, że dwustronnie udało się, że tak powiem, wywalczyć, no to to, że te przepisy wchodzą w różnych terminach, różne elementy tych przepisów, bo jeszcze dużo rzeczy przed nami. One na koniec tego roku będzie część rzeczy wchodzić, w przyszłym roku będą wchodzić i tak dalej, no ale każdy, kto realizuje swoją usługę na terenie Unii Europejskiej, bo jak dotyczy Unii Europejskiej, musi się co do zasady do tych przepisów dostosować. No i tak samo jak mieliśmy z RODO, te big techy próbowały szukać sposobów na to, żeby to spłaszczyć, obejść, jakoś nie informować albo komunikować, że to przecież serwery są w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, na samym końcu jednak wszyscy tylko użytkownika informują i w politykach prywatności bezpośrednio o tym, że te dane przetwarzają. W przypadku sztucznej inteligencji będzie to samo. Dodatkowo te przepisy, które teraz wchodzą, jeszcze rozdzielają na przykład przedsiębiorców na takich, którzy wytwarzają sztuczną inteligencję, od takich, którzy pasywnie używają. I to też, te przepisy też to regulują i doszczegóławiają i tutaj akurat te duże firmy i te duże koncerny mają najwięcej obowiązków w tym zakresie i muszą być jednoznaczne, jeśli chcą prowadzić działalność gospodarczą i udostępniać te systemy na terenie Unii Europejskiej.
0: Bardzo dziękuję. Przemek Jurgiel-Żyła, członek zarządu Movens Capital, był gościem TOK 360, 16.37 o 16.40. Informacje TOK FM. Po nich czas na weekend z TOK FM. Dołączy do mnie Ula Malko, współprowadząca audycję Czas Rodziców.
23: Reklama.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorabatem masz, kupuj.
9: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
10: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Karkówka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31.

0: 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 16.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Finansowanie programów lekowych pozostaje priorytetem Narodowego Funduszu Zdrowia i resortu, zapewnił w Sejmie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Zaznaczył, że pacjenci są bezpieczni. Była to odpowiedź na zarzuty posła PiS Czesława Hoca. Według niego wielu pacjentów w Polsce przeżywa dramat z powodu wstrzymania lub ograniczenia programów lekowych. Wiceminister Maciejewski przyznał, że w debacie publicznej pojawiają się informacje sugerujące ograniczenie dostępności leczenia. Wynikają one z tego, że NFZ zapłacił za nadlimity w programach lekowych i chemioterapii za pierwszy kwartał tego roku. Dodał, że jeśli szpital odmawia pacjentowi leczenia, powinien wskazać inną placówkę medyczną, w której zostanie wykonane świadczenie. Jest wniosek o areszt dla 38-letniego Jakuba Esz, który wczoraj w Kuźnicy Starej na Śląsku wjechał BMW na chodnik i potrącił 9-letniego chłopca. Dziecko zmarło w szpitalu. Badania toksykologiczne wskazały, że kierowca był pod wpływem narkotyków. Auto prowadził mimo 5-letniego zakazu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta USA Donalda Trumpa, by porozmawiał z multimiliarderem Elonem Muskiem, aby ten pozwolił Kijowowi na użycie Starlinków przy atakach na wyrzutnie rakiet balistycznych w głębi Rosji. Poinformował o tym magazyn The Atlantic, powołując się na swoje źródła. Według gazety Trump miał na nie jednoznacznie nie odpowiedzieć. Wojska izraelskie doprowadziły do serii potężnych eksplozji w rejonie ruin zamku Balfour na południu Libanu, poinformowała libańska agencja NNA. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przekazał, że armia wysadziła tunele Hezbollahu, wykorzystując do tego 700 ton materiałów wybuchowych. Według Izraela tunele były centralnym elementem przygotowanego przez Hezbollah planu inwazji na południe Izraela. Wybudowana przez krzyżowców w średniowieczu, twierdza Balfour, została w zeszłym tygodniu wpisana na prowadzoną przez UNESCO listę Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu. Libańskie Ministerstwo Kultury przekazało, że pozostałości zamku nie zostały zniszczone.
10: Adam Ozga, razem ze mną w TOK 360. Ula Malko, psycholożka, psychoterapeutka, współautorka audycji Czas Rodziców w soboty o godzinie 13 w TOK FM. Jutro rusza Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Ja mam takie skojarzenie, że jak karmienie piersią, no to zaraz wcześniej jest poród. I zaprosiliśmy Cię, żeby zamienić parę słów na temat wsparcia, jakim rodzice mogą dzielić się po porodzie. Ja się na dzień dobry mogę podzielić własnym błędem, tak jak to postrzegam, chociaż chyba dość szybko po jednej rozmowie i dwóch dniach zweryfikowanym, to znaczy ja chciałem ogarnąć wszystko dookoła. I dopiero po tych dwóch dniach i jednej rozmowie dotarło do mnie, że można odpuścić tę zmywarkę, można odpuścić ten obiad, a trochę wyluzować i trochę się skupić na sobie nawzajem. I to może być największa wartość wsparcia.
9: No ja myślę, że to jest w ogóle nowy początek i duże wyzwanie na początku.
10: Bo zmienia się wszystko.
9: Tak. I z jednej strony jest tak, że wszystko się zmienia i wielu młodych rodziców mówi, że się tego w ogóle nie spodziewali i że się do tego nie da przygotować. Jednocześnie myślę, że warto się rzeczywiście jakoś próbować przygotować, chociażby rozmawiając z innymi rodzicami małych dzieci, albo czytając jakieś książki, ze względu na to, że tak mało tych dzieci jest wokół. W związku z tym kompletnie sobie tego nie wyobrażamy, jak to jest. I rzeczywiście zmienia się wszystko i doba się bardzo spowalnia, albo też przyspiesza w zależności od tego, jak na to spojrzymy, bo ten mały człowiek ma strasznie dużo drzemek. Co chwilę się coś mu dzieje w takim sensie, że a tu płacze, a tu jojczy, a tu jest kupa, a tu... No, prawda? To jest tak, że nagle jesteśmy w jakiejś zupełnie innej czasoprzestrzeni.
10: A tutaj byliśmy we dwójkę, było tak fajnie, wychodziliśmy, tyle seriali oglądaliśmy.
9: Tak, tak. No wydaje się to rzeczywiście zmiana taka, która wywraca wszystko do góry nogami. Jednocześnie wydaje mi się, że jak się na tym tak na spokojnie zatrzymamy w tym miejscu, trochę to, co powiedziałeś o takim zwolnieniu i byciu we dwójkę, to jest trochę łatwiej niż jak jesteśmy osaczeni przez te różne wizje tego, co się ma wydarzyć. Odwołuję się tu do tego, że wielu rodziców zgłasza się do mnie z takim niepokojem, że w ciągu nawet tych pierwszych tygodni po powrocie nie zrobili jeszcze tego i tego i tego. I że to dziecko jeszcze czegoś nie robi, no bo obejrzeli na Instagramie albo w jakimś innym miejscu, że to dziecko już powinno coś. I myślę, chciałam jakoś bardzo...
10: Ile ono ma lat? Zero.
9: Zero,
10: to
9: tak.
10: To może jeszcze nie powinno.
9: Tak, i tak samo jest z tym karmieniem piersią, od którego zacząłeś. No, my naprawdę nie potrafimy tego i to dziecko też nie potrafi. I to jest naturalne, że potrzebujemy kogoś, kto nauczy tego człowieka się przystawiać, że potrzebujemy kogoś, kto nam pokaże albo pomoże nosić takiego małego człowieka. Ja się bardzo cieszę, że teraz położne środowiskowe... No jakoś te standardy zapraszają rodziców do tego, żeby korzystać z ich wsparcia. W związku z tym to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście powolutku uczyć się tego życia we trójkę, bo rzeczywiście to pierwsze dziecko to jest duża nowość.
10: Tak, otwarta głowa wydaje mi się, że jest tutaj niezwykle ważna, a są jakieś błędy, których można uniknąć, bo one mogą prowadzić do kłopotów, z którymi ty się w twojej praktyce zetknęłaś?
9: Nie wiem, czy bym to nazywała błędami. Raczej myślę o tym,
10: a
9: że...
10: A to jest bardzo ważne, co teraz mówisz.
9: Aha.
10: Bo ja już to poddałem pewnej ocenie, którą dobrze sobie w ramach tej otwartej głowy wyłączyć.
9: Tak, no myślę, że jesteśmy ciągle poddawani ocenom jako rodzice. Że właśnie chociażby w kontekście noszenia, karmienia, spania, jest tyle teorii, każda właściwie można powiedzieć, że jest sprzeczna i też właśnie wystawiona na ocenę, czyli jak się karmi piersią, to źle, bo się dziecko zależne jest od nas, jak się karmi butelką, też źle, jak kobieta chce, żeby dziecko spało koło niej, niebezpiecznie może coś mu zrobić, tak, że jest bardzo wiele ocen, więc jakoś...
10: One są jeszcze one mają ten podtekst negatywny, a dotykają jakiejś strasznie delikatnej sfery tego bezpieczeństwa i tej niepewności.
9: Dokładnie, w dodatku jest tak, że przecież na samym początku my się siebie uczymy. Może nam się pojawić w domu taki człowiek, który uwielbia jeść i często chce, albo może być taki na przykład, który jest wcześniakiem i jest mu trudno w ogóle zacząć jeść i w ogóle się miało to ten początek trudny. W związku z tym jest masa emocji i hormonów, które nam nie pomagają się w tym odnaleźć. Więc na pewno byłabym bardzo wobec siebie łagodna i myślę, że panowie też mogą być wobec siebie łagodni, bo będziemy wszyscy popełniać błędy na tym początku. Błędy rozumiane jako to, że się po prostu siebie uczymy, a nie błędy jako coś, co się skończy jakąś katastrofą. Na szczęście małe dzieci nie są takie kruche, bo ja bardzo wierzę w to, żebyśmy nie dotrwali do XXI wieku, gdyby to były takie bardzo kruche istoty.
10: Tak, bardzo, podobno bardzo trudno jest zepsuć te te małe istoty. I to jest może też odrobinę pocieszające. Czas na weekend z Tok FM. Weekend właściwie już się rozpoczyna, no bo piątkowe popołudnie zawsze zaliczałem z czystym sumieniem do weekendu. Jutro o 13:00 czas rodziców. My się skupiliśmy na tym, co po porodzie już, a wy będziecie z Krzysztofem Chorwatem o porodzie i z waszą gościnią rozmawiać.
9: Tak, będziemy rozmawiać o porodzie, o tym, jak można wspierać kobietę i parę w trakcie porodu, jak się do niego przygotować, na co zwracać uwagę, bo to jest też coś, co warto się do tego przygotować.
10: Julita Księżycka, psycholożka, specjalistka w obszarze opieki okołoporodowej, będzie gościnią Uli Malko i Krzysztofa Chorwata. Czas rodziców jutro po godzinie 13:00, a to jest Tok 360.
6: 16:50. Adam Ozga i znowu, jak przed tygodniem, wyciągnąłem Macieja Kluczkę z korytarza przed wywiadem politycznym, żeby znowu, jak przed tygodniem, porozmawiać o tym, co tam w Prawie i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość po tym tygodniu wciąż liczne.
7: No tak, bo...
6: Ale podzielone.
7: Bo to jednak duży klub parlamentarny liczył ponad 180 posłów. Jeszcze senatorowie są przecież, więc nawet jak będzie 40... No to jeszcze jest to spokojnie.
6: No bo ty mówisz o klubie parlamentarnym, bo pracujesz w Sejmie, a ja odwołuję się do tego, że przecież członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii. Otwarto wobec nich postępowanie dyscyplinarne, więc...
7: Jest skomplikowana.
6: No, okazuje się, że można być jednocześnie w PiSie i nie być w PiSie.
7: Tak, tak, ale to pewnie w końcu się zakończy takim rozłamem już na dobre, rozwodem. Sytuacja jest ciekawa, bo... Tak, gdy czasami sprawdzam, kto w jakich komisjach jest, oczywiście wielu posłów już znam z konkretnych komisji, to zawsze ten klub PiSu był na szczycie tej listy klubowej parlamentarnej. I dzisiaj tak z przyzwyczajenia kliknąłem w pierwszy klub. I tu
6: Koalicja Obywatelska,
7: więc trzeba się przyzwyczaić. Na trzecim miejscu grupa Morawieckiego. Ja też sobie przypomniałem takie zdjęcie, nawet w swoich mediach społecznościowych umieściłem, w październiku 23 roku na takich schodach, gdzie rządzący wchodzą na posiedzenia. Są też zdjęcia czasami, jak przyjeżdża jakiś marszałek Sejmu albo jakaś ważna osobistość z polityki zagranicznej. To jest taka reprezentacyjna część Sejmu. No tam takie było family photo zrobione przez, uwaga, Polskę 2050. Gdy wprowadziła 30 posłów do Sejmu i dokładnie w tym samym miejscu dwa dni temu swoje takie zdjęcie grupowe zrobiła frakcja Morawieckiego, więc pytanie, jak to dalej pójdzie, bo dzisiaj oczywiście ten grill, on jest pewnie, można powiedzieć, takim sukcesem organizacyjnym, bo a, dobra pogoda, b, zarówno rozmowy merytoryczne, jak i na przykład rozgrywki w ping-ponga, no i właśnie...
6: Ping-pong, ważna sprawa, była też dyspensa na...
7: Tak, była dyspensa na grill, więc wszystko załatwione. Nie wszyscy mogli się dostać, no bo na początku planowano to na 1000 osób. Teraz było już więcej chętnych. Jarosław Kaczyński podbił atrakcyjność tego spotkania. Ale oczywiście, tak jak mówią zarówno politycy opozycji, jak i rządzący, prawdziwy test dla tego ugrupowania przyjdzie jesienią, gdy będzie ciemno, zimno, trzeba będzie pracować w Sejmie, przykuć uwagę innymi pomysłami i pytanie, czy wtedy też taki impet będzie. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało i może podkupywać, albo i atakować. Zobaczymy. Ta jesień pod tym względem będzie ciekawa. No, ale też trzeba się przyglądać politykom z ugrupowania Rozwój Plus, programowi i zrobię to dzisiaj dzięki pomocy Arkadiusza Gruszczyńskiego z Gazety Wyborczej, który w weekendowej właśnie Wyborczej ma długi tekst na ten temat, bo potwierdzają się takie informacje nie zawsze przyjemne. Chociażby program migracyjny Morawieckiego. No tutaj jest dużo pytań o to, czy to w ogóle niektóre pomysły są zgodne z konstytucją.
6: To są pytania, które mieliśmy też, kiedy Morawiecki był premierem, więc
7: wybory kopertowe.
6: Więc nie brzmi to dla mnie jakoś szczególnie zaskakująco.
7: Niektórzy zachwycają się, że to będzie taki PiS light, albo takie ugrupowanie nowoczesne, nastawione głównie na gospodarkę.
6: Ja nie wiem, jak można mówić PiS light, kiedy ten człowiek był premierem w rządzie PiSu.
7: Z Ziobrą i Czarnkiem.
6: Rozumiem, że PiS się przesunął.

0: oka, bo przyciąga uwagę. I jednak to nie jest hala Sokoła, czerwone flagi, odśpiewanie hymnu i Jarosław Kaczyński mówiący przez godzinę i dłużej, tylko jednak forma jest bardziej przyjemna, ale za tą formą idzie treść. No,
1: i ta treść jest już mniej przyjemna.
0: Moim skromnym zdaniem tak. Są już dowody na to. Przecież oczywiście, jeszcze tylko pół zdania, jeżeli chodzi o kwestię demografii, dużo o tym mówił Mateusz Morawiecki, to diagnozę sytuacji, złej sytuacji demograficznej Polski ma pewnie i słuszną, popartą ekspertyzami. No tylko pytanie, co rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 8 ostatnich lat zrobił, bo oczywiście program 500+, 800+, może troszeczkę sprawie pomógł, zatamował spadek urodzeń, ale nie przybyło ich za dużo więcej. Miał być plan,
1: program z urodzeniami w Polsce wynika wprost z demografii. Nie ma komu tych dzieci rodzić.
0: To też.
1: O tym mówią w TOK FM demografowie.
0: Drugie, program mieszkaniowy zapowiadany przez Beatę Szydło, Mateusza Morawieckiego, no nie został rozkręcony na taką miarę, jaką politycy, o jakim mówili, więc no tutaj jest dużo zastrzeżeń.
1: Wszedłem za twoją namową na strony sejmowe w zakładkę Kluby i Koła, rzeczywiście Koalicja Obywatelska na czele. Klub Parlamentarny Rozwój Plus jeszcze bez logo, jest nad czym popracować. Nie ma numerów telefonów.
0: No, strona... Kilka ma, mogę podać.
1: Okej, ale zmierzam do tego, że podzielili się kandydatem na wicemarszałka. Rozumiem, że tutaj nie było sensu...
0: Ale z kim? Z PiS-em?
1: Z PiS-em?
0: Oj, nie do końca. Nie, jednak, znaczy, nie? Na razie.
1: Ja słyszałem, że to jest wspólny kandydat Marcina Ociepa,
0: ale słychać tam, że może jeszcze kandydat z Rozwój Plus zostać przedstawiony, chociaż wiedzą, że są na straconej pozycji, bo prezydium liczy 6 miejsc, a jest tylko jedno wolne, przez PiS nieobsadzane od fiaska głosowania w sprawie Elżbiety Witek, ale tam ponoć, czy to Marcin Horała, czy może jeszcze inne nazwisko słyszałem, nie wiem, czy nie Łukasza Schreibera, no, są takie pomysły, żeby jednak wystawić tego kandydata, okay. Ale może to się zmieni do września i tak nic się w tej sprawie nie stanie.
1: A kiedy się dzielą pokojami, bo ja się nie mogę doczekać?
0: Prawdopodobnie może być i tak, że zostaną w tym pokoju, w którym są, czyli w tym najdłuższym
1: korytarzu. Będzie tam bardzo niezręczna atmosfera.
0: Może być. Przypomnijmy, że gdy się dzieliła Polska 2050 i powstała Unia Centrum, to politycy tych już obu ugrupowań nawet wstawili specjalną ściankę, żeby jednak nie było słychać, o czym mówią między
1: sobą. To solidna ścianka musi być,
0: tak,
1: nie
0: karton. Nie wiem, czy tam w tym prawym skrzydle, gdzie czasami zachodzę, gdy idę do rzecznika partii, tam można coś zrobić. Ja słyszałem, że też po prostu politycy Koalicji Obywatelskiej może nawet by chcieli symbolicznie przejść do tego większego pokoju, pomieszczenia, korytarza, ale tak, mówią po pierwsze, to jednak pachnie PiS-em, to pomieszczenie, bo jest, politycy PiS-u byli tam przez te wszystkie dwie kadencje swoje ostatnie i teraz w opozycji, więc już jest szmat czasu, ponad dekada. Po drugie, jeśli oni czasami się znowu połączą, to znowu my będziemy musieli się wyprowadzać. Nam jest dobrze tu, gdzie jesteśmy. Niech oni tam się troszeczkę teraz ze sobą spróbują
1: porozmawiać, przełamać lody. Tak.
0: Oczywiście symboliczne byłaby to wyprowadzka, telewizja i fotoreporterzy by to pokazali, ale coś czuję, że zostanie tak, jak jest, po staremu, przynajmniej na tej niwie.
1: Wywiad polityczny za chwilę.
0: Tak jest.
1: Piotr Strach, poseł Polski 2050, zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Już za chwilę w wywiadzie politycznym, potem Witold Tumanowicz z Konfederacji. No i na koniec, przed godziną 18, Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Maciej Kluczka zaprasza o 17, a jest 16.58. Informacje TOK FM, Adam Mozga. Wracam punktualnie o 18, Stok 360.
2: Autopromocja.
3: Do porodu można się przygotować. Serio.
4: Nie zawsze pójdzie zgodnie z planem, ale plan warto mieć.
3: Po co i jak go zrobić, odpowiemy w czasie rodziców w TOK FM.
4: W sobotę o 13:00. Zapraszamy.
3: Ula Malko
4: i Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 17. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Okręgowa w Lublinie przeprowadziła oględziny fragmentów rosyjskiej rakiety, która wybuchła wczoraj nad ranem w Tarnowie Kolonii. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta pochodziła z Rosji. W identyfikacji, jak przekazała prokuratura, pomógł ekspert z Ukrainy. Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta, a potem przesłuchani będą świadkowie. To już pewna data. Premier ogłosił, że przedterminowe wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Krakowianie w maju w wyniku referendum odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła tak zwana ustawa Lex Szarlatan. Regulacja wprowadza zakaz stosowania praktyk pseudomedycznych, które stanowią zagrożenie dla pacjentów. Zakłada też, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł wydawać ostrzeżenia publiczne, jeżeli strona postępowania dopuści się praktyki, która może zagrażać pacjentom. Zyska także prawo do wydawania decyzji tymczasowych zobowiązujących podmioty do natychmiastowego zaprzestania określonych działań jeszcze przed zakończeniem postępowania. Zapamiętajcie ten widok. Tak będzie, jeśli demokraci wygrają wybory, powiedział prezydent USA Donald Trump, komentując kryzys migracyjny w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Jak poinformowały władze w Madrycie, w ciągu ostatniej doby granice w Ceucie przekroczyło w sposób niekontrolowany około 50 tysięcy migrantów. Osoby te przedostały się do Ceuty z sąsiedniego Maroka. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez określił sytuację jako naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii. Kolejne informacje w TOK FM o 17.20. Teraz prognoza pogody.
8: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
10: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
9: W nocy deszcz i burze na północy, zachodzie i w centrum, bez opadów na południu i południowym wschodzie. Sobota upalna i także burzowo-deszczowa. Termometry pokażą od 25 stopni na północnym zachodzie, 28 w Wielkopolsce, 33 na Mazowszu, do nawet 36 na Podkarpaciu.
8: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
10: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, dzień dobry i zapraszam. Zachęcam też do obejrzenia lub odsłuchania najnowszego podcastu politycznego Dzieje się w naszej aplikacji mobilnej, także na tok.fm.pl czy na YouTubie Radia Tok FM. Najnowszy odcinek, a pierwszym gościem wywiadu jest poseł Polski 2050 i wiceszef Komisji Obrony Narodowej Piotr Strach. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Za chwilę o obronności porozmawiamy, bo to teraz najważniejszy temat, ale krótko o tym, co tu i teraz, bo trwa jeszcze spotkanie przy grillu Mateusza Morawieckiego, Rozwoju Plus, pogoda sprzyja ugrupowaniu, no i słychać tam także od ludzi, którzy po prostu przyszli na to spotkanie, był tam nasz reporter, liczą na nowoczesne ugrupowanie wielkomiejskie, nastawione na rozwój, a sam Morawiecki mówi: duma, ambicja, rozwój to podstawa naszego działania. Gdy pan słyszy tych sympatyków i byłego premiera, to pan sobie myśli, no tak, to mogliby być nasi wyborcy, to pewnie są ci sami wyborcy, o których będziemy walczyć w przyszłym roku. Niedobrze się dzieje.
13: Nie, wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o tych byłych działaczy
1: PiSu wokół pana Mateusza Morawieckiego, to raczej oni są jasno określeni, że to jest po prostu prawica. I tutaj nie łudźmy się, że to będzie jakaś grupa, która będzie przyciągać umiarkowanych, rozsądnych, centrowych wyborców.
12: Czyli właśnie nie dokładałby pan przedrostka centro
1: prawicy. Nie, nie, nie. To jest typowa prawica z krwi i kości. U nas się w tym momencie w Polsce bardzo jakby przesunęła taka cenzurka, co jest prawicą, przez to, że my mamy już bardzo dużą skrajną prawicę. Czyli mamy najskrajniejszą Brauna, potem skrajną w postaci Konfederacji i przy nich PiS wyglądał jak centroprawica, ale umówmy się, to nie jest żadna centroprawica, chociażby pan poseł Czarnek pokazywał, że on się upodabniał do pana Brauna bardzo mocno.
12: Mariusz Błaszczak tu we wtorek mówił, że Morawiecki wręcz skręca w lewo, ale rozumiem, to był taka szpilka
1: to, w kierunku to jest
12: byłego
1: po prostu dla nich
12: kolegi.
1: Cokolwiek nie jest skrajną prawicą, to już jest centrum. Nie, to jest nadal prawica, ale oni próbują tak to nazywać, ponieważ nie rozumieją tego, że są ludzie umiarkowani, ludzie rozsądni, ludzie właśnie centrum, którzy nie mają skrajnych poglądów i podchodzą do sprawy bardziej racjonalnie.
12: Czyli dla takich partii jak Polska 2050, Unia Centrum, może i też PSL, jest, te partie mają do kogo się uciekać, z kim rozmawiać podczas przyszłorocznej kampanii. Morawiecki za bardzo wam nie zagrozi, tak pan myśli?
1: Ja myślę, że tego elektoratu centrowego w ogóle w Polsce jest najwięcej, tylko niestety ten elektorat centrowy nie ma centrowych mediów. U nas media są bardzo, mówię o tych głównych telewizjach przede wszystkim, media są spolaryzowane, sprzyjają otwarcie konkretnym, nawet formacjom politycznym,
12: ale
1: konkretnym
12: pan mówi,
1: politykom.
12: Ale centrowego wyborcy jest najwięcej?
1: Tak, tak.
12: A to nie są około 8-10%?
1: Nie, nie. To akurat okazuje się, że tak naprawdę w pewnym momencie podczas wyborów okazuje się, że elektorat jest tak spolaryzowany przez media, że w końcu musi wybrać, troszeczkę jak to dziecko, które musi wybrać między mamusią a tatusiem, to tak media stawiają sprawę, że musisz zagłosować albo na PiS, albo na Platformę. No i w tym momencie jednak rzeczywiście ten wyborca podejmował decyzję, wybierając mniejsze media, zło. Tak? Ja myślę, że złem. Są różne media, tak samo są różni redaktorzy. Akurat tu muszę powiedzieć, że Radio Talk FM nie jest złe, więc tutaj serduszko dla was, można powiedzieć.
12: Dziękujemy.
1: Więc pod tym względem okej, ale rzeczywiście wystarczy włączyć te skrajne telewizje, które w zasadzie piorą ludziom mózgi od wielu lat i polaryzują społeczeństwo.
12: Panie pośle, rosyjski ambasador został wezwany i też niedawno temu opuścił gmach MSZ-u. Jak powiedział rzecznik MSZ-u, była to krótka rozmowa. Ambasador nie za bardzo odniósł się do sytuacji z rosyjską rakietą, która trafiła na pole w Lubelszczyźnie, na szczęście na pole. Ale myśli pan, że reakcja Polski, ale też NATO czy Komisji Europejskiej w ogóle ma szansę wywrzeć jakąkolwiek zmianę w działaniu Rosji? No bo rzecznik Wewiór powiedział, chcemy, by Rosja nie prowadziła działań, najlepiej, żeby w ogóle zaprzestała działań wojennych wobec Ukrainy, ale też odeszła od działań, które mogą wyrządzić szkodę albo też i zagrozić życiu polskim obywatelom.
1: Widać, że Rosja eskaluje. Mieliśmy sytuację, kiedy na terytorium Rzeczpospolitej spadała rakieta w Bydgoszczy, chociażby tam półtora roku temu. Ona była nieuzbrojona. To był Wabik, to była rakieta z betonową głowicą.
12: Teraz jest inaczej.
1: Teraz spadła... jeszcze wcześniej latały drony, które były przechwytywane przez lotnictwo natowskie, przez nasze systemy, a teraz spadła rakieta, która już była uzbrojona, która stworzyła wielki krater na polu, więc to już mamy w pewnym momencie sytuację, gdzie rzeczywiście ta wojna tak się rozkręca, że Rosja przestaje kontrolować do końca sytuację, co się dzieje z jej środkami napadu. Czy to była sytuacja przypadkowa, czy nieprzypadkowa, to pewnie wykaże śledztwo. Chociaż może do końca nawet nigdy nie będziemy pewni, no bo wiadomo, że to jest jakby, to jest wojna.
12: To jest najważniejsza kwestia.
1: Tak jest. Na pewno wiadomo, jest taka sytuacja, jest, że spadło to na terytorium NATO, ale także natowskie siły zostały do tego użyte, bo wiadomo, że współpracujemy zarówno z europejskimi partnerami, jak i zagranicznymi, więc to jest na pewno naruszenie przestrzeni powietrznej całego sojuszu.
12: Ale właśnie, reakcja sojuszu jaka może być? Bo czy to od ambasadora stanu w Polsce usłyszeliśmy, ale też od rzecznika, sekretarza generalnego NATO, że stoimy po stronie Polski, odpowiedź musi być adekwatna. Zawsze to słowo adekwatne jest w takich sytuacjach używane.
1: Łatwo można powiedzieć, jak największe można wyrządzić Rosji w tym momencie szkodę, przekazać broń Ukrainie, bo to Ukraina wysyła podobne środki rażenia na rosyjskie instalacje. Broń dalekiego rażenia, rakiety dalekiego i drony dalekiego rażenia spadają na rosyjskie centra dystrybucji logistyczne, spadają na rafinerie, spadają na obiekty wojskowe, więc jak można dokonać, nazwijmy to, rewanżu na Federacji Rosyjskiej agresywnej polityki tego kraju, no po prostu wysłać kolejne środki do tego, aby Ukraina, broniąc własnego terytorium, mogła wyrządzić Rosji podobne szkody, więc wydaje mi się, że to powinna być najlepsza odpowiedź, jeśli chodzi o reakcję na tę sytuację. Wesprzeć jeszcze bardziej środkami masowego rażenia, właśnie rakietami, czy dronami, czy sprzętem, czy amunicją, czy wsparciem finansowym, żeby mogła Ukraina sama wyprodukować, bo ma takie zdolności, żeby produkować tego typu środki rażenia i po prostu wspierać dalej Ukrainę.
12: Pan mówi tak, pan poseł koalicji rządzącej i członek Sejmowej Komisji Obrony, a jeden z czołowych polityków PiSu, Przemysław Czarnek, mówi, no właśnie ta sytuacja pokazuje, że przekazywanie uzbrojenia, czy chociażby patriotów, to zły pomysł, to my musimy bronić naszej polskiej przestrzeni powietrznej, a nie wysyłać rakiety do sąsiada, czy innego rodzaju uzbrojenie. Nie przekonują Przemysława Czarnka argumenty, że jeżeli Ukraina będzie miała więcej sprzętu, to będzie też bronić naszego powietrza.
1: Oczywiście, że nie, ponieważ Przemysław Czarnek zajmuje się już wyłącznie Grzegorzem Braunem. To jest formacja, która zdecydowała, że chce się bić o najskrajniejszy elektorat z Grzegorzem Braunem, czyli to pokazuje, że to już nie jest większość Polaków, tylko to jest bardzo skrajna grupa. PiS poszedł w dziwną stronę, nie rozumiem tego, żeby kosztem nawet, umówmy się, jednak racji stanu, bo tak naprawdę tu o to przede wszystkim chodzi. My jesteśmy od tego, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo jako politycy, a no niestety Przemysław Czarnek razem z tym PiS-em idzie w skrajną prawicę, w skrajny populizm.
12: Bo zaraz
1: i
12: można by
1: tak
12: usłyszeć po przecinku to, co już mówi czasami Braun i niektórzy politycy Konfederacji, że przekazywanie sprzętu to nie jest obrona Polski, tylko wciąganie Polski w wojnę. Jeszcze tego Czarnek nie mówi, ale za miesiąc, dwa.
1: Polska jest częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tę politykę wobec Federacji Rosyjskiej, czy także wobec Chin, bo Rosja nie jest jedynym realnym zagrożeniem dla NATO, kreuje cały sojusz. My jesteśmy jego istotnym elementem, ale to jest sojusz, dlatego jesteśmy solidarni. Nie jesteśmy samotną wyspą. Tak samo kwestia bezpieczeństwa krajów bałtyckich, które są jeszcze bardziej narażone, czy tych krajów południa, chociażby Rumunii, Bułgarii, czy nawet kwestia bezpieczeństwa na morzu, bo też przecież były prowokacje w Danii, czy Wielkiej Brytanii na lotniska. Drony latały prawdopodobnie rosyjskiego pochodzenia, czy wypuszczane przez rosyjskie służby. To zrywanie tych gazociągów czy kabli pod Bałtykiem przez trał okrętami, które no nie sprzyjają na to, to były prawdopodobnie okręty rosyjskie, czy załogi rosyjskie, czy chińskie, to pokazuje, że my jesteśmy częścią geopolitycznego układu, jakim jest NATO i musimy być solidarni, bo tylko solidarni jesteśmy silni. W tym momencie próbując robić jakąś woltę, którą proponuje pan Braun czy pan Czarnek i dogadując się samodzielnie z Rosją, no szkodzimy po prostu nie tylko interesowi NATO, ale także przede wszystkim własnemu, bo Federacja Rosyjska ma jasny pogląd na to, gdzie jest rola Polski w Europie.
12: W sojuszu siła to jest raczej oczywista oczywistość, ale chociażby wspomniany przez nas na początku Mateusz Morawiecki właśnie na tym spotkaniu powiedział tak, że Polska musi być tak silna, by mogła się sama obronić. Nie sprecyzował były premier, co ma dokładnie na myśli, ale to tak brzmiało, jakbyśmy my mogli zrobić wszystko, nie oglądając się na sojusze.
1: Panie redaktorze, jeśli ktoś twierdzi, że Polska, kraj, jakby nie patrzeć, 30-kilkumilionowy, może rzeczywiście stawić samodzielnie czoła Federacji Rosyjskiej, Białorusi, która jest po pierwsze większa, po drugie lepiej wyposażona i w zasadzie prowadzi wojnę już 5 lat i mielibyśmy sami się obronić, to na dłuższą metę byłoby niemożliwe bez sojuszników, więc my dlatego tworzymy sojusze i dlatego jesteśmy silni właśnie w grupie, w państw średnich i mniejszych, ale dzięki temu jesteśmy w stanie się postawić tym większym.
12: A jak do tej sprawy pomocy Ukrainie, w ogóle tej całej geopolitycznej, trudnej sytuacji odnoszą się inni członkowie Komisji Obrony, ale właśnie z Prawa i Sprawiedliwości? Mówią jak Przemysław Czarnek, czy mówią trochę inaczej?
1: Ja muszę powiedzieć, że jeśli ktokolwiek ma jakieś pojęcie, nawet z tej prawej strony PiSu, bo tam nie ma wyłącznie populistów, ale są też osoby, które od lat funkcjonują w tej sferze, no chociażby pan poprzedni wiceminister Ociepa, który wypowiadał się często racjonalnie, jeśli chodzi o politykę i współpracę z naszymi sojusznikami, także z ukraińskimi sojusznikami, bo jakby nie patrzeć, Ukraina jest stowarzyszona z NATO, nie jest członkiem NATO, ale z krajem stowarzyszonym, tak jak wiele krajów na całym świecie nie są członkami, ale współpracują, więc tutaj jakby sytuacja jest oczywista. Niestety na taki użytek populistyczno-polityczny, niektórzy politycy prawej strony idą w ściganie się w teorie spiskowe i no, w takie, bym powiedział, bardzo skrajne, nie wiem, czy jakikolwiek rozsądny Polak znający polską historię może rzeczywiście szukać porozumienia z tak agresywną polityką rosyjską. My wiemy, jak to wyglądało, więc to jest całkowity absurd.
12: Jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Dużo dyskusji jest i w mediach, i w internecie o tym, czy syreny zawyły na czas, bo ta rakieta uderzyła w to pole najprawdopodobniej o 3.45, a syreny zawyły o 3.50. Słuchałem wczoraj wywiadu politycznego z Pawłem Zalewskim, wiceministrem obrony, no i wniosek jest taki, że po prostu, no na szczęście te rakiety wpadają w polską przestrzeń na tyle rzadko i też są na tyle krótko, no że trudno włączyć, tak rozumiem pana wiceministra, syrenę już wtedy, gdy rakieta jest jeszcze na terytorium Ukrainy, zbliża się do Polski, nie wiadomo, czy zostanie przechwycona, czy nie, czy zmieni trajektorię lotu, czy nie. Czy ja rozumiem, że to troszeczkę jesteśmy skazani na porażkę w takich sytuacjach, żeby wywoływać alarm na tyle wcześnie, żeby się mieszkańcy mogli jakoś dowiedzieć o zbliżającym się zagrożeniu.
1: NATO jest w stanie wykrywać rakiety, które startują już z terytorium Rosji, Federacji Rosyjskiej i które zmierzają na Ukrainę. I one zmierzają z różnych kierunków.
12: I wtedy są podrywane myśliwce.
1: Zwykle są, jeśli jest przewidywany, że będzie duży atak, to są rzeczywiście podrywane myśliwce, bo one najszybciej są w stanie zbliżyć się do tych rakiet, zidentyfikować je i ewentualnie zestrzelić.
12: I to jest najważniejsze w sumie.
1: To jest najważniejsze, zwłaszcza, że my jesteśmy w czasie pokoju. No przecież w czasach pokoju nie uruchamia się przeciwlotniczych, przeciwbombardowaniom systemów, ponieważ jest pokój. Gdyby była sytuacja tak jak na Ukrainie, że jest wojna, że każdy nadlatujący obiekt od razu automatycznie uruchamia system właśnie tych syren i każe ludziom schodzić do piwnic, schronów i tak dalej, no to byłoby zupełnie inna sytuacja. My jesteśmy w czasie P. My nie mamy wojny.
12: Czyli my jako obywatele nie możemy oczekiwać idealnej sytuacji, jeśli chodzi o informowanie alarmem.
1: My musimy być maksymalnie przygotowani do oczywiście wszelkich takich, nazwijmy to, konwencjonalnych czasu pokoju zagrożeń. To, że raz na rok wpadnie taka rakieta, mamy do tego systemy natowskie, systemy przechwytywania, ale to nie może być pewna norma, że cokolwiek się pojawi na naszym niebie, które bardzo często to jest tak, bo to nie są rakiety, które lecą tak jak V1 czy V2 podczas II wojny światowej, że są wystrzeliwane z terytorium Francji czy Niemiec i lecą na Londyn prostym łukiem. Te rakiety to są w zasadzie latające drony, które potrafią zmieniać kierunek, zmieniać pułap, mają także zakłócające systemy, to są nowoczesne systemy.
12: Czyli jak widzimy, sytuacja jest bardzo
1: skomplikowana i trudna.
12: Na koniec dowiedziałem się, wychodząc z Sejmu, idąc tutaj do studia TOK FM, że Polska 2050 składa wniosek w sprawie Telewizji Republika i pracownika tej telewizji Miłosza Kłeczka, który wyrzucił i obcesowo potraktował i no, brzydko się zachował wobec pana partyjnego kolegi Kamila Wnuka w studiu telewizyjnym. Zgadza się to?
1: Tak, co więcej, wcześniej zachowywał się także niewłaściwie wobec innych naszych polityków, między innymi Łukasza Osmalaka, nazywając go publicznie w niewłaściwy sposób, w zasadzie nadający się do postępowania sądowego. Dlatego nie ma naszej zgody na to, aby tego typu zachowanie chociażby redakcji, chociażby jakichś pracowników telewizji miało miejsce, bo musimy dbać o pewien minimalny chociaż poziom kultury politycznej w Polsce i przeciwdziałać także takiej werbalnej przemocy i obrażania
12: ludzi. Jest wniosek o ukaranie?
1: Będziemy to rozważać. Na ten moment mamy taką sytuację, że zgłosimy to pewnie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
12: Będziecie nadal uczestniczyć w programach tej telewizji?
1: Na pewno nie w programie tego redaktora, a co do innych programów, to już będzie indywidualna decyzja każdego z naszych polityków.
12: Piotr Strach, poseł Polski 2050. Dziękuję.
1: Dziękuję
12: za rozmowę. Za chwilę informacje, po nich poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
7: Autopromocja.
14: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak. To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
15: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
14: Pęd do wiedzy.
15: To nie jest
14: pęd do wiedzy, tylko pęd do dyplomu. Do rad nadzorczy.
16: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
17: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
18: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
17: Co piątek o 17:00.
18: Dzieje się.
7: Autopromocja.
19: Reklama.
20: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
20: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 17.20, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wręczyło notę protestacyjną rosyjskiemu ambasadorowi Giorgijowi Michno. Ambasador usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli, przekazał rzecznik resortu. MSZ wezwało ambasadora Rosji w związku z rakietą, która wczoraj rano spadła na terytorium Polski. Dziś prokuratura w Lublinie potwierdziła, że był to rosyjski pocisk. To naruszenie terytorium całego sojuszu, tak w sprawie rosyjskiej rakiety mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Piotr Strach z Polski 2050. Jego zdaniem najlepszą odpowiedzią na to zdarzenie powinno być wsparcie militarne Ukrainy. To Ukraina wysyła podobne środki rażenia na rosyjskie instalacje. Rakiety i drony spadają na rosyjskie centra dystrybucji i rafinerie, mówił polityk. To jego zdaniem najlepszy sposób rewanżu wobec Rosji. Sąd w Rzeszowie uniewinnił dziś wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan sprzed 28 lat. Wśród domniemanych sprawców był jego ojciec oraz policjanci oskarżeni o zacieranie śladów. Reporter TOK FM Marcin Starzec rozmawiał ze stronami procesu.
5: Prokurator Piotr Kupiński na gorąco po wyjściu z sali rozpraw nie chciał komentować decyzji sądu.
6: Nie będę w tej chwili komentował żadnych okoliczności, żadnych przedstawiał dodatkowych szczegółów.
5: Zdecydowanie ostrzej wyrok ocenia pełnomocnik rodziny.
7: Sąd popełnił szereg błędów w interpretacji dowodów.
5: Mówił mecenas Ireneusz Wilk i dodawał.
7: Ten wyrok jest dla nas takim sygnałem, że musimy jeszcze więcej walczyć.
5: A ojciec ofiary, Mieczysław Cygan, nie ma wątpliwości.
8: A ja w niewinność nie wierzę, w tych panów.
5: Natomiast obrońca głównego oskarżonego, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
9: Wyjątkowej pracy i szczegółowości pracy sądu to trwało od maja 2018.
5: Pełnomocnik rodziny zapowiada apelację. Wyrok nie jest prawomocny. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
4: Do zabójstwa Iwony Cygan doszło w 1998 roku. Jej ciało porzucono na nadwiślańskich łąkach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków, którzy przebywają lub udają się do Grecji przed pożarami. Z Krety służby musiały ewakuować około 8 tysięcy osób. Na szybkie rozprzestrzenianie się ognia ma wpływ grecka roślinność, mówi Polka mieszkająca na Krecie Magda Tokarska.
10: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
4: Pożary ogarnęły też inne greckie wyspy, m.in. Paros i Lesbos. Ogień może pojawić się w nowych miejscach, czemu sprzyja silny wiatr i wysoka temperatura. Sytuację pożarową w Grecji i innych krajach można śledzić na bieżąco na rządowej stronie odyseusz.gov.pl. Sobota upalna i burzowo-deszczowa. Termometry pokażą od 25 stopni na północnym zachodzie, 28 w Wielkopolsce, 33 na Mazowszu, do nawet 36 na Podkarpaciu. I właśnie tam oraz w części zachodniopomorskiego bez opadów. W nocy deszcz i burze na północy, zachodzie i w centrum. Bez opadów na południu i południowym wschodzie. TOK FM, jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, jeśli chodzi o normę pyłów PM10 i PM2,5. Sytuacja wygląda bardzo dobrze. Żadna stacja pomiarowa GIOŚ nie wskazuje na przekroczenie norm. Inaczej wygląda kwestia stężenia ozonu przy powierzchni Ziemi z powodu upałów. Normy przekroczone są głównie w południowo-zachodniej części kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Gościem wywiadu politycznego jest teraz Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry.
11: Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, kilka dni temu w poranku TOK FM powiedział, pytany o pakt senackiej o to, jakie są plany na tworzenie takiego wspólnego startu w wyborach do Senatu. A pakt senacki, przypomnę, ma sens, jest potrzebny dlatego, że tam są jednomandatowe okręgi, więc często partie, które są podobne ideowo, powiedzmy, wystawiają wspólnych kandydatów, żeby nie walczyć między sobą o to jedno miejsce w danym okręgu. No i wracając, Mariusz Błaszczak powiedział, jesteśmy otwarci na rozmowę z Konfederacją. Czy pan, czy Konfederacja również?
12: To akurat jest o tyle dziwne w tym momencie, ponieważ sam PiS się podzielił, więc raczej od tego paktu jest nieco dalej niż bliżej, ponieważ jeśli patrzeć na to, jak wygląda teraz w ogóle sondaże, no to tak, faktycznie jednomandatowe okręgi wyborcze preferują to, aby mieć pojedynczego kandydata, tym bardziej, że w polskim systemie jednomandatowych okręgów wyborczych z jedną turą wygrywa ten, co ma najwięcej głosów, nawet jeśli to byłoby, nie wiem, dajmy na to 20%, wystarczy mieć po prostu najwięcej, więc mam takie wrażenie, że raczej Prawo i Sprawiedliwość się oddala. Musi się najpierw raczej dojść do siebie, jeśli chodzi o to, czy w ogóle oni mają jedną partię, dwie partie, jak oni sobie to wszystko układają między sobą. Natomiast faktycznie, żeby odbić Senat z rąk koalicji, z rąk Donalda Tuska, no to faktycznie takie porozumienie powinno się zawrzeć, no ale no tak jak powiedziałem, do tego potrzeba zgody wszystkich podmiotów.
11: I dobrej kondycji tych podmiotów. Do tej kondycji jeszcze wrócimy, ale też właśnie pytany przeze mnie Mariusz Błaszczak jeszcze o drugą konfederację, Grzegorza Brauna, powiedział jednoznacznie, że nie. Z tym ugrupowaniem i z tym politykiem nie. No ale wtedy, jeżeli by Grzegorz Braun wystawił swoje listy do Senatu, no to pakt praktycznie przestaje istnieć.
12: To nie ma w ogóle to najmniejszego prawa bytu, no bo prawda jest taka, że właśnie tutaj ordynacja jest o tyle brutalna, że jest jednomandatowe okręgi wyborcze, więc wszystkie podmioty, które są obecnie w opozycji, muszą brać w tym udział, jeśli chcemy odbić ten Senat. Jeśli po stronie Prawa i Sprawiedliwości nie będzie takiej pokory, takiego racjonalnego zrozumienia, że tu musi być dogadanie wszystkich sił na opozycji, no to tak naprawdę nie będzie z tego nic.
11: Czyli pan, jeżeli już bym miał tworzyć pakt, to też z Braunem. Panu niektóre wypowiedzi, postulaty Grzegorza Brauna by nie przeszkadzały w tym.
12: To nie o to chodzi, czy przeszkadzają, czy nie przeszkadzają. Jestem przekonany, że jak pakt senacki po stronie obecnej koalicji się tworzył, to też tam jakiejś przesadnej mięty między, dajmy na to, Zandbergiem, czy PSL-em, czy panią Żukowską i Romanem Giertychem, to pewnie nie były jakieś przesadnie ta sympatia duża, no ale wiadomo, że jeśli chce się odbić senat, mieć go po swojej stronie i rzeczywiście mieć swoich reprezentantów, no to trzeba się dogadać choćby na takich zasadach, że nie wystawiamy sobie nawzajem kandydatów w danych okręgach, które ustalimy, ale jeśli tego nie będzie, jeśli rzeczywiście będzie wystawianie sobie nawzajem kandydatów, no to będziemy po prostu musieli walczyć samodzielnie. Też jesteśmy na to gotowi.
11: A w jakiej kondycji jest teraz Prawo i Sprawiedliwość? Według pana?
12: No, widać, że jest tam sporo napięć. Nawet to, jak wyglądała nawet to posiedzenie Sejmu, czy te wymiany uprzejmości na mediach społecznościowych pomiędzy politykami obecnie, którzy zostali w PiS i tych, którzy poszli na swoje za Mateuszem Morawieckim, no to pokazuje, że tam będzie jeszcze musiało dużo wody upłynąć, żeby czy oni się w ogóle w jakikolwiek sposób dogadują. Ale trzeba też powiedzieć jasno i wyraźnie, to nie jest żadna dyskusja ideowa, to jest dyskusja typowo ambicjonalna. To jest tak, że Mateusz Morawiecki chciał przejąć władzę w PiS, to mu się nie udało, więc poszedł na swoje. Teraz pytanie tak naprawdę, jaka jest jego dalsza przyszłość, no bo może się zaraz okazać, że zawrze na przykład sojusz z PSL-em przed wyborami, czym potem utrzyma na przykład większość dla rządu Donalda Tuska. Taki scenariusz też jest możliwy.
11: Myśli pan, że w ogóle tam nie ma sporu ideowego, bo politycy Mateusza Morawieckiego z tej grupy starają się przekonywać, że chociażby Mateusz Morawiecki mówi, to był błąd, jeśli chodzi o wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Prawo powinno zostać takie, jakie było do czasu tego wyroku. Unia Europejska wymaga naprawy, ale to nie jest chłopiec do bicia. No i jeszcze zaczęła przeszkadzać taka antyukraińska narracja Prawa i Sprawiedliwości, wygłaszana przez Przemysława Czarnka, który nawoływał do zaprzestania wysyłania pomocy wojskowej do Ukrainy. Zresztą politycy Morawieckiego zaczęli mówić wprost. Czarnek mówi Braunem, próbuje go naśladować, my się na to nie zgadzamy. No, według nich to jest swego rodzaju spór ideowy.
12: To nie jest spór ideowy, to jest spór taktyczny, tym bardziej, że przez 8 lat, gdy wspólnie rządzili, jakoś nawzajem sobie ich poglądy nie przeszkadzały, robili to, co my jako Konfederacja krytykowaliśmy i to, że teraz gdzieś w jakiś sposób jedna czy druga strona próbuje tą samą narracją w tym momencie grać w opinii publicznej, no to nie zamarzę tego, jak złe rządy to były. No, PiS wprowadzał tą masową, niekontrolowaną imigrację. Wiceminister w rządzie PiS-u mówił o tym, że są sługami narodu ukraińskiego, że dawali pomoc, nie kwitowali tej pomocy stronie ukraińskiej, że wprowadzali ten szaleńczą politykę klimatyczną. To, że teraz oni mogą to krytykować, nie powoduje, że Polacy zapomną, że to oni właśnie to wszystko wprowadzali. Natomiast rzeczywiście Jarosław Kaczyński, przypominając o tym, że Mateusz Morawiecki był kiedyś doradcą Donalda Tuska, jest o tyle kuriozalne, że zaraz może się okazać, że w ogóle Jarosław Kaczyński był w jakiejś cichej opozycji w ramach rządu Prawa i Sprawiedliwości do swojego własnego rządu. No, powiem szczerze, że teraz to już jest tylko i wyłącznie taka kłótnia, taktyczno-techniczna. Tam nie ma żadnej idei.
11: A propos, bo między słowami mówimy o pomocy dla Ukrainy, jaka byłaby decyzja rządu, który współtworzyłaby Konfederację, jeśli chodzi o przekazywanie właśnie pomocy wojskowej Ukrainie?
12: To my od samego początku mówimy, że przekazywanie pomocy musi się wiązać z realnym kwitowaniem tejże pomocy. No nie może tak być.
11: A co to znaczy to kwitowanie? Sytuacji,
12: no kwitowanie, no nie, no po prostu oczekiwanie konkretnych rzeczy w zamian. Mamy choćby na przykład technologia wojskowa, którą Ukraina posiada, przekazanie takowej moim zdaniem powinno być naturalną rzeczą, skoro my przekazujemy za darmo sprzęt, to tym bardziej technologię strona ukraińska powinna nam przekazywać także za darmo. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Jest możliwości, naprawdę są ogromne możliwości tego, żeby uzyskiwać w zamian za taką pomoc różne rzeczy, już nie mówiąc o oczywistej takiej, moim zdaniem takiej po prostu godnościowej sprawie, jaką jest prawda historyczna dotycząca ekshumacji na Wołyniu, ale nie takiej dawanej nam po kropelce, jak to się obecnie dzieje, tylko tak naprawdę pełnoskalowo, żeby rzeczywiście wyjaśnić wszystkie okoliczności tej makabrycznej zbrodni dokonanej przez Ukraińczą Powstańczą Armię. I to są rzeczy, które moim zdaniem powinny się dziać, a strona ukraińska takiej wdzięczności po prostu nie wykazuje.
11: No wie pan, pytanie, czy wdzięcznością nie jest po prostu walka na froncie, tak? Samo to.
12: Ale oni walczą o swoją niepodległość, nie robią nam żadnej łaski w tym zakresie. Mam nadzieję, że im bardziej zależy na utrzymaniu swojej niepodległości niż nam.
11: Jednocześnie sprawiają kłopoty i gospodarce rosyjskiej, gospodarce też wojennej. I przez to Rosja według ekspertów nie jest w stanie teraz kinetycznie przynajmniej zaatakować któregoś z państw NATO.
12: Ale to nie jest coś takiego, co jest wystarczające, jeśli mówimy o oddawaniu za darmo sprzętu. Jeśli oddajemy za darmo sprzęt, no to wydaje się, że nie jest
11: nadzwyczajnym pomocy jest w formie pożyczek wobec Ukrainy.
12: Ale to nie w takim... My te pożyczki jeszcze dodatkowo będziemy musieli spłacać, bo my jesteśmy zabezpieczone, te pożyczki są właśnie przez nas. Więc jeśli Ukraina nie będzie w stanie ich spłacać, to my będziemy je spłacać. Więc to akurat tym bardziej jest to po prostu pokazywanie, że jesteśmy kelnerami raczej w tym zakresie, a nie ludźmi, którzy są przy stole i rozmawiają na poważnie.
11: A liczy pan na to, że uda się załatwić stronie polskiej, stronie rządowej, stronie monowskiej przede wszystkim postawienie w Polsce nie tylko zakładu do serwisowania, ale też produkcji patriotów? To byłaby może taka współpraca polsko-ukraińsko-amerykańska?
12: To wszystko oczywiście się rozbija o szczegóły takiego porozumienia, bo to brzmi bardzo dobrze, ale ostatecznie kto będzie za to płacił i kto będzie z tego korzystał, to jest kwestią zawsze potem ostatecznie nagle się okazuje, że my za tego typu pomoc, za tego typu sprzęt przepłacamy, nawet jeśli jest potrzebny, ale okazuje się, że są ludzie, którzy są w stanie na tym zarobić i zazwyczaj jesteśmy tutaj jako polska strona postawieni jako po prostu zwykli frajerzy. I niestety tak się dzieje w wielu aspektach. Jeśli nie będziemy mieli takiej asertywnej polityki, to nawet bardzo dobre projekty mogą okazać się po prostu dla nas niekorzystne.
11: Na koniec zapytam o plany na wakacje sejmowe, bo Lewica jest w trasie, Stowarzyszenie Rozwój Plus też zamierza spotykać się z wyborcami w różnych zakątkach naszego pięknego kraju. A czy Konfederacja też rusza w trasę? Mentzen może na swojej hulajnodze, lider partii?
12: Na pewno każdy z nas jako posłowie będziemy odwiedzać swoje okręgi wyborcze. Jest bardzo dużo okazji, jeśli chodzi o to. Są różnego rodzaju festyny, wydarzenia, oczywiście dożynki, więc my na pewno będziemy tam obecni, żeby rozmawiać z naszymi sympatykami, przekonywać także tych, którzy jeszcze nie są przekonani, bądź może się wahają co do tego, czy popierać Konfederację.
11: A Sławomir Mentzen
12: będzie mieć bardzo aktywny,
11: wróci
12: wakacje
11: do tej swojej formy spotkań z niektórymi politykami z innych ugrupowań, tak jak kiedyś rozmawiał z Mateuszem Morawieckim, ale także z innymi politykami?
12: Na razie nic mi o tym nie wiadomo, ale jestem przekonany, że także i Sławomir Mentzen, ale i Krzysztof Bosak będą organizować różnego rodzaju wydarzenia. Nie wiem, czy akurat w wakacje, ale na pewno będą na pewno jeszcze w najbliższym czasie będziemy się o ich aktywności także wiele dowiadywać.
11: Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji. Dziękuję za rozmowę.
12: Bardzo dziękuję.
11: Za chwilę Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej.
3: Autopromocja.
13: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla Państwa kilka interesujących tematów.
14: Na przykład opowiemy, co to takiego osmofuturyzm.
13: Odwiedzimy Muzeum Karykatury.
14: I opowiemy o tym, że coraz chętniej spędzamy wakacje nie na południu, ale na północy.
13: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
14: i Rafał Turowski.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
15: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
18: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
19: Lidl, to się opłaca.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen. Marian, okazja jest.
21: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
20: Ale to mega okazja w Media Expert.
21: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
23: Media Expert.
0: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
19: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Największą szkodę można wyrządzić Rosji poprzez przekazanie broni Ukrainie, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Piotr Strach z Polski 2050. Jego zdaniem taka powinna być odpowiedź na uderzenie rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie.
23: Ukraina wysyła podobne środki rażenia na rosyjskie instalacje. Broń dalekiego rażenia, rakiety i drony dalekiego rażenia spadają na rosyjskie centra dystrybucji logistyczne, spadają na rafinerie, spadają na obiekty wojskowe.
4: Pocisk spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia wczoraj nad ranem. Prokuratura potwierdziła, że był to obiekt rosyjski. W związku z tymi zdarzeniami Ministerstwo Spraw Zagranicznych wręczyło dziś rosyjskiemu ambasadorowi notę protestacyjną. Przedstawiciele MSZ zaapelowali do Kremla o zaprzestanie działań, które zagrażają bezpieczeństwu Polski. Około 37 spośród ponad 50 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do hiszpańskiej Ceuty, wróciło już do Maroka, poinformowało hiszpańskie MSZ, cytowano przez lokalne media. Według władz co najmniej 43 osoby zginęły w morzu podczas próby dotarcia do Ceuty. Wcześniej informowano, że do 85-tysięcznej Ceuty w sposób niekontrolowany dotarło około 60 tysięcy osób. Prezydent eksklawy Juan Jesus Vivas, należący do opozycyjnej partii ludowej, uznał działania rządu w Madrycie za spóźnione i niewystarczające. W obliczu masowego napływu migrantów rząd zmobilizował siły zbrojne. Socjalistyczny premier Hiszpanii Pedro Sanchez określił sytuację jako naruszenie integralności terytorialnej kraju i oskarżył o spowodowanie kryzysu mafię zajmujące się handlem ludźmi. W związku z tymi wydarzeniami szef MSW Niemiec zapowiedział utrzymanie kontroli na wszystkich niemieckich granicach lądowych również po wrześniu, podała agencja DPA. Minister nie doprecyzował, do kiedy dokładnie mają one zostać przedłużone. Niemcy wprowadziły tymczasowe kontrole na wszystkich lądowych przejściach granicznych, w tym na granicy z Polską, we wrześniu 2024 roku. Od tamtej pory, mimo rosnącej krytyki, trzykrotnie je przedłużano. 13 kilometrów obwodnicy Trójmiasta do remontu. Drogowcy chcą wymienić zniszczoną nawierzchnię, ale obiecują, że swoją pracę postarają się jak najmniej utrudniać życie kierowcom. Do wymiany pójdą fragmenty obwodnicy na odcinku od lotniska po autostradę, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDKiK Mateusz Brożyna.
24: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić to miejsce, wzmocnić taką specjalną siatką przeciwspękaniową, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną, no i wykonać oznakowanie.
4: Roboty mają odbywać się nocami, a z rozpoczęciem pracy drogowcy poczekają do końca wakacji. Sobota upalna i w większości kraju z deszczem albo burzami bez opadów, wyłącznie na Podkarpaciu i części zachodniopomorskiego. Najchłodniej nad morzem, około 23 stopni, 26-27 stopni w Suwałkach i Toruniu, 32 w Warszawie, 34 w Krakowie, do nawet 36 w Rzeszowie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Gościem wywiadu politycznego jest Arkadiusz Gruszczyński, dziennikarz Gazety Wyborczej. Witaj, dzień dobry.
25: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Autor długiego artykułu w Gazecie Wyborczej Weekendowej pod tytułem Ciepła święcona woda w kranie. To jest w programie Morawieckiego.
25: Mimo tego, że jest długi, gorąco zachęcam.
11: Oczywiście.
25: Bo weekend nie jest długi, co prawda, do czytania, ale można sobie na przykład tak na raty podzielić.
11: My się już mówiliśmy wcześniej, bo ja wiedziałem, że dopytujesz ludzi Morawieckiego o to, jaki program, postulaty przygotowują, i o tym za chwilę, bo na przykład w sprawie migracji niektóre rzeczy mogą zastanawiać, ale też zapytam cię o takie pierwsze wrażenie z tego dzisiejszego Festiwalu Idei, bo to tak się nazywa ten piknik, ten grill. Morawiecki przypomniał najnowszy film Odyseja i mówi, że chce być jak Odyseusz, bo Odyseusz to opowieść o ruchu. Odyseusz spodziewał się sztormów, ale nie cumował na redzie. Wyprawa, jakiej się podjął, to wyprawa w nieznane. Ale też wyprawa pełna ryzyk, syreniego śpiewu, ale wyprawa jest koniecznością naszego życia. Morawiecki rusza w wyprawę. Ku czemu chce, do czego chce dojść?
25: Na początku trzeba przypomnieć, że bardzo popularnym profilem na Facebooku w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości była stronka wiersze Mateusza Morawieckiego pisane w Excelu. I słuchając dzisiaj pana premiera, pomyślałem sobie, że ten profil na pewno zostanie niedługo uruchomiony ponownie, ponieważ Mateusz Morawiecki słynie z tego, że ma nietypowe porównania, metafory, które wpadają do jego głowy i wylatują ustami, są bardzo, bardzo kwieciste. Jego podróż rozpoczyna się kraksą, rozpoczyna się przecież wielką awanturą, którą jest wyjście, odejście, wypchnięcie, jak kto woli, ten mit jest teraz budowany przez te dwie strony tego sporu z Prawa i Sprawiedliwości.
11: I same strony mają trochę problem z nazwaniem...
25: Co się faktycznie wydarzyło? Jeszcze na początku mówiliśmy o zdradzie. Zdradeusz, że przypomnijmy ten wpis Tobiasza Bocheńskiego.
11: Oj, to było bardzo dużo biblijnych odniesień. Tak. Sam Morawiecki już kpił, że jest jak Adam, który podał jabłko Ewie, bo już jest wszystkiemu winny. Tak,
25: więc tam się faktycznie działo, ale ten... Podział jest faktem, jest też faktem, że ten podział jest niesiony takimi realnymi emocjami, bo my to widzimy w Sejmie. Znaczy, to nie jest tak, że pojawiły się takie teorie spiskowe, że to jest kontrolowane, szachy 5D prezesa, że oni się dzielą po to, żeby się połączyć. Sam prezes to Jarosław Kaczyński podkręcał tę narrację, mówiąc o tym, że o podziale partii usłyszał od Mateusza Morawieckiego już w kwietniu.
11: I pewnie to jest prawda?
25: W jakimś sensie tak. Strategicznym. Natomiast te emocje, które są związane z tym podziałem, one są naprawdę autentyczne. Jak rozmawiam na OFIE z posłami Prawa i Sprawiedliwości i posłami Rozwój Plus, to słyszę taką fontannę, wodospad. Mogę być w tej retoryce Mateusza Morawieckiego. ten wodospad wzajemnych pretensji, oskarżeń o to, że się rozbija ten obóz patriotyczny, jak on nazywają całą to środowisko prawicy. No więc od tego jest ta podróż, się rozpoczyna.
11: Emocje, bo na przykład prezes PiS-u wobec Łukasza Schreibera jest bardzo wyrozumiały. Mówi, że żałuje, że odszedł z partii, że bardzo ceni tego posła za pracowitość, za merytorykę. Że bardzo ceni jego ojca, więc to takie jest...
25: Dołączone, nie bądźmy może już też? Tacy... strzelam.
11: A może. Ale to dzisiejsze spotkanie na warszawskiej Pradze, zielona taka ścianka
25: kwiatów zielonych, liście.
11: Premier w samych dżinsach i koszuli, nie pod krawatem, tutaj zagra w ping-ponga, tutaj podejdzie do grilla, tutaj porozmawia o demografii. Myślę, że to będzie stały motyw, stała forma kontaktu z wyborcami?
25: Myślę, że tak. Mateusz Morawiecki kreuje się na takiego super nowoczesnego reformatora. Na kogoś, kto ma pomysł, jak zmodernizować Polskę i jak dokonać skoku cywilizacyjnego. To jest to hasło, które ludzie Mateusza Morawieckiego powtarzają we wszystkich wywiadach, w tych, które słyszałem, że Polskę stać na to w końcu, jako 20. gospodarkę świata, żeby inwestować jeszcze więcej pieniędzy w bardzo duże projekty infrastrukturalne po to, żeby pieniądze publiczne pracowały w gospodarce, dzięki czemu my wszyscy się wzbogacimy. Taki jest cel Mateusza Morawieckiego, ten PR-owy cel, o którym mówi. I do tego pasuje.
11: To jest ten Morawiecki, który miał problem z uruchomieniem KPO dla Polski.
25: To był nie tylko... przecież tych spraw jest więcej. Izera, która była na prezentacji w PowerPoincie, to była przecież też wielka reforma podatkowa Polski Ład, który się przecież zakończył totalną katastrofą dla naszych kieszeni. Do dzisiaj osoby, które prowadzą, to nie ja, ale wiem, że osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, do dzisiaj nie mogą się wykaraskać z tych, z tych problemów podatkowych. To też jest Mateusz Morawiecki, który nie zdążył odbudować Pałacu Saskiego. To też jest Mateusz Morawiecki jako premier, który rozpoczął przygotowania do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale jak przyszła nowa władza, to okazało się, że wszystko było na papierze i te papiery kosztowały po kilkadziesiąt milionów złotych.
11: Tak. Więc no oczywiście... i też politycy PiS-u bardzo lubią przywoływać okres pandemii, który według nich przeszliśmy suchą stopą. No oczywiście były i też dobre rozwiązania, ale pamiętamy szpitale covidowe w niektórych miastach,
25: puściutkie,
11: generowały koszty, a pacjentów nie było, więc to też nie zawsze było tak idealnie, delikatnie mówiąc.
25: Znaczy, jestem teraz taki refren, żebyśmy mówili o tym, że Mateusz Morawiecki jest politykiem, który jest niewiarygodny, ponieważ nie udało mu się zrealizować konkretnych projektów i był po prostu złym premierem, powiedzmy sobie to szczerze. Ale to jest chyba mało interesujące, dlatego że dzisiaj mamy zupełnie inny moment, to po pierwsze. Po drugie, wyborcy w Polsce są w stanie wybaczyć naprawdę wszystko. Jeśli wybaczyli komunistom w 93 roku, wysyłając, dając im prawie że samodzielne rządy, to są w stanie wybaczyć Mateuszowi Morawieckiemu, który zaprezentuje jakiś bardzo ciekawy pomysł. Ale wgryzienie się w te pomysły jest chyba też zadaniem, przepraszam, że tak to górnolotnie powiem, nas dziennikarzy.
11: No to jeszcze jeden cytat z Forum Idei.
25: Też taki poetycki?
11: Tak, to znaczy już nie wiem, niestety trochę mniej, ale bo tutaj zarówno jest w tym pierwszym takim pakiecie programowym Morawieckiego dużo o migracji, a na tym pikniku / grillu było o demografii. I były premier mówi tak, demografia jest najważniejszym wyzwaniem, a migracja nie jest odpowiedzią na problemy demograficzne. Migracja jest elementem współczesności, uwaga, przed którym trzeba się skutecznie bronić albo z niej korzystać.
25: No właśnie, to jest...
11: A ty dotarłeś do postulatów programowych.
25: Tu wychodzi taki Mateusz technokrata, Morawiecki technokrata, premier technokrata, który mówi, że no co prawda mamy jakiś problem, ale rozwiązanie leży na stole, ale musimy do niego bardzo ostrożnie podejść.
11: I transakcyjne podejście, tak jak żelastwo wysyłane do Ukrainy za transakcję, w ramach transakcji wy bronicie, giniecie za naszą wolność i za nasze życie, tak tutaj jeśli już migrant jest na naszej polskiej ziemi, to go wykorzystajmy.
25: Wykorzystajmy i ma być on raczej gastarbeiterem niż obywatelem, który cieszy się wszystkimi prawami.
11: Jakaś integracja chyba tutaj nie ma miejsca na integrację.
25: Nawet powiem więcej, w tym programie, tym raporcie o migracji, który został dzisiaj opublikowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus, jest takie hasło takiej permanentnej asymilacji. Mm. Takiej asymilacji, która ma być jak najbardziej skupiająca się na tym, żeby ten migrant mówił perfekcyjnie po polsku, żeby znał polską historię,
11: myślał
25: żeby
11: po
25: znał polskie prawa
11: i
25: znał
11: po polsku. Eksperci od spraw migracji i koegzystencji ludzi różnych narodowości, różnego pochodzenia w jednym kraju łapią się za głowę, gdy słyszą o asymilacji.
25: Ja się nawet też łapałem za głowę, jak pisałem ten tekst, ponieważ ludzie od Morawieckiego powiedzieli mi, że już teraz pracują nad aplikacją, która już wiemy, że ma się nazywać indywidualnym internetowym kontem migranta, kontem uchodźcy. No to może to może jest krótsze, ale, ale internetowe konto migranta. No załóżmy, że to
11: czyli
25: jest IKM.
11: M-obywatel, ale
25: dla migranta. M-obywatel dla migranta. I o ile czymś bardzo dobrym jest, żeby to miało taki charakter, chyba nie zasponsoruje no dobra, to nie powiem, bo jest taka aplikacja, gdzie się uczysz języka i tam jest dużo takich aplikacji.
11: Aplikacja wsparcia.
25: I fajnie, że migrant będzie mógł się doskonalić swój język polski w takiej aplikacji, ale jednocześnie ta aplikacja ma
11: śledzić tego człowieka.
25: Nie tyle nawet śledzić, ale magazynować informacje na temat tego, jakie popełnił wykroczenia, kiedy przeszedł na czerwonym świetle, bo dostał mandat i ma wysyłać alert do służby, nowej służby, która ma zostać powołana na wzór amerykańskiej ICE, która ma natychmiast namierzać tego migranta i go deportować z 5- lub 15-letnim zakazem wjazdu nie tylko do Polski, ale również do strefy Schengen.
11: A to jest co nam zgodne to mówi? Z naszą konstytucją, prawem? Czy nie trzeba by było zmienić prawo?
25: Myślę, że jeżeli będzie większość prawicowa z prezydentem sprzyjającym, to
11: nie będzie problem.
25: Ta większość nie będzie się wcale zajmowała tym.
11: Ja tylko zrobię mały przecinek. Morawieccy, że ich tak wszystkich nazwę.
25: Morawczycy.
11: Mówili, że nie chcą partii, która mówi Braunem, upodabnia się do Brauna i która przechodzi proces suwpolizacji, czyli zbytnio ulega presji ziobrystom z dawnej suwerennej Polski. No ale to jest jak wypisz, wymaluj program suwerennej Polski i Brauna razem wzięty.
25: I wracamy do samego początku. To, jak dzisiaj postrzegamy Mateusza Morawieckiego, to jest efekt precyzyjnych działań PR-owych i zasłony dymnych, która została zasłonięte prawdziwe, realne

0: kompromisu aborcyjnego, no ale nie protestował wtedy. Dzisiaj jak pytam się o różne sprawy związane ze światopoglądem, nie chcą ci politycy w ogóle o tym mówić, twierdzą, że to ich nie interesuje.
1: Jacek Kurski mu się nie podobał i telewizja, którą prowadził, no ale...
0: Ale był prezesem. I tylko jakby to jedno zdanie dokończę. To jest połączenie nowych technologii ze skrajnym konserwatyzmem, skutkują właśnie takimi pomysłami jak ta aplikacja.
2: Czyli trochę mieszanka wybuchowa, nawet nie trochę.
0: To jest, nawet zaryzykuję taką tezę, to jest gorsze niż Grzegorz Braun. Dlatego, Grzegorz Braun jest performerem, nie twierdzę, że jest niebezpieczny, nie niebezpieczny. Grzegorz Braun jest niebezpieczny, dlatego, że przesuwa debatę publiczną w tę radykalną prawą stroną. Nie chodzi o to, że jest otwarty, ale jest performerem. I jest
1: głośno
0: to,
1: mówi
0: jest,
1: o...
0: to, jest to człowiek, który nigdy nie rządził, a osoby skupione wokół Mateusza Morawieckiego są byłymi ministrami, są byłymi urzędnikami, są osobami, które miały realny wpływ na administrację publiczną
1: i
0: tę administrację, poczekaj, tylko to jedno słowo, tę administrację doskonale poznały.
1: I nawet niektórzy może pracują, może nie w administracji rządowej, ale na przykład w firmach, spółkach Skarbu Państwa, to jest możliwe, pewnie, bo nie wszyscy zostali zwolnieni, bo niektórzy...
0: Nawet nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że te osoby doskonale wiedzą, jak uruchomić pewne mechanizmy administracyjne, żeby skutecznie doprowadzić swoje pomysły do realizacji.
2: Tak to się dzieje. Że zapala się zielona lampka, bo spojrzałeś zdradzę tutaj słuchaczom. To znak na to, że jest koniec naszej audycji, ale wiele ciekawych informacji od Arkadiusza Gruszczyńskiego dostaliśmy. Po więcej zapraszamy do Gazety Wyborczej weekendowej. Arkadiusz Gruszczyński, Wyborcza. Dzięki.
0: Wszystkiego najlepszego.
2: Za chwilę TOK 360 o godzinie 18, czyli podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu Adama Ozgi, a wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Woźniak. Maciej Kluczka, życzę udanego weekendu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Już teraz nowy Samsung Galaxy Series Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Jest 18:00.

0: Ambasador Rosji w polskim MSZ-cie. Tysiące migrantów wracają z hiszpańskiej Ceuty do Maroka, a w Krakowie jutro triatlon Ironman. W 30-stopniowym upale impreza nie została odwołana. To jest wciąż TOK 360, wciąż Adam Ozga, wciąż dzień dobry. Minut. Tyle trwała dzisiejsza wizyta ambasadora Rosji w Warszawie w polskim MSZ-cie. Grigori Michno otrzymał notę protestacyjną. Po tym jak wczoraj o świcie 50 km na południe od Lublina spadła rosyjska rakieta. Stanowisko MSZ-u w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
1: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
0: Rosyjski ambasador oczywiście nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, wystrzelona została przez Rosję. Pewność, że to rosyjska rakieta, ma za to prokuratura w Lublinie, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Wiadomo nawet, że była wyprodukowana w tym roku. Śledczy będą teraz badać szczegóły dotyczące tego, jakie materiały wybuchowe zabierała i jaka była dokładnie trasa przelotu. Dziś odbyły się oględziny zabezpieczonych fragmentów rakiety z udziałem eksperta z Ukrainy. Teraz czas na szczegółowe badania, mówi Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury.
2: Zostaną powołani biegli w tej sprawie w zależności od potrzeby, tak, zakresu badań chemicznych, zakresu badań fizycznych, badań biologicznych, ale to jest zbyt wcześnie, żeby w tym momencie rozstrzygać.
0: Rakieta spadła na pole daleko od zabudowań. Po eksplozji w ziemi powstał lej o głębokości 5 i średnicy około 10 metrów. W Polsce miejsc w schronach z prawdziwego zdarzenia wystarczy dla niespełna 2% populacji. Nie znaczy to jednak, że w przypadku zagrożenia chociażby atakiem z powietrza jesteśmy zupełnie bezradni. Jakub Medek.
3: Są miejsca mniej i bardziej bezpieczne. Oczywiście w przypadku zagrożenia lepiej szukać tych drugich, podkreśla ogniomistrz Justyna Kłusewicz z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych, mogą schronić się na najniższych kondygnacjach, korzystając z reguły dwóch ścian, gdzie co do zasady pierwsza ze ścian przyjmuje falę uderzeniową, a druga już ochrania.
3: Zawsze, jak dodaje ekspertka, należy trzymać się z daleka od okien. W miastach wiele miejsc spełnia wymogi tymczasowego schronienia, czyli zapewni bezpieczeństwo na przykład przed odłamkami.
4: Mogą to być obiekty lub ich części, takie jak przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne, piwnice budynków wielorodzinnych.
3: Lokalizację najbliższego miejsca schronienia możemy też sprawdzić w państwowej bazie pod adresem gdziesieukryć.pl. Obecnie baza ta zawiera ponad 70 tysięcy różnych miejsc. Jakub Medek, TOK FM.
0: Na rano. Przez kilka godzin mieliśmy problemy z otworzeniem linku z poradnikiem bezpieczeństwa, który rozesłało na komórki Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prób wejść na stronę było tak dużo, że strona padła. Jest lepsza metoda powiadamiania. Cell Broadcast, mówił Filipowi Kakuszowi w TOK 360 w południe Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl.
5: To jest mechanizm, który nie wymaga aplikacji. Działa na systemach z Androidem, z iOS-em. Co więcej, on ma taki przenikliwie głośny, specyficzny dźwięk, którego nie da się wyciszyć i telefon nam wtedy mówi, coś się dzieje. On może przesłać komunikat. Można ten komunikat wysłać bardzo precyzyjnie do konkretnej grupy osób na danym obszarze, z czym alerty RCB mają olbrzymi problem.
0: Teraz strona z linkiem do poradnika bezpieczeństwa jakby co już działa. Donald Trump wykorzystuje kryzys migracyjny w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce, do której w niekontrolowany sposób dotarło około 50 tysięcy osób. Około 37,5 tysiąca już wróciło do Maroka, a też co najmniej 43 osoby zginęły w morzu podczas próby dotarcia do Ceuty. Trump straszy podobną wizją w Stanach Zjednoczonych, jeżeli demokraci wygrają wybory, a Departament Stanu USA zarzuca rządowi Hiszpanii, że sytuacja jest skutkiem jego celowych działań. Niektóre europejskie kraje sugerują zawieszenie Hiszpanii w strefie Schengen. Premier Donald Tusk przypomina, że Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała zapory na wschodniej granicy Unii. Hiszpania, twierdzi Tusk, powinna wziąć z nas przykład, jeżeli Schengen ma przetrwać. Tak, polski premier pisze w internecie. A komisarz Unii Europejskiej do spraw migracji, Magnus Brunner, zapewnia, że nie ma zagrożenia, że migranci, którzy dostali się z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, która podkreślam leży w Afryce, przedostaną się do Europy kontynentalnej i innych państw członkowskich Unii. Kodeks graniczny Schengen przewiduje wobec Ceuty kontrole graniczne. W Kijowie właśnie powinna rozpoczynać się kolejna manifestacja w sprawie byłego ministra obrony Michała Fedorowa. Tym razem mieszkańcy szykują się do dużego marszu ulicami ukraińskiej stolicy. Od 2 tygodni protestujący domagają się przywrócenia Fedorowa na stanowisko, który w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy wiąże swoją dymisję z narażeniem się wielu wpływowym osobom. Między innymi dlatego, że pracował nad reformą systemu zamówień publicznych.
6: Ale ja popredzałem prezydenta pro ce.
7: Gdzieś w kwietniu ostrzegałem prezydenta. Słuchaj, teraz ludzie przyjdą do ciebie i powiedzą, że coś jest ze mną nie tak, że mam ambicje polityczne, że mam firmy dronowe, że złamałem jakieś procedury i tak dalej. Musisz zweryfikować ze mną te informacje, ponieważ próbami restrukturyzacji systemu zamówień publicznych naruszyłem interesy wielu osób i firm. I twoje wsparcie jest mi tu potrzebne.
6: Interesy bogatych ludzi i kompanii. Tu potrzebna wasza podtrzymka.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na uliczne protesty zdecydował się na dymisję skonfliktowanego z Fedorowem głównodowodzącego ukraińską armią generała Aleksandra Syrskiego. O powrocie Fedorowa na stanowisko nie ma na razie jednak mowy. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę Pawła Kopacza i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Reakcje na wyrok zbierał Marcin Starzec.
8: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
9: Ciężko mi skupić teraz myśli. Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
8: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny Mieczysław Cygan.
10: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mord mojego dziecka zostaną ujawnieni.
8: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
11: Spodziewałem się, a dlaczego się miałem nie spodziewać?
8: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
10: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
8: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOG FM.
0: Do zabójstwa Iwony Cygan doszło w 1998 roku w małopolskim Szczucinie. 17-latka została zakatowana i pozostawiona na nadwiślańskich łąkach. Ponad 2000 zawodników, ponad 30-stopniowy upał. W niedzielę, nie jak wcześniej powiedziałem, w sobotę, Kraków będzie gospodarzem Ironmana, triatlonu, w którym udział wezmą również dzieci. Organizatorzy twierdzą, że są gotowi na ekstremalne warunki. Przy takiej temperaturze, w prażącym słońcu, pytanie o bezpieczeństwo uczestników nasuwa się w sposób naturalny. Jak mówi Izabela Lisiecka, koordynatorka imprezy, nie ma planów, żeby termin zmieniać bądź odwoływać poszczególne konkurencje.
12: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników, będzie też więcej wody, będą zraszacze.
13: Jeżeli chodzi o dzieci, no dzieci wiadomo, że są taką grupą bardziej wrażliwą.
12: Dzieciaczki Iron Kids to są biegi, także tutaj się w ogóle nie martwimy. Wody na pewno nam nie zabraknie.
0: Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą, podczas zawodów kolarskich pod Warszawą, zmarły 2 osoby. Okoliczności wyjaśnia prokuratura. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy, przed którą każdy zawodnik podpisuje deklarację, że startuje na własną odpowiedzialność. Gdy 2 lata temu Warszawa chciała go uhonorować, siedział w białoruskim więzieniu. Andrzej Poczobut mógł dziś w końcu odebrać tytuł honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy. Uroczysta gala, jak co roku, odbywa się w Dzień Pamięci o Warszawie, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Owację na stojąco zgotowano właśnie działaczowi Związku Polaków na Białorusi.
14: Honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy, pan Andrzej Poczobut.
15: A jestem bardzo wzruszony. Tak samo byłem wzruszony w 24 roku, kiedy z listu rodziców dowiedziałem się o waszej decyzji. Warszawa, która wtedy wydawała się być tak daleka, nagle stała się tak bliska. To jest miasto szczególne, które w sercu każdego Polaka ma swoje miejsce.
0: W tym roku tytuł honorowego obywatela miasta przyznano Adamowi Michnikowi oraz podpułkownikowi Jakubowi Nowakowskiemu. Obaj nagrodzeni nie pojawili się jednak na uroczystej gali. W imieniu Adama Michnika nagrodę odebrał zastępca Naczelnego Gazety Wyborczej Roman Imielski, a kończący w tym roku 102 lata pułkownik Nowakowski tytuł odebrał 7 lipca na skromnej uroczystości. A Warszawa jutro o godzinie 17 na minutę się zatrzyma. Tradycyjnie mieszkańcy uczczą w ten sposób rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zawyją syreny, nie alarmowe, upamiętniające natomiast powstanki i powstańców, a także cywilną ludność stolicy. Godzinę W można m.in. spędzić z powstańcami w Muzeum Powstania Warszawskiego, do czego zachęca dyrektor placówki Jan Ołdakowski.
16: Zauważyliśmy, że ludzie szukają takich miejsc 1 sierpnia, gdzie mogą spędzić godzinę W. Zaczynamy proponować spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby tu przyjść i od godziny już 15 czekać na ten moment, którym zawyją syreny, ale spędzić ten czas z powstańcami warszawskimi. Dopóki są z nami, dopóki im zdrowie pozwala, to są naprawdę wyjątkowi ludzie.
0: To okazja, by poznać historię z ich perspektywy, lepiej zrozumieć ich motywację i może przez to lepiej zrozumieć znaczenie zrywu, ewentualnie dla kolejnych pokoleń. Rocznicę wybuchu powstania sami powstańcy wspominają, nie kryjąc emocji. Tego się nie da zapomnieć, mówią Leszek Żukowski, Zbigniew Dab, Janina Jankowska i Halina Bieżan-Glonek.
17: Rocznicę przeżywamy bez względu na to, ile lat już minęło, bo te fakty jednak pozostają w pamięci. Tego się nie zapomina.
18: Nie szło już wytrzymać z tej niemieckiej okupacji, więc po prostu trzeba było chwycić za broń.
19: Tak. Ja nieraz opowiadam ze szczegółami. To ludzie mówią, że to jest nie do uwierzenia.
20: Chłopak 15-letni już jest żołnierzem. To było coś nadzwyczajnego. To tak pobudzało takich młodych ludzi, jak ja w tym czasie.
21: Też z wojną nawołuje, proszę, przekonuje, że wojna nic dobrego nie daje. Nikomu.
0: Główne uroczystości w jutrzejszą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczną się o godzinie 17 przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wydarzenia upamiętniające Powstanie Warszawskie odbędą się nie tylko w Warszawie, ale również w innych polskich miastach, m.in. w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. W Powstaniu Warszawskim zginęło około 150 do 200 tysięcy osób, w tym około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i od 120 do 180 tysięcy cywilów zamordowanych przez Niemców. 18.11 to jest TOK 360. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest Sergiusz Parszewski, prezes think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
0: Wczoraj, gdy spadła rosyjska rakieta 50 km na południe od Lublina, chwilę później w Lublinie, między innymi w Lublinie, bo też na przykład w Krasnym Stawie, zawyły syreny. No i pojawiły się pytania o reakcję. Reakcją powinno być sprawdzenie, co się dzieje za pomocą środków masowego przekazu i w wypadku zagrożenia udanie się w miejsce ukrycia. I tu mi się przypomina taka strona, aplikacja gdziesieukryć.pl, przygotowana przez Państwową Straż Pożarną, promowana zresztą na stronach rządowych i ja wszedłem w nią dzisiaj rano. Na komputerze pokazała mi najbliższy schron po drugiej stronie miasta, na komórce w sąsiednim bloku i pomyślałem sobie, kurczę, to nie tak powinno działać. Może to powinno być w mObywatelu, a nie w aplikacji zupełnie niezależnej, której adres sobie muszę przypomnieć. No i było ładnych kilka lat na przygotowanie tego. Czepiam się czy nie?
22: Ja bym powiedział jeszcze inaczej, że powinno być w kilku miejscach co najmniej. Proszę zwrócić uwagę, że tak jak każdy z nas czytelników, każdy z nas mieszkańców śledzi i konsumuje treści w różny sposób. Jeden woli radio, inny woli internet, inny ogląda telewizję, a ktoś jeszcze każdego po trochu. I może podobnie powinniśmy podejść do kwestii ostrzegania i alarmowania. Jeżeli wiemy, że z jednej strony mamy kilkanaście milionów użytkowników mObywatela, to warto, żeby tam pewne informacje były. Dodatkowa zewnętrzna aplikacja, którą też możemy sobie ściągnąć na telefon, czy stworzyć skrót na głównym ekranie naszego telefonu czy komputera, też nie zaszkodzi. Jeżeli będziemy mieć inną aplikację, która będzie agregować jeszcze więcej różnych informacji o zagrożeniach, o utrudnieniach, to jakaś część osób będzie tym zainteresowana, bo z uwagi na ich sytuację życiową, posiadanie dzieci, opiekę nad osobami starszymi, będą bardziej zainteresowani chociażby informacjami także o drobnych, krótkotrwałych przerwach w dostawie prądu, wody, bo to dla nich będzie bardziej uciążliwe niż dla przeciętnego Kowalskiego.
0: Natomiast czyli środki jakby odbioru tego mogą być różne, narzędzia mogą być różne, ale źródło może powinno być jedno i to samo.
22: I tutaj pełna zgoda, tak? Abyśmy mieli tutaj jeden standard komunikowania, żeby nie dochodziło do przekłamań. Tak jak proszę zwrócić uwagę nawet po tym incydencie. Różne osoby próbują w dobrej wierze, w dobrej intencji publikować różnego rodzaju posty, porady na temat tego, jak powinniśmy się zachować i w wielu tych poradach są błędy merytoryczne, chociażby takie, gdzie część osób piszących te swoje wypowiedzi utożsamia jednoznacznie dźwięk syreny alarmowej z atakiem z powietrza, a to jest tylko pół prawdy, bo dźwięk syreny alarmowej oznacza tylko i aż, ale informacje, że wystąpiło jakieś zagrożenie. Ale jakie zagrożenie wystąpiło, to o tym powinny nas poinformować służby państwowe, administracja publiczna w dodatkowych komunikatach informacyjnych.
0: No dobrze, ale występuje takie zagrożenie jak wczoraj. Wyją syreny, szukamy miejsca, gdzie się ukryć i okazuje się, że na tej liście udostępnionej już niezależnie gdzie są na przykład miejsca, które są zamknięte na kłódkę. Czy my to mamy przepracowane, żeby te schrony były dostępne, jak już będziemy wiedzieć, gdzie się udać, żebyśmy nie pocałowali, brzydko mówiąc, klamki, bo to może być najgorsze pocałowanie klamki, jakie sobie możemy wyobrazić.
22: No dzisiaj wygląda to źle. Ja nie chcę, albo nie gryząc się w język, wiem, że być może ktoś się na mnie obrazi, natomiast cała ta aplikacja, gdzie się ukryć, troszkę wprowadza obywateli w błąd. Dlaczego? Po pierwsze, sugeruje, że znajdują się tam, że te ikony, te miejsca, które są tam zaznaczone, że one nam zapewniają jakąś realną ochronę. Trzeba uczciwie powiedzieć mieszkańcom. Dzisiaj w Polsce nie mamy schronów i ukryć. To są pojedyncze obiekty, które dzisiaj spełniają wymagania techniczne. I my dopiero próbujemy nadrobić 30 lat zaniedbań. To, co się znajduje w tej aplikacji, to są przede wszystkim zinwentaryzowane garaże podziemne, piwnice, kondygnacje podziemne, czy znajdujące się na poziomie pomiędzy parterem a pierwszym piętrem. Więc dzisiaj schronów czy ukryć, które stanowią realną, które stanowiłyby realną ochronę przed uderzeniem czy rakiety, czy drona, czy podobnych środków konwencjonalnych, my w Polsce nie mamy. Co najwyżej te budynki, te miejsca mogą stanowić jakąś ochronę i w zamyśle autorów tej aplikacji one były zinwentaryzowane przede wszystkim jako miejsca tymczasowego schronienia na wypadek gwałtownych zdarzeń pogodowych. I ktoś tam w przepisach prawa jeszcze dopisał, że w jakim stopniu także na wypadek konwencjonalnych ataków i ochrony przed odłamkami. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj tam mamy wiele obiektów, tak jak pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, które znajdują się w gestii prywatnej. Są to budynki wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni o bardzo ograniczonej dostępności. Zazwyczaj jest to własność prywatna, a co więcej, właściciele czy administratorzy tych budynków do tej pory nie dostali jakichkolwiek instrukcji, jak oni mają się zachować i jakie mają w ogóle obowiązki, czy mają obowiązki, i jakie procedury ewentualnie powinni wdrożyć w sytuacji, kiedy pojawią się ludzie i będą chcieli z tych lokalizacji skorzystać.
0: To w takim razie, oczywiście w Tok FM przeprowadziliśmy wiele rozmów na temat tego, że ten system schronów wymaga nadrobienia tych 30-letnich zaległości, o których pan mówi, no ale w takim razie zasadnicze pytanie po wczorajszym incydencie, gdzie się chować?
22: Jeżeli ja byłbym mieszkańcem tego rejonu i dostałbym informację, komunikat potwierdzający, że ten dźwięk syreny oznacza, że mamy do czynienia z atakiem powietrza, z powietrza, ja bym pozostał w tym momencie w swoim domu. Pozostałbym, wybrałbym pomieszczenie, które jest jak najbardziej oddalone od okien, przegród, drzwi, po to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, gdy w pewnym momencie mogłoby coś uderzyć w pobliżu, żebym nie został zraniony odłamkami. Czyli ta zasada ochrony co najmniej dwóch ścian, zazwyczaj takim najbezpieczniejszym miejscem, szczególnie w mieszkaniach, są łazienki, bo łazienki zazwyczaj są pozbawione okien. W przypadku domków jednorodzinnych bywa oczywiście różnie, natomiast nawet jeżeli są jakieś tam przeszklenia, okna, to one są niewielkiej wielkości, więc też ta łazienka stanowi dla nas jakąś ochronę. Jeżeli miałbym możliwość skorzystania z podpiwniczenia garażu, też bym ewentualnie rozważył, czy nie będzie to miejsce, które stanowi dla mnie jeszcze większą ochronę. I tyle.
0: I spokojnie, bez paniki. Bardzo dziękuję.
22: I czekał na dalsze komunikaty.
0: Sergiusz Parszewski, prezes think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa, był gościem TOK 360, 18.19, 18.20 informacje TOK FM, a po nich dołączy do mnie Błażej Kulesza i wspólnie powiemy: Dziani, nie wyszło ci. Sport 360 już za chwilę.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
23: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
23: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
23: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
25: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
26: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 18.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Hiszpania musi wziąć przykład z Polski, jeśli Schengen ma przetrwać, stwierdził premier Donald Tusk. Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na wschodniej granicy Unii Europejskiej, zaznaczył. Władze w Madrycie poinformowały, że w ciągu ostatniej doby granice w Ceucie przekroczyło w sposób niekontrolowany około 50 tysięcy migrantów. Według najnowszych informacji ponad 37 tysięcy wróciło już do Maroka. Lokalne władze przekazały, że co najmniej 43 osoby zginęły w morzu. Brytyjski rząd podzieli się z regionalnymi burmistrzami w Anglii częścią wpływów z podatku dochodowego, zapowiedział to premier Andy Burnham. To część jego planów decentralizacji kraju. Pieniądze docelowo mają zastąpić dotychczasowy system centralnych dotacji, co w zamierzeniu rządu ma dać regionalnym władzom większe pole manewru. Obecne dotacje zwykle obwarowane są ograniczeniami co do celów, na jakie można je wydawać. Szczegóły planu rząd ma ujawnić jesienią przy okazji przedstawienia budżetu. Pakistańskie służby ratunkowe odnalazły ciała 4 z 10 zaginionych alpinistów po zejściu lawiny na Broad Peak. Wśród zaginionych jest znany alpinista z Nepalu, Nirmal Porza, który w 2019 roku wspiął się na 14 najwyższych gór świata w ciągu zaledwie 189 dni. Według informacji agencji AP trwają starania, by wydobyć ciała zmarłych wspinaczy. Misja jest realizowana w trudnych warunkach pogodowych. Broad Peak to 12 pod względem wysokości góra na świecie, liczy 8047 metrów nad poziomem morza. Leży na granicy Chin i Pakistanu w pakistańskim paśmie Karakorum, w którym znajduje się 5 z 14 ośmiotysięczników.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Osiemnasta 22, Adam Ozga, razem ze mną Błażej Kulesza.
29: Dzień dobry.
0: To jest Sport 360, w którym i nie tylko, w którym również w TOK 360 opowiadaliśmy z różnych stron o pomyśle Gianniego Infantino, szefa FIFA, człowieka, który w ostatnich miesiącach...
29: Ma łeb do interesu.
0: Ma łeb do interesów i jest za sprawą mundialu również, jeśli nie bardziej ciekawy jak Donald Trump, który wymyślił, by piłkarskimi mistrzostwami świata zarządzał prywatny inwestor i żeby tak trochę FIFA częściowo sprywatyzować. I ten Trump padł tutaj nie przypadkiem, bo był już chętny do zainwestowania i był to, teraz żebym się nie pomylił, bo te relacje mogą być skomplikowane, brat zięcia
29: Joshua Kushner, po prostu
0: Donalda Trumpa. No i przed chwilą powiedziałem, że zakrzykniemy: Gianni, nie wyszło ci, ale może jestem naiwnym pięknoduchem.
29: No, generalnie można by tak powiedzieć, bowiem jeżeli...
0: Że jestem naiwny.
29: Nie, no, że Gianni zmień strategię, bo tym razem ta strategia chyba mu się nie opłaciła.
0: Uff.
29: Ale nie mówmy ostatniego słowa, bo w końcu jeżeli jest na stole 40 milionów dolarów, to ja bym się naprawdę poważnie zastanowił, będąc prezesem jakiegokolwiek związku piłkarskiego w tym świecie, a jest ich 211, więc 211 osób ma nad czym myśleć.
3: Tak, bo ja o tym nie powiedziałem. Tam padła, moim zdaniem, ordynarna propozycja korupcyjna, polegająca na tym, że jeżeli poprzecie ten pomysł do 19 września, tylko się nie spóźnijcie, to ze specjalnego funduszu znajdzie się 40 milionów dolarów.
29: Jest jednak pewne, ale bowiem no, muszą się zgodzić, no może nie wszyscy, ale musi się zgodzić większość z tych 211 związków, które tworzą FIFA, a zatem no, trzeba przekonać nie tylko siebie, ale też kolegów. No i oczywiście my możemy krzyczeć tu w Europie, UEFA zresztą też krzyczy, że nie zgadzamy się i wszystkie federacje zrzeszone z UEFA mówią o bojkocie, jeżeli taka historia miałaby miejsce. CONCACAF, czyli Ameryka Południowa, też mówi podobnie. Podobnie też mówi, co prawda, solidaryzuje się, więc nie wiem, czy można się tak solidaryzować.
3: No, prawda, to jest delikatniejsze, prawda? Stanowisko niż tych pozostałych.
29: Azjatycka Federacja, ale na przykład, jeżeli jestem na przykład szefem jednego ze związków Azjatyckiej Federacji, dajmy na to Timoru Wschodniego.
3: Tak, niekoniecznie Kataru, niekoniecznie Arabii Saudyjskiej.
29: Tak, Timor Wschodni, 201 miejsce w rankingu FIFA w tym momencie. No jeżeli, jak gdyby nie obrażając prezesa tego związku, miałby na stole 40 milionów dolarów do wzięcia, to nie ukrywam, pewnie by trochę podzwonił po kolegach i popytał, a może to jest jednak dobry pomysł.
3: Ale może to, o czym mówisz, jest już dawno nieaktualne od wczoraj, cytując polską klasykę filmową. Bo może do tego głosowania, o którym mówisz, połowa członków FIFA w ogóle nie dojdzie, bo jednak UEFA i CONCACAF to są całkiem istotne federacje dla...
29: To jest prawie
3: dla,
29: jeżeli chodzi o federacje. No i jeżeli mamy jeszcze tą azjatycką, która się solidaryzuje, no to faktycznie na tej wadze...
3: Ale ty ciągle liczysz głosy.
29: To prawda.
3: A ja mam wrażenie, że może tutaj nastąpiło coś takiego, że właśnie zwyciężyła idea, zwyciężyło piękno futbolu, bo oto UEFA się postawiła jednogłośnie, wszystkie federacje, bogate, powiedziały, w takim razie my bojkotujemy rozgrywki FIFA, jeżeli przyjdzie wam to do głowy, jeżeli się z tego nie wycofacie. Ameryka Południowa się postawiła, nie ma mistrzów świata z innych kontynentów, może kiedyś będą, ale na razie nie ma mistrzów świata z innych kontynentów. Bez UEFA, bez CONCACAF nie da się przeprowadzić sensownego turnieju i może właśnie sprawa padła.
29: I wtedy FIFA Media na swoim Twitterze publikuje piękne stanowisko, które mówi jasno, że związki powinny się wypowiadać indywidualnie, a nie poprzez federację.
3: Czyli jednak liczymy głosy. Ależ to jest mafijna struktura ta FIFA.
29: Niekoniecznie. Carlos Cordeiro, czyli prawa ręka Gianniego Infantino, zrezygnował przed kilkoma godzinami ze swojej funkcji. I to był człowiek...
3: W mafii też byli tacy, którzy...
29: Mówili nie, na samym końcu. Jak to się sprawdziło, to nie wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o ten futbol panamerykański, to jednak jest znacząca postać. To jest 70-letni pan, który od 5 lat był bardzo wysoko w tej hierarchii w FIFA i między innymi sukces mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, to trochę też jego zasługa. On mówi, nic o tym nie wiedziałem, nie popieram takiego formatu i takich zmian i dlatego rezygnuję. No, w wieku 70 lat, mając pewnie na koncie trochę sporo, mógłbym też pomyśleć o swojej rezygnacji. Niemniej jednak uważam, że ta sytuacja jeszcze nie to się będzie jeszcze wałkowało.
3: To może Superliga zaraz w Europie się odrodzi. Największe kluby stwierdzą, w takim razie my robimy po swojemu. Skoro komercjalizujemy, to komercjalizujemy.
29: Już raz próbowali, co wyszło?
3: Zwyciężyła wtedy idea, więc może piłka nożna jest tym wspaniałym sportem, w którym duch, idea zwycięża na końcu nad pieniędzmi.
29: Idealista się odezwał, no piękne to. Natomiast muszę powiedzieć, że FIFA w tak zwanym międzyczasie zamówiła specjalny raport, który ma odpowiedzieć na pytania, czy mundial z 64 drużynami opłaci się wszystkim i o dziwo też w połowie września mają być wyniki tego raportu, więc tak czy siak czuję się, że ta FIFA będzie próbowała to wszystko jeszcze bardziej skomercjalizować. Gianni Infantino cały czas przecież tuż po tym, jak wręczał złote medale na mundialu, mówił w wywiadzie, no musimy się poważnie zastanowić, czy w 2030 roku nie rozszerzyć mundialu. No i teraz specjalny raport, który ma być oczywiście przez zewnętrzną agencję zrobiony na potrzeby oczywiście FIFA. No więc jeżeli nie wyjdzie plan biznesowy numer jeden, to może uda się ten plan biznesowy numer dwa.
3: Wiesz, ja byłem przeciwnikiem mundialu 48 drużyn.
29: Ja też, ale jestem dalej.
3: Ale było fajnie.
29: Nie.
3: Dlaczego?
29: Nie, moim zdaniem za dużo i no, ten mundial jednak zaczął się tam od 1/8 na dobrą sprawę.
3: No fajna była to Republika Zielonego Przylądka, fajne no, było Curaçao.
29: Fajnie, że Paragwaj potrafił wygrać z Niemcami. No wszystko fajnie, tylko trochę za dużo i trochę za drogo.
3: Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów zagrają ze Słoweńcami.
29: To prawda. To prawda. Ten mecz już jutro o 9:00. My oczywiście trzymamy mocno kciuki za naszych reprezentantów, za podopiecznych Nikoli Gribicia. No bo przecież my od 7 lat nie schodzimy z podium tej imprezy. Oczywiście wszyscy powiedzą, to tylko Liga Narodów, to nie są Mistrzostwa Europy, to nie, które też zresztą we wrześniu przed naszymi siatkarzami, to nie są Mistrzostwa Świata.
3: Ale to są prestiżowe rozgrywki.
29: Oczywiście,
3: jakby
29: bo
3: tak porównać siatkarską Ligę Narodów i Ligę Narodów UEFA, no to ta siatkarska
29: nam lepiej wychodzi na pewno.
3: Ale
29: to
3: też
29: po pierwsze
3: chyba jest bardziej prestiżowa, tak w porównaniu z innymi, czy gadam bzdury teraz?
29: Nie, mówisz całkiem sensownie, niemniej jednak FIBA swego czasu, czyli Międzynarodowa Federacja Siatkarska, zapłaciła olbrzymią sumę pieniędzy na to, żeby wypromować nowe rozgrywki. Jest specjalny dżingiel, to jest wszystko idealnie, jak gdyby sformatowane pod kibica. Naprawdę no, zrobiono wszystko, żeby spopularyzować przede wszystkim siatkówkę i myślę, że za sprawą tej Ligi Narodów trochę się to udało. Oczywiście w Lidze Narodów grają tylko ci najlepsi, chociaż w tych fazach interkontynentalnych czy w fazach zasadniczych, gdzie mamy turnieje, gdzie gra się po 12 spotkań, trenerzy wszystkich drużyn bardziej eksperymentują. Zresztą tak samo było u Nikoli Gribicza, który na pierwszy turniej zabierał kilku zawodników danych, potem wymieniał ich. Teraz już gra ta absolutnie najlepsza czołówka naszej drużyny. No i bardzo mocno liczymy, bo ze Słowenią to tam nam trochę różnie idzie, jeżeli chodzi o te bezpośrednie pojedynki w fazach.
3: 4 razy my, 4 razy oni.
29: Dokładnie, ale to chodzi o fazy pucharowe. Jeżeli chodzi o wszystkie spotkania siatkarskie pomiędzy Polską a Słowenią, to jest 11-10 na korzyść Polaków. 21 spotkań do tej pory rozegraliśmy.
3: Słowenia mi się nie kojarzy z jakąś wielką siatkarską.
29: Mały kraj, a potrafi zaskoczyć trochę za sprawą szkoleniowca włoskiego, który niedawno tę drużynę przejął, który postanowił połączyć doświadczenie z młodością i to, nie ukrywajmy, wychodzi. Polacy się niestety gorzko o tym przekonali w czerwcu właśnie w tej fazie zasadniczej Ligi Narodów. Wtedy przegraliśmy 3-2 i to jeszcze po takim bardzo emocjonującym tiebreaku, tam było bodajże 19-17, ale mówię to z pamięci. Pewnie tak było, bo ten mecz był emocjonujący. Pewnie thriller czeka nas jutro w Chinach w Ningbo o 9:00 rano polskiego czasu, więc do śniadania w sam raz. Trzymajmy kciuki, bo Polacy, no co by nie mówić, są w gazie, naprawdę mogą zajść bardzo daleko. No i trudno mówić, że liczymy na medal. Ale w przypadku naszych siatkarzy, naszego zespołu, no liczymy na medal.
3: To jest bardzo przyjemne w porównaniu z tymi emocjami piłkarskimi.
29: Prawda?
3: Tutaj
29: zupełnie inaczej.
3: Tak, to jest zupełnie inna perspektywa. To jesteśmy jak na mundialu jesteśmy takimi Anglikami trochę, trochę Niemcami. Trochę.
29: A nawet Hiszpanią, ja bym powiedział.
3: O, właśnie. Błażej Kulesza, dzięki wielkie. 18.34. W kwestiach, o których opowiadałem Państwu w TOK 360, wydarzyły się rzeczy, o których chciałbym Państwu jeszcze teraz powiedzieć. Włochy zawiesiły właśnie umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią. Podaje agencja ANSA, MSW w Rzymie nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z Hiszpanią, co oznacza przywrócenie kontroli dla hiszpańskich statków, hiszpańskich samolotów na włoskich lotniskach i we włoskich portach. Decyzja zapadła w związku z napływem tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuty, które są, która jest w Afryce. Znaczna część, już większość tych migrantów wróciła dobrowolnie do Maroka. Hamas z kolei ogłosił, że przyjmuje przedstawione przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienie zakładające rozbrojenie grupy, ale podkreśla, że zrobi to dopiero, gdy Izrael wywiąże się ze swoich zobowiązań, a przedstawiciele Izraela deklarują, że zostaną w strefie Gazy tak długo, jak Hamas nie złoży broni i w ten sposób porozumienia, o którym Trump opowiada, w praktyce nie ma. 18.35. Adam Mosga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
5: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, no, ale marzenia ściętej głowy, nie?
6: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
5: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskim.
7: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Reklama.
26: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: W końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
30: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
30: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
30: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
25: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
30: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
30: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
31: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
32: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
26: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Na ten moment nie odnotowaliśmy rosyjskich skoordynowanych działań dezinformacyjnych w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie, poinformował Państwowy Instytut Badawczy NASK. Obecnie w sieci fałszywe informacje koncentrują się na antyukraińskich narracjach i oskarżeniach polskiego rządu. Włoch zawiesiło umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, podała główna włoska agencja prasowa. MSW w Rzymie nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z tym krajem, co oznacza przywrócenie kontroli. Decyzja zapadła w związku z napływem tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuta. Hamas ogłosił, że przyjmuje przedstawione przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienie zakładające rozbrojenie grupy. Organizacja podkreśliła jednak, że zrobi to dopiero, gdy Izrael wywiąże się ze swoich zobowiązań. Przedstawiciele Izraela deklarują, że pozostaną w strefie Gazy, dopóki Hamas nie złoży broni. Wczoraj wieczorem Trump ogłosił, że kierowana przez niego Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu. Zapowiedział, że umowa będzie realizowana etapami. Hamas ma złożyć broń, następnie wojska izraelskie wycofają się ze strefy Gazy, a kontrolę nad tym terytorium przejmą międzynarodowe siły stabilizacyjne. Władze niemieckiego Monachium zapowiedziały wzmocnienie środków bezpieczeństwa przed 191. edycją największego festiwalu piwa na świecie, Oktoberfestu. Kamery wspierane przez sztuczną inteligencję mają wykrywać zbyt duże zgromadzenia i szybko podnosić alarm, by uniknąć przepełnienia.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Chwila minęła, Adam Ozga, po godzinie 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Przed 19:00 jak zwykle Kuba powie co i jak. Ja tylko zdradzę, że jego gościnią będzie Paulina Uznańska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Chiny mogły nałożyć na nas sankcje, a my trochę mogliśmy to przegapić. Chodzi o chińską odpowiedź na sankcje nałożone na Rosję. Po godzinie 20:00 na mikrofon Tok FM zaprasza Paweł Sulik. Pieniądze, czas, towarzystwo. Co Państwa zdaniem jest warunkiem udanego urlopu? Ja bym bardzo mocny akcent tutaj położył na czas, w dalszej kolejności pewnie na towarzystwo. Paweł będzie rozmawiać na ten temat z Katarzyną Turosińską z Polskiej Izby Turystyki, a potem z Państwem, naszymi słuchaczami, naszymi słuchaczkami, i zada pytanie: pieniądze, czas, towarzystwo, co Państwa zdaniem jest warunkiem udanego urlopu? Już teraz można pisać na adres mikrofon@tok.fm. Po 22:00 Maciej Zakrocki i jego goście Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej i Marek Ostrowski z Polityki zapraszają na podsumowanie tygodnia. Ja zapraszam na TOK 360 po weekendzie o 12:00 i o godzinie 16:00. Życzę dobrego weekendu. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Krzysztof Woźniak, Adam Ozga. Do usłyszenia. No i czas na codzienny magazyn motoryzacyjny.
0: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
4: Dzień dobry.
0: Tak jak to bywa, w drugiej połowie lipca już są dokładne dane dotyczące całej Europy i w zależności od tego, gdzie się szuka, to albo to jest Stowarzyszenie Producentów Europejskich Samochodów, albo JATO, albo Automotive News, parę źródeł mamy. No i tak sobie spojrzałem, ponieważ wczoraj była chińska marka pomawiana przez nas, prawda? No i tak sobie zastanawiamy się, co pewien czas, czy bać, czy nie bać się tych Chińczyków, czy oni podbijają Europę, czy to dobre słowo. W Polsce to jest około 15% udziału rynku, ale w Europie. Co to znaczy w Europie? Unia Europejska, 27 krajów, Wielka Brytania plus kraje EFTA, czyli Szwajcaria, Norwegia, Islandia, to jest 9,5%. Czyli 90% pozostałych aut to nie są chińskie. Może tak czasami trzeba na to spojrzeć. 90% aut sprzedawanych w Europie są autami europejskimi głównie, wcale nie japońskimi oczywiście. A chińskich jest 9,5%. No i ale warto zauważyć, że ubiegłe pół roku to było tylko 5%, czyli dwa razy większy udział w tym roku Chińczyków po pół roku. Kto rządzi? No tutaj mamy, według tych koncernów jest podane chińskich, więc to według, to Automotive News podaje, więc to tak w Polsce się tak nie liczy, bo to jest SAIC, czyli MG i Maxus, ale załóżmy Maxus to jest śladowe, jest liderem. Potem jest BYD, który ma 170 tysięcy, a MG ma 180, a w sumie tych Chińczyków było prawie 700 tysięcy, a wszystkich w Europie aut 7,2 miliona. I na trzecim miejscu jest cała grupa Chery, 169 tysięcy, czyli zbliżona jest w sprzedaż tych trzech koncernów. W Polsce jest to podzielone na marki, czyli Chery jest podzielone na trzy marki, Omoda, Jayku, prawda? I Chery. I gdyby zsumować, to u nas byłoby zdecydowanym liderem koncern Chery, potem by było MG i BYD. Czyli tak, boimy się, nie wiem czy się boimy, trzeba bacznie obserwować, bo Chińczycy na wszystko błyskawicznie reagują. Ty wyobraź sobie, że już zauważyłem kiedyś i ostatnio to się powtarza, na każdej prezentacji już teraz prawie, dostajemy od razu ankietę do wypełnienia, co jest złe i oni się w ogóle nie boją. Podobno dla nich są ważne odsłony, 1,2 miliona.
4: Kto?
0: Chińskie marki na tych prezentacjach. Bardzo i ten odzew u nich, zobacz jak jest, o ile jest szybszy niż w przypadku...
4: Ale wiesz, że my za darmo pomagamy im budować...
0: Ale ja nie pomagam, bo nie wypełniłem tego na razie. Ale nie, pomagamy im poprawiać auta, może tak.
4: Pomagamy im budować samochody, nie?
0: No, poprawiać samochody. Zobacz, ile lat my mówimy często po próżnicy, po latach, szczególnie niemieckie marki premium, jak długo się przekonują do tego. Co z tego, że w Mercedesach dodali wałeczki na kierownicy i jak jeszcze pozostały gładziki? Kiedy znikną gładziki? Nie zakładam się, ale kiedyś znikną. Albo je tak poprawią, że nie będziemy narzekać.
4: Że znikną.
0: Stopniowo znikają. Najszybciej znikają z Audi, z Volkswagena, najwolniej z Mercedesa, a w BMW ich chyba nigdy nie było. No dobra, i zanim ci oddam głos, bo chcę ci oddać oczywiście głos, w Europie nie jest wcale tak źle w tym roku, wiesz? Generalnie. Ten wzrost jest kilkuprocentowy, to jest tak jak mówiłem, 7 200 000, 6% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Lider Volkswagen, potem Skoda, potem Toyota, no i Volkswagenowy całkiem nieźle idzie. A uważaj, potem Renault jest na 5. miejscu. Patrzę, jakieś takie dziwne marki, czy gdzieś są w pierwszej. Chińskie to już mówiłem. No Fiat Ford, 15-16 miejsce. Nie, że dziwne marki, tylko że dość dobrze im idzie w porównaniu z Polską. No Fordowi podobnie. Słuchaj, Tesla jest 19, ale wciąż ma po zapaści ma wzrost. No wiesz co, tam dalej się tak wcale nic takiego nie dzieje. O, wiesz, fenomenem jest, jeśli chodzi o procentowy wzrost Leapmotor, który w Stellantisie ma największy procentowy wzrost, ale startował prawie od zera. Leapmotorowi idzie świetniej w Europie i w Polsce, a słabo idzie, no takim markom jak Lancia, DS. Mówię o liczbie sprzedanych egzemplarzy.
4: No ale jak Lancia przecież...
0: No bo nie ma co sprzedawać. Mitsubishi ma małą ofertę, Alfa Romeo też wiele nowego nie ma. Lexus ma spadki, to też Porsche ma spadek z powodu braku Macana. Lexus trochę mnie dziwi, te spadki w Europie i w Polsce, bo mają bogatą ofertę, zauważ. Mają sporo modeli, a mają spadki w tym roku i w Europie i w Polsce. Temat do dyskusji, może nie na dziś. To tyle, jeśli chodzi na razie o podsumowanie europejskie. Będziemy do tego wracać, mam nadzieję, bo szczegółów jest dużo.
4: Dobrze. Sławku, chciałbym teraz poruszyć taki, no myślę, że wielowątkowy, ale jakoś ogarniemy temat. Samochody marki Ssangyong już nie są w Polsce oferowane. Mm-hmm. Marka ta zmieniła nazwę, więc to są te same samochody, ale teraz są sprzedawane pod marką KGM. Mm-hmm. Kontrowersyjna decyzja, mówiliśmy o tym wiele razy. Ja bym zostawił Ssangyonga, ale to nie mój biznes. Są to samochody koreańskie. Ja mam wrażenie, że one odkąd stały, znaczy one zawsze były blisko, moim zdaniem, chińskich podzespołów. Zauważaliśmy to już 20 lat temu, zresztą te 20 lat temu współwłaścicielem Sankeonga była jakaś jedna z chińskich firm. Teraz jest to w rękach Koreańczyków, natomiast mam wrażenie, że sporo jest tam chińskich podzespołów. Zresztą jak się przyjrzymy na to, jak ta oferta jest zbudowana, ile te samochody kosztują, to też myślę, że tutaj sporo podobieństw pewnych znajdziemy, jeżeli chodzi o wybór silników czy podejścia.
0: KG Mobility to raczej nikogo tam nie dziwi. Natomiast oni chyba już teraz właśnie, bo później byli też w rękach Mahindra, wcześniej chyba to był SAIC, prawda?
4: Tak, ale Sławek, ile oni mają modeli? Action, no. Tivoli, Corando, Torres hybrydowy, tak. Torres elektryczny, Musso Grand, Action Hybrid, nowy no. Musso Grand, Rexton, mają tego całą masę. Część się sprzedaje, jak Torres się sprzedaje, Corando się sprzedaje, Tivoli się sprzedaje, Actiona jeszcze nie widziałem.
0: No, jeździłem na premierze, ale powiem ci, szok. Bo ja myślałem, tak jak ty mówisz, się sprzedaje, jest dużo modeli i to są niezłe auta niektóre, naprawdę. Te nowe modele są niezłe, ale wiesz, że mają spadek sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem po pół roku o 40%.
4: Chińskie marki ich wygryzły, tak, chociaż bronią się. Tivoli kosztuje 82 tysiące z ubiegłego roku, z tego roku 86. Corando kosztuje 95 tysięcy. Torres kosztuje 111 tysięcy. Wiesz, to są bardzo przyzwoite ceny, ale Musso Granda, czyli pick-upa, mają jeszcze z roku 2024. Rextony podejrzewam, że też jeszcze są gdzieś. Słuchaj, Rexton z 2024 roku, przecież to jest kawał samochodu, 160 tysięcy.
0: Ale ten nowy Actio.
4: Nowa produkcja. Mhm. Ale słuchaj, to nie są złe auta, żeby
0: nie,
4: była
0: nie,
4: żeby
0: nie,
4: była
0: sprawa
4: jasna.
0: Jestem nawet zaskoczony, że tak słabo idzie. No Chińczycy im zaszkodzili bardzo, według mnie.
4: Bardzo, tak. Zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, to spółka, która jest, ta polska spółka, która jest dystrybutorem KGM i importerem, przecież jest ogromnym importerem samochodów chińskych.
0: On tam ginie wśród tych Chińczyków.
4: Prawdopodobnie sobie raz na miesiąc przypominają, że jeszcze mają coś takiego jak KGM. Słuchaj, jeździliśmy tymi KGM-ami, Sangyongami różnymi. Mieliśmy między innymi elektryczne Corando, które było beznadziejne. Mieliśmy też elektrycznego Torresa, który był okropny. I to były chyba dwa najgorsze elektryczne samochody, jakimi żeśmy w życiu jeździli.
0: Ostatnio mówiłeś, że Mini był najgorszy. Ty tak często używasz, że najgorszy, że tych najgorszych elektrycznych to u ciebie by się 10 modeli znalazło.
4: Pozwij mnie, ale proszę cię bardzo, no trudno, wiesz.
0: Nie, no dobra. Najgorszy to jest jeden, więc już nie ustalajmy, ale rzeczywiście...
4: Jeden z najgorszych.
0: O, zgadzam
4: Były
0: się
4: Były to
0: z
4: jedne
0: tobą,
4: z najgorszych. Tak. Elektryczny Torres był fatalny.
0: Tak,
4: ale też,
0: tracił przyczepność. To była
4: momentalnie
0: jego...
4: tak samo jak Corando bodajże.
0: Tak.
4: Natomiast ten elektryczny Torres to jest jedyny samochód elektryczny w ofercie KGM. Niedługo pojawi się kolejny. I uwaga, będzie to Musso, czyli pick-up. Mhm. I teraz, jeżeli chodzi o elektryczne pick-upy, to powiem ci, że nic tak dobrze nie pokazuje postępu, jaki można tutaj w tym temacie zrobić, niż przykład Maxusa. Mhm. Jeździliśmy 2 czy 3 lata temu pick-upem Maxusa elektrycznym, coś tam z 9, który był ohydnym samochodem, źle jeżdżącym i był to jeden z najgorszych samochodów elektrycznych, jakimi żeśmy w życiu jeździli. Silnik od pralki na osi z tyłu.
0: To się podnosiło, to przy przyspieszaniu. To był jeden z najgorszych.
4: Okropny,
0: najgorszy pick-up na pewno. On się nazywał T90 chyba.
4: Ale parę miesięcy temu dostaliśmy Etero na 9 i był to jeden z najlepszych elektrycznych samochodów i świetny pick-up do tego. I wiesz, ta cena jest nie do zaakceptowania, ale to też jest
0: jeden z takich aut, jeszcze lepszy jest diesel, Maxus pick-up.
4: Też całkiem nieźle sobie radzi. Więc Etero kosztuje chyba około 300 tysięcy złotych i jest naprawdę świetnym elektrycznym pick-upem. W odróżnieniu od wcześniejszego modelu Maxusa, który był absolutnym dnem. I teraz KGM wprowadza do sprzedaży Musso elektryczne.
0: Tak.
4: I teraz słuchaj, dwa silniki elektryczne z prześwit 16 albo 18 centymetrów, czyli raczej taki suwowaty prześwit, a nie pick-upowy. napęd na oś z przodu albo napęd na cztery koła, wtedy masz dwa silniki. Moc wyjściowa 152 kW, wersja AWD 25 kW więcej, ale dużo więcej momentu obrotowego, bo zamiast 340 630 Nm. Do 380 km na jednym ładowaniu w wersji z dwoma silnikami, 420 z jednym silnikiem. Być może w mieście nawet koło 500. Można z tych samochodów zasilać i inne urządzenia na 230, ładowanie do 300 kW, czyli naprawdę super. Co jeszcze? Cena. Ten Maxus Eteron jest bardzo drogim samochodem, 300 tysięcy złotych. Tak. Tutaj ta cena na dzień dobry ma być w okolicach 37 tysięcy euro za wersję AWD. Prawdopodobnie około 30 kilku tysięcy euro będzie kosztowała wersja z napędem na jedną oś. I powiem ci, że to wygląda na to, że to jest bardzo dobra cena, jak na elektrycznego pick-upa i ona jest taka, wiesz...
0: Ja pozwolę sobie, tak, dobrze, to rzeczywiście będziemy niedługo jeździć też pick-upem Jacka, bo też Maxusy są niezłe. Jack tak. Sprzedał za 400 pick-upów. Na koniec jeszcze elektrycznie. Mamy dwie minuty czy pół?
4: Tak.
0: Dobrze, słuchaj, więc tak jak mówiłeś o elektrycznych pick-upach, no to w ogóle pick-upy, jeśli chodzi o pick-upy, no to będziemy też mówić więcej, bo mamy Isuzu po faceliftingu. Już jest 2,2, a nie 1,9 pojemność.
4: I 8 biegów.
0: Tak, no wiadomo, no, to później powiem, jakie statystyki przy okazji Isuzu. Natomiast w Europie ta sprzedaż elektryków, polski udział jest, no marny jest udział. Jest gorzej w Unii, nawet nie w Unii, w Europie, czyli ta 30 krajów, to tylko Chorwacji ma udział. 3,8% elektryków, a 5,2% w Polsce. Ale o tym wzroście ty nawet już wspominałeś, prawda, jak wzrosło w niektórych krajach i to w takich ważnych krajach sprzedaż samochodów elektrycznych, prawda? Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Dania, to są bardzo duże, na przykład

0: jak to, jakie teraz marki, modele się najlepiej sprzedawały w tym roku. I tak potem już po tej audycji tak doszło do mnie, że z tej pierwszej dziesiątki powypadały maluchy elektryczne. Został tylko jeden, Dolphin Surf. A zobacz, nie ma Mini, który był na końcu, ale był w dziesiątce. Nie ma Leapmotora T03, nie ma Dacia Spring, nie ma Citroena C3, który szalał w zeszłym roku przez pół roku, pamiętasz, jeśli chodzi o sprzedaż? I te samochody zostały wypchnięte. Już w tej chwili najmniejszy elektryk w pierwszej dziesiątce, no to jest właśnie to BYD, ale oprócz tego to już są prawie 4,5-metrowe auta, Skoda Elroq na przykład. No nie ma małych samochodów. BMW, Tesla, Mercedes, EQA, CLA, Toyota BZ4X, to też nie jest maluch, Audi Q4 e-tron. Dziwna trochę się... tendencja, nie sądziłeś, że... Ja sądziłem, że maluchy w Polsce elektryczne się przyjmą i że będą stanowiły, no jak to się pięknie kiedyś mówiło, trząs sprzedaży, a nic z tego, nic z tego.
1: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Życzymy Państwu miłego weekendu, fajnej pogody i do usłyszenia już w poniedziałek.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 1.
2: Godzina 8.03, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider AgroUnii. Naszą rozmowę można oglądać na kanale Tok FM na YouTubie. Warto obejrzeć, bo ja tutaj trochę opiszę państwu, którzy nie mają tej transmisji. Poseł przywiózł kapustę pekińską, kapustę zwykłą, tak? Zwykła, biała, okrągła. Jest też fasolka, są też ogórki. Ja tylko zademonstruję. Uwaga, będzie dźwięk. Takie chrupiące. Takie chrupiące ogóreczki, bardzo pyszne. Pan to przywiózł, bo w ogóle pan utrzymuje się właśnie z kapusty.
3: Z kapusty, tak. Można kapustę białej pekińskiej.
2: Kapuchę na kapuście zrobić?
3: Można.
2: Tak?
3: Tak.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Wezwanie do MSZ i nota protestacyjna. Polska reaguje na rosyjską rakietę. Jest to wniosek o areszt dla mężczyzny, który wczoraj śmiertelnie potrącił 9-latka. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wręczyło notę protestacyjną rosyjskiemu ambasadorowi Georgijowi Michno. Ambasador usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli, przekazał rzecznik resortu. MSZ wezwało ambasadora Rosji w związku z rakietą, która wczoraj rano spadła na

0: terytorium Polski. Dziś prokuratura w Lublinie potwierdziła, że był to rosyjski pocisk. To naruszenie terytorium całego sojuszu, tak o sprawie rosyjskiej rakiety mówił w wywiadzie politycznym do KFM wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Piotr Strach z Polski 2050. Jego zdaniem najlepszą odpowiedzią na to powinno być wsparcie militarne Ukrainy. To
1: Ukraina wysyła podobne środki rażenia na rosyjskie instalacje. Broń dalekiego rażenia, rakiety i drony dalekiego rażenia spadają na rosyjskie centra dystrybucji logistyczne, spadają na rafinerie, spadają na obiekty wojskowe.
0: Rosyjski pocisk spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest wniosek o areszt dla 38-letniego Jakuba Esz, który wczoraj w Kuźnicy Starej na Śląsku wjechał BMW na chodnik i potrącił 9-letniego chłopca. Dziecko zmarło w szpitalu. Badania toksykologiczne wykazały, że kierowca był pod wpływem narkotyków. Auto prowadził mimo 5-letniego zakazu. Mężczyźnie grozi od 5 do 20 lat więzienia. Finansowanie programów lekowych pozostaje priorytetem Narodowego Funduszu Zdrowia i resortu, zapewnił w Sejmie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Zaznaczył, że pacjenci są bezpieczni. Była to odpowiedź na zarzuty posła PiS Czesława Hoca. Według niego wielu pacjentów w Polsce przeżywa dramat z powodu wstrzymania lub ograniczenia programów lekowych. Wiceminister Maciejewski przyznał, że w debacie publicznej faktycznie pojawiały się informacje sugerujące ograniczenie dostępności leczenia. Wynikają one z tego, że NFZ zapłacił za nadlimity w programach lekowych i chemioterapii za pierwszy kwartał tego roku. Dodał, że jeśli szpital odmawia pacjentowi leczenia, powinien wskazać inną placówkę medyczną, w której zostanie wykonane świadczenie. 3% podatku od przychodów największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce zakłada projekt ustawy autorstwa resortu cyfryzacji opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Będą objęci nimi giganci technologiczni, którzy generują globalne przychody powyżej 1 miliarda euro, a w Polsce powyżej 25 milionów złotych, bez względu na rezydencję podatkową i siedzibę. Podatek obejmie przychody m.in. od personalizowanych reklam, mówił w TOK FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Stander.
2: Jeżeli ktoś czerpie miliardowe zyski z polskiego rynku, a w żaden sposób nie dokłada się do rozwoju gospodarki Polski, powinien płacić taki podatek, ponieważ to jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
0: Przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku. 31 lipca 82 lata temu zapadła 31 lipca 82 lata temu zapadła decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego. To przy ulicy Filtrowej 68 pułkownik Antoni Chruściel wydał rozkaz bojowy, mówi dr Szymon Niedziela, kierownik działu ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.
3: 31 lipca około godziny 19 komendant Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, pułkownik, późniejszy generał Antoni Chruściel-Monter, podpisuje rozkaz o rozpoczęciu powstania, wyznaczając godzinę W na 17 1 sierpnia. Już ten pierwszy mechanizm został uruchomiony.
0: Rozkaz dotarł do dowódców dopiero następnego dnia, wszystko przez godzinę policyjną, która obowiązywała od 20. Jutro o godzinie 17 w Warszawie zawyją syreną. Nie będzie to alarm o zagrożeniu, a upamiętnienie bohaterów zrywu. Kolejne informacje w TOK FM o 20. Teraz czas na sport.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Ruszyła druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Pierwszy mecz trwa właśnie w Płocku. Tam Wisła remisuje jak na razie z Widzewem Łódź 0-0. O 20.30 Motor Lublin zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną. Co ciekawe, kolejny raz tego lata nie tracąc gola, mówi bramkarz Jagi Sławomir Abramowicz.
5: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby te zero zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej. Teraz nie chcę nic przesądzać, oceniać, bo to był dopiero pierwszy mecz.
4: Nasi pozostali pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę, z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie meczu z Koroną Kielce. I tak Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Carlos Cordeiro zrezygnował z pracy w FIFA. To na znak protestów wobec planów sprywatyzowania mundialu. Cordeiro do tej pory był uznawany za prawą rękę Gianniego Infantino. To zła umowa dla stowarzyszeń członkowskich FIFA, zła umowa dla piłki nożnej i zła umowa dla długoterminowej przyszłości tej dyscypliny, napisał w oświadczeniu bankier oraz były prezes amerykańskiej Federacji Piłkarskiej. Wcześniej pomysł skrytykowali włodarze Federacji Kontynentalnych, Europy, Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów, a Azjatycka Konfederacja Piłkarska poinformowała, że FIFA powinna zrewidować swój styl zarządzania. O krok od medalu na Mistrzostwach Europy w pływaniu, które rozpoczęły się w Paryżu. Na czwartym miejscu kończy zmagania nasza drużyna mieszana w skokach do wody. Wygrali Włosi, na drugim miejscu byli Rosjanie startujący pod neutralną flagą, zaś trzecie miejsce zajęli Ukraińcy. Polakom do medalu zabrakło zaledwie 15 setnych punktu. Za to na wioślarskich Mistrzostwach Europy trzy polskie osady powalczą o medale, bowiem zapewniły sobie awans do finałów, a medalowe wyścigi odbędą się jutro i w niedzielę.
0: W nocy deszcz i burze na północy, zachodzie i w centrum, bez opadów na południu i południowym wschodzie. Sobota upalna i także burzowo-deszczowa. Termometry pokażą do 25 stopni na północnym zachodzie, 28 w Wielkopolsce, 33 na Mazowszu, do nawet 36 na Podkarpaciu.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Z analitycznego punktu widzenia historia z Chinami reagującymi na sankcje wobec Rosji uderzeniem w europejskie firmy kluczowe dla odbudowy europejskiej obronności jest fascynująca. Po prostu fascynująca. Słyszy się o tym i ma się uderzenie adrenaliny, jakże rzadkie, gdy człowiek tak kwitnie przy biurku. Ale z punktu widzenia znaczeń, które mogą określić i jakość tego biurka, i sens siedzenia przy nim, to już nie jest wesoła sprawa. W zasadzie przyjemniej chyba byłoby nic nie wiedzieć. Karol Marx lubił używać antynomii martwego i żywego w rozumieniu pracy i kapitału. Żywa praca ludzi, więzy społeczne, kontra martwa praca maszyn, surowców i samego kapitału, służącego zresztą dalszej akumulacji tegoż kapitału. I jak to się ma do Chin i Europy? A na przykład tak, że mamy oto martwe zyski ze sprzedaży martwych aut jako kluczowy zasób europejski. Taki zasób, który oddzielił się od społeczeństw tejże Europy, oddzielił się od krajów europejskich i walczy o zwyżki finansowe kosztem europejskiego bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju. Martwy przemysł Tesli przetransferowany do Chin, który służy Chińczykom do wytworzenia przewagi konkurencyjnej, która kończy się z kolei zależnością europejskich firm motoryzacyjnych, tak przecież cennych i prestiżowych. To jest oczywiście pewien skrót, co ja teraz wygaduję. Skrót z rozmowy, którą za chwilę Państwo usłyszą i która wiele wyjaśni. Bo to jest wszystko bardzo proste. Tak proste, że aż boli. Tak bardzo podobało nam się produkowanie tanio, bardzo tanio w Chinach, tak bardzo pokochaliśmy chińską cenę, że zapomnieliśmy, że ten schemat nie musi trwać wiecznie i karmić portfeli Europejczyków i Amerykanów bez końca. Znaleźliśmy się w sytuacji zależności, w której Chiny mogą wystawić rachunek i robią to bez mrugnięcia okiem. A najbardziej przykre jest z tego wszystkiego, że w gruncie rzeczy chyba zgubiło nas europejskie przekonanie, że świat jest stabilny, porządek niewzruszony, a sojusze opłacalne bez względu na wszystko. Wykluczaliśmy z obrazka elementy, które poprzedzały trumpizm, ale one były. Pivot na Azję za Obamy, zasysanie europejskich spółek kluczowych dla zielonej transformacji za Bidena. To wszystko było, to wszystko zapowiadało ten nowy świat, w którym Europa mogła się znaleźć. No i właśnie się znalazła, z nieprzewidywalnym Trumpem za Atlantykiem i rosnącymi w siłę, coraz bardziej bezwzględnymi Chinami, za nieprzyjazną, agresywną Rosją i z własnym uwikłaniem w zyski z mariażu europejskich firm z chińską gospodarką. Zyski tak potężne, że przeciwdziałające tak zwanemu procesowi de-riskingu, czyli zwykłemu, zdroworozsądkowemu odzyskiwaniu granic gospodarczych kluczowych dla sterowności politycznej. No i mamy rozleniwiające lato, ale jak to mówią złośliwcy, myślami już przy poniedziałku. Czyli zapomnijcie o relaksie. Właśnie ważą się wasze losy. O ile całkiem się jeszcze nie zważyły.
8: Reklama.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
16: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Paulina Uznańska z Ośrodka Studiów Wschodnich, analityczka do spraw chińskich. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
7: A będziemy rozmawiali o chińskich sankcjach tak zwanych, czyli o tej odpowiedzi na 21 pakiet sankcji Unii Europejskiej, odpowiedzi, która uderza w szereg podmiotów europejskich, w tym dwa polskie. I zanim przejdziemy do jakby meritum, zanim zastanowimy się nad znaczeniem i istotą tych sankcji, to spróbujmy spojrzeć maksymalnie szeroko, jak one się wpisują w chińską politykę handlową i co one znaczą. Może zacznę od takiego pytania banalnego. Czy my z czymś podobnym mieliśmy już do czynienia ze strony Chin? Mówię my, w sensie Europa, ale może trzeba też jeszcze szerzej. Czy Zachód miał do czynienia z czymś podobnym?
18: Ta sytuacja jest w pewnych wymiarach bezprecedensowa, dlatego że faktycznie Chińczycy po raz pierwszy odpowiadają na unijny pakiet sankcji wobec Rosji. Tych pakietów mieliśmy już 20, to jest 21. Po raz pierwszy Chińczycy odpowiadają, można powiedzieć, że de facto kontrsankcjami. Chińczycy formalnie nie używają sankcji w swoim reżimie, oni to określają jako ograniczenia eksportowe, ale de facto to, co Chińczycy robią, to wpisują przedsiębiorstwa unijne na swoją czarną listę Ministerstwa Handlu. I to oznacza, że te przedsiębiorstwa nie będą miały możliwości zakupowania z Chin, a także z przedsiębiorstw nie chińskich, ale korzystających z chińskich technologii, komponentów i półproduktów, technologii dual use. I jeżeli patrzymy na to z lotu ptaka, to Chińczycy wiele razy weaponizowali handel, to znaczy używali handlu jako broni. Natomiast ta sytuacja jest dla nas złą informacją, jako dla całej Unii, a dla Polski przede wszystkim, bo po raz pierwszy Chińczycy tak ostro odpowiadają na unijną presję na Rosję. I dlatego ta sytuacja jest dla nas taka ważna.
7: Ale czemu tak się stało? Czemu teraz? Czy mamy już jakąś odpowiedź, czy zbliżamy się do takiej odpowiedzi? Czemu teraz i czemu w taki sposób? Co się zmieniło? Przecież to jest tak, jak pani powiedziała i tak, jak wszyscy wiemy, 21 pakiet, na litość boską, czyli coś, co jest już mocno ugruntowane w europejskiej polityce zagranicznej. No i też ta logika, która tutaj się nasuwa, prawda? Znaczy to, że Unia Europejska wie, czemu sankcjonuje Rosję, ale czemu Chiny sankcjonują Unię Europejską w tym kontekście?
18: Tutaj myślę, że trzeba mieć na uwadze dwa czynniki. Pierwszy to jest ogólny stan relacji unijno-chińskich, który jest zły. One są naprawdę w najgorszym kryzysie od dekad. Możemy o tym szerzej porozmawiać później. A druga kwestia jest taka, że Chińczycy mają teraz ogromne poczucie siły, które wynika między innymi z polityki Stanów Zjednoczonych i z tego, że Chińczycy już dwukrotnie w pewnym sensie wygrali starcie z Amerykanami, między innymi w zakresie metali ziem rzadkich. Chińczycy nałożyli restrykcje na metale ziem rzadkich, od których cały świat jest zależny od Chin, i Amerykanie się wówczas wycofali. I to dało Chińczykom ogromne poczucie siły, które wykorzystują i w swoich relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale też w swoich relacjach z Europą. I myślę, że te dwa wątki sprawiają, że tym razem Chińczycy odpowiedzieli dużo ostrzej niż zwykle. Bo trzeba mieć na uwadze, że w przeszłości Unia Europejska już karała chińskie przedsiębiorstwa w swoich pakietach sankcji za to, że wspierały rosyjską machinę wojenną. Natomiast po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją, że Chińczycy odpowiadają Unii oko za oko. I jak prześledzimy to, w jaki sposób Chińczycy do tej pory postępowali, to widzieliśmy, że ich reakcje były naprawdę bardzo wyważone na unijne pakiety sankcyjne wobec Rosji. Chińczycy działali bardzo punktowo. Na przykład sankcjonowali litewskie banki albo w kwietniu nałożyli sankcje na 7 unijnych podmiotów, ale wówczas powiedzieli, że podejrzewają te firmy o sprzedawanie broni Tajwanowi. Zatem za każdym razem oni działali punktowo i bardzo ostrożnie. A tym razem po prostu biorą te firmy unijne jako zakładników. Są gotowi pokazywać, że jeżeli Unia będzie chciała dalej wywierać na nich presję za to, że firmy chińskie wspierają machinę wojenną, to Chińczycy będą w Unię uderzali i będą uderzali w sektory, które są dla nich strategicznie ważne, w tym przypadku w obronność. Bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, a to bardzo ważne, że te firmy, które tym razem Chińczycy sankcjonują, to nie są żadne banki. To są firmy strategicznie ważne dla modernizacji sektora zbrojeniowego w Europie. Zatem Chińczycy uderzają w naprawdę najbardziej wrażliwy punkt Europy.
7: To jest rzeczywiście bardzo ciekawy element, bo przypomnijmy, że te banki, o których pani mówi, to była odpowiedź na takie zbliżenie między Tajwanem a Litwą, prawda? Był taki moment, ja już nie pamiętam, w poprzedniej dekadzie, kiedy rzeczywiście Litwa bardzo mocno jakby wyszła na taką pozycję, nie wiem, lidera, w jakiejś takiej awangardzie się znalazła, jeśli chodzi o współpracę z Tajwanem. I to była odpowiedź, prawda? To o to szło wtedy.
18: Tutaj chronologia jest nieco inna. Mianowicie to, o czym pan redaktor wspomina, to faktycznie miało miejsce. Chodziło wówczas o to, że Wilno przyzwoliło Tajwanowi na otwarcie biura przedstawicielskiego Tajwanu. I Chińska Republika Ludowa wtedy bardzo agresywnie zareagowała wobec Litwy, dlatego że standardowo te biura tajwańskie za granicą nazywają się biuro przedstawicielskie Tajpej. I używanie tej nazwy Tajwan z punktu widzenia Pekinu działa jak płachta na byka, dlatego że może nieformalnie oznaczać zacieśnianie stosunków dyplomatycznych i to jest najbardziej wrażliwa linia z punktu widzenia Pekinu. I wówczas doszło naprawdę do bardzo dotkliwych sankcji na Litwę. Naprawdę to był taki moment też bardzo ważny w relacjach unijno-chińskich, bo po raz pierwszy wobec państwa członkowskiego Pekin wytoczył tak daleko idące sankcje. Natomiast jeżeli chodzi o nałożenie sankcji na dwa litewskie banki, to miało miejsce stosunkowo niedawno, jeszcze w tym roku. I tutaj chodziło o odpowiedź właśnie na na pakiet unijnych sankcji na Rosję, za nałożenie, za ukaranie konkretnie przedsiębiorstw z Chin i z Hongkongu za to, że współpracowały z Rosją. I Chińczycy wtedy tradycyjnie wybrali Litwę, bo tak jak pan redaktor zauważył, Litwa no, często stawała się takim kozłem ofiarnym dla Pekinu, tym państwem, które najdalej zaszło w zbliżeniu z Tajwanem i stąd Pekin standardowo, jak miał kogoś w Europie ukarać, to najpierw dostawało się Litwie. Zatem tak dokładnie ta chronologia wydarzeń przebiegała.
7: Czyli trochę połączyłem dwa zjawiska, ale w gruncie rzeczy od siebie jakoś zależne. Czyli znowu chodziło tak o to, że nie podobało się Chińczykom najbardziej to, że Litwa jest najbliżej w zasadzie uznania państwowości Tajwanu, jeśli w ogóle ktokolwiek w Europie się do tego celu jakoś przybliża, jeśli to w ogóle jest cel. Ale to jest jakby pewne boki tutaj wyjaśniamy. Jeżeli spojrzymy na przykład... Tak, proszę.
18: Ja tylko nakreślę tutaj, że po prostu Chińczycy teraz idą dużo dalej, bo ukaranie dwóch banków litewskich ma znikome znaczenie dla Europy i dla relacji unijno-chińskich. Natomiast pójście w sektor obronności i sankcjonowanie firm z sektora zbrojeniowego, technologii morskich, fotoniki, półprzewodników, w momencie, kiedy cała Europa jest skupiona na tym, żeby szykować się na wojnę obronną z Rosją, no to jest jednak eskalacja bezprecedensowa w relacjach unijno-chińskich.
7: To teraz przejdźmy do drugiego elementu, o którym pani wspomniała przed chwilą, czyli do tej relacji, do tych historii związanych z metalami ziem rzadkich i kontekstu amerykańskiego. Może przypomnijmy, co tam się takiego wydarzyło, co mogło pokazać Chińczykom, że metoda kija jest metodą skuteczną w wielu wypadkach.
18: Chińczycy mają świadomość tego, że cały świat od nich zależy, jest zależny w zakresie metali ziem rzadkich. Ponad 60% wydobycia metali ziem rzadkich i ponad 90% przetwarzania rafinacji ma miejsce na terenie Chin. I metale ziem rzadkich są wykorzystywane w szeregu bardzo różnych technologii, począwszy od elektroniki użytkowej, ale też w sektorze obronnym. Chińczycy mają świadomość tego, że to jest taki lewar, z którego mogą korzystać, mogą odkręcać i zakręcać kran metali ziem rzadkich i cały świat jest od nich w tym zakresie zależny. I w momencie, kiedy oni wprowadzili te ograniczenia na metale ziem rzadkich, to zarówno i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych no, całe przedsiębiorstwa były w zasadzie sparaliżowane. Chińczycy też zrobili to mądrze, bo w tym wachlarzu ograniczeń eksportowych, jakimi oni dysponują, mogliby nałożyć całkowity zakaz sprzedaży. A tak nie zrobili. Oni zdecydowali się na licencjonowanie sprzedaży metali ziem rzadkich. Czyli raz mogą je sprzedawać, raz mogą wydawać licencje, raz, ale nie muszą tego robić. I nawet Donald Trump nie był w stanie wywrzeć na nich efektywnej presji na to, żeby zaprzestali tak rygorystycznego mechanizmu licencji. I w tym momencie Chińczycy zrozumieli, że w wielu obszarach no nie ma też na tyle koordynacji transatlantyckiej, a nawet same Stany Zjednoczone nie są w stanie na nich wywrzeć wystarczającej presji, więc mają ogromne poczucie siły i postępują z tym poczuciem siły również wobec Europy.
7: No to jest rzeczywiście bardzo interesująca sytuacja i pytanie brzmi, jakby czemu aż tak? To znaczy pani powiedziała przed chwilą o pewnym takim bezprecedensowym podejściu do tych problemów, które Europa w tym momencie stawia na pierwszym miejscu dla samej siebie, czyli właśnie kwestia obronności. Czemu aż w ten sposób? To znaczy jeżeli zadamy sobie pytanie o tę ostrożność i spryt chiński, to jak oni mogą kalkulować, że walą z grubej rury?
18: Nie jesteśmy już w takim momencie, żeby maski były konieczne. Z perspektywy chińskiej wiele kwestii jest już jasnych. To znaczy oni wciąż czasami stosują taką taktykę czarowania Europy, niektórych państw członkowskich, ale jednak jest to i z perspektywy Pekinu, i z perspektywy Brukseli jasne, że Chiny i Europa są na kursie kolizyjnym. I jest tak dlatego, że po pierwsze, Chiny i Europa mają ogromne różnice w zakresie strategicznym, dlatego że Chiny bardzo silnie wspierają Rosję. O tym możemy zaraz powiedzieć osobno. I Unia Europejska mówi też już otwarcie o takim wsparciu, które wcześniej nie było w domenie publicznej szeroko omawianym. Mianowicie w zeszłym miesiącu Kaja Kallas, wysoka przedstawicielka Unii do spraw polityki bezpieczeństwa i zagranicznej, powiedziała, że trzy agencje wywiadowcze państw członkowskich potwierdziły to, że rosyjscy żołnierze są bezpośrednio szkoleni na Ukrainie. To jest na mocy tajnej umowy między Rosją a Chinami podpisanej w zeszłym roku i wiemy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy ponad 200 żołnierzy rosyjskich było szkolonych na terenie Chin, między innymi w zakresie wojny dronowej, i następnie ci żołnierze albo wracali do Rosji, gdzie szkolili kolejnych, albo część z nich była wysyłana bezpośrednio na front na Ukrainie. No to jest już skala potwierdzenia tego, jak silne jest wsparcie Chin dla Rosji. Jest naprawdę, skala świadomości jest naprawdę bardzo wysoka i obie strony mają tego, obie strony o tym wiedzą. No i drugi wątek jest taki, że jednak Europa to komunikuje Chinom, że ich polityka przemysłowa przyczynia się do wymierania przemysłu w Unii Europejskiej i że tak dalej być nie może. I Chiny teraz nie są już na etapie próby oczarowania czy zagmatwania rzeczywistości, tylko to jest już, przechodzą do tej polityki nie marchewek, tylko kijów, czyli pokazują swoją siłę, mówią, że są gotowi eskalować i że są gotowi podnosić cenę, jeżeli Unia będzie chciała wywierać na nich jakąkolwiek presję, czy to w zakresie polityki przemysłowej, czy w zakresie ich wsparcia dla Rosji.
7: Ja może zapytam teraz tak trochę niegodnie dziennikarza, mianowicie czy w świecie analityków są już jakieś informacje na temat tego, co się dzieje po stronie Unii w tej sytuacji? Bo ja muszę powiedzieć, że jak śledzę prasę, no to widzę głównie opis, natomiast nic nie wiem o tej reakcji europejskiej. Tam się na pewno musi coś dziać, ale czy na przykład do pani docierają jakieś informacje, jak Bruksela próbuje się teraz znaleźć w tej sytuacji?
18: Tak, my musimy mieć świadomość tego, że ta polityka deriskingu, polityka wycofywania się czy zmniejszania zależności od Chin, ona faktycznie jeszcze kilka lat temu była na nagłówkach gazet i stosunkowo łatwo było się zorientować w tym, co Unia robi w zakresie polityki wobec Chin. Sama kwestia obniżania zależności od Chin pojawiała się w przemówieniach przewodniczącej von der Leyen i tak dalej. Natomiast teraz podejście europejskie jest już inne, dlatego że wiemy o tym, że w obliczu dużego jednak kryzysu w relacjach transatlantyckich i tej rosnącej asertywności Chin, taka polityka nie jest już opłacalna, dlatego że Chińczycy na nią już reagują alergicznie. W związku z tym bardzo wiele działań Unii się odbywa po cichu i ta polityka ograniczenia zależności od Chin dalej trwa, ale ona już nie jest na pierwszych stronach gazet. I teraz jesteśmy w bardzo ważnym momencie w relacjach unijno-chińskich, dlatego że podczas ostatniej rady w czerwcu Rada dała mandat Komisji Europejskiej do tego, żeby przygotować nowe narzędzia ochrony wspólnego rynku. I nie powiedziano tam, że chodzi o Chiny, ale każdy sobie zdaje sprawę, że dokładnie o to chodzi. Czyli Unia teraz przygotowuje narzędzia, które miałyby pomóc jej asertywnie odpowiadać na chińską presję przemysłową. I wiemy, że jesienią, na przełomie września, października prawdopodobnie, Komisja Europejska pokaże, jakie to dokładnie będą narzędzia. Tak w kuluarach się mówi, że pierwszym elementem tego pakietu to miałby być instrument dywersyfikacyjny. On ma taką dosyć prostą logikę. Chodzi o to, że po prostu dostawy do Europy nie mogą zostać nagle odcięte przez jedno państwo albo przez jednego dominującego dostawcę. I znów, tutaj tą logikę wspiera ta nauka, którą Europa wyciągnęła z kwestii uzależnienia od rosyjskiego gazu i zrozumienia tego, że my nie możemy przejść z uzależnienia od Rosji do kolejnego uzależnienia, tylko tym razem od Chin. Więc Unia Europejska, czy Komisja miałaby tym instrumentem zobowiązywać przedsiębiorstwa w sektorach krytycznych do wykazywania, że one nie podlegają na jednym źródle dostaw. To jest benedyktyńska praca po stronie przedsiębiorstw, żeby sprawdzać swoje łańcuchy dostaw, sprawdzać swoich dostawców, sprawdzać od kogo pozyskują i nie uzależniać się głównie, czy co gorsza, wyłącznie od Chin. Dlatego, że mamy już wystarczającą ilość dowodów, że Chiny w razie konfliktu są gotowe weaponizować te zależności. Później możliwe też, że Unia będzie nakładała kolejne cła na niektóre produkty z Chin. No, mówi się głośno chociażby o możliwych cłach na samochody hybrydowe z Chin. Dlatego, że musimy mieć świadomość tego, że mamy cła na samochody chińskie, ale wyłącznie na samochody elektryczne. I te cła jest bardzo łatwo obejść, dlatego, że po prostu Chińczycy zaczęli sprzedawać do Europy więcej samochodów hybrydowych i spalinowych, na które cła nie obowiązują. Więc możliwe, że komisja wprowadzi, chcąc chronić swój rynek, nowe cła, które obejmowałyby już tę lukę, czyli samochody hybrydowe i spalinowe. No i wreszcie być może będziemy mieli do czynienia też z nowymi dochodzeniami czy środkami ochronnymi podejmowanymi przez Komisję Europejską na wybrane towary eksportowane przez Chiny do Europy. To będzie bardzo intensywna jesień i to, co teraz robią Chiny, też ta reakcja na unijny pakiet sankcji wobec Rosji, ona też ma pokazać, że jeżeli Komisja Europejska silnie uderzy w chińskie interesy na terenie Europy, to Chińczycy są gotowi asertywnie odpowiadać.
7: Ale teraz spróbujmy jeszcze na moment zostać przy tym temacie i zadać sobie pytanie, jak to się ma w kontekście niemieckim, prawda? Całkiem niedawno była wizyta kanclerza w Pekinie i komentarze takiej analizy też, zdaje się, pani autorstwa z tej wizyty raczej mówiły o tym, że tam się de-risking nie pojawiał. Tam było dużo takiego, no współpracujmy, zacieśniajmy współpracę, partnerstwo strategiczne, bla, bla, bla. No więc, jak to się ma do tego, co teraz pani mówi?
18: Tak, tamta wizyta była raczej regresem niż postępem dla de-riskingu. I tutaj trzeba mieć świadomość tego, jak silny wpływ na politykę unijno-chińską mają po prostu koncerny niemieckie, w tym koncerny motoryzacyjne, które z nazwy są niemieckie, ale często one mają tak silne powiązania z Chinami, że one właściwie... Bardziej zasadne byłoby powiedzieć, że są firmami albo globalnymi, albo po prostu w dużej części chińskimi. I to, co teraz obserwujemy, to jest coraz większe przenoszenie przez te przedsiębiorstwa swojej produkcji, ale też swoich centrów badań na teren Chin. I mamy do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony Unia Europejska, szykując różne dokumenty, między innymi Industrial Accelerator Act, chce zmuszać chińskie przedsiębiorstwa do tego, żeby lokowały produkcję w Europie i żeby ta produkcja wymuszała też transfer technologiczny. Natomiast to, co robią niemieckie koncerny, od których też lobbingu jest zależny i one są blisko ucha kanclerskiego. To, co te koncerny robią, to jest przenoszenie swojej bardzo dużej części działalności produkcyjnej i badawczej na teren Chin, tak, że wyżyna się właściwie europejskie małe firmy poddostawców, również z Europy Środkowej i Wschodniej, i zastępuje się ich poddostawcami chińskimi. Zatem mamy do czynienia z pewnym kanibalizmem. Ten automotive niemiecki po prostu pożera to, na czym, to, z czego sam korzystał w Unii przez wiele lat. I tutaj ważne jest też nakreślenie takiego kontekstu, że przez wiele lat te koncerny niemieckie mówiły o tym, że one przenoszą część swojej działalności produkcyjnej i badawczej do Chin, ale to dlatego, że rynek chiński jest dla nich ważny i że oni będą produkować częściowo w Chinach, ale wyłącznie na rynek chiński. A ta dynamika, z którą mamy obecnie do czynienia, sprowadza się raczej do tego, że te koncerny przenoszą znaczącą część swoich działań na rynek chiński, ale nie po to, żeby produkować na rynek chiński, tylko żeby produkować na rynki globalne, w tym na rynek europejski. Więc mamy do czynienia tutaj z bardzo dużym rozdźwiękiem między tym, co chce robić Komisja Europejska, a między przedsiębiorstwami, które mają ogromny wpływ też na kształt i działań ostatecznie i na dominujące państwa członkowskie, w tym Niemcy.
7: A czy można powiedzieć, ja wiem, że to jest pytanie już może trochę spoza obszaru pani specjalizacji, ale że to już zaszło do takiego poziomu, że w zasadzie te firmy mają też powiązania kapitałowe z Chinami i że to zaczyna być trochę takie zasysanie tego przemysłu, który jeszcze ma nalepkę Europy, ale na dobrą sprawę już bardzo mocno jest zależny od Chin i to na wielu poziomach?
18: Tutaj trzeba zrobić takie rozróżnienie, że faktycznie te koncerny bardzo często, one argumentują, że one muszą mieć dużą obecność na rynku chińskim, no bo jeżeli chodzi o innowacyjność, opracowywanie nowych technologii, faktycznie Chińczycy w zakresie nowej mobilności mają wiodącą pozycję. I tutaj jeszcze jeden osobny wątek. Chińczycy no nie byli w stanie w zakresie samochodów spalinowych wyprzedzić koncernów europejskich, ale wyprzedzili je, jeżeli chodzi o ucyfrowienie pojazdów. I trzeba mieć świadomość tego, że przedsiębiorstwem najważniejszym i zupełnie kluczowym w tym, jak Chińczycy swoją nową mobilność, ucyfrowienie pojazdów rozwijali, jest Tesla. I sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, jest mniej więcej taka, że europejskie koncerny w latach 90. zaczynały swoją produkcję w Chinach, ale najważniej, i faktycznie tam Chińczycy do tego czasu produkowali średniej jakości samochody spalinowe. Później na rynek chiński wkroczyła Tesla i właściwie działalność Ilona Muska na terenie Chin sprawiła, że Chińczycy nauczyli się robić bardzo wysokiej jakości samochody ucyfrowione, elektryczne. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że przedsiębiorstwa europejskie są tak silnie uzależnione od Chińczyków, dlatego że właściwie one wszystkie najbardziej zaawansowane technologie ucyfrowienia motoryzacji, takie jak chociażby ADAS, coraz silniejsze zastosowanie AI w motoryzacji, no tego wszystkiego oni uczą się na tym etapie już poprzez współpracę z przedsiębiorstwami chińskimi. Więc jesteśmy w takim momencie, że nie należy się spodziewać, że oni się w jakikolwiek sposób z rynku chińskiego wycofają, no tylko musimy jako Unia budować swoje zdolności do tego, żeby chińskie inwestycje do Unii przychodziły, żeby produkcja odbywała się na terenie Europy, ale produkcja, a nie montaż. Czyli żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że do nas przychodzi samochód wyprodukowany w Chinach, ale rozłożony na części i w Europie jest montowany, bo to nam nie daje żadnej wartości technologicznej. My się w ten sposób niczego nie uczymy, robimy z siebie montownię. Musimy zmuszać Chińczyków do tego, żeby lokowali swoje inwestycje w Europie i żeby w tych inwestycjach zawierał się transfer technologii, tak jak oni to robili przez lata.
7: To jest zresztą fascynujący temat, dlatego że ja pamiętam dokładnie ten moment, kiedy w 2018 Tesla ogłaszała, że będzie pierwsza fabryka w Szanghaju. I to był taki moment, kiedy Tesla miała duży problem z wypuszczaniem nowych aut na rynek. I potem, zdaje się, rok później już te samochody zaczęły zjeżdżać z linii produkcyjnej tej fabryki, czyli jakby to było turbodoładowanie dla Tesli i turbodoładowanie dla Chin, jak rozumiem, z tej logiki, którą pani teraz przedstawiła.
18: Tak, to było turbodoładowanie dla Chin, dlatego że trzeba mieć świadomość tego, że tam zaszedł ogromny transfer technologii. Jednak to wszczepienie lokalnych, chińskich poddostawców i dostawców, cała fabryka w Chinach sprawiła, że technologie Tesli przeniknęły na rynek chiński i Chińczycy byli w stanie bardzo efektywnie rozwinąć szybko inne marki ucyfrowionych samochodów. A jednocześnie trzeba zwrócić zwrócić uwagę na to, bo tutaj mówimy o tej warstwie biznesowej, tak, przenikaniu się czy transferze technologii między przedsiębiorstwami, dostawcami, poddostawcami. Ale jest jeszcze drugi wątek, czyli podejścia aparatu państwowo-partyjnego do Tesli. I to z jednej strony Elon Musk był na terenie Chin zawsze głaskany, on był przyjmowany na najwyższym szczeblu osobiście przez chińskich dygnitarzy, ministrów, w tym ministra handlu. Natomiast Chińczycy nieformalnie sami stosowali sporo obostrzeń wobec Tesli w zakresie bezpieczeństwa. Oni zawsze mieli z tyłu głowy to, że Tesla jest tak ucyfrowiona i że jest w stanie zbierać tak wiele wrażliwych danych geoprzestrzennych, osobowych na terenie Chin, może się skończyć tym, że samochody Tesli będą szpiegowały na terenie Chin. I dlatego samochody Tesli, mimo tego, że Tesla od 2019 roku produkuje w Szanghaju i mimo tego, że od 2021 roku ma swoje centrum danych na terenie Chin, to te samochody bardzo długo nie były wpuszczane w pewne wrażliwe obszary na terenie Chin. Na przykład nie mogły parkować w pobliżu budynków rządowych, nie mogły jeździć po niektórych autostradach. Ale co już dla mnie jest takim ulubionym przykładem, one też nie mogły zatrzymywać się i przejeżdżać blisko miejsc, w których miał występować Xi Jinping. Bei Daihe, czyli taki letni kurort, w którym wypoczywają oficjele komunistycznej partii Chin, blokował przez ponad 2 miesiące wjazd Tesli do niektórych obszarów. No właśnie dlatego, że Tesla miałaby mieć możliwość śledzenia, obserwowania, liczne kamery, sensory mogłyby zbierać wrażliwości dane. Zatem z jednej strony przedsiębiorstwa chińskie bardzo korzystały z tego transferu technologii dla Tesli, ale z drugiej strony państwo chińskie, aparat partyjny bardzo ostrożnie podchodził do tej ilości i jakości danych gromadzonych na terenie Chin przez Teslę.
7: To jest fascynujące i oczywiście tak ciekawe, że moglibyśmy teraz zupełnie zarzucić ten temat europejski i pójść dalej w ten wątek, ale wróćmy do Europy i wróćmy do naszych kłopotów. To się zresztą wszystko ze sobą jakoś krzyżuje, jak pewnie Państwo słyszą, ale wróćmy do tego pytania o Rosję. To znaczy, dlaczego teraz dla Chin? Wczoraj zresztą rozmawiałem w tym programie z Agnieszką Bryc o tym, dlaczego Chiny mogą być ważne dla Rosji. Znaczy inaczej, na czym polega użyteczność Rosji dla Chin tak z takiej perspektywy rosyjskiej, że to jest trochę można powiedzieć, taki proxy, którego można rozegrać. Taki duży proxy, bardzo duży. Ale jak to wygląda, kiedy się patrzy na to właśnie z logiki chińskiej? Do czego Rosja się przydaje? Dlaczego jest ważna?
18: Trzeba powiedzieć, że relacje rosyjsko-chińskie łączy fundamentalny wspólny cel. I tym celem jest osłabienie porządku międzynarodowego opartego na prymacie USA. Ja teraz zostawiam z boku wątek, na ile Amerykanie są jeszcze takim prymatem zainteresowani za administracji prezydenta Trumpa, ale faktycznie już od dekad Chiny i Rosję łączy to, że są niezadowoleni z obecnego ładu międzynarodowego i chcieliby osłabić sieć sojuszy amerykańskich zarówno w Europie, jak i w Azji. I z punktu widzenia Pekinu Rosja jest po prostu bardzo przydatnym testerem i partnerem w tej operacji. Też jak czytamy to, w jaki sposób Pekin sam definiuje relacje chińsko-rosyjskie, to ten obraz nam się zupełnie rozjaśnia. Chińczycy, może przytoczę wypowiedź Wang Yi, czyli pierwszej osoby w aparacie partyjnym, w Komitecie Centralnym odpowiedzialnej za sprawy międzynarodowe, a w strukturze państwowej Chin to jest minister spraw zagranicznych. I on w zeszłym roku ujął to tak. Relacje między Chinami a Rosją to jest przykład najbardziej stabilnych, najbardziej dojrzałych i najbardziej strategicznie wartościowych relacji między mocarstwami w porządku międzynarodowym. I dokładnie tak jest. Z punktu widzenia Chin, Rosja to jest najbardziej wartościowy partner służący realizacji chińskich celów strategicznych i dlatego Chińczycy coraz otwarciej są gotowi płacić pewną cenę za to, że Rosję wspierają. I chociaż dotychczas Unia starała się wbijać klin między Chiny a Rosję, ta relacja jest asymetryczna, można o tym dużo powiedzieć. Jest też wiele napięć między Rosją a Chinami, ale ten fundamentalny, wspólny cel łączy ich na tyle silnie, że to jest quasi-sojusz.
7: To rzeczywiście jest kolejny jakby wątek, który tutaj nam trochę wyjaśnia, z czego wynika ta reakcja chińska na europejski pakiet sankcyjny. Ale czy pani myśli, że to jest jakiegoś rodzaju, czy możemy zadać sobie takie pytanie, czy to jest jakiegoś rodzaju zwrot w polityce chińskiej? To znaczy, czy możemy się spodziewać, że to tak będzie, że Chińczycy rzeczywiście stają się coraz bardziej asertywni i coraz mocniej będą przyduszali w tych obszarach, które uznają za strategiczne dla swojego rozwoju?
18: Ja myślę, że dużym problemem w naszej debacie europejskiej o Chinach jest to, że za każdym razem jak Chińczycy podejmują asertywne kroki, to my się zastanawiamy, a czy oni teraz zrzucili jakąś maskę, a dlaczego oni są tacy asertywni. Natomiast dla mnie te działania w ogóle nie są zaskakujące, dlatego że po prostu Chińczycy to wszystko mają w swoich dokumentach. To nie jest tak, że oni działają w sposób jakoś szczególnie zaskakujący. To, co oni obecnie robią, to jest po prostu korzystanie z ich ustawy o ograniczeniach eksportowych, wypracowanej w 2024 roku, później uszczegółowionej w 2026. I te Chińczycy po prostu robią sobie cały wachlarz instrumentów prawnych, które mają służyć temu, żeby działać bardzo asertywnie. I ograniczenia eksportowe to jest jeden z bardzo ważnych elementów w tym wachlarzu narzędzi do wywierania presji na inne państwa. I ja myślę, że jesteśmy już na tym etapie, że w Chinach jest zarówno wola polityczna, jak i instrumenty prawne, które są... Chińczycy nie muszą działać zgodnie ze swoim prawem, bo oni nie są państwem prawa, ale prawo tam ma funkcję sygnalizacyjną. I widzimy to, że jest i wola polityczna, i instrumenty prawne przygotowane do tego, żeby wywierać presję na Europę. Więc możemy się spodziewać, że w kolejnych miesiącach Chińczycy będą w przypadku asertywnych działań Europy tylko eskalować. Tu nie będzie deeskalacji, tu będzie chęć pokazania siły. Tego bym się spodziewała. I jesienią, i w kolejnych latach.
7: Czyli jaki tu jest cel? To znaczy taki, żeby Europa była w pewnym sensie, nie wiem, bardziej zsynchronizowana z Chinami, żeby była takim, nie wiem, miejscem zbytu chińskich produktów, żeby weszła w jakiś sojusz i przestała fikać? Co jest jakby tym dalekim celem? Jeżeli oczywiście już powiedzieliśmy sobie o tym, że ten cel zasadniczy to jest osłabienie Stanów Zjednoczonych, jakby odebranie im prymatu, to jak w tej układance miałaby się zachować Europa, tak żeby Chińczycy byli zadowoleni? Takie pytanie się nasuwa.
18: Tak, z perspektywy chińskiej optymalnym scenariuszem byłoby to, żeby Europa pozostała, żeby rynek europejski został szeroko otwarty na produkty chińskie, żeby Europa nie nakładała żadnych ceł, żeby nie ograniczała dostępu chińskich przedsiębiorstw. Druga kwestia jest taka, żeby w Europie można było swobodnie lokować inwestycje chińskie, ale bez żadnych szczególnych wymogów, czyli bez żadnych transferów technologii, zasad local content. To jest wszystko z perspektywy chińskiej niekorzystne. Po prostu oni chcą, żeby Europa była dla nich szeroko otwartym rynkiem zbytu. Politycznie chcieliby, żeby Europa pogodziła się z tym, że wspierają Rosję i będą to robić i żeby nie wywierała na nich żadnej zasadniczej presji w tej sprawie. Zatem oni widzą to przez dwie soczewki. Pierwsza soczewka to jest ta soczewka przemysłowa, czyli że Europa powinna zaprzestać podejmowania działań z ich perspektywy protekcjonistycznych, a z perspektywy Unii po prostu symetrycznych wobec Chin. A z drugiej strony oni jednak podkreślają to, że będziemy dalej współpracować z Rosją coraz silniej i musicie się z tym pogodzić i przestańcie nas za to karać, bo my będziemy wam odpowiadać.
7: Czyli to jest de facto taka polityka jakiegoś kolonializmu handlowego i takiego założenia, że albo się dostroicie do naszych polityk, uznacie je, przestaniecie je kwestionować, przestaniecie właściwie stawiać opór, albo może się robić nieprzyjemnie i w wielu obszarach będzie się robiło nieprzyjemnie. Coś takiego się wyłania.
18: Tak, i trzeba mieć też świadomość tego, że przez lata propaganda chińska też przedstawiała Europę jako zupełnie bezzębny podmiot uzależniony od Stanów Zjednoczonych. I teraz w obliczu kryzysu w relacjach transatlantyckich Chińczycy widzą to, że to jest dobry moment, żeby Europę przestraszyć. Dlatego, że skoro Europa nie była w stanie podjąć wielu asertywnych działań wobec Chin, jeszcze w momencie, kiedy była stosunkowo dobrze skoordynowana ze Stanami Zjednoczonymi, to dlaczego w pojedynkę miałaby nagle się wybić na niepodległość? I oczywiście to jest niezrozumienie ze strony Chin tego, że wiele procesów w Europie, nawet jeżeli one nie będą koordynowane z Amerykanami, to one są na tyle krytycznie zagrażające bezpieczeństwu europejskiemu i ekonomicznemu, i temu twardemu bezpieczeństwu, że Europa będzie działać tak czy siak. Natomiast Chiny są w stanie wiele procesów w Europie jeszcze bardziej spowalniać, zastraszać, prowadzić politykę kijów i marchewek i w ten sposób poprzez wybrane państwa członkowskie, poprzez lobby przedsiębiorstw sprawiać, żeby te działania podejmowane przez Unię były jak najbardziej bezzębne i powolne. Jeżeli miałabym wskazać teraz takie dwa procesy, które z perspektywy Chin w Europie są najbardziej niebezpieczne, to jest rewizja aktu nad cyberbezpieczeństwem, która się toczy w Unii i właśnie wspomniany akcelerator, Industrial Accelerator Act, bo to jest z kolei ta przestrzeń, w której Unia stara się budować własną podmiotową politykę przemysłową. I Chińczycy oba te procesy starają się spowalniać. Myślę, że tutaj zakończę, możemy o tym szerzej porozmawiać, ale naprawdę jesteśmy teraz w momencie właściwie decydującym, dlatego że teraz na jesień Komisja Europejska pokaże, na ile szeroko jest w stanie podjąć jeszcze rękawice w rywalizacji z Chinami, czy może po prostu podkuli ogon i jej działania będą zupełnie nieefektywne.
7: Dziękuję bardzo. Paulina Uznańska z Ośrodka Studiów Wschodnich Zespołu Chińskiego była Państwa i moim gościem.
18: Dziękuję serdecznie.
12: Za nami dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, a za 9 minut godzina 20 informacje. Po godzinie 20 po informacjach zapraszam Państwa na mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie program. Program będzie realizował Adam Brzeziński i Karolina Kubicka, a będziemy z Państwem rozmawiali, co Państwa zdaniem jest warunkiem udanego urlopu, udanego wypoczynku. Czy pieniądze, czas, towarzystwo? Ktoś może powiedzieć, to w ogóle bardzo świeży temat, sprzed chwili. Dlatego, że szczerze mówiąc, w większości krajów europejskich coś takiego jak płatny urlop, uwaga, płatny urlop, funkcjonuje naprawdę dopiero od kilkudziesięciu lat, niektórych od 100 lat. I to nie funkcjonuje dlatego, że komuś przyszło do głowy, że świetnie by było jechać na jakiś urlop i nie myśleć o tym, że pieniądze się traci. Tylko dlatego, że po prostu odpowiednie gremia o to walczyły, czasami dość nawet agresywnie, żeby było to coś, co jest podstawą. Nie jest, bo jednym z paradoksów sytuacji, o której dziś pewnie będziemy mówili, jest to, że kiedy przyjrzymy się, kto w Polsce nie może wziąć płatnego urlopu, to okazuje się, że jedną z branż, w której najczęściej pracownicy nie mają płatnego urlopu, jest branża turystyczna. Więc o czym mówimy? Kiedy zastanawiamy się nad kwestiami dowozu jedzenia i pracy na platformach, o czym rozmawialiśmy tydzień temu w Radiu TOK FM w mikrofonie, to też okazuje się, że te osoby nie są w stanie wziąć sobie płatnego urlopu, bo po prostu ich rodzaj umowy skonstruowany jest w ten sposób, że jeśli nie będą w pracy, to nie dostają pieniędzy. Więc ktoś może powiedzieć zaraz, o co my dziś wieczorem będziemy pytali? Czy my nie będziemy pytali tak naprawdę o to, Czy już przyszedł w 2026 roku taki moment, żeby powiedzieć, bez względu na polityczne barwy, bez względu na przynależność partyjną, proszę walczyć o to, żeby jak najwięcej osób w Polsce miało prawo do wypoczynku. A wtedy to pytanie dzisiejszego mikrofonu, pieniądze, czas, towarzystwo, co twoim zdaniem jest warunkiem udanego urlopu, zobaczymy w zupełnie, zupełnie innej perspektywie. Rozpoczniemy od rozmowy z Katarzyną Turosieńską z Polskiej Izby Turystyki, a później słuchacze i słuchaczki na antenie Radia Tok FM będą mierzyli się i mierzyły z dzisiejszym tematem. Za 6 minut, godzina 20 i informacje Radia Tok FM.

0: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
1: Jestem mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
0: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
1: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
2: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
2: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
1: Pęd do wiedzy.
2: To nie jest pęd
1: do wiedzy, tylko pęd do dyplomu. Do rad nadzorczych.
3: No to... Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
0: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
0: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: O jedność w obliczu kryzysu migracyjnego w eksklawie hiszpańskiej apeluje premier Pedro Sanchez. Prezydent USA wycofuje się z przekazania Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. Polskie tenisistki poznały rywalki w startującym, dobrze obsadzonym turnieju w Toronto. Minęła 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Apelem o jedność odpowiedział hiszpański premier Pedro Sanchez na reakcję europejskich partnerów na kryzys migracyjny w Ceucie. Przypomniał, że we Włoszech liczba nielegalnych przekroczeń granicy w latach 2021-26 była dwukrotnie wyższa niż w Hiszpanii. To nie czas na podziały, to czas na dalszą budowę silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej, podkreślił Sanchez we wpisie na platformie X. Włochy zawiesiły dziś umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, podała agencja ANSA. MSW w Rzymie nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z tym krajem, co oznacza przywrócenie kontroli. Decyzja zapadła w związku z napływem tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuta. Prezydent Francji Emmanuel Macron zalecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią. Premierka Danii Mette Frederiksen oświadczyła, że Unia Europejska powinna rozważyć zawieszenie

0: zwiększenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen. Unijny komisarz do spraw wewnętrznych i migracji przypomniał natomiast, że nie ma zagrożenia, iż migranci, którzy dostali się z Maroka do Ceuty, przedostaną się do Europy kontynentalnej i innych państw członkowskich. Hiszpańskie MSW poinformowało, że około 48 tysięcy spośród blisko 60 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty, wróciło już do Maroka. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie zgodzi się na produkcję patriotów przez Ukrainę. Dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale jak podkreślił, trudno jest oddać taką technologię. Stwierdził też, że nie sądzi, żeby do tego kiedykolwiek doszło. Trump ocenił, że USA muszą być ostrożne, bo ludzie, którym daje się taką technologię, mogą się kiedyś zwrócić przeciwko. Trump zaznaczył też, że myśli, że Wołodymyr Zełenski chce zawrzeć porozumienie i że Władimir Putin także chce zawrzeć porozumienie, ale jest między nimi wiele niechęci i nikt nie chce iść na ustępstwa. To, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot, prezydent Trump zapowiedział w rozmowie z ukraińskim przywódcą 8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze. Wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemany sprawca i 14 policjantów podejrzanych o utrudnienia śledztwa, zostało uniewinnionych. To decyzja sądu w Rzeszowie w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sprzed 28 lat. Do zabójstwa dziewczyny doszło w 1998 roku w małopolskim Szczucinie. 17-latka została zakatowana i pozostawiona na nadwiślańskich łąkach. Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
1: Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczeka. Dała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
2: No i nadal trzeba przeżywać tą gehennę. To nie przegraliśmy sprawy, to przegrało państwo polskie.
0: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec i ojciec dziewczyny Mieczysław Cygan. Obrońca mecenas Jan Kuklewicz podkreśla zaangażowanie sądu. Z dzisiejszego wyroku cieszy się główny oskarżony Paweł Kopacz.
3: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i zapewne nie będzie przesadą, jak powiem, i na takie orzeczenie liczyli.
4: Proszę mi wybaczyć, ale jestem w takim stanie, że spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
0: Wyrok nie jest prawomocny. Rodzina zamordowanej dziewczyny zapowiada apelację. W TOK FM czas teraz na sport.
5: Błażej Kulesza zapraszam, a zaczynamy od krótkiego meldunku z boisk Ekstraklasy. Bezbramkowo bowiem zakończył się pierwszy mecz drugiej kolejki. Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź. Za pół godziny Motor Lublin zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. W startującym w niedzielę turnieju w Toronto zaczną rywalizację od drugiej rundy. Poznały właśnie potencjalne rywalki. Iga zagra z Wang Siyu lub Sarą Bejlek. Maja Chwalińska za to może się zmierzyć albo z Talią Gibson lub Elizabetą Cociaretto. Więcej w materiale Michała Waszkiewicza.
6: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek do kończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiące, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu, co sprawiło, że przegrała tam właściwie już wygrany mecz. Jej forma też jest zagadką, zwłaszcza że Chwalińska ma coś do udowodnienia, że ten genialny występ i finał French Open to nie był jednorazowy wyskok. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
5: A w Toronto zagrają także Magdalena Frenchona. Ona zacznie od starcia z kwalifikantką, zaś Magdalinet zagra z Karol Zao. Jutro o 9 rano polskiego czasu nasi siatkarze w półfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo zagrają ze Słoweńcami. Polacy bronią złotego medalu tych rozgrywek wywalczonego przed rokiem i to oni, zdaniem naszego byłego reprezentanta Piotra Gruszki, są faworytem w tym meczu.
7: My gramy na swoim poziomie równym przez większość spotkań. Jeżeli nam się zdarzają, żeby nagle nasza gra się zapada, to wchodzi kolejny zawodnik i utrzymujemy ten wysoki poziom. Słowenia tego nie ma. Słowenia ma dużo więcej zawodników zadaniowych.
5: A w drugim z półfinałów Japonia zagra ze Stanami Zjednoczonymi.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Jedynie na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura minimalna od 16 stopni miejscami na północy do 21 na południu. Nieco chłodniej, około 12 stopni, pokażą termometry w rejonach podgórskich.
8: TOK FM. Na każdy temat. Tej strony.
9: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Jeszcze raz dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Dziś będziemy pytali Państwa, słuchaczy i słuchaczki, o co chodzi? Co Państwa zdaniem jest warunkiem udanego urlopu? Czy to są kwestie finansowe, może to jest czas, długość trwania tego urlopu, towarzystwo, to z kim jesteśmy? Może szeroko rozumiane słowo infrastruktura. Będziemy czekali na Państwa głosy, bo teraz rozpoczynamy od rozmowy z Katarzyną Turosieńską z Polskiej Izby Turystyki. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Czym zajmuje się Polska Izba Turystyki?
10: Jest to izba, która zrzesza bardzo szerokie grono, bo jest to prawie 400 organizatorów turystyki bardzo różnych branży okołoturystycznych, czyli są to zarówno biura podróży, jak i obiekty noclegowe, przewoźnicy, duzi turoperatorzy, czyli te wielkie marki, które znamy wykupując wycieczki. Bardzo, bardzo szerokie grono, aż po pojedynczych pilotów czy przewodników wycieczek.
9: No dobrze, jak Państwo są już zrzeszeni, te wszystkie firmy, to co dalej? Co Państwo robią?
10: Oczywiście jest to organizacja, która dba o interesy branży turystycznej. Głośno mówi o tym, że jest to jedna z dynamiczniej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki, bo nie wiem, czy pan redaktor i słuchacze wiedzą, że dajemy prawie 5% polskiego PKB, a w turystyce w Polsce zatrudnionych jest około 1 000 000 osób.
9: To rzeczywiście niesamowita informacja, bo to porównywalne z takimi działami, które nam się stereotypowo kojarzą z poważnymi działami gospodarki, a pani mówi, proszę, 5% PKB. Ale to znaczy, że państwo działają jak swoisty, przepraszam za to określenie, ale lobbysta, to znaczy tam, gdzie rząd chce coś zrobić, albo samorządy mają jakiś pomysł, to państwo pytają poszczególne podmioty, ustalają stanowisko i, no właśnie, lobbują za tym rozwiązaniem najlepszym, tak, z perspektywy przedsiębiorców. Czy dobrze to opisałem, co państwo robią?
10: Oczywiście są takie sytuacje, w których nasi przedstawiciele są w poszczególnych ministerstwach jako eksperci, z którymi są konsultowani poszczególne zmiany. My też funkcjonujemy w oddziałach terenowych w poszczególnych województwach, ale też oddziałach tematycznych, czyli mamy na przykład oddział turystyki dziecięcej i młodzieżowej, oddział nowych technologii, oddział turystyki przyjazdowej, oddział turystyki wyjazdowej, więc naprawdę to jest takie szerokie spektrum tej ogólno pojętej działalności turystycznej.
9: No tak, ale czy to jest na przykład taki konsumencki wymiar też? To znaczy ktoś, kto dzisiaj słucha pani, myśli, o, to jak ja pojadę na urlopie, okaże się, że tam toalety brudne, tej stołówki w ogóle nie ma i tak dalej, to ja się zgłoszę właśnie do Polskiej Izby Turystyki, czy państwa, czy się tym nie zajmują?
10: Nie, my się tym nie zajmujemy, natomiast staramy się edukować społeczeństwo. Na przykład prowadzimy już czwarty rok taki duży projekt z ministerstwem, który nazywa się Turystyka Bezpieczny Wypoczynek Dzieci i Młodzieży. I informujemy, w jaki sposób to powinno być zorganizowane, jak rodzice mogą sprawdzić organizatora turystyki, czy on działa legalnie. No i taki szereg różnych aspektów, o którym warto wiedzieć na co dzień po prostu.
9: Czy z pani perspektywy osoba, która czuje się poszkodowana, pokrzywdzona, nie wiem, kwestią finansową, kwestią jakości infrastruktury, jakości usług, to w sumie w pierwszym kroku intuicyjnie powinna udać się gdzie?
10: Do organizatora, jeżeli taka osoba jechała z legalnie działającym organizatorem turystyki, to jest takie szerokie pojęcie, ale jakby skracając, powiedzmy, biuro podróży, w którym wykupiona została dana impreza turystyczna, bo imprezą turystyczną jest to, gdy mamy połączone jakieś wydarzenia turystyczne, czyli lot plus nocleg na przykład. Inna sytuacja jest wtedy, gdy organizujemy to sobie na własną rękę, czyli oddzielnie rezerwujemy lot, oddzielnie rezerwujemy hotel, oddzielnie sobie wykupujemy jedzenie, czy też jeszcze dodatkowe atrakcje. Wtedy, jeśli na jakimś etapie było coś nie tak, to musimy rozmawiać i dochodzić roszczeń od osób, u których wykupowaliśmy poszczególne usługi.
9: Pewnie pani, tak jak większa część osób, które zajmują się turystyką, usłyszała, że oto powołana rzeczniczka, specjalistka do kształtowania marki, ale rzeczniczka, pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski, profesor Barbara Mróz-Gorgoń, powiedziała, w kilku wypowiedziach zresztą, premier to samo mówił, że niezwykle istotne jest zbudowanie jednoznacznego przekazu takiej marki i tam kilkakrotnie jedna i druga z tych osób mówiła też o, użyła określenia turystyczne. Czy państwo zaczęli się zastanawiać, czy to pomoże w działalności państwa, albo nie?
10: Wszelkie działania, które będą miały na celu wzmocnienie marki, jaką jest niewątpliwie Polska, będzie działała na plus. Tutaj ja się mogę wypowiedzieć w zakresie tak zwanej turystyki, szczególnie przyjazdowej, czyli jeżeli będziemy coraz bardziej i coraz bardziej pozytywnie postrzegani poza granicami naszego kraju, no to tym chętniej obcokrajowcy będą nas odwiedzali, co już widać z roku na rok wygląda coraz lepiej, ale dlaczego nie mogłoby być jeszcze ciekawiej?
9: Dobrze, ale właśnie o tym procesie musimy chwilę porozmawiać, bo on ma miejsce, media o tym informują, że rok za rokiem coraz więcej osób przyjeżdża do Polski. I teraz, czy pani ma badania albo pani ma wiedzę w ogóle, jakie są te podstawowe przyczyny? Ludzie z innych krajów przyjeżdżają do Polski, bo wierzą, że tu jest czysto, wierzą, że tu jest piękna przyroda, a może zabytki, albo jest tanio. Jakie są te podstawowe powody?
10: Tych powodów jest sporo. Przede wszystkim coraz lepsza, rozwijająca się infrastruktura, zaczynając od infrastruktury portów lotniczych, przez infrastrukturę drogową i kolej. No bo przecież w jakiś sposób trzeba tu dotrzeć, a później się tutaj poruszać. Bardzo dobra jest jakość usług w porównaniu z ceną, którą tacy turyści muszą ponieść, czyli mamy coraz lepszą infrastrukturę hotelową i ona jest relatywnie tania dla obcokrajowca. Mamy też w postaci polskiej organizacji turystycznej, która ma swoje delegatury w niektórych krajach, coraz lepszą, coraz ciekawszą, coraz bardziej finezyjną albo taką dedykowaną w punkt trafiającą promocję naszego kraju. I to widać na przykład w kwestii kierunku, jakim są Włochy. Coraz więcej mieszkańców tego kraju widać właśnie w Polsce przez to, że przeszła jakaś fala promocji naszego kraju.
9: Dobrze, to promocja, na pewno ma pani rację, że to jest niezwykle istotne. No zresztą po to tą markę polską będziemy robili, ale czy ten czynnik klimatyczny, znaczy państwo jest istotny, w państwach basenu Morza Śródziemnego po prostu fizycznie w pewnym momencie trudno spędzać wakacje ze względu na wysokie temperatury, ale też na bezpieczeństwo pożaru. Więc naturalnie ktoś może pomyśleć, o, Polska jest nad Bałtykiem, na północy, ale czy to działa? Czy ludzie przyjeżdżają z krajów Morza Śródziemnego do Polski?
10: To bardzo działa, bo nawet jest specjalnie sformułowane powiedzenie, a raczej słowo, które brzmi coolcation, czyli te chłodniejsze wakacje. W krajach basenu Morza Śródziemnego mamy niebotycznie wysokie temperatury. Już jest zbyt gorąco nawet dla mieszkańców, którzy są przygotowani do tego rodzaju temperatur i wolą przyjeżdżać między innymi do naszego kraju, gdzie ta temperatura no jednak mimo wszystko jest niższa, ale również należy pamiętać, że turyści mają coraz większe oczekiwania i nasza historia, nasze tradycje, nasze kulinaria i też coraz ciekawsze atrakcje kulturalne są też niewątpliwie ogromnym magnesem przyciągającym do Polski.
9: No dobrze, ale to w tych wywiadach profesor Barbary Mróz-Gorgoń, pełnomocniczki, ale też premiera, to ja czytałem, wymieniane były bardzo różne cechy, różne rzeczy, które mogłyby być powodem odwiedzenia Polski. I teraz z perspektywy pani środowiska, to co by powinno być podkreślone? Co, czy przyroda, czy właśnie ta infrastruktura, czy stosunek cen? Co według pani, albo jak pani patrzy właśnie na te podmioty, które są zrzeszone u was, to dla nich co jest najistotniejsze?
10: Proszę pamiętać, że nie każdy klient jest w takim ogólnym worku. Tutaj powinny być moim zdaniem kampanie dedykowane, bo są osoby, które uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu, na łonie natury, co niewątpliwie w Polsce jest osiągalne. Mało tego, w części Polski wschodniej przecież są ogromne przestrzenie, parki narodowe. Ornitolodzy mają tutaj wręcz raj na ziemi. są osoby, które zafascynowane są polską kulturą, Fryderykiem Chopinem, wspaniałą muzyką, artystami. I tutaj będzie przyciągało akurat to ich do naszego kraju. Bardzo dobrze trzyma się tak zwany rynek spotkań, rynek konferencyjny. Organizowane są w Polsce też, proszę zauważyć, bardzo duże wydarzenia artystyczne, koncerty gwiazd. Często zdarza się tak, że nawet w naszej stolicy, gdzieś w okolicy miejsca koncertowego, często jest to Stadion Narodowy, sami mieszkańcy opuszczają swoje mieszkania i wynajmują je za naprawdę bardzo wysokie kwoty po to, żeby jakby sprostać zapotrzebowaniu tych wszystkich osób, które przyjeżdżają właśnie, żeby skorzystać z tego wydarzenia, a jednocześnie zostają na dłużej. Ponieważ skoro już podjęli decyzję, żeby wybrać się w lot kilkugodzinny i spędzić czas podczas koncertu, to również postanawiają zwiedzać nie tylko miejscowość, w której jest dany koncert, ale też najbliższą albo i szerszą okolicę.
9: Dzisiaj przyglądałem się różnym badaniom opinii publicznej, gdzie pytano Polki i Polaków, jak oceniają infrastrukturę darmową, ale tą darmową, na przykład, nie wiem, gminne jakieś kąpielisko albo taki przystanek, gdzie rowerzyści mogą odpocząć. No i niestety w większości te odpowiedzi były negatywne w jednym konkretnym, czy w kilku konkretnych momentach. Po pierwsze, kultura toaletowa, że się tak wyrażę, czyli brak darmowych, czystych toalet lub ich zły stan sanitarny. To w tych badaniach we wszystkich to wychodzi. Brak śmieci, w zasadzie brak koszy na śmieci i nadmiar śmieci, ale też jedna jest systemowa rzecz, a mianowicie, kiedy na podstawie na przykład jakiegoś unijnego finansowania jakaś gmina tworzy świetny, wspaniały projekt infrastrukturalny, który przyciąga turystów. I to widać. Tylko kończy się ten projekt i ten zostaje ta infrastruktura i trzeba już skądś wziąć pieniądze na zadbanie o to, może remonty. Jak pani to widzi?
10: Wszystkie punkty, które pan wymienił, są w gestii samorządu terytorialnego. No i tutaj oczywiście teraz jest dyskusja, skąd wziąć fundusze na poprawę infrastruktury turystycznej. Dyskutowana jest opłata miejscowa, która ewentualnie miałaby w jakiś sposób współfinansować tego typu rzeczy. Ale jeśli chodzi o projekty unijne, które naprawdę bardzo często są rewelacyjne, to faktycznie warto by było zastanowić się na tym, jak stworzyć tak zwaną ciągłość projektu, czyli co z infrastrukturą po zakończeniu trwałości projektu. Bo wielką stratą jest, gdy na przykład ciekawy szlak kulturowy czy infrastruktura na trasie rowerowej. Mamy znakomity przykład wielkiej trasy Green Velo, która łączy wszystkie województwa Polski Wschodniej i naprawdę jest świetnie przygotowaną. W pewnym momencie, gdy poszczególne odcinki przeszły we władanie samorządów, no ona była jakby nierównomiernie utrzymana, czyli te, powiedzmy, bogatsze samorządy albo te, które chcą bardziej inwestować i zaopiekować się infrastrukturą turystyczną, utrzymywały ją na wysokim poziomie, no a później rowerzysta napotykał na granicę innej gminy i już ta infrastruktura rowerowa kulała.
9: No więc, przepraszam, to wracamy do tego motywu poprzedniego, a mianowicie ta idea, która mówi, że oto samorząd powinien mieć prawo wprowadzenia swego rodzaju lokalnego podatku, z którego, z zysków którego będzie właśnie dbał o infrastrukturę. Moim zdaniem to ma sens. A jakie państwo mają Polska Izba Turystyki w tej kwestii?
10: Panie redaktorze, świetnie pan trafia, ponieważ właśnie trwa na ten temat dyskusja. To obecny wiceminister w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pan Ireneusz Raś, dyskutuje z branżą właśnie i z samorządami przede wszystkim ów projekt takiej opłaty miejscowej, gdzie turyści jakąś drobną kwotę, teraz jest dyskusja na temat właśnie tego, jaka by to miała być odpłatność, wpłaca i większość funduszy idzie do samorządu właśnie na realizację takich zadań związanych z turystyką.
9: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że porozmawialiśmy o tym. Katarzyna Turosińska, Polska Izba Turystyki. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
10: Dziękuję. Do widzenia.
9: Mikrofon TOK FM 2020, a mikrofon oznacza Państwa głosy na naszej antenie. Pieniądze, czas, towarzystwo, co Twoim zdaniem jest warunkiem udanego urlopu? Tak jak wspomniałem w rozmowie z panią Turosińską. Tak, są badania opinii publicznej w Polsce i my, Polki, Polacy, bardzo wyraźnie mówimy w większości tych badań, że tą najczęściej... Kontekst jest różny, ale generalnie możemy to określić jako święty spokój, brak tłumów, cisza i dyskrecja. Ktoś może powiedzieć, zaraz, co oni tam w tym radiu to kafe mówią? Przecież wystarczy pojechać do nadmorskich miejscowości, do Zakopanego w szczycie sezonu. Gdzie tam jest święty spokój, brak tłumów? No, że ludzie jeżdżą tam, bo wszyscy tam jeżdżą. Więc to jest bardzo ciekawe pytanie. Czym jest w naszych głowach ten udany urlop? Czy to jest odwiedzenie konkretnego miejsca, bycie tam, przejście się, nocleg dwa lub trzy, skorzystanie z oferty gastronomicznej? Czy to jest autentycznie, i tu krok do tyłu, poszukiwanie świętego spokoju? Przypomnę, że od kilku lat Lasy Państwowe na przykład uruchomiły arcyciekawą inicjatywę. W internecie można znaleźć miejsca, gdzie Lasy Państwowe wyznaczają miejsca do biwakowania de facto w przyrodzie. Bardzo różne to są zbiorowiska przyrodnicze, też różne są infrastrukturalnie przygotowane te miejsca, ale generalnie to jest kierunek, który mówi, no nie, nie pieniądze, nie czas, nie towarzystwo, cisza i brak tłumów, święty spokój. Więc część z Państwa pewnie będzie zwracała uwagę na to. To jest bardzo dzisiaj w naszym programie bardzo subiektywne powiedzieć sobie, uwielbiam, kiedy na wakacjach i tu podstawiamy to coś. Zobaczymy, co Państwo uwielbiają. Albo Państwo powiedzą, nienawidzę, kiedy na wakacjach. Myśmy tak z Karoliną zapytali pieniądze, czas, towarzystwo, ale świetnie wiemy, że tych rzeczy jest o wiele więcej. Nasz numer to 22 4 4 0 44. 22 4 4 0 44. Pieniądze, czas, towarzystwo, infrastruktura. Co Twoim zdaniem jest warunkiem udanego urlopu? Czekamy na Państwa spojrzenie w tej kwestii. Już za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
11: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto? No wiadomo,
16: ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Reklama.
9: 20:25, słuchamy Radio TOK FM. Dziś pytamy słuchaczki i słuchaczy. Pieniądze, czas, towarzystwa, infrastruktura, otoczenie przyrodnicze. Co Twoim zdaniem jest warunkiem udanego urlopu? I czy Państwo to znajdują? To jest na samym końcu. Jest ważne pytanie. Pod numer 22 4 4 0 44 zadzwonił Pan Piotr z Gdańska. Dobry wieczór, Panie Piotrze. Czy my się słyszymy, Panie Piotrze? No, Pan Piotr zadzwonił i pojechał na urlop. Tak, proszę zadzwonić do nas jeszcze raz. 22 044-044-044. W takim razie, jak rozumiem, jest z nami pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
20: Fajnie, że będę pierwszy.
9: Słuchamy pana.
20: Witam panie redaktorze, ambasador Ziemi Lubuskiej pozdrawia wszystkich. Najważniejsza jest miejscówka. Jak jest fajne miejsce, no to wszystko działa. A jak jest fajne miejsce, to musi być Ziemia Lubuska, tak?
9: Ale to chodzi o co chodzi? O przyrodę, infrastrukturę? Fajność się rozbija się na jakie poszczególne składowe pojęcia?
20: Teraz będzie pytanko. Był pan kiedyś u nas na zachodzie Polski, na Ziemi Lubuskiej?
9: Tak, miałem okazję. Może nie zwiedziłem dokładnie, ale no miałem okazję jadąc
20: no to
9: obejrzeć.
20: Super.
9: Jak to zdefiniował? Tak by pan chciał zapytać.
20: No to super. Mhm. To super. To co tu będę mówić? No to jest po prostu piguła Polski, tak?
9: Ale dlaczego piguła Polski? A proszę wymienić, co się składa na tą pigułę, co?
20: Na tą naszą pigułę tak, składa tak. się to, że są fantastyczni ludzie. To jest najważniejsze, tak? Mhm. To jest zamki, pałace, spa, mhm. jeziora, lasy, mhm. Wspaniała kuchnia, winnice, wino, regionalne wino. To mhm. już w ogóle w Polsce to jest unikatowa rzecz. A do tego wszystkiego imprezy, pikniki, koncerty. No dzieje się u nas dużo. Mhm. Wprawdzie Woodstock, ten Polan Rock się przeniósł od nas. No ale to nie szkodzi, bo jest tyle innych fantastycznych rzeczy. Grzyby się pojawiły. O. Lubi pan zbierać grzyby?
9: Uwielbiam. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć jedną rzecz. Czy pan widzi turystów z zagranicy, którzy gdzieś tam w pana okolicy przyjeżdżają i co chcą nim zobaczyć? Co odczuć? Po co oni przyjeżdżają?
20: Nie ma turystów z zagranicy. Mamy trochę Niemców, tak?
9: No ale to geograficzna bliskość, tak?
20: Czy... Tak, geograficzna bliskość, bo jesteśmy praktycznie, nie ma granicy praktycznie. No to wszyscy na rowerze można przyjechać. Mhm. Szlaki, mamy takie rowerowe, fujne szlaki z Niemiec do Polski. No przyjeżdżają na zakupy, bo wiadomo, że tam i tam benzyna się zatankuje. Mhm. Pójdzie się do jednej z supermarketu, nie będziemy mogli wymieniać niemieckiego, który jest tańszy. Mhm. No i co? Niemcy, no dobrze, cieszymy się z Niemców, no bo oni jeszcze traktują, że to są tam tereny, które zostały opuszczone przez ziomków i mają te sentymenty różne.
9: A panie Andrzeju, ale proszę powiedzieć, według pana, co jest najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi z pana perspektywy o spędzanie urlopu, czego pan potrzebuje ewidentnie na początku, cała reszta może się nie liczyć, co to będzie?
20: Panie redaktorze, z mojego punktu widzenia to jest good company. Jak są fajni ludzie, no to czy będziemy palić ognisko, czy będziemy grillować, bo to grill teraz jest ważnym elementem politycznym.
9: Tak.
20: Czy będziemy grillować, czy to będzie zwiedzanie. Ja zapraszam swoich przyjaciół tutaj do mnie do pałacu, ale muszę panu powiedzieć, że przyjeżdżają moi bliscy przyjaciele z różnych miejsc i odkrywają, że są takie miejsca, bo Polska promocyjnie, ta promocja w Polsce kuleje cały czas, mimo tego, że już dużo zrobiliśmy, no to jest tak, Kraków, Warszawa, Mazury, Gdańsk, standard, tak.
9: Tatry Bałtyk, tak.
20: To wszyscy wiedzą, że tam trzeba pojechać. A takie zapomniane rejony, jak właśnie Ziemia Lubuska, czekają na odkrycie.
9: Panie Andrzeju, dajmy szansę innym słuchaczom. Wiele osób dzisiaj do nas dzwonić. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pozdrawiam również. Do usłyszenia. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej był z nami pod numer 22-44-044. Pan Piotr z Gdańska zadzwonił. Mamy nadzieję, że się słyszymy, panie Piotrze.
21: Ja słyszę.
9: Wspaniale, słuchamy pana.
21: To dobrze. Niestety nie wyjechałem na urlop. Właśnie. Póki co. I czego mi brakuje na urlopie, to czasu na urlop, tak powiem szczerze. Natomiast Polska jest przepiękna i mi się wydaje, że jest przede wszystkim różnorodna, tak? I to jest fajnie, że mamy właśnie góry, mamy morze, no ja akurat jestem z nadmorza, więc oczywiście wydaje mi się, że ja powiem tak, mnie się wydaje, że trochę brakuje takiej promocji, szczególnie w Gdańsku, w Trójmieście. Trochę Gdańsk się staje takim alkoturystycznym miastem dla obcokrajowców. I to jest po prostu przykre. Nie wiem, o co chodzi, bo też jakby nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale uważam, że warto promować to, co możemy obejrzeć. Ja rozmawiam z wieloma obcokrajowcami i akurat mam taką pracę, że mogę im trochę podpowiedzieć, co mogą zobaczyć. Natomiast właśnie staram się ich odciągnąć od tego, żeby nie byli zachwyceni tym, że można kupić alkohol praktycznie całą dobę.
9: Ale zaraz, panie Piotrze, bo myśmy mieli wczoraj czy przeczoraj też dyskusję tutaj na tym, ale tam nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o dostęp do alkoholu gdzieś na starym mieście w Gdańsku?
21: Nie ma, absolutnie żadne. Znaczy nie, no są typu 22.06, tak. Natomiast no, restauracje jakby czynne są praktycznie całą dobę. Mhm. Są miejsca, gdzie... I to jest bardzo promowane, szczególnie niestety w Gdańsku, jak się przejdzie, to naprawdę jest dużo promowanych takich miejsc, gdzie na stojąco można pić alkohol cały czas i to jest jakby taka kultura. No i jest jeszcze jedna rzecz, no właściwie to chyba, może to nie, ale to też mogę powiedzieć, że niestety w Gdańsku bardzo dużo jest i to bardzo przeszkadza, gdy się chodzi głównie wieczorem i chodzi się jakby w takim towarzystwie bardziej męskim, promocja niestety tych takich nocnych klubów, gdzie no nie wszyscy, że jak, no, jakby typowo męskich, tak? I to powinno się coś z tym zrobić, bo uważam, że obszar Starego Miasta, to o ile dobrze, znaczy trudno mi powiedzieć, ale tego jest naprawdę mnóstwo i czasami człowiek nie może przejść, bo jest po prostu jakby zaczepiany przez dosyć nachalnych promotorów. I też myślę, że gdyby się to, tak jak są, nie wiem, jest to o ile w Hamburgu czy w Amsterdamie są specjalne dzielnice, tak? A ten właśnie, ten obszar Starego Miasta mógłby być taki bardziej, powiedziałbym, no, nastawiony na to, żeby skorzystać z tej architektury, kultury.
9: A panie Piotrze, pan na początku swojej wypowiedzi powiedział, że czas to jest to deficyt u pana, jeśli chodzi o urlop. A gdyby pan miał czas i możliwości, to gdzie by pan pojechał?
21: Ja powiem tak, ja marzę, żeby wrócić, ja przez sporo czasu liceum i na studiach podróżowałem turystycznie po Polsce, mieliśmy taki klub rowerowy turystyczny w liceum i praktycznie zjeździliśmy Polskę wzdłuż i wszerz i mi brakuje jakby powrotu do tych terenów, które kiedyś widziałem, nie wiem, Mazury, Góry Stołowe, Kotlina Kłodzka, Szczawnica, Karpacz, no naprawdę zjeździliśmy właśnie Roztocza, Białowieża, mnóstwo pięknych rzeczy i naprawdę, nie wiem, gdybym miał tylko czas, to mógłbym praktycznie 365 dni spędzić jeżdżąc po Polsce i być codziennie w innej miejscowości.
9: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Piotr z Gdańska był z nami. Do usłyszenia. 22 44 044 to numer telefonu do Radio Tok FM. Pieniądze, czas, towarzystwo, infrastruktura. Co twoim zdaniem jest warunkiem udanego urlopu? A no, przed chwilą pan Piotr powiedział bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie swego rodzaju wspomnienia i próba skonfrontowania tych wspomnień sprzed lat, miejsc, które się odwiedzało, z tym, jak one wyglądają teraz. No to może być czasami bardzo, bardzo ciekawe. Pan Zdzisław z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Zdzisławie.
1: Dobry wieczór. Najważniejsze z urlopu jest to, żeby on nie trwał krótko, tylko no co najmniej tydzień, a najlepiej 2 bądź 3 tygodnie. I żeby był zaplanowany, no jeżeli wyjeżdżam na urlop, to planuję go przez cały rok, bo to jest bardzo ważna sprawa, gdzie odpocznę, co zobaczę, to będę robił. I wypełniał to. Najlepiej jest moim zdaniem nie korzystać z różnych usług biur turystycznych czy innych organizacji, ponieważ człowiek jest w tym momencie uwiązany do ich programu. Lepiej jest ten program na bieżąco sobie korygować, czyli po prostu wykupić mieszkanie bądź hotel, stołować się tam, gdzie się chce, wcześniej pozałatwiać sobie wejściówki do miejsc, które chcecie zobaczyć. Jeżeli wszystko jest zorganizowane, to będzie okej.
9: A pan sam jeździ, panie Zdzisławie, czy z kimś na te wyjazdy takie zorganizowane?
1: I najważniejsze. Trzeba jechać z osobą, z którą się chce pojechać.
9: No tak, bo jak rozumiem, cały rok też z kimś pan przygotowuje tą trasę, tak?
1: Dokładnie.
9: Właśnie. Dobrze, panie Zdzisławie, to w takim razie ciekawe jest to, że pan, mówiąc o tych wszystkich rzeczach, w ogóle nie powiedział o pieniądzach. A to z tego się szykuje taki wyjazd?
1: Pieniądze są zależne od tego, kto ile ich ma. Jednego stać na Ritza, a innego stać na mieszkanie w jakiejś tam dzielnicy podrzędnej, ale w dobrym punkcie.
9: A w tym roku ma pan zaplanowane, czy mają państwo zaplanowane jakąś wycieczkę? Może już się odbyła?
1: No w tym roku jeszcze nie mam takich planów, ponieważ już jestem emerytem, więc nie obowiązują okresy tego ścisłych wakacji, ten sierpień, lipiec, czy tam połowa września. Mogę to zrobić później i chyba to zrobił.
9: Panie Zdzisławie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Zdzisław z Warszawy był z nami. Do usłyszenia. Ja myślę, że część osób to, słuchając pana Zdzisława, to przyklaśnie i powie, no tak, to największa frajda. Oczywiście urlop jest ważny i odpoczynek, ale największa frajda to przygotowywanie się do niego, planowanie, to ślęczenie nad mapą, w ogóle przeglądanie, a co tam jest. Część z państwa, no to jestem przekonany o tym, uwielbia to. Pan Marcin z Warszawy. Dobry wieczór, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Jednoosobowa działalność gospodarcza się kłania. I chyba taki recepta na urlop, której mi brakuje, jej nie znalazłem, to jest uwolnienie się od pracy, bo byłem teraz 3 tygodnie nad morzem, na naszym morzem w kempingu, ale niestety to jest codziennie rano komputerek i zrobienie swoich obowiązków pracowych i no szczerze powiem, nie znam innego sposobu i nie potrafię się od tego uwolnić i no prowadząc taki tryb życia już no jakąś tam część czasu, jest to dla mnie mocno angażujące i no i ten odpoczynek jest, mimo że był dosyć długi, to nie najlepszy.
9: No dobrze, rozumiem i pewnie pan teraz jest wyrazicielem bardzo wielu osób, które są w analogicznej sytuacji, tylko czy pan to sobie wyobraża w ten sposób, że pan wolałby nawet na krócej pojechać, ale w taki sposób absolutnie odcinający się od codzienności zawodowej swojej?
2: Tak, ale obecnie biorąc pod uwagę no, wszystkie covidy, wojny i tak dalej, no po prostu mnie na to nie stać. No, mam swoje obowiązki, które muszę niestety rano wypełnić przynajmniej. Potem staram się odciąć, idę na plażę, nie biorę telefonu, nie biorę komputera i staram sobie w ten sposób robić przestrzeń, ale myślę, że no, jestem niestety wrogiem samego siebie na tym urlopie.
9: Panie, a pan sam jeździ, czy z kimś na tym urlopie?
2: Nie, była partnerka, były dzieci, był czas dla nich, był rower, była plaża, było cudownie, no więc wiem, ale no, jest to duża praca taka wewnętrzna, żeby rzeczywiście sobie taką przestrzeń na ten czas wolny dać i no, mimo jakichś obowiązków starać się odpocząć.
9: Bardzo panu dziękuję za to, że pan nas zadzwonił. Pan Marcin z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Włodek z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Włodku.
3: Dobry wieczór, witam panie rektorze, wszystkich radiosłuchaczy. No ja się bardzo cieszę, że że akurat temat, prosiliście temat bardzo, bardzo istotny i po prostu i właśnie ponieważ w obowiązku, ponieważ jako pierwszy i rano dyskutujemy z panem Andrzejem z ziemi lubuskiej, ja rozumiem, tak, ja to doceniam. Tak jest takie powiedzenie, że każda pliszka swojego nie chwali, więc ja tutaj jako z Dolnego Śląska, ja będę chwalił, jak to były mówione, Tatry, Mazury tam, Morze, Bałtyk, a przepraszam bardzo, są takie piękne góry jak Karkonosze, panie rektorze. Na pewno pan zna. Zgadza się z najwyższym szczytem Śnieżka. 1600, zgadza się panie rektorze?
9: No dobrze, no ale to znaczy, że pan właśnie w ten sposób spędza swój urlop, że wchodzi na Śnieżkę?
3: To znaczy, spędzałem do, jak uznałem, że po prostu, że ja, ponieważ no się każdy chwali po prostu tam ten, znaczy po prostu pan wszystko powiedział, że no, po prostu ja uważam, że to jest jedna sztuka, bo to jest jednoosobowy master rachunek. Ja uznałem, że moich trzech przyjaciół jeszcze, my mamy takie same poglądy, system wartości i tak dalej, gramy fair play i w ogóle i po prostu my jesteśmy czterech, nazywamy się Foreman, czy po angielsku trzeba tłumaczyć.
9: Czyli tak, osoby, po prostu, z którymi pan wypoczywa są ważne.
3: Tak? Do bazy, mogę do bazy. I tak pan Zdzisław zapytał, że trzeba spędzać urlop, bo to jest raz w roku, w towarzystwie osób, którymi się chce, a powiem zaraz, dlaczego, jak to robimy. Mogę to już...
9: Bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni.
3: My po prostu, żeby nie mieć paragonów w grozę nad Bałtykiem, wie pan, Taty, Krupówki, Zakopane, po prostu. My po prostu planujemy rok naprzód, wynajmujemy po prostu jacht po prostu i po prostu, to parę złotych, przepraszam, euro kosztuje, tam, no dobra, złotych po prostu i po prostu... nie korzystamy sami, żadnych biur, nikt nas nie ogranicza.
9: A dokąd, dokąd płyną państwo tym jachtem?
3: No to znaczy, zaczynamy tak, Chorwacja, potem Grecja, Albania, Turcja, po Morzu Śródziemnym. Tam jest cały rok też morze ciepłe, jak na zimny Bałtyk po prostu. I tak po prostu na marinach jest, nigdy nie spotkało nas żadne nie eleganckie, niekulturalne zachowanie po prostu, bo to jest sport, przepraszam, dla ludzi, jak to nawet, żeby nikogo nie...
9: Nie wiem, jak to zrobić, ale wiem, co pan ma na myśli.
3: No właśnie, znaczy to jest sport dla ludzi, czy to jest sport wygłoszony w sposób zasłania taki, że po prostu tam, bo tam po prostu, no, no to trzeba, aha, trzeba mieć.
9: Panie Piotrku, a dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Bardzo dziękujemy za pana głos z Morza Śródziemnego, że się tak wyrażę. Pan Włodek z Wrocławia był z nami. 22 44 044. Pan Krzysztof z Warszawy. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
4: Dobry wieczór. Panie redaktorze, muszę się przyznać, wie pan, że ja nie jeżdżę ostatnio na urlopy. Kiedyś jeździliśmy, kiedy dzieci były małe i wszyscy znajomi w koło mieli dzieci w podobnym wieku. Jeździliśmy w zimie na nardy, w lecie nad Morze Polskie albo gdzieś zagraniczne morze. Nigdy nie byłem na zorganizowanym pobycie i sami żeśmy sobie wszystko organizowali. Na przykład kiedyś w jednej zimy w Livigno we Włoszech zorganizowaliśmy zawody zjeżdżania ze stoku, wynajęliśmy sędziów, wytyczki, pomiar czasu, numery, kupiliśmy, wie pan, medale i Włosi byli zszokowani, bo nas było 46 osób w jednym jakby czasie, w jednym miejscu. I powiem panu, że od dłuższego czasu no nie jeżdżę, bo jeżdżenie takie na zorganizowane w czasy to jest według mnie słaby pomysł, a znowuż jeżdżenie...
9: Ale, no tak, ale a czemu pan jeździ, tak jak pan ten przykład podał właśnie do Włoch, że samoorganizacja? No,
4: dlatego, że dzieci mają swoje dzieci, wnuki. Mhm. Kiedyś się jeździło w jednym czasie, bo wszyscy mieli w tym samym czasie ferie. Mhm. Natomiast teraz to się wszystko porozwoziło i już nie ma takiej paczki, wie pan, wakacyjne, zimowo-letnie. A poza tym, no niestety, to jest tak, jak któryś słuchaczy wcześniej powiedział, że pana się ma swoją własną działalność gospodarczą, to się nie da tak nagle odciąć.
9: Ale dobrze, ale, tak, ma pan rację, panie Krzysztofie, tylko czy panu brakuje tych wyjazdów, albo pan myśli o takim jakimś wyjeździe, który pan z chęcią by powitał, ale...
4: Myślę, że mi brakuje, ale powiem panu, że najbardziej lubię Warszawę wtedy, kiedy są wakacje, kiedy jest pusto, nie trzeba się spieszyć, wie pan, ruch jest ze dwa razy mniejszy, zupełnie inny czas, bo to jest taki, powiem więcej teraz, właśnie zacznie się pierwsze dwa tygodnie sierpnia i nagle, wie pan, tak jakby odcięło, aczkolwiek obserwując od dłuższego czasu, widzę, że jest trochę więcej ludzi w mieście, a to znaczy, że po prostu ludzie mają mniej kasy, nie wydają na wakacje, bo siedzą w domu. Ale
9: możliwe.
4: To jest jakby, nie wiem, wie pan, ktoś na pewno to zbadał, nie, jak wyglądają wakacje, ale z drugiej strony, no, nie wyobrażam sobie, żeby pojechać na wakacje, rano przyjść na plażę i wieczorem z niej zejść. I zaliczyć pobyt nad morzem czy nad jeziorem. Podziwiam tych ludzi, którzy na przykład jeżdżą na wakacje, nie wiem, w góry, łażą po tych górach, ale to trzeba się tak chyba urodzić. Ja jestem, wie pan, jestem mieszczuchem.
9: Z płaskiego Mazowsza.
4: Tak, dokładnie. Dla mnie zapach miasta jest zapachem, gdzie odpoczywam. No, ale z drugiej strony też wiem, że ktoś powie, że to jest nienormalne, bo się nie da całe życie pracować. Ale...
9: Tak. Panie Krzysztofie, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Okay. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Pan Marcin z Podgrójca. Dobry wieczór, panie Marcinie.
6: Dobry wieczór.
9: Słuchamy pana.
6: No tak trochę się złożyło, tak jak przedmówca, jak pan Krzysztof. Rzadko ostatnio wyjeżdżam. Przy czym, jak mieszkałem w Warszawie, to jeździłem góry, Mazury, morze, nasze morze, Morze Śródziemne, Narty. A teraz jak się z Warszawy wyprowadziłem, to mi nie brakuje takich wyjazdów. I tak jak śpiewała Maryla Rodowicz, leżę pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mam święty spokój.
9: Ale to znaczy, że teraz ma pan otoczenie takie, blisko czego? Przyrody czy czego? Że pan...
6: Przyrody jest cisza, spokój, zieleń i nie brakuje mi wyjazdów. I nie brakuje mi tłumów gdzieś tam w wakacje.
9: Tak, ale też przyroda jest w innych częściach kraju, w innych częściach Europy i też tam nie ma tłumów. To są fascynujące różne rzeczy. Nie ciągnie pana, prawda?
6: Ostatnio nie. Jeszcze mówię, przez jakiś czas. Jak mieszkałem w Warszawie, to chciałem uciec z Warszawy, a teraz jakoś tak trochę już pojeździłem. Jeżdżę sobie raczej na takie teraz weekendowe, powiedzmy, wyjazdy, a nie na jakieś dłuższe wakacje.
9: A pan sam, czy z partnerką, z żoną, jak to wygląda?
6: Z żoną.
9: Jak to planujecie państwo? Jakoś na właśnie a propos takich wakacji wspólnych?
6: No to tak, albo żeby był samolot, powiedzmy, w zasięgu tak 2 godzin gdzieś
21: lotu, nie dłużej, bo to mówię, szkoda mi czasu z weekendu, jeżeli to jest weekendowy, albo tak samo jak po kraju, no to gdzieś tam samochodem w zasięgu 2 godzin jazdy samochodem sobie szukamy.
9: No tak. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił.
21: Dziękuję.
9: Do usłyszenia. Pan Marcin z Podgrójca, gdzie jest tak wyjątkowo ładnie, że nie trzeba się wyprawiać na drugi koniec kraju albo kontynentu. 22 4 4 0 44. Pieniądze, czas, towarzystwo, infrastruktura, świetne planowanie. Co twoim zdaniem jest warunkiem udanego urlopu? Jest z nami pani Agnieszka z Krakowa. Dobry wieczór, pani Agnieszko.
5: Dobry wieczór. Słucham. Dobry wieczór, panie redaktorze, witam wszystkich. Słucham państwa audycji i tak jestem w sytuacji, w której po pierwsze mam środki finansowe na spędzenie czasu tak, jakbym chciała. Mam miejsce, w którym ten czas wolny mogę spędzać, czyli jest to magiczne, piękne miejsce nad Jeziorem Rożnowskim, dosłownie na samym brzegu. Mam też osoby, które mnie otaczają zarówno w tym miejscu, jak i na co dzień, które są wspaniałymi osobami, więc mam trzeci czynnik, który wydawałoby się, że tworzy wszystko. I powiem szczerze, słuchając audycji, sama się zastanawiam i zastanowiłam, gdzie leży blokada, że mi się nie udaje tego czasu, który spędzam, nazwać wakacjami. I tak zadzwoniłam, żeby przekazać, że chyba te wszystkie czynniki, jasne, że są kluczowe i bardzo ważne, ale pułapka zasadniczo chyba siedzi często w naszych głowach.
9: Ale to jak się to... Pani Agnieszko, to proszę powiedzieć, to chodzi o to, że pani sposób spędzania każdego dnia, każdej godziny na takim wyjeździe wakacyjnym ma tak specyficzny, że pani to nie uważa tego za wypoczynek? Czy pani pracuje? O co chodzi?
5: Tak, dlatego jeszcze możemy dodać jeszcze jeden czynnik, czyli na przykład firma i też to, o czym mówił jeden z przedmówców, więc kolejna pułapka. Natomiast chcę tak jakby zasugerować, że jeżeli nie zaczniemy od własnej głowy, to chyba odpocząć się nie uda, bo jeżeli bym sobie uświadomiła teraz, słuchając na przykład przedmówcę przed chwilą, że mogłabym się odpiąć, zdecydować dużo wcześniej, że spędzam gdzieś czas i rzeczywiście to zdefiniować jako czas wolny i urlop, myślę, że udałoby mi się go skutecznie jako urlop spędzić, a teraz się zorientowałam, nawet słuchając państwa, że chyba nigdy sobie takiej przestrzeni nie dałam, tylko próbuję gdzieś upchnąć odpoczynek między codzienność. O,
9: to ciekawe, pani Agnieszko, ale mimo wszystko, jeszcze muszę raz zapytać, czy... Pani chodzi o sytuację, kiedy pani ma obowiązki zawodowe, na urlopie sięga do tych obowiązków, tak? Czy też myśli pani...
5: Nie musząc, panie redaktorze, no, nie musząc.
9: To czemu pani sięga?
5: No właśnie teraz się chciałabym sama zastanowić, jak się rozłączę z państwem na pewno, bo okazuje się, że z jakichś przyczyn tej przestrzeni sobie nie buduje i myślę, że wiele osób mogłoby też w ten sposób sobie pomyśleć, że sami sobie nie definiują czasu jako koniecznego na odpoczynek i powiem szczerze, teraz rozmawiając nawet z panem, mówiąc do pana, tak sobie pomyślałam, że chyba dlatego, że cały czas myślę, że on nie jest potrzebny i świetnie sobie daje radę, mając taką troszeczkę protezę odpoczynku, bo mówię, piękne miejsce nad brzegiem jeziora, mogę sobie czas tam spędzać, ale jednak to nie jest to, do końca to jak powinno być.
9: Bardzo dziękuję za pani głos, pani Agnieszko, do usłyszenia. Pani Agnieszko z Krakowa była z nami, pod numer 22 4 4 0 44. Pan Paweł z Płocka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle.
7: Dobry wieczór. Słucham, więc ja na postawione pytanie, jakie są warunki, żeby być zadowolonym z urlopu, odpowiem bardzo precyzyjnie. Muszą być spełnione cele, jakie sobie postawiłem przed tym urlopem. Jeden na przykład ma 20 kawiarni dziennie zaliczyć. Inny 20 barów dziennie. Inny na przykład, mam taki przypadek, jedna pani miała zmarnowany urlop 2 tygodnie w Paryżu, ponieważ gdy pojechała tam nieco ponad 30 lat temu, skonstatowała, że nikt nie chodzi w dżinsach, a dla niej to był szczyt wielkiego świata. Więc krótko mówiąc...
9: Ale zaraz, jej celem było poprzechodzić się w dżinsach po Paryżu, przyjeżdżała tam...
7: Nie. Nikogo... Czuć się dobrze wśród ludzi elegancko ubranych, czyli w dżinsach. I ona takich nie widziała. I przyjechała i to był zmarnowany urlop. Więc krótko mówiąc, wie pan, tak postawione pytanie, no po prostu ile ludzi, tyle odpowiedzi. Ja słyszałem, wie pan, pojechać po prostu, wynająć po prostu, wziąć jacht po prostu i pływać po prostu. Grecja, Chorwacja, Cypr, Turcja, Albania, co tam jeszcze, po prostu. No wie pan, inni jeżdżą po prostu na Zanzibar, inni jeżdżą, wie pan, na safari, bo nie widzieli, wie pan, a inni jedzy muszą mieć do Ameryki pojechać, wie pan, i rąbać te hamburgery prawdziwe amerykańskie.
9: Ale pana rozumiem, panie Pawle, to już nie jest cel, to jest tak zdefiniowany przez pan. Czy właśnie to jest konkretny cel?
7: To jest i sposób. To jest, wie pan, celem było i tak dalej. Mam takiego kolegę, który, wie pan, ustalił, że jest na liście tak zwane 7 czy 8 cudów świata i on musiał je wszystkie zaliczyć. I jak zaliczył, wie pan, 8, to już potem nie miał gdzie jeździć. To potem mu przyszło jechać. Poprzeka w Australii, wie pan, dookoła Ameryki.
9: Czyli zaraz, to te cele, o których pan mówi, panie Pawle, to nie tak działa, bo jak ktoś osiągnie wszystkie, to chce mieć następne.
7: To fakt, ale wie pan, ale po prostu, ale ludzie wymyślają sobie takie dziwne cele. Na przykład tak ktoś, wie pan, ma cel mieć hotel 8-gwiazdkowy i all inclusive, wie pan, i wszystko za darmo, i żeby kelner jeszcze, wie pan, martini przynosił, wie pan, i dopiero wtedy jest szczęśliwy.
9: Panie Pawle, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Dziękujemy za pana głos. Pan Paweł z Płocka był z nami. Pieniądze, czas, towarzystwo, infrastruktura. Co wyraźnie zdefiniowany cel. Co twoim zdaniem jest warunkiem udanego urlopu? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia Tok FM. O 21:00 informację przedstawi Sylwia Hraczańska, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.

0: W ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Jak dużo jest w Polsce modeli biznesowych, w których jest zaszyte takie, ja bym to nazwał, dziadostwem.
4: Dzwonimy, halo, halo, Łokik, dzień dobry, tutaj Rafał ma pomysł na monopol.
3: Przyjdzie państwo i będzie chciało to usunąć, to ty wtedy rozkładasz ręce i mówisz, ale to inaczej się nie da.
4: Podcast EKG Plus, rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach w każdy piątek w południe w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, piszcie, pytajcie, chwalcie, bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Sympatycy byłego premiera Mateusza Morawieckiego spotkali się na grillu. Po nielegalnym wtargnięciu do Ceuty Włochy czasowo przywracają kontrolę w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią. Europa Środkowa mierzy się z ekstremalnymi temperaturami. W najbliższych dniach w wielu miejscach termometry pokażą powyżej 40 stopni. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że traci wiarę w Irańczyków biorących udział w rozmowach z USA. Są bardzo nieuczciwi, powiedział prezydent mediom podczas posiedzenia swojego gabinetu w posiadłości Camp David. Trump zapewnił, że Irańczycy zawsze chcą rozmawiać z USA, ale traci do nich zaufanie, ponieważ kłamią i przeinaczają fakty. Na warszawskiej Pradze Mateusz Morawiecki zorganizował grilla dla sympatyków nowo powstałego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Choć były premier deklaruje, że wydarzenie planowane było na długo przed rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, event od rodzinnego grilla dużo bardziej przypominał partyjny wiec. Na miejscu był reporter TOK FM Ben O'Connor.
9: Na wydarzeniu Mateusz Morawiecki kreowany był na lidera jak najbardziej partyjnego. Sam jednak utrzymywał, że spotkanie nie ma związku z rozłamem w PiSie.
10: Tak naprawdę organizujemy to od półtora miesiąca, w związku z tym wydarzeniami ostatnich dni nie ma to nic wspólnego.
9: Krzysztof Szczucki, oficjalnie wciąż poseł PiS, mówił o żalu do dawnych kolegów.
11: Oczywiście, że promujemy Mateusza Morawieckiego, oczywiście, że promujemy osoby związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus po to, żeby zbudować silną centroprawicę. Nie zamierzamy tutaj wdawać się w takie dyskusje krytyczne na temat kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, chociaż można się oczywiście domyślać, że tego krytycyzmu w nas jest niemało.
9: Były premier na październik zapowiedział marsz, który tu, cytat, doprowadzi do zwycięstwa, sugerując tym samym, że na klubie parlamentarnym nie poprzestanie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
8: O czasowym zawieszeniu umowy.

0: bez Schengen w relacjach z Hiszpanią, poinformowała premierka Włoch Giorgia Meloni. Jak wyjaśniła we wpisie na platformie X, by chronić bezpieczeństwo narodowe i zapobiec możliwym reperkusjom napływu tysięcy migrantów z Maroka do eksklawy Ceuta, Włochy przywróciły kontrolę w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią. Meloni wyjaśniła, że zawieszenie obowiązywania zasad Schengen będzie obowiązywać tylko przez niezbędny czas, ze szczególną troską, by ograniczyć wszelki wpływ na letni ruch turystyczny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Hiszpanii poinformowało, że z ponad 50 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, większość wróciła już do Maroka. Prezydent Ceuty, Juan Jesus Vivas, poinformował wcześniej, że do liczącego około 85 tysięcy mieszkańców miasta przedostało się nawet 60 tysięcy osób, a 57 osób zginęło w trakcie przeprawy przez morze. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w piątek przybył do Ceuty, określił sytuację jako naruszenie integralności terytorialnej kraju, a o spowodowanie kryzysu oskarżył mafię zajmujące się handlem ludźmi. Przez Europę Środkową przechodzi kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatura w państwach regionu może przekraczać 41 stopni Celsjusza. Władze wielu krajów wydały ostrzeżenia związane z upałami i z zagrożeniami pożarowymi. Na Węgrzech służba meteorologiczna poinformowała, że fala upałów może potrwać nawet do 9 sierpnia. Meteorolodzy ogłosili, że temperatura w piątek osiągnęła 40 stopni, a zasięg fali upałów będzie się z dnia na dzień powiększał. W ciągu najbliższych kilku dni temperatura może wzrosnąć do 41 stopni. W sąsiedniej Słowacji na terenie całego kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Najwyższy stopień alertu wydano dla południowo-zachodniej części kraju. Władze Słowenii wydały ostrzeżenie o ekstremalnie wysokim ryzyku pożarowym dla zachodniej części kraju. Wprowadziły też zakaz wykonywania czynności mogących wywołać pożar. Fala upałów objęła też całą Chorwację, a szczyt spodziewany jest w weekend. Ostrzeżenia najwyższego stopnia będą obowiązywać na większości terytorium kraju, w tym wzdłuż Wybrzeża Adriatyckiego. Polaków przebywających w Grecji lub udających się do tego kraju Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed pożarami. Tylko z Krety służby musiały ewakuować około 8 tysięcy osób. Na szybkie rozprzestrzenianie się ognia ma wpływ grecka roślinność, mówi Polka mieszkająca na Krecie Magda Tokarska.
1: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
0: Pożary ogarnęły też inne greckie wyspy, m.in. Paros i Lesbos. Ogień może pojawić się też w nowych miejscach, czemu sprzyja silny wiatr i wysoka temperatura. Sytuację pożarową w Grecji i innych krajach można śledzić na bieżąco na stronie odyseusz.gov.pl. Ponad 2000 zawodników zmierzy się z ekstremalnym dystansem i wysokimi temperaturami. W niedzielę Kraków będzie gospodarzem Ironmana, triatlonu, w którym udział wezmą również dzieci. Przy panujących w kraju ekstremalnych temperaturach nasuwa się pytanie o bezpieczeństwo uczestników. Organizatorzy twierdzą jednak, że są gotowi nawet na ekstremalne warunki. Jak mówi Izabela Lisiecka, koordynatorka imprezy, nie ma planów co do zmiany terminu bądź odwołania poszczególnych konkurencji.
2: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników, będzie też więcej wody, będą zraszacze.
3: Jeżeli chodzi o dzieci, no dzieci wiadomo, że są taką grupą bardziej wrażliwą.
2: Dzieciaczki Iron Kids to są biegi, także tutaj się w ogóle nie martwimy. Wody na pewno nam nie zabraknie.
0: Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy imprezy. Do tego, jak podkreślają, każdy zawodnik podpisze deklarację, że startuje na własną odpowiedzialność. A według prognoz niedziela ma być w Krakowie dniem odpoczynku od upałów. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie około 25 stopni. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje Tok FM zapraszam za niecałą godzinę. W sobotę w ciągu dnia na krańcach południowo-wschodnich kraju słoneczniej, tam bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z możliwymi przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od około 20 stopni nad samym morzem, 24 na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 stopni będzie w centrum, a najcieplej do 36 na południowym wschodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Tok FM. I my przez całe pół godziny ponad pytamy Państwa, czy to pieniądze, czas, towarzystwo, infrastruktura, co Państwa zdaniem jest warunkiem udanego urlopu. A przed chwilą Sylwia Chryczańska w informacjach przypomniała, że duża część terenu w Europie Środkowej jest zagrożona pożarami lasów i jeśli chodzi o basen Morza Śródziemnego, to tam również to zagrożenie pożarami jest tak duże, szczerze mówiąc, pominięcie w programie Mikrofon Tok FM kwestii bezpieczeństwa zdumiewa mnie. To znaczy, Oczywiście ono jest gdzieś, pewnie państwo powiedzą zaraz halo, halo, zaszyte. No to czy jak jadę na kemping, to nie wiem, jest ogrodzony, żeby tam... Albo na, jeśli to jest plaża, to czy jest ratownik. Te kwestie pewnie tam są. Ale jednocześnie jak pytamy kogoś, jedziesz na Mazurskie Jeziora, czy na greckie wyspy, to ze względu na to, o czym przed chwilą słyszeliśmy w informacjach Radio Tok FM, że albo Hiszpania, no to ktoś może powiedzieć... Z punktu widzenia bezpieczeństwa zostaje w kraju. Czy państwo też mają takie myśli czasami, że to nie jest taka prosta odpowiedź, co to ma być ten udany urlop, że różne rzeczy na niego składają, różne do niego pasują, różne nie pasują. 22 44 044 22 44 044. Ja tego nie powiedziałem, ale proszę się nie wstydzić, jak ktoś po prostu zadzwoni i teraz powie chwila tutaj. Jeden z tych czynników nie został w ogóle przywołany. Cena. To ja na przykład to w pełni będę rozumiał. Znaczy, wydaje mi się, że wręcz bardzo etycznie jest rozmawiać o tym, ile kosztuje czas wolny, jeśli chcemy go spędzić w taki, a nie inny sposób. Tam się oczywiście zaczyna trochę inna opowieść, nie do końca miła. Ci, którzy pracują w turystyce, no to według niektórych badań do 60% z nich no to mają umowy cywilnoprawne. Więc ci, którzy dowożą jedzenie, no to często na platformach internetowych są zatrudniani. Więc paradoksalnie ci, którzy pomagają nam, żebyśmy wypoczęli, ci, którzy są obok, oni mówią, a ja nie mogę wziąć urlopu. Tak to wszystko wygląda. Więc nie wiem, jak państwo to widzą. 22, 4, 4, 0, 44. Pieniądze, czas, towarzystwo, infrastruktura, no właśnie wspomniane, zgubione, bezpieczeństwo. Co twoim zdaniem jest warunkiem udanego urlopu? Pod numer 22, 4, 4, 0, 44. Pani Małgorzata z Krakowa zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Małgorzato.
6: Dobry wieczór, witam pana serdecznie i wszystkich słuchaczy. Ja odwrotnie, jak mój przedmówca wcześniejszy, spędzałam wakacje z dziećmi, z mężem, z całą rodziną, a piątka nas była. Wyjeżdżaliśmy na zorganizowane wakacje przez lata i raczej to były takie rodzinne w czasy w swoim gronie. Tam często się poznawało jakichś ludzi i było przyjemnie. Natomiast to było tak solo. Natomiast po latach, jak dzieci już wyfrunęły z gniazda i teraz sobie organizujemy sami czas, to najczęściej z grupą znajomych. Aha. I tak się to zdarza, że potrafi nas 24 osoby lecieć na przykład na Wyspy Zielonego Przylądka.
5: Ale pani Małgorzata, że państwo czarterują samolot cały?
6: Tak? No już niedługo tak będzie, ale na razie jeszcze nie. Organizujemy sobie loty indywidualnie. Mamy taką koleżankę, organizatorkę, która przez pół roku zbiera od nas informacje, zbiera pieniądze na to. I w efekcie końcowym to ten wyjazd nie dość, że jest świetny, bo to też jest najważniejsze, żeby ludzie byli. Tacy, którzy po pierwsze wiedzą, po co jadą, że to trochę takie zmiany, bo my zazwyczaj jedziemy tak aktywnie, nie leżymy na plaży, tylko zwiedzamy. I my tak sobie nie przeszkadzamy. Jak ktoś chce dzisiaj nie jechać gdzieś albo nie iść, to też sobie może swój czas dać.
5: Ale jak to jest? Mi bardzo ciekawi mnie pewnie słuchacze i słuchaczki również. To, o czym pani mówi, ten początek procesu. No, czy to jest głosowanie? Jak się wybiera, że w tym roku jedziemy na Wyspę Zielonego Przylądka?
6: W zeszłym roku byliśmy w Maroku na przykład. No to co robimy w przyszłym roku? No to wymyśla ktoś, podaje propozycje. No i sprawdzamy przeloty. Mhm. Jak mówię, jest jedna osoba, która lubi i organizuje. To jest świetne, że czasem mi schodzi z głowy wszystko, tylko wysyłam pieniądze. No tak. To jest taki komfort.
5: Ale zaraz, pani Małgorzato, bo to pewnie słuchacze zazdrośnią swoje. Ta osoba, o której pani mówiła, rozumiem, że ona uwielbia takie historie, zaplanować, znaleźć przejazdy.
6: Myślę, że tak. No właśnie. Tak. Ale jakby istotne jest to, że my wszyscy się do tego dostosowujemy. Jedni się znają z tego towarzystwa bardzo długo, ja z nimi trochę krócej, ale jest to tak niesamowita grupa, że ludzie nie wytyskują, że hotel może nie taki. A ta osoba, jak w ogóle rezerwuje to hotele, to nie tak, że się tym zajmuje, to jeszcze. wysyła nam, a ten wam pasuje, a ten wam nie pasuje. I ten proces trwa pół roku. I oczywiście, że trzeba się jakby zdecydować wcześniej. Niemniej jednak problem u przedsiębiorców, jaki był, bo ja z doświadczenia wiem, zawsze podjęcie decyzji. Bo co ja będę robić, nie wiem, tam na początku czerwca albo w maju. To jest niemożliwe. Ten strach przed tym, że zapłacę i nie pojadę. Co? Może się tak zdarzyć, bo i mi się tak przydarzyło, ale zazwyczaj się jedzie i nie ma z tym problemu. Więc jakby mamy w sobie jakiś taki wewnętrzny opór, że nie mogę nic zaplanować. Czyli to, co pani też powiedziała, przedmówczyni, że mamy jakiś problem z głową, z pomysłem na to, że ten urlop jakiś trzeba mieć.
5: Ale albo pani może to, albo inaczej. Albo taki urlop trzeba umieć spędzić w ten sposób, żeby nie myśleć o pracy. W sensie, jak ktoś tego nie trenował całe życie, to skąd ma wiedzieć, jak to zrobić? Może to jest taka sama czynność, jak, nie wiem, koncentracja.
6: Nie wiem, bo ja widzę, że przez lata mi się to zmieniło, prawda? I teraz na przykład jak ja mam kolejną grupę taką rowerową, gdzie jedzie 14 osób na rowery w
5: pani
6: lecie, na dwa tygodnie.
5: Pani Małgorzata, czy pani w ogóle w domu spędza jakiś czas, czy pani jest a to na wycieczce, na wyspach,
6: ja
5: a to na rowerach?
6: Albo w pracy, albo w pracy, albo
5: to. Niesamowite. Proszę mi powiedzieć, bo jest taki stereotyp, że ten rodzaj aktywności to głównie kobiety. A w tej grupie są głównie kobiety, czy też są mężczyźni?
6: Są i mężczyźni, i kobiety. Aha. To są zależy. Jak chcemy kobiety, wyjazd to jest kobiety, to też tak jest. Natomiast jeżeli jest tylko taki mieszany, to jedziemy wszyscy. I my mieszkamy, proszę sobie wyobrazić, że my w Europie szukamy, bo jedziemy z rowerami, samochodami, szukamy takiego domku, w którym żyjemy jak w komunie. To jest
5: dopiero... Z wszystkimi tego konsekwencjami?
6: Tak, i naprawdę nigdy nic się nie wydarzyło. I to są naprawdę wspaniale spędzone dni, czas. Zwiedziliśmy Danię, Niemcy, Holandię, więc na tych rowerach... Na tych rowerach
5: niesamowite, pani Małgorzato. Naprawdę, jak słucham pani, to jakbym czytał kapitalny podręcznik, jak spędzić jak najwięcej czasu w różnych ciekawych miejscach w Europie z przyjaciółmi. Bardzo dziękuję, że pani za nas zadzwoniła. Pani Małgorzato z Krakowa, do usłyszenia. Pod numer 22 44 044. Pani Elżbieta z Kielc. Dobry wieczór, pani Elżbieto.
7: Dobry wieczór.
5: Słuchamy.
7: Taki miły temat wakacyjny skłonił mnie do zadzwonienia do państwa. Jestem emerytowaną nauczycielką i moje wakacje zawsze trwały dosyć długo, czyli prawie 6 tygodni. I oczywiście organizowaliśmy je z mężem sami. Ponieważ miałam taki epizod, dziwny epizod z podróży poślubnej, jako młode małżeństwo pojechaliśmy na wczasy z funduszów czasów pracowniczych. Na miejscu okazało się, że mamy pokój 4-osobowy z drugim małżeństwem, no też takim młodym na szczęście.
5: Którego państwo trochę... nie znają, jak rozumiem.
7: Nie znaliśmy, było trochę straszno, było trochę śmiesznie, ale od tamtej pory stwierdziliśmy, że wakacje z funduszów czasów i organizowane to nie dla nas.
5: Ale zupełnie szczerze zapytam. Pani Elżbieto, to nie było ciekawe doświadczenie poznania kogoś? Czy państwo chcieli tak bardzo intymnie spędzić ten czas, że potrzebowali pokoju tylko dla siebie?
7: No wie pan co, to była podróż poślubna, byliśmy miesiąc po ślubie i marzyliśmy o tym, żeby spędzić w górach, w pięknym miejscu. No niestety, tak się złożyło, fundusz tak nam zafundował. I od tamtej pory zawsze organizowaliśmy wakacje sami. Mąż kupił przyczepę, właściwie na kredyt nawet, spłacaliśmy pożyczkę, taką małą, niewiadowską i z nią i z naszymi dziećmi później objechaliśmy prawie całą Polskę. Od całe wybrzeże, od Helu aż po Świnoujście, wszystkie kempingi. No było fantastycznie, w górach, na Mazurach. A kiedy dzieci dorosły, stwierdziliśmy, że czas wyruszyć w świat. I tą naszą małą przyczepą zwiedziliśmy całą Europę. Oczywiście przygotowywania trwały długo, bo wtedy to były takie czasy jeszcze, zanim weszliśmy do Unii, więc proszę sobie wyobrazić, koszty były duże. Ale wszystko przygotowywałam wcześniej w domu. Wszystkie jakieś wykowane mięsa, kasze, ryże, mleka, wszystko zabieraliśmy ze sobą. No śmiesznie to było, ale dzięki temu mogliśmy spędzać przynajmniej miesiąc czasu w podróży.
5: Fascynujące.
7: I Chorwacja, i później była Francja, później były Włochy, potem jeszcze byliśmy w Hiszpanii z dziećmi. Zaraziliśmy nasze córki do takiego samego życia i one też z tego korzystają w tej chwili. Wakacje to jest czas, kiedy trzeba wyjechać, ruszyć się trochę w świat, poznać innych ludzi, inne miejsca.
5: Ale właśnie, pani Elżbieto, czy dla pani to jest ważne, że to ma być w dobrym tego słowa znaczeniu egzotyczne? To znaczy nie mówią w naszym języku, nie wygląda to tak jak u nas, że to właśnie powinno być zupełnie inne miejsce? To jest istotne dla pani podczas wakacji?
7: To znaczy, ja chętnie zmieniam miejsce pobytu, bo jestem ciekawa świata, ludzi, tego co widzę, co zobaczę, to wszystko potem zostaje i właśnie dzięki dzisiejszej audycji tak sobie właśnie wspominam, bo piekę bułeczki z jagodami dla moich wnuków i pilnuję, żeby się nie spaliły.
5: Pani Elżbieto, dziękujemy, że pani znalazła chwilę, żeby zadzwonić do nas. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy również wnuki. Pani Elżbieta z Kielc była z nami. Bułeczki pieką się w tle. Pan Robert z Irlandii. Dobry wieczór, panie Robercie.
8: No, witam pana serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
5: Słuchamy pana.
8: Mam nadzieję, że mnie słychać.
5: Tak.
8: Ja troszeczkę słucham państwa audycji i najbardziej się dziwię, że ten wyjazd ma być jakiś taki strasznie szczególny i raz w roku. My z żoną generalnie preferujemy wyjeżdżać na krótsze wyjazdy, ale częściej. Mhm. Wydaje mi się, że to jest pewien taki model na sukces.
5: Dobrze, ale dlaczego państwo tak robią? Dlatego, że łatwiej państwu z jakichś przyczyn zawodowych podzielić to na, nie wiem, 3 tygodnie, czy nie wiem, państwo wolą styczeń, wiosnę, nie wiem, o co chodzi?
8: Właściwie i jedno, i drugie. Jeżeli chodzi o przyczyny zawodowe, to też jest prowadzona działalność i też na tych wyjazdach mamy zawsze tam jakiś czas poświęcony tej działalności, bo tak jak moi przedmówcy, nie mamy możliwości z niej zrezygnowania i tak naprawdę jest to dla nas taką rutyną, że nam to w niczym nie przeszkadza. Mhm. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, że właśnie unikamy tłumów, unikamy szczytu sezonu. Zdecydowanie wolimy wiosnę, wolimy jesień, wolimy zimę.
5: A w tym roku gdzie państwo planowali, byli i planują być? Jak to wygląda w tym roku?
8: No ten rok jest jakoś taki wyjątkowo bogaty, bo i byliśmy w Nowej Zelandii, i właściwie niechcący zahaczyliśmy Chiny, ale też byliśmy w Hiszpanii, 2 razy w Polsce i to też wyjątkowo, nie jakoś tam służbowo, tylko wakacyjnie. A jeszcze na pewno się trafi właściwie następna Hiszpania za miesiąc i za 2 miesiące Bułgaria. Też bardzo polecam, byliśmy w zeszłym roku. Bardzo sympatyczne miejsce.
5: Bardzo dziękujemy panie Robercie za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Robert z Irlandii był z nami. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy podzielili się swoimi pomysłami, jak można odpowiedzieć na pytanie, co jest warunkiem do danego urlopu. Co jest składową tej odpowiedzi? Czy to rzeczywiście są pieniądze, czas, towarzystwo, ludzie, planowanie? Tak? Egzotykę. Bardzo dziękujemy wszystkim w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program. Andrzeja Brzeńskiego i Karoliny Kubickiej, którzy go realizowali, a za 20 minut książka na głos. Książkę Beaty i Eugeniusza Gębskich. Ostatni krzyk mody czyta dla państwa Wojciech Rządkowicz. O 22 zaś informacje, na które zaprasza Sylwia Chreczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
9: Dobry wieczór, jak w każdy piątek przed weekendem podsumowujemy tydzień. W Polsce dominowały 2 tematy. To rosyjska rakieta, która spadła na nasze terytorium i kolejna burza polityczna w tym kontekście. No a drugi temat to oczywiście rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. No a na świecie właściwie niektóre tematy niezmienne od dawna, wojna rosyjsko-ukraińska, wojna amerykańsko-irańska, ale doszły ciekawe informacje dotyczące tego, co się może będzie działo w najbliższym czasie, oby pozytywnego, w Strefie Gazy. No i niepokojące wieści z południa Hiszpanii, północy Afryki, gdzie do hiszpańskich enklaw dostała się w bardzo krótkim czasie wielotysięczna grupa nielegalnych migrantów. Wrażliwy, gorący temat. To wszystko w dzisiejszej audycji po informacjach o 22.
5: A zapraszam Maciej Zakrocki. Z kolei jutro rano, kiedy Państwo włączą Radio Tok FM, po 7 zapraszam na poranek, który prowadzić będzie Aleksandra Karasińska. Po 7.20 naszym gościem będzie dr Dawid Golik, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, oddział IPN w Krakowie, no bo jutro rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O 7.40 dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. A po 8.00 Paweł Florek, współautor poradnika bezpieczeństwa z ramienia MSWiA, starszy strażak OSP Józefów. Jak zachować się, gdy słyszymy alarm? No i mam nadzieję, że parę tych pytań, które dzisiaj mieliśmy a propos poradnika bezpieczeństwa, jutro odpowiedzi usłyszymmy. Na przykład dostajemy taki alert RCB, wchodzimy na stronę, a tam jest napisane, że nie można sobie ściągnąć tego poradnika. Część osób widziała taki komunikat. Część publicystyczna. Joanna Solska z tygodnika Polityka, Dariusz Świklak z Newsweeka i polityczne podsumowanie tygodnia. To po godzinie 8.20. Do usłyszenia do soboty, do godziny 23.00, kiedy to kolejny odcinek programu Los Palandrów, czyli Polski Punkt Widzenia, będzie emitowany na naszej antenie, mówi Paweł Sulik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama.
0: Wydawnictwo Agora zaprasza. Beata i Eugeniusz Dębscy. Ostatni krzyk mody.

Źródło Faust. Przyjął Rybicki. Dnia 22 lipca odbył się we Wrocławiu koncert składający się z kilku elementów. Gwiazdą koncertu był włoski piosenkarz Marino Marini, znany z tego, że wcześniej w Warszawie prezentował nowy estradowy taniec nazwany Twist. Chodzi o skręcanie bioder w rytm szybkiej muzyki. Taniec ten nie jest pewien, czy wymyślony przez Marino Mariniego zrobił karierę na całym świecie i dziś uprawia go ogromna liczba ludzi, a muzyka twistowa jest uprawiana przez wszystkich artystów estradowych, nawet przez zespół The Beatles. Poza nim występowali polscy piosenkarki i piosenkarze. Lista uczestników poniżej. Koncert Marino Mariniego odbywał się w finale trzygodzinnej imprezy. Odbył się najpierw koncert polskich artystów, następnie pokaz mody zatytułowany Moda i Uroda, w którym prezentowane były kolekcje mody damskiej polskiej firmy Moda Polski. Lista modelek poniżej. Całość prowadzona była przez aktora i prezentera Tomasza Bradera, który często pozwala sobie na niewybredne żarty ze Związku Radzieckiego i ludzi radzieckich. Tym razem rozpoczął koncert od słów Ladies and Gentlemen, Madame et Messieurs, pisownia ze słuchu, nie znam tych języków, są to standardowe odpowiedniki panie i panowie po angielsku i francusku. Tym razem pan Brader zakończył niby po rosyjsku gaspada i gaspadynie, przy tym ostatnie słowo podzielił tak, że zaakcentowało się dynie, co miało być aluzją do Rosjanek, jakoby zawsze grubych i nieapetycznych. Dowcip antyrosyjski Tomasza Bradera wzbudził śmiechy w mniej wyrobionej części widowni, co jemu sprawiło widoczną przyjemność. Po koncercie odbyło się nieformalne spotkanie większości uczestników koncertu, na którym pan Brader z widoczną satysfakcją przyjmował gratulacje od sporej części uczestników koncertu i tej zabawy, bo brali w niej udział również uczestnicy obsługi technicznej, dźwiękowcy, obsługa Jupiterów, krawcowe, nie wszystkich znam. Lista tych znanych mi poniżej. Na tym zakulisianku nie odbyły się jakieś znaczące incydenty antypaństwowe czy antyustrojowe. Poza dowcipami i naigrawaniami Tomasza Bradera nikt nie serwował nawet dowcipów o milicjantach czy partyjnych oficjałach, co się często zdarza w innych okolicznościach. Oczywiście często i gęsto uczestnicy opowiadali o świetnych wyprawach na zachód, o życiu tych ludzi, którzy wszyscy mają samochody i mieszkania, odwiedzają koncerty, o których nam się Polakom nie śni, ale to nagminne i tym razem nie przekroczyło znacząco normy. Inicjatorem składki był Lucjan Frydrych, wódkę klubową załatwił Stanisław Gryta. Mam przeczucie, że przewidując, jak się skończy taki koncert, przywiózł ją z Warszawy w samochodzie obsługi sceny. Często tak robi, bo myślę, że dobrze na tym zarabia. Poza tym, że jest za to lubiany, za inne rzeczy też. Jest uczynny i sympatyczny, ale nikomu się nie chce po koncercie biegać w nocy po melinach. Dlatego Stanisław Gryta wozi ją najczęściej, przewidując potrzebę. O ile oczywiście jest możliwość, ale zawsze jest. Tomasz odłożył kartkę, na boki się zamyślił. Postawa podła, donos, kapuś, tak. No pewnie, można się wycierać sloganami. Nie skrzywdziłam, nie chciałam, nie mogłam odmówić, pilnowałam się, żeby nic ważnego nie sprzedać, nie zaszkodzić, żeby nie zabolało, ale podpisując kwity z SB należało też wiedzieć, że wszystko może być wykorzystane w zaskakujący i haniebny sposób, że może być przeinaczone, sfałszowane, dopisane. Wymuszenie. O, i szantaż. Ulubione metody SB. Nie do obrony. Podpis Fausta był podpisem na cyrografię. Oddawał człowieka w ręce wampirów, z których tylko część pracowała dla dobra kraju i narodu. Większość pracowała dla siebie, swoich dóbr, wczasów i pralek, swoich często wypaczonych charakterów i władzy. Nie można się bronić, że się donosiło tylko trochę i szkodziło niewiele. Nie da się być odrobinę w ciąży. Faust. Dancer Faust. U
Uśmiechnął się z goryczą. Nagle przypomniał sobie rok temu przeczytany artykuł o blokadzie Leningradu, o milionie zmarłych z chłodu i głodu i zestawione z tym fragmenty dzienników czekistów, partyjnych działaczy i notabli. Rano kakao z mlekiem, konserwa wieprzowa, przed obiadem bolał mnie brzuch. Kolacja z chleba z masłem i kiełbasą, nie najlepszego gatunku, i tak dalej. Esbecja lat 60. też narzekała pewnie na marną serwolatkę i długie oczekiwanie na pralkę automatyczną. Wysączył ostatnie krople kawy, odstawił kubek. Wtedy odezwał się Samsung. Delikatny tryl, nasilający się, głośniejący. SMS, nieznany numer. Tomek wykonał odpowiednie ślizgi czubkiem kciuka. Winkler, sprawa Antoniny G. wykracza poza twoje możliwości. Dobrze by było, żebyś się po prostu odmeldował, ale pewnie to cię nie przekona. Zatem bądź w Etno Cafe Okrąglak o 12. Oczywiście sprawdzę, czy jesteś sam i tak dalej. I tak dalej? Co znaczy? Zastrzelę, jak nie będziesz sam. Za 23:12. Wyprysnął z fotela i pognał do kuchni. Iwcia, jadę do miasta. Podał jej telefon z SMS-em. Szybko odpiął szelki i przekazał broń. Schowaj gdzieś, ale nie za głęboko. Zostajecie tu same. Wskoczył w Clio i pognał do centrum.

0: Objechał okrąglak, nawet nie dlatego, że chciał obejrzeć okolice, bo przy tym ruchu i tak nie dało się prowadzić obserwacji poza obserwacją jezdni. Po prostu nie było miejsc do parkowania. Ale przy drugiej rundzie znalazła się urocza brunetka, która wyprowadziła statecznie swoje Volvo ze szpaleru i cudownie zwolniła miejsce dla brudnego, grafitowego Clio. We wnętrzu kawiarni było niemal pusto. Jakiś japster ze słuchawkami na uszach grzebał w internetach. Reszta miejsc wolna. Winkler wybrał stolik blisko ekspresu, zakładając, że potężna maszyna musi huczeć, buczeć, syczeć, więc będzie jako tako zagłuszać konfidencjonalną, jak się spodziewał, rozmowę. Zamówił doppio i wyszedł na zewnątrz z papierosem w palcach. Zapalił i odsunął się z głównego traktu, spokojnie przyglądając się przechodniom. Nie krył się z obserwacją, zakładając, że zachowałby się głupio, gdyby wsadził głowę w krzaki i nie przyglądał się nikomu i niczemu. Ktoś, kto go tu ściągnął, raczej wiedział, jak wygląda. Nie było co się kryć. A jeśli nadawca wiadomości wyciągnął go, zamierzając wykorzystać moment i spenetrować willę Giambattisty, to mocno się zawiedzie, bo Iwa miała pozwolenie na broń i często wygrywała ich własne prywatne duety strzelnicze. Zobaczył przez szybę, że barista pokazuje mu filiżankę. Zgasił więc papierosa i wrócił do lokalu. Była 11:59. O 12:00 otworzyły się drzwi i wszedł barczysty, średniego wzrostu, na oko 70-latek, w chinosach, z zaprasowanymi, a może zamaglowanymi na przeraźliwie ostro kantami, w koszulce o 2 tony ciemniejszej, z piterkiem w ręku. Szpakowate włosy, niedawno przystrzyżone w uniwersalny old model, okulary w grubej, ciemnej, plastikowej oprawie. Nie zwracając uwagi na nikogo, podszedł do kontuaru i poprosił o dużą czarną, a potem zbliżył się do stolika Winklera. Dzień dobry, powiedział. Nie podawał ręki, może obawiając się afrontu, a może nie lubił wymian bakterii, wirusów, glonów czy grzybów, wszystkiego tego, co na dłoniach może się wylegiwać i wypasać. Pochwalam brak wiary. Tomasza zirytował manieryczny luz rozmówcy. Nie przyjechałem tu po pochwały nieznanego mi człowieka. Streszczajmy się, bo mam co robić i za to mi płacą. Mężczyzna pokiwał głową, jakby do swoich myśli, nie patrząc na Winklera. Poczekał, aż barista poda mu jego kawę. Pani Antonina miała w swoim życiu incydent, który obecnie większość Polaków uważa za haniebny. Ale z praktyki wiem, że tak naprawdę odmawiało nam współpracy kilka procent zaledwie. Mówił teraz cicho, niemal nie poruszając wargami. Wada wymowy czy metoda czekisty? Pomyślał Winkler. Pan się może nazywa Rybicki? Winkler nie ściszał głosu. Nie mówił też przesadnie głośno, tak w sam raz, bez obaw, bez skradania się. Mężczyzna rozciągnął te swoje mało ruchliwe wargi w wątłym uśmiechu, a nawet cicho prychnął. No skąd? Rybicki miał wtedy 40 lat i już dawno powinien być na emeryturze. Albo co pewniejsze na cmentarzu Grabiszyńskim. Pudło. Zaraz będzie mój strzał, panie Winkler, ale przedtem przyłożył brzeg filiżanki do ust, jednak nie jak normalny człowiek, który układa sobie brzeg naczynia na dolnej wardze i wlewa ciecz do ust. Nie. On włożył dolną wargę do filiżanki i przelał trochę kawy z naczynia do jamy ustnej. Może, żeby nie dotykać zewnętrznej ścianki filiżanki. Powinien pan, panie Tomku, odpuścić, zrezygnować ze zlecenia pani Giambattisty, bo to nikomu nie przyniesie niczego dobrego. Dobre to przynosi Mikołaj albo Dziadek Mróz. Zależy, w co pan wierzy, panie. No właśnie, jak mam się do pana zwracać? Jak? Zwyczajnie, Nowak. Pośmiał się chwilę z zamkniętymi ustami. Dlaczego uważał to za dobry dowcip? Bo serwował to 1000 razy? No to panie Nowak, czy Antonina była TW? Zapytany włożył znowu wargę do filiżanki i siorbnął. Nie przyniesie ta wiedza niko... Już pan to mówił. Wiem, ale to pan nie reaguje na moje słowa, więc powtarzam. Pogrzebano wszystko pod kurzem epok minionych, niech leży, nie trzeba wzbijać tumanów pyłu i pajęczyn. Wciągać w to ukochanej, kruchej babci. Nowak, weź nie pieprz, co? W dupie mam twoje rady, poglądy na historię i współczesność. Masz coś do powiedzenia, to mów, operetkowy ubeku. A jak nie, to się zwijam i do niezobaczenia. Wstał i zrobił dwa kroki. Położył na kontuarze 50 złotych i ruszył do drzwi.
1: Papierosy!
0: Zawołał Nowak. Tomasz zatrzymał się i obejrzał. W szczupłych palcach Nowaka wysuwała się w jego stronę paczka kameli. Winkler zatrzymał się, cofnął o krok, wyszarpnął fajki i wyszedł z lokalu. Na zewnątrz włożył paczkę, usiłował włożyć paczkę. Co jest? Ruszył wolno do samochodu, sprawdzając jeszcze raz, czy się nie myli, ale nie. Przypomniał sobie, że na jego kamelach było coś o raku płuca. Na paczce, którą podał mu Nowak, była informacja o zagrożeniu bezpłodnością. Zatrzymał się, oparł stopę na murku, szybko poprawił wiązanie buta, strzepnął nogawkę spodni i rozejrzał się. Zobaczył wychodzącego z Etno Cafe Nowaka, który przystanął, pokręcił głową tak, by wszyscy zobaczyli, że lustruje otoczenie, i ruszył w przeciwnym niż Winkler kierunku. Obchodzili rotundę i skwer, jakby zamierzali się spotkać po drugiej stronie kępy krzewów. Winkler szybko dopadł Clio, wsiadł, ale nie odpalał silnika. Tylko wciąż nerwowo się rozglądał. Po chwili za jego tyłem przemknęła czerwona Fabia z Nowakiem za kierownicą. Włączył silnik, ale zanim zdążył wysunąć się bezpiecznie z parkingu, minęła go inna Skoda Superb, granatowa, z dwoma mężczyznami w środku. Wyskoczył z parkingowego prostokąta, wykręcił, ruszył za Nowakiem, skręcił w prawo, Skoda też, przed nim bez łaski, taki nakaz. Nowak jechał najpierw prosto, ale zaraz skręcił w lewo, w Kościuszki. Superb trochę się zagapił, jednak zdążył. Winkler musiał przepuścić tramwaj, pisnął oponami w pościgu, dogonił Fabię już za placem muzealnym przy wjeździe w Piłsudskiego. Superb nadal powtarzała ruchy Nowaka. Winklera olśniło. Wyszarpnął z kieszeni papierosy, cisnął obie paczki na siedzenie obok, skorzystał z oczekiwania na lukę, żeby pogmerać w paczce Nowaka. Żółty papierek, kawałek jakiejś ulotki. Z jednej strony druk i fragment zdjęcia, z drugiej pilnuj mnie i tych dwóch szkopów za mną. Wyciągaj wnioski.

włączyli się do ruchu Fabia, Superb i Clio. Trzymając się za granatową skodą, gotów do wpuszczenia kogoś przed siebie, pomyślał, że to klasyka czarnego i każdego innego kryminału. Śledzenie, manewry, oszukiwanie. Był spokojny. Skoro Nowak wiedział, że ktoś za nim chodzi i jeździ, a wiedział, bo przecież to napisał na podsumiętej Winklerowi kartce, to na pewno lusterku poświęca tyle samo czasu, co jezdni przed sobą. I jeśli zobaczy, że Winkler się zgubił, zwolni i poczeka. No, w najgorszym razie zadzwoni, ma przecież numer. Przedarli się przez gęsty, ślimaczy odcinek Piłsudskiego między placem Orląt i Podwalem. Skręcili w Braniborską, by po chwili wyjechać na Legnicką i nieco przyspieszając, pomknąć w stronę Popołu.

Mknął za nimi i trzymając dystans jednego, dwóch, czasem trzech samochodów, dojechał do parkingu przed Wydziałem Uniwersytetu, chyba astronomicznym. Tu kierowca i pasażer wysiedli, trzasnęli drzwiami i ruszyli przed siebie, nie zamykając wozu pilotem ani kluczykiem. Tomasz odczekał, aż weszli głęboko w Cybulskiego. Podszedł do Skody i zajrzał przez okno do wnętrza. Stacyjka była rozbebeszona, skręcone kable zwisały pod kierownicą. Zrozumiał, że wóz był skradziony przed godziną, służył jednorazowej wyprawie tropami Nowaka, ale ten ich najwyraźniej wykiwał. To nie był wyczyn jakiś zdumiewający, jednak skąd Nowak wiedział, że jest śledzony? A wiedział, musiał więc chyba wiedzieć też, kto go śledzi i dlaczego.

Wojciech Żołądkowicz przeczytał ostatni fragment książki Beaty i Eugeniusza Dębskich. Ostatni krzyk mody. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wybuch powstania nie był impulsywnym romantyzmem, a wyrazem pragnienia wolności, mówił w przededniu rocznicy wybuchu powstania warszawskiego prezydent. Data została już oficjalnie ogłoszona. W Krakowie startuje kampania przed jesiennymi wyborami na prezydenta miasta. Polscy siatkarze o krok od finału Ligi Narodów. W sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Na stołecznym Placu Krasińskich oddano cześć poległym i pomordowanym uczestnikom zrywu niepodległościowego w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Po mszy w intencji ojczyzny, powstańców warszawskich i mieszkańców stolicy, przy pomniku Powstania Warszawskiego odbył się apel pamięci z udziałem władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli rządu oraz członków organizacji kombatanckich i harcerzy. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wybuch Powstania Warszawskiego nie był impulsywnym romantyzmem ani emocją. Przyznał, że dramat konieczności wygląda jak tragedia antyczna, w której nie można było dokonać jednego dobrego wyboru. Nawrocki określił powstańców mianem bohaterów i zaznaczył, że byli gotowi oddać swoje życie za godność, człowieczeństwo, za suwerenność i niepodległość Polski. A jak co roku, 1 sierpnia o 17 Warszawa zatrzyma się na minutę. Tradycyjnie w ten sposób mieszkańcy uczczą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zawyją syreny, nie alarmowe, a upamiętniające powstanki i powstańców. Godzinę W można m.in. spędzić z powstańcami w Muzeum Powstania Warszawskiego, do czego zachęca dyrektor placówki Jan Ołdakowski.
5: Zauważyliśmy, że ludzie szukają takich miejsc 1 sierpnia, gdzie mogą spędzić godzinę W. Zaczynamy proponować spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby tu przyjść i od godziny już 15 czekać na ten moment, którym zawyją syreny, ale spędzić ten czas z powstańcami warszawskimi. Dopóki są z nami, dopóki im zdrowie pozwala, to są naprawdę wyjątkowi ludzie.
4: To okazja, by poznać historię z perspektywy tych, którzy ją współtworzyli i lepiej zrozumieć znaczenie zrywu dla kolejnych pokoleń. Tego się nie da zapomnieć, mówią Leszek Żukowski, Zbigniew Dab, Janina Jankowska i Halina Bieżan-Glonek.
6: Rocznicę przeżywamy bez względu na to, ile lat już minęło, bo te fakty jednak pozostają w pamięci. Tego się nie zapomina.
7: Nie szło już wytrzymać tej niemieckiej okupacji, więc po prostu trzeba było chwycić za broń.
8: Tak. Ja nieraz opowiadam ze szczegółami. To ludzie mówią, że to jest nie do uwierzenia.
9: Chłopak 15-letni już jest żołnierzem. To było coś nadzwyczajnego. To tak pobudzało katedry młodych.

0: Kuzi, jak ja w tym czasie
1: prezes wojną nawołuje, proszę, przekonuje, że wojna nic dobrego nie daje nikomu.
2: Główne uroczystości rocznicowe rozpoczną się o 17:00 przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wydarzenia upamiętniające powstanie warszawskie odbędą się nie tylko w Warszawie, ale również w innych polskich miastach, m.in. w Gdańsku, Krakowie czy Poznaniu. To już pewne. Premier ogłosił, że przedterminowe wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. To nie przypadek, a polityczna kalkulacja, ocenia politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Marek Bankowicz. Donald Tusk nie wykorzystał całego czasu, jaki dawały przepisy, bo obecna sytuacja polityczna sprzyja rządzącym. Mówi TOK FM profesor Bankowicz i dodaje, że krótka kampania nie daje opozycji czasu na złapanie oddechu.
3: Premier miał możliwości manewru daleko idące i te wybory mogły się odbyć pod koniec października. Ale właśnie doszedł do wniosku, że nie. Jest bardzo poważny rozłam w PiS-ie. Sytuacja jest korzystna dla ugrupowania rządzącego.
2: To oznacza jedno. Kandydaci nie mają ani dnia do stracenia. Wakacje zejdą na dalszy plan i to najbliższe tygodnie zdecydują o tym, kto od jesieni będzie rządził Krakowem. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej po wielomiesięcznych pracach pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o asystencji osobistej. Teraz trafi on do drugiego czytania, czyli prawdopodobnie po wakacjach zostanie uchwalony. Mówi wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Katarzyna Nowakowska.
4: Ustawa przewiduje wsparcie asystenta osobistego do 240 godzin miesięcznie. Obejmie do 100 tysiąca osób z niepełnosprawnościami i aż 500 000 rodzin i ich bliskich.
2: Katarzyna Heba jest adwokatką, osobą niewidomą, która bez wsparcia asystenta nie miałaby szansy żyć tak, jak teraz żyje. Dziś korzysta z asystencji w ramach projektów, czeka jednak na rozwiązania systemowe.
5: Ktoś powie, no dobrze, ale mam mamę, ciocię, kuzynkę, brata, siostrę. Okej, ale to jest rodzina. Moja siostra jest moją siostrą, moja mama jest moją mamą. Gdyby była moją asystentką, to co, przyjeżdżałaby do mnie do Gdańska na obiad i pomagałaby mi w przygotowaniu obiadu jako kto? Jako moja mama czy jako asystentka?
2: Asystent ma wspierać, na przykład w ubieraniu się, robieniu sobie śniadania, pójściu do pracy czy na spacer. Ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami, by mogły wieść niezależne życie. Przed polskimi zawodnikami starcie ze Słowenią o finał siatkarskiej Ligi Narodów. Będzie to 9. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie jest remis 4-4 i mimo, że Polacy bronią tytułu, to na Słoweńców muszą uważać, bo to rywal, który w przeszłości dał się we znaki podopiecznym Nikoli Grzybicza, o czym przypomina nasz przyjmujący Tomasz Fornal.
6: Nie da się tutaj przed meczem ocenić, że na 100% któraś drużyna wygra. Taki jest sport i trzeba się przyszykować na to, że nie zawsze idzie jak spłatka. Także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
2: Początek sobotniego półfinału Polska-Słowenia o 9 rano. W drugim z półfinałów Amerykanie zmierzą się z Japonią. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Najwyższe temperatury w ciągu dnia prognozowane są na południowym wschodzie. Tam do 36 stopni, około 30 będzie w centrum, 24 pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, a najniższa temperatura około 20 stopni, miejscami nad samym morzem. W sobotę w ciągu dnia na krańcach południowo-wschodnich kraju słoneczniej, tam bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, z prognozowanymi przelotnymi opadami deszczu i burzami, którym może towarzyszyć grad.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dobry wieczór. W piątek, 31 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień, wybierając najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Finałowe akordy kończące serial pod tytułem Rozłam w PiS-ie, jakie zostały zagrane w środę na platformie X, brzmiały mniej więcej tak. Zdradzę już. To mocny akord od Tobiasza Bocheńskiego, jednej z najważniejszych postaci twardego skrzydła Prawa i Sprawiedliwości. W nieco łagodniejszej tonacji zagrał w odpowiedzi Marcin Horała, prominentna postać wśród ludzi Morawieckiego. Super Tobiaszku, grupa Muchomorki jest z ciebie dumna. Powiedziałem, że to finałowe akordy serialu, ale na dobrą sprawę trudno o tym przesądzić, bo przecież formalnie władze PiS-u, jeśli chodzi przynajmniej o tą grupę skupioną wokół byłego premiera, no postanowiły nie wyrzucać. A ich sprawę ma badać rzecznik dyscyplinarny profesor Karol Karski. że coś jest na rzeczy, świadczyła uwaga rzecznika Rafała Bochenka, który proszony o komentarz do informacji, że grupa Morawieckiego rejestruje klub parlamentarny, powiedział: jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawa i Sprawiedliwości, złożone przez osoby, które mają tworzyć ten klub, klub pana Mateusza Morawieckiego. No, wiemy, że klub powstał, ale też wiemy, że formalnie pan profesor Karski chyba czeka ciągle tam na tych swoich kolegów, którzy przyjdą i na właściwej formatce, jak to też zostało powiedziane, złożą odpowiednie podpisy i rzeczywiście wtedy ten rozłam chyba formalnie się dokona. No jest w każdym razie to bardzo ciekawe. Na dodatek, no przypominam, jesteśmy na rok przed wyborami, no może rok z kawałkiem. Także mnóstwo się już pojawia analiz, co to wszystko może oznaczać w kontekście tych przyszłorocznych wyborów. I o taką analizę poproszę także naszego pierwszego gościa, którym jest redaktor Jakub Majmurek, dziennikarz, publicysta krytyki politycznej. W drugiej części audycji będzie z nami Marek Ostrowski, znakomity znawca spraw międzynarodowych z tygodnika Polityka. W 2006 roku napisał książkę pod tytułem Co nas obchodzi świat? Z której wynikało, że niestety niewiele. Ale świat poszedł w taką stronę, że nas znowu obchodzi i to bardzo. Za sprawą Putina, Trumpa, wojen, z których ta w Ukrainie co chwilę nam udowadnia, jak bardzo jest też naszą wojną, by wspomnieć wydarzenia na Lubelszczyźnie w nocy ze środy na czwartek. O tym złym świecie porozmawiam z Markiem, z którym przyjaźnię się od dekad w drugiej części audycji, a teraz już czas na część pierwszą. Zapraszam. Jest już z nami pierwszy anonsowany gość, pan Jakub Majmurek, dziennikarz, publicysta, krytyka polityczna. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór państwu.
8: No, zaczniemy oczywiście od rakiety, która nie tylko, że jest tym wydarzeniem ostatnich nawet godzin, można powiedzieć, ale że powodowała ona ponownie spore napięcie polityczne. No i to w sytuacji, kiedy wydawać by się mogło, że te sprawy związane z wojną, z obronnością, no właśnie będą jednak przez klasę całą polityczną traktowane z całą powagą i podobnie, no ale znowuż wykorzystywana jest ta historia do sporu. Pana zdaniem, kto w tym sporze, nie wiem, lepiej wypada, jest bardziej wiarygodny?
9: Znaczy, myślę, że już od jakiegoś czasu mamy jednak tą świadomość, że kwestie bezpieczeństwa są wyjęte spod konsensusu, który w tej kwestii przez długi czas panował, co najmniej od zawetowania przez prezydenta Nawrockiego ustawy o sejf. Widać, że także w kwestiach bezpieczeństwa nie ma już żadnych świętości stojących ponad taką bezpośrednią, codzienną, polityczną nawalanką. No i także ten upadek rakiety rosyjskiej na terytorium Polski nie zadziałał jako czynnik otrzeźwiający polityków i trochę zawieszający, przynajmniej na pewien czas, logikę skrajnej polaryzacji. Tak jeszcze było w zeszłym roku, kiedy do Polski wleciały rosyjskie drony, ale już w tym roku przy okazji tej rakiety tego niemal w ogóle nie było widać. Myślę, że w tym sporze nie wypada źle rząd, nie wypadają źle wszyscy politycy opozycji. Myślę, że na przykład Krzysztof Bosak zgłaszał tutaj pewne sensowne pytania związane na przykład z tym, jak zorganizowany jest system ostrzegania ludności, obrony cywilnej i tak dalej. No ale bez wątpienia bardzo źle wypada tutaj Prawo i Sprawiedliwość, zachowując się w sposób całkowicie uwikłany w logikę politycznej walki, tak jakby partia i czołowi funkcjonariusze, łącznie z liderem, no zupełnie nie doceniali tego, że jest to jednak sytuacja zagrożenia i tego, w jak poważnej sytuacji wszyscy się znajdujemy.
8: No właśnie, ale jak to z tą opozycją, bo no powiem szczerze, że tak podekscytowanego prezesa PSL-u, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, jak dzisiaj podczas informacji w Sejmie, to to dawno nie widziałem, punktował w moim przynajmniej przekonaniu dość celnie opozycję, szczególnie patrząc na byłego ministra obrony narodowej, pana Błaszczaka, na zasadzie, no jak można cokolwiek nam zarzucać, że coś było zrobione źle albo z opóźnieniem, skoro premier, wicepremier, minister spraw wewnętrznych na miejscu zdarzenia znaleźli się niezwykle szybko, no że podając dokładne godziny i minuty tego, co się działo z chwilą, kiedy ten pocisk się zbliżył i przekroczył granicę naszego kraju, no mówi, to wszystko funkcjonowało. Tymczasem pan mówi do byłego ministra Błaszczaka, do tej pory nie pojechał na miejsce, gdzie spadła rakieta pod Bydgoszczą, i czy wysłał pan kwiaty tej pani, co jadąc konno przypadkiem ją znalazła po chyba pół roku od momentu, kiedy wleciała na terytorium naszego kraju. No, wydaje się, że miał mocne argumenty, przynajmniej w tej polemice.
9: No tak, myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz miał dzisiaj po prostu bardzo dobre wystąpienie w Sejmie, bardzo konkretnie też jak gdyby punktujące nie tylko zachowanie opozycji w reakcji na ten incydent z rakietą, ale także w ogóle w ostatnich kilku miesiącach to, w jaki sposób część opozycji, ta najbardziej skrajna, przyjmuje wręcz postawy otwarcie prorosyjskie, to jak ta debata wokół wojny w Ukrainie staje się w Polsce coraz bardziej postawiona na głowie, gdy zarzutem staje się wspieranie wysiłku zbrojnego Ukrainy, przekazanie patriotów dokonane w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, czy gdy rząd PiS, czy gdy politycy PiS no, wręcz chwalą się tym, że wcale nie przekazali Unii tak dużo, a na pewno nie tak dobrego sprzętu wojskowego, jak się wcześniej chwalili, że przekazali. Więc myślę, że to wystąpienie Kosiniaka-Kamysza ono było rzeczywiście dobrze przemyślane, dobrze wygłoszone, i on tam mówił jedną bardzo ważną rzecz, że my w ciągu ostatnich kilku miesięcy no trochę wszyscy wpadliśmy w jakąś taką pułapkę bardzo jałowej, a przy tym bardzo emocjonalnej dyskusji wokół tego, czy Ukraina ma, czy nie ma właściwej polityki historycznej. W kraju pojawiło się coś w rodzaju licytacji na twardość wobec Kijowa, festiwal pretensji do Ukraińców, czasem też przeradzający się w akty przemocy wobec mieszkających tutaj obywateli i obywatelek tego kraju. Tymczasem jak gdyby rzeczywistość jest taka, że sąsiadujemy z krajem, który toczy wojnę obronną. Wojnę obronną, której odpryskami sami możemy dostać. W naszym interesie jest, by nasz sąsiad obronił się przed rosyjską agresją. No i zagrożeniem dla nas jest przede wszystkim rewanżystowska, imperialistyczna, nieszanująca prawa międzynarodowego Rosja Putina. No zresztą nie tylko Putina. Trudno w ciągu ostatnich kilkuset lat wskazać taką Rosję, która byłaby się w stanie pogodzić z aspiracjami narodowymi, cywilizacyjnymi, politycznymi Polski.
8: No właśnie, ale to czy sądzi pan, że to zdarzenie, ono może coś w tej smutnej historii zmienić?
9: Myślę, że nie. Myślę, że to już widać w tej chwili, że to że nic takiego się nie zadziało. Jeżeli po całym dniu wczorajszym, kiedy jak gdyby wszystkie już wątpliwości zostały wyjaśnione, wieczorem na koncie Jarosława Kaczyńskiego na portalu X pojawia się wpis, który kończy konkluzja, że Polska pod tym rządem nie jest bezpieczna, no to pokazuje, że to zupełnie nie otrzeźwia. Przecież taki wpis, no on jak gdyby przyczynia się do wywołania poczucia niebezpieczeństwa. To jest też coś, o co celom rosyjskim chodzi. Oczywiście opozycja ma prawo krytykować rząd, ma prawo pytać, czy wszystko zadziałało dobrze, i z całą pewnością jest wiele uwag do tego, jak różnego rodzaju systemy zadziałały w nocy z środy na czwartek. No niemniej deklaracje, że Polska nie jest bezpieczna, składane przez lidera największej partii opozycyjnej, przynajmniej na razie, przynajmniej ciągle jeszcze największej, no nie są specjalnie odpowiedzialnym zachowaniem.
8: Ale to zadam właściwie to samo pytanie, tylko w kontekście tego wątku wspierania Ukrainy i zmiany może tej właśnie takiej wrogiej retoryki w kontekście tego państwa, prezydenta Zełenskiego, no bo za chwilę zresztą przejdziemy do tej jego krótkiej wizyty w Polsce, no bo dzisiaj w tej dyskusji również pojawiła się zarówno kwestia stanowiska opozycji, że Ukrainie właśnie, no, może nie wszyscy mówią, że nie należy pomagać, ale że trzeba być ostrożnym, że trzeba właściwie warunkować tę pomoc różnego rodzaju zobowiązaniami, chociażby w kontekście polityki historycznej, że może powinniśmy wstrzymywać proces negocjacji akcesyjnych również w tym samym celu, czyli trochę szantażować, że dopóki władze Ukrainy no, nie odwołają tych wszystkich swoich decyzji związanych z upamiętnianiem bohaterów UPA i tak dalej, i tak dalej. Czy teraz jakby ta świadomość, że rzeczywiście oni też bronią naszego terytorium, może być no ważna taka również i żeby to zeszło na ten poziom właśnie tych incydentów w autobusie, na ulicy, żebyśmy...
9: Nie, myślę, że nie. Myślę, że jeśli przyjrzymy się temu, jak w mediach społecznościowych kształtowały się sentymenty wokół tego ataku, no to widać też w nich wiele głosów, czy to nie była ukraińska prowokacja, czy by nas zmusić do pomocy większej Ukrainie. Więc też tutaj w tej chwili te emocje społeczne są bardzo silne antyukraińskie w Polsce rozbudzone. Może nie bardzo silnie, ale jak gdyby jest pewna istotna mniejszość, która odczuwa te antyukraińskie emocje. I to nie jest tak, że tego typu jeden epizod będzie je w stanie odwrócić. Tutaj też na przykład, nie wiem, widać było, kiedy pojawiło się to nagranie dramatyczne z Wrocławia, gdzie doszło do ataku na młodą ukraińską parę przez trójkę polskich mężczyzn. No to też no, pojawiły się głosy, czy to nie jest aby zmanipulowane, żeby pokazać cały kontekst i tak dalej. No, nawet w przypadku jak gdyby ataku werbalnego na te dzieci w autobusie też się tego typu głosy pojawiły, więc myślę, że tutaj dezinformacja rosyjska wykonała już bardzo olbrzymią pracę i no, algorytmy robią też swoje i żyjemy w takiej rzeczywistości, w którym jak gdyby samo pokazanie pewnego faktu, który nas powinien w normalnych warunkach przebudzić, no nie działa już dłużej.
8: No a właśnie, a jak pan ocenia tę wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i spotkanie z Donaldem Tuskiem w kontekście tego wszystkiego, o czym mówimy, jak to też wpłynie na, powiedzmy, no postrzeganie szefa rządu w naszym kraju, no bo właściwie oczekiwanie było takie, przynajmniej opozycji, no że ten Zełenski właśnie dopóki tam czegoś nie odwoła, czy nie powie, to powinien być troszkę bojkotowany. No, on sam zresztą też się, na co zwraca uwagę, no omijał Polskę, tak, że latał już nie przez Rzeszów, a przez Mołdawię, prawda? No, wiemy, że napięcie rzeczywiste było i jest i teraz to spotkanie, co ono zmienia albo nic?
9: Czy dobrze do tego spotkania doszło? Ważny jest też jego kontekst, czyli to, że do niego dochodzi po wizycie Zełenskiego w Białym Domu i że tutaj jak gdyby, jak rozumiem, Ukraińcy chcą rozmawiać o tym, co ustalili z Trumpem, z polskim rządem, co jest dobrym rozwojem sytuacji, bo też te ustalenia bardzo dotyczą naszego bezpieczeństwa. Nie sądzę, by ta wizyta jakoś zmieniła nastroje. Widać bardzo wyraźnie, że jej recepcja była silnie spolaryzowana politycznie, że część opinii publicznej, która sympatyzuje z rządem, oceniła ją pozytywnie. Jest to też ta część opinii publicznej, która jest jednak trochę mniej antyukraińska niż ta część opozycyjna i też jakoś myślę, że wśród zwolenników rządu jest też duża grupa Polaków i Polek, którzy chcieliby poprawy relacji z Ukrainą i też trochę, no może z nadzieją patrzyli na to spotkanie, chociaż jakiegoś takiego komunikatu, który by dawał wielką nadzieję na to, że też coś Ukraińcy są gotowi zrobić, by poprawić swoje relacje z Polską, po tym spotkaniu nie było. No a z kolei strona antyrządowa strona prawicowej opozycji oceniała tę wizytę raczej krytycznie. Pojawiały się głosy, czemu prezydent spotyka się z premierem, przecież protokół dyplomatyczny nakazuje inaczej. Pojawiły się nawet, tutaj jeden z prawicowych publicystów wysłał takie porównanie, że kiedyś się Tusk spotykał z Putinem, by knuć przeciwko Kaczyńskiemu, a teraz się spotyka z Zełenskim, by knuć przeciwko Nawrockiemu. Więc bardzo silnie, tak jak we wszystkim, tak samo jak w tych reakcjach na rakietę, widać w reakcjach na wizytę Zełenskiego, jego spotkanie z polskim premierem, polską polaryzację polityczną.
8: No właśnie, polaryzację polityczną, ale teraz ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w związku z tym, że pojawia się kolejna formacja. Niektórzy mówią, że to żadna nowa formacja, no w sensie oczywiście postaci, twarzy, nazwisk, na pewno. Natomiast są też tacy, którzy twierdzą, że to są po prostu dwa PiSy, tylko no właśnie wyodrębnione z jednego ugrupowania. Mateusz Morawiecki próbuje dzisiaj to również na tym otwartym grillowaniu powtarzał, podkreślał, że jemu właśnie chodzi o taką debatę o Polsce, o przyszłości. Natomiast no gdzieś tam między różnymi wypowiedziami z ostatnich dni właściwie przyznaje, że jego największym wrogiem jest Donald Tusk i jego rząd i całą energię będzie skupiał na tym, żeby ten rząd obalić. No więc tu oczywiście się niczym nie różni od Mateusza Morawieckiego, który był w PiS-ie. No a tak na marginesie to ja już nie wiem, czy oni są, czy ich nie ma, no bo po tej wtorkowej decyzji Komitetu Politycznego to właściwie nie wiem, może pan nam wyjaśni, czy...
9: No oni się chyba już nie czują częścią PiS-u, skoro założyli swój własny klub parlamentarny, ale formalnie, z tego co rozumiem, nie są wywróceni. Sprawa została przekazana rzecznikowi dyscypliny partyjnej, którym jest pan Karol Karski, i to on chyba indywidualnie w każdej sprawie będzie podejmował decyzję. No PiS wyraźnie, rozgrywając to w ten sposób, uznało, że mniejsze straty wizerunkowe poniesie, wycofując się z tego, co powiedział prezes w zeszły czwartek jeszcze, czyli że są wyrzuceni i narażając się tutaj jak gdyby na zarzuty braku powagi. Mniejsze straty poniesie, jeśli narazi się na takie zarzuty, ale być może właśnie dzięki temu przerzuci winę za rozpad PiS-u na Morawieckiego, no bo PiS teraz może mówić, przecież my nikogo nie wyrzucamy, toczy się sprawa przed rzecznikiem dyscypliny. Tutaj jak gdyby po prostu Mateusz Morawiecki powinien się porządkować procedurą wewnątrz partii zgodnie ze statutem i tak samo jego stronnicy, a tymczasem zamiast się podporządkować, to on ucieka z PiS-u, to on jest rozłamowcem. I tutaj bardzo wyraźnie o to chodziło w tym manewrze, a po drugie też pewnie o to, żeby dać PiS trochę czasu na to, by jeszcze jak najwięcej tych ludzi od Morawieckiego wyciągnąć. No i też myślę, że założenie klubu parlamentarnego przez Rozwój Plus to miało na celu, no z jednej strony też przecięcie tego ciągnącego się serialu, zamknięcie tematu przynależności w PiS, ale też z drugiej strony pokazaniu, że ta jednak grupa kilkudziesięciu posłów jest zdeterminowana, by wspólnie działać politycznie. I że nie uda się w jednoosobowych rozmowach z Karolem Karskim ich od Morawieckiego wyciągnąć. Bo jednak ta deklaracja, że poszliśmy tutaj do innego klubu, no jest dość poważna, i polityk, który we wtorek ogłasza, że w środę ogłosił, że przystępuje do nowego klubu, a dwa tygodnie później po rozmowie z Karskim twierdzi, że jednak nie i wraca do klubu PiS, no też by sobie nie wystawił jakiegoś dobrego świadectwa i nie budował swojej powagi.
8: No a jak pana nos analityczny podpowiada, czy to jest tak właśnie, że kolejne ugrupowanie prawicowe przed wyborami tę prawicę będzie osłabiać, że wyborcy będą trochę jednak, przynajmniej wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, no zawiedzeni, że ta partia, która przez ćwierć wieku wydawała się być takim monolitem, nawet jeśli były tam przecież też secesje, bo przecież pamiętamy, Polska jest najważniejsza, pamiętamy Solidarną Polskę, no ale tych ugrupowań już nie ma i właściwie ciągle najważniejszy był PiS i prezes Jarosław Kaczyński. No teraz prawdopodobnie do najbliższych wyborów się ten podział utrzyma. Według takiego sondażu, oczywiście pewnie trzeba będzie ich kilka przeanalizować, ale ten w miarę świeży United Surveys dla wirtualnej Polski daje formacji Mateusza Morawieckiego 7,5%, co się miałoby przełożyć na 31 mandatów poselskich, i ci, którzy analizowali ten sondaż, zwrócili uwagę, że Mateusz Morawiecki znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji, bo ani Koalicja Obywatelska z Lewicą, która też by, jak mówi to badanie, weszła do Sejmu, nie jest w stanie stworzyć większości bez jeszcze jednego podmiotu, patrz, formacji Morawieckiego, ale i druga strona, Prawo i Sprawiedliwość i obie konfederacje, też nie są w stanie stworzyć większości parlamentarnej bez Morawieckiego. No i raptem się okazuje, że to Morawiecki jest najważniejszy, jeśli trzeba
9: będzie tworzyć. No to arytmetycznie to może rzeczywiście tak wygląda, ale arytmetyka się nie zawsze przekłada na politykę i myślę, że i dla Morawieckiego, i dla obozu dzisiejszego rządzącego wspólna koalicja, no jednak byłaby przekroczeniem wielu czerwonych linii i byłaby też działaniem, które trudno byłoby wytłumaczyć ich własnym wyborcom, a i biorąc pod uwagę te wszystkie emocje, jakie porozbudzało rozłam w PiS-ie, też przyszłe ewentualne rządy z Jarosławem Kaczyńskim, także do łatwych należeć nie będą. No, rzeczywiście patrzeć na arytmetykę, na to, że to jego stowarzyszenie jest mniej więcej w środku. No, można by sobie wyobrazić, że Morawiecki żąda wręcz dla siebie w przyszłym rządzie, w przyszłym Sejmie funkcji premiera i w zależności od tego, kto mu ją zaoferuje, z tym będzie rządził. No, ale myślę, że gdyby przejście premiera Morawieckiego na drugą stronę tego ciągle kluczowego w polskiej polityce podziału PiS-KO, no byłoby czymś bardzo zaskakującym i bardzo politycznie trudnym.
8: Mieliśmy taką scenę, nie wiem, czy jej symbolika jest na tyle duża, że też można coś więcej z niej wyciągnąć, ale spróbuję. Chodzi mi o ten moment, w którym w Sejmie, to było 29 lipca, dwa dni temu, pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram składała ślubowanie, obejmując Urząd Rzeczniczki Praw Obywatelskich. No i tuż przed rozpoczęciem tej uroczystości zarówno stary PiS, jeśli można tak powiedzieć, jak i ten nowy wyszli z sali demonstracyjnie, więc można powiedzieć, że niby mają się różnić i Mateusz Morawiecki ciągle podkreśla, że się chce różnić. Z różnych wypowiedzi jego ludzi i jego samego wynika, że nie chcą być tak bardzo na prawo, chcą się odcinać od takiej politycznej metody działania, jaką reprezentują głównie koledzy z dzisiaj z suwerennej Polski. No, takie wyjście z sali w tym momencie, nie wiem, jak pan to ocenia.
9: No, oceniam negatywnie. Uważam, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest jednym z kluczowych urzędów w polskim porządku konstytucyjnym i tak jak przedstawiciele koalicji 15 października jednak byli obecni na sali, kiedy zaprzysięgano przed Zgromadzeniem Narodowym Karola Nawrockiego, chociaż bardzo głęboko nie zgadzali się z jego wyborem, a też pewnie wielu z nich uważało, że nie jest to osoba, która byłaby godna pełnić funkcję prezydenta, to zostali za sali, bo tego wymagał szacunek dla urzędu i tego samego można by oczekiwać od polityków PiS wobec nowej rzeczniczki praw obywatelskich, w czym też Sylwia Gregorczyk-Abram jest nieporównanie lepszą kandydatką na rzeczniczkę praw obywatelskich niż Karol Nawrocki był kandydatem na prezydenta. No i też niestety po tym ponad roku można powiedzieć, że różnego rodzaju oczekiwania czy lęki, które mogliśmy mieć z tą prezydenturą, oczekiwania negatywne czy lęki, które mogliśmy mieć związane z tą prezydenturą, się jak najbardziej spełniły i że Karol Nawrocki dzielnie walczy o tytuł najgorszego prezydenta w historii III RP obok Lecha Wałęsy. Więc tutaj z całą pewnością to zachowanie trzeba ocenić głęboko negatywnie. Co do tej różnicy, to jest rzeczywiście ciekawa sprawa. Mateusz Morawiecki prezentuje się jako taka właśnie bardziej umiarkowana prawica, ale też warto jednak pamiętać, że Morawiecki był premierem w czasach, w których miały miejsce różnego rodzaju antykonstytucyjne działania PiS. Nigdy nie odciął się od swojej partii i od jej takich najbardziej radykalnych polityk. Nigdy nie postawił na ostrzu noża na przykład swojej obecności Ziobry w rządzie. Nigdy nie postawił na ostrzu noża sprawy propagandy, jaką Jacek Kurski uprawiał w TVP. Był to w stanie zrobić Andrzej Duda, który w pewnym momencie zagroził wetem do ustawy, która przekazywała TVP i w ogóle mediom publicznym konieczność na środki i wymusił dymisję Jacka Kurskiego. Ona się okazała nieskuteczna, bo Kurski potem zdołał dość szybko wrócić do telewizji. Niemniej jednak tutaj Andrzej Duda potrafił się postawić Morawiecki nigdy. Dzisiaj dopiero Morawiecki i jego ludzie mówią, że rzeczywiście to jest coś, co mówi Morawiecki, że ta propaganda Kurskiego w TVP była wielkim błędem i on żałuje, że do tego dopuścił. Czy na przykład Krzysztof Szczucki, jeden z ludzi Morawieckiego, mówi, że błędem było to, co PiS robił wokół Trybunału Konstytucyjnego i że dzisiaj potrzebny jest tej instytucji reset konstytucyjny. No ja się oczywiście z tymi stwierdzeniami zgadzam i cieszę się, że przynajmniej część dawnych polityków PiS prominentnych dostrzega błędy polityki swojej dawnej formacji. No ale tutaj jest trochę pytanie o wiarygodność i o to, czemu dopiero dzisiaj ci politycy się w tym zorientowali.
8: No to skoro już padło nazwisko Karola Nawrockiego, to na koniec jeszcze poproszę o dwa słowa, jak pan ocenia właśnie obecność, a właściwie chyba trzeba by powiedzieć nieobecność pana prezydenta w ostatnich dniach, zarówno w kontekście tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o to wydarzenie z rakietą, no to tutaj sygnały były zarówno ze strony rządu, jak i kancelarii, że komunikacja w tej sprawie przebiegła chyba wzorcowo wręcz i tutaj nikt nie wyrażał żadnych pretensji, że właśnie ktoś był niedoinformowany, ale tak jakby pan prezydent był troszkę z boku wydarzeń, przynajmniej w tym tygodniu.
9: Znaczy, nie sądzę, że on tutaj powinien być w centrum wydarzeń, szczerze mówiąc. No, prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale jednak nie prowadzi polityki obronnej w polskim porządku konstytucyjnym, więc też jak gdyby nie widzę tutaj w ogóle sensu, by w takich sprawach on się angażował. To jest sprawa MON-u i tutaj działalność prezydenta moim zdaniem zupełnie nie jest potrzebna. On rzeczywiście ten polski porządek konstytucyjny bardzo moim zdaniem wadliwy pod tym względem skonstruowany, czyni z kancelarii prezydenta jeden z ośrodków, w których współtworzy się polityka obronna państwa. Prezydent ma takie instrumenty jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jest jak gdyby wpisane w logikę tego systemu. To, że o sprawach bezpieczeństwa powinien być informowany, to jest złe rozwiązanie. Polityka obronności, w ogóle cała egzekutywa powinna być skupiona w Radzie Ministrów. Prezydent, najlepsze są takie systemy, gdzie prezydent pełni wyłącznie reprezentacyjne funkcje, ale niestety wpakowaliśmy się w bardzo źle skonstruowany system. Zupełnie nie mam oczekiwania od prezydenta, by on tutaj był jakkolwiek aktywny. Zaś jeśli chodzi o konflikt w PiS, to wydaje mi się, że tutaj prezydent na razie zachowuje się zgodnie ze swoim politycznym interesem. W jego interesie nie leży to, by się w ten konflikt angażować. I w jego interesie nie leży to, by na przykład zrazić sobie tą grupę Morawieckiego, bo od tej grupy może zależeć to, czy jego weta się utrzymają, czy się nie utrzymają. Więc nie jest w interesie jego zrażanie Morawieckiego i jego ludzi. Oczywiście dzisiaj scenariusz, że Morawiecki głosuje za odrzuceniem weta Nawrockiego, jest bardzo mało prawdopodobny politycznie, ale ta grupa ma ma takie narzędzie teoretycznie i choćby z tego powodu nie jest w interesie prezydenta się z nią skłócać. Z kolei także w interesie prezydenta nie jest skłócanie się z PiS-em. PiS jest ciągle największą partią na prawicy, z największymi strukturami, z największymi pieniędzmi. Prezydent na pewno myśli o reelekcji. Dzisiaj wszystko na to wskazuje, chociaż ta sytuacja jest tak dynamiczna, że do 2030 roku może się to już wszystko zmienić. No ale stan na dzisiaj jest taki, że to właśnie zaplecze PiS będzie kluczowe dla kampanii prezydenckiej w 2030 roku i dlatego czy Karol Nawrocki będzie miał szansę utrzymać się na tym urzędzie, czy też nie. No poza tym ten konflikt jest zupełnie żenujący. Tam padają jakieś kompletnie niepoważne argumenty, czy raczej epitety. No i też z punktu widzenia zachowania jakiegoś takiego podstawowego dekorum urzędu prezydenta nie ma żadnego sensu, by prezydent się w niego angażował. Więc tutaj jak gdyby prezydent się zachowuje, zachowując neutralność, no zachowuje się politycznie sensownie. Pytanie, jak długo on tą neutralność będzie w stanie zachować, no bo za rok pojawi się problem na przykład paktu senackiego, czy wspólnych list do Sejmu, no i być może wtedy będzie jakieś oczekiwanie, żeby Karol Nawrocki wystąpił tutaj w bardziej aktywnej roli.
8: Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
8: Przypomnę, naszym pierwszym gościem był pan Jakub Majmurek, dziennikarz, publicysta z Krytyki Politycznej.
9: Dziękuję bardzo.
8: Raz jeszcze bardzo dziękuję. No i jest już z nami drugi zapowiadany gość, redaktor Marek Ostrowski, specjalista, komentator spraw międzynarodowych, tygodnik Polityka. Dobry wieczór, Marku.
10: Dobry wieczór.
8: Tak, no dzisiaj bardzo dużo media europejskie koncentrują się na wydarzeniach związanych z Hiszpanią, z południem tego kraju i z Marokiem. Do tego oczywiście wrócimy, ale jednak no, z oczywistych względów, że to jest tuż obok nas, zaczniemy od Ukrainy. No tym bardziej, że jeszcze jest ten kontekst, prawda, z Polską, z tą rakietą i tak dalej. No w każdym razie to, co mnie interesuje, to jest to, czy według ciebie, i wiem, że jest to ryzykowne pytanie, Ukraina rzeczywiście dostanie dużo więcej pomocy, jeśli chodzi o te zdolności antyrakietowe, no w czym my jesteśmy, jak widać, żywotnie zainteresowani, ale też widzimy, że Rosja nasila te ataki. Z jednej strony to jest zemsta za to, co Ukraińcy robią w głębi Rosji. Inni znawcy mówią, że to też chodzi właśnie o to, żeby z pozycji siły ewentualnie przystąpić do jakichś rozmów. A jeszcze inni mówią, że jeżeli by do tych rozmów nie doszło, no to znowuż zależy Rosji na niszczenie infrastruktury energetycznej Ukrainy, bo najlepszym dla nich sprzymierzeńcem będzie ciężka zima i cierpiący w czasie tej zimy Ukraińcy, jeśli będzie brakowało im energii. No i właśnie pytanie, czy świat w tym kontekście rzeczywiście pomoże, powinien pomóc bardziej, szczególnie jeśli chodzi o te systemy obrony przeciwlotniczej.
10: Od dawna stanowczo mi się wydaje, że Ukraina powinna dostać więcej pomocy, że ta początkowa ostrożność Zachodu w sprawie pomocy była niesłuszna, była błędem. No ale dzisiaj nie jesteśmy specjalnie mądrzejsi, bo z jednej strony dochodzą wiadomości o zmianie sytuacji na froncie i że Ukraina wcale nie jest w takiej złej sytuacji, odwrotnie ma odnosić sukcesy, a ponieważ prezydent Trump ceni sukces i ludzie sukcesu, a dotąd nie wierzył, że mały kraj może opierać się wielkiemu, tym razem wierzy, więc być może nastąpiła jakaś zmiana, no ale zaraz potem, kiedy początkowo się ukazały takie wiadomości, że tam już Trump rzekomo podczas ostatniej wizyty obiecał Zełenskiemu, że wyda licencję na produkcję tych rakiet czy pocisków, jak to się fachowo nazywa, do wyrzutni patriotów, to teraz sprostowano to i powiedziano, że Trump to się dopiero nad tym zastanawiać ma. Słowem, nie ma jakiejś wyraźnej zmiany, tym bardziej, że od samego początku konfliktu na palcach jednej ręki można wymienić pojedyncze zdania, w których Trump zdecydował się na jakąkolwiek krytykę Putina. Więc on w gruncie rzeczy nie jest ciągle, mimo tych nowych doniesień, jakimś neutralnym obserwatorem tego konfliktu, tylko niestety ciągle bardziej sprzyja Putinowi niż Ukrainie.
8: Tak, rzeczywiście gazety dzisiaj cytowały jego wypowiedź dla Financial Times, kiedy mówił, że te patrioty to wyjątkowa broń, musimy trochę uważać, komu dajemy licencję, i wreszcie miał dodać, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainę na produkcję tych pocisków, analizujemy to, no więc właśnie to.
10: No to jest wszystko bardzo mętne, tym bardziej, że pojawiają się wśród publicystów głosy czy oceny otwartej krytyki Trumpa z podkreśleniem jego niestabilności. Ukazała się taka książka Maggie Haberman i Jonathana Swana. To są wybitni specjaliści, analitycy. Więc oni piszą wprost, że Trump właściwie panuje w krainie fantazji, i tu cytuję: jego zrozumienie świata wydaje się opierać na strzępkach tez, które zasłyszał i chciałby, żeby się sprawdziły. No, jeśli taka jest ocena samych Amerykanów, którzy no dokładniej niż my tu badają tę sprawę, bo mają lepsze źródła i są bliżej, no to jak my mamy się do tego odnosić, prawda? Zwłaszcza, że teraz słyszymy, że coraz bardziej, że wszyscy ci, którzy jakkolwiek Trumpa w Ameryce krytykują, nie mają szans przy nominacjach na wysokie stanowiska państwowe. Wszyscy ci, którzy nie mówią głośno, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku były sfałszowane, są od razu skreśleni jako nie tylko doradcy, ale jako w ogóle ludzie, którzy w Ameryce mają coś robić wspólnego z rządem. No to się wydaje straszne.
8: No to powiedzmy o innej informacji, która by może trochę w lepszym świetle stawiała prezydenta, bo ciągle właśnie mu dokuczamy i oczywiście są ku temu powody. No ale pojawiła się dzisiaj informacja, że oto po miesiącach negocjacji administracja Trumpa ogłosiła osiągnięcie porozumienia, które ma doprowadzić do rozbrojenia Hamasu i innych ugrupowań w strefie Gazy. Co więcej, ta też no, krytykowana bardzo Rada Pokoju w momencie, kiedy powstawała, wiele osób się dystansowało, wiele rządów się dystansowało do idei tej Rady Pokoju. No a to mówi się właśnie, że to ona w największym stopniu tutaj ma zasługi w kontekście tego porozumienia, a na dodatek, że właśnie te państwa, na które zadeklarowały obecność w tej Radzie, już miały przeznaczyć 7 miliardów dolarów na pakiet pomocowy dla Gazy. Stany Zjednoczone mają dołożyć kolejne 10 miliardów. Gaza będzie odbudowana. No, bardzo dużo optymistycznych takich właśnie informacji w tym kontekście. No ale znowuż, czy to prawda? Jak ty to widzisz?
10: No mam bardzo duże wątpliwości w tej sprawie z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że to porozumienie, o którym powiedziałeś, ono nigdzie nie zostało szczegółowo przedstawione na piśmie. Nie wiemy, czy Hamas rzeczywiście tak je rozumie, dlaczego to jest ogłoszenie tylko jednej strony. Wydaje mi się, że tam oczywiście nie jestem stronnikiem Hamasu, prawda, ale prawdą jest, że Gaza została zniszczona w okrutny, brutalny sposób i wymaga dla odbudowy jakichś wielkich pieniędzy. Czy te pieniądze są tylko w opowieściach, czy rzeczywiście są na to przygotowane? Dlatego, że jeżeli Stany Zjednoczone mówią o rozbrojeniu Hamasu, że podobno Hamas się na to godzi, to on wielokrotnie podkreślał, że owszem, godzi się, ale pod warunkiem, że coś rzeczywiście namacalnego dostanie ze strony Zachodu, czy Stanów Zjednoczonych, czy tej Rady Pokoju, o których mówisz. A tutaj nic nie wiadomo, więc ja bym musiał zobaczyć rzeczywiście początki choćby tego rozbrojenia, żeby uwierzyć, że coś tam ważnego zaszło. Tym bardziej, że USA właściwie ugrzęzły w tej wojnie z Iranem i ta sprawa jest jednak powiązana w pewien sposób, prawda? Więc myślę, że Gaza staje się jednym z elementów wojny irańsko-amerykańskiej, a tam nic nie wskazuje na to, żeby ona zmierzała ku końcowi.
8: No to skoro już poruszyłeś ten temat, no to dla porządku dwa słowa, no bo znowuż po kilku dniach bombardowań, potem mieliśmy kilka dni przerwy. Znowuż wydawało się, że to jest, jak to się teraz zwykło mówić, czas, który został dany dyplomacji, ale albo dyplomacja nie stanęła na wysokości zadania, albo cierpliwość znowuż prezydenta Trumpa tutaj została poddana próbie, bo po tych kilku dniach przerwy znowuż w nocy z 29 na 30 Amerykanie zaatakowali te cele w Iranie. Świat na to patrzy coraz bardziej zaniepokojony, no głównie z powodu wzrostu cen paliw. To, jak wiadomo, się przekłada na wzrost cen wszystkiego, a to się przekłada na wzrost inflacji. No, mówiąc krótko, marzylibyśmy o tym, żeby się któregoś dnia dowiedzieć, że to się skończyło, a tak jak powiedziałeś, no nie bardzo widać, żeby to się miało skończyć. Na dodatek znowuż nie wiemy, ja przynajmniej chyba nie słyszałem nic takiego, jaki jest cel dalej tej wojny, bo dotychczasowe cele, które były przedstawiane, łącznie ze zmianą reżimu w Iranie i być może właśnie oddanie władzy bardziej demokratycznym politykom, jeżeli tacy by się ujawnili, niż ajatollahowie, no to oczywiście też nic z tego nie wyszło, więc znowuż jesteśmy tylko osaczeni wieloma znakami zapytania chyba, prawda?
10: No niestety tak, a te znaki zapytania narastające coraz bardziej wydają się być po prostu konsekwencją tego, że od samego początku Trump czy jego otoczenie nie miało jasnej koncepcji, po co ta wojna się rozpętała. To znaczy, chyba żaden z analityków nie postawił tezy, że Trump wiedział, o co mu chodzi. Raczej uległ namowom Netanyahu. I jeszcze ciekawą gdzieś wyczytałem taką analizę porównującą tych... Oczywiście mówię, nie jest to moja analiza i broń Boże, nie chcę porównywać Trumpa z Putinem, ale w tej analizie wyłowiono pewną wspólną cechę obu tych przywódców, że oni popełnili ten sam błąd braku zaufania do rzetelnego wywiadu, ponieważ otaczają się głównie pochlebcami i ci pochlebcy tylko utwierdzają tych przywódców w tym, co oni już i tak wierzą czy wiedzą. I w związku z tym podejmowane są decyzje bez wyraźnej perspektywy No bo nie, niczego Trump nie osiągnął. Sytuacja jest gorsza niż tam w całym rejonie, a zwłaszcza z transportem morskim, tak ważnym dla świata. Zdecydowanie gorsza niż była przed rozpoczęciem wojny. Więc dzisiaj te znaki zapytania zmierzają tylko ku jednej tezie, mianowicie czy sytuacja gospodarcza, zwłaszcza ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych skłonią Trumpa do zrobienia jakiegoś rzeczywistego kroku, żeby już położyć kres temu konfliktowi, czy nie, jeżeli nastroje przedwyborcze przed owymi zbliżającymi się wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych będą jeszcze gorsze dla Trumpa niż obecnie wyglądają, no to być może jakiś przełom tam nastąpi z inicjatywy amerykańskiej. Ale jeżeli ludzie po prostu pogodzili się już z tymi cenami i nawet dalszym ich wzrostem, no to ja wydaje mi się, że ten konflikt się by przeciągnie na następny rok. Dlaczego nie?
8: No i teraz wracamy do tematu, który sygnalizowałem na początku naszej rozmowy. No jest, chyba tak to po prostu można nazwać, poważny kryzys. Kryzys migracyjny. Dotyczy on dwóch hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej, do których drogą morską i lądową przedostało się nawet około 60 tysięcy osób. Kojarzy się, czy próbuje się skleić to, co się wydarzyło, z decyzją rządu Pedra Sancheza, który w ostatnich tygodniach zdecydował o rozpoczęciu, i to na dużą skalę, takiego procesu legalizacji pobytu cudzoziemców, którzy już w Hiszpanii przebywają. Ta liczba składanych wniosków jest podobno zaskakująca również dla samego rządu, bo sięgnęła miliona osób. No i że ten komunikat wystarczył, aby duże grupy, głównie młodych mężczyzn, ruszyło do tych hiszpańskich enklaw. No i jest kryzys, co tu dużo mówić, zarówno w tym samym miejscu, no bo wiadomo, taka duża liczba się pojawia na niewielkim obszarze. Ten kryzys staje się również kryzysem politycznym w samej Hiszpanii, ale też i szerzej. Włoska premier chce, żeby zawiesić działanie zasad Schengen, bo ona oczywiście nikogo z tych osób nie chciałaby widzieć na terytorium swojego kraju. No, Komisja Europejska już zabiera głos i tak dalej. Czy to jest taki kryzys, który gwałtownie wybuchł, ale też twoim zdaniem się szybko skończy? Czy to jest może początek czegoś takiego, co mieliśmy w 2015 roku?
10: Wydaje mi się, że trochę to jest mocniejsze niż wówczas, dlatego że ma to wszystko cechy akcji zorganizowanej, że ten przypływ nagle nastąpił, prawda, że to nie jest jakiś proces nasilający się, tylko tak jak byłby to wręcz atak na granicę, tam nawet na granicę Hiszpanii, znaczy, prawda? Tam nawet była taka hipoteza, że być może ktoś szykuje po prostu otwartą walkę o przejęcie tych dwóch hiszpańskich enklaw w Afryce przez Maroko, że proszę bardzo, dlaczego nie, tym bardziej to jakaś przeszłość kolonialna jest, więc nowym elementem jest taki gwałtowny przyrost tych imigrantów. Drugi czynnik to jest bardzo piękna decyzja hiszpańskiego Sądu Najwyższego. On miał rozpatrzeć skargę pewnego kogoś, kto przybywał czy zamierzał przybyć do tych enklaw drogą morską. I zatrzymany został na morzu, czyli na wodach międzynarodowych i odesłany tam z powrotem, skąd przybył. A hiszpański Sąd Najwyższy, i chwała mu za to, stanął na stanowisku tradycyjnym, że prawo morza musi tutaj dominować, to jest wolna żegluga i nie można odsyłać do Maroka kogoś, kto został zatrzymany na morzu, dlatego że jest swoboda żeglugi i jego należało potraktować raczej jako rozbitka niż jako uciekiniera, który chce przemocą dostać się na to, na nielegalnie na terytorium Hiszpanii. I to też, znaczy Sąd Najwyższy mówi tak, ci, którzy przybyli lądem, wkradli się przez płot, to oni mogą być odsyłani, ale ci zatrzymani na morzu nie mogą, bo są rozbitkami i tradycyjnie prawo morskie daje im pewne przywileje. To też był czynnik, który prawdopodobnie skłonił tych młodych ludzi. A jeszcze bardzo ważne jest, żeby powiedzieć. W Maroku, które ma niby całkiem niezły wzrost gospodarczy przekraczający 6% rocznie, to w naszych czasach nie jest tak źle,

0: Więc no naprawdę tam sytuacja jest jeszcze dodatkowo groźna, że oba te maleńkie skrawki ziemi, a zwłaszcza Ceuta, są po prostu fizycznie nieprzygotowane do przyjęcia nagle tysięcy ludzi. Nie ma dla nich mieszkań, nie ma dla nich wyżywienia, nie ma dla nich schronienia. Sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna.
1: No i na pewno będzie tematem wielkiej kolejnej dyskusji we wszystkich państwach, bo jak wiemy, temat nielegalnej migracji w każdym państwie europejskim, szczególnie tam, gdzie będą się zbliżały wybory, a więc Polska, Francja, Niemcy, dużo tego, Hiszpania oczywiście też. No właśnie, także jak to zwykliśmy mówić, do tematu zapewne wrócimy. A dzisiaj już pięknie dziękuję. Marek Ostrowski, Tygodnik Polityka, był naszym drugim gościem. Dziękuję Ci, Marku, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. Ja Państwu życzę spokojnego wieczoru, dobrego weekendu. Usłyszymy się już w poniedziałek w magazynie europejskim zaraz po 13:40.
2: Autopromocja.
3: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
4: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
3: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
4: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
3: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Trzęsienie ziemi nawiedziło okolice Neapolu. O tym na początek. W kilku miastach Ukrainy ludzie wyszli na ulicę po raz kolejny, domagali się przywrócenia byłego ministra obrony narodowej. Sympatycy Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego spotkali się w stolicy na grillu. Minęła 23. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 4 osoby zostały lekko ranne w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 4,7, które wieczorem wystąpiło w rejonie Neapolu, podała agencja ANSA. Wstrząsy spowodowały, że fragmenty murów i ścian spadły na ulice i na samochody, zwłaszcza w 80-tysięcznym mieście Pozzuoli. Zaraz po wstrząsie ludzie w Neapolu i na jego obrzeżach wybiegli w panice na ulice i place. Trzęsienie było też mocno odczuwalne na pobliskich wyspach Procida i Ischia. W związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli trakcji w rejonie Neapolu zawieszone zostało kursowanie pociągów. Był to najsilniejszy wstrząs odnotowany w tym rejonie w ostatnim czasie. Około 6000 osób wzięło udział w marszu w Kijowie na rzecz powrotu na stanowisko byłego ministra obrony Ukrainy Michaiła Fedorowa. Zgromadzeni trzymali kartonowe transparenty z hasłami "Przywróćcie Fedorowa, Fedorow minister obrony". Naród decyduje kiedy i gdzie, relacjonowała agencja Interfax Ukraina. Według mediów marsze i wiece na rzecz dialogu i reform w sektorze obronnym odbywały się w co najmniej 10 miastach. Protesty w obronie byłego ministra obrony odbywają się od 2 tygodni. Ten, czyli Fedorow, w ostatnim czasie w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy przyznał, że łączy swoją dymisję z narażeniem się wielu wpływowym osobom, między innymi dlatego, że pracował nad reformą systemu zamówień publicznych.
6: Ale ja popryczał prezydenta pro ce.
7: Gdzieś w kwietniu ostrzegałem prezydenta. Słuchaj, teraz ludzie przyjdą do ciebie i powiedzą, że coś jest ze mną nie tak, że mam ambicje polityczne, że mam firmy dronowe, że złamałem jakieś procedury i tak dalej. Musisz zweryfikować ze mną te informacje, ponieważ próbami restrukturyzacji systemu zamówień publicznych naruszyłem interesy wielu osób i firm. I twoje wsparcie jest mi tu potrzebne.
8: Interesy bogatych ludzi i kompanii. Tu potrzebna wasza podtrzymka.
5: Wołodymyr Zełenski w reakcji na uliczne protesty zdecydował się na dymisję skonfliktowanego z Fedorowem głównodowodzącego ukraińską armią generała Oleksandra Syrskiego. O powrocie Fedorowa na stanowisko na razie jednak nie ma mowy. Integralność strefy Schengen jest w pełni zagwarantowana, zapewnił we wpisie na platformie X szef MSZ Hiszpanii. José Manuel Albares we wpisie poinformował, że praktycznie wszyscy, którzy przedostali się do Ceuty, wrócili już do Maroka. Podkreślił też, że nie ma możliwości przedostania się z Ceuty i Melilli na Półwysep Iberyjski bez okazania dokumentów tożsamości podczas kontroli policyjnej. To odpowiedź na tymczasowe zawieszenie przez Włochy umowy z Schengen w relacjach z Hiszpanią po napływie tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. A Słowacja oferuje Hiszpanii siły policyjne i sprzęt niezbędny do ochrony granic, poinformował w związku z sytuacją w rejonie Ceuty słowacki premier Robert

0: Fico. Jego zdaniem należy wesprzeć Hiszpanię w walce z nielegalną migracją, a zwłaszcza w ochronie granic strefy Schengen. Fico podkreślił na Facebooku, że wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen nie jest rozwiązaniem. Były debaty o bezpieczeństwie, demografii i przyszłości prawicy. Rozmowy z politykami i wystąpienia. Sympatycy nowo powstałego klubu parlamentarnego Rozwój Plus i byłego premiera Mateusza Morawieckiego spotkali się na grillu na warszawskiej Pradze. Choć były premier deklaruje, że wydarzenie planowano było na długo przed rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, to od rodzinnego grilla dużo bardziej przypominało partyjny wiec. Sam Morawiecki utrzymywał, że spotkanie nie ma jednak związku z rozłamem w PiSie.
1: Tak naprawdę organizujemy to od półtora miesiąca, w związku z tym wydarzeniami ostatnich dni nie ma to nic wspólnego.
0: Krzysztof Szczucki, oficjalnie wciąż poseł PiS, mówił o żalu do partyjnych kolegów.
2: Oczywiście, że promujemy Mateusza Morawieckiego, oczywiście, że promujemy osoby związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus po to, żeby zbudować silną centroprawicę. Nie zamierzamy tutaj wdawać się w takie dyskusje krytyczne na temat kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, chociaż można się oczywiście domyślać, że tego krytycyzmu w nas jest niemało.
0: Były premier na październik zapowiedział marsz, który, tu cytat, doprowadzi do zwycięstwa, sugerując tym samym, że na klubie parlamentarnym nie poprzestanie. Dotychczasowy poseł PiS Szymon Giżyński przekazał polskiej agencji prasowej, że zdecydował się dołączyć do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Przed nowym ugrupowaniem otwiera się szansa, można wrócić do tego, co kiedyś w PiS było najcenniejsze, powiedział poseł. W połowie lipca Giżyński został zawieszony w prawach członka PiS na czas postępowania rzecznika dyscyplinarnego z powodu jego wypowiedzi o angażowaniu się kierownictwa okręgu partii w referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy i tamtejszej Rady Miasta. Po 2 latach od przyznania Andrzej Poczobut osobiście mógł odebrać tytuł honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy. Jedno z najistotniejszych odznaczeń w stolicy lider mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Dzień Pamięci o Warszawie.
3: Honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy, pan Andrzej Poczobut.
4: Warszawa, która wtedy wydawała się być tak daleka, nagle stała się tak bliska. To jest miasto szczególne, które w sercu każdego Polaka ma swoje miejsce.
0: W tym roku tytuł honorowego obywatela miasta przyznano Adamowi Michnikowi oraz podpułkownikowi Jakubowi Nowakowskiemu. Obaj nagrodzeni nie pojawili się jednak na uroczystej gali. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Jutro na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i bez opadów, na pozostałym obszarze więcej chmur i mogą wystąpić przelotne deszcze i burze. Na termometrach od około 20 stopni miejscami nad samym morzem, 24 na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 będzie maksymalnie w centrum, a najcieplej do 36 na południowym wschodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dziś piątek, a więc mamy dla Państwa świeżutki odcinek EKG+. To nowa produkcja podcastowa z udziałem całej czwórki prowadzących magazyn EKG w TOK FM. Maciej Głogowski, Patrycja Maciejewicz, Wojciech Kowalik i Rafał Hirsch co piątek podsumowują, komentują i wyjaśniają najważniejsze gospodarcze wydarzenia tygodnia, widziane zawsze z naszej codziennej perspektywy. Zapraszam.
7: To jest podcast EKG+. W każdy piątek my tutaj w podcaście EKG+ rozmawiamy o gospodarce naszych, waszych, wszystkich naszych pieniądzach. Co tydzień staramy się omówić najważniejsze rzeczy, które dzieją się w gospodarce, które może w przyszłości zmienią rzeczywistość albo właśnie wtedy, kiedy o nich mówimy, tę rzeczywistość zmieniają. Tłumaczymy, skąd się biorą, do czego mają doprowadzić. Jednym słowem EKG+. Zapraszamy także do słuchania nas w radiu TOK FM w audycji EKG od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. Dziś jeszcze wciąż spotykamy się w gronie urlopowym, czyli nieco okrojonym. Teraz się będziemy, uwaga, przedstawiać. Zacznę od siebie dzisiaj wyjątkowo, bo się nigdy sam pierwszy nie przedstawiam. Ja się nazywam Maciej Głogowski, a ty jak się nazywasz?
8: Ja się nazywam Rafał Hirsch.
7: A ty jak się nazywasz?
9: Patrycja Maciejewicz.
7: Czekamy na to, aż będziecie komentować, oceniać. Mamy nadzieję, że już obserwujecie i że będziecie z nami. Od czego zaczniemy dzisiaj? Podsumowanie takie trochę tygodnia?
8: Tak.
7: Tak? Tak.
8: Jestem za.
7: Ja jestem też za i chciałem zapytać, czym jest marka polska? podyskutujmy na temat marki polskiej.
9: Kiedyś pieniądz.
7: Nie chodzi o ten pieniądz, który kiedyś był.
10: Ale był.
7: No był.
10: Więc ja uważam, że przywracanie marki polskiej może zahaczać o naruszanie niezależności banku centralnego.
7: No tak, bo była marka polska.
9: Ale to akurat może być fajny taki temacik do przypomnienia niektórym.
7: To jest świetny pomysł, ale obawiam się, że nie to miał na myśli premier, powołując pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki polskiej. Marki Polski. Bo to się tak naprawdę nazywa w sprawie ustanowienia, bo czytam sobie rozporządzenie Rady Ministrów, w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polski.
9: Czyli to nie trochę, polskiej, no właśnie, trochę nas zmanipulowałeś, bo zapytałeś, co to jest marka polska, a nie marka Polski.
10: Czyli nie jaka, tylko czego? Dopełniacz.
7: To nie jest podcast o...
10: Czego Polski?
9: W gramatyce.
7: O przypadkach.
10: Czasami to jest podcast o różnych przypadkach.
7: Ustanawia się pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polski, zwanego dalej pełnomocnikiem. Pełnomocnik jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w KPRM-ie. No i może zadania, bo to są najważniejsze. Opracowanie oraz przedłożenie Radzie Ministrów projektu strategii dotyczącej budowy i promocji marki Polski, określającej w szczególności standardy, w tym komunikacyjne oraz wizualne, dotyczące spójnego wykorzystywania marki Polski. Słucham.
10: Czyli logo będzie po prostu.
7: Nie, no logo to mało.
10: Hymn już mamy. Nie sądzę, żeby się zmieniał. Ja w ogóle mam wrażenie, że już były w przeszłości chyba były jakieś takie pomysły.
7: Podobne stanowiska w innych rządach również. Ale co wam przeszkadza ta promocja marki Polski?
10: Nie
9: przeszkadza.
7: Nie przeszkadza?
9: Nie przeszkadza.
7: Ale entuzjazm u was taki -2 w skali od 1 do 10.
9: Już tak poważnie mówiąc, to...
7: A to było niepoważne?
9: Troszkę tak, żeśmy sobie trochę próbowali ten temat...
7: Ja nie.
9: ...omijać. Może powiem tak, ja w zawodzie jestem tak długo, że pamiętam te wszystkie przypadki, kiedy próbowano promować markę Polski przez różne organizacje. Pamiętam też takie hasło Twórcze Napięcie, które miało nas jakoś definiować. Pamiętam spory pomiędzy różnymi organizacjami, które wyrywały sobie z rąk kompetencje dotyczące promocji marki Polski. Były ciągłe takie niedopowiedzenia, kto bardziej jest odpowiedzialny, czy Polska Organizacja Turystyczna, czy Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, która dzisiaj ma trochę inną nazwę. Jest jeszcze kilka organizacji, instytucji, które w sumie zajmują się podobnymi rzeczami. I to może być zarówno dobra przyczyna do tego, żeby taki pełnomocnik zaczął pracować, bo tych organizacji jest za dużo i nikt tego nie koordynuje. Ale z drugiej strony to również może oznaczać, że taki pełnomocnik będzie miał równie trudno i równie te działania mogą być znów nieskoordynowane, bo każdy będzie robił swój jakiś odcinek i zajmował się tym, co akurat uważa za słuszne. I trochę mam tutaj wątpliwości, czy my po prostu umiemy robić tę promocję, ale właśnie może to jest właściwa osoba.
7: Bo oprócz tego, co już przeczytałem, czyli opracowanie i przedłużenie projektu strategii, ten pełnomocnik ma w swoich zadaniach opracowanie planu wdrażania tej strategii, jest nawet logiczne. Dalej, podejmowanie działań dotyczących księgi marki Polski, będą zbiorem standardów strategicznych, komunikacyjnych, wizualnych, jednak będzie to logo, organizacyjnych i wdrożeniowych, obejmujących w szczególności tożsamość marki, system identyfikacji wizualnej, język komunikacji oraz wytyczne zapewniające spójne wykorzystanie marki Polski. Teraz, żeby nie było, ja czytuję i cytuję zarazem.
10: Cytujesz, czytając.
7: Czytając.
10: Czyli czytujesz.
7: Cytując to rozporządzenie, ja naprawdę tu to przeczytałem i teraz wam też przeczytałem. To jest poważny dokument. Ale jest też podejmowanie działań mających na celu rozpowszechnienie marki Polski w kraju i na arenie międzynarodowej.
10: No myślę, że głównie chodzi o arenę międzynarodową. Po co w Polsce rozpowszechniać? Nie wiem, ale niech będzie. To trzeba wpisać, bo jak się tego nie wpisze, to potem wyjdzie na końcu, że w Polsce nie można rozpowszechniać i wyjdą z tego jakieś śmieszne rzeczy na końcu. Tak na serio, to mi się wydaje, że jak państwo tworzy różne strategie albo przygotowuje strategie, to te strategie najczęściej pojawiają się wtedy, kiedy są jakieś pieniądze do rozdania, do wydania, najczęściej duże pieniądze, i potrzebna jest strategia, żeby wszyscy widzieli, na co będziemy te pieniądze wydawać, kiedy i w jaki sposób, żeby stworzyć jakieś ramy, żeby był porządek. Dlatego jest strategia, jeśli chodzi o modernizację energetyki, na przykład, tak, i jest cała masa różnych innych strategii, które są ważne i rzeczywiście są pomocne. I zastanawiam się, czy w przypadku marki Polski też będą jakieś pieniądze do wydania w związku z tym. Znaczy, na pewno jakieś będą, bo ktoś, kto będzie opracowywał to logo i tak dalej, weźmie za to pieniądze, ale nie wydaje mi się, żeby to były jakieś duże pieniądze, więc nadal budzi to moje pewne takie zaskoczenie.
7: Ale to chciałbym,
10: że dlaczego to ma być aż strategia? Bo jakby rozumiem, że przyda się jakiś taki zestaw do komunikacji wizerunkowej, no ale to nie jest duża rzecz, nie? To
9: ale taki
10: strategia,
9: bez tego strategii zestaw do komunikacji wizerunkowej można bardzo łatwo zmienić za chwilę i robi się chaos.
7: Tak, pełnomocnik może powołać zespoły opiniodawczo-doradcze lub eksperckie w zakresie realizacji zadań określonych w paragrafie drugim. Czy tak, a w drugim to było to, co wam czytałem, co należy do jego zadań. I pełnomocnik może zapraszać do udziału w pracach tych zespołów przedstawicieli właściwych organów administracji rządowej oraz przedstawicieli innych podmiotów właściwych w zakresie działań pełnomocnika. Czyli jakieś...
10: No, ciekawe, jakie to podmioty właściwe w zakresie działań pełnomocnika.
7: No, może też jakieś, na przykład, jeżeli...
10: Możemy na przykład.
7: Myślę, podcast EKG Plus.
10: Tak, moglibyśmy być podmiotem właściwym.
9: Już
10: ja bym chciał
9: właściwym.
10: Być podmiotem właściwym. A nie,
7: apelujemy.
10: A nie niewłaściwym.
7: Ale ja nie wiem, czy my nie będziemy musieli jednak tego, Rafał, w gronie tutaj EKG Plus przegłosować. Czy my chcemy być podmiotem właściwym, występującym w zespole przedstawicieli, no tym doradczym.
10: Myślę, że zanim to przegłosujemy, powinniśmy sobie przygotować taki projekt naszej strategii.
7: Naszego podcastu? Ale to my mamy strategię podcastu. Najlepszy podcast ma być. Najwięcej...
10: Nie zdradzaj. Ja nie wiem, czy...
7: A to ja lubię transparentne.
10: Okay.
9: A czy zespoły te doradcze też będą?
7: Mamy Magdę i Daria, to jest zespół nasz doradczy, już wspominałem. I jeszcze możemy wewnątrz podcastu stworzyć podzespoły, znaczy nasze zespoły, na przykład zadaniowe, takie...
9: Grupy robocze.
7: Grupy robocze. Rafał, w jakiej byśmy byli grupie roboczej?
10: Dotyczącej ewaluacji.
7: O, bardzo dobrze.
9: Ja sprawdzę wasz raport.
7: O, tak. No i będzie komitet audytu.
10: Ale wszystkie wersje raportu, jak rozumiem.
9: No, bo będę ci wyznaczać kolejne terminy na przedstawienie tych wersji.
7: To na koniec. Słuchajcie, jest pełnomocniczka rządu do spraw marki Polski. Trochę cytowałem, być może nawet jej i ktoś się zanudził słuchając tych słów, chociaż... Miejmy nadzieję, że nie.
10: Można się nudzić marką Polski.
7: Tak, to na koniec...
10: Jeśli się nudzi, to jest dowód na to, że potrzebne są tu działania.
7: Potrzebne są działania, to na koniec tak. Czyli macie taki ostrożny pesymizm?
9: Nie.
7: Nie.
10: Ja lubię patrzeć na biurokrację, mi się to podoba.
7: Okej. Okay.
9: Ja nie mam pesymizmu, ale też...
7: Potrzebna jest.
9: Znaczy zainteresowanie, w sensie... Ja bardzo...
7: Po efektach ją poznamy.
9: Tak, znaczy znaczy znowu muszę powiedzieć, Maćku, nie powiedziałeś jednej bardzo ważnej rzeczy. Kto jest tą pełnomocniczką? Bo mówimy o sobie, nie wymieniając jej nazwiska.
10: A to jest znane nazwisko?
9: Nie, ale to właśnie dlatego należy wymienić, będzie bardziej
10: żeby
9: znane.
10: Żeby zaczęło być znane.
7: No to Patrycja, proszę bardzo, wymieniaj.
9: Pani profesor Barbara Gorgoń-Mróz.
7: Tak.
10: Gratulujemy.
7: Przepraszam, że nie wymieniłem, ale bo to nie chodziło o samą panią profesor, tylko ideę.
10: Nie chciałeś przyćmić marki Polski.
7: Nie, po prostu, bo to nie jest mój ostrożny optymizm związany z panią profesor, tylko z samą funkcją i pomysłem.
9: No tak,
7: nie chciałem, żeby się to zlało.
9: Tak, ale to jest konkretna osoba. Tak,
7: pełnomocniczką jest konkretna tak. osoba, pani profesor. I to na puentę, jak już przypomnieliśmy, czy wymieniłaś to nazwisko, to jaki jest takie ostateczne podsumowanie, że być może pani profesor jest gwarantką tego, że się uda coś zrobić?
9: Pani profesor, nie znam, znaczy dopiero teraz dokształcałam się z działalności i sprawdzałam, kim jest, co robiła i jakie ma doświadczenie. Jest ekspertką od marek, najwyraźniej...
7: Nawet taką fundację prowadziła.
9: I właśnie prowadziła taką fundację, nie za długo, ponieważ ona powstała w zeszłym roku dokładnie, więc działalność tej fundacji nie była jakaś rozbudowana, ale można zakładać, że pewne kompetencje ma, tylko że w całym tym pomyśle nie tylko kompetencje merytoryczne są ważne. Ważna jest sprawność taka... biurokratyczna, jak to Rafał tutaj wyciągnął ten temat, ale administracyjno-polityczna zwłaszcza, że te ma wciągać w działania różne urzędy, instytucje, które zawsze są powiązane politycznie z tym czy innym, tą czy inną frakcją koalicji. No i to jest trudne dla osoby, która nie ma takiego doświadczenia i takiej umiejętności lawirowania politycznego. Do tego mam najwięcej wątpliwości.
10: To chyba nie, to generalnie wydaje mi się, że te działania związane z Marchą nie będą jakoś mocno kontrowersyjne.
9: Tak?
10: No bo dlaczego?
9: A nie pamiętasz, jak zawsze się o to instytucje spierały? Kto może puszczać spoty, kto może zamawiać i po co, jakie konkretnie, jaki symbol, czy jabłko, czy hydraulik, czy inne. No mieliśmy to wszystko.
7: Wchodziliśmy do Unii.
9: Nawet nie pamiętam, nie wiem.
10: To teraz dopiero ja to złapałem, że po to będzie ta strategia właśnie, żeby się nie kłócili o jabłko ani hydraulika.
9: No może tak.
10: Różni tacy w może różnych tak. miejscach, żeby było jednolicie. A tak na serio to wydaje mi się, że jeśli chcemy promować...
7: Drugi raz mówisz w naszym podcaście tak na serio, ale ja mam wrażenie, że tu naprawdę jest na serio. To tak jakby wcześniej jest, nie było na serio.
10: Bo mówię o tym, że jest, co jest. Prawdę mówimy. Wydaje mi się, że...
7: Jeszcze dodaj szczerze.
10: Szczerze, tak mi się wydaje, z głębi serca, że Polska ma bardzo dobrą, nie wiem, czy to po polsku teraz, że ma bardzo dobrą markę na świecie, tak? Że generalnie nasz wizerunek jest dobry na świecie.
9: Teraz, zwłaszcza. To jest dobry moment na to, żeby jakoś to jeszcze spiąć i popchnąć do przodu w jakiś taki mocniejszy, bo rzeczywiście to się oddolnie wydarzyło. Coś się wydarzyło takiego, że nagle jesteśmy
10: piękną historią.
9: Ulubieńcem mediów zachodnich i jeżeli ktoś dopisze do tego właśnie jakieś takie mocniejsze działania, to ma szansę to zaskoczyć na dłużej niż tylko na chwilę.
7: No i bardzo się cieszę, że wyszło, że to ja trochę ponarzekałem, a w niej może to właśnie jest dobry moment jeszcze jakby popromować naszą żywność, która i tak jest
10: żywność, popularna,
7: bo ja bardzo lubię, jak się promuje naszą żywność, bo uważam, że jest kapitalna. Przepraszam, to musiałem to dodać. To nie jest ni w 5, ni w 10 tego, o czym mówiliście, jak to się mówi, ale chciałem to po prostu dodać. Słuchajcie, zamykam...
10: O ziemniakach. Polska żywność.
7: Ziemniaki to podstawa dla mnie, nie wiem jak u ciebie jest.
10: Oczywiście, no węglowodany, codziennie trzeba, tak.
7: Zamykam ten temat. Myślę, że mamy go też, jest już też trochę podsumowany, ale ja jestem też, przyznaję, bardzo ciekawy pierwszych jakichś takich już merytorycznych wypowiedzi i przede wszystkim działań pani profesor, zobaczymy.
10: Jesteś głodny.
7: Jestem głodny, tak.
10: Tych wydarzeń.
7: Króciutko, mam wrażenie, że ten temat pojawia się już w krótkiej historii naszego podcastu za każdym razem, więc rozprawmy się równie szybko jak z Marką Polski. Premier zapowiedział możliwą na koniec wakacji regulację cen paliw. Nic z tego nie zrozumiałem, bo miałem wątpliwość, dlaczego akurat na koniec wakacji, tak jakby wszyscy wyjechali na początku i na koniec wrócili, to nie są, to tak jakby wszyscy mieli szkolne wakacje, wyjechali na początku, wrócili na koniec, a i tak się nie dzieje. I myślę, że o wiele większym problemem jest taka codzienność, gdy ktoś musi podróżować do pracy albo gdzieś tam i widzi, że te paliwa tu i teraz są drogie. No ale jest jakaś zapowiedź. Pierwszy program, przypomnę, skończył się w czerwcu, tuż przed tym, jak ceny wystrzeliły, dlatego że na nowo zaczął się jakiś niepokój związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
10: Mi się wydaje, że to, co premier mówił w tym tygodniu, to jest... Premierowi, tak jak każdemu politykowi, zdarza się czasami powiedzieć coś śmiesznego, ale...
7: Śmiesznego czy zabawnego?
10: Głupiego.
7: A, czyli śmiesznego.
10: Tak, i... Ale to, co on zrobił w tym tygodniu...
7: No wiesz, Rafał, bo chodzi o to, jest różnica. My jesteśmy, mam nadzieję, zabawni, ale nie śmieszni. Więc pytanie, czy to było śmieszne, czy zabawne? To, co zrobił premier.
10: Ale teraz nie mówimy o nas, tylko o premier. No to słuchaj, no to ja ci opowiem, co.
7: Tak.
10: Bo po pierwsze premier powiedział, że wprowadzone zostaną te różne rozwiązania, jeśli ceny paliw znowu zaczną rosnąć. Znowu zaczną. I jakby przegapił to, że od 1 lipca do teraz diesel poszedł w górę.
9: Ale może chodzi o to, że one mają jeszcze rosnąć, żeby to się...
10: Czyli to, że urosły do tej pory i że teraz jest po 8 zł olej napędowy, to nie jest powód. Tylko jeśli jeszcze bardziej zaczną rosnąć, to dopiero wtedy będzie.
9: No to jest jakiś taki rodzaj bocznego korytarzyka, w który można później uciec.
10: Moim zdaniem to jest co najmniej interesujące. To, że on to, ta tak ujął. Po drugie, ta historia z Polakami wracającymi z wakacji jest absolutnie rozkoszna, moim zdaniem, że wszyscy Polacy wracają pod koniec sierpnia z wakacji, a jak ktoś poszedł w lipcu na wakacje i wrócił 30 lipca
7: z wakacji...
10: No to
7: już nie wraca pod koniec sierpnia, więc...
10: No, ale czy jakiś strategiczny błąd zrobił w takim razie w swoim życiu przecież, bo musiał, nie wiem, zatankować za 400 zł.
7: No i właśnie dlatego nie rozumiem logiki.
10: A po trzecie, niesamowita jest cała ta koncepcja intelektualna, którą premier zaprezentował, że to wszystko jest przez to, że prezydent zawetował, znaczy nie zawetował, ale nie podpisał ustawy o tych podatkach, które miały przynieść 4 miliardy złotych na Orlen nałożonych, prawda?
9: No to w ogóle sprzeczne jest.
10: To jest bez sensu. I że przez to, że prezydent tego nie podpisał, to Polacy płacą więcej za paliwa na stacjach benzynowych. To jest absolutnie niesamowita konstrukcja intelektualna. Jestem pełen podziwu, naprawdę. Ja bym nie wymyślił czegoś takiego. Tak na serio, oczywiście paliwa...
7: Znowu to powiedziałeś. Paliwa... Jakby wcześniej nie było na serio.
10: Tak, rzeczywiście. Kurczę, no mam jakiś problem w takim razie z wysławianiem się. Muszę nad tym popracować. Ale to nie teraz, może po programie. W każdym razie też mówię często. Ale ludzie tak mają, nie? Że używają takich zwrotów, które są ich ulubionymi i wyrażają się w ten sposób często i sami tego nie zauważają. Dopóki ktoś w podcaście im tego nie wytknie.
7: Połączę.
10: Dziękuję.
7: Ja już czuję, że po prostu jakieś tu gromy na mnie będą zaraz leciały. Ale zwracaj uwagę na to, co ja mówię, bo na pewno też zaraz się na czymś wyłożę. Ale mi nie chodzi o to, czy jest jakiś problem językowy, czy nie, tylko że tak jakby wcześniej nie było szczerze, a przecież jest szczerze.
10: Jest szczerze.
7: Tak. Słuchajcie, ale to jest bardzo...
10: Ale wracając, bo to tak. Chciałem dokończyć tą myśl. Teraz... Paliwa drożeją nie przez prezydenta i nie przez premiera i w ogóle przez nikogo w Polsce nie drożeją. Paliwa drożeją na całym świecie ze względu na wydarzenia, które wpływają na zakłócenie podaży i popytu na rynkach paliwowych na całym świecie i to jest ta przyczyna. I polscy politycy nie mają z tym nic wspólnego, a po jednej stronie barykady i po drugiej stronie barykady, ale rozumiem, że jest taka pilna potrzeba i nie da się przejść obojętnie obok tej potrzeby, żeby w absolutnie każdą historię, nawet taką, która dzieje się prawie w całości poza granicami, czy też ma swoje źródła poza granicami, żeby to jakoś wplatać w tą bieżącą polską historię polityczną. To jest znaczy ta potrzeba, której premier nie może się oprzeć, jest dla mnie absolutnie niesamowita, że on się nie może oprzeć.
9: No,
10: premier...
9: Właśnie dlatego, bo ludzi to tak pasjonuje, ta polityczna rozgrywka.
10: Ja właśnie nie wiem, czy to ludzi pasjonuje. Tak, naprawdę myślisz, że jak ludzie, nie wiem, mają weekend i idą gdzieś na plażę albo nad jezioro, to rozmawiają o polskich rozgrywkach politycznych?
9: Jakoś ich to kręci. Wydaje mi się, i są na to jakieś pośrednie powody.
7: Nie ich, tylko nas.
9: Wszystko. Patrząc na to, ja z jakim wielkim napięciem wszyscy śledzili rozpad PiSu.
10: No, ale to jest taka historia czysto polityczna, a po drugie też nie wiem, czy ludzie to jakoś specjalnie śledzili, czy to naprawdę aż tak bardzo ludzi obchodzi. Natomiast nawet jeśli tak jest, to jakby nie uzasadnia gadania takich głupot publicznie. Tak. I to się dzieje od wielu, wielu lat i potem naprawdę trudno to odkręcać.
7: To może, tak, spróbujmy to jeszcze jakoś podsumować, trochę uporządkować. Rzeczywiście może brzmieć to bardzo interesująco, że mamy zapowiedź jakiejś interwencji, regulacji cen pod koniec sierpnia, tak jakby wszyscy Polacy, którzy są jedną rodziną, wyjeżdżali na początku wakacji, na wakacje i wracali pod koniec, a nie właśnie nie było tak, jak powiedziałeś, że ktoś wyjechał w lipcu, ktoś jest na przełomie lipca i sierpnia. No w ogóle nie ma o czym dyskutować. Druga rzecz, ta konstrukcja intelektualna, to znaczy prezydent nie podpisał ustawy o podatku od zysków, chociaż to nie zysków, powiedzmy w skrócie, podatku od Orlenu. I w związku z tym to jego winą jest, że paliwa są teraz drogie. Premier douzupełniał to, mówiąc, że no bo gdyby podpisał, to mielibyśmy też przestrzeń na kolejną tę interwencję.
9: A ponieważ nie podpisał i nie mamy, to zrobimy.
7: A ponieważ nie podpisał, nie mamy, to i tak zrobimy.
10: No właśnie.
7: No jest to jakaś karkołomna historia. No już chyba o tym dyskutowaliśmy, a być może wy, którzy nas teraz słuchacie, trafiliście już na tę dyskusję. No, argument, z którego skorzystał prezydent, by zapytać pana prokuratora Święczkowskiego, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie, jest taki, że prawo zadziała wstecz, bo podatek miałby być zapłacony.
10: Nie tylko.
7: Ale przede wszystkim, tak? To już też przyznaję, trochę skracam i upraszczam. Można było się trochę tego spodziewać, choć zwolennicy mówią, no dobra, no ale to tam wtedy te zyski powstały, które chcemy opodatkować, więc może ta konstrukcja ma jakąś logikę. Podejrzewam, że jeśli Trybunał prokuratora Święczkowskiego się wypowie, to raczej nie klepnie tej ustawy.
10: No nie powinien, bo wiesz, bo to nie jest tylko kwestia tutaj tych ludzi, tylko jeszcze na poziomie, na etapie konsultacji publicznych bardzo wiele zupełnie niezależnych instytucji wskazywało na to, że tutaj jest bardzo duże ryzyko konstytucyjne. I nie chodzi tylko o to, że działa wstecz. Chodzi także o to, że nie powinno się nakładać nowych podatków w trakcie roku podatkowego. Była kiedyś taka zasada. I po drugie, jeśli się wprowadza w parlamencie nowy podatek, to nie można tego robić w trybie pilnym. A ta ustawa przeszła przez parlament w 3 dni. I to są moim zdaniem bardzo konkretne i celne zarzuty.
7: I zobaczymy...
10: Niezależnie od tego, kto jest w Trybunale. No tak. Rzeczywiście nie powinno się tego tak robić.
7: Ja się zgadzam. Z drugiej strony to oznacza, że blokujemy sobie to. Używanie narzędzi, które tu właśnie miało być zastosowane, to znaczy, że państwo ma jakąś sprawczość. I ja myślę, i ja się absolutnie podpisuję pod tym, o czym już mówiliście, trochę ironizując i wręcz no, wyśmiewając tę nową propozycję, ale ja rozumiem oceny politycznej, że premierowi tutaj chodziło w jednym i w drugim przypadku pokazanie jakiejś sprawczości. I dlatego ustawa szybko, dlatego jakiś podatek, dlatego znowu jakieś działania na koniec wakacji. Można się z tym zgadzać lub nie. Ja mam z tym po prostu taki najbardziej ogólny i pewno zupełnie was nie zaskoczę problem. To znaczy, jak długo się będziemy, przepraszam za to sformułowanie, w taki sposób bujać, no bo niepewność na rynku pozostaje, tak jak i na przykład pozostaje wiele innych niepewności, do których politycy apelują do nas, byśmy się przyzwyczajali do nich, do stanów takich, które są nowymi czasami, różnego rodzaju zagrożeń wynikających z postępu technologicznego, położenia geograficznego i tak dalej. No i ten nieprzewidywalna polityka Trumpa, to co się jeszcze może wydarzyć, jest jakąś, trzeba to wpisać w jakiś scenariusz. No, chcieliśmy mieć ten rynek i nie jest przyjemne płacić. Na tę chwilę, kiedy my nagrywamy ten podcast, to średnia cena diesla jest rzeczywiście powyżej 8 zł. 7,50, chyba w tych okolicach 95, ta najbardziej popularna benzyna. Pewnie inaczej będzie, gdy będziecie w najbliższych dniach słuchać tego podcastu. I teraz... Albo wracać z wakacji, czego oczywiście wam życzymy, żebyście już mogli na nie pojechać szczęśliwie i wrócić z nich różnymi środkami transportu, komunikacji czy czego tam. No i po prostu sami sobie to robimy, to znaczy, że mówimy, że można wyjść i coś zrobić i tak za chwilę będzie z cenami innych być może produktów i to do niczego dobrego nie prowadzi.
10: Ale to, że wychodzimy i mówimy i potem się nic nie dzieje, tak?
7: Tym bardziej, że się nic nie dzieje.
10: Może się wydarzy. Znaczy mi generalnie nie chodziło o to, że to będzie zły pomysł, jeśli znowu się wprowadzi w jakiś tam sposób.
7: A mnie trochę o to.
9: A mi się wydaje, że to całkiem jest nietrafiony pomysł.
10: Żeby obniżać ceny paliw?
7: Na koniec wakacji. Tak. Żeby wyregulować te ceny.
9: Czy to jest droga donikąd, w tym sensie, że...
7: No bo ile razy można?
10: No tak, nie, oczywiście, że cel jest polityczny i chodzi o to, żeby nie zmniejszać sobie szans politycznych w wyborach. Oczywiście, że tak.
9: No ale wyborów jest jeszcze rok, będziemy przez rok regulować ceny teraz paliw, a potem inne rzeczy,
10: które będą drożeć. No ale jak się patrzy na te kwoty wolne i progi w picie i tak dalej, no to widać wyraźnie, że już się ta kampania jednak wchodzi w nową fazę i że kwestie związane z gospodarką jednak pewnie będą zajmować tym razem dużo miejsca.
7: No wydaje mi się... portfelem bardzo często.
9: Jest do tego prawo. Być może takie założenie w głowie premiera, że ponieważ do końca wakacji został jeszcze miesiąc, że przez ten miesiąc wydarzy się coś takiego, co sprawi, że ten pakiet nie będzie potrzebny. I po prostu nie będzie tego kosztu, który... A jakieś wrażenie tej sprawczości, o której powiedziałeś, może pozostanie.
10: No tak, to Maciek mówił o sprawczości. Ale ja się zgadzam. Też,
9: Maciek mówił o sprawczości.
7: To ja mówiłem o sprawczości.
10: Zobaczmy. Ale tak, to prawda, że jak się patrzy na to, jaka jest sytuacja fiskalna w Polsce, no to rzeczywiście to jest ostatnia rzecz, której potrzebujemy. A z drugiej strony, jeśli byśmy...
7: Brzmimy teraz jak Jacek Rostowski, kasy nie ma i nie będzie.
10: Ktoś pamięta jeszcze, kim
7: był Jacek Rostowski w ogóle?
10: Był
7: A co robi Jacek Rostowski dzisiaj? W OECD pracuje, tak? Dlaczego to jest śmieszne, Rafał? Dlaczego się ze mnie śmiejesz?
10: Podoba mi się scenariusz tego programu. Że jest taki, wiesz, i Jacek Rostowski. Ale to, tak jak
7: powiedziałem,
10: podoba mi się.
7: Znaczy ja pozdrawiam Jacka Rostowskiego, bo może słucha naszego podcastu.
10: To dam ci proste. Byli ministrowie finansów. Co robi Mateusz Morawiecki?
7: A, piękne. Nie dam się wciągnąć, już była dzisiaj próba dyskusji o podziale PiSu. To jest w ogóle nie mój temat. Nic z tego nie rozumiem.
10: A mogę jedną rzecz...
7: O PiSie czy o Morawieckim?
10: Uwaga, zupełnie serio powiedzieć, tak?
7: No.
10: O Mateuszu Morawieckim, bo mam wrażenie, że to jakby...
7: Dobra, to ja też później jedną
10: umknęło
7: rzecz
10: w mediach.
7: No, no.
10: Bo to teoretycznie, ja nie mówię, że tak będzie, ale teoretycznie to może mieć jakiś wpływ w przyszłości, w kolejnych miesiącach na gospodarkę. Chodzi mi o to, że w tym momencie...
7: jest fantastyczny.
10: Chodzi mi o to, że w tym momencie PiS nie ma już w parlamencie głosów, żeby blokować odrzucanie wet prezydenckich. I oczywiście ja tutaj nie zakładam, że to ugrupowanie Morawieckiego będzie głosować razem z rządem, ale teoretycznie to jest możliwe i tutaj może być jakiś handel polityczny w przyszłości, tak? Że tutaj taki temat, wiesz, wcześniej po prostu PiS miał tyle głosów, że ta partia wystarczyła do tego, żeby Sejm nie miał żadnej możliwości odrzucenia weta prezydenckiego. I w tej chwili...
7: Nie czuję, że taki scenariusz może się zrealizować.
10: Ja też nie czuję, że to jest jakiś scenariusz bazowy, ale teoretycznie to zaczyna być możliwe. A w polityce, jak coś zaczyna być możliwe, to potem różni politycy... Wiesz, wystarczy, że oni nie przyjdą na jakieś... Ja nie mówię, że mają głosować za, wystarczy, że nie przyjdą. I ten próg 3/5 już jest od razu zdecydowanie niżej i w tym momencie tam brakuje, nie wiem, 2-3 głosów. To już zaczyna być... Moim zdaniem prezydent od teraz będzie znacznie częściej kierował ustawę do Trybunału, zamiast je wetować. Nie zdziwię się w ogóle, jak tak się skończy. Ale
7: dobrze.
10: To tak na marginesie. Nie upieram się, że to jest coś istotnego. Chciałbym tylko zauważyć, że tutaj się pewne drzwi leciutko uchyliły.
7: Nie daje się wciągnąć w dyskusję o PiSie Morawieckim. Mogę wziąć wyłącznie udział, jak będzie nadchodził czas wyboru nazwy. Chętnie, bo ja mam swoje typy, jak się powinna nazywać partia.
10: Marki.
7: Partia Mateusza Morawieckiego. Ja bym,
9: Marka Mateusza Morawieckiego.
7: Ja bym nazwał Izera, Milion Samochodów. Ja bym gdzieś
10: M&M. Tak,
7: ja bym takich scenariuszy szukał, takich prostych, kim jest ten człowiek.
10: Nie powinniśmy się tu publicznie zakładać, ale ja byłbym gotów się założyć, że w tej nazwie będzie wyraz plus.
7: Ja bym chciał, żeby się nazywała na przykład RARS albo Polski Ład Podatkowy. Albo...
10: RARS? A, RARS.
7: RARS.
10: Tak. Okej, już wiem. Tak.
7: Kończymy?
9: Tak.
7: Ten wątek. I podwątek związany z PiS-em i Mateuszem Morawieckim.
10: Podwątek.
7: Zobaczcie, gdzie nas zaprowadziła rozmowa o CPN-ie Donalda Tuska.
9: Ale chciałeś coś powiedzieć.
7: Do Mateusza Morawieckiego?
9: No.
7: Nie. Wycofuję się z tego. Oczywiście, że nie pamiętam, ale wycofuję. Oficjalnie się wycofałem z tego tematu. Żyjemy coraz dłużej, a mamy niższy wiek emerytalny kobiet w Europie. Średnia długość życia mężczyźni 80 w okolicach, kobiety 85. Co z tego wynika? Ty dzisiaj sporo rozmawiałeś o tym w tym tygodniu w EKG.
10: Ale z czego?
7: No właśnie
10: konkretnie?
7: Z tego. No z tego, że żyjemy coraz dłużej, a mamy niski wiek emerytalny.
9: I tam... To taka zagadka, Rafał, no.
10: Ojej,
9: no.
10: Ojej.
9: Łącz kropki.
7: Pyk, pyk, pyk, pyk.
10: Ale tak mówiąc zupełnie serio.
7: Tak. Tak, teraz zupełnie i szczerze.
10: To no, z tego wynika, że coraz większą część naszego życia będziemy spędzać na emeryturze, nie mając wcale więcej pieniędzy na tą emeryturę, więc...
7: Ja podobno chciałem być na emeryturze już w wieku 6 lat. Przypomniano mi tę historię ostatnio, kombatancką.
10: Maciusiu, kim chcesz zostać? Emerytem.
7: No prawie podobno tak ten dialog wyglądał, ale jeszcze mogę to zweryfikować do następnego odcinka. Mam na to nie pamiętam.
10: Tak, liczymy na ciąg dalszy. chodzi o to, że... Jak się dłużej przebywa na emeryturze, a zasób zgromadzonego kapitału się nie zmienia, no to wtedy wychodzi z tego niższa emerytura. Znaczy to świadczenie miesięczne jest wyższe, bo trzeba je podzielić na większą liczbę wypłat miesięcznych. I żeby tego uniknąć, no to jeśli chodzi o długość życia, to nic z tym nie zrobimy, bo nie wiemy, nikt nie wie, jak długo będzie żył, więc tutaj nie trzeba przyjmować.
9: Mało tego, nawet gdyby miał na to wpływ, to nie ma wpływu na to, ile dostanie tej emerytury, bo ta jego długość życia jest i tak taka ustawowo, czy też urzędowo
10: no właśnie,
9: założona.
10: Tak, bo to i tak jest, posługujemy się tutaj jakimiś średnimi, więc jedyna możliwość, żeby coś tutaj zrobić, to zmienić ten kapitał, który jest do podziału, a ten kapitał można zmienić pracując dłużej po prostu, czyli dłużej płacąc składki i licząc na to, że na przykład w kolejnym roku dojdzie nam jeszcze jedna waloryzacja, bo waloryzacje są bardzo fajne w tym systemie, zwłaszcza tuż przed emeryturą, wtedy, kiedy ten zgromadzony kapitał jest już duży i wynosi na przykład, nie wiem, 1 000 000 złotych i wtedy wchodzi
9: 10% waloryzacja
10: 10% i z tego tytułu państwo nam dopisuje na tym rachunku 100 tysięcy złotych. Jak ktoś ma 28 lat i dopiero zaczął pracę i płacić składki, no to tam niewiele jest, więc to 10% w skali roku niewiele mu dołoży. Natomiast ci tuż przed emeryturą, to dla nich te waloryzacje są znacznie ważniejsze niż to, ile oni płacą tych składek bieżących tak naprawdę. Więc z tego wniosek jest taki, że to jest jakaś taka naturalna zachęta do tego, żeby wydłużać swoje życie zawodowe, chociaż...
7: Ale nie instytucjonalnie, bez podnoszenia wieku emerytalnego, tak?
10: Bo no właśnie, właśnie to są dwa warianty.
7: U Patrycji w EKG nowy prezes ZUS-u chyba powiedział, że nie ma przestrzeni do tej dyskusji. Właściwie potwierdził nie, to, nie co ma. Wszyscy wiedzą. No,
10: politycznej nie ma, tak. Oczywiście żaden polityk za tym nie zagłosuje, natomiast zupełnie teoretycznie...
9: Zrobi wszystko, żeby... Znaczy może nie zrobi wszystko, ale jest taki konsensus ponad podziałami, można powiedzieć, że politycy nie będą przeszkadzać Polakom pracować dłużej i będą wprowadzać takie zachęty, które będą mogły stymulować te przedłużanie kariery zawodowej.
10: Ja właśnie tylko się zastanawiam, jakie to zachęty mogą być i mam nadzieję, że one nie będą zbyt kosztowne. Znów wracamy do naszej dziury budżetowej i sytuacji fiskalnej, bo wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, żeby jakoś dodatkowo super mocno zachęcać, bo jak się patrzy na dane z badań aktywności ekonomicznej ludności, to widać, że aktywność zawodowa ludzi tuż przed emeryturą bardzo szybko rośnie w ostatnich latach i rośnie też dość wyraźnie liczba osób, które już są w wieku emerytalnym, które nadal pracują. Widać, że to jest to miejsce polskiego rynku pracy, gdzie ta aktywność rośnie najszybciej, więc to się już dzieje w tej chwili, bez żadnych dodatkowych zachęt. Znaczy wystarczy tego nie psuć tak naprawdę, tak mi się wydaje.
9: Tak, poza tym
10: i to się samo do pewnego stopnia zrobi.
9: To może zabrzmi aż nad wyraz optymistycznie, ale mamy jakiś taki parę lat przedział, żeby zmienić to. Znaczy, bo umówmy się, jednak jest tak, że kulturowo mamy zapisane, że my byśmy chcieli w końcu pójść na emeryturę i odpocząć. Tak się nawet mówi w przestrzeni takiej, nawet na, nie wiem, obiadach rodzinnych, to wiele osób przyznaje, że najchętniej to by już był emerytem i sobie spokojnie żył i tak dalej. I więc musi upłynąć trochę czasu, żeby to myślenie troszeczkę przeewaluowało. A z drugiej strony dopiero zaczynają przechodzić na emeryturę te roczniki, w których ta stopa zastąpienia jest taka niewielka, więc to jest ten moment, kiedy się możemy szybko nauczyć, że na emeryturze tego spokojnego życia tak nie będzie, jeżeli przejdziemy bardzo szybko i nie warto może kończyć tego takiego aktywnego okresu swojego życia, spełniać się zawodowo i jednocześnie odkładać pieniądze i liczyć na tę waloryzację. Ale jednocześnie też chcę powiedzieć, że to jest piękna opowieść o tym, że każdy rok jakoś bardzo mocno wydłuży nam
7: wysokość podniesie świadczenia.
9: Nie do końca to jest prawdą w przypadku kobiet. W sensie bardzo dużo kobiet obecnie 40+, jak już mówiliśmy o tych plusach, będzie narażonych na to, że będą miały emeryturę minimalną i nawet jeśli popracują jeszcze rok, to też nie zgromadzą tyle kapitału, żeby ten próg przeskoczyć i mieć te wyższe świadczenie, więc czekają nas trudne czasy.
10: No w ich przypadku to nie powinien być rok, tylko nie wiem, 5 lat, tak? Czyli zrównanie wieku emerytalnego, no. Tak? I wtedy rzeczywiście to może miałoby jakiś sens, tak?
9: Tak, więc to...
10: Więc tutaj nie chodzi o to, że w przypadku kobiet w ogóle ten ruch nie ma sensu, tylko ten ruch wysiłek nie ma sensu, bo jest za mały.
9: Tak, wysiłek po prostu jest potrzebny znacznie większy. No. No a niestety, jak już mówimy o tych narracjach i tych kulturowych nastawieniach, no to niestety też ta polityczna narracja wokół tego jest taka, która nie służy. To znaczy, jak słyszymy o zrównywaniu wieku emerytalnego w dół, no to raczej tworzymy taki klimat wokół tego, żeby wcześniej nie pracować, niż żeby pracować, tak? Więc to... Jednak mimo wszystko jestem sceptyczna.
7: Ale fakt, że to od strony polityków sam wiek emerytalny wydawało mi się, że jest takim tematem tabu, to właściwie co wynika z tej naszej dyskusji o wieku emerytalnym? Tak, gdybyśmy mieli jakąś puentę zrobić?
9: No, ja mogę wam powiedzieć,
7: po co to było?
9: Po co? Po to, żebyśmy się zainteresowali dodatkowymi sposobami oszczędzania na emeryturę.
7: Choć żadnego rozwiązania my tutaj nie sprzedajemy.
9: Nie, nie sprzedajemy, ale jest już kilka tych programów, w których Polacy uczestniczą i to nie są małe partycypacje. W PPK mamy prawie 5 milionów rachunków.
7: Tylko to chyba nie jest taki typowy program emerytalny, tylko taki oszczędzający, zwłaszcza, że można z niego szybciej coś nie wypłacić.
9: Ale nie mów tego właśnie. O to chodzi, że tak cały czas o tym mówimy, że można wypłacić. Ludzie myślą, dobra, można wypłacić. Ale właśnie traktujmy to jako oszczędzanie na te pierwsze 10 lat emerytury. Dlaczego mamy tego nie promować? Promujmy, żeby te pieniądze tam się gromadziły i procent składany działał i żeby kapitał rósł, bo to będzie przyjemniejsza niespodzianka niż kilkaset złotych wypłacone
10: Tak się słyszy ostatnio, że ludzie z tego wypłacają.
7: Ale dużo ludzi wypłaciło.
10: Ale tam i tak jest zdecydowanie więcej pieniędzy w tym programie niż miliardów. W IKE czy w IGZE na przykład.
9: Mogę ci powiedzieć, mam wszystkie liczby przy sobie.
10: No bo w tym tygodniu były dane, nie?
9: No to jakiś czas temu KNF opublikował taki raport. Na koniec zeszłego roku mamy 45 miliardów PPK, 18 miliardów IKE i 31 miliardów IKE.
7: I teraz zobaczcie, jak długo czyli było IKE i IKE już na rynku, a jak przy nich krótko jest PPK i ma wiele więcej pieniędzy.
9: Ale 5 milionów osób jest w PPK, a tam jest łącznie, czyli niektórzy mają oba rachunki, IKE i IKE, niecałe 2 miliony.
7: No, ale to dalej powtarzam, że tam te oba instrumenty, IKE to w ogóle jeszcze dłużej, IKE dużo dłużej niż PPK, a i tak PPK cieszy się większym zainteresowaniem przez swoją konstrukcję. Myślę, że możesz nawoływać, żebym ja nie przypominał, że można wypłacić, ale uważam, że jest to też jeden z elementów, który może kusić do tego, by korzystać z tego rozwiązania. Jest płacę ja, płaci mój pracodawca, jest dopłata i jest ta możliwość w razie czego.
9: Ale tym bardziej nie należy tego promować, w tym sensie, że skoro i tak ponosimy jakiś wspólny koszt tego, tak? Jeżeli tak. Państwo dopłaca i te pieniądze nie idą znikąd, tylko z budżetu, czyli z naszych podatków, to traktowanie tego jako takiej mikro podwyżki, to moim zdaniem jest marnowanie pieniędzy. Więc umówmy się, że robimy te wspólne poświęcenie i wydajemy pieniądze na dopłatę po to, żeby w przyszłości budżet miał może trochę mniejsze problemy.
7: No tak, ale przy wypłacie dopłata chyba przypada. Nie.
10: Tam są jakieś terminy.
7: Tak, więc to też... No ale jeśli mamy długoterminowo oszczędzać, to pewnie nie po to, żeby szybko wypłacać. Ale były jakieś pule wypłat, bo takie dane również publikowano na początku roku, wtedy, kiedy dowiadywaliśmy się o tym, ile tych pieniędzy tam jest i że rzeczywiście jakieś wypłaty były. To nie chodzi o to, czy ja to promuję, czy nie. No ale i tak myślę, że ci, którzy wpłacają, to wiedzą, że jest takie prawo, mimo że tutaj...
9: Chodzi mi o to, żeby mówić o tym, że ta...
7: że oszczędzanie ma sens.
9: Oszczędzanie długoterminowe ma sens i powinniśmy to robić.
7: W różnych instrumentach.
9: Powinniśmy to robić i to nie jest mądre zachowanie, wypłacanie kilkuset złotych teraz.
7: Ale być może dla niektórych łatwo powiedzieć, że trzeba oszczędzać, jak ktoś uznaje, że jest to dla niego bardzo trudne.
10: Tak, ale to wtedy może się w ogóle nie zapisywać do tego programu tak, i dostawać co miesiąc więcej na rękę, tak? Bo mu nie będzie odliczana ta 2%, tak? Tej składki, jeśli on czuje, że potrzebuje tych pieniędzy natychmiast.
7: Zresztą... Ja też mogę się przyznać, nie byłem wielkim entuzjastą PPK, i nie spodziewałem się, że będzie to taki sukces, tym bardziej to ciekawe dane.
10: Nikt chyba nie był. Natomiast w kontekście emerytur, jeśli możemy...
7: Puenta numer dwa?
10: Pociągnąć. Może nawet nie puenta, ale taki osobny temat, który dotyka tych emerytur, a który wydaje mi się, że jest troszeczkę na czasie, to chciałem powiedzieć o tym, że nam imigranci podnoszą emerytury i też warto o tym pamiętać, bo ostatnio jest więcej ataków tak, na Ukraińców i tak dalej, więc chciałem powiedzieć, że oni nam podnoszą przyszłe emerytury, ponieważ waloryzacje składek w ZUS-ie są według wskaźnika, który bierze pod uwagę to, jak szybko narasta przypis składek w ZUS-ie, a to, jak szybko rosną składki płacone do ZUS-u, zależy od tego, co się dzieje z wynagrodzeniami w Polsce, bo to jest procent od wynagrodzeń, ale także od tego, ile ludzi płaci te składki. I w tej chwili do ZUS-u płaci składki 1 300 obcokrajowców.
7: Z tego największą grupą.
10: Z czego Ukraińcy to prawie 900 tysięcy, tak. Więc de facto oni, pracując legalnie w Polsce i płacąc składki, wpływają na to, że waloryzacje co roku mogą być trochę większe, co w przyszłości odłoży się w postaci wyższych emerytur nas wszystkich. Więc to jest obiektywnie działający pozytywny czynnik dla naszych przyszłych emerytur. Warto o tym pamiętać, bo wydaje mi się, że ludzie o tym chyba nie wiedzą po prostu, że to tak działa.
7: Ale może to jest dobry moment i tutaj możemy chwilę jeszcze na to poświęcić, bo te dane publikowane co miesiąc, ja z nich korzystam, bo wydaje mi się, że warte są promowania właśnie o liczbie osób składkujących, liczbie osób obcokrajowców.
10: Tak, to już jest chyba 7% całości. I gdyby nie oni, to ta liczba już by spadała od paru lat, gdybyśmy uznawali tylko Polaków.
7: I to są bardzo z dwóch powodów takie, mam nadzieję, działające na wyobraźnię, bo w żaden sposób nie odkrywcze informacje. Te, o których mówił Rafał, czyli składki. A druga rzecz, że za każdym razem, kiedy słychać te... kiedy możemy zobaczyć, a pewnie jest jeszcze liczba takich zdarzeń, których my nie widzimy publicznie, tych karygodnych zdarzeń przeciwko osobom spoza Polski. To ja się tak zastanawiam, a emerytury to jedno, a drugie, a czy ci ludzie, którzy zaczepiają na przykład sprzedawczynie, czy sprzedawców, czy inne osoby wykonujące, czy wzięliby tę pracę? I kto miałby ją wykonywać, gdyby osób spoza Polski nie było? Kto miałby tę pracę wykonać? I mam wrażenie, że to jest i tak nie działa na wyobraźnię, więc może chociaż te dane o emeryturach podziałają. Chociaż też nie wiem, czy podziałają, że ma to wpływ na przykład na świadczenia nie tylko moje przyszłe, ale także na przykład tych, którzy dzisiaj pobierają, a być może ci, którzy atakują, mają na emeryturze rodziców lub dziadków. Mhm. Nie wiem, jak to inaczej zrobić, więc wokół tego też powinna być chyba jakaś kampania marki Polska.
10: Tak.
7: Tak. Koniec. To było podsumowanie. Patrzę sobie, ja bym jeszcze chętnie poruszył jeden temat. Nie wiem, czy zwróciliście już uwagę. Pojawiło się w wykazie prac legislacyjnych rządu zapowiedź zmian w ładzie korporacyjnym. Taki ładzie korporacyjnym to też w sumie nie znoszę tego sformułowania.
10: Trudne wyrazy.
7: Bo ono nic nie mówi.
10: Prostym językiem.
7: Zarządzaniu mieniem z państwa albo spółkami Skarbu Państwa, albo może jeszcze prościej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli Ministerstwo Skarbu Państwa, chce nieco podkręcić warunki dla osób, które mają być w radach nadzorczych spółek, które państwo kontroluje.
10: Czyli żeby tam trudniej było wejść, tak?
7: No tak rozumiem. Nie wziąłem ze sobą, przyznaję, oryginalnego wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu, więc posłużę się depeszą, która jest na ten temat. Publikacja była w tym tygodniu. Wśród głównych rozwiązań ustawy, to jest depesza papowska, więc za źródłem pap cytuję, wskazanym jako jeden z priorytetów ministra jest standaryzacja ładu korporacyjnego, który ma istotne znaczenie w kontekście budowania wartości spółek Skarbu Państwa. No mało kontrowersyjne, ale to jest za depeszą, a nie język rządowy, rozumiem. W noweli proponuje się wprowadzenie nowego wymogu polegającego na pozyskiwaniu przez podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących organy administracji, administracji rządowej lub państwowej osoby prawne przy wskazaniu kandydata na członka organu lub pełnomocnika oświadczenia o samoocenie.
10: Oświadczenia o samoocenie.
7: Chyba, że coś źle przeczytałem. Czekaj, ja zmienię jednak te okulary, bo rzeczywiście mi się trochę rozlewa. Nie, no oświadczenia o samoocenie. Obejmującego informację o jego wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu. I teraz, tu jest, to już się kończy autorstwo papu i teraz jest cytat z tego dokumentu, którego nie mogłem wziąć, przyznaję, nie mogłem jakoś pobrać przed podcastem dzisiaj tego dokumentu. Nie wiem, co tam się stało. Oświadczenie o samoocenie będzie zawierało informacje na temat kompetencji istotnych w kontekście zapewnienia merytorycznego nadzoru nad spółką Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Jest to narzędzie ułatwiające ocenę kandydatów na członka organu nadzorczego lub pełnomocnika wspólnika, które zwiększy profesjonalizację rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. I nowelizacja przewiduje również modyfikację wymagań wobec kandydatów na członków organów nadzorczych, wydłużenie okresu niezbędnego doświadczenia zawodowego z 5 do 7 lat, Dostosowanie określenia wymaganego stopnia naukowego doktora do aktualnie obowiązujących przepisów. Tu jest jeszcze o tym, z jakiej uczelni trzeba mieć MBA, już nie będę cytował, ale...
9: No to chyba najbardziej interesujące.
7: Dobra, to zacytuję.
9: Może nie cytuj, tylko omów, bo to może...
7: Chodzi o to, że muszą być jednak te takie legitne uczelnie, a nie wszystkie uczelnie. Wprowadzenie kolejnego kryterium uprawniającego do zostania kandydatem na członka poprzez bycie członkiem zarządu dużego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat.
10: Że to jest warunek?
7: To jest kolejny z tych punktów, który ma być dołożony.
10: Ale czy to jest albo, czy to,
7: no nie
10: jest, że to jest łącznie?
7: Nie wiem, bo to nie, jest no dopiero bo, no w wykazie to, prac, nie ma jeszcze gotowego projektu.
10: Bo to chyba nie chodzi o to, że członkami rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa będą mogli być tylko ludzie, którzy byli w zarządach spółek. Bo to będzie dość duże.
7: Modyfikacje wymagań wobec kandydatów na członków i projektowane zmiany polegają na wydłużeniu, dostosowaniu ten MBA, wprowadzeniu kolejnego kryterium uprawniającego do zostania kandydatem na członka organu nadzorczego poprzez bycie członkiem zarządu dużego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat.
10: No tak, tak, tylko właśnie się zastanawiam, czy to jest... bo będzie pula ludzi, którzy będą mogli wejść do rad nadzorczych, tak? I
9: może chodzi o to,
10: jak dostać się
9: mieć...
10: do tej puli, że wystarczy być członkiem zarządu, tak, i wtedy już reszty wymagań nie musisz spełniać. Być już nie musisz mieć tego MBA.
9: Tak,
10: wtedy,
9: że chodzi
10: tak?
9: o to, że możesz mieć MBA albo być doświadczonym. Tak bym rozumiała.
10: Nie, bo jeśli łącznie, to będzie drastyczne zawsze.
7: Projektu jeszcze nie ma, bo to jest
10: ale to na pewno jest albo. To nie chce mi się wierzyć, żeby to było tak.
7: Ale jak nam się podoba w ogóle hasło o oświadczenie o samoocenie?
9: No, wspaniałe.
10: Samoocenie. Bardzo ładnie brzmi, ale to chyba chodzi o taki list nie intencyjny, tylko jak się podanie o pracę pisze, to się kiedyś nazywało...
7: Motywacyjny.
10: List motywacyjny. To takie,
9: może tak być,
10: w takim liście się pisze takie rzeczy.
9: Nie? Tak naprawdę, zobaczcie, tyle jest regulacji takiego procesu powoływania do zarządów. Takiej procedury, takiego sformalizowania w sektorze prywatnym nie ma. Znaczy właściciel firmy może powołać do zarządu, kogo sobie tylko chce.
10: No bo tutaj jest ryzyko polityczne, że wpuścisz do spółki.
9: Otóż to, że są to miejsca, w których po pierwsze są bardzo dobre zarobki, po drugie odpowiedzialność się potem jakoś rozprasza. I jest wielka pokusa, żeby tam wchodzili ludzie, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji.
7: Ale mają za to?
9: Ale mają inne kwalifikacje.
10: Mi się wydaje, że ci wszyscy politycy, którzy są w rządzie, mają już tak dość tych ciągłych SMS-ów i telefonów od swoich starych znajomych na zasadzie stary, weź tam jakoś spółkę, że oni już mają tak dość, że po prostu zrobią ustawę po to, żeby ci wszyscy ich krewni i znajomi królika się od nich odczepili w końcu.
9: Będzie można zapytać, a masz 5 lat w zarządzie?
10: No właśnie. No to... I stary, no ja bym chciał, no ale co ja mogę? No tu jest ustawa, nie? I z głowy. Tam wujek na weselu jakiś albo coś.
7: Żeby to był wujek na weselu.
10: No między innymi.
7: A ja myślę, że to dzwoni centrala partii, składząc jej w skład zaplecza politycznego.
10: Centrala partii też, ależ panie prezesie, no my tu jak...
7: Panie ministrze, jest człowiek. To jest dobry chłopak.
10: No ale panie prezesie, my tu mamy ustawę, czy to mamy, jak to teraz zrobić?
9: Ład korporacyjny.
10: Ja sam nie wiem. Co robić?
7: Jakoś sobie poradzicie, zadzwonię w przyszłym tygodniu. Wpadnie do was. Tam w poniedziałek będzie.
10: Panie prezesie, ja w takich warunkach nie jestem w stanie pełnić swojej służby dla obywateli.
7: Wiecie, ile mamy chętnych na wasze miejsce?
10: Składam dymisję.
7: Świetna puenta.
6: To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu EKG+. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co piątek w samo południe. A my słyszymy się w tematach gospodarczych już za tydzień po 23. Za chwilę informacje TOK FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem.
0: Autopromocja.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Kolejny pożar wybuchł we Francji. Ogień podsycany przez silny wiatr szybko się rozprzestrzenił. Kolejne świadczenia są dostępne dla pacjentów za pośrednictwem e-rejestracji. Przed naszymi siatkarzami walka o finał Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z drużyną Słowenii. Minęła północ, jest sobota 1 sierpnia. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 2,5 tysiąca osób trzeba było ewakuować z powodu wybuchu nowego pożaru na południu Francji. Ogień w departamencie Var w ciągu 6 godzin objął obszar około 1000 hektarów. Ogień wybuchł w rejonie położonym na południe od opanowanego już wcześniejszego pożaru lasu koło góry Gros-Bezillon. W akcji gaśniczej uczestniczy 700 strażaków wspieranych przez 8 samolotów gaśniczych i śmigłowce. Łącznie w lipcu w Var ogień zniszczył obszar o powierzchni 5600 hektarów. Lepsze informacje płyną z departamentu Żyrondy, gdzie po 9 dniach walki z ogromnym pożarem, który strawił 42 tysiące hektarów lasów i roślinności, sytuacja uległa poprawie. Z ewakuowanych w sumie 220 tysięcy osób mieszkańców miejscowości na zachód od Bordeaux, 198 tysięcy wróciło bądź może wrócić do domów. USA i Izrael mogą w ten weekend przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na cele związane z infrastrukturą energetyczną Iranu, podała stacja CBS News, powołując się na źródła. Jak dodano, prezydent USA Donald Trump nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu rozpoczęcia nalotów. Ze względu na obawy o wpływ bombardowań na gospodarkę omawiano możliwość zakończenia operacji przed otwarciem rynków finansowych w poniedziałek, ale jak podała CBS News, nie ustalono ostatecznego terminu zakończenia działań. Dwa źródła stacji utrzymują, że celami ataków mogą być obiekty infrastruktury energetycznej, w tym elektrownie oraz rafinerie. Skazany 2 tygodnie temu za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego na trasie Łazienkowskiej w Warszawie na 20 lat więzienia Łukasz Rzet znowu ma stanąć na ławie oskarżonych. Praska prokuratura skierowała przeciwko niemu kolejny akt oskarżenia, tym razem w sprawie wprowadzenia do obrotu oraz uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozi od 2 do 12 lat więzienia. Akt oskarżenia oprócz Łukasza Rzet obejmuje jeszcze 4 inne osoby. Dla niespełna 2% populacji w Polsce wystarczy miejsca w schronach z prawdziwego zdarzenia. Nie znaczy to jednak, że w przypadku zagrożenia, chociażby atakiem z powietrza, jesteśmy zupełnie bezradni. O szczegółach reporter TOK FM Jakub Medek.
3: Są miejsca mniej i bardziej bezpieczne. Oczywiście w przypadku zagrożenia lepiej szukać tych drugich, podkreśla ogniomistrz Justyna Kłusewicz z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych, mogą schronić się na najniższych kondygnacjach, korzystając z reguły dwóch ścian, gdzie co do zasady pierwsza ze ścian przyjmuje falę uderzeniową, a druga już ochrania.
3: Zawsze, jak dodaje ekspertka, należy trzymać się z daleka od okien. W miastach wiele miejsc spełnia wymogi tymczasowego schronienia, czyli zapewni bezpieczeństwo na przykład przed odłamkami.
4: Mogą to być obiekty lub ich części, takie jak przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne, piwnice budynków wielorodzinnych.
3: Lokalizację najbliższego miejsca schronienia możemy też sprawdzić w państwowej bazie pod adresem gdziesieukryć.pl. Obecnie baza ta zawiera ponad 70 tysięcy różnych miejsc. Jakub Medek, TOK FM.
2: System e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa.

0: Boga. Od dziś do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska, kierownik działu koordynacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy.
1: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: W sumie nowych specjalizacji będzie 8. Pacjenci mogą się zapisywać na wizytę samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, ale też tradycyjnie, telefonicznie lub w rejestracji przychodni. Do obrony tytułu najlepszej siatkarskiej drużyny Ligi Narodów potrzeba im jeszcze tylko dwóch kroków i dwóch zwycięstw. Przed polskimi zawodnikami półfinałowe starcie ze Słowenią. Będzie to 9. odsłona rywalizacji tych dwóch drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie jest remis 4-4, a więcej o tym pojedynku Błażej Kulesza.
2: Mimo że Polacy bronią tytułu, to na Słoweńców muszą uważać, bo to rywal, który w przeszłości dał się we znaki podopiecznym Nikoli Gribicza, o czym przypomina nasz przyjmujący Tomasz Fornal.
3: Trzeba się przygotować na to, że nie zawsze idzie jak spłatka. Także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
2: W drugim z półfinałów Amerykanie zmierzą się z Japonią. Naszemu byłemu reprezentantowi Piotrowi Gruszce marzy się finał Polska-Japonia.
4: Japonia wygrała dotychczas 13 spotkań na 13 i wierzę, że jedno spotkanie muszą przegrać, więc chciałbym finał Japonii z Polską.
2: Polacy mają receptę, jak kończyć rozgrywki Ligi Narodów z medalem, bo w dotychczasowych 7 edycjach na podium zabrakło ich tylko raz. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Początek półfinału Polska-Słowenia w chińskim Ningbo o 9. Przez Dolny Śląsk i województwa lubuskie, wielkopolskie i łódzkie przechodzą właśnie burze. Front burzowy przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę. A na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 1:00. Najwyższe temperatury są dziś prognozowane na południowym wschodzie, tam do 36 stopni, około 30 będzie w centrum. 24 pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, a najniższa temperatura około 20 stopni miejscami nad samym morzem. W ciągu dnia na krańcach południowo-wschodnich słonecznie, na pozostałym obszarze może pojawiać się więcej chmur i prognozowane są przelotne opady deszczu, a także burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Zgodnie z tradycją, opowiem, co mi się udało znaleźć ciekawego w gazetach, albo znaczącego przynajmniej. Tak, oczywiście rakieta dziś rządzi. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, Tusk, byliśmy gotowi do zestrzelenia. To dobrze i muszę powiedzieć, super, że tym razem udało się nie zestrzelić, tylko pozwoliliśmy tej nieszczęsnej ruskiej rakiecie wylądować i zaorać kawałek pola. Swoją drogą ciekawe, kto właścicielowi tego pola zapłaci za straty spowodowane przez rakietę i późniejszą akcję. To jest pytanie, na które całkiem kompetentna odpowiedź padnie pewnie dopiero po 9:00 w rozmowie z Patrycją Grzybek z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ale z panem Szczuckim też o tym porozmawiamy, bo to jest kolejny incydent, czy Rosja pozostanie no może nie bezkarna, ale bezodpowiedzialna przynajmniej za taką sytuację. Nad tym warto się zastanowić, co polski rząd powinien w tej sprawie zrobić, bo nie powinno jednak być tak, że rozwalają nam jakiś kawałek Polski i mają się dobrze, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, a przecież nie będziemy strzelali do nich rakietami z powodu takiego incydentu. Pierwsza strona Rzeczpospolitej, rosyjska rakieta spadła na Polskę, system obrony powietrznej zadziałał. I to mimo, że pocisku nie zestrzelono. Wątpliwości może budzić za to sposób informowania o tym mieszkańców. Muszę powiedzieć, że to rzeczywiście bardzo delikatnie powiedziane o tych wątpliwościach i wrócimy do tego tematu, bo sądząc z raportu RS Futury, który zbadał sentymenty w debacie internetowej na temat tego incydentu z rakietą, wynika, że problem niesprawności państwa, nie wojska, ale państwa, władz cywilnych jest bardzo niepokojący dla dużej części dla dużej części społeczeństwa. Wykorzystuje to oczywiście Gazeta Polska codziennie. Nie zastrzelili, nie ostrzegli, nie przewidzieli. Rosyjska rakieta obnażyła dziury w obronie Polski. No, to już chyba zbyt daleko idące, a właściwie mogę powiedzieć na pewno zbyt daleko idące, przynajmniej w świetle zapewnień pana premiera, że byliśmy gotowi do zestrzelenia, ale dziury w obronie cywilnej, w systemie zabezpieczenia ludności, no tak, i tu znów patrzę na pana ministra Kierwińskiego, kolejna wtopa. Czy to jest niezatapialny? Wygląda, że niezatapialny. Chociaż co jakiś kryzys, to widać, jak sobie w swoim resorcie nie radzi. Fakt, pierwsza strona, dzięki Bogu, minął domy, to o tym rosyjskim potworze, o rakiecie, która przyleciała, i widok na pierwszej stronie krateru, no tak, 10-metrowy krater o średnicy 10 metrów. Nie jeden dom by się tam zmieścił, często z ogródkiem i budą psa. Trzeba sobie uzmysłowić, jakie to mogłoby być zagrożenie, ale nie wpadać w panikę, bo nawet jeżeli takie incydenty będą się zdarzały, a wielu ekspertów uważa, że jeżeli wojna będzie wyglądała, jeżeli agresja rosyjska na Ukrainę będzie wyglądała tak jak do tej pory, to takie incydenty będą się zdarzały, no to rzeczywiście trzeba się zastanowić nad środkami bezpieczeństwa, zwłaszcza w tych rejonach Polski, gdzie to jest bardziej prawdopodobne, czyli na południowym wschodzie. Rakieta Putina uderzyła w Polskę, to super ekspres. Polska de Orlen, rosyjska rakieta nad Polską. Gazeta Wyborcza. Musimy przestać udawać, że wszystko działa. Rozmowa z Maksymilianem Durą, ekspertem serwisu Defense 24. Działania służb ratunkowych, chaos informacyjny, olbrzymie opóźnienie w reakcji wojska. Ta sytuacja to kompletna paranoja. Nie wiem, czy paranoja, jak mówi ekspert, ale polski bałagan oczywiście tak, w najgorszym sensie tego słowa. Zwłaszcza jak się patrzy na reakcję. Policja jeszcze zareagowała, straż pożarna zareagowała, a dalej już naprawdę problem. Władze cywilne po prostu kompletnie bezradne i będziemy pewnie o tym więcej rozmawiali, o tej dezorientacji mieszkańców Lublina, którzy właściwie nie wiedzieli, co zrobić w środku nocy, kiedy te syreny wyjął. A propos, jutro rocznica powstania warszawskiego, więc syreny w całej Polsce zawyją. I to nie będzie z powodu rosyjskiej rakiety. Warto też to sobie uświadomić i zastanowić się może jeszcze, czy rzeczywiście upamiętnianie przy pomocy syren jest fajne, jest dobre, jest rozsądne w czasach, kiedy syreny wyjął z niehistorycznych powodów. Jan Wróbel w dzienniku Gazecie Prawnej. Syreny mamy głośne, RCB czujne, do roboty. Mieszkańcy Lublina zareagowali na nocny komunikat tak samo jak przedtem na ćwiczenia. Zostali w domach. I możemy być pewni, podobnie zrobiliby mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Olsztyna. Tak się składa, że w moim domu jest schron utrzymywany przez wspólnotę mieszkaniową. Zmieściłaby się w nim może 0,1 lokatorów. Naprawdę zatem dobrze, byśmy zostali w domach. To Jan Wróbel o schronach. Już nawet nie chce mi się gadać, tyle razy o tym gadaliśmy i wciąż nie widać, żeby coś się istotnie zmieniło. Na przykład, żebyśmy w miastach mieli strzałki, gdzie są schrony albo miejsca ukrycia. Wiem. Na ogół ich po prostu nie ma i dlatego nie ma strzałek. Ale może to by nam uzmysłowiło i sytuację i pomogłoby nam zwykłym obywatelom zmobilizować się, żeby wywrzeć presję na polityków, którzy powinni się tym intensywnie zajmować. Nie dopłacaniem do paliwa, nie rozdawaniem prezentów wyborczych, kiełbas i innych grilli, tylko właśnie realnym bezpieczeństwem, jak często lubią mówić, Polaków. jesteśmy głusi na zagrożenia, tak komentuje to Marek Kozubal w Rzeczpospolitej. Gdy rosyjska rakieta wleciała do Polski, nie wszędzie zawyły syreny i nie wysłano komunikatów RCB. Stać nas na monitorowanie, jak lecą rakiety, ale ciągle nie potrafimy powiadomić ludności cywilnej o ataku z powietrza. Może nie wszyscy nie potrafimy, nie potrafią ci, którzy powinni potrafić, i to jest niepokojące. Inni nie muszą, uspokajam państwa, nie każdy obywatel musi powiadamiać, ale rząd powinien, jeżeli już wie. Finansowych czy odszkodowawczych skutkach takiej sytuacji mówi doktor habilitowany Marcin Orlicki w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Państwo nie odpowiada za zniszczenia spowodowane rosyjską rakietą. Mieszkańcy blisko granicy powinni myśleć o zawarciu takich ubezpieczeń, które dadzą im skuteczną ochronę. Trudno o takie ubezpieczenia, bo ubezpieczyciele mają po kolei w głowie i nie chcą się narażać na zbyteczne ryzyka. Przepraszam, klima. U nas zimno, u was pewnie już cieplutko. Życzę, żeby tak było. Jeszcze powiem tylko o niepokojącym wzmożeniu na pierwszej stronie Polska. The Orlen, na co zwrócił mi uwagę Maciek Jarząb. Duma, napis, dumni z historii i nas samych. To się dobrze wpisuje w politykę rządów, powołanie pełnomocnika i tak dalej, do spraw wizerunku Polski. Ale naprawdę, czy my ciągle musimy walczyć o dumę, zamiast po prostu mówić prawdę? Zastanawiam się, czy w redakcji Polski The Orlen rzeczywiście duma jest tą wartością najwyższą z punktu widzenia naszej zbiorowej tożsamości, czy może po prostu prawda, czyli duma i wstyd, bo to wszystko się mieści w każdym historycznym doświadczeniu. Mamy już połączenie z Anną Mierzyńską, analityczką funkcjonowania polityki w sieci związaną z Oko Press. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że udało się panią o tej porze zerwać.
7: Dzień dobry, ja również się cieszę, że możemy porozmawiać.
6: No właśnie, bo moment jest szczególny. Ostatnio dostawaliśmy Polska, my Polacy, łomot od Rosjan w sieci. Udawało im się, pani fantastycznie to opisuje, przejąć czy też kształtować polską debatę w sieci, a więc urządzać mózgi Polaków. Czy w sprawie rakiety jest tak samo?
7: W sprawie rakiety było trochę inaczej, zwłaszcza inaczej, jeżeli to porównamy do tej sytuacji z września, kiedy mieliśmy drony rosyjskie nad Polską, ponieważ wtedy było tak, że zanim żeśmy się obudzili tak naprawdę, więc zanim doszła do nas ta informacja w pełni, że te drony były, to Rosja już bardzo intensywnie operowała w polskiej przestrzeni informacyjnej, czyli była przygotowana do tego ataku, też informacyjnie.
6: Czyli wyglądało na to, że te drony nie wleciały przypadkiem, że ktoś tak o tym wcześniej wiedział i się przygotował informacyjnie, a tym razem...
7: Dokładnie tak. A tym razem wyglądało na to, że to jednak mógł być przypadek, ta rakieta, dlatego że na początku pierwsze godziny to dość spokojne były w sieci, tak bym powiedziała. Dopiero później pojawiła się dezinformacja, która oczywiście pojawiła się na takiej zasadzie, jak pojawia się zawsze, kiedy Rosja próbuje wykorzystać jakąś sytuację na swoją rzecz. Czyli przekazywanie głównie nieprawdziwych informacji, że to była rakieta ukraińska, albo nawet jeżeli rosyjska, to wysłała ją do Polski Ukraina.
6: No, był wczoraj wieczorem, pewnie pani też widziała raport Res Futura dotyczący sentymentów w sieci, czy tych emocji wyrażanych w sieci w związku z tym incydentem z rosyjską rakietą. Zasięgi spore, 106 milionów policzyli. To jest dość dużo. 26% dotyczy jakości reakcji władz, alertów i ochrony ludności. Tylko 1,5% odpowiedzialności Rosji, a 4,8% wskazuje Ukrainę jako winną. I 4,8% wydaje się, że to nie jest dużo, prawda? 1 na 20. Ale jednak dużo więcej niż... niż odpowiedzialność Rosji. Tylko 1,5%. Czy można mówić, że ponieśliśmy nieznaczną porażkę, że nieznacznie zdezinformowano, Rosjanie zdezinformowali społeczeństwo, czy to jednak ma jakieś znaczenie?
7: Z tymi danymi jest pewien problem, dlatego że one odzwierciedlają, jeżeli w ogóle uznamy, ponieważ nie mamy dostępu w żaden sposób do narzędzi, którymi Resfutura się kieruje, więc nie ma możliwości sprawdzenia, czy te dane są wiarygodne liczbowo. Ale nawet jeżeli uznamy, że są wiarygodne liczbowo, to one oddają liczbę wzmianek i zasięgi, które pojawiły się w sieci. Tymczasem sieci, zwłaszcza na platformie X, mamy bardzo dużo kont rosyjskich, sterowanych z Rosji, i one liczbowo zawsze będą się tam pojawiały i zawsze będą sprawiały wrażenie, że jakiś temat rozpowszechniają w taki, a nie inny sposób, z takim, a nie innym przekazem i sentymentem. Więc ja bym się niespecjalnie tym kierowała. To, że w Polsce wczoraj dyskutowano głównie o kwestiach tego, w jaki sposób Polacy zostali poinformowani o tym incydencie, to nie wskazuje na nic złego, bo to był problem.
6: To jest rakieta rosyjska. Problem.
7: Tak. Natomiast to, że jest rakieta rosyjska i nie wzbudziło to wielkiej dyskusji, to jest wbrew pozorom dobry znak, ponieważ to oznacza, że większość Polaków przyjęła to do wiadomości i nie podważała tego.
6: Trudno to podważać, też chyba jesteśmy przygotowani na to, że jeżeli ktoś nas atakuje, no to Putin i to już po prostu nie wymaga dyskusji, prawda? Znaczy trochę to rozumiem, że to jest dość oczywiste, ale te 50% interakcji sieciowych, które policzyła Resfutura z wszystkimi zastrzeżeniami do metodologii oczywiście, której nie znamy. 50% interakcji dotyczących krytyki systemu powiadamiania, to jednak jest jakiś znak po 4 latach wojny i 2,5 latach rządzenia tej koalicji.
7: No tak, to jest taki znak, że ten system zawiódł i tak to w dużej mierze odebrali ludzie. Myślę, że on zawiódł przede wszystkim nie w taki sposób, że mieszkańcy nie zostali zaalarmowani, bo zostali, ale że nie dostali żadnych informacji, po co ten alarm i o co w nim chodzi. Szczerze mówiąc, jak obserwowałam wczoraj reakcje ludzi, to trochę się martwiłam nie tym, że krytykowali sposób dostarczania informacji, bo to jest zupełnie naturalne, tylko tym, że nie przejmowali się specjalnie tym alarmem. To znaczy, że alarm, który się pojawił, nie zmotywował ich do tego, żeby się gdzieś schronić.
6: No bo gdzie się schronić, też jest pytanie, prawda? Nie ma żadnych oznakowań schronów. Nie mamy przydziałów do schronów, czy do jakichś miejsc ukrycia indywidualnych. To w tym raporcie wczorajszym Resfutura jest takie sformułowanie, które mi się wydaje bardzo trafne, taki wniosek z tej analizy. Państwo obudziło pół województwa dźwiękiem, którego nikt nie umiał odczytać i zamilkło na 3 godziny. Jak pani myśli, czy to jest coś, z czym my się pogodziliśmy, tak jak z tym, że Putin nas atakuje, to tutaj, że państwo jest bezsilne, niesprawne, partią, sprawami wewnętrznymi rządzi sekretarz partii, który zajmuje się głównie partią, a nie ministerstwem i tak dalej. Czy też to jednak będzie wywoływało jakieś zbulwersowanie i jakieś, bo ja wiem, rozszczenia obywateli wobec rządu, żeby się taką sprawą zajął?
7: Ja mam inne wrażenie. Ja mam takie wrażenie, że chętnie mówię o Polakach. My raczej wypieramy z siebie tą informację, że ta wojna rzeczywiście może nas dotyczyć bezpośrednio. Mhm. Jest lato, wakacje, czas urlopów. Wszyscy wolą myśleć o zupełnie innych kwestiach niż o tym, że zagrożenie ze strony Rosji jest coraz większe. I widać to naprawdę nie tylko w tej sytuacji wczorajszej. I to też sprawia, że reagujemy tak, jak reagujemy. To znaczy, po pierwsze, jeżeli już w ogóle coś ma się dziać, to oczekujemy, że państwo to za nas w całości załatwi. Czyli, że i takie dyskusje też były wczoraj w sieci, że zestrzeli tą rakietę natychmiast, nie zważając nawet na procedury natowskie, które w tym zakresie obowiązują.
6: No i koszty.
7: Oraz, że nie trzeba będzie reagować tak naprawdę, czyli że państwo za nas wszystko załatwi. Nie trzeba, nie będzie takiej sytuacji, że musimy wstać z łóżka w nocy i uciec do piwnicy na przykład. Wiele osób się do tego nie przygotowuje. Słynny plecak ewakuacyjny to jest raczej mit niż rzeczywistość. I to widać także w reakcjach sieciowych. Może najbardziej, bo tam część ludzi, myślę, może być bardziej szczerych niż na przykład wtedy, kiedy pytają ich o to badacze opinii publicznej.
6: Czyli pani wrażenie jest takie, że nawet jakby były te strzałki do schronu, jak w okresie II wojny światowej, to ludzie i tak zostaliby w łóżkach.
7: Myślę, że wielu by zostało w łóżkach na tym etapie przynajmniej, na którym teraz jesteśmy. Że to wypieranie zagrożenia rosyjskiego jest naprawdę bardzo nasilone.
6: Ale to wynika z tego, że chcemy mieć święty spokój, czy z jakichś rusofilskich tendencji? Jakie to może mieć źródła, pani zdaniem? To widać gdzieś w tych debatach?
7: Nie, wydaje mi się, że chcemy mieć święty spokój w większości, że to nie jest kwestia tego pozytywnego myślenia o Rosji. Nie, to pozytywne myślenie o Rosji wciąż jest w mniejszości w Polsce. Natomiast przyzwyczailiśmy się do tego, że wojna jest, ale ona jest gdzieś za ścianą, wcale nie u nas i na pewno nas nie dotyczy bezpośrednio. I wolelibyśmy oczywiście, żeby to zostało w ten sposób. Wiele wskazuje na to, niestety dzisiaj są twarde fakty, które wskazują na to, że Rosja jednak szykuje się do jakiegoś ataku na państwa NATO, nie ataku zmasowanego, ale punktowego. Mówią o tym eksperci od miesięcy. Zmieniają się też bazy wojskowe, na przykład rosyjskie, ich rozmieszczenie, bardzo uzbrojony jest Kaliningrad, także do wojny elektronicznej, więc ten atak natowski nie musi być wcale, nie musi mieć takiej formuły konwencjonalnej, to nie o to w tym chodzi, natomiast nam się cały czas wydaje, że to nas nie dotknie.
6: I dlatego tak dobrze Polacy
7: przyjmują. Nie reagujemy na alarmy.
6: Nie reagujemy na alarmy i też tak dobrze przyjmujemy takie wypowiedzi jak pana Czarnka, żeby już przestać pomagać tej Ukrainie, prawda? Bo to nie nasza sprawa.
7: Tak, tak. To jest też wynik i dezinformacji rosyjskiej, która jest przecież już wieloletnia i splotu wielu innych czynników, także politycznych, też zmęczenia tą sytuacją i rzeczywiście przyjmujemy do wiadomości to, że mamy już dosyć tej Ukrainy. Trochę to jest w ogóle, myślę, zwycięstwo rosyjskiej propagandy, że my mamy bardziej dosyć Ukrainy niż Rosji w tej sytuacji.
6: Czy to się będzie, pani zdaniem, czy to widać jakoś już w tych wczorajszych debatach, będzie się to przekładało na agresję i niechęć wobec Ukraińców w Polsce?
7: To się już przekłada na to. To, co widzimy, te akty przemocy, które się dzieją na ulicach, to efekt przyzwolenia, które ilość Polaków odczuwa, że można przemocowo i agresywnie reagować dzisiaj na Ukraińców w Polsce. Można nie dlatego, że państwo nic nie robi, bo państwo rzeczywiście reaguje na te akty przemocy i wyłapuje sprawców. Można dlatego, że to przyzwolenie jest odczuwane społecznie ze względów takich, że na przykład prezydent w pewien sposób nawet pośrednio daje przyzwolenie, czy dał przyzwolenie na tego rodzaju zachowania. Część polityków prawicowych, skrajnie prawicowych również to robi. To jest bardzo intensywnie w tej chwili podbijane przez Rosję w ramach operacji kognitywnej w sieci, którą Rosja prowadzi. I naprawdę to nasilenie, natężenie tej operacji kognitywnej antyukraińskiej w sieci, którą obserwuję, jest, myślę, największe z obserwowanych do tej pory, czyli od 2014 roku, kiedy po zajęciu Donbasu i Krymu Rosja zaczęła takie treści antyukraińskie także w polskiej przestrzeni informacyjnej rozpowszechniać. To dziś mamy największe natężenie.
6: No to zdawałoby się potwierdzać, że coś wisi w powietrzu i się wydarzy, bo takie przygotowanie nie robi się bez powodu. Do czegoś to ma służyć. Anna Mierzyńska, analityczka funkcjonowania polityki w sieci związana z OKO.press. Bardzo dziękuję, pani redaktor.
7: Dziękuję również.
6: I jest już z nami Krzysztof Szczucki, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, były szef Rządowego Centrum Legislacji. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy.
6: 40 jest?
8: 40 jest, tak, plus jeden senator.
6: plus senator. No to jest dobry wynik. Pan się spodziewał lepszego, że większą grupę uda się zebrać wokół Morawieckiego?
8: Znaczy, jakichś takich rachunków nie przeprowadzałem, ale uczciwie powiem, wydaje mi się, że naprawdę tworzymy solidny klub ludzi odważnych, którzy zdecydowali się, a niektórzy po wielu latach w Prawie i Sprawiedliwości, więc to jest ogromne. Ja tego tak nie czuję, bo ja nie mam takiego stanu.
6: Pan marszałek Terlecki to w ogóle już od niepamiętnych czasów.
8: Od niepamiętnych czasów i to jeszcze na pierwszej linii w Prawie i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim, pani poseł Marzena Machałek, która współtworzyła Prawo i Sprawiedliwość na Dolnym Śląsku, Mira Stachowiak-Różecka, a także oczywiście młodsi koledzy Paweł Jabłoński, Waldek Buda. No jesteśmy z różnych pokoleń, ale łączy nas chęć takiej jakościowej zmiany na prawicy.
6: Ale rozumiem, że jesteście w dalszym ciągu członkami Prawa i Sprawiedliwości. To by był pierwszy przypadek chyba w historii, w którym partia miałaby dwa kluby.
8: Nawet nie może mieć dwóch klubów, bo zgodnie ze statutem Prawa i Sprawiedliwości trzeba być w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Tylko że my uważamy, że zgodnie z deklaracjami, ze słowami pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zostaliśmy wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Te gierki, które się teraz toczą, jakieś tam, prawda, zebrania doktorów prawa pisowskich, czy...
6: Ale pan jest pan prawnikiem, pan wie, że prezes nie może jednoosobowo nikogo z partii wyrzucić.
8: Panie redaktorze, jak się przeczyta statut Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze uzupełnię o praktykę, to można stwierdzić, że prezes w Prawie i Sprawiedliwości może wszystko, a te ciała, które się zbierają, mają charakter całkowicie fasadowy. Ja powiem panu, panie redaktorze, no, można powiedzieć, że na swojej skórze doświadczałem tego, jak działa rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. To, żeby było jasne, nie oceniam osobiście Karola Karskiego, to jest mój kolega z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie mam żadnych osobistych zastrzeżeń, mam relację koleżeńską, ale tu występuje w funkcji rzecznika dyscyplinarnego. W kwietniu zostałem zawieszony przez Jarosława Kaczyńskiego, skierowano moją sprawę do rzecznika dyscypliny, otrzymałem postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, od tamtego czasu nic się nie zadziało. Bo dobrze wiemy wszyscy, że każdy organ w Prawie i Sprawiedliwości spogląda na pana prezesa i czeka na decyzję, co ma zrobić. No tak to w partii funkcjonuje, nie tylko zresztą tej. Myślę, że w Koalicji Obywatelskiej jest podobnie.
6: No to trzeba pytać ludzi z Koalicji Obywatelskiej, tak, jak to u nich naprawdę wygląda. No dobrze, ale jakoś musicie się z tym PiS-em rozstać, jak rozumiem.
8: A czy my...
6: Przestał pan płacić składki?
8: Przestaliśmy jako wszyscy posłowie składki na Prawo i Sprawiedliwość, na partię, to już przestałem płacić jakiś czas temu, więc przede wszystkim w związku z zawieszeniem. W związku z zawieszeniem, ale też w związku z pewnymi moimi wątpliwościami dotyczącymi kierunku, w którym zmierza Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeżeli chodzi o składki na klub parlamentarny, to żeśmy wszyscy złożyli teraz deklarację, oczywiście to naturalne, żeby one były wpłacane na klub parlamentarny Rozwój Plus. I myślę, już nie będziemy zajmować sprawami członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy się zajmować sprawami merytorycznymi. Dzisiaj zaprezentujemy dwa raporty na wydarzeniu Rozwój Plus o demografii i o migracji. Takie propozycje programowe wstępne do dyskusji. To nie jest jeszcze program wyborczy, bo nie jesteśmy, nie idziemy na razie do wyborów, ale przygotowujemy materiały programowe, żeby dyskutować, konsultować, wymieniać poglądy po to, żeby ostatecznie wypracować projekty ustaw i też pewnie program polityczny na ten taki szczytowy moment życia politycznego, czyli kampania wyborcza.
6: To co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym?
8: Z Trybunałem Konstytucyjnym uważam, że trzeba zrobić reset. Ja się wpisuję...
6: Co to znaczy reset?
8: Stworzyć Trybunał Konstytucyjny od nowa.
6: To znaczy konstytucję zmienić.
8: Konstytucję zmienić, tak. Chociażby ja uważam, że trzeba ją zmienić szerzej, ale... Jestem realistą.
6: Ale to jest stanowisko waszej partii?
8: Czy partii jeszcze nie ma?
6: No tak, tak.
8: Ale
6: no, tak.
8: Rozumiem,
6: to będzie stanowisko waszej partii.
8: O stowarzyszenie. Tak. Ja z kolegami tak szeroko, plenarnie jeszcze o tym nie dyskutowałem, ale takie stanowisko będę proponował. Znaczy Trybunał Konstytucyjny jest instytucją potrzebną. W obecnej architekturze ustrojowej wydaje się, że powinien pozostać, ale należy go stworzyć od nowa i zagwarantować mu znacznie lepszy niż do tej pory dystans od życia partyjnego i od polityki. No panie redaktorze, że i Prawo i Sprawiedliwość, ja o tym też pisałem w swojej książce, bardzo mocno przyczyniło się do tego kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, ale
6: to
8: dzisiaj...
6: delikatnie powiedziane.
8: Ale dzisiaj władza... No, mówię z takiej pozycji, że tak. Ta delikatność jest pożądana, ale władza po 2023 roku też jakoś niespecjalnie, moim zdaniem, przyczyniła się do tego, żeby tę sytuację uzdrowić.
6: Nie bardzo są narzędzia, ale z wami i jeszcze być może z częścią Konfederacji, która poparła, sądząc z tego, co mówią, reset, to by już chyba była większość konstytucyjna i moglibyście Tuskowi zaproponować taką poprawkę, już teraz.
8: A czy, panie redaktorze, projekty są gotowe, bo projekt chociażby przygotował pan senator Kazimierz Michał Ujazdowski, profesor Ujazdowski. Tu widziałem ten projekt, nawet rozmawiałem z nim w swoim podcaście. Ja też mam jakieś rozwiązania w tym zakresie. Wiem, że w Konfederacji też są wypracowywane. Ma pan rację. I ja uważam, że gdyby była taka wola, żeby konstytucję zmienić, to oczywiście należy do tego przystąpić.
6: Ale jest pan gotów zaproponować Platformie rozmowę na ten temat?
8: A czy ja powiem szczerze, od dłuższego już czasu czekam, aż ktoś z Platformy się zdecyduje przyjść do mnie do podcastu na rozmowę o konstytucji. Oczywiście, że jestem w stanie rozmawiać.
6: Ja też od dawna czekam na różnych gości z Platformy.
8: Panie redaktorze, nie wiedziałem, że nas to połączy, ale też, żeby było jasne, bo zaraz moi byli koledzy z Prawa i Sprawiedliwości byli w sensie formalnym, no bo ja niektórych z nich cały czas traktuję jako kolegów, powiedzą, że my chcemy koalicji z Tuskiem. Nie chcemy. Chcemy, żeby Tusk przestał sprawować władzę w Polsce. Ale konstytucja wymaga większości konstytucyjnej. Jeżeli byliby racjonalni ludzie, nieważne skąd, którzy chcieliby Trybunał Konstytucyjny odnowić, to uważam, że należy to zrobić.
6: Dobrze, to składa pan ofertę? To jest oferta?
8: Nie wiem, czy można tak powiedzieć. To jest moja, Krzysztofa Szczuckiego, propozycja, żebyśmy w końcu naprawili Trybunał Konstytucyjny, a z koleżankami, kolegami z Rozwoju Plus jeszcze na ten temat muszę porozmawiać.
6: No tak, żeby znowu się nie okazało, że jest pan na marginesie własnej partii.
8: Nie, czuję się tam w samym jądrze.
6: W samym jądrze, no dobrze. Tak jest pan też... tak też jest pan postrzegany. Czy chcecie mieć własnego wicemarszałka?
8: Nie wykluczamy.
6: Jesteście trzecim klubem.
8: Tak, jesteśmy trzecim klubem.
6: Ale to musiałoby czyimś kosztem się zdarzyć, prawda?
8: Jest jedno miejsce w tej chwili. Sejm na początku kadencji podjął uchwałę, tam jest staje się tak. Sześciu wicemarszałków. W tej chwili jest pięciu powołanych. Jest ten wakat, który był niejako trzymany dla Prawa i Sprawiedliwości. PiS nie chciał, bo znowu większość nie chciała Elżbiety Witek. I tak to się toczyło. Nagle, kiedy my się pojawiliśmy, to zgłoszono Marcina Ociepę. Swoją drogą nie jest członkiem PiS-u, a jest członkiem, szefem stowarzyszenia politycznego. To też, jeżeli chodzi o pewną logikę w Prawie i Sprawiedliwości, to można by tutaj pewnie nie
6: do doktora napisać. Trzyosobowego za to, a nie...
8: to, no. Bo dwie osoby z tego stowarzyszenia wstąpiły do naszego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Natomiast nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Na jednym z klubów parlamentarnych naszych spotkań klubu pewnie zdecydujemy, ale nie wykluczamy takiego rozstrzygnięcia, że złożymy wniosek o powołanie wicemarszałka, ale...
6: I to będzie pan Ociepa?
8: Znaczy nie, jeżeli złożymy własnego kandydata, to będzie oczywiście kandydat z grona posłów Klubu Rozwój Plus, ale my chcemy, nie wiem, czy państwo mi uwierzą, czy nie, ale chcemy w naszym klubie naprawdę na drodze konsensusu, inaczej niż to było w naszym poprzednim klubie, podejmować decyzje, dyskutować, jak trzeba to głosować. Ten punkt jeszcze nie stanął w porządku obrad, jest na razie takim przedmiotem rozmów.
6: A nie ma prezesa, który by powiedział, jak jest mądrze.
8: No właśnie, Mateusz Morawiecki zupełnie inaczej prowadzi klub parlamentarny.
6: Zaraz jeszcze przejdziemy do pana Morawieckiego. Prezydent powinien zaprzysiąc wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
8: Ja już o tym mówiłem. Powiem raz jeszcze, że uważam, że pan prezydent nie ma konstytucyjnych kompetencji do weryfikowania spełniania kryteriów przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z wyjątkiem tego, czy zostali poprawnie przez Sejm wybrani. Musi wiedzieć, że uchwała została podjęta prawidłowo. Jeżeli została podjęta, to należy przyjąć ślubowanie. Niezależnie od tego, czy... No mi się te osoby wybrane nie podobają. Głosowałem w Sejmie przeciw, no ale rozumiem, że pyta mnie pan o prawniczą opinię
6: no
8: w tym zakresie.
6: No tak, ale też polityczną, bo to jest prawny problem, ale przede wszystkim polityczny.
8: No tak, tylko
6: nie ma trybunału z tego
8: polityka mimo wszystko powinna i politycy powinni mieścić się w ramach prawnych i przestrzegać prawa, ewentualnie to prawo zmieniać zgodnie z procedurami.
6: I prezydent Duda też źle zrobił, nie zaprzysięgając
8: sędziów. Tu jest pan, różnica, ja też z prezydentem Dudą o tym kiedyś rozmawiałem, no on jednak dysponował uchwałami, które stwierdzały, że ten wybór nie nastąpił. I oczywiście możemy teraz sobie zrobić taką dyskusję i byśmy mogli się posprzeczać pewnie, czy te uchwały mogły być podjęte, czy były podjęte właściwie, ale był w innej sytuacji prawnej niż pan prezydent Karol Nawrocki. Dodajmy jeszcze, że pan prezydent Nawrocki przecież nie powiedział, że nie przyjmie tych ślubowań. To trwa już to wszystko, ale terminu też, jeżeli uczciwie sobie spojrzymy na przepisy, w nich nie ma. Więc jest jeszcze możliwość taka, że te ślubowania będą odebrane.
6: Nie ma terminu, czyli też zwłoka może być uważana za zbędną.
8: Tym bardziej, prawda? Bym, panie redaktorze, ten Trybunał naprawdę solidnie zreformował, zmienił, wracamy do początku naszej rozmowy.
6: No dobrze,
8: tu już
6: mamy pana ofertę, ona leży na stole, na razie jako oferta Szczuckiego, za chwilę jako oferta, mam nadzieję, partii już, partia powstanie?
8: Na razie jesteśmy w stowarzyszeniu. wszystko ma swój rytm, skupiamy się na zbudowaniu struktur stowarzyszenia. To prawda, ale...
6: Ach, stowarzyszenia jednak nie startują w wyborach parlamentarnych.
8: Tak, i taka może być dynamika, że bliżej wyborów takie decyzje może będą podjęte, ale znowu, panie redaktorze,
6: czy jako komitet.
8: Nie chcę oznajmiać tutaj czegoś, czego nie zdecydowaliśmy wspólnie z koleżankami i kolegami, bo traktowałbym ich przedmiotowo wtedy. Wydyskutujemy, zdecydujemy, na pewno także w Radiu Tok FM o tym opowiemy.
6: Super, ale pana zdaniem, jak rozumiem, partia jest potrzebna do uprawiania polityki?
8: Znaczy jest naturalnym narzędziem, jeżeli chodzi o wybory i o wprowadzanie posłów do Sejmu, to prawda.
6: To jeszcze pytanie zupełnie innej beczki. Polska powinna się domagać odszkodowania za szkody zarządzone przez rosyjską rakietę, wcześniej przez drony i tak dalej, od Rosjan?
8: Znaczy,
6: ten chłopca, on zryli mu kawał pola.
8: Tak. Tak?
6: To jest nieubezpieczalne ryzyko wojenne. No to kto mu to wyrówna?
8: Znaczy, podejrzewam, że powinna oczywiście, że za to odpowiadać Federacja Rosyjska. No, w tej sytuacji, jeżeli ten człowiek poniósł szkody, których nie jest w stanie naprawić, to pewnie w sukurs pomoc przyjdzie mu państwo polskie, ale oczywiście nie państwo polskie odpowiada za to, że ta rakieta spadła. Jeżeli za coś państwo polskie odpowiada i rząd Donalda Tuska, to za to, że wciąż nie jesteśmy przygotowani na takie incydenty i w zakresie militarnym, i w zakresie obrony cywilnej. I na to należy zwrócić uwagę.
6: A w zakresie militarnym to chyba nie wiemy, czy jesteśmy przygotowani, czy nie. Mamy dostęp do informacji, pan też.
8: I może nawet dobrze, bo oczywiście w sensie dostępu do informacji, ale widać było, powinien być ten system obrony także dronowy, mam nadzieję, że w końcu będzie, ale jeżeli chodzi o obronę cywilną, to jest może
6: to
8: nawet
6: jest rzeczywiście
8: w tym sensie ważniejsze.
6: Katastrofa.
8: No, katastrofa, bo ja rozumiem 13 minut i może w trakcie, jak to się działo, nie można było wysłać wiadomości, ale zaraz po należało ludzi poinformować, co tam
6: i
8: się stało.
6: Zwrócę, że to jest ta sama obrona cywilna, która była, kiedy pan był w rządzie.
8: No ale
6: może troszkę zreperowana albo popsuta, ale ta sama.
8: Panie redaktorze, ale jak czekałem na rozmowę z panem w poczekalni, to dostałem SMS-a od RCB, żebym sobie ściągnął poradnik bezpieczeństwa. Pan pewnie też, tylko ma pan telefon, podejrzewam, wyłączony. To nie można było...
6: Obserwuję rysunki Henryka Sawki, który się obudził, ale opowiem o nich
8: pewnie
6: później.
8: Pewnie są ciekawsze niż ten nieudany poradnik bezpieczeństwa, chociaż lekceważmy sobie sprawy bezpieczeństwa i niech ten poradnik nawet będzie ściągnięty. Ale ci ludzie wczoraj powinni dostać informację, co się stało, nie dostali. No rząd poległ na całej linii.
6: Rządu się już nie czepiamy, bo to dla pana rutynowa robota. Odwzajemnie się pytaniem. W kwietniu przedstawiono panu zarzuty w związku z wykorzystaniem publicznych środków w pańskiej kampanii wyborczej, kiedy pan był szefem RCL-u i kandydował pan w wyborach. Na jakim etapie jest ta sprawa?
8: W kwietniu to nawet, panie redaktorze, już akt oskarżenia wysłano do sądu, precyzując, i na takim jest właśnie etapie, że wysłano. Moi obrońcy złożyli też różne wnioski w związku z tym, ale
6: nie ma terminu rozprawy.
8: Nie ma terminu, coś? Nic się nie dzieje. Powiem panu szczerze i uczciwie.
6: Dla pana to była poważna sprawa. Gdyby pan był skazany, to nie mógłby pan
8: ale ja liczę na to, że ta rozprawa, że to wszystko się zadzieje szybko. Jestem przekonany, że to będzie wyrok uniewinniający. Nie chcę ukręcać sprawie łba. Chcę, żeby uczciwy sędzia, mam nadzieję, że ten, który został wylosowany, takim jest, tą sprawą się zajął. Będę dumnym.
6: Druga instancja na pewno.
8: To prawda. Mam nadzieję, że na to, że będę dumnym posiadaczem wyroku prawomocnego uniewinniającego, zamknę usta tym, którzy mnie oczernili.
6: No właśnie, to też jest ciekawe, bo oczywiście rozwiązuje kolejka w sądach i tak dalej, i tak dalej, ale w przypadku posła, któremu grozi właściwie utrata mandatu, prawda, i niemożliwość kandydowania, ale też w przypadku jego wyborców, którzy stracą swojego reprezentanta, prawda, jeżeli zagłosują na przykład na pana, a pana potem skażą.
8: Uczciwie powiem, panie redaktorze,
6: poza kolejką.
8: Kolejka dla posłów powinna być taka sama wszędzie i w służbie zdrowia i w wymiarze sprawiedliwości, bo nie jesteśmy lepsi ani gorsi, no powinniśmy być traktowani tak samo, tak uważam. To powinno po prostu odbywać się szybciej. I też przygotowujemy jako Rozwój Plus pomysły, jak przyspieszyć sądownictwo. Nie chodzi o to, żeby przeprowadzać kolejną reformę polegającą na wyrzucaniu ludzi na kadrach, na personaliach. Trzeba pewne rzeczy przyjąć do wiadomości, że kadry są, jakie są, i trzeba po prostu przyspieszyć, zmienić procedury tak, żeby sądy działały szybciej. No czeka się do neurochirurga dzisiaj 2 lata i tak samo się czeka na rozprawę sądową.
6: No tak, to już się robi groteskowe trochę. Bardzo dziękuję. Krzysztof Szczucki, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus, całkiem nowego.
8: Tak jest.
6: Witam w nowej roli, był z nami.
9: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Sympatycy byłego premiera Mateusza Morawieckiego spotkali się na grillu. Po nielegalnym wtargnięciu do Ceuty Włochy czasowo przywracają kontrolę w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią. Europa Środkowa mierzy się z ekstremalnymi temperaturami. W najbliższych dniach w wielu miejscach termometry pokażą powyżej 40 stopni. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że traci wiarę w Irańczyków biorących udział w rozmowach z USA. Są bardzo nieuczciwi, powiedział prezydent mediom podczas posiedzenia swojego gabinetu w posiadłości Camp David. Trump zapewnił, że Irańczycy zawsze chcą rozmawiać z USA, ale traci do nich zaufanie, ponieważ kłamią i przeinaczają fakty. Na warszawskiej Pradze Mateusz Morawiecki zorganizował grilla dla sympatyków nowo powstałego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Choć były premier deklaruje, że wydarzenie planowane było na długo przed rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, event od rodzinnego grilla dużo bardziej przypominał partyjny wiec. Na miejscu był reporter TOK FM Ben O'Connor.
2: Na wydarzeniu Mateusz Morawiecki kreowany był na lidera jak najbardziej partyjnego. Sam jednak utrzymywał, że spotkanie nie ma związku z rozłamem w PiS-ie.
3: Tak naprawdę organizujemy to od półtora miesiąca, w związku z tym z wydarzeniami ostatnich dni nie ma to nic wspólnego.
2: Krzysztof Szczucki, oficjalnie wciąż poseł PiS, mówił o żalu do dawnych kolegów.
4: Oczywiście, że promujemy Mateusza Morawieckiego, oczywiście, że promujemy osoby związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus po to, żeby zbudować silną centroprawicę. Nie zamierzamy tutaj wdawać się w takie dyskusje krytyczne na temat kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, chociaż można się oczywiście domyślać, że tego krytycyzmu w nas jest niemało.
2: Były premier na październik zapowiedział marsz, który tu, cytat, doprowadzi do zwycięstwa, sugerując tym samym, że na klubie parlamentarnym nie poprzestanie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: O czasowym zawieszeniu umowy z Schengen w relacjach z Hiszpanią poinformowała premierka Włoch Giorgia Meloni. Jak wyjaśniła we wpisie na platformie X, by chronić bezpieczeństwo narodowe i zapobiec możliwym reperkusjom napływu tysięcy migrantów z Maroka do eksklawy Ceuta, Włochy przywróciły kontrolę w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią. Meloni wyjaśniła, że zawieszenie obowiązywania zasad Schengen będzie obowiązywać tylko przez niezbędny czas, ze szczególną troską, by ograniczyć wszelki wpływ na letni ruch turystyczny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Hiszpanii poinformowało, że z ponad 50 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, większość wróciła już do Maroka. Prezydent Ceuty, Juan Jesus Vivas, poinformował wcześniej, że do liczącego około 85 tysięcy mieszkańców miasta przedostało się nawet 60 tysięcy osób, a 57 osób zginęło w trakcie przeprawy przez morze. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w piątek przybył do Ceuty, określił sytuację jako naruszenie integralności terytorialnej kraju, a o spowodowanie kryzysu oskarżył mafię zajmujące się handlem ludźmi. Przez Europę Środkową przechodzi kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatura w państwach regionu może przekraczać 41 stopni Celsjusza. Władze wielu krajów wydały ostrzeżenia związane z upałami i z zagrożeniami pożarowymi. Na Węgrzech służba meteorologiczna poinformowała, że fala upałów może potrwać nawet do 9 sierpnia. Meteorolodzy ogłosili, że temperatura w piątek osiągnęła 40 stopni, a zasięg fali upałów będzie się z dnia na dzień powiększał. W ciągu najbliższych kilku dni temperatura może wzrosnąć do 41 stopni. W sąsiedniej Słowacji na terenie całego kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Najwyższy stopień alertu wydano dla południowo-zachodniej części kraju. Władze Słowenii wydały ostrzeżenie o ekstremalnie wysokim ryzyku pożarowym dla zachodniej części kraju. Wprowadziły też zakaz wykonywania czynności mogących wywołać pożar. Fala upałów objęła też całą Chorwację, a szczyt spodziewany jest w weekend. Ostrzeżenia najwyższego stopnia będą obowiązywać na większości terytorium kraju, w tym wzdłuż Wybrzeża Adriatyckiego. Polaków przebywających w Grecji lub udających się do tego kraju Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed pożarami. Tylko z Krety służby musiały ewakuować około 8 tysięcy osób. Na szybkie rozprzestrzenianie się ognia ma wpływ grecka roślinność, mówi Polka mieszkająca na Krecie Magda Tokarska.
5: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
1: Pożary ogarnęły też inne greckie wyspy, m.in. Paros i Lesbos.

0: Ogień może pojawić się też w nowych miejscach, czemu sprzyja silny wiatr i wysoka temperatura. Sytuację pożarową w Grecji i innych krajach można śledzić na bieżąco na stronie odyseusz.gov.pl. Ponad 2000 zawodników zmierzy się z ekstremalnym dystansem i wysokimi temperaturami. W niedzielę Kraków będzie gospodarzem Ironmana, triatlonu, w którym udział wezmą również dzieci. Przy panujących w kraju ekstremalnych temperaturach nasuwa się pytanie o bezpieczeństwo uczestników. Organizatorzy twierdzą jednak, że są gotowi nawet na ekstremalne warunki. Jak mówi Izabela Lisiecka, koordynatorka imprezy, nie ma planów co do zmiany terminu bądź odwołania poszczególnych konkurencji.
1: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze.
2: Jeżeli chodzi o dzieci, no dzieci wiadomo, że są taką grupą bardziej wrażliwą.
1: Dzieciaczki Iron Kids to są biegi, także tutaj się w ogóle nie martwimy. Wody na pewno nam nie zabraknie.
0: Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy imprezy. Do tego, jak podkreślają, każdy zawodnik podpisze deklarację, że startuje na własną odpowiedzialność. A według prognoz, niedziela ma być w Krakowie dniem odpoczynku od upałów. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie około 25 stopni. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. W sobotę w ciągu dnia na krańcach południowo-wschodnich kraju słoneczniej, tam bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z możliwymi przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od około 20 stopni nad samym morzem, 24 na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 stopni będzie w centrum, a najcieplej do 36 na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Jest już z nami Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska Zieloni. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu, panie Zielonych. Redaktorze.
4: Witam gorąco. 36 stopni w Warszawie i w tych okolicach temperatura ma być przez najbliższe dni, a w następnych latach coraz cieplej, tylko według wszystkich prognoz. Czy Polska ma jakąś strategię dostosowania się do tej zmiany klimatu?
5: Tak, i z przyjemnością mogę powiedzieć, że jesteśmy od półtora roku dokładnie w czołówce państw europejskich, które mają, w których miasta do czerwca przyszłego roku wszystkie średnie i duże miasta w Polsce, 209 miast dokładnie, każde z nich będzie miało swoją miejską strategię adaptacji, zintegrowaną z krajową strategią adaptacji, i to jest dzięki ustawie, którą miałam przyjemność, to była moja pierwsza ustawa, pierwszy projekt ustawy wprowadzony w grudniu 2024 roku. Teraz od tamtej pory współpracuję z miastami i z gminami nad tym, jak to wprowadzić faktycznie w praktyce w życie, jak te projekty dofinansować, tak żebyście państwo to odczuli na własnej skórze. Miasto, które jest bezpieczniejsze, ale nie tylko miasta, bo też kierujemy bardzo, bardzo, bardzo poważne strumienie europejskiego finansowania do gmin w całej Polsce, zwłaszcza w Polsce Wschodniej. O tym dzisiaj na Komisji Ochrony Środowiska.
4: Proszę
5: również.
4: Proszę mi panie nawijać makaron na uszy.
5: Jeszcze nie zdążyłam, panie redaktorze.
4: Ale już czuję ten nawinięty makaron tutaj, na lewym uchu zwłaszcza, ale prawe też jest dotknięte. Wie pani, miesiąc temu zapytałem trzy resorty. Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i NFZ o przystosowania. Zadałem proste pytania, na przykład Ministerstwo Pracy zapytałem, jaka część pomieszczeń w domach pomocy społecznej i domach dziecka jest klimatyzowana, czy istnieje program zapewnienia komfortu termicznego w tych instytucjach i czy biura ministerstwa są klimatyzowane. I tam po kilku tygodniach, po dwóch, trzech, MEN w ogóle mi nie odpowiedział, bo oni, no wiadomo, to jest specyficzny resort, dość arogancki, ale Ministerstwo Pracy odpowiedziało, że nie zbiera danych na temat liczby klimatyzowanych pomieszczeń. że nie są obecnie prowadzone prace, nie są prowadzone prace w zakresie programów, planów zwiększenia komfortu termicznego. Tam, gdzie ci staruszkowie się na przykład pieką w tych DPS-ach, prawda, w łóżkach i tak dalej. I że biura są wyposażone w system klimatyzacji, biura ministerstwa są wyposażone w system klimatyzacji, jednostki klimatyzacyjne znajdują się w każdym pokoju biurowym. Czyli mamy w każdym pokoju biurowym klimatyzator, ale nie mamy klimatyzatorów tam,
5: brakuje,
4: gdzie stuletni ludzie leżą w łóżkach
5: tak.
4: i dożywają swoje i nikt się tym nie zajmuje. Podobnie, już kończę, podobnie z NFZ-em. Zapytałem, czy w szpitalach, czy wiedzą, w jakiej części szpitali są, są klimatyzatory. Nie prowadzą takich, nie zbierają takich danych, no ale u nich jest trochę gorzej, w biurach tylko 20% pomieszczeń mają klimatyzowanych, ale pójdą dalej w tym kierunku. Wie pani, trochę mnie to przeraziło, bo wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
5: Panie redaktorze, pracy jest tutaj do wykonania masa i tego
4: ale
5: w ogóle nie zamierzam. I tego w ogóle nie zamierzam, temu w ogóle nie zamierzam zaprzeczać. Natomiast w Ministerstwie Klimatu.
4: Macie klimatyzację w Ministerstwie Klimatu?
5: Nie, absolutnie nie. Tylko w niektórych pomieszczeniach.
4: U pani w gabinecie?
5: U mnie w gabinecie jest. Ja mój gabinet w takie dni jak dzisiaj udostępniam wszystkim. Taki robię coworking space. Zapraszam wszystkich. To jest w ogóle bardzo poważna sytuacja, bo nawet w tak dużych miastach jak Warszawa mamy punkty chłodu. To polecam mapkę punktów chłodu, natomiast
4: tak,
5: nie w tych, nie we wszystkich
4: dojść,
5: tych
4: problemu.
5: Punktów też jest klimatyzacja.
4: A jak masz te 100 lat,
5: ale panie redaktorze,
4: w łóżku w DPS-ie albo w szpitalu
5: panie redaktorze,
4: i się praży.
5: Pan redaktor pytał, pytał ministerstwa, w których ja nie pracuję na co dzień. Ja mogę mówić o Ministerstwie Klimatu i Środowiska, które też wysyłamy i prosimy każdy z resortów, który pracuje nad nowymi projektami ustaw, żeby te nowe, w tych nowych projektach ustaw zapisały i sprawdziły, jak nowe przepisy działają na zabezpieczenie
4: no tak, ale pani,
5: klimatyczne i środowiskowe na to,
4: jest,
5: co dzieje się w naszym klimacie.
4: Nie jest trudne. Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał, tak?
5: Porozmawiajmy.
4: Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
5: I na i teraz tak, przygotowaliśmy dla jednostek samorządu, dla samorządów, które między innymi tymi szpitalami zarządzają, ponad 11 miliardów złotych dofinansowania z funduszy europejskich na to, żeby na przykład przebudowały infrastrukturę wokół szpitali,
4: tak?
5: Żeby ta infrastruktura w mieście była właśnie odporniejsza, była dla nas ostoją w okresie upałów.
4: Była pani szpitalna kiedyś, wie pani, jak on wygląda. To jest takie wielkie lustro,
5: tak,
4: wystawione na słońce.
5: Tak. I wielkie wyspy betonu, które
4: się gotuje pacjentów
5: 35 masowo. Stopni w tak. cieniu oznacza w takim miejscu bliżej 40 albo czasem, a przy gruncie 50-60 stopni. I to jest absolutnie zagrożenie dla naszego zdrowia, zwłaszcza dla osób starszych, zwłaszcza dla dzieci. W związku z tym 11 miliardów dofinansowania dla samorządów.
4: Ale oni z tego mogą kupić klimatyzatory do tych pokojów,
5: żeby
4: na południe, jakieś wiatraki, chociażby ci chorzy.
5: Mogą przebudować całą infrastrukturę wokół szpitali, żeby chłodzić na okresy letnie, gorąca, upałów, żeby wychwytywać wodę i ją oszczędzać wtedy,
4: mogą
5: kiedy
4: tą
5: pada.
4: Mogą tą w tych salach szpitalnych zrobić, gdzie leżą
5: ci chorzy ludzie, klimatyczno-środowiskowe akurat nie, ale jestem pewna, że w ramach innych programów, do których mają te resorty konkretne, ja w nich nie pracuję na co dzień, więc za nie odpowiadam. Natomiast mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj kwestia w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
4: No to widzimy na południu te tysiące zgonów
5: i pożary. I co w związku z tym? W związku z tym uruchomiliśmy program dużej retencji dla miast, to jest 500 000 000 zł. Wszystkie miasta w Polsce, duże i średnie, od 20 tysięcy mieszkańców mają obowiązek przygotować własne miejskie plany adaptacji bezpieczeństwa klimatycznego, czyli plany o tym, jak zabezpieczyć infrastrukturę i ludzi na powodzie, na pożary, na wypadek podtopień.
4: To jest super z tym klimatem. Jadę przez wasze.
5: Ale ja za klimat odpowiadam, więc nie będę o szpitalach, będę o klimacie, panie redaktorze.
4: Chwileczkę, ale klimat, to jest, chodzi o to, żebyśmy przeżyli w tym klimacie. Nie tylko ci, którzy dojdą sobie do parku w mieście pięknie zrobionego przez prezydenta Trzaskowskiego, ale też ci, którzy są w tych DPS-ach, w tych szpitalach, leżą tam, najbardziej cierpią i prażą się.
5: I dla tych wszystkich, dla mieszkańców, którzy mieszkają w DPS-ach, dla osób starszych, dla szpitali, samorządy przygotowują projekty i projekty dostosowania tych miejsc do obecnej sytuacji klimatycznej.
4: Przygotowują.
5: W ministerstwie mamy zespół, który jeździ od gminy do gminy, od samorządu do samorządu i szkoli, pokazuje, jak to zrobić, jak przygotować te projekty, jak sięgnąć po te środki. Te projekty się toczą, ale oczywiście to trwa. Projekty miejskie, samorządowe, sięgnięcie, przygotowanie tych projektów trwa. Nie mamy luksusu czasu, więc wszystko robimy równolegle, jednocześnie. Z jednej strony ustawa o miejskich planach adaptacji 209 miast. Duży program na 500 000 000 retencji dla całej Polski. Mikroretencja na przydomowe przechowywanie, wyłapywanie deszczówki, ale nie tylko. Rozszczelnianie powierzchni tych utwardzonych, które sobie zabetonowaliśmy przez lata. Rozprowadzanie tej wody po działkach, tak żeby oszczędzać każdą kroplę. Do 8 000 zł dofinansowania trwa nabór w tym programie. Bardzo zachęcam, żebyście państwo wzięli w tym udział. On ruszył 22 czerwca. Przez kilka następnych miesięcy składamy wnioski.
4: Każdy
5: z nas może złożyć wniosek do 8 000 dofinansowania na domową, przydomową mikroretencję, zakup pomp, zraszaczy, centrali dystrybucji wody, rozszczelnianie, studnie chłonne i tak dalej, i tak dalej.
4: Muszę przerwać. Muszę.
5: No dobrze.
4: Jest super.
5: Ale nie o szpitalach, tylko o klimacie?
4: Dobra, o klimacie niech będzie. 8 zł diesel. I teraz pytanie jest takie. Czy rząd powinien dopłacać właścicielom diesli i innych tam pojazdów do benzyny, żeby mogli sobie dalej jeździć i szkodzić klimatowi bez ograniczania tej szkód, czy też wykorzystać tę drożejącą ropę, czyli paliwa, do tego, żeby stworzyć zachętę dla ludzi do wymiany samochodów albo do rezygnacji z samochodów na rzecz transportu zbiorowego. To jest klimat, zgadza się? Dobrze, to teraz tak. CPN2 czy nie?
5: Tu jako zielona stoję na stanowisku i zieloni stoją na tym stanowisku, że po pierwsze rząd powinien dopłacać do tego, co jest najbardziej przyjazne dla człowieka, dla naszego otoczenia, dla klimatu, dla miasta, czyli do transportu zbiorowego. Niech nasze autobusy będą dobrze klimatyzowane, niech one będą miejscami chłodu w mieście, niech nasze koleje będą dostosowane do tego, co się dzieje przy temperaturze 40 stopni,
4: no dobrze,
5: żeby tam w środku nie było 60. Nie uważam, że to kontynuacja w ten stronę jest dobrym kierunkiem. Uważam, że dobrym kierunkiem jest dofinansowanie przyszłościowych środków transportu zelektryfikowanych i powinniśmy zacząć od transportu zbiorowego, bo on jest najbardziej przyjazny ludziom, najtańszy, najbardziej proklimatyczny i dla nas bezpieczny. Potem samochody elektryczne i wszystkie inne alternatywne źródła energii. W tym tygodniu mam akurat w Sejmie Sejmie ustawę o produkcji polskiego gazu odnawialnego, którego, no do którego mamy potencjał i jesteśmy w ogóle w topie Europy.
4: Jeszcze, pani jeszcze.
5: A ja go wdrażam.
4: Ja
5: go wdrażam jest, i premier Pawlak jest w Senacie. W przyszłym tygodniu w środę będą my mam nadzieję, że też o tym projekcie już porozmawiamy, a we wrześniu go przyjmiemy. I proszę sobie wyobrazić, że rolnicy w Polsce mogą nam produkować gaz 3 miliardy metrów sześciennych co najmniej, do 8 potencjalnie. Jesteśmy czwartym lub piątym krajem z potencjałem, z największym potencjałem na gaz odnawialny. Nie musimy tego gazu importować i w związku z tym możemy następnie ten gaz zatłaczać również do transportu.
4: I wytwarzają
5: i w takie rzeczy trzeba inwestować, bo to jest przyszłościowa sektor gospodarki.
4: Biogazownie. No właśnie,
5: pamiętam. Nie tylko. Biometanownie, czyli wytwórnie gazu odnawialnego. I do tego teraz właśnie wdrażamy nowy system wsparcia państwa. W takie rzeczy państwo inwestuje.
4: To mi się bardzo, bardzo podoba i naprawdę pamiętam, jak to światły Waldemar Pawlak propagował, kiedy był premierem, a wtedy wszyscy się z niego śmiali, że chce smród w Polsce
5: produkować. I będzie miał, mam nadzieję, znaczy absolutnie pan premier Pawlak będzie teraz procedował ten projekt w Senacie. Mam nadzieję, że już we wrześniu na początku. I że szybciutko go wdrożymy, bo pierwsza aukcja na taki polski gaz odnawialny może się odbyć już w pierwszej połowie przyszłego roku.
4: Pani zdaniem władze dobrze zareagowały na rakietę, czy źle? Myślę zwłaszcza o tym Lublinie nieszczęsnym, gdzie ludzie zostali obudzeni w środku nocy i nie wiedzieli, co zrobić.
5: To jest bardzo trudne. My nie jesteśmy formalnie w stanie wojny, więc te jakby państwo jest w stanie gotowości, ale myślę, że może po tym wydarzeniu będzie analizowało to, czy alerty RCB jednak wysyłać szybciej i o tym mówił wczoraj premier. Nawet mimo tego, że no, to było wąskie okno 12 minut.
4: Pan minister Szczucki mówił o tym, że
5: myślę, że będą wnioski wyciągane z tego, żeby uspokoić też mieszkańców. To o tym mówił wczoraj premier. Także myślę, że
4: nie starczy uspokoić mieszkańców, dobrze by było im powiedzieć, co mają zrobić.
5: Natomiast też,
4: czy jest gdzieś jakiś
5: też zapraszam o 12.30, będziemy dzisiaj na Komisji Ochrony Środowiska połączonej z Komisją z Ministerstwem Obrony Narodowej razem, jednym głosem, mówić o tym, jak wykorzystujemy te środki, ale też rozwiązania, które mamy w przyrodzie, w środowisku, na wzmocnienie odporności i bezpieczeństwa państwa. Współpracujemy bardzo blisko.
4: Jaka szkoda, że wtedy wszyscy będą na pikniku.
5: Zapraszam. Pooglądajcie państwo Komisja Ochrony Środowiska i Ministerstwo Obrony Narodowej. Razem będziemy mówić o tym, jak wzmacniamy naszą odporność na zwłaszcza granicy wschodniej, nasze bezpieczeństwo. Dzięki bardzo, przyrodzie między innymi.
4: Bardzo dziękuję. Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska Zieloni, była z nami. Dziękuję pani minister.
5: Dziękuję również. Dobrego dnia.
4: Nie mamy tak dużo czasu na rozmowę z komentatorami, więc musimy się sprężyć. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert są z nami.
6: Witam was.
7: Dzień dobry.
4: Bardzo gorąco. No i na co Polacy dziś czekają? Oczywiście na grilla, jak to przy 40 stopniach w cieniu. Miło coś rozpalić, żeby się zrobiło cieplej i żeby zjeść coś gorącego. Co na tym grillu się wydarzy, jak wam się wydaje, Agnieszka?
8: No wygląda, czy trochę żartujemy grill, nie grill, ale jak ja zobaczyłam pierwszy raz program, to naprawdę jest to fest program. Jest to naprawdę imponujące takie wydarzenie. I nie jest
4: mały kampus.
8: Nie jest tak, że to, nie wiem, było zaplanowane jako, no właśnie tylko pieczenie kiełbasek przy ognisku, a potem zostało taką
4: imprezą.
8: Chodziło
4: o znieczuleniu. I tak grill, żeby się prezes nie denerwował.
8: Że tam piknik będzie. Jeszcze to ciekawe, bo grill to tak się w polityce tak słabo kojarzy, że tam grillowanie i tak dalej.
4: No, ale grillowany będzie prezes.
8: Tak, no. Ale naprawdę jest tam solidny program, taki debat, dyskusji merytoryczne, szerokie grono zaproszonych gości. I to ma prawdopodobnie rzeczywiście trochę pokazać, że Morawiecki i jego stowarzyszenie potrafią zorganizować. Znaczy, że to nie jest jakieś tam, że to jest poważna inicjatywa. Znaczy, to jest, wydaje mi się, taki pierwszy.
4: Merytoryczna,
8: poważna.
4: Po drugie,
8: merytoryczna inicjatywa, że tutaj się rozmawia, dyskutuje, to było też słuchać dzisiaj w twojej rozmowie. Znaczy, to jest trochę typowe dla takich nowych nowych, bardziej takich podmiotów, które mówią, no my, proszę Państwa, to jeszcze nie mamy nic zaplanowane, my będziemy teraz rozmawiać, my, u nas to nie jest tak, że jeden decyduje, u nas się dyskutuje i tak dalej, to też chcą pokazać, ale rzeczywiście...
4: Ale jeszcze nie mają cesarza.
8: Bo jeszcze trzeba wypracować. No ale to jest pewien proces, no i ten proces chce na pewno całe to środowisko zacząć z przytupem i to ta impreza ma być tym przytupem.
4: No dobrze, i coś z tego wyniknie? Myślicie, że... Bo ja patrzę...
8: Nowa partia polityczna, no.
4: No to wygląda na to, chociaż... No to zobaczymy jeszcze, jak oni się będą strukturyzowali. Ale bo partie podlegają różnym ograniczeniom, którym nie podlegają stowarzyszenia, czasem lepiej mieć fundację.
8: Nie trzeba zamykać przecież.
4: Czasem lepiej mieć fundację albo stowarzyszenie, zobaczymy. Ale zastanawiam się nad tym, czy to w jakim stopniu to może być atrakcyjne. Bo sondaże dość dobrze, dobry wynik pokazują. Te 7-9% to jest w
6: porządku. Ale niektóre pokazują też 3%.
4: No tak, ja też mogę zamówić taki sądę, z którego nie wynikało, że jesteś blondynką, ale to się daje zrobić. No, ale...
6: Ja rozumiem, że ty też jesteś wyznawcą kupionych sondaży.
4: Są sondaże kupione i niekupione.
6: Okay,
4: wydaje mi się, że opinia 24 jest mało kupiona, ona tam pokazywała jakieś tam 6 z kawałkiem.
6: No to wiesz, zawsze dla świeżości, dla tych świeżych organizacji to jest jakiś handicap. No, to znaczy, pamiętam też notowania... i niektórych partii, które miały powstać, nie powstawały i tak dalej.
4: Ale coś wiemy, tych sondaży już było. Nie,
6: ale
4: chyba
6: wracając do tego, do słynnego grilla. Oczywiście, że dzisiaj jego temperatura będzie mimo pogody upalnej niższa niż jeszcze kilka tygodni temu, bo sprawa się rypła, czyli Kaczyński postanowi to przeciąć, bardzo sprytnie zresztą tą grę Morawieckiego na wychodzenie, niewychodzenie z Prawa i Sprawiedliwości. Teraz ciekawe, czy ci posłowie będą się stawiać przed rzecznikiem dyscyplinarnym.
4: Nie, oni mówią, że ich to nie interesuje.
6: Nie, ja wiem, że się nie interesują, teraz to już chyba nie. No właśnie dlatego zadaję takie pytanie retoryczne raczej, no bo już postawili
4: sobie. Ale pan Karski, zobacz, on nawet nie mówi, że ich będzie wzywał, tylko że będzie dzwonił.
6: No tak, ale profesor Karski jest raczej miłym człowiekiem, jak ktoś go zna.
4: Tak, lubi wózki golfowe.
8: Ale jednak jakaś decyzja na temat tego, czy zostają skreśleni z listy, czy na przykład cały czas będą, nie wiem, przedstawiani, że są członkami Prawa i Sprawiedliwości.
6: Ale wracając do grilla,
4: nie mogą, bo są w innym klubie, jak słusznie zauważył.
6: Wracając do grilla, chcę tylko powiedzieć, że oczywiście będzie przekonywanie, tak jak jest plan polityczny Morawieckiego, że to jest taka normalna, europejska, konserwatywna inicjatywa, która z wszystkimi złymi, były błędy i wypaczenie okresu rządu PiS, których oni byli przeciwni przecież. No tak, takie bajki można opowiadać. Tak, przecież ja pamiętam, jak Morawiecki marketing... powiedział, że był zawsze zwolennikiem tak zwanego kompromisu aborcyjnego. A przecież za jego rządów to właśnie poszedł wniosek do Trybunału Konstytucyjnego za ostrzeżenie rozumiem, że nie był wniosek rządowy, ale on teraz będzie się, jak mówił, trochę jak w partii bolszewickiej, mówił, to co było złe, to była frakcja tam Jeżowa albo tam kogoś innego, a my robiliśmy tylko dobre rzeczy.
4: Nie jest Morawiecki bohaterem mojego romansu, bo przez lata promował tak zwanych żołnierzy wyklętych.
6: Nie tylko, wiele i tak dalej. Fatalnych rzeczy robił, ukradanie państwa i tak dalej.
4: Że partie są wielopodmiotowe i że premier nie zawsze kontroluje to, będę wypominał innym premierom to, co robią
6: Mam wymienić całą listę po prostu też złych rzeczy, które zrobił i albo
4: zabrakło
6: programu, no.
4: Właśnie,
7: Kostek. To się skończy tak, jak ten słynny wpis Rakowskiego w swoich dziennikach w 1968 roku. To skandal, jak my rządzimy, tylko że będzie to skandal, jak my rządziliśmy. Tyle tylko, że ten marketing nie jest tak ważny, jak to, czy ktoś będzie te kiełbaski jadł. Innymi słowy, kto przyjdzie na ten grill i zostanie przy nim do wyboru.
4: Już nie można się zapisać niestety, Kostek.
7: Nie, ale przecież to
6: ten grill jest tutaj pewną tylko pewnością.
7: Dla konsumentów, nie, dla wyborców.
6: To tą kiełbasę później.
7: Tak, kto tę kiełbasę wyborczą będzie chciał jeść.
4: No i kto?
7: No więc właśnie tutaj kompletnie nie wiadomo, bo z jednej strony oni liczą na taką część dawnego elektoratu PiSu, która się nie robi brunatna. Pytanie, jak duża jest ta część? Bo żeby pozostać przy PiSie po tych wszystkich aferach, no trzeba było zbrunatnieć trochę, nawet jeżeli się człowiek uważa za europejskiego, eleganckiego konserwatystę. Z drugiej strony, oni mogą liczyć na to, że odciągną trochę wyborców, którzy poparli koalicję, no ale teraz, kiedy nie ma Polski 2050, to pozostali bez adresu, więc może przyjdą do Morawieckiego. No może tak, a może nie. Znaczy, rzecz w tym, że to jest strasznie interesujące, bo może się okazać, że oni zostaną bez wyborców, nie dlatego, że nie mają programu, tylko dlatego, że Polska się już tak podzieliła, że próby przesunięcia czegoś na scenie politycznej są niewykonalne. Jeżeli będzie inaczej, to będzie to znaczyło, że jest miejsce na rozmaite inne inicjatywy.
4: Tak mi się wydaje.
8: Może też jest tak, że oni, jakimś paradoksalnie, że Morawiecki i ten projekt polityczny, no, jakby pierwszym, który już się szykuje na zakończenie popisu, na zakończenie tego podziału, którym tkwiliśmy przez wiele lat, i że Morawiecki w jakimś sensie jest podobny, nie wiem, do Petera Madziara, który wychodzi ze swojej partii i mówi, no tam nie podoba mi się to, co żeśmy tam robili, tutaj będzie
4: Jest
8: nowe otwarcie i tak dalej, i że ten projekt Mateusza Morawieckiego może się szykować na taką układankę polityczną, w której już nie jest tak, że cała scena jest definiowana przez konflikt Tuska z Kaczyńskim.
4: Tak? Wiesz, to też trzeba przypomnieć, jak powstała koalicja Platforma Obywatelska, prawda? Też z secesji tych, powiedziałbym, bardziej nowoczesnych, młodszych, z partii, no, konserwatywno-liberalnej jakiejś, jaką było wolności.
7: Ale spójrzcie, z jaką właściwie nadzieją my mówimy o tym ruchu Morawieckiego, który chyba nie jest bohaterem naszego romansu.
8: Ciekawe, bo wydaje się, że Koalicja Obywatelska teraz siedzi i je popcorn, myśli sobie, ale świetnie, tam się kłócą na prawo. No, ale co jeżeli Mateusz Morawiecki właśnie ich wyprzedzał włosy?
7: To jest informacja nie tyle o Morawieckim, ile o koalicji. Innymi słowy, że nawet ludzie, którzy by tym samym powietrzem, co PiS, nie chcieli oddychać, myślą, że może ten ruch coś nowego otworzy. I to jest informacja o tym, ile nadziei nam na nowe pomysły ze strony koalicyjnej zostało.
6: Tutaj padło słowo nadzieja. W ogóle nie patrzę z nadzieją na ten projekt polityczny, ponieważ Morawiecki jest wyjątkowo obrotowym człowiekiem. Nie musiał robić tych rzeczy, które robił, ale zrobił, ponieważ było to wygodne dla jego kariery politycznej. Ambicje Morawieckiego są bardzo duże. On, tak jak mówię, dzisiaj będzie zaprzeczał tutaj jak temu, że wbrew jego, radom i tak dalej przyjmowano te wszystkie złe rzeczy, które za PiS-u się działy. A przecież pamiętam, jak on się wtedy wypowiadał. I ludzie, wiem, że oni by też
8: Telewizja Polskiego mu się dzisiaj nie podoba.
6: Ale nie mówił tego publicznie akurat i niespecjalnie. Ten raz się tylko zdenerwował, kiedy zaatakowano jego bardzo bliskiego doradcę Piotra Borysa w taki haniebny, pytam, personalny sposób, jak tylko Jacek Kurskiego telewizja potrafiła. Dzisiaj widzimy to na przykład w Telewizji Republika. Jedyny plus całej tej sytuacji jest taki, że po pierwsze PiS będzie słabszy. Idący PiS na zwarcie z Konfederacją będzie słabszy, czyli ta trzecia Konfederacja
4: będzie się konfederowała.
6: Na razie nic nie wskazuje na to, żeby oni mieli zaprosić tego kursu.
7: Ale jeżeli PiS będzie słabszy, to Konfederacja będzie mocniejsza.
6: To nie jest dobra wiadomość. W ogóle generalnie to nie jest dobra wiadomość, że siły skrajne, brunatne rosną, są coraz... ma coraz większy wpływ na nas.
4: Dylemat weimarski. Wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gabert i Roman Imielski, który obiecał coś nam ujawnić po przemyśleniu.
6: Przemyślałem powiem to, co miałem powiedzieć jednak. Nie, jest oczywiście jedna tutaj ciekawa...
4: Przemyślenie do niczego nie doprowadziło.
6: Nie, utwierdziło mnie w tym, co myślałem wcześniej. Jest jedna rzecz ciekawa, jeśli chodzi o scenę polityczną, no bo to oczywiście... I nie chodzi tutaj o PiS, tylko właśnie o Koalicję Obywatelską, bo ewidentnie Donaldowi Tuskowi wypada z ręki ten argument, że albo my, albo Kaczyński. No to możecie sobie teraz. Ta gra musi być teraz dużo bardziej, będzie dużo bardziej finezyjna i dużo bardziej trudna, dlatego że no, to będzie trzeba grać przede wszystkim z Konfederacją, nie? Żeby ich osłabiać. I ten taki argument bardzo prosty, ten jeden z fundamentów, na którym zawsze opierała się wcześniej Platforma Obywatelska od 2005 roku, kiedy nie doszło do podpisania słynnej umowy o koalicji PO-PiS-u, którą negocjowano, może już państwo, niektórzy z państwa nie pamiętają, wymyślono, żeby ją negocjować przy kamerach telewizyjnych. Bardzo ciekawy ten negocjacje.
4: Nie, no chodziło o to, żeby do niczego nie doprowadziło.
6: No to ja wiem, o co chodziło, nie? Tylko no właśnie, tylko mówię, że takie były pomysły. To od tego czasu zawsze jednym z tych fundamentów działalności Donalda Tuska i Platformy, a teraz Koalicji Obywatelskiej, był antypisizm. No i to jest pewien problem duży. Dlatego i wpisy Donalda Tuska, które są takie ironiczne i tak dalej, że fajnie, fajnie, że tam się dzielicie, oby więcej było, to jednocześnie jak się rozmawia z ludźmi z Koalicji Obywatelskiej, to oni już nie są tacy w kuluarach.
8: Nie, fajnie, bardzo, nie fajnie.
6: Bardzo ten, no tak, no bo wiesz, zawsze była to partia główna, którą się
8: musisz
6: się
8: jednak nabijałaś, jakąś nową tożsamość wymyślić i zaproponować coś innego.
6: Tak, zwłaszcza, że rzeczywiście nie ma pomysłu, no to trzeba sobie szczerze powiedzieć na razie, jak ogrywać Konfederację, nie? I przy tych nastrojach rosnących, takich ksenofobicznych, nie ma tutaj odpowiedzi.
4: Znaczy nie, no pomysł był, no, być Konfederacją soft. Ale ten pomysł umacnia Konfederację,
6: dlatego osłabia. Dlatego właśnie mówię, że to nie wypaliło. Nie ma pomysłu na to, jak osłabiać Konfederację.
4: Jak się wycofać z tej narracji, prawda? Od narracji, że migracja jest niebezpieczna, trzeba przejść do narracji, że ci, którzy mówią, że migracja jest niebezpieczna,
8: są niebezpieczni.
4: Są niebezpieczni. I to
6: jest bardziej
4: łatwe.
6: Skomplikowane, no bo tak, nie mówi się, że migracja cała jest. No, wiem, o czym mówimy, ale to trzeba... Natomiast faktem jest, że no to jest nowe otwarcie na scenie politycznej, niewątpliwie. Oczywiście dla Kaczyńskiego jest to ogromny problem, bo on tego się jednak
4: nie spodziewa. To jest problem, bo po prostu grotwór zaczął się ruszać.
6: Bo jedno trzeba powiedzieć o Morawieckim, że w całej mojej bardzo złej ocenie jego jako polityka, jako człowieka, który zmienia poglądy bardzo często, dzisiaj zaprzecza tym działaniom, które robi, przynajmniej próbuje to wmawiać ludziom. Ten projekt był bardzo, jest bardzo dobrze przygotowany. I on był przygotowany od końcówki rządów Prawa i Sprawiedliwości. To wtedy znajomi i krewni Królika, czyli różni biznesmeni, dostawali intratne kontrakty od rządu Mateusza Morawieckiego po to, żeby się mogli odwdzięczyć kiedyś w przyszłości, bo przecież każdy obywatel może wpłacić na stowarzyszenie pieniądze, bo mówisz właśnie, że z tym stowarzyszeniem to też jest ciekawe, bo stowarzyszenie nie obejmują różnego rodzaju
4: regulacji. Na przykład z zagranicy stowarzyszenia mogą przyjmować pieniądze, a partie już mają kłopoty.
6: Tak, a poza tym stowarzyszenia mogą przyjmować, o ile pamiętam dobrze, przepisy, dużo większe pieniądze niż partie polityczne. I też nie ma, obowiązku, żeby stowarzyszenie mówił, kto spłaci na to stowarzyszenie.
4: Ma masy różnych regulacji,
6: tak,
4: nie
6: tak,
4: ma.
6: Tak, takich publicznych. Więc bardzo sprytnie to jest przygotowywane i mówimy tutaj o strukturach. Oni te struktury bardzo ciekawie budowali w regionach, dlatego że Morawiecki przede wszystkim wykorzystywał, jako jeden z elementów budowy tego swojej pozycji, bardzo ostre konflikty, które były w wielu miejscach przecież pisowskich.
4: No, co, i są jeszcze.
6: I są, i będą teraz dopiero.
4: To jest bardzo... Ponieważ się obudził się Henryk Sawka i go pozdrawiamy gorąco, prawda?
6: Oczywiście, Henryka zawsze.
4: No, przysłał kilka fantastycznych rysunków, doskonała forma, ale zdążał powiedzieć tylko jeden. Taka jedna bryła, taka trochę długaśna, w czarnym garniturze.
6: Ciekawe, kto to.
4: Przypominająca Mateusza M.
6: Tobiasz Bocheński inaczej już dzisiaj mówi o Mateuszu Morawieckim.
4: I druga bryła taka bardziej okrągła, takiej charakterystyce beczkowatej, też w czarnym garniturze, przypominająca...
6: Prezesa.
4: No prezesa. Pod bryłą długą i czarną napis Rozwój Plus, pod bryłą beczkowatą napis Zwój Plus. Ale wcale nie wiem, czy Heniek ma rację. W tym sensie, że...
6: Ja uważam, że w ogóle, jak parafrazując Marka Twena, wszystkie plotki o śmierci PiS-u są zdecydowanie przedwczesne. To jest bardzo duża cały czas struktura, jest bardzo...
4: Mająca popyt.
6: Też mająca popyt. No jednak, nawet jeśli sondaże pokazują 19% poparcia, czy 18% poparcia dla PiS-u, to ciągle jest to 18% poparcia dla PiS-u.
8: To też bardzo często tak się zdarza, że takie momenty kryzysowe i takie, ten ciągnący się serial, wyjdą, nie wyjdą, wyrzucić ich, nie wyrzucić, przeszkadzają, nie przeszkadzają, dwa skrzydła i co z tym zrobić, został tutaj zakończony, przecięty. No i teraz, jeżeli się uda PiS-owi rzeczywiście jakoś tak skonsolidować i być, tak pokazać jakiś nowy pomysł na siebie, no to tak jak mówi Roman, no to jest duża partia polityczna, po prostu poważna.
4: Duża partia polityczna i moim zdaniem z takim żelaznym elektoratem. Wiem, jak się kończy historia żelaznego elektoratu, bo obserwujemy PSL, prawda? Który miał ten... ale to trwa 20 lat. Więc to nie jest tak, ta przedwczesność, prawda? To nie chodzi o to, że o parę miesięcy to jest wyprzedzone, tylko że to po prostu jest trwała, kulturowa formacja istniejąca w Polsce społecznie.
7: No dobrze, a nie myślicie, że bardzo bacznie tej całej historii przyglądają się ci, którzy mieliby ochotę wyciąć podobny numer po stronie Platformy Obywatelskiej, tak?
6: Tam nie ma, nie ma.
8: Ale pytanie, czy tam jest ktoś taki? Naprawdę trzeba to przygotować, zorganizować. To naprawdę jest dużo, dużo roboty.
6: Zupełnie sytuacja i na zupełnie partia.
7: Czy uważacie po prostu, że nie ma w Platformie osób o takich umiejętnościach organizacyjnych i politycznych?
4: Nie, to jest trochę z innego. Kaczyński zbierał na zasadzie domku, tak, ja nie wiem, jak to opisać.
6: I on zawsze mówił o wielkim namiocie, po którym wszyscy zmierzają.
4: A Tusk jednak cały czas próbuje zbudować armię.
6: Nie ma w ogóle takich, w ogóle takiego zagrożenia w przypadku Koalicji Obywatelskiej obecnie nie ma. Paradoksalnie koalicja nawet zaczęła działać w drugim kierunku, bo przecież wszystkie te środowiska zassała, prawda? Mówiło się, że na przykład Barbary Nowackiej, Zielonych, Nowoczesnej i tak dalej. Tam nie ma takich, zresztą jest innej sytuacji zawsze partia rządząca niż partia, która była w opozycji.
8: Ale oczywiście pytanie o to, czy coś wokół, no bo pojawiały się takie...
6: Ryszard Petru jest pomysł z Konfederacją SOW.
8: Wiadomo. No tak, no. Nie, no, ale to jest, znaczy, pośmiać się, nie pośmiać, ale rozpad Polski 2050, to jest, to też był taki moment pytań, okej, no to, czy to będą teraz, to będą dwie partie, będzie, nie wiem, Polska 1025 i drugie 1025, jakby co z tego zostanie. Jest też tak, że co wybory, jednak pojawiały się jakaś nowa partia, jakiś nowy byt polityczny i one się pojawiają i znikają. Kto pamięta? Właśnie Nowoczesna, Wiosna, Ruch Palikota, właśnie Polska 2050, Szymona Hołowni. I to pokazuje też to doświadczenie. Każda nowa partia powinna zrobić sobie taką ewaluację, co w tamtych partiach poszło nie tak. Bardzo często to jest właśnie kwestia jakiejś organizacji, lidera z przerośniętym ego, tego, że się to potem... że rzeczywiście trzeba prowadzić taką codzienną pracę, budować struktury i tak dalej,
7: no
8: i tak
7: dobrze,
8: dalej.
7: To dlaczego
8: i
7: uważasz,
8: wydaje się, że
7: to będzie miało więcej powodzenia niż Polska jest najważniejsza albo suwerenna Polska?
4: Bo jest różnica jakościowa między posłem Kowalem a Mateuszem Morawieckim.
7: I ona polega na czym?
4: Charyzmie.
6: Uważam, że ona polega ja też uważam, że porównywanie dzisiaj do Polska jest najważniejsza, to
4: to było
6: przepraszam, bo znam wiele osób, które tworzyły, ale to było śmieszne rzeczywiście. Ta operacja Morawieckiego jest zupełnie też inna od Solidarnej Polski. Oni naprawdę się bardzo dobrze do tego przygotowali. Mają struktury, mają finanse, mają ludzi, którzy umieją w politykę i mają ogromne ambicje Morawieckiego samego. To też jest bardzo ważne. Który jednak w przeciwieństwie do takiego Zbigniewa Ziobro jednak był premierem przez 6 lat. Fatalnie przeze mnie oceniany i tak dalej. Ale był dla części wyborców, on jest pewnym...
4: Znaczy wiesz, jak na premiera z PiSu, to nie był zły premier.
6: Nie, proszę cię, zawsze mogliśmy mieć firmę faszyzmu, ja rozumiem, że zależy...
4: Nie, ale z niezgornością Beaty Szydło porównaj, no. No to nie, czy, no, z niezgornością Jarosława Kaczyńskiego jako premiera.
6: Nie, no najgorsze, że jakie się działy akurat zarządów PiSu, to były właśnie przypadły na erę akurat
8: nie wiem, czy dobrze
6: Morawieckiego.
8: Oceniałam Tomasza Morawieckiego, ale na pewno lata, kiedy był premierem, to są też lata, kiedy zdobywał takie doświadczenie bardzo ważne też w polityce, tego, że są problemy, że ktoś się atakuje, że trzeba to wytrzymać i tak dalej, i tak dalej. Na przykład to są też takie rzeczy, na które się wywalały bardzo często te nowe projekty polityczne. Po prostu nie wytrzymywano ciśnienia. Ten lider nie wytrzymywał ciśnienia.
6: Też myślę, że jakoś...
4: Ale tutaj tylko dorzucę jeden wątek. nad nimi czyha prokurator.
6: O tym właśnie. Mów też, pamiętajmy, wielkie afery. No, myślę, że teraz PiS będzie jednym z większych orędowników ściągnięcia Michała Kuczmierowskiego do Polski, czy byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jednego z najbliższych
4: brytyjscy sędziowie, niestety.
6: Przyjaciół Mateusza Morawieckiego w polityce, który go przygarnął jeszcze kiedyś do swojego banku jako...
4: A pomyśl, taki brytyjski sędzia.
6: Doradcy.
4: Premier mu nie powie, w łapę mu nie dasz. Oni są okropni, że nie chcą nam oddać tego Kuczmierowskiego. Tyle czasu.
6: No tak, ale nie tylko, bo to jest cała seria. No jak mówię, już nie mamy czasu na to, to musielibyśmy osobny program poświęcić tylko na wymienianie afer rządu do Mateusza Morawieckiego jego samego. No, tak.
8: To pamiętamy. Jest,
4: znaczy, że to może być, bo nigdy też nie powstawała partia, na to zwrócić uwagę, tak obciążona prokuratorsko. Tak? Czy te oskarżenia są słuszne, czy są niesłuszne, to sąd zdecyduje, ale problem jest, bo można w każdej chwili jego rozwiązaniem jest przejąć prokuraturę i to może być jednym z głównych punktów nowej partii.
6: Uważam, że środowisko Morawieckiego liczy też na jakieś, bo pytanie na jakieś łagodność ze strony obecnie rządzącej koalicji, bo być może będzie wysyłał jakieś sygnały, że chcieliby się na przykład dogadać z PSL-em.
4: Ale chwileczkę,
6: wyborczy.
4: Też jest kwestia koalicji po wyborach.
6: No o tym właśnie mówię.
4: Nie z PSL-em, tylko w ogóle, z Platformą. No. Tak? Ja jestem przekonany, gdybym ja był Tuskiem, to bym myślał tak, lepiej zrobić koalicję z Morawieckim, niż być rządzonym przez Czarnka z Bosakiem, tak?
7: Obie strony kategorycznie odrzucają taką możliwość, ale prawdziwe są tylko zdementowane wiadomości.
8: No ale taka koalicja na głosowanie, to żeby, nie wiem, spróbować może jakieś weto prezydenta odrzucić. No,
4: to, co Szczucki bardzo... mówi o Trybunale Konstytucyjnym, to się trzyma.
6: Bardzo mnie śmieszą nawet niepoważne sugestie, że świetnie, bo Morawiecki może pomagać w odrzuceniu weta Karola Nawrockiego. No proszę państwa, żarty to na bok. No.
4: Ja bym nie wykluczył, że
6: nie
4: to się może
6: zdarzyć. Nie jest kompletnie do niczego niepotrzebne teraz.
4: Oni będą teraz mówili tak, trzeba przede wszystkim odsunąć Tuska od władzy, potem można zrobić z nim koalicję. Bo to jest ta strategia, prawda? Dość trudna jednak, taka...
6: Okay. Cały czas nie mamy też wejścia takiego mocnego, chociaż być może się za chwilę zacznie Karola Nawrockiego na tą scenę, szczególnie prawicowego mężczyzny.
4: Karol Nawrocki bardzo ciekawe decyzje w sprawie ustaw ostatnio, prawda? Że podpisał na przykład zakaz używania telefonów w przedszkolach i szkołach. Super, ale dlaczego dał się nagle przekonać, że to nie ogranicza wolności i te wszystkie historie tam?
8: Może myślał, że wszyscy są zajęci rozkładem PiS-u, to nie zauważył.
6: Ja myślę, że też sondaże.
4: Ja myślę, że gra na cztery łapy. A zacznę grać na cztery łapy.
6: No, na pewno wejdzie moim zdaniem po wakacjach, zacznie wchodzić, a im bliżej będzie wyborów, tym bardziej będzie grał rolę męża opatrznościowego tej prawej strony sceny politycznej, ale zawierającego Morawieckiego.
4: No chyba tak.
6: No tak.
4: Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Gabryl.
6: Dziękuję bardzo.
4: Bardzo wam dziękuję. Poranek przygotowali Maciej Jarząb i Kuba Żebrowski, zrealizowała Liwia Brązyńska. Dzięki stokrotne informacje TOK FM o 9:00. Po nich Off, Czarek i Cezary Łasiczka. Spokojnego weekendu. Jak państwo koniecznie chcecie, to może być nawet przy grillu, chociaż wolałbym chyba zalecić pod wodą.
6: 32 stopnie, palące się, wiesz, węgiel drzewny.
7: No, można połączyć grill pod wodą i będzie o czym pisać.
4: To jest pomysł, wiesz, na to nie wpadłem.
6: A teraz zupełnie już poważnie, bo pewnie państwo albo macie poradniki bezpieczeństwa, bo Agnieszka tutaj przyniosła do studia, albo dostali właśnie alert
4: żeby pobrać.
6: Naprawdę warto przeczytać podstawę, warto zerknąć.
4: Warto zerknąć, ale też spróbujcie zapytać swoich radnych, gdzie macie uciekać w razie...
7: Gdzie oni będą uciekać, bo może oni wiedzą.
4: Nas poinformować. Do usłyszenia.
9: To jest powtórka.